0: I ostatnia prosta. Krakowianie w najbliższą niedzielę wskażą nowego prezydenta miasta. Faworytem w wyborczym wyścigu jest według sondaży bezpartyjny Łukasz Gibała, którego popiera prawie 40% badanych. To człowiek enigma, mówił w TOK FM socjolog profesor Janusz Majcherek.
1: W newralgicznych dla Krakowa kwestiach Łukasz Gibała wypowiada się tak enigmatycznie, że praktycznie każdy wyborca może sobie pod jego nazwisko podłożyć swoje własne oczekiwania czy marzenia i wierzyć w to, że on je spełni.
0: Według sondaży główną kontrkandydatką bezpartyjnego polityka jest reprezentująca Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska, na którą chce głosować niespełna 24% badanych. Przedterminowe wybory są efektem odwołania poprzedniego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, który pożegnał się ze stanowiskiem w maju po referendum sfinansowanym przez Stowarzyszenie Łukasza Gibały. To już koniec letnich warunków w górach. W Tatrach zrobiło się zimowo. Wysoko na szlakach pojawił się śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną, mówi przewodnik i taternik Tomasz Zając.
2: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to no, tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr powyżej 2,5 tysiąca metrów. No jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 cm.
0: Dlatego trzeba pamiętać, że warunki na górskich szlakach szybko się pogarszają. Mokre skały mogą zamarzać, widoczność będzie słaba, a silny wiatr dodatkowo zwiększy odczucie chłodu. We wtorek w całym kraju przewaga chmur, w drugiej połowie dnia z rozpogodzeniami na zachodzie. W niemal całym kraju przelotny deszcz, a na wschodzie miejscowe burze. W Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. Termometry pokażą w ciągu dnia od 12 stopni na południu do 15 w centrum i na wschodzie i do 18 na zachodzie kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
4: To jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski. Dzień dobry, a naszym gościem jest pan profesor Andrzej Wojtyna. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
4: Pan profesor Wojtyna był między innymi członkiem Rady Polityki Pieniężnej, jest wybitnym naukowcem specjalizującym się w dziedzinie polityki centralnej, ale panie profesorze, nie sposób nie zapytać dzisiaj, jak to także nauczyciela akademickiego, o ocenę naszej wiarygodności. To ważne, że agencja ratingowa Moody's obniżyła Polsce ocenę wiarygodności?
5: Oczywiście, że jest to jeden z istotnych sygnałów, który powinien ostrzegać zarówno osoby i instytucje odpowiedzialne za prowadzenie polityki budżetowej, jak i polityki monetarnej. Ale no, kluczowe są bardziej dla mnie tutaj przyszłe relacje między tymi obydwiema instytucjami i jeśli tutaj nie nastąpią istotne dość zmiany, no to wtedy w ślad za tą obniżką ratingu mogą w przyszłości się podobne przynajmniej zapowiedzi albo i decyzje agencji ratingowych pojawić.
4: My już od jakiegoś czasu żyjemy z taką świadomością, że te oceny mogą się zmieniać przez lata. Przyzwyczajani byliśmy do tego, że wiarygodność Polski, czyli te oceny wiarygodności, ratingi są podnoszone wraz z naszym rozwojem, z wzrostem naszej gospodarki i takim postępem, który czyniliśmy przez ostatnie dziesięciolecia transformującej się Polski. W tej chwili mamy poważne problemy po stronie finansów, czy z finansami publicznymi. Właściwie nie ma takich wydań EKG, w których nie rozmawiamy o stanie finansów publicznych, wysokości deficytów i perspektywach lub braku perspektyw na konsolidację finansów, czyli porządkowanie finansów publicznych. Minister finansów w odpowiedzi na decyzję agencji Moody's, która w piątek obniżyła nasz rating, zmieniła jego perspektywę na stabilną, czyli prawdopodobnie przez czas jakiś ta nieco niższa ocena wiarygodności pozostanie. Minister finansów napisał: traktujemy tę decyzję poważnie, ale spokojnie. Polska gospodarka rośnie szybko, a jej fundamenty pozostają mocne. Będziemy konsekwentnie wzmacniać finanse publiczne, ale potrzebna jest do tego współpraca wszystkich instytucji państwa, w tym prezydenta. To są właściwe słowa ministra, właściwy komentarz?
5: Tak, moim zdaniem tak. To są wyważone słowa, no i szukające takiego przekazu, który by godził dwie takie dość sprzeczne narracje, bo z jednej strony mamy właśnie dość alarmistyczne wypowiedzi na temat stanu finansów publicznych i ryzyka w ogóle załamania się prawie tego systemu finansów publicznych, a z drugiej no takie dość triumfalistyczne ciągle, prawda, o cudzie gospodarczym w Polsce, o wielkich sukcesach i tak dalej. No i te dwie narracje coraz wyraźniej stają się niespójne. No, też słuchałem wystąpienia prezesa NBP-u, który też o tym cudzie gospodarczym lubi mówić. Mówił w ogóle no, bardzo dziwne i kolejne nowe, trudne do zaakceptowania dla ekonomisty rzeczy. No i moim zdaniem tutaj konieczna jest jakaś większa komunikacja między bankiem centralnym a Ministerstwem Finansów i Radą Fiskalną, czy między Radą Fiskalną a Radą Polityki Pieniężnej, niezależnie od nadrzędnej ciągle zasady niezależności banku centralnego. Ale na przykład pan prezes powiedział coś takiego, że członkowie RPP mogą recenzować tam projekt budżetu i w ogóle wypowiadać się na temat polityki rządu, bo nie są pracownikami NBP-u. No to ja rozumiem, że analogicznie członkowie Rady Fiskalnej mogą też krytykować NBP, bo nie są pracownikami Ministerstwa Finansów. No i to może prowadzić do takiej no dość dziwnej eskalacji, no bo coś dziwnego powiedział na przykład pan prezes wczoraj, wczoraj to jeszcze raz odsłuchiwałem, że wysoki deficyt nie ma wpływu na inflację, jeśli nie rośnie. Z czysto tam matematycznego punktu widzenia można coś takiego powiedzieć, no ale to w ustach prezesa Banku Centralnego, który tutaj pomija całkowicie, jak to może wpływać na oczekiwania inflacyjne i że może być taka wypowiedź wręcz uruchamiać, i tak się w przeszłości w innych krajach zdarzało, odpływ kapitału, to jest coś bardzo zaskakujące.
4: Panie profesorze, pan, tak proszę wybaczyć, to nie będzie w żaden sposób ocenne, ja postaram się jakoś podsumować, ustawił nam tę rozmowę o ocenie wiarygodności od współdziałania władz tych odpowiadających za politykę finansową, budżetową, fiskalną, czyli rządu, komentującą i nadzorującą, oceniającą Radę Fiskalną, też do tego ma swój wkład, a po drugiej stronie Bank Centralny i Radę Polityki Pieniężnej, ale ocena wiarygodności i tam zwrócenie się w komentarzu agencji Moody's do tej oceny, tam stoi, że jest ograniczona gotowość lub zdolność ze strony polskich władz do odbudowy buforów fiskalnych. To raczej chodzi chyba o tę współpracę na linii rząd-prezydent. To znaczy brak takiej wiary i to jest zresztą powtarzające się w kolejnej agencji. Agencja Fitch, przypomnę, też zwracała uwagę na to, że ten spór polityczny w władzy i jest dużym problemem w uproszczeniu tak publicystycznie, w naprawianiu finansów publicznych. A rozumiem, że pan zwraca uwagę na to, że ma tutaj też swoją rolę do odegrania Bank Centralny, jego prezes i Rada Polityki Pieniężnej, tak?
5: Oczywiście i tutaj dość oczywiście mniej znane i rozpoznane są też relacje między prezesem Narodowego Banku Polskiego a prezydentem RP. No a pamiętamy, jak tutaj przy okazji pomysłu wykorzystania zasobów złota na dozbrajanie polskiej armii, jakie to kontrowersje i ile niewiadomych wywołało, również dotyczące tych relacji. A pamiętajmy, że również pan prezydent będzie typował w przyszłości następcę pana profesora Glapińskiego. Dlatego moim zdaniem z tym się też wiąże ważny wątek akurat we wrześniu, bo o ile dobrze pamiętam, tu pan redaktor mnie poprawi, ale inni rozmówcy z Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej uważali, że we wrześniu będzie raport tejże komisji na temat tego wstępnego wniosku o postawienie pana prezesa przed Trybunałem Konstytucyjnym. Teraz dowiaduję się, że przewodniczący tej komisji mówi, że prawdopodobnie w tym roku to sprawozdanie się nie pojawi. A bez tego to nie tylko w tak trudnych geopolitycznie sytuacjach, jakie mamy i kontynuowanie w takim jeszcze triumfalistycznym tonie, jak tu pan prezes mówi, że gdyby wszystkie instytucje w Polsce działały tak jak NBP pod jego kierownictwem, to Polska byłaby najbogatszym krajem Europy. No tego typu wypowiedzi, no to coś tutaj bardzo mocno się nie składa, prawda, jeśli chodzi o ten wniosek o Trybunał Stanu, o upolitycznienie banku, o stawiane tutaj bardzo poważne zarzuty, a z drugiej strony nic się w tym zakresie nie dzieje. Tak zwiększa ryzyko, że przyszły prezes też według podobnych zasad zostanie wybrany, gdzie czynniki polityczne mogą mieć prezydenta większe znaczenie niż kompetencje merytoryczne przyszłego kandydata na to stanowisko.
4: No tak, którego wątku nie rozpoczniemy w naszej rozmowie, mimo że chcemy przecież rozmawiać o kluczowych i najważniejszych sprawach dla gospodarki, bo trudno nie uznać, że finanse publiczne czy podejście Rady Polityki Pieniężnej i NBP do stabilności cen nie są tymi kluczowymi tematami, nawet jeśli nie brzmią zbyt przyjaźnie czy atrakcyjnie jako tematy do dyskusji. Gdzie się nie obejrzymy, tam powraca taka w tradycyjnym wydaniu polityka, ktoś może powiedzieć partyjna, czy taka, jaką będzie uznawał, taka polityka polityczna, o tę mi chodzi. Panie profesorze, spróbujmy zatem podsumować ten temat, od którego rozpoczęliśmy, bo nie sposób od niego się uchylić. Ta kolejna ocena wiarygodności, to o czym rozmawiamy, agencja Moody's, zwracająca uwagę na to, że z tymi finansami publicznymi, z wysokim deficytem, trudno jest nam sobie radzić. No, my chcemy sobie radzić przede wszystkim wzrostem gospodarczym. Jakim powinna być dla nas sygnałem? I też prosiłbym o taką odpowiedź, która będzie odnosiła się nie tylko do rządzących, bo wydaje mi się, że oni sobie doskonale zdają sprawę ze skali wyzwań, ale może dla nas, każdego z nas, konsumenta, podatnika, obywatela.
5: Dla mnie najważniejszym problemem teraz jest to, że powinna rozpocząć się dyskusja o ewentualnych podwyżkach podatków. To jest temat, jak wiadomo, politycznie bardzo trudny. Pan prezydent mówi, że nie zapowiadał, że nie podpisze żadnej ustawy, która by to w przyszłości zmieniała. Ale już widzimy po tym bardzo zaskakującym w zasadzie i pozytywnym moim zdaniem sondażu Rzeczpospolitej, znaczy dla Rzeczpospolitej, dotyczącym postaw Polaków, dotyczących dalszego zadłużenia się Polski, że tylko 7% uważa, że jest to zasadne. Natomiast większość, 40 tam około procent, uważa, że powinno obniżyć się wydatki socjalne, co jest bardzo zaskakujące, tam kilkanaście, że wydatki na obronę, ale również około tam też kilkunastu, blisko 20, że podwyżka podatków. I jest to moim zdaniem akurat taki sygnał, który nie wiadomo, czy w przyszłości się powtórzy, i mądrość też jakby społeczeństwa, że społeczeństwo rozumie, że nie ma innej drogi, bo jak nie będziemy się zapożyczać, nie podniesiemy podatków, no to w przyszłości ta nierównowaga budżetowa przełoży się prędzej czy później na wyższą inflację, zgodnie zresztą choćby właśnie z fiskalną teorią poziomu cen. Także tutaj uważam, że mimo że zbliża się rok właśnie wyborczy, który nie będzie sprzyjał, no ale jeśli się tego nie podejmie, no to będziemy w jeszcze większym stopniu poddani tej niekorzystnej logice, która dominowała w minionych latach i będzie to traktowane jako rzecz tabu, a nie ma innych po prostu rozwiązań. No,
4: może tak rzeczywiście jest, że wy ekonomiści...
5: No może tak jest i ta inflacja też przyspieszyła, pamiętajmy, nie tak dawno, prawda, bo też to dostosowanie potem przyjmie taki charakter, jeśli będzie się odsuwać dostosowania fiskalne. No, a te dostosowania są, wiadomo, politycznie bardzo trudne, ale trzeba pokazywać właśnie poprzez stopniowe nagłaśnianie konieczności czy podniesienia podatków, ale powiązane z mądrą reformą całego systemu podatkowego, co już pierwsze jaskółki tu się w propozycjach pojawiły i to trzeba stopniowo, ale konsekwentnie tłumaczyć społeczeństwu, że i korzystać z tej okazji, jaką są ten stan świadomości, który wygląda, że jest znacznie...
4: Mądrość wasza...
5: Większy.
4: ekonomistów, by przekonać społeczeństwo do tego, że wyzwania są ogromne, a my, dziennikarze, dziennikarki, będziemy na pewno o to pytać, pan profesor Andrzej Wojtyna, między innymi w przyszłości.
5: Chciałbym bardzo kolegów i koleżanki ekonomistów
4: namawiać do tego.
5: Do wielkiego wysiłku, żeby edukację ekonomiczną
4: musicie
5: bardzo
4: musicie zrobić podglebie dla polityków, by ułatwić im decyzję, być może bez takiego sygnału przekonania, że to jest naprawdę ważny temat, stan finansów publicznych, politycy na tej odwagi w sobie nie dostrzegą, nie zdobędą się. Pan profesor Andrzej Wojtyna był gościem pierwszego dziś wydania EKG.
6: Rafał Hirsch, witam, zapraszam na drugą dzisiaj odsłonę magazynu EKG w Radiu TOK FM. Krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych. W tej chwili, jeśli chodzi o warszawską giełdę WIG20, w tym momencie w górę o 1,5%, więc mamy bardzo ładne wzrosty. Jeśli chodzi o rynek walutowy, tutaj jest bardzo spokojnie. Euro 4,35 zł, dolar 3,79 zł. I ciekawe rzeczy dzieją się też na rynkach energii, bo baryłka ropy Brent w tej chwili kosztuje $100.58 i tanieje o ponad 3%, więc jak dobrze pójdzie, to może dzisiaj zejdzie nawet poniżej $100 ta baryłka. Od rynku ropy naftowej do rynku energii jest całkiem niedaleko, więc tam się teraz przeniesiemy. Naszym gościem jest Julia Cydejko, Polityka Insight. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Możemy sobie patrzeć na rynki finansowe i codziennie, jak ktoś chce, to się emocjonować tym, co tam się dzieje, ale wiadomo, że dla większości gospodarstw domowych kluczowa cena to jest ta, która jest w taryfie ogłaszanej przez Urząd Regulacji Energetyki na koniec roku. Czy biorąc pod uwagę to, co się w tej chwili dzieje na rynkach, już trzeba się nastawiać na to, że będziemy płacić za prąd więcej w przyszłym roku?
7: No jeśli spojrzeć na dane rynkowe, to nie ma powodów do optymizmu, bo jeszcze w ubiegłym miesiącu, w sierpniu, ta średnia cena w kontrakcie rocznym, tak zwanym pasmowym, tym bazowym kontrakcie na energię elektryczną na giełdzie, to była kwota z czwórką z przodu. Niecałe 500 zł za megawattogodzinę trzeba było zapłacić na towarowej giełdzie energii w Polsce. W ubiegłym tygodniu to już było ponad 570 zł, a to jest tylko baza tej taryfy, która w przyszłym roku będzie obowiązywać, dlatego no, coraz trudniej jest mi wyobrazić sobie, że ceny energii dla gospodarstw domowych w tej podstawowej taryfie G11 zostałyby utrzymane na zbliżonym poziomie do tegorocznych, które już i tak były no, pod silną presją polityczną właśnie żeby gospodarstwa domowe nie odczuły podwyżek. No ale ta presja w związku z przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi tym razem będzie jeszcze silniejsza, dlatego Urząd Regulacji Energetyki również, no nie tylko dlatego trzeba powiedzieć, że też mieliśmy zmiany regulacyjne na poziomie regulacji technicznych, które sprawiają, że ten proces uzgadniania taryf będzie trochę bardziej skomplikowany i dlatego regulator chce mieć trochę więcej czasu do namysłu, do negocjacji ze sprzedawcami energii. Już teraz sprzedawcy, ci najwięksi, szykują wnioski taryfowe na przyszły rok, a jednocześnie kontraktują energię, żeby zabezpieczyć sobie samym po prostu ten towar, który będą w przyszłym roku dostarczać klientom. Więc mamy bardzo emocjonującą sytuację, bardzo mocno nacechowaną politycznie, ale też mamy bardzo dynamiczną sytuację gospodarczą. Dlaczego ta energia na towarowej giełdzie jest taka droga? Ano dlatego, że w Europie mamy drogi gaz, ponieważ gaz podrożał, energetyka zaczęła przerzucać się na węgiel. W ślad za tym węgiel także zaczął drożeć. Niestety nośniki energii mają to do siebie, że drożeją razem i tutaj trudno szukać jakiejś czarodziejskiej różdżki, która nagle rozwiąże nam ten systemowy problem, który mamy z cenami energii.
6: A te wnioski taryfowe, które firmy w tej chwili składają, to w branży coś się mówi, co tam w tych wnioskach jest, o ile te podwyżki mogą... No, oczywiście nie wiemy, czy urząd je zaakceptuje, ale te firmy to o ile by chciały te ceny podnieść?
7: No tutaj bardzo trudno jest wyciągnąć takie informacje z rynku, dlatego że każdy sprzedawca strzeże jak oka w głowie swojej polityki kontraktowania energii i swojej też strategii negocjacyjnej z Urzędem Regulacji Energetyki, no ale wiemy tyle, że do tej ceny bazowej wynikającej właśnie z tej średniej po zakontraktowaniu energii na przyszły rok, trzeba doliczyć jeszcze koszty profilu, czyli koszty zbilansowania pracy odnawialnych źródeł energii, których cały czas przybywa. Cały czas mamy jeszcze bardzo dużo prosumentów na tak zwanym systemie net metering, co w praktyce z perspektywy sprzedawców energii oznacza, że muszą oni dopłacać za energię, którą dostarczą tym prosumentom według regulacji obowiązujących prosumentów na net meteringu jakby zmagazynowaną dla nich w sieci, ale z perspektywy sprzedawców no po prostu niezbędną do dostarczenia i to są wcale niebagatelne kwoty, zależne oczywiście od tego, ilu prosumentów dany sprzedawca ma w swoim portfelu. I do tego mamy szereg innych, może nie tyle zobowiązań, ale no uwarunkowań wynikających z tego, jak rynek energii w Unii Europejskiej jest skonstruowany, jak trzeba uzupełniać w górę albo w dół podaż energii również na bieżąco. Na co dzień.
6: Czy ja dobrze zrozumiałem, czy z tego, co pani mówi, wynika, że przez to, że mamy prosumentów w kraju, czyli rzecz wydawałoby się pozytywna, to wszyscy inni będą płacić trochę więcej za energię, bo to jest jakby dodatkowy czynnik kosztowy w tym ogólnym rozrachunku?
7: To nie jest nic nowego. Tak po prostu są skonstruowane regulacje dla prosumentów, przy czym w przypadku prosumentów na net meteringu, których niestety nie ubywa, mimo zachęt do przechodzenia na ten model rozliczeniowy znany jako net billing, no oni po prostu ponieważ cały czas stanowią większość prosumentów, a jednocześnie w ostatnich latach zwiększali moce swoich instalacji, do tego dochodzi nam dużo odnawialnych źródeł energii wielkoskalowych, no to po prostu ten system staje się coraz droższy w utrzymaniu od strony tych kosztów systemowych i ostatecznie
6: my płacimy za to.
7: Musi kogoś obciążyć tymi kosztami. Ale tak jak powiedziałam, jest to bardzo skomplikowany obrazek, w którym bardzo chciałabym uniknąć takiej interpretacji sytuacji na rynku energii, w której to koszty systemowe OZE napędzają wzrost kosztów energii. Absolutnie tak nie jest.
6: No właśnie,
7: gdybym miała wskazać ten jeden główny czynnik, to byłyby to bez wątpienia podwyżki cen paliw kopalnych wykorzystywanych w elektrowniach zawodowych, które są napędzane przez konflikt na Bliskim Wschodzie. Ten jest niemożliwy dla nas ani do przewidzenia, ani do tym bardziej kontrolowania.
6: No właśnie, jak się zagłębić w różne media społecznościowe, w tą otchłań w internecie, to tam można znaleźć często takie pytania, dlaczego tak właściwie, jak mamy przez dużą część roku bardzo niskie ceny dzięki odnawialnym źródłom energii, czasami one nawet są w niektórych godzinach w ciągu doby ujemne, to dlaczego te odnawialne źródła energii generalnie nam nie obniżają cen, tylko tam raz na jakiś czas widać w ciągu dnia na tym rynku dnia następnego, że są niskie ceny, ale my potem w taryfach nie widzimy tego w postaci niższych cen. Dlaczego to nie ma przełożenia?
7: Oczywiście, że ma przełożenie. Gdybyśmy nie mieli tylu odnawialnych źródeł energii, ile mamy, to nasze ceny energii byłyby znacznie, znacznie wyższe. Aż strach pomyśleć, ile płacilibyśmy za energię, gdybyśmy nie mieli w polskim, a w ujęciu europejskim też na całym kontynencie tak wysokiego udziału odnawialnych źródeł, jak mamy. Bylibyśmy bardziej uzależnieni od węgla, bardziej uzależnieni od gazu, bardziej uzależnieni od cieśniny Ormus. Wszystkie te systemowe problemy, z którymi cały czas się mierzymy, byłyby jeszcze bardziej zaostrzone. Niestety my w Europie po prostu nie mamy dużych złóż gazu ziemnego, a w każdym razie w Unii Europejskiej, jeśli nie liczyć Norwegii, która rzeczywiście jest takim naszym ważnym zapleczem surowcowym. Mamy coraz mniej, już praktycznie śladowe jest wydobycie węgla kamiennego poza Polską w Europie. No i są to wyzwania, z którymi się mierzymy dziś i będziemy mierzyć się z nimi też w dającej się przewidzieć przyszłości. A odnawialne źródła energii poprawiają naszą sytuację właśnie od tej strony systemowej. Natomiast niestety mamy rynek energii, który jest jeszcze nieprzystosowany do pracy przy tak wysokim udziale niestabilnych, zależnych od pogody źródeł. I dlatego te koszty systemowe występują. Ale
6: generalnie OZE obniża cenę, a nie podnosi, tak? Czyli rozumiem.
7: Tak, generalnie OZE obniża cenę, jeżeli operatorzy tych odnawialnych źródeł pracują zgodnie z oczekiwaniami systemu i z potrzebami systemu.
6: Czyli po prostu nie widzimy tego scenariusza alternatywnego, bo on się na szczęście nie dzieje, ale w tym alternatywnym scenariuszu po prostu prąd jest jeszcze droższy i na tym polega ten pozytywny wpływ odnawialnych źródeł energii. Warto teraz, bo zbliża się przełom roku, w związku z tym pojawiają się różnego rodzaju promocje, oferty ze strony niezależnych sprzedawców energii elektrycznej, niezależnych, czyli tych mniejszych. I tam są na przykład oferty, zresztą wśród tych większych państwowych też, żeby sobie zakontraktować energię na kilka lat, na 2-3 lata do przodu ze stałą ceną energii. Jest sens wchodzić w takie transakcje właśnie, nie wiem, na 3 lata do przodu? Czy sytuacja na rynku jest taka, że teraz nie warto?
7: Zachęcam do bardzo krytycznej oceny każdej oferty z wieloletnią stałą ceną energii, bo taka wieloletnia stała cena oznacza, że ryzyko jest przenoszone prawdopodobnie raczej na naszą stronę, ale również gorąco zachęcam do porównywania i przyglądania się rynkowym ofertom na sprzedaż energii elektrycznej, no i nie tylko oczywiście, ale tutaj o prądzie właśnie rozmawiamy. Mam nadzieję, że za parę lat o podobnej porze, kiedy będziemy prowadzić podobną rozmowę i nasi słuchacze i słuchaczki będą się jej przysłuchiwać, już nie będzie tak silnej tej dominacji tematu taryfy G11 dla gospodarstw domowych, dlatego że ta oferta rynkowa rzeczywiście stanie się na tyle atrakcyjna, że klienci przyzwyczają się do szukania atrakcyjnych alternatyw na rynku, a sprzedawcy przyzwyczają się do tego, że warto o tego klienta zawalczyć, że także gospodarstwa domowe mogą być zainteresowane ofertami z
6: rynku, tak można powiedzieć, tak?
7: Z jakimiś innymi udogodnieniami, tak.
6: To na koniec jeszcze chciałbym zapytać, wracając do tej słynnej już chyba wypowiedzi byłego szefa Orlen Termika na forum ciepłowników w Międzyzdrojach w ubiegłym tygodniu. On tam powiedział, że pewnie zabraknie węgla i potem został odwołany. Pani zdaniem to jest realne ryzyko? Możemy mieć problem z węglem?
7: Przed każdą zimą zastanawiamy się, czy zapasów nam wystarczy. Nie dotyczy to tylko węgla, ale także między innymi gazu. W tym momencie obserwujemy już napiętą sytuację na rynku węgla, zarówno energetycznego, jak i opałowego. To są inne sortymenty, inne, że tak powiem, typy tego paliwa, więc inne są też źródła zaopatrzenia. No ale jeśli spojrzymy na takie benchmarkowe notowania węgla energetycznego w portach holenderskich, no to już jest około $140 za tonę. Jeszcze parę miesięcy temu ta stawka była dwucyfrowa, dlatego no tutaj wraca tak naprawdę ten systemowy problem, o którym mówiłam na początku, w momencie, kiedy drożeje nam gaz, elektrownie przerzucają się, czy jakby większe jest wykorzystanie węgla. On początkowo jest tańszy, ale w miarę jak zapotrzebowanie na niego rośnie, także węgiel staje się coraz droższy. I całe te łańcuchy dostaw do Europy zaczynają działać w trochę innym reżimie. Rzeczywiście wypowiedź byłego prezesa Orlen Termiki no, rozpaliła zainteresowanie sektora energetycznego, ale zwracam uwagę na to, że tak naprawdę również były prezes Gajewski, były już prezes Gajewski zaznaczył w tej swojej wypowiedzi, że to wszystko zależy od tego, jaką będziemy mieć zimę, jaką będziemy mieć pogodę, jakie będzie zapotrzebowanie na energię elektryczną i energię cieplną i tak naprawdę od tego będzie zależało to, ile będziemy płacić za energię i czy na pewno wystarczy nam jej do wiosny.
6: Julia Cydejko, Polityka Insight. Dziękuję bardzo. Paweł Hirsch, zapraszam na trzecie dzisiaj wydanie magazynu EKG w Radiu TOK FM. Jeśli chodzi o rynek finansowy, to dosłownie dwie minuty temu indeks WIG20 pierwszy raz w historii sięgnął poziomu 4200 punktów, czyli znowu są rekordy wszechczasów na warszawskiej giełdzie. Obligacje dzisiaj też radzą sobie bardzo ładnie, bo drożeją, a ich rentowność spada. I jeśli chodzi o rynek walutowy, tutaj sytuacja jest stabilna i tak właściwie ze złotym nie dzieje się nic wielkiego. A mogłoby się dziać, ktoś mógłby pomyśleć, bo przed weekendem mieliśmy obniżkę ratingu. Agencja Moody's obniżyła nam rating inwestycyjny, więc można by się obawiać tego, że dzisiaj ta reakcja na rynkach finansowych będzie nerwowa. Tymczasem nic takiego się nie dzieje. Gość w tej chwili w magazynie EKG, pan dr Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: To proszę wyjaśnić, dlaczego rynek nie przejmuje się tym, że mamy niższy rating?
8: No, ja bym nie użył aż tak mocnego stwierdzenia, że rynek się tym nie przejmuje. Natomiast rzeczywiście, gdyby spojrzeć tylko na dzisiejsze notowanie, no to złoty o jakiś grosz mocniejszy, rentowności spadły, więc ktoś mógłby zadać pytanie, o co tutaj chodzi.
6: No właśnie.
8: Natomiast no, tutaj ja bym dwa elementy wymienił. Jeden taki krótkoterminowy, a drugi bardziej długoterminowy. Element krótkoterminowy jest taki, że jeżeli popatrzymy na ostatnie dwa dni, czyli dzisiejszy dzień notowań, no i ostatni dzień notowań to był piątek, no to w piątek odnotowaliśmy bardzo wyraźny wzrost rentowności, także rynek jak gdyby antycypował, że coś takiego się może wydarzyć. Natomiast jeżeli chodzi o złoty, no to w ostatnich tygodniach on delikatnie, ale się osłabiał, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie rynek jakby wyprzedził ruch agencji Moody's i teraz na samo to ogłoszenie aż tak bardzo nie zareagował, a nawet zareagował trochę wbrew intuicji. Natomiast i tutaj przechodzę do tego drugiego elementu, takiego bardziej średnioterminowego. No agencje ratingowe to są pewne takie, powiedzmy, używając pewnej przenośni, duże statki, które powoli reagują na to, co się dzieje. I to, że agencja ratingowa teraz obniżyła ten rating, no to ona to zrobiła na podstawie argumentów, które rynkowi są znane już od dłuższego czasu i komunikacja ze strony agencji ratingowych była dosyć jasna, więc sam ten fakt nie jest specjalnym zaskoczeniem, ani uzasadnienie, które tam zostało przedstawione też nie jest zaskoczeniem. To są argumenty ekonomistów podnoszone od dłuższego czasu. Tak więc samo zdarzenie nie wpłynęło na rynki, natomiast rynki zareagowały już wcześniej. No i pamiętajmy o tym, że w ciągu tego ostatniego roku rentowności obligacji bardzo wzrosły, więc netto jesteśmy wyraźnie powyżej tego, gdzie zaczynaliśmy rok, czy też gdzie byliśmy przed wojną w Iranie.
6: Czy po tej obniżce ratingu coś się zmienia, jeśli chodzi o postrzeganie polskiej polityki fiskalnej i tego, co można zrobić w tym momencie z tymi wszystkimi problemami? No bo, jak sam pan powiedział, temat jakby nie jest nowy. Wcześniej mieliśmy chociażby opinię Rady Fiskalnej i też wiele opinii ekonomistów krąży od wielu miesięcy o tym, że mamy zbyt wysoki deficyt i że dług publiczny zbyt szybko narasta. No ale teraz do tego dochodzi ta agencja ratingowa. Czy to powinno jakoś zmotywować rząd do jakiejś zmiany kursu, jeśli chodzi o politykę fiskalną i czy to w ogóle jest możliwe?
8: No, pan redaktor zadaje pytania filozoficzne typu, czy to jest możliwe. No, ja bym się jednak trzymał tego, że jest to możliwe. Czy to zmieni podejście rządu, czy ja bym przeżył klasy politycznej, no to zobaczymy. Jestem tutaj niezbyt wielkim optymistą. Dlatego, że no, te sygnały ekonomiści mówią od dłuższego czasu, natomiast politycy nauczyli się to zbijać tym, że no, ekonomiści straszą, a potem tyle lat było dobrze, to dlaczego miałoby być teraz źle? Po drugie i co gorsza, to już jest moja diagnoza, politycy nauczyli się takiego podejścia, żeby obiecywać, a potem dostarczać różnych, czy to tak zwanych świadczeń, czy to obniżek podatków, no dla każdego coś miłego. I w sytuacji, kiedy zaczynaliśmy z relatywnie niskich poziomów długu, to było możliwe do robienia przez jakiś czas. W sytuacji, kiedy pożyczaliśmy po niskich rentownościach obligacji, pamiętajmy, że taki, no główna eksplozja naszego zadłużenia to jest rok 2020, czasy okołokowidowe upychanie pożyczek nie tylko w budżecie, ale generalnie poza budżetem, ale wtedy pożyczaliśmy na niski procent, mówiąc w pewnym skrócie. Wtedy stopy procentowe były niskie, nisko, inflacja była nisko, wszyscy byliśmy zamknięci w domach, nie było inflacji. Natomiast to, co wtedy pożyczyliśmy, teraz trzeba rolować, czyli zamieniać na obligacje, które trzeba sprzedawać w obecnych warunkach rynkowych, więc rośnie nam koszt obsługi długu. No i ta cała góra długu, przypomnijmy, że w tym roku wzrost naszego zadłużenia ma sięgnąć prawie 400 miliardów złotych. To wszystko emitujemy już po tych wysokich rentownościach. Więc generalnie ta taka wielka kula śniegowa zadłużenia, a przede wszystkim kosztów jego obsługi rośnie. I tutaj mam nadzieję, że ten sygnał ze strony agencji ratingowych będzie takim sygnałem, który obudzi klasę polityczną, w szczególności rząd, żeby podjąć jakieś działania, ale przede wszystkim, żeby zacząć ludziom mówić prawdę, jak bardzo żyjemy ponad stan.
6: Chociaż, jak sam pan powiedział na początku, nadzieje raczej na to, że coś się zmieni, są nikłe. Agencja wskazuje, podobnie jak wcześniej chociażby Rada Fiskalna, że jeśli nic się nie zmieni, to my się zderzymy z tak zwanym progiem ostrożnościowym w 2027, a jeśli nie, no to najpóźniej w 2028. I rozumiem, że wtedy wszyscy poczujemy konsekwencje tego, że teraz się nic nie robi, tylko że wtedy to będzie bardziej bolesne. Czego mogą się obawiać zwykli obywatele?
8: To znaczy, jeżeli chodzi o zwykłych obywateli, to ja bym oprócz tej naszej dynamiki, której dotyczy to, o czym powiedziała agencja ratingowa, czyli to, że za dużo pożyczamy, generujemy sobie kłopoty i koszty obsługi na przyszłość. Oprócz tej krajowej dynamiki, która sama z siebie jest niepokojąca, mamy jeszcze dynamikę międzynarodową, w szczególności jeżeli chodzi o ceny i dostępność gazu, ropy i pochodnych. I tutaj ja się obawiam takiego scenariusza, gdzie te dwa czynniki nam się złożą naraz. To znaczy, z jednej strony to, że my żyjemy ponad stan, pożyczamy dużo i nie myślimy o tym, w sensie decydenci wydaje się, że nie myślą o tym, co będzie za parę lat, kiedy to trzeba będzie obsługiwać, skąd brać pieniądze na obsługę. A gdyby dodatkowo do tego jeszcze nam się dołożyło, co nie daj Boże, ale nie możemy tego wykluczyć, jakiś poważniejszy kryzys, na przykład eskalacja sytuacji w Zatoce Perskiej, brak dostępności, ograniczona dostępność ropy, gazu, pochodnych, w tym nawozów sztucznych, no to wyskok inflacji może być bardzo, bardzo poważny i wtedy złożenie tych dwóch czynników może oznaczać dla nas tak. No po pierwsze i oczywiście to, co już widzimy, bardzo wysokie ceny energii, ale po drugie w ślad za tym poważna fala inflacyjna, która zjada realną wartość naszych pieniędzy. No a w dalszej konsekwencji uderza też we wszystkich posiadaczy obligacji, w tym instytucje finansowe. Więc tutaj oprócz tego, co możemy u siebie zaradzić i powinniśmy zrobić, mamy jeszcze ten wymiar międzynarodowy, który może zmultiplikować te kłopoty, które mamy na miejscu.
6: Możemy uznać, że tak właściwie pierwszym efektem tego, że mamy taką, a nie inną sytuację fiskalną, bardzo duży deficyt, jest to, że rząd nie chce wracać do obniżek podatków na paliwa, do programu CPN i tłumaczy, że zrobi to dopiero, jak będzie ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków, w której to ustawy prezydent nie chce podpisać i tak dalej. Tutaj wchodzimy w ten kocioł polityczny. Ale generalnie jakby była lepsza sytuacja fiskalna, to rząd po prostu obniżyłby te podatki już i nie robił z tego takiego teatru, który teraz obserwujemy?
8: Tak, to jest słuszna uwaga i zresztą to też jest wymienione w komunikacie Moody'sa. Na samym początku zwracają uwagę to, że mamy wysoki deficyt pomimo silnego wzrostu gospodarczego. No pamiętajmy, że my w tym roku mieliśmy mieć prawie 4%, teraz w związku z tą sytuacją międzynarodową to będzie pewnie bliżej 3,5% wzrostu gospodarczego, ale to jest bardzo silny wzrost, szczególnie jak na otoczenie zewnętrzne i normalnie rzecz biorąc w takich sytuacjach gospodarka powinna mieć, jeżeli już nie nadwyżkę, to być zrównoważona, a my mamy mieć 7% deficytu i nie mamy już miejsca na żadne dodatkowe wydatki, które potencjalnie się pojawiają, chociażby jak na ten program CPN BIS.
6: A skąd tak właściwie tak duży deficyt w naszym kraju? Czy to jest kwestia wydatków na zbrojenie, wydatków na wojsko, czy tutaj coś innego się zmieniło w ostatnich latach?
8: To jest bardzo dobre pytanie i mamy od niedawna bardzo dobrą odpowiedź. To znaczy mamy dwie odpowiedzi. Jedna już była kilka miesięcy temu ze strony IMF-u, ale druga tutaj od Krajowej Instytucji, czyli Rady Fiskalnej, która ma najlepszy dostęp do danych oprócz ministra finansów i te obliczenia są nie do podważenia. Rada Fiskalna pokazała niedalej jak tydzień temu w swoim raporcie, że jeżeli spojrzymy na okres od 2021 do teraz, do ostatnich dostępnych danych, to tylko około 1/4 deficytów wzrostu zadłużenia uzbrojenia to jest koszt zbrojeń. Więc pozostałe 3/4 to są te różnego rodzaju obietnice i prezenty wyborcze, które po prostu politycy dostarczyli swoim wyborcom, zapominając wyborcom powiedzieć, że robimy to, ale pamiętajcie, że was zadłużamy.
6: Czytałem dzisiaj taką opinię jednego z ekonomistów, który napisał w komentarzu do tej decyzji agencji Moody's, że może po prostu to będzie taka nowa normalność, to, że będziemy bardziej zadłużeni, że byliśmy gospodarką rozwijającą się, więc musieliśmy pilnować długo na niskim poziomie, bo byliśmy bardziej zależni od napływu kapitału z zewnątrz, a teraz jesteśmy większą gospodarką, bardziej rozwiniętą, więc dochodzimy, jeśli chodzi także o poziom zadłużenia, do tej średniej unijnej po prostu, bo Unia, średnio dług w Unii Europejskiej to są okolice 70-80% PKB, prawda? I że gdzieś tam zakotwiczymy. To tak będzie?
8: To znaczy, ja bym bardzo mocno polemizował z tym poglądem i z takim unormalnianiem tej sytuacji. To, że rynki dzisiaj nie zareagowały, to jest jedno. Tak jak mówię, one się rządzą trochę inną logiką i one na to zareagowały już wcześniej. Natomiast przestrzegałbym przed stwierdzeniami, że to jest normalne. No, nie jest normalne, że gospodarka tak silnie rosnąca ma tak wysoki deficyt. Wystarczy zadać sobie kolejne pytanie, co byłoby w sytuacji, kiedy gospodarka spowolni. A wiemy, że w przyszłym roku na pewno spowolni, chociażby dlatego, że nie będzie pieniędzy na inwestycje tak wielkie, jak są w tym roku. Co będzie, jeżeli gospodarka spowolni, będziemy mieli wzrost 0+, albo nawet recesję? No to nasze koszty eksplodują. Druga rzecz też jest taka, że tamte kraje, jeżeli już byśmy mieli robić tego rodzaju porównania, proszę pamiętać, że kraje Europy Zachodniej akumulują swoje zadłużenie przez ponad 80 lat, od końca II wojny światowej, a my zbankrutowaliśmy najpierw w roku 80, potem w roku 90 i nasze zadłużenie liczymy od, powiedzmy, umowni 91 roku. Więc to powoduje, że nie powinniśmy tego porównywać. Natomiast kolejny element też jest taki, że nasze koszty obsługi tego zadłużenia są bardzo wysokie. My płacimy po prostu dużo, dlatego że rynki finansowe nam nie do końca wierzą, to znaczy inaczej. Rynki finansowe widzą to, co się dzieje. Politycy obiecują, dostarczają, zwiększają zadłużenie. W tym momencie jeszcze jesteśmy w tej sytuacji, że głównie zadłużenie kupują polskie banki. Pytanie, ile mają jeszcze miejsca? Nie ma tutaj jednej precyzyjnej odpowiedzi, to zależy od wielu czynników. Natomiast ja bym postawił tezę, że w ciągu maksymalnie 2-3 lat pojemność polskiego sektora bankowego na dalsze masywne kupowanie polskiego długu się skończy. Kto wtedy będzie kupował i po jakiej cenie?
6: Kończymy pytaniem retorycznym. Pan dr Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
3: To jest powtórka.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 3.
2: Witold Tumanowicz, Klub Parlamentarny Konfederacja.
3: Panie Marszałku, Wysoka Izbo, wnoszę o odroczenie posiedzenia i informacje ministra nauki, edukacji, między innymi co do tego, ile jest w tym momencie ministra edukacji, co do tego, jaka jest skala marnotrawstwa jedzenia obecnie w szkołach w związku z wprowadzeniem diety planetarnej, jaka jest skala tego, że polscy rodzice muszą przygotowywać dodatkowe posiłki dla dzieci, które nie jedzą, bo mają wybiórczość pokarmową i nie jedzą, są głodne w szkołach, jaka jest skala tego procederu, dlatego, bo wy sobie postanowiliście wprowadzać jakieś ideologiczne fanaberie.
4: Zapraszam pana posła Romana Frisa, Konfederacja Korony Polskiej.
5: Wysoka Izbo, jedna z najlepszych pań tworzących gabinet pana premiera Donalda Tuska, czyli pani Barbara Nowacka, zasłynęła kiedyś z tego, że określiła, że obozy koncentracyjne w Polsce zakładali polscy naziści. Wprowadza nam zamordyzm żywieniowy dla naszych dzieci. Nazywa to dietą planetarną, tak jakby orbitowała na jakieś dalekie planety. I skutek jest taki, że nasze ukochane pociechy tego syfu, który jest serwowany w polskich szkołach, nie są w stanie nawet tknąć. Zbiera im się po prostu na wymioty i kilkadziesiąt procent tej żywności, teoretycznie zdrowej, wędruje po prostu w koszu. A co robią potem dzieci? Wychodzą głodne ze szkoły i pędzą wprost do fast fooda, jedząc rzeczy jeszcze bardziej niezdrowe niż normalnie. Ręce precz od naszych dzieci, pani Nowacka i wszystkie inne panie i panowie, którzy tworzycie ten beznadziejny rząd. Bardzo dziękuję.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście no, można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
1: Gdzie... Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
2: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie...

0: dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Nie ma jeszcze decyzji w sprawie bazy amerykańskiej w Polsce, mówi szef polskiej dyplomacji. Wcześniej prezydent USA mówił o wielkich postępach w kierunku ustanowienia nowej bazy. Po obniżonym przez agencję Moody's ratingu dla Polski Prawo i Sprawiedliwość wywołuje ministra finansów do tablicy. To głębokie zmiany w niemieckim systemie partyjnym. Za chwilę również komentarze po niedzielnych wyborach w Berlinie i Mecklenburgii Pomorzu Przednim. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Sprawa powstania nowej bazy USA w Polsce to decyzja amerykańska, która ewidentnie jeszcze nie zapadła, powiedział wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski. W ten sposób wytłumaczył brak nowych informacji po wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa na temat wielkich postępów w kierunku ustanowienia nowej bazy. Zaznaczył jednak, że należy liczyć się ze zmniejszeniem obecności USA w Europie. Według doniesień m.in. NBC, Pentagon rozważa redukcję sił Stanów Zjednoczonych w Europie nawet o 1/3 lub o połowę, lecz jednocześnie prowadzi rozmowy na temat przesunięcia części z nich na wschód. Sikorski przypomniał też, że w Polsce odbyły się już spotkania w sprawie lokalizacji ewentualnej amerykańskiej bazy.
3: Była grupa taka polityczno-techniczna, szukając właściwej lokalizacji. Tutaj rząd i prezydent współdziała. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem po to, aby to było fizycznie i finansowo możliwe.
2: Szef polskiej dyplomacji rozpoczął 4-dniową wizytę w Nowym Jorku z okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Z wizytą w Nowym Jorku przebywa też prezydent Karol Nawrocki. W środę wystąpi podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej. Rosja musi zaprzestać ataków na sektor energetyczny, infrastrukturę krytyczną oraz eksporty żywności z Ukrainy, co skłoni stronę ukraińską do podjęcia odpowiednich kroków na rzecz deeskalacji, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zełenski podkreślił, że obecnie trwa dialog z prezydentem Trumpem i Stanami Zjednoczonymi. Podkreślił też, że strona ukraińska omówi te kwestie z partnerami podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Przedstawiliśmy już dziesiątki propozycji dyplomatycznych dotyczących tego, jak godnie zakończyć wojnę, zagwarantować bezpieczeństwo i zapobiec nowym rosyjskim inwazjom, zaznaczył Zełenski. Wcześniej Donald Trump napisał na platformie X, że Rosja straciła kontrolę nad swoim przemysłem oleju napędowego z powodu wojny z Ukrainą. Trump skomentował w ten sposób ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie naftowe. Ukraińskie siły przeprowadziły w sobotę i niedzielę falę ataków m.in. na rafinerię w Moskwie. Do uderzenia doszło, mimo że w ubiegłym tygodniu Trump ogłosił, że obie strony zgodziły się powstrzymać od ataków na infrastrukturę energetyczną. Ani Rosja, ani Ukraina nie potwierdziły jednak wówczas tych wiadomości. Prawo i Sprawiedliwość chce zwołania posiedzenia Komisji Finansów Publicznych i Informacji ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Powodem jest obniżony rating Polski. Agencja Moody's zrobiła to pierwszy raz od 24 lat. Na pogorszenie oceny złożyły się wysoki deficyt, który prowadzi do znacznego wzrostu długu publicznego i wzrostu kosztów obsługi długu. Poseł PiS-u Przemysław Czarnek odpowiedzialność za tę sytuację zrzuca wyłącznie na ministra finansów, nie widząc też trudnych geopolitycznych warunków, chociażby konfliktu USA z Iranem.
4: Pan Donald Trump nie jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, tylko Stanów Zjednoczonych, a Polska nie prowadzi wojny na Bliskim Wschodzie. Natomiast to w Polsce brakuje kilkudziesięciu miliardów złotych każdego roku od 3 lat, kiedy Domański jest ministrem finansów, kilkudziesięciu miliardów złotych dochodów budżetowych.
2: Eksperci przyznają, sytuacja fiskalna Polski jest trudna.
5: Oczywiście, że jest to jeden z istotnych sygnałów, który powinien ostrzegać zarówno osoby i instytucje odpowiedzialne za prowadzenie polityki budżetowej, jak i polityki monetarnej. I jeśli tutaj nie nastąpią istotne dość zmiany, no to w ślad za tą obniżką ratingu mogą w przyszłości się podobne zapowiedzi albo i decyzje agencji ratingowych pojawić.
2: Mówił w programie EKG w TOK FM profesor Andrzej Wojtyna, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Jesteśmy świadkami głębokiej zmiany systemu partyjnego, tak wyniki niedzielnych wyborów landowych w Niemczech skomentował kanclerz Friedrich Merz. W Mecklenburgii Pomorzu Przednim zwyciężyła skrajnie prawicowa partia AfD, zdobywając ponad 38% poparcie. Z kolei w Berlinie triumfowało lewicowe ugrupowanie Die Linke, uzyskując ponad 25% głosów. Te dwie partie zdobywają dużą część elektoratu wśród nowych wyborców, mówił w TOK FM w rozmowie z Anną Piekutowską politolog z Uniwersytetu SWPS Klaus Bachmann.
6: Czy to znaczy, że my mamy kryzys niemieckiego centrum politycznego? No można to tak powiedzieć, ponieważ to może doprowadzić do sytuacji, kiedy skrajna lewica i skrajna prawica nie będą rządzić razem, ale na przykład mają mniejszość blokującą, bez której na przykład decyzje powzięte większością 2/3 nie są już możliwe.
2: Z kolei partia kanclerza Friedricha Merca, CDU w Mecklenburgii nie przekroczyła progu wyborczego, co jest pierwszą taką sytuacją w historii Republiki Federalnej Niemiec. Mimo zwycięstwa AfD w tym landzie, skrajna prawica nie zdobyła większości pozwalającej na samodzielne rządy. Kierownictwo partii zapowiada jednak rozmowy z innymi ugrupowaniami w celu utworzenia koalicji rządowej. Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawili w Gdańsku założenia Krajowej Strategii Bezpieczeństwa Pacjenta. Dokument, który będzie gotowy za kilka miesięcy, ma pomóc wyeliminować nieprawidłowości w polskich placówkach i poprawić jakość udzielanych w nich świadczeń, o czym więcej opowie teraz Paweł Radzewicz.
7: Strategia opiera się na wprowadzeniu do placówek kultury bezpieczeństwa, mówi pełnomocniczka Rzecznika Praw Pacjenta Monika Panek.
8: Kultura bezpieczeństwa oznacza środowisko, w którym właśnie pracownicy nie boją się zgłaszać problemów, ale również zgłaszać rozwiązań.
7: Zgłaszanie nieprawidłowości przez pacjenta, choćby spóźnionej czy nienależytej opieki na oddziale, powinno stać się łatwe i oczywiste, dodaje zastępczyni rzecznika dr Maria Jesa-Jabłońska.
9: Bo wówczas możemy wdrożyć procesy naprawcze, tak żeby rzeczywiście pomóc pacjentom i ten tak zwany pacjentocentryzm rzeczywiście się ziścił w naszej ochronie zdrowia.
7: Wdrażanie strategii bezpieczeństwa pacjenta ma się rozpocząć w przyszłym roku. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
2: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. We wtorek przewaga chmur, w drugiej połowie dnia z rozpogodzeniami na zachodzie. W niemal całym kraju przelotny deszcz, a na wschodzie miejscowe burze. W Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. Termometry pokażą w ciągu dnia od 12 stopni na południu do 15 w centrum i na wschodzie i do 18 na zachodzie kraju.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
10: To jest audycja Dłuższa Rozmowa w TOK FM. W dłuższej rozmowie dzisiaj w zastępstwie za Jakuba Janiszewskiego Maciej i Maciej. Maciej Zakrocki, dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
10: A ja się nazywam Maciej Głogowski, dobry wieczór. Postanowiliśmy tę godzinę do godziny 20 zagospodarować dzisiaj dłuższą rozmową o Parlamencie Europejskim, o pracach Parlamentu Europejskiego. Trochę o tym, o czym debatują tam politycy, ale uprzedzam cię, Maćku, że mam nadzieję uda mi się namówić cię na rozmowę także o tym, co twoimi oczami, nie tylko jako obywatela, dziennikarza, wyborcy widać, ale też co widać w tym parlamencie, czego na co dzień być może nawet nie możesz nam opowiedzieć w audycjach, czy w magazynie europejskim, czy w audycji. Maciej Zakrocki zaprasza. A powodem takim dodatkowym do tego, by tę rozmowę przeprowadzić, jest taki dosyć chyba wyjątkowy tydzień dla Parlamentu Europejskiego, ten, który jest za nami, więc już na spokojniej z refleksją możemy wrócić. Przemówienie, które nazywa się State of the Union, już weszło do historii, już od wielu, wielu lat szef czy szefowa Komisji Europejskiej wygłasza, ale miałem wrażenie, że to z minionego tygodnia jest takie z kategorii wyjątkowych. Można tak powiedzieć?
12: No, do pewnego stopnia na pewno, chociaż pomysł takiego orędzia o stanie Unii, wzorowanego na orędzie o stanie Unii Stanów Zjednoczonych, czyli tego, co jest za oceanem od już kilkuset lat, tak naprawdę pojawił się dopiero w roku 2010, a więc historia...
10: Już trochę czasu minęło.
12: No tak, i dlatego gdyby chcieć spojrzeć na te 16 lat, no to ja oczywiście nie powiedziałbym, że to było wyjątkowe, bo właściwie niestety można powiedzieć, od tego 2010 roku w naszej Unii Europejskiej żyjemy od kryzysu do kryzysu. I właściwie za każdym razem, kiedy jest orędzie o stanie Unii, to jest o czym mówić i zazwyczaj, choć tam zawsze jest też sporo jakiejś nadziei, zazwyczaj, no bo konstrukcja jest zwykle taka, że jest przedstawiony stan, no i jakieś pomysły, jak różne rzeczy rozwiązywać. No to jeżeli 2010 rok i José Manuel Barroso wygłasza pierwsze orędzie, to był 7 września 2010 roku, to byliśmy w szczycie kryzysu finansowego. I
10: I dobrze, że wtedy takie przemówienie było.
12: No, dobrze, że było, aczkolwiek też powiedzmy sobie szczerze, w wielu stolicach, mimo upływu czasu, mimo że rządy zdecydowały o znacznym wzmocnieniu Parlamentu Europejskiego, dając mu coraz więcej kompetencji, w wielu stolicach do dzisiaj się myśli, że no tak, no ten parlament to tam ważne jest, bo tam debatują. No, niektórzy nawet wiedzą, że tam jest również stanowione prawo, bo jest tak zwanym współlegislatorem Parlament Europejski. Ale przecież wiadomo, że tak naprawdę to rządy i Rada decyduje o wszystkim.
10: Ja mam wrażenie, że tak jak słucham twoich audycji i od lat ciebie w TOK FM, że udowadniasz, że w tym parlamencie potrafią podejmowane być poważne i prawdziwe, praktyczne decyzje. Myślę, że nie trzeba przedstawiać twojej roli, ale mogę to jeszcze raz powiedzieć, że Maciej Zakrocki od lat relacjonuje tutaj dla państwa, dla nas w TOK FM pracę Parlamentu Europejskiego i na wielu tych sesjach w Parlamencie Europejskim był. Ale może pozwolisz, ja się usprawiedliwię, dlaczego mówiłem o tej wyjątkowości. Nie z powodu, czy z zamysłu, czy z intencji Parlamentu Europejskiego, ale jak sobie patrzyłem, że siedzi tam premier Kanady, to pomyślałem, że to jest wyjątkowe ze względu na kontekst, w którym znajduje się premier Kanady. W konflikcie to jest może wielkie słowo, ale w takim nieporozumieniu, a to może z kolei za małe słowo, za mało znaczące, ze swoim najbardziej strategicznym i najbliższym i najbardziej naturalnym sąsiadem, jakim są Stany Zjednoczone. Politycy potrafią zepsuć to, co wydaje się nie do zepsucia, jak relacje Stanów i Kanady. My nie umówiliśmy się na rozmowę o polityce Donalda Trumpa, ale na mnie robiło wrażenie ta obecność premiera Kanady i ta próba odnalezienia się także Unii Europejskiej w tej jego rzeczywistości. Brakowało mi słów, przepraszam.
12: Absolutnie. Pod tym względem można powiedzieć o wyjątkowości. Zresztą w ogóle to, co odróżnia orędzia o stanie Unii Ursuli von der Leyen, a ona jest rekordzistką, bo wygłaszała 6. orędzie, jest to, że ona chyba, ale to jest oczywiście moja interpretacja, chyba mając świadomość, że nie jest osobą, która sama ma to coś, co mają wielcy mówcy, co przykuwa na tyle uwagę, że wszyscy z zapartym tchem słuchają. Chyba ma świadomość takiej swojej trochę technokratyczności.
10: Już myślałem, że powiesz kostyczności.
12: Ja się pilnuję. I w związku z tym chyba wpadła jakiś czas temu na pomysł, że będzie próbowała przez zaproszonych gości na ten dzień no właśnie pokazać swoją wrażliwość, swoje emocje. Choć niektórzy zaczynają mówić, że ona trochę tego nadużywa. No dość powiedzieć, że wśród zaproszonych gości na to orędzie była bardzo młoda dziewczynka z Ukrainy, która, jak opowiedziała krótko tę historię pani von der Leyen, marzyła o tym, żeby być baleriną, tak? Chyba tak można by powiedzieć. I już właśnie jako dziecko w tym kierunku wiele robiła. Doszło do strasznego bombardowania. Jej dom został zburzony i ona w wyniku odniesionych ran, przygnieciona ruinami tego domu, musiała zostać być poddana operacji amputacji jednej nogi poniżej kolana. Ale jak mówiła Ursula von der Leyen, no nie poddała się. Postanowiła jednak zrealizować swoje marzenie i ciężko pracując, bardzo intensywnie, rehabilitując się oczywiście i tak dalej, no przy pomocy protezy zaczęła tańczyć i tańczy i jeździ po Europie, występuje i swoją postawą no również przy okazji przenosi ten komunikat, prawda, o tragedii wojny. No i mówi, powitajmy ją, tak? No i rzeczywiście, no wtedy wszyscy wstają w parlamencie, ta dziewczynka oczywiście też wstała. Były olbrzymie emocje. No ja też się im poddałem, tak?
10: Maciej Zakrocki jest słynie ze swojego dziennikarskiego radiowo-telewizyjnego profesjonalizmu. Ale no wybacz, że ja to państwu zdradzę, ale i nawet teraz wyczuwam twoje emocje na wspomnienie tego segmentu.
12: No tak,
10: segmentu
12: ja nie ukrywam, że mnie się w różnych sytuacjach w czasie audycji tu radiowych czasami załamywał głos i musiałem zrobić przerwę taką nawet przy właśnie audycji na żywo, co trochę jest nieznośne, kiedy zapada cisza. Niektórzy mówią, że to jest nieprofesjonalne. Ja mówię, trudno. Nic na to nie poradzę.
10: A dlaczego opowiedziałeś tę historię i wspomnienie tego fragmentu wystąpienia przewodniczącej w czasie State of the Union w minionym tygodniu? Dlaczego powiedziałeś to w kontekście tego zarzutu, który się pojawia, że ona niekiedy trochę nadużywa tego budowania, no nie wiem, nie powiedziałeś napięcia, ale tego dopraszania gości, tego pokazywania niektórych, czy przez osoby niektórych problemów? Spotkałeś się z taką relacją, że to było za dużo?
12: Tak, spotkałem się z taką opinią, może nie tyle od razu tak definitywnie krytykującą, ale na zasadzie, wiesz, zastanawiam się, czy właśnie tego nie jest za dużo, czy to nie jest takie granie trochę na emocjach, których i w ten sposób chce się właśnie trochę no, jakby przykryć własne niedostatki.
10: No, polityka to są emocje.
12: No tak, ale jeżeli sobie uświadomimy, że w tym jednym wystąpieniu 73 minuty i mieliśmy za chwilę drugą historię, gdy opowiadała o dramatycznej sytuacji klimatycznej w Europie, o straszliwych pożarach, które po raz kolejny, ale w tym roku one były wyjątkowe, w sensie skali, tak? No, spłonęła powierzchnia Luksemburga, gdybyśmy sobie wyobrazili powierzchnię spalonej ziemi, żeby uzmysłowić sobie wielkość tej tragedii. No i ona za chwilę opowiada historię człowieka, który przed tymi pożarami właściwie mógł wyjechać z tego zagrożonego Legionu, miał w ogóle takie plany, ale ponieważ był pilotem, postanowił zostać, pomóc, żeby przy pomocy tych samolotów właśnie tam walczyć z tymi pożarami. No i znowuż ona mówi, no i tu mama tego pilota i jego chyba dwaj bracia, no bo dwóch w miarę młodych ludzi pamiętam, są z nami, tak? No powitajmy ich i tak dalej. No i stoi ta mama, trzyma w rękach portret tego syna, który zginął w tej akcji pożarowej. No i znowuż, no można sobie wyobrazić, że to jest być może czasami potrzebne, żeby w którymś momencie, szczególnie tej prawej stronie w Parlamencie Europejskim, powiedzieć, naprawdę nie ma co udawać, że potrzebna jest polityka klimatyczna. Tragedie są coraz większe, giną ludzie, tracimy olbrzymie połacie ziemi uprawnej również, lasy. Ona wymienia kwoty strat wynikających chociażby właśnie z tego, że nie będzie plonów z tej spalonej ziemi. Do tego dochodzą oczywiście straty w turystyce i tak dalej, i tak dalej. I może trzeba czasami wstrząsnąć opinią publiczną taką historią. I to na pewno jest niezwykle mocne. Pytanie oczywiście, czy skuteczne w dłuższej perspektywie, tu już oczywiście obawy są większe. Ale mówię o tym dlatego i oddaję ci głos, że premier Kanady był też gościem tego dnia. Gościem specjalnym o tyle, że wiadomo było, że dzień później on wygłosi przemówienie w tej samej sali, odnosząc się też między innymi do tego zaproszenia, które zostało wystosowane przez Ursulę von der Leyen, a więc żeby Kanada stała się pierwszym stowarzyszonym państwem Unii Europejskiej. Więc nie był jedynym gościem w chwili wygłaszania orędzia o stanie Unii, ale to znowuż pozwoliło nie tylko wystosować to zaproszenie, które stało się historyczne i mocno komentowane, ale jednocześnie pozwoliło, żeby no właśnie ta trochę oschła, trochę sucha czasami Ursula von der Leyen, powiedziała: drogi Marku, no i odeszła z mównicy, przytuliła się z nim, czy tam pocałowała, prawda, powitała go serdecznie, a więc no, jest w sumie miłą, ciepłą osobą. Aczkolwiek no, na pewno ważniejsze było to, co powiedziała, ale to teatrum, które temu towarzyszy, na pewno też miało znaczenie.
10: Ja mam oczywiście bardzo często takie skojarzenia, gdy wsłuchuję się w polityków, myślę, że no, pewnie jest to jakiś wycinkowy obrazek. Ja raczej skupiam się na tym, co tu prezentują nasi politycy i też czasem mam dosyć teatru politycznego, ale wydaje mi się, że chyba są takie momenty, kiedy oprócz treści liczy się także forma. I to jest oczywiście bardzo ciekawe w kontekście tutaj premiera Kanady. Oprócz treści ta forma, myślę, że ona ma poważne znaczenie i miała nieść też, wzmocnić to przesłanie, które się pojawiło. O jakim powinniśmy wiedzieć praktyczny wymiar takiego stowarzyszenia z Kanady?
12: No tego akurat do końca nie wiemy, dlatego że samo to sformułowanie już na szybko zaczęło być analizowane i no bo przecież są państwa stowarzyszone, tak? Natomiast no tutaj oczywiście wyjątkiem jest to, że Kanada nie jest, czy ważnym wyjątkiem, nie jest państwem kontynentalnie europejskim. Tymczasem nawet jeśli mówimy o państwach stowarzyszonych w przyszłości z perspektywą członkostwa, no to zgodnie z traktatami musimy mówić o państwach, które są na kontynencie europejskim. Więc pod tym względem rzeczywiście to jest wyjątkowe. Natomiast Ursula von der Leyen nie zdefiniowała tego pojęcia, nie powiedziała właściwie tak naprawdę w praktyce, jakby miało to wyglądać, mówiła tylko o tym, że po prostu chcemy tą współpracę między Unią Europejską a Kanadą no, rozciągnąć praktycznie na wszystkie możliwe pola, jakie tylko można sobie wyobrazić w relacjach z takimi partnerami. Ale no, nie sprecyzowała jakby tak właśnie traktatowo, prawnie, co to miałoby oznaczać i to akurat zresztą wywołało sporo takich no, głosów krytycznych przedstawicieli rządów, nawet w randze powiedzmy ambasadorów przy Unii Europejskiej, no bo mieli pretensje, że ona nie skonsultowała tego z rządami, a to rządy tylko mogą zdecydować o takiej formie stowarzyszenia.
10: A nie skonsultowała?
12: Wszyscy mówią, że nie skonsultowała, tak? Może z niektórymi skonsultowała, ale tego nie wiem. I że właściwie no znowuż wychodzi trochę przed szereg, prawda? Znowuż próbuje siebie ustawić w roli takiej przywódczyni Europy.
10: Ale to my chyba jako wyborcy europejscy decydując o tym, jaki będzie kształt Parlamentu Europejskiego, a my jako wyborcy w swoich krajach wybierając swoje parlamenty i właściwie swoje rządy, zdecydowaliśmy, że ona ma tę władzę. Czy ja błądzę?
12: No nieładnie mi powiedzieć, że trochę tak. Natomiast to jest naprawdę wszystko poukładane. No, najwyższą władzą w Unii Europejskiej jest Rada Europejska. Tak? To ona określa sposób funkcjonowania codzienny, bieżący, tematy, którymi się zajmuje, nakreśla cele, strategie i przedstawia Komisji Europejskiej sprawy do
10: wykonania.
12: Do wykonania, tak? I Komisja wtedy właśnie albo przygotowuje umowę stowarzyszeniową z jakimś krajem, albo przygotowuje jakiś projekt legislacyjny w danej sprawie, ale w zasadzie funkcjonuje w oparciu o taki plan, który no jednak otrzymuje od najwyższej władzy, czyli Rady Europejskiej. No, wszyscy to mówią zresztą, że między innymi trochę błędem Ursuli von der Leyen jest to, że właśnie ona uważa, że ma tak olbrzymi mandat, że czasami go wyraźnie przekracza.
10: Trochę mnie zaniepokoiłeś, ale nie dlatego, że chciałem, żeby było inaczej, tylko ja wsłuchiwałem się też w twoje audycje w TOK FM w minionym tygodniu i Przemknął mi taki fragment, który się pojawił w opowieściach, jak powstaje takie wystąpienie. Opowiadałeś o tym w dniu, zdaje się, w którym przewodnicząca komisji występowała rano. Mówiłeś o tym, że to są jednak jakiegoś rodzaju ustalenia, negocjacje, że trochę się dyskutuje wcześniej o tej treści. No ja sobie nie wyobrażam, może to jest złe porównanie, ale no trudno, żeby premier koalicyjnego rządu w Polsce wygłosił exposé, którego założeń i treści koalicjanci, albo przynajmniej liderzy koalicji, nie znają. Miałem nadzieję, że tu jest podobnie, stąd tym bardziej mnie dziwi to zaskoczenie, które może być, które odczuwać mogli liderzy Unii Europejskiej.
12: Tutaj oczywiście, że było dużo pracy, wiele tygodni i konsultacji, ale one się jednak raczej odbywały w ramach Komisji Europejskiej i struktur powiązanych z Komisją Europejską. No inny przykład. Kolejni zaproszeni goście przez Ursulę von der Leyen to dwaj młodzi, niezwykle jakby to powiedzieć, bo ja
10: też szukasz dobrych słów.
12: No bo walczę z anglicyzmami, chciałem powiedzieć self-made many, prawda? I bym się od razu sam pod ziemię zapadł ze wstydu. Chodzi mi po prostu...
10: Gdybyś siedział na moim miejscu, to od razu kazałbyś nie tymi słowami, tak?
12: No właśnie. Chodzi o Rafała i Pekkę, jak to powiedziała pani von der Leyen, a więc szefów firmy, która odnosi w skali świata wielki sukces. To jest Polak i Fin, którzy spotkali się 15 lat temu na Uniwersytecie w Helsinkach w ramach Erasmusa. No i ta znajomość zaowocowała tym, że po prostu zaczęli działać i w tej chwili mają, no można powiedzieć, kosmiczną firmę i to dosłownie i w przenośni. A mówię o tym dlatego, bo przecież Ursula von der Leyen pewnie nie wie, że jest taka firma, tak? Gdzie Od początku można pokazywać tę wartość unijną, tak? Czyli Erasmus, pojechali, spotkali się, założyli
10: firmę. Mówisz o tym dlatego, że to jest oczywiste, że maszyna musiała to jej wprowadzić do tego tekstu.
12: Wiem wprost, ale się domyślam, że przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce otrzymało, jak i każde inne zadanie, żeby no poszukać jakichś fajnych rzeczy, które mogłyby się przydać. No i się okazało, że akurat przykład z Polski super.
10: Tutaj dzisiaj w zastępstwie Jakuba Janiszewskiego w dłuższej rozmowie umówiliśmy się na dłuższą rozmowę o Europie, Parlamencie Europejskim, szukając ciekawostek i smaczków. W studiu jest Maciej Zakrocki, ja nazywam się Maciej Głogowski i słyszymy się z Państwem już za chwilę po krótkiej przerwie. To jest druga część rozmowy w ramach dłuższej rozmowy o Parlamencie Europejskim. W studiu Maciej Zakrocki i Maciej Głogowski. Rozmawialiśmy trochę w nawiązaniu do ubiegłotygodniowego wystąpienia przewodniczącej Komisji Europejskiej State of the Union. Przypomniałeś historię tych wystąpień i nawet udało nam się wejść trochę w szczegóły, co mogliśmy usłyszeć w minionym tygodniu od przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. A skoro te wystąpienia są co roku, od kilkunastu już lat, to jest jakiś moment, w którym Komisja Europejska, przewodnicząca jest rozliczona z tego, co z deklaracji, które złożyła i z tego, co udało się jej i Komisji wykonać i dokonać, zanim wygłosi kolejne wystąpienie? Czy to jest takie trochę w powietrze?
12: To jest bardzo trudno odpowiedzieć jest na to pytanie.
10: A to jest najprostsze i najbardziej oczywiste pytanie.
12: Nie do końca, dlatego że my jednak często w takich sytuacjach mamy z tyłu głowy sytuację kraju, rządu i parlamentu. A jednak to nie jest taka sama sytuacja, bo Komisja Europejska, aczkolwiek może być odwołana przez parlament, czyli jeżeli parlament w swojej większości przedstawi jej, no można powiedzieć, właściwie przegłosuje, tak, wotum nieufności, no to komisja upada, więc pod tym względem no, można sobie to z sytuacją krajową porównywać. Natomiast no, nie ma typowej w Parlamencie Europejskim opozycji, typowej w rozumieniu takim krajowym. Są rodziny polityczne, no i oczywiście ci posłowie są z tych 27 państw, są różne interesy i tak dalej. Więc jeżeli się pojawia krytyka niedotrzymanych obietnic, to ona raczej się pojawia jako próba zapunktowania u siebie w kraju w połączeniu z pokazania, no widzicie, jaki ja jestem mocny, przecież to jest szefowa Komisji Europejskiej, cesarzowa Europy prawie, a ja tu jej nawrzucałem. Jeden z polskich posłów to zrobił i można powiedzieć, kurczę, no ale on nic złego nie powiedział, bo powiedział prawdę, bo cytował fragmenty z takiego orędzia z roku 2020, pierwszego orędzia wygłaszanego przez Ursulę von der Leyen.
10: I mówił, nie zrobiono. Nie zrobiono.
12: Tylko, że, no po pierwsze, to jest kompletnie ahistoryczne, bo jeszcze rozumiem, żeby można było sięgnąć do tego sprzed roku, tak? No to wtedy byłoby może łatwiej zrozumieć ten tok myślenia czy ataku. Natomiast jeżeli się sięga do czegoś sprzed 6 lat i nie mówi, okej, wiem, że w tym czasie była pandemia.
10: Tak? Ale przecież to wszyscy wiedzą.
12: No, jak widać, może tak, ale raczej komentarze na platformach społecznościowych po wystąpieniu tego pana wskazywały, że w ogóle to nie ma żadnego znaczenia. Ważne, że przywalił. Albo na przykład, no dobrze, no, mieliśmy w planach to i to, ale pojawiła się pełnoskalowa wojna w Ukrainie. Skala pomocy Unii Europejskiej dla Ukrainy jest taka, że musieliśmy na przykład zrezygnować z tego i z tego. Tak? Więc w tym sensie jest trudno rozliczać w takiej perspektywie, właśnie jakiejś dużej, że była obietnica, minęło tyle lat i niespełnione. Tym bardziej, że na końcu jest tak, że jak powiedziałem, Komisja Europejska mówi, to my planujemy zrobić to i to. Po czym? Przyjęty czy opracowany przez Komisję Europejską i przyjęty wniosek zrobienia czegoś, dyrektywy jakiejś, idzie do Parlamentu Europejskiego i Rady. I teraz i rządy muszą się na to zgodzić, i Parlament się musi zgodzić. A potem jeszcze Parlament z rządami musi się porozumieć, tak? I dopiero jak wypracują jakiś kompromis, jest głosowanie. I teraz... No, co może powiedzieć Komisja Europejska, kiedy okaże się, że jednak to, co oni zaproponowali, nie spotkało się z akceptacją większości państw. Zablokować w Unii Europejskiej paradoksalnie jest bardzo łatwe. Pamiętamy, jak się mówiło, że brakuje nam jeszcze tylko jednych Włoch i zablokujemy umowę z Mercosurem, tak? Bo jest coś takiego jak mniejszość blokująca, wejście czegoś w życie. No więc no Komisja Europejska, a Komisja Europejska mogłaby powiedzieć, gdyby to była sytuacja rządu, tak, i państwowa, mogłaby powiedzieć, nie jesteśmy w stanie realizować naszych postulatów, tak, podajemy się do dymisji, rozpisujemy nowe wybory, nie mamy większości. No ale w Unii tak nie jest.
10: I kusi mnie pytanie, żeby poznać twoją opinię, to dobrze, że tak nie jest, czy źle? Czy się uchylasz tym razem?
12: Ja sobie kiedyś powiedziałem tak, będę starał się, na ile mi to się uda, ale naprawdę mam takie głębokie postanowienie, być dziennikarzem stosującym taką starą zasadę mediów publicznych, bycie bezstronnym. Wszyscy mówią, że to jest stare, archaiczne i w ogóle nie ma o czym gadać. Przypomina mi się tu mały trend, jak byłem na stażu w BBC, 90 chyba pierwszy rok i wiadomo, jaki to był czas w Polsce. I ja i jeden z kolegów mieliśmy takie znaczki Solidarności na swoich ubraniach. Przyszliśmy na pierwsze spotkanie z Eugeniuszem Smolarem, dobrze znanym z anteny również Radio Tok FM, który był szefem sekcji polskiej w BBC. Radio. I mówi, zaczynamy lekcję dla was, przyjechaliście z Polski uczyć się zasad dziennikarstwa w mediach publicznych. Zaczynamy od tego, że odpinamy znaczki. No i my mówimy, jak to? No tak to. Nie możecie w żaden sposób demonstrować swojej jakiejś szczególnej sympatii dla jakiegokolwiek, nawet najlepszego ruchu. I teraz, dlaczego o tym mówię? No dlatego, że ja, zdarza mi się to wielokrotnie, mam zawsze w klapie marynarki znaczek taki, gdzie jest polska flaga razem z unijną i mówię to publicznie, staram się zachowywać zasadę bezstronności, ale w jednej sprawie będę zawsze stronniczy. Miejsce Polski jest w Unii Europejskiej.
10: No, ta deklaracja...
12: To jest trochę moja odpowiedź.
10: Ta deklaracja jest...
12: To dodam. Super sprawnej, szybko podejmującej decyzję. No i to może podpowiada, jak ja sobie wyobrażam przyszłą, no bo ona dzisiaj taka nie jest, Unię Europejską.
10: Swoją drogą to bardzo ciekawe, bo u nas dyskusja o Unii Europejskiej ma swoje wzloty i upadki. Najczęściej jest wtedy ściśle powiązana z dyskusją wokół kampanii wyborczej do naszych organów najwyższych władz, prezydenta czy naszego parlamentu. Wtedy politycy bardzo chętnie dyskutują na temat Unii, by się w jakiś sposób spozycjonować. Ale gdy wracałeś do tej historii z 91 roku, gdy... wchodziłeś w posiadanie wiedzy o tworzeniu na przykład mediów publicznych, to miałem takie skojarzenie, że to mi eliminuje całą listę pytań do ciebie, którą zaplanowałem na tę część rozmowy, zgodnie trochę z obietnicą, którą złożyliśmy przed rozpoczęciem. Tutaj nasi słuchacze mogli to usłyszeć, bo też ty jesteś w tym parlamencie, nie wiem czy na każdej, ale na pewno na większości sesji.
12: Od 22 lat.
10: No właśnie. Państwo, nasze słuchaczki i słuchacze tutaj w TOK FM też mogą o tym słuchać w twoich audycjach. Pojawiają się w twoich audycjach politycy reprezentujący różne rodziny polityczne, a po naszemu partie polityczne w takich na miarę tej długości tej audycji, którą prowadzisz, debatach. A mnie po prostu interesuje ten obszar wiedzy o Parlamencie Europejskim, z którym nie możesz się w tych audycjach podzielić, o którym na co dzień nie masz czasu powiedzieć, albo po prostu nie ma takiej przestrzeni w towarzystwie polityków czy ekspertów. Czy jest coś takiego, co można by opowiedzieć o Parlamencie Europejskim, żeby jeszcze bardziej przekonać się nas wszystkich? Myślę, że naszych słuchaczek i słuchaczy nie trzeba, ale może posłużą im te argumenty, które przedstawisz w jakichś dyskusjach z kolejnymi osobami, że ten parlament jest naprawdę naszym parlamentem i będzie to też dobrym potwierdzeniem tego, o czym mówiłeś, że to jest nasza Unia Europejska i miejsce Polski jest w tej Unii Europejskiej. A czy ona będzie jeszcze bardziej sprawna, funkcjonalna, zwinna, to jest kwestia przyszłości i jak najlepszych decyzji.
12: Znaczy na pewno...
10: Wchodzisz tam i co widzisz?
12: Jeśli nie mówię o pewnych rzeczach, to one jednak raczej się sprowadzają do spraw, czy to o charakterze obyczajowym, czy prywatnym kogoś, tak, no to wiadomo, że nie będę ja...
10: To jest jasne. To
12: nigdy nie wykorzystam nawet zapytać. Takich informacji, jeżeli je mam, albo jestem czegoś świadkiem. Natomiast zawsze będę powtarzał, że ten parlament, odkąd stał się instytucją współdecydującą, powinniśmy, i tu mówię do liderów naszej klasy politycznej, do przywódców partii politycznych, myśleć przy konstruowaniu list wyborczych o tym, jacy ludzie będą tam najbardziej skuteczni, żeby dbając o interes europejski, bo takie jest teoretycznie przesłanie posła do Parlamentu Europejskiego, również potrafili zadbać o interes Polski, a nie, żeby to byli ludzie, których albo chcemy nagrodzić, no bo tam dalej, wiadomo, świetnie się zarabia, albo chcemy odsunąć ich trochę na boczny tor, no bo jak tam mają być, to wiadomo, że właśnie tu ich nie będzie, tak? I więc to jest taki mój apel, bo rzeczywiście tam to współdecydowanie ma ogromne znaczenie.
10: Wolisz Strasburg czy Bruksela?
12: Znaczy Strasburg wolę z tego względu, że to jest posiedzenie wyjazdowe. Mimo to taki jest paradoks.
10: Dla ciebie każde jest wyjazdowe.
12: No tak, ale wyjazdowe również jest dla tych posłów. A paradoksem jest to, że siedzibą Parlamentu Europejskiego, to jest zapisane w traktatach, jest Strasburg. Znaczy miasto i budynek w tymże mieście. Nie Bruksela. A w związku z tym, że przez 3 tygodnie w miesiącu posłowie pracują w Brukseli, mam nadzieję, że wszyscy, to po tej Brukseli mają tam niektórzy mieszkania, no jakieś już też trochę życie, rodzinę niektórzy mają, dzieci i tak dalej. No, więc tak się trochę, przepraszam za określenie, rozłażą, tak? A w tym Strasburgu, to właśnie przyjeżdżają...
10: I siedzą na miejscu.
12: I siedzą na miejscu.
10: I są dostępni dla dziennikarzy.
12: Też, ale oprócz tego od rana do wieczora, bo właściwie się nie opłaca wychodzić na miasto, przynajmniej w ciągu dnia, no to rzeczywiście są. I tam też poza sesją plenarną i salą plenarną odbywają się różnego rodzaju spotkania i komisji, i grup politycznych.
10: A może to jest dobry trop? No może jednak uda mi się trochę cię na to namówić. Mamy jeszcze dosłownie chwilę. Wiesz, że jest taki mit i może nawet nie jest dobrze go obalać, bo po prostu nawet nie warto jest powtarzać niektóre rzeczy, no ale ja jakieś ryzyko tutaj podejmę. Czasem mówi się tak, zwłaszcza ci, którzy są niechętni, że w tej Brukseli to właśnie jest tylko ta biurokracja, tylko to wymyślanie nowych przepisów. Czasem są takie zupełnie absurdalne z dawna przykłady, to już ich nie wspominajmy, czym to podobno się ta Unia zajmuje. Ale jak tam wchodzisz, jak się rozpoczyna taka sesja, to naprawdę tam się odbywa prawdziwa praca, taka parlamentarna, od spotkania grup przez komisję po posiedzenia plenarne?
12: Tak, odbywa się.
10: I możesz to wszystko śledzić jako dziennikarz?
12: Tak, nie mogę tylko wejść na posiedzenia grup politycznych.
10: Czyli takich naszych klubów, tak, jakby to porównać parlamentarnie.
12: Tak. Na to dziennikarze wstępu nie mają, no ale jak się jest tyle już lat tam, to się ma ludzi, którzy tam są i czasami się można dowiedzieć, co się tam odbyło. Więc to jest taka zaleta też bycie tam fizycznie, tak? Natomiast tak, to tak wszędzie oczywiście można wejść. Można podejść, można zapytać. Naprawdę pod tym względem Parlament Europejski jest szalenie otwarty.
10: Jest wielu polityków, z którymi rozmawiałem, takich, którzy pracowali w polskim parlamencie i w parlamencie europejskim, i bardzo często spotykałem się, nie z każdym o tym rozmawiałem, ale zdarzyły mi się takie rozmowy i słyszałem od tych polityków, którzy mieli doświadczenie jedno i drugie, mówili, jeśli chodzi o instytucje, to jest nieporównywalne, jak ta instytucja Parlamentu Europejskiego działa na rzecz posłów, którzy mogą zająć się współdecydowaniem, czy współtworzeniem regulacji i prawa. Że takie standardy powinno się przenosić do, no, to mówili Polacy, do Parlamentu Krajowego. To co to takiego jest? Tam jest jakiś sztab ludzi, którzy nad tym pracują?
12: Podam taki przykład. Tak się złożyło w moim, bo on świetnie to zilustruje. Tak się złożyło w moim życiu, że ja najpierw zacząłem często bywać w Parlamencie Europejskim, zanim się kiedyś znalazłem w Parlamencie naszym, znaczy w Sejmie. I umówiony byłem z posłem z jednego klubu, niezbyt dużego, no ale on miał powiedzmy wtedy, nie wiem, 40 osób.
10: Tutaj w Sejmie, tak?
12: Tak, tutaj w Sejmie. No i jak tam wszedłem, to zapytałem kogoś, mówię, przepraszam, gdzie ja znajdę pokój posła Iksińskiego? Jak to pokój posła Iksińskiego? Ja mówię, no tak, bo jestem z nim umówiony. A nie, no to on jest z tej tam grupy, z tego klubu, tak, tak. A to oni salę mają tam, gdzieś tam. No i poszedłem, patrzę, to były dawne czasy, wchodzę, zadymione i siedzi tam rzeczywiście ze 30 osób w tym jednym pomieszczeniu, no i tam sobie gadają i tak dalej. No i znalazłem tego swojego posła. Mówię, a gdzie jest pana pokój? On mówi, my nie mamy tutaj swoich pokoi. W Parlamencie Europejskim każdy, nawet niskiej rangi, ja mówię niskiej rangi, bo każdy poseł ma ten sam mandat, ale chodzi mi o to, że są szefowie komisji, szefowie grup, szefowie delegacji i tak dalej, no to można sobie wyobrazić, że czasami, powiedzmy, ich metraż jest nieco większy. Ale nawet niefunkcyjny w żadnej sprawie poseł ma swój pokój z możliwością odpoczynku, swoją łazienkę, a obok ma pokój, w którym to jest pokój dla asystentów. Zazwyczaj to są dwie osoby, tak? I to są asystenci często bardzo merytoryczni.
10: No i widzisz, i teraz ktoś, kto tego słucha, no tak, i my za to wszystko płacimy. Za te ponad 700 pomieszczeń.
12: No tak, tylko że to jest śmieszny wydatek w stosunku do budżetu unijnego. Natomiast jeżeli ktoś chce uczciwie tam pracować, a legislacja jest, no zresztą wszędzie jest skomplikowana, tak? To jeśli ma stworzone znakomite warunki do pracy, jeśli ma świetnych, merytorycznych asystentów, a tacy najczęściej towarzyszą posłom, często lepiej zorientowani są w problematyce, którą się w danej chwili zajmuje parlament, niż posłowie, bo są po prostu ekspertami w jakichś dziedzinach, no to wtedy można to prawo rzeczywiście stanowić na wysokim poziomie. I I w tym sensie dla mnie to jest oczywiste, że jeśli wymagania od naszych posłów również powinny być, tak, że oni tam naprawdę rzetelnie pracują, wnikliwie wchodząc w materię, którą się zajmują.
10: Tak się dzieje?
12: No to mam nadzieję, że zdążę jeszcze jedna anegdotka.
10: Oczywiście, anegdota zawsze.
12: Dotyczy to świetnie nam znanego profesora Marka Belki. Odwiedziłem go w pokoju jakieś 3 tygodnie po tym, no właśnie w pokoju.
10: Marek Belka już nie jest posłem do Parlamentu Europejskiego. Tak. Był jedną kadencję, tą poprzednią.
12: I odwiedziłem go, bo tam chciałem go zaprosić właśnie do audycji, czy miałem też jeszcze jakąś sprawę, chciałbym, żeby mi pomógł to zrozumieć. I pan premier, pan profesor tam na pytanie moje, no jak się tu odnalazł, tak? Bo przez pierwsze 3 tygodnie to się nawet próbuje człowiek w tej topografii budynków znaleźć. Tak to było w Brukseli akurat. On mówi, tak, no oprócz tego siedzę i się zastanawiam nad tym swoim pomysłem na pracę tutaj. No ja mówię, on mówi, przypominają mi się słowa, tu cytuję, więc tak powiem, Darka Rosatiego, który, no jak wiemy, miał doświadczenie w Parlamencie Europejskim, pana profesora Dariusza Rosatiego, mówi, więc przypominają mi się słowa Darka Rosatiego, który im mówił, są dwie możliwości. Albo tu będziesz ciężko pracował, i będziesz miał mnóstwo satysfakcji. Albo nie będziesz ciężko pracował. Może nawet niewiele pracował. I też będziesz miał dużo satysfakcji. I właśnie się zastanawiam, mówił pan profesor Belka, którą opcję wybrać. Od razu dodaję, nie dlatego, że mówię to publicznie, ale wybrał opcję pierwszą i jego czas w Parlamencie Europejskim to czas wspaniałej pracy, szacunku ze strony ludzi, szczególnie z jego grupy politycznej, czyli socjalistów i demokratów, którzy podziwiali jego wiedzę ekonomiczną, jego znajomość świata i tak dalej.
10: To dodajmy już kończąc, że to była taka kadencja, w której chyba mieliśmy
12: kilku premierów.
10: Tak, zastanawiałem się, jeszcze szukałem słowa, które mi umknęło. W każdym razie, no chyba jakiś rekord w liczbie byłych premierów, szefów rządów.
12: Marek Belka, Leszek Miller, pani Kopacz, która dalej jest w Parlamencie Europejskim, jest wiceprzewodnicząca.
10: Jerzy Buzek, Beata Szydło.
12: Włodzimierz Cimoszewicz.
10: Maciek, a jak funkcjonują politycy między sobą z tych różnych grup i z różnych państw? Oni się kojarzą, znają, rozmawiają? Czy to zależy? To jest naprawdę ostatnie pytanie.
12: Absolutnie tak, nawet...
10: Absolutnie tak co?
12: Rozmawiają, spotykają się, nawet można by powiedzieć, że z dość odległych właśnie no, tych opcji politycznych potrafią znajdować wspólny język. Natomiast są oczywiście takie zestawy, no, w których żadnego kontaktu nie ma.
10: Chyba wprowadziłem cię w błąd. Powiedziałem, że to było ostatnie pytanie, a ostatnim będzie, o czym dzisiaj po 22 w twojej audycji?
12: W audycji Maciej Zakrocki przedstawia, będzie jeszcze nawiązanie do sesji ubiegłotygodniowej i też do orędzia, aczkolwiek miałem tu w tym swoim paśmie w środę komentarz polityczny, polityków po prostu, posłów i posłanek. Natomiast dzisiaj mam gości z ekspertów Team Europe Direct. Jestem ciekaw, jak oni to ocenią.
10: To po 22 w imieniu Macieja Zakrockiego zapraszamy.
12: Bardzo dziękuję.
10: Ja ci dziękuję za tę rozmowę. Zbliżamy się do informacji w TOK FM o 20. Po nich Paweł Sulik. Ja również bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
1: To jest powtórka.

0: dla Państwa. Do tematu jeszcze będziemy wracali po godzinie 6.20 w pierwszym programie TOK FM. Teraz pierwszy przegląd prasy. Na początek Gazeta Wyborcza i artykuł z pierwszej strony. Chaos u polskiego przewoźnika. LOT łamie przepisy. Taki tytuł ze znakiem zapytania dzisiaj. Kłamstwa i bzdury. Tak pracownicy polskich linii lotniczych LOT określają tłumaczenia naszego przewoźnika, który przekonuje, że mają wolną drogę do wyboru warunków zatrudnienia w spółce. Wśród pracowników jest duża wiara, że kontrola inspekcji pracy, która ma zakończyć się już za kilka tygodni, zmieni ich sytuację w pracy. LOT zapewnia, że efektów kontroli się nie boi. Przekonywał o tym prezes LOT-u Michał Fioł, tłumacząc, że załogi mają swobodę wyboru formy współpracy i że to jest ich indywidualna decyzja. Jak jednak słyszymy od pracowników, LOT stworzył takie zasady zmiany zatrudnienia, że przejście na etat zwyczajnie się nie opłaca. Zmiana umowy wiąże się bowiem także ze zmianą spółki. Dlaczego? Otóż wbrew temu, co może się wydawać, w samym locie zatrudniona jest garstka pracowników. W sprawozdaniu finansowym z 2024 roku wskazano, że spółka zatrudnia 321 członków personelu pokładowego na umowę o pracę. Tymczasem w całej firmie jest 1700 stewardes i stewardów. Na tym samym locie mogą pracować aż 3 osoby, z których każda ma zupełnie inne warunki zatrudnienia. Pierwsza jest zatrudniona bezpośrednio w locie na umowę o pracę. Ta opcja jest dziś niedostępna dla nikogo, choć najbardziej pożądana. Druga pracuje w spółce córce na umowie śmieciowej, przez co nie ma prawa ani do płatnego L4, ani do urlopu. Trzecia z kolei należy do spółki, kolejnej spółki córki LOT-u. To wszystko jest wyjaśnione dzisiaj w Gazecie Wyborczej. A w Rzeczpospolitej o cenach gazu. O tym, że gaz jest drogi, ale kryzysu nie będzie. Ceny są wysokie, choć sytuacja podobna do tej z 2022 roku nam nie grozi. Rachunki za gaz w Polsce utrzymywać w ryzach mogą przyszłoroczne wybory. Ceny hurtowe gazu sięgają znowu poziomu 80 euro za megawattogodzinę, najwyższego od ponad 3 lat, co ma bezpośredni związek z napięciami i eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz zakłóceniami w transporcie przez cieśninę Ormus. Nadal nie są jednak takie jak w sierpniu czy we wrześniu 2022 roku, kiedy megawattogodzina kosztowała nawet powyżej 200 euro. W Polsce na razie nie odczujemy podwyżek w domowych rachunkach za gaz. Urząd Regulacji Energetyki przedłużył taryfę na poziomie 197 zł do końca roku. Jednak prawdziwy test przyjdzie wraz z taryfą na rok 2027. Tym bardziej, że Orlen ma taryfę na gaz ważną do końca tego roku. Tutaj z pomocą może jednak przyjść kalendarz wyborczy. Michał Kozak wskazuje, że koncern znajduje się pod presją sytuacji politycznej, aby raczej obniżyć rachunki konsumentów przed nadchodzącymi w przyszłym roku wyborami. Spółka podejmie zapewne wszelkie działania optymalizujące, aby te ceny utrzymać w ryzach. Jeszcze rzut oka na dzisiejszy dziennik Gazetę Prawną. Właściciel domu ma chronić śmieci przed dzikimi zwierzętami. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wprowadzić obowiązek zabezpieczenia pojemników, worków i miejsc gromadzenia odpadów przed dostępem intruzów z lasu. Więcej na ten temat dzisiaj w dzienniku. Informacje o 6 przed nami, a po informacjach będzie o kolejnych groźbach Donalda Trumpa wobec Iranu.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wizyta szefa resortu obrony w Waszyngtonie przełożona na inny termin na pilną prośbę strony amerykańskiej, przekazuje MON. Czas ucieka, w kręgach unijnych dyplomatów wciąż bez porozumienia w sprawie zniesienia sankcji na rosyjskich oligarchów. W informacjach także komentarze po wyborczej porażce partii kanclerza Niemiec w wyborach do parlamentu Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Jest wtorek, 22 września, minęła 7, Marta Perchuć-Burzyńska, 6 oczywiście. Zapraszam na informacje TOK FM. Na pilną prośbę strony amerykańskiej planowana na jutro wizyta wicepremiera, szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie odbędzie się w innym terminie, przekazuje Ministerstwo Obrony. O swoim planowanym spotkaniu z sekretarzem obrony USA, Pete Hegsethem, szef MON-u, informował w zeszły wtorek. Wskazywał wówczas, że rozmowy z jego amerykańskim odpowiednikiem mają dotyczyć m.in. dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. We wpisie na X podkreślono, że trwa ustalanie nowego terminu wizyty. Resort Obrony poinformował, że do Waszyngtonu udają się za to wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Będą prowadzić rozmowy z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy dotyczące naszej współpracy, wskazano w komunikacie Ministerstwa Obrony. Jeśli

0: Prezydent Trump zastosuje nową ustawę sankcyjną, może doprowadzić do honorowego zakończenia wojny w Ukrainie, oświadczył wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. Ustawa Lindsey'a Grahama, podpisana przez Trumpa w zeszły piątek, daje prezydentowi możliwość nałożenia dodatkowych sankcji i ceł w wysokości do 100% na państwa kupujące rosyjską ropę i gaz. Wykorzystanie tego aktu prawnego zależy jednak od decyzji prezydenta.
1: To jest rzecz, którą prezydent Trump może wygrać. Może doprowadzić do honorowego zakończenia tej wojny. I przypominam moje publiczne zobowiązanie, że jeżeli to mu się uda, to mając do tego prawo, sam nominuję go do pokojowej Nagrody Nobla.
0: A mówił szef polskiej dyplomacji. Szef MSZ-u rozpoczął 4-dniową wizytę w Nowym Jorku z okazji rozpoczynającej się 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Z wizytą w USA przebywa także prezydent Karol Nawrocki. W środę wystąpi podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej. Państwom Unii Europejskiej nie udało się dojść do porozumienia w sprawie jednoczesnego przedłużenia sankcji na Rosję i zdjęcia obostrzeń z dwóch rosyjskich oligarchów, podały źródła unijne. Stolice będą dziś kontynuować rozmowy. Bez jednomyślnej decyzji państw wspólnoty dotyczącej przedłużania sankcji w nocy z wtorku na środę przestaną obowiązywać obostrzenia nałożone na blisko 3000 osób i podmiotów w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. W poniedziałek unijni ambasadorowie uzgodnili rozwiązanie, które zakładało, że sankcje zostaną przedłużone na 3 lata, zamiast jak dotąd na pół roku. W zamian z czarnej listy usunięci zostaną dwaj rosyjscy oligarchowie, Aliszer Usmanow i Michał Friedman, poplecznicy przywódcy Rosji Władimira Putina, którzy dzięki temu odzyskają dostęp do swoich majątków i kont w bankach na terytorium Unii Europejskiej. O zdjęcie sankcji z Usmanowa zabiegała Francja, a u Usmanowa i Friedmana Słowacja. Po wygranych wyborach w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim AfD chce zaproponować wszystkim partiom rozmowy w sprawie utworzenia koalicji rządowej. Skrajnie prawicowa partia zdobyła w tym landzie ponad 38% poparcie, które nie daje jej samodzielnej większości w landowym parlamencie. Z kolei ugrupowanie kanclerza Friedricha Merca CDU nie przekroczyło 5% progu wyborczego, co jest pierwszą taką sytuacją w historii. Wybory w krajach związkowych nie ułatwiają obecnemu rządowi pracy, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej profesor Sebastian Płóciennik.
2: Wybory w krajach związkowych są okazją do takiego referendum za lub przeciwko partiom, które znajdują się w koalicji rządzącej na poziomie federalnym i to bardzo utrudnia sprawowanie władzy i forsowanie reform.
0: Natomiast w Berlinie z wynikiem ponad 25% wygrała lewicowa partia Die Linke. CDU zdobyła tam niespełna 19% głosów, a AfD niespełna 3 punkty procentowe mniej. A teraz wciąż o wyborach, ale tym razem w Krakowie. To już ostatni tydzień kampanii wyborczej w stolicy Małopolski. Mieszkańcy w najbliższą niedzielę będą wybierali nowego prezydenta miasta. Sondaże dają największe szanse bezpartyjnemu kandydatowi Łukaszowi Gibale, którego popiera prawie 40% badanych. W wyborach startują także m.in. reprezentująca Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska, a także Michał Drewnicki z PiSu. Kandydaci nie skupiają się jednak na międzypartyjnej rywalizacji, mówił w TOK FM dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany Łukasz Danel.
3: Kandydaci ścierają się raczej na argumenty niż na kwestie stricte partyjne czy polityczne. Dominują tutaj faktycznie te tematy, które są ważne dla mieszkańców lokalnych.
0: Przedterminowe wybory w Krakowie są efektem odwołania w referendum poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Mieszkańcy stolicy Małopolski będą mieli do wyboru łącznie 8 kandydatów. Wystartował 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji. Program jest bardzo różnorodny, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
4: Widzimy, że twórcy pracują i historią, i tematami dnia współczesnego, ale też wybrzmią lęki o naszą przyszłość, o to, co za rogiem. Co więcej, historie podane w różny sposób stylistycznie, czyli filmy wyrazistsze, filmy dramaty, filmy odwołujące się do kina gatunkowego, czy filmy, w których odnajdą też państwo taki bardzo specyficzny, powiedziałabym, młody humor.
0: Na otwarcie festiwalu widzowie obejrzeli filmy Dziki, Dziki Wschód Jana Holubka, którego premiera odbyła się kilka dni temu w Toronto. Kolejne informacje w TOK FM o 6.20, teraz jeszcze pogoda. Dziś w pogodzie przewaga chmur, w drugiej połowie dnia z rozpogodzeniami na zachodzie. W niemal całym kraju przelotne deszcze, na wschodzie miejscowe burze. W Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. Termometry pokażą w ciągu dnia od 12 stopni na południu do 15 w centrum i na wschodzie. 18 stopni na zachodzie kraju.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: To jest pierwszy program TOK FM. Moim i Państwa gościem jest teraz Jarosław Kociszewski, redaktor naczelny magazynu New.org.pl z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Trump rozważa tym razem wysadzenie całego kraju. A chodzi tutaj oczywiście o Iran i są to kolejne groźby związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Jakie znaczenie dla pana w ogóle mają te jego kolejne groźby, dla tego konfliktu?
7: Nie pierwszy raz przecież Trump grozi zniszczeniem całego Iranu. Robił to już w przeszłości. I to się wpisuje w ogólną sytuację, w którą się wpędził, a z której nie ma wyjścia. To znaczy wojnę rozpoczętą na początku roku w oparciu o mrzonki wydawało mu się, że jest w stanie doprowadzić do zasadniczej zmiany w Iranie, opalić Republikę Islamską, co nie nastąpiło. I jesteśmy w sytuacji, w której w zasadzie w sytuacji patowej, to znaczy żadna ze stron nie zamierza ustąpić i stąd groźby Trumpa, który co jakiś czas bądź wydaje rozkaz ograniczonych nalotów na cele irańskie, bądź grozi wielką eskalacją. Odpowiedzi irańskie w tej chwili to ataki na bazy amerykańskie w regionie. I do niczego to nie prowadzi. To znaczy wiara, że kolejna ofensywa złamie Iran, nie opiera się na faktach. To znaczy Iran oczywiście jest w bardzo trudnej sytuacji, przede wszystkim gospodarczej, ale z drugiej strony Irańczycy właśnie poprawili swoją pozycję dzięki Hutim w Jemenie, bo główną bronią irańską przede wszystkim jest nacisk na gospodarkę światową. Świetnie zdają sobie z tego sprawę. Są w stanie też tę rozgrywkę kontynuować, a pohukiwania Trumpa niczego tutaj nie zmieniają.
6: To po co one są? Tak zastanawiam się, co pan może mi odpowiedzieć, ale jak pan ocenia tutaj w ogóle jakąś strategię, celowość działań ze strony USA?
7: Nie bardzo tutaj widać strategię. To znaczy, ja mam wrażenie, że Donald Trump się miota. Trudno jest wchodzić w głowę Donalda Trumpa, człowieka, który uważa, że za wszystko, co robi, jest genialne i odnosi sukcesy, i to natychmiast. Tymczasem jest w stanie odnosić sukcesy militarne w konfrontacji z Iranem. Oczywiście, to znaczy Stanów Zjednoczonych militarnie Iran nie jest w stanie powstrzymać. Natomiast po drugiej stronie ma po prostu ludzi, którzy są w stanie prowadzić grę bardzo, bardzo skutecznie, blokować pomysły Trumpa. Wydaje się, że on oczywiście przede wszystkim gra w tej chwili na rynek wewnętrzny, bo w końcu zbliżają się połówkowe wybory. Sondaże pokazują, że traci popularność, traci poparcie. Tak niskie nie było jeszcze nie tylko w czasie obecnej kadencji, ale odkąd wszedł do polityki, więc znowu obiecuje, miota się. Niewykluczone, że znowu wykona jakiś ruch militarny, bo ma wystarczające siły na Bliskim Wschodzie, żeby to zrobić. Kłopot w tym, że nic nie wskazuje na to, aby kolejna ofensywa miała cokolwiek zmienić. I dopóki Donald Trump jest w Białym Domu, nie wydaje się możliwe, aby tam nastąpił jakiś sensowny przełom.
6: A dlaczego kolejna ofensywa nic nie zmieni? Bo Iran jest za silny?
7: Iran jest za silny, ale nie w sposób militarny. To znaczy, oczywiście Irańczycy teraz mówią, że są w stanie odpowiedzieć militarnie, że użyją broni, której nigdy nie użyli, że rozszerzą konflikt geograficznie i to jest część tej siły. To znaczy, Iran ma wpływy istotne i nadal koalicje, mimo tego, że chociażby Hezbollah w Libanie utracił swoją siłę, ale Irańczycy pokazali, że są w stanie rozszerzyć swoje wpływy na Morze Czerwone, czyli właśnie zablokować metodę alternatywną eksportu chociażby saudyjskiej ropy. To samo dotyczy wielkiego rurociągu wschód-zachód, którym Saudyjczycy pompowali ropę nad Morze Czerwone po to, by omijać cieśninę Ormus. Iran jest też silny swoją wytrwałością, tym, że Irańczycy są w stanie przyjmować ciosy, a państwo funkcjonuje i trwa nadal. Oczywiście pytaniem jest, jak długo, bo gospodarka irańska jest w stanie opłakanym i to z kolei może w którymś momencie też skłonić Iran do samodzielnego eskalowania konfliktu, do tego, żeby jeszcze bardziej zwiększyć presję i militarną na Stany Zjednoczone na Bliskim Wschodzie, co nie oznacza pokonania armii amerykańskiej, ale także po to, by zwiększyć presję na światową gospodarkę i to Irańczycy są w stanie robić.
6: Co się dzieje aktualnie w cieśninie Ormus? Czy mamy transport ropy w cieśninie? Czy kontroluje to Iran? Jak to wygląda?
7: W porównaniu z transportem ropy sprzed wojny, czyli tak naprawdę sprzed 2025 roku, no to jest to ułamek. To znaczy w tej chwili mówimy o kilku jednostkach dziennie. W momencie, gdy w szczytowym momencie to było około 130 statków dziennie. Dokładną liczbę bardzo trudno jest oszacować, dlatego że Amerykanom udaje się pojedyncze statki przeprowadzić przez cieśninę. Niektórzy kapitanowie decydują się na wyłączanie transponderów i nie widać ich w serwisach śledzących ruch. Natomiast zdecydowanie jest to za mało. Tych braków nie nadrabia przesyłanie ropy małymi tankowcami, które następnie po drugiej stronie cieśniny w okolicy portu Furajdża Omańskiego przepompowują ropę na wielkie jednostki. To nadal jest ułamek. Duża część ropy była transportowana rurociągiem wschód-zachód, ale został uszkodzony atakiem dronowym z terytorium Iraku, o które jest oskarżany Iran. I tu jeszcze prawdopodobnie kilka tygodni potrwa naprawianie, ale nawet jeżeli się to uda, to dalej trzeba transportować statki przez Morze Czerwone. Na północ do Europy jeszcze jakoś w miarę można tam ropę transportować, bo co prawda tankowce nie przepłyną przez kanał Suezki, ale tam są dwa rurociągi transportujące ropę na północ. Na południe, na Daleki Wschód, tutaj pojawiają się na drodze Huti, którzy są w stanie zamknąć cieśninę Bab el-Mandab i utrudnić. Trasa przez Irak i dalej na zachód z użyciem samochodów, cystern, no to jest znowu transport szczątkowy. To samo dotyczy zresztą irańskiej ropy, którą Iran usiłuje eksportować przez Pakistan na wschód. Nadal są to ilości niewystarczające, a więc mówimy w dłuższej perspektywie o poważnym, jeszcze poważniejszym kryzysie w dostawach ropy na rynki światowe.
6: Bardzo dziękuję. Jarosław Kociszewski, redaktor naczelny magazynu New.org.pl z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Dziękuję i do usłyszenia. Po informacjach o 6.20, czyli już za kilka minut, wrócimy do dnia bez samochodu.
8: Autopromocja. Polityka to nie tylko słowa, konferencje i awantury. To decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości. Bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Maciej Kluczka.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu o stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
17: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
16: O, wielka sprawa!
17: Największa!
18: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
19: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Niespokojny był wieczór we wschodniej Polsce. Przed 21.00 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alertę dla mieszkańców Lubelszczyzny. To z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę. Wojsko poderwało także myśliwce. Przed północą poinformowano o zakończeniu akcji i braku zagrożenia na terytorium Polski. Litwa podjęła środki przygotowawcze i opracowuje plany ewakuacji na wypadek zagrożenia ze strony Rosji. Jednak w przypadku bezpośredniego ataku nie podda się i podejmie walkę, zadeklarował litewski premier w rozmowie z BBC. Wyjaśnił, że jego rząd rozważa różnorodne scenariusze, z których nie wszystkie są szczegółowo dyskutowane publicznie. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 6 uznano za zaginione po przejściu tajfunu nad wschodnią Japonią. Żywioł przyniósł rekordowe ulewy, paraliżując transport. Władze wydały zalecenia ewakuacyjne dla ponad 1,5 miliona mieszkańców. Dziś obchodzimy dzień bez samochodu. Z tej okazji w wielu miastach miejska komunikacja jest darmowa dla każdego. W Warszawie pojedziemy za darmo autobusami, tramwajami, metrem i pociągami szybkiej kolei miejskiej. Bez płacenia można dziś także skorzystać ze wszystkich 17 parkingów Park and Ride. Teraz czas na sport w TOK FM.
21: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Znamy już komplet ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Belgia pokonała w Turynie czwartą drużynę ubiegłorocznych Mistrzostw Świata Czechów 3-1, a Słowenia ośmieszyła Serbię, wygrywając do zera w setach do 14, 13 i 22. Oba zespoły zagrają o półfinał, a zwycięzca zmierzy się w nim z Polską lub Niemcami. Bo już dziś mecz o awans do strefy medalowej w teorii łatwiejszy niż oczekiwaliśmy, bo Niemcy niespodziewanie pokonali Bułgarię, mówi libero Jakub Popiwczak.
9: Jesteśmy naprawdę podekscytowani, podjarani tym, co nas czeka, bo było trochę meczów na tych Mistrzostwach Europy, które nie miały takiej temperatury, jak można by sobie wyobrażać po imprezie takiej jak Mistrzostwa Europy. Także fajnie, że zagramy z zespołem, który zrobił coś dużego. Wygrał tutaj z gospodarzami, wygrał w Jaskini 2, pokonał tego lwa, także na pewno czeka nas ciężka przeprawa, ale z drugiej strony też nie wyobrażamy sobie półfinałów Mistrzostw Europy bez reprezentacji Polski, także zrobimy wszystko, żeby pojechać do Mediolanu, żeby wyjechać z Bułgarii bardziej na zachód, a nie na północ.
1: Meczy Polska-Niemcy o 18, a pierwszy ćwierćfinał już o 15. Francja zagra z Rumunią. Polscy kadrowicze rozpoczną dziś przygotowania do meczów w Lidze Narodów. Wczoraj wszyscy dotarli na zgrupowanie do Warszawy, także ci, którzy zostali powołani w ostatniej chwili, czyli bramkarz Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź i napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła. Jan Urban szybko zareagował na kontuzję Kamila Grabary i Adriana Benedyczaka, a z powodu choroby do Warszawy nie przyjechał także Filip Rózga. Dziś pierwszy trening, a w piątek pierwszy mecz w Dywizji B w Lidze Narodów. Na Stadionie Narodowym zagramy z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Luis La Fuente przedłużył kontrakt o kolejnych 6 lat, a pełni tę funkcję już od 3. W tym czasie jego drużyna triumfowała w Mistrzostwach Świata i Europy oraz wygrała Ligę Narodów. Obecnie śrubuje rekordową serię 38 meczów bez porażki. Kontrakt de La Fuente to najdłuższa umowa, jaką Federacja z Półwyspu Iberyjskiego kiedykolwiek podpisała z selekcjonerem reprezentacji. I jeszcze boks. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, odpadła z Mistrzostw Europy w Sofii już po pierwszej walce. Do ćwierćfinałów awansowała za to wczoraj trójka naszych pięściarzy: Paweł Brach, Mateusz Urban i Michał Pierzchała. Czas na prognozę pogody.
21: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
0: Na razie wtorek będzie nam upływał pod znakiem chmur. Dopiero w drugiej połowie dnia na zachodzie pojawią się rozpogodzenia. Przelotny deszcz może padać wszędzie, a we wschodniej połowie kraju możliwe burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni miejscami na południu, około 15 w centrum i na wschodzie, do 18 w północno-zachodniej części kraju.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 24 minuty po 6:00, to jest pierwszy program TOK FM. Naszym gościem jest teraz Mateusz Sobociński z Katedry Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
22: Dzień dobry Państwu.
6: Jak Pan dzisiaj dojedzie do pracy?
22: No niestety zmuszony będę skorzystać z samochodu.
6: Zmuszony Pan będzie. Tak. A może tak wygodniej po prostu?
22: Znaczy, niestety na co dzień staram się poruszać komunikacją miejską i propaguję jak najbardziej ten sposób poruszania się po mieście, bo widzę zdecydowanie jego plusy. Natomiast niestety oferta transportu publicznego w moim mieście z każdym tygodniem jest coraz gorsza, w związku z tym jestem zmuszony do powrotu do samochodu. No i takiego sposobu dojeżdżania do pracy na pewno przez krótki okres czasu. Natomiast dla mnie sama rezygnacja z samochodu na co dzień nie jest problemem. Dla wielu osób taka rezygnacja to jednak będzie realna trudność. I dlatego tak istotne są takie dni jak dzisiejszy, czyli właśnie Europejski Dzień Bez Samochodu, bo pokazuje nam miasto tak naprawdę z trochę innej perspektywy. Być może kogoś, kto samochodu nie ma, albo wcale go w przestrzeni miejskiej nie chce używać.
6: Czy w Polsce jest za dużo samochodów?
22: W mojej opinii zdecydowanie tak. Zresztą świetnie to pokazują dane liczbowe przygotowane przez Eurostat, bo możemy w nich wyczytać m.in. to, że w 2025 roku w Polsce przypadało 639 aut osobowych na 1000 mieszkańców przy średniej unijnej 584. To tak naprawdę stawia nas w czołówce Unii, zaraz za Włochami, Finlandią, Cyprem i Luksemburgiem. Natomiast liczba zarejestrowanych aut osobowych w Polsce cały czas rośnie i od 2020 roku do końca 2025 roku wzrosła aż o 11%, a od roku 2004 do 2024 rosła średnio o 3,5% rocznie, co jest tak naprawdę trzecim najlepszym wynikiem w Unii Europejskiej, zaraz po Rumunii i Słowacji. Także naprawdę.
6: Pan mówi najlepszy wynik, ale chyba nie ma pan na myśli, że to dobrze.
22: No oczywiście, że nie. To zdecydowanie nie powinno tak wyglądać.
6: Dojeżdżam do pracy, tutaj czytam w mailu od naszego słuchacza, pana Igora z Los Angeles, z 8 pasami w jedną stronę, zazwyczaj w żółwim tempie. Nie ma alternatywy w postaci komunikacji, jak w Polsce, na przykład dojechać gdzieś pociągiem, później skorzystać ze zbiorkomu, z komunikacji publicznej. Jak pan patrzy właśnie na te głosy, że w Polsce jest opór wobec zwężania ulic? Z kolei za oceanem widzimy, że może być 8 pasów, a i tak stoją w korku.
22: No to jest zjawisko bardzo dobrze zbadane naukowo. To jest specjalne twierdzenie Lewisa Morridge'a w nauce, które jasno wskazuje, że tak naprawdę poszerzenie dróg w nieskończoność wcale tego ruchu nie upłynni. Wręcz przeciwnie, będzie go coraz bardziej pogarszać, z czego świetnym przykładem właśnie są Stany Zjednoczone, gdzie dodawanie dodatkowych pasów rozwiązywało problem na chwilę, a potem sytuacja wracała do punktu wyjścia, bo wszyscy wybierają drogę najprostszą, nie szukając wtedy żadnych alternatyw, więc cały ruch przenosi się na tą główną drogę. U nas w Polsce, w mojej ocenie, taka liczba samochodów wynika z wielu czynników, od mojej opinii lat niedoboru, który mieliśmy w PRL-u, a potem szybkiego wzrostu dochodów, przez co ten samochód trochę w naszym rozumowaniu stał się naturalnym sposobem awansu materialnego i tak naprawdę symbolem niezależności. Inny czynnik to na pewno bardzo dobrze rozwinięty system sprzedaży samochodów tak zwanej drugiej ręki. I tutaj w Polsce ten rynek jest na tyle dobrze rozwinięty, że nawet gospodarstwa o niższych dochodach mogą pozwolić sobie na samochód, a tym samym też spełniają trochę ten awans społeczny. Trzeci czynnik to jest to, co na pewno też widzimy w miastach amerykańskich, no i niestety w polskich, czyli rozlewanie się miast. Jest to bardzo duży problem, bo w takich miejscach jest bardzo trudno zapewnić rozsądną komunikację zbiorową. Zabudowa jest rozproszona, mamy bardzo małe zagospodarowanie, że tak powiem, w ludność. W związku z tym trudno jest nam zapewnić rozsądną siatkę połączeń transportu zbiorowego dla takich mieszkańców. Czwarta słabość to być może jest słabość wynikająca z komunikacji miejskiej poza dużymi miastami, bo tak naprawdę po latach cięć kursów, likwidacji linii w wielu miejscach, oferty albo nie ma wcale, albo jest na tyle rzadka i nieprzewidywalna, że nie stanowi żadnej
6: alternatywy. Właśnie. To ja wrócę do pytania, które już tutaj padło w dyskusji ze słuchaczami przed godziną 6. Dlaczego kolej ma renesans ponownie, a PKS-y zniknęły? Może na zawsze w wielu miejscach.
22: Zdecydowanie kolej przeżywa teraz renesans, wraca do wielu miejscowości, natomiast tak jeszcze abstrahując, nie zwraca za wiele osób uwagi na to, że w wielu miejscowościach, do której ta kolej wraca, te stacje kolejowe są dalej bardzo daleko od centrum. W związku z tym powrót pasażerów do tych pociągów no, wcale nie będzie taki oczywisty i zauważalny, bo jednak do tej stacji kolejowej trzeba się jakoś dostać. Natomiast dlaczego kolej wygrywa teraz z tak zwanymi PKS-ami? No na pewno ze względu na wyższą jakość świadczenia usług, choć może to zabrzmieć dosyć kolokwialnie, biorąc pod uwagę
6: tak, bo operatorzy, to czy powstali nowi przewoźnicy w regionach kolejowi, a PKS to była ta jedna struktura, która jakoś tutaj, nie wiem, rozumiała. Dlaczego to tu nie było zakupu nowych pojazdów, jakichś projektów unijnych?
22: No na pewno dlatego, że kolej jest zdecydowanie szybszym środkiem transportu niż tak zwane PKS-y, dlatego że łatwiej nam jest zorganizować duże przetargi, chociażby taborowe na kolej, tak, gdzie mamy jednego ogólnopolskiego przewoźnika, a potem zaczęły się tworzyć tak naprawdę samorządowe organizacje przewozowe na poziomie województw. Dlatego też trochę łatwiej nam to jest zorganizować z punktu widzenia zarządzania publicznego. Natomiast PKS-y no z czasem po prostu stawały się nierentowne przy tak dużej skali inwestycji na kolej. No i wcale się nie dziwię, bo jakość przejazdu koleją jest zdecydowanie bardziej zauważalna i wyższa, niżeli przewozów autokarowych.
6: Patrząc na mapę Polski dzisiaj, to tak, Warszawa, bezpłatna komunikacja. Kraków to samo oferuje. Wrocław, zwolniono z opłat pasażerów poruszających się po całym mieście, także na liniach podmiejskich. I kolejne miasta tutaj można wyliczać. Czy takie działania zachęcą nas do korzystania z komunikacji, coś zmienią?
22: No tak naprawdę zmienić to niedużo zmienią. Pozwolą nam spojrzeć na inną perspektywę, bo jeden dzień nie zmieni naszych nawyków.
6: To może mało w ogóle powinien być dzień bez samochodu co miesiąc?
22: No, aż tak bym szeroko nie szedł, bo to byśmy mogli doprowadzić do sytuacji zniechęcenia wówczas i takiego braku efektu świeżości benek. Jak coś jest raz do roku, to jest trochę bardziej kuszące i atrakcyjne do spróbowania. I my z tych nawyków naszych tak łatwo nie zrezygnujemy i nie jesteśmy chętni do zmiany. Natomiast taki dzień pozwala nam na sprawdzenie, że być może tym tramwajem będzie trochę szybciej niż prywatnym samochodem. A być może wybór roweru jednak jest dla nas korzystniejszy. Więc to nie chodzi o całkowitą zmianę w ciągu jednego dnia, ale tak jak wspomniałem, na pewne testowanie rozwiązań, które oferuje nam miasto i z czego tak naprawdę możemy innego skorzystać, z jakich innych alternatyw, aniżeli samochodu.
6: Bardzo dziękuję. Mateusz Sobociński z Katedry Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego był z nami w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia.
22: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
6: A przed nami teraz pierwszy program gospodarczy.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Na początek zaglądamy do dzisiejszego wydania dziennika Gazety Prawnej. Handel w niedzielę. Rośnie fala skarg, wraca spór o prawo. Temat handlu w niedzielę powraca z pełną mocą. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że naruszeń przybywa. W 2025 roku odnotowano 205 skarg, a w ciągu 8 miesięcy tego roku już 236. Odsetek naruszeń wzrósł z 20% do 33%. Jakie rozwiązanie wybrać, by pogodzić interesy gospodarki i pracowników? Pomysły są skrajnie różne. Związkowa alternatywa żąda całkowitej likwidacji zakazu, proponując w zamian nawet 2,5-krotność standardowej stawki. Z kolei Solidarność kategorycznie sprzeciwia się otwarciu sklepów, wskazując, że 98% załóg nie chce powrotu niedzielnego handlu. Proponuje za to drastyczne zaostrzenie kar, nawet do 1 000 000 zł, uzależnionych od obrotu lub zakaz prowadzenia działalności na okres do 15 lat. W grze jest także pracownicza petycja do premiera o 59-godzinny blok nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu. Resort pracy ucina jednak dyskusję. Prac legislacyjnych nie prowadzi, a Inspekcja Pracy ma kontynuować kontrolę w 2027 roku. Patriotyzm gospodarczy ważny na zakupach. Aż 83% Polaków ocenia rodzime marki co najmniej tak dobrze jak europejską konkurencję. Największe znaczenie podczas zakupów spożywczych czy kosmetycznych ma wciąż kraj pochodzenia produktu. Dla 62% badanych polskie pochodzenie firmy jest atutem na rynku europejskim, w tym 26,7% postrzega je jako wyraźną przewagę. Wynika z badania opisywanego dzisiaj przez Rzeczpospolitą. Zgodnie z nim blisko 2/3 Polaków ocenia marki wywodzące się z Polski lepiej od marek z innych krajów Europy pod względem jakości, nowoczesności i wiarygodności. Takie podejście widać w branży AGD, w której Polska budowała silną pozycję na europejskim rynku. Według danych, na które się dziennik dzisiaj powołuje, za 39% produkcji dużego AGD w Unii Europejskiej pod względem liczby urządzeń, pozostając jednym z najważniejszych centrów produkcyjnych w tej branży Europie, pozostaje tutaj Polska na wysokim miejscu. W kraju działa około 30 fabryk AGD. Choć banki górą, pozwów o WIBOR przybywa. Po wyroku TSUE spór o WIBOR miał przygasnąć. Tymczasem liczba pozwów rośnie w niepokojącym tempie. Na razie jednak prawomocne wyroki są niekorzystne dla kredytobiorców. Po lutowym wyroku TSUE mogło wydawać się, że spór o złotowe kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem opartym na WIBORze szybko się zakończy. Unijny Trybunał w istotny sposób ograniczył możliwość podważania samego wskaźnika. Z naszej analizy wynika jednak, że na razie jest wprost odwrotnie. Na koniec drugiego kwartału 2026 roku liczba pozwów tylko wobec 5 dużych banków wyniosła 2272. To o 18% więcej niż zaledwie 3 miesiące wcześniej i aż 85% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej spraw ma PKO BP, 1070, i widać tu też największy przyrost w ujęciu kwartalnym o 27% i aż o 114% w ujęciu rocznym. Czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Autopromocja.
4: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
7: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
4: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
7: Pogadajmy o tym.
4: Czas rodziców, sobota po 13:00.
7: Ula Malko.
4: Krzysztof Horwat.
23: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
24: Reklama.
25: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
26: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
27: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
28: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
29: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
30: W jednym miejscu i w jednym czasie. Rozmowy o ochronie środowiska i sektorze energii. W programie Zielona Transformacja, Local Content, Bezpieczeństwo Systemu. Dołącz do wydarzeń Biznes Pre-COP i Energy Days. Zarejestruj się i odwiedź Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. 30 września i 1 października.
31: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Antoni Dudek, Edgar Keret, Maciej Hen, Michał Rusinek, Agnieszka Holland, Katarzyna Kasia, Jakub Wiech, Adam Mirek i inni. Igrzyska Wolności. 23-25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na www.igrzyskawolności.pl.
2: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, Finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, Finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, Finance.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta szefa polskiego MON-u w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. Do spotkania miało dojść jutro, o czym informował w zeszły wtorek sam Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniając, że ma się spotkać z sekretarzem obrony USA, Pete'em Hegsethem. Rozmowy miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Do tego tematu wrócimy w informacjach o 7.00. Alarm został już odwołany, ale przed 21. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dla mieszkańców Lubelszczyzny. To z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę. Wojsko poderwało także myśliwce. Tymczasem na Podkarpaciu, w miejscach przygranicznych, przybędzie syren alarmowych. Pojawi się też więcej zabezpieczeń na samych przejściach z Ukrainą. To wynik kontroli przeprowadzonej przez służby wojewody. Tymczasowe miejsca schronienia, które postanowiono po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu granic, dostaną dodatkowe wyposażenie. Władze rozważają także budowę infrastruktury dla większej liczby osób, mówi wojewoda Teresa Kubas-Hul.
6: Popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, gdzie jest możliwość zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
5: Zmieniono także zasady samych odpraw, by ograniczyć kolejki ludzi i pojazdów. To będzie oznaczało dłuższy postój przed przejściami, ale szybszą odprawę na samej granicy. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
7: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
5: Trzeba pamiętać, że warunki na górskich szlakach szybko się pogarszają. Dziś przewaga chmur, w drugiej połowie dnia z rozpogodzeniami na zachodzie, w niemal całym kraju przelotny deszcz, a na wschodzie miejscowe burze, tak jak mówiliśmy w Tatrach i na szczytach Beskidów, także opady śniegu. Termometry pokażą w ciągu dnia od 12 stopni na południu, przez 15 w centrum i na wschodzie, do 18 na zachodzie kraju.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: To jest pierwszy program TOK FM. Za 17 minut godzina 7. W południe ma zebrać się Rada Ministrów po to, aby zająć się między innymi propozycją ograniczenia czasu pracy i zarobków medyków. I o tym teraz porozmawiamy z doktor habilitowaną Małgorzatą Gałąską-Sobotką, rektorką uczelni Łazarskiego, ekspertką w obszarze zarządzania systemem ochrony zdrowia. Dzień dobry.
9: Witam wszystkich Państwa.
8: Na czym mają polegać zmiany, o których mówimy?
9: Rzeczywiście mówimy o bardzo szerokim pakiecie zmian. Zmian, które będą odnosiły się do tak fundamentalnych i myślę bardzo emocjonujących kwestii jak wynagrodzenie lekarzy, ale nie tylko. Mowa tutaj o maksymalnej stawce godzinowej, jaką będzie mógł uzyskać lekarz pracujący w systemie ubezpieczenia publicznego, ale również w warunkach zatrudnienia tego lekarza w podmiocie leczniczym, w szczególności w odniesieniu do szpitali, czyli do podmiotów, które realizują świadczenia w tak zwanym zakresie szpitalnym. Ta Tam będzie jasno ograniczony wymiar czasu zatrudnienia, będzie to połowa przynajmniej etatu, czyli będziemy mówili o takim mechanizmie, który zaowocuje wysokim poziomem koncentracji kadr w podmiotach leczniczych. Innymi słowy, wieloetatowość stanie się jednak mocno ograniczona. Oczywiście lekarz pracujący w danym szpitalu chociażby na połowie etatu będzie mógł pracować w ramach chociażby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w innym podmiocie, który nie jest szpitalem. Niemniej jednak ten wymiar będzie ograniczony. Lekarz będzie musiał prosić swojego pracodawcę o zgodę na zatrudnienie u jednego pracodawcy i pojawia się magiczna bariera dla czasu, który może lekarz spędzić w pracy. Mówimy tu o odpowiedniku dwóch etatów, czyli odpowiedniku 320 godzin pracy. Wprowadzony jest limit, który ma też wprowadzić warunki do tego, aby ta higiena pracy lekarza była po prostu wyższa. Mhm. Myślę, że to są rozwiązania bardzo dobre dla pacjenta. Każdy z nas, kto korzysta z systemu ubezpieczenia zdrowotnego, zapewne miał takie doświadczenie, w którym zadawał sobie pytanie, czy przed nami siedzi lekarz, którego stan fizyczny i psychiczny pozwala na bezpieczne i rzetelne wykonanie swojej pracy. To zmęczenie widzieliśmy na twarzach wielu lekarzy w swoim pewnie pacjenckim doświadczeniu.
8: Pani mówi, że w praktyce ten limit to będą dwa etaty w tej chwili. To ile to potrafiło być do tej pory? Cztery?
9: Tak, dane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pokazywały, że bardzo wielu lekarzy potrafiło pracować powyżej nawet czterech etatów. Wynikało to często z takiego ułamkowego zatrudnienia w bardzo wielu miejscach pracy. I to zjawisko było odpowiedzią na strukturę przede wszystkim organizacji świadczeniodawców. Nie jest tajemnicą, bo powtarzamy to w bardzo, bardzo wielu wywiadach, że mamy nie tylko bardzo duże rozproszenie w zakresie lecznictwa otwartego, mamy wiele małych poradni, małych przychodni, które zabezpieczają często dosyć ograniczone populacje pacjentów na danej dzielnicy czy na danym terenie, w danej miejscowości, ale to, co charakteryzuje polski system, to bardzo duża, naprawdę bardzo wysoka liczba szpitali, które reformujemy od ponad dwóch dekad bezskutecznie, bo ta reforma miała już, o czym mówił pan minister Religa, spowodować zagęszczenie liczby szpitali, koncentrację liczby szpitali. Ja przypomnę słuchaczom, że minister Religa w 2007 roku stworzył listę 100 szpitali, które powinny wystarczyć do tego, aby skutecznie zabezpieczyć potrzeby zdrowotne, bo już wtedy widzieliśmy, że najlepiej zorganizowany system opieki to nie ten, który koncentruje się wokół SOR-u czy łóżka szpitalnego, ale ten, który reaguje na potrzeby pacjenta na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, który stawia na profilaktykę i stawia na wczesną diagnostykę i skoordynowaną opiekę. Proszę zwrócić uwagę, to jest 20 lat historii reformowania systemu, który tak naprawdę jest wyjątkowo odporny na tą reformę. I tu się pojawia pytanie, dlaczego tą odporność wykształciliśmy na zmiany w systemie aż tak wysoko.
8: Żebyśmy to dobrze zrozumieli, bo pani mówi o 100 szpitalach, o profilaktyce, czyli to miał być pożądany model, który, jak rozumiem, dla pani jest też pożądanym modelem. A jak jest w praktyce? Jest za dużo szpitali? Są za bardzo rozproszone? W czym problem?
9: Tak, oczywiście tych szpitali jest za dużo. Prawie w każdym powiecie mamy dzisiaj szpital, który w swoim zakresie realizuje świadczenia, które w większości powinny być zabezpieczone na poziomie dobrze zorganizowanej opieki zdrowotnej podstawowej. Utrzymujemy te szpitale, ponieważ są one swoistym atrybutem siły danego powiatu. Niestety w całej dyskusji o reformowaniu systemu ochrony zdrowia, również w dyskusji o wprowadzeniu planowanych zmian w systemie, chociażby maksymalnej stawki wynagrodzenia dla lekarzy czy ograniczenia zatrudnienia, pojawia się wśród nie tylko ekspertów, ale także obywateli swoisty dysonans poznawczy. My tak naprawdę jesteśmy w takim stanie głębokiego dyskomfortu, bo z jednej strony, i tu doskonałym przykładem są porodówki, ocena racjonalna, też dostarczana przez ekspertów systemowych, każe nam poprzeć ideę likwidacji porodówki w miejscu, w którym rodzi się bardzo mało dzieci, prawda? ale z kolei lęk przed utratą opieki w lokalnym środowisku każe nam wywierać presję na samorząd, aby jednak podtrzymał status quo za każde pieniądze. I rzeczywiście to, co się zdarzyło z wynagrodzeniami lekarzy, czyli taka bardzo silna presja na to, żeby zatrudnić lekarza za każde pieniądze, zapłacić mu i zgodzić się na każde
8: żeby
9: warunki.
8: Żeby tylko w tym powiecie był, prawda?
9: I jeśli nawet dyrektor szpitala wiedział, że to już będzie piąte miejsce pracy tego lekarza, to udzielenie tego prawa posługiwania się jego numerem prawa wykonania zawodu, wpisanie go do NFZ-u na listę kadry, która jest w dyspozycji danej placówki, pozwalało po prostu ten szpital podtrzymać. Podtrzymać jego tkankę organizacyjną i podtrzymać jego tkankę formalną, ale pojawia się takie pytanie, czy my tą tkanką formalną i organizacyjną podtrzymujemy to, co jest sednem systemu ochrony zdrowia, czyli zdrowie obywateli tego powiatu? Czy my w rzeczywistości poprzez taki mechanizm zabezpieczenia struktury i to koncentrację na tym, żeby podtrzymać podmioty lecznicze za wszelką cenę, czy my realizujemy ten zasadniczy cel, jakim jest poprawa zdrowia populacji, mieszkańców tego kraju? I tutaj niestety odpowiedź jest chyba jeszcze gorsza niż ocena efektywności właśnie organizacyjnej, dlatego że my tracimy bardzo wiele ludzkiego życia i zdrowia poprzez to, że zasoby nie są zorganizowane adekwatnie do potrzeb.
8: Co zyskuje pacjent po wprowadzeniu limitu 240 zł za godzinę?
9: Teoretycznie zyskuje uwolnienie istotnej części budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia na to, aby można było przeznaczyć te pieniądze na zwiększenie dostępności do świadczeń. Ale tu się znowu pojawia ten konflikt, powiedziałabym, aksjologiczny, a mianowicie te uwolnione środki nie zawsze muszą wprost oznaczać zwiększenie dostępności dla danego pacjenta w danym miejscu. Może bowiem maksymalna stawka wynagrodzeń skutkować przede wszystkim eksodusem kadry do sektora prywatnego w niektórych zakresach świadczeń, szczególnie tam, gdzie Polacy się przyzwyczaili i oswoili fakt, że zapłacą prywatnie, że udźwigną ten ciężar płatności prywatnej za wizytę u alergologa czy wizytę, nie wiem, u kardiologa i to będzie wtedy groziło utratą tak naprawdę dostępności, a nie zwiększeniem dostępności. Drugie bardzo poważne zjawisko podnoszone przez wiele, wiele środowisk, zarówno powiatów, jak i samych menadżerów, to fakt, że wprowadzenie tej maksymalnej stawki, a może jeszcze bardziej wprowadzenie ograniczenia zatrudnienia lekarza na minimum pół etatu w danym szpitalu może skutkować tym, że dla wielu szpitali zabraknie kadry do tego, żeby dany zakres działalności podtrzymać i zapewnić opiekę w tym zakresie obywatelom. Co to oznacza? Że zmiany w zabezpieczeniu potrzeb zdrowotnych zostaną przeprowadzone nie w oparciu o metodycznie przygotowane mapy potrzeb zdrowotnych, które mówią dokładnie, w którym powiecie, jaki zakres świadczeń powinien być zabezpieczony, żeby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie, to w tym przypadku ten proces pozostawiamy tym rynkowym regułom i zasadom. Nie mamy tutaj pewności, do którego podmiotu leczniczego skierują się lekarze. Zapewne do tego, który oferuje pracownikowi lepsze warunki pracy, jest lepiej doposażony, ma lepsze kulturę organizacyjną, lepszy styl zarządzania. Myślę, że tutaj weryfikacja potencjału pracodawców będzie rzeczywiście bardzo wyraźna.
8: Już na koniec naszej rozmowy, czy w takim razie skutek tutaj, który może się pojawić, będzie taki, że te szpitale, które walczyły o tego lekarza, który trochę wirtualnie tylko w nich pracował, się pozamykają, że trochę się to samo wydarzy, o czym pani mówi, to, że mamy za dużo tych placówek.
9: Tak, to zjawisko na pewno nastąpi i z takiego ogólnego punktu widzenia jest to pożądany proces i myślę, że tego uszczerbku nie będzie, pod warunkiem, że rzeczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia, który w projektowanych regulacjach dostanie wiele dodatkowych narzędzi, przede wszystkim wzmocnienie kadrowe, ale także więcej narzędzi w zakresie dostępu do informacji, które pozwalają uszczelnić kontrolę nad bezpieczeństwem i zabezpieczeniem zdrowotnym poszczególnych świadczeniodawców, że rzeczywiście ta kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia zostanie realnie, będzie dokonywana, ponieważ to, co dzisiaj pojawi się w toku jako konsekwencja wdrożonych zmian, to zwiększona odpowiedzialność regulatora. Musimy sobie to wprost powiedzieć, że minister zdrowia i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia biorą na swoje barki absolutnie odpowiedzialność za to, aby prawo pacjenta do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych była gwarantowana w sposób równy, tak jak to mówi Konstytucja. Dzisiaj te narzędzia zostaną przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia i miejmy nadzieję, że analitycy poszczególnych oddziałów wojewódzkich będą czujnie analizowali to, czy nie następują procesy, w których zwiększają się tak zwane białe plamy. Bo jeżeli tak zaprojektowane zmiany mają spowodować pogłębienie się nierówności w zdrowiu, to są to absolutnie zmiany sprzeczne z interesem nie tylko pacjenta, czyli sponsora systemu ubezpieczenia zdrowotnego, ale one są sprzeczne z interesem zdrowia publicznego. I tutaj dużą wrażliwością muszą się wykazać instytucje regulujące i kontrolne, aby rzeczywiście te procesy, wszyte są w te zmiany, pewne rozwiązania, które zwiększają elastyczność, czyli po pierwsze rozliczenie lekarzy, zarówno w zakresie wynagrodzenia, czasu pracy, będzie odbywało się nie w wymiarze miesięcznym, tylko kwartalnym. Dużo więcej będzie zgody, tak zwanych indywidualnych zgód płatnika na zwiększenie wymiaru zatrudnienia, w szczególności w zakresie zabezpieczenia szpitalnych oddziałów ratunkowych. Widać, że regulator przyjął uwagi środowisk, wielu środowisk, zaszło w tych regulacjach sporo z tak zwanych furtek, które oczywiście z jednej strony są szansą, z drugiej strony mogą tak naprawdę utrudnić egzekwowanie przyjętych założeń. I tu się pojawia duże ryzyko, ale na jeszcze jedną rzecz chciałabym zwrócić uwagę, a mianowicie wprowadzenie maksymalnej stawki wynagrodzenia wiąże się z pewnym ryzykiem tak zwanego spłaszczenia siatki wynagrodzenia, dlatego że ustawa o minimalnych wynagrodzeniach gwarantuje coroczną waloryzację minimalnego wynagrodzenia, a z kolei ta maksymalna stawka uzależniona od, to znaczy minimalne wynagrodzenie uzależnione od średniego wynagrodzenia rośnie szybciej niż maksymalna stawka uzależniona od minimalnego wynagrodzenia. Ryzyko spłaszczenia wynagrodzeń kadr medycznych rodzi ryzyko spadku motywacji i przede wszystkim zmniejszenia presji na jakość.
8: Prace nad regulacjami trwają. Bardzo

0: dnia Państwu życzymy.
1: Reklama.
2: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 10:25. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: W jednym miejscu i w jednym czasie. Rozmowy o ochronie środowiska i sektorze energii. W programie Zielona Transformacja, Local Content, Bezpieczeństwo Systemu. Dołącz do wydarzeń Biznes Prekop i Energy Days. Zarejestruj się i odwiedź Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. 30 września i 1 października.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Zobacz, Stasiu, soku.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Wizyta szefa polskiego MON-u w Waszyngtonie przełożona na inny termin, na pilną prośbę strony amerykańskiej. W Nowym Jorku w cztery oczy mają się dziś spotkać Wołodymyr Załański i Donald Trump. Wprowadzenie limitów cen paliw oraz dodatkowego podatku dla rafinerii ogłosił czeski rząd. Mamy wtorek, 22 września, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykanie podali powód odwołania zaplanowanego na jutro spotkania wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z ministrem obrony USA Pete'em Hegsethem. W komunikacie czytamy o konflikcie terminów. Grzegorz Kozioł.
14: Pentagon nie podał więcej szczegółów, ale zapewnił, że spotkanie wkrótce zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej, bo wczoraj wieczorem, nasz resort obrony poinformował, że na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta wicepremiera i szefa MON-u w Pentagonie odbędzie się kiedy indziej. Tak czy inaczej, do Waszyngtonu udają się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy mają przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy. O swoim planowanym spotkaniu w Pentagonie szef MON-u informował tydzień temu. Wskazywał, że rozmowy będą dotyczyć między innymi polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot w Polsce. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
13: Niespokojnie było znowu we wschodniej Polsce. Przed 21 rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dla mieszkańców Lubelszczyzny. To z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę. Wojsko poderwało także myśliwce. Przed północą poinformowano o zakończeniu akcji i braku zagrożenia na terytorium naszego kraju. Dziś po południu Wołodymyr Załański ma spotkać się w Nowym Jorku z prezydentem Donaldem Trumpem przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. Ukraiński prezydent powiedział wczoraj, że Rosja jako pierwsza musi zaprzestać ataków na sektor energetyczny i infrastrukturę krytyczną Ukrainy. To reakcja na apel Trumpa, by Ukraińcy przestali atakować rosyjskie rafinerie.

0: kraje. Trzeba pamiętać, że Ukraina tylko się broni, a winnym wojny jest Rosja, mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
1: Więc jeśli Ukraina znalazła czuły punkt Rosji, no to trzeba by powiedzieć, co Rosja byłaby gotowa w zamian za takie zawieszenie broni zrobić.
0: Agencja Reutera podaje, powołując się na swoje źródła, że prezydent Wołodymyr Zełański spotkał wczoraj się z dyrektorem CIA Johnem Radcliffe'em. Do spotkania miało dojść na lotnisku Shannon w Irlandii, gdzie były tankowane ich samoloty. Ja sam decyduję o tym, z kim się spotykam. Prezydent Karol Nawrocki po raz pierwszy miał okazję skomentować medialne informacje o tym, że można było takie spotkanie i rozmowę z nim podczas szczytu biznesowego w Nowym Jorku po prostu sobie kupić. Szczyt odbył się wczoraj w Instytucie Pileckiego. Jak informowały wcześniej Radio Z i Newsweek, fundacja organizująca spotkanie zachęcała uczestników do wykupu specjalnych pakietów, co dawało możliwość rozmowy z prezydentem w cztery oczy lub w szerszym gronie. Maciej Kluczka.
2: Prezydent Karol Nawrocki twierdzi, że nic takiego nie miało miejsca.
3: Nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
2: Jednak będąc precyzyjnym, nikt nie był zmuszony do płacenia za spotkanie, ale zachęcony do skorzystania z oferty dającej więcej możliwości, mówi Jakub Stefaniak z PSL-u.
4: Polska to nie Ameryka, z tym szacunkiem, ale pewne rzeczy, które za oceanem może wydają się naturalne, u nas to nie przejdzie. Trzeba te kwestie dogłębnie zbadać.
2: Nowojorskie spotkanie zorganizowało Centrum Strategii Rozwojowych, fundacja złożona z ludzi związanych od lat z Prawem i Sprawiedliwością, a zaproszenia na spotkanie wysyłał minister z Kancelarii Prezydenta Karol Rabenda. Maciej Kluczka, to GFM.
0: Czeski rząd ogłosił wprowadzenie limitów cen paliw oraz dodatkowego podatku dla rafinerii. Decyzję podjęto w związku z rosnącymi cenami paliw, na które wpływają działania wojenne na Bliskim Wschodzie. Ministerstwo Finansów Czech będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Ma to na razie obowiązywać przez cały październik. To drugie takie działanie rządu Andreja Babisza w tym roku. Poprzednio limity cen paliw obowiązywały od kwietnia do lipca. Jest szansa, że jeszcze w tym roku zakończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie w 2023 roku śmiertelnego wypadku na A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Rozpędzone przez niego do ponad 300 km na godzinę BMW miało uderzyć w drugi samochód, przez co spłonęła w nim trzyosobowa rodzina. Wczoraj sąd w Piotrkowie wyznaczył na 7 października datę mów końcowych, a rozprawę śledził Bartosz Kądziołka.
5: Najpierw przez niemal 10 godzin obrona przepytywała zespół trzech biegłych, żeby podważyć ich opinię o przebiegu wypadku. Jeden z nich mówił o tym, że prędkość 300 km na godzinę to prędkość startującego samolotu. Zeznania biegłych skomentował pełnomocnik rodzin ofiar Łukasz Kowalski.
6: Jeden z członków zespołu stwierdził, że w swojej 25-letniej praktyce nie spotkał nigdy jako opiniujący takiego materiału dowodowego, żeby ktoś poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę na drodze publicznej. Więc to pokazuje, z jakim wypadkiem mamy do czynienia.
5: Na koniec obrona złożyła kilkanaście nowych wniosków dowodowych. Sąd je odrzucił, bo uznał, że nie wniosą nic do sprawy, a ich celem jest przedłużenie postępowania. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
0: Stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Krakowie i Katowicach, 14 w Łodzi, 16 w Warszawie i Wrocławiu. Dziś przewaga chmur, w drugiej połowie dnia wzrost pogodzeniami na zachodzie. W niemal całym kraju przelotne deszcze, na wschodzie miejscowe burze, w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Wtorek, 22 dzień września. Maciej Kluczka, zapraszam na poranek TOK FM. Szanowni Państwo, na początek coś z przymrużeniem oka, choć sprawa tak naprawdę jest bardzo poważna, bo dotyczy Trybunału Konstytucyjnego, a więc kluczowego sądu dotyczącego badania konstytucyjności ustaw, a więc prawa przygotowywanego przez polityków. Jak wiadomo, część sędziów wybranych przez obecną większość sejmową nie może doczekać się łaskawości prezydenta i uroczystości ślubowania wobec niego właśnie w Pałacu Prezydenckim. Najnowszym wyborem Sejmu jest oczywiście Maciej Berek, który też czeka na i wczoraj wysłał list do prezydenta w sprawie terminu ślubowania, ale i tu właśnie ten nieco zabawny wątek, chociaż jest taki trochę śmiech przez łzy, wątek z tygodnika Sieci, który wczoraj miał swoją premierę, bo tam bardzo długi wywód Stanisława Janeckiego pod tytułem Desant na Trybunał. Tu są opisane różne scenariusze, jakie ma według dziennikarzy tego tygodnika rząd Donalda Tuska na napaść na najwyższy konstytucyjny organ władzy sądowniczej. No pytanie, czy my, obywatele, którzy tak naprawdę ze skargi konstytucyjnej obecnie korzystać nie możemy, bo Trybunał właśnie sparaliżowany, jeśli chodzi o obsadę personalną, czy my nie możemy czuć się właśnie w... nie możemy przyjąć jakiego stanowiska, że Trybunał został napadnięty przez polityków i odebrany obywatelom. Ale co ciekawe, jest tutaj taki wyboldowany fragment tego artykułu, który brzmi tak. Fizyczny atak na siedzibę Trybunału sparaliżowałby tę instytucję, ale nie doprowadziłby do jej przejęcia. I może na razie tylko o ten paraliż chodzi. Zostałby doceniony przez twardy elektorat Koalicji Obywatelskiej, twierdzi Janecki. No właśnie, czy cokolwiek jeszcze może sparaliżować tę instytucję? To jest dobre pytanie i tu jest mój uśmiech przez łzy, bo przecież wiemy, że dokładne zero wynosi budżet na przyszły rok Trybunału Konstytucyjnego, bo Bogdan Święczkowski nie zwołał Zgromadzenia Ogólnego Sędziów. Między innymi z obawy o to, że w czasie tego zgromadzenia mógłby być dołączony punkt pod tytułem odebranie immunitetu Święczkowskiego w sprawie jego spraw karnych. I tego Bogdan Święczkowski się obawia. A jeżeli chodzi o paraliż Trybunału, no to też liczba rozpraw w porównaniu z tym, co się działo, nawet chociażby za Julii Przyłębskiej, pokazuje, że paraliż już trwa i nikt nie musi do niego prowadzić, jak pisze publicysta sieci, bo chociażby na cały wrzesień, szanowni państwo, są zaplanowane tylko dwie rozprawy. Na cały wrzesień, na październik jeszcze żadnej. A przechodząc do innych gazet, dzisiaj w Gazecie Wyborczej między innymi komentarz Bartosza Wielińskiego na temat kolejnej, już można powiedzieć, katastrofy Friedricha Merca, kanclerza Niemiec. Bo oczywiście jesteśmy kilka tygodni po wyborach w Saksonii-Anhalcie, ale też były wybory w kolejnych landach, regionach niemieckich. W jednym wygrywa Alternatywa dla Niemiec, w drugim, a dokładnie w Berlinie, postkomunistyczna partia lewicowa. I jak pisze publicysta Wyborczej, to zwycięstwo AfD w kolejnym wschodnio-niemieckim landzie nie jest najgorszą wiadomością dla Polski. Znacznie gorszym sygnałem byłby upadek kanclerza Merca. A to może się zdarzyć, bo przede wszystkim Merz jest osłabiony tymi kolejnymi zwycięstwami lokalnymi AfD, a dodatkowo, jak przypomina Bartosz, w ogólnokrajowych sondażach jego rząd może liczyć na wsparcie tylko 18% wyborców i przeciwko niemu opowiada się nawet większość zwolenników partii CDU. Fatalne wyniki wyborów landowych prowadziły już do zmian na stanowiskach kanclerzy. Można przypomnieć upadek Gerharda Schrödera w 2005 roku i ten upadek zapoczątkowała klęska partii Schrödera, czyli SPD w nadrenii północnej Westfalii. Z kolei Angela Merkel odejście z polityki ogłosiła po słabym, choć ciągle zwycięskim, wyniku CDU w wyborach w Hesji w 2018 roku. Pytanie, czy Merz będzie w stanie jeszcze pociągnąć partię do następnych wyborów? To pytanie staje się powszechne w całych Niemczech. No i zaznacza też Bartosz Wieliński, że słabe poparcie dla Merca i dla CDU nie ma związku z jego polityką zagraniczną, chociażby wobec Ukrainy i Rosji, bo jednak, to jest ważna dla nas wiadomość, większość Niemców popiera wsparcie dla Ukrainy i większość uważa Rosję za zagrożenie. Skrajna niepopularność Merca to raczej wynik rozczarowania. Po człowieku, który wracał do polityki z biznesu, spodziewano się reform i szybkiej poprawy sytuacji gospodarczej. No i z CDU, z Niemiec słychać takie głosy, że Merz liczy na to, że ten sukces AfD w landach wschodnich szybko tak naprawdę obróci się przeciwko skrajnej prawicy, bo Zdaniem Merca, Niemcy otrzeźwiają, widząc, co skrajna prawica będzie robić w tych regionalnych parlamentach, ale jak zaznacza Wieliński, to bardzo ryzykowna gra, nie tylko dla Merca, ale i dla Polski. Przejdę jeszcze do artykułu Tomasza Nyczki na stronie 6, bo tutaj jest o planach lewicy, zarówno lewicy pod znakiem Razem, jak i lewicy Włodzimierza Czarzastego, planach na ten rok przedwyborczy. Jeśli spojrzymy na samą lewicę, to tutaj niezależnie od impasu w sprawie wspólnej listy, nowa lewica już przygotowuje się do wyborów i marszałek Czarzasty mówi, że partia zamierza wpuścić na listy do Sejmu młodych polityków i wymienia przy tym m.in. rzecznika partii Łukasza Michnika czy swoją doradczynię Wiktorię Grelewicz, ale też Kacpra Nowickiego, działacza z Poznania. Państwu może to moje dopowiedzenia może być szerzej znany z kilku takich starć w debatach takich ulicznych z Patrykiem Jakim. Na dobre miejsca na pewno mogą liczyć także znane polityczki, jak na przykład Agnieszka Dziemianowicz-Bąk czy Katarzyna Kotuli, ale w partii wiedzą, że nie wszyscy dotychczasowi posłowie znajdą się na listach, bo będzie ciasno. Po letniej trasie, po kurortach, nowa lewica zamierza wyruszyć teraz w kolejną jesienną zimową. I tu moje jeszcze do powiedzenia. Lewica jest lekko zirytowana, lekko też zaskoczona tym, że jednak ta trasa letnia nie przyniosła jakichś wzwyżek sondażowych. Lewica starała się tam chwalić niektórymi dokonaniami w rządzie, jeśli chodzi o zmiany przepisów prawa. No też lewica oczywiście może się cieszyć o wiele lepszymi sondażami niż chociażby Polska 2050, czy Unia Centrum, czy PSL. No ale też jakiejś wzwyżki sondażowej super nie ma. No i jeszcze jedna ciekawa historia z artykułu Wyborczej. Bo jak mówią właśnie Tomaszowi Nyczce rozmówcy lewicy, bardzo ważne dla lewicy są wybory w Krakowie, a to już w niedzielę, bo startują tam dwie lewicowe kandydatki, właśnie posłanka Daria Kosek-Popiołek, ale też radna miasta i współprzewodnicząca Razem Aleksandra Owca. I rezultat w Krakowie jest dla lewicy kluczowy. Jeśli wynik Darii będzie lepszy niż Owcy, to jest to nasza prekampania. Podsumowuje polityk lewicy w rozmowie z Wyborczą i to pokazuje, jak politycy anonimowo potrafią mówić co innego, a co innego pod nazwiskiem i przy mikrofonie, bo wczoraj gościem wywiadu politycznego u Karoliny Lewickiej była właśnie Daria Kosek-Popiołek, która zarzekała się, że to nie jest starcie partii Razem z Lewicą, że ona walczy oczywiście o Kraków. To takie zawsze piękne słowa wypowiadane w kampaniach wyborczych, a jak widzimy, jednak już nieoficjalnie politycy lewicy mówią, że lepszy wynik Darii Kosek-Popiołek od kandydatki Razem będzie miał dla nich znaczenie. I jeszcze na koniec przejdę do Rzeczpospolitej, bo tam ciekawy sondaż. Przygotowany dla też panelu ekonomistów Rzeczpospolitej i Parkietu, bo szanowni państwo, wychodzi na to, że jesteśmy gotowi i zdajemy sobie sprawę z tego, że system wieku emerytalnego w Polsce wymaga reformy. Polska powinna przyjąć strategię demograficzną obejmującą reformę systemu emerytalnego, w tym możliwość stopniowego zrównania lub podwyższenia wieku emerytalnego wraz z wydłużeniem długości życia. Zdecydowanie zgadzam się z takim podejściem, odpowiada niemal 58% respondentów, a zgadzam się 36%. Więc zdecydowana większość. A na pytanie, czy są potrzebne nowe instrumenty i wydatki prodemograficzne w celu podniesienia wskaźnika dzietności, tu już jest inaczej, bo zdają sobie chyba Polacy sprawę z tego, że programy takie jak 500+, 800+, co prawda pomagają najuboższym, co prawda może zahamowują spadek dzietności, ale też nie poprawiają go bardzo, bo odpowiedź jest taka, że 37% mówi, że się nie zgadza, 11%, że się zdecydowanie nie zgadza, więc to już niemal połowa, a tylko 20% respondentów mówi, zgadzam się, potrzebne są nowe programy prodemograficzne. A więc o demografii dzisiaj dużo w Rzeczpospolitej, a zaraz kolejne ważne tematy ogniskujące polską i nie tylko polską politykę. Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, będzie gościem po informacjach o 7.20.
7: Autopromocja.
8: Kochamy sport.
9: Tak mocno, że chcemy więcej.
8: Żyjemy sportem.
9: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
8: Rozmawiamy o sporcie.
9: Tak, że i wy go pokochacie.
8: Jeszcze więcej sportu.
9: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Nadal nie ma decyzji o przedłużeniu sankcji na Rosję, bo niektóre państwa domagają się zdjęcia pewnych osób z listy, poinformowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Zaznaczyła jednak, że zaostrzenie restrykcji jest konieczne zarówno ze strony Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych. Francja chce wykreślenia rosyjskiego oligarchy i miliardera Aliszera Usmanowa, a Słowacja innego oligarchy Michaiła Friedmana. Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał w Nowym Jorku z prezydentem Donaldem Trumpem o inicjatywach mających na celu ustanowienie moratorium na ataki na infrastrukturę energetyczną w wojnie Rosji z Ukrainą. Macron ocenił rozmowę z Trumpem jako bardzo dobrą i bardzo konstruktywną oraz wskazał na ich zgodność co do konieczności wsparcia Kijowa we wzmacnianiu zdolności obronnych Ukrainy. Liczebność sił NATO w krajach bałtyckich jest wystarczająca i nie ma potrzeby rozmieszczania tam dodatkowych jednostek. Tak twierdzi zastępca szefa sojuszniczego dowództwa sił połączonych NATO w holenderskim Brunsum generał John Mead. Według brytyjskiego wojskowego Estonia i Łotwa jako niewielkie państwa nie dysponują geograficzną głębią strategiczną, tak się wyraził. I aspekt ten stanowi wyzwanie, jeśli chodzi o logistykę. W Finlandii olej napędowy na stacjach benzynowych jest w tej chwili najdroższy w całej Unii Europejskiej. Na północy kraju cena litra diesla przekroczyła na początku tygodnia 2,90 euro, a w Helsinkach średnio trzeba płacić niemal 2,5 euro za litr. Rząd ani we wcześniejszej fazie kryzysu paliwowego, ani teraz, gdy ceny są rekordowe, nic z tym nie robi, pisze fińska prasa. Wprowadzenie limitów cen paliw oraz dodatkowego podatku dla rafinerii zapowiedział tymczasem rząd w Czechach. Czas na sport w TOK FM.
13: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ostatecznie 25 piłkarzy będzie miał do dyspozycji Jan Urban na zgrupowaniu, które ruszyło wczoraj, ale dla sztabu tak naprawdę rozpocznie się dziś, bo kadrowicze będą po raz pierwszy trenować. W ostatniej chwili ze składu wypadli Kamil Grabara, Adrian Benedyczak i Filip Rózga. Do zespołu dołączył w związku z tym Marcel Reguła z Zagłębia Lubin, mówi Dominik Wardzichowski ze sport.pl.
15: I to jest absolutnie zasłużona obecność, bo Marcel Reguła, pamiętamy te plotki transferowe, było krok od transferu do Borussii Dortmund, no to by było coś absolutnie fenomenalnego dla rozwoju tego zawodnika, ale stopniowo Borussia ostatecznie wybrała inną opcję.
14: W miejsce Grabary został powołany Bartłomiej Drągowski. To oznacza, że selekcjoner definitywnie skreślił bramkarza Bolonii Łukasza Skorupskiego.
15: I skoro mamy młodszych bramkarzy, którzy są w stanie grać na niezłym poziomie, mam tutaj na myśli Marcina Bułkę, który też wraca po kontuzji, ale ostatnio ma świetny czas w Arabii Saudyjskiej, więc myślę, że przed tym bramkarzem jest większa przyszłość, a tutaj Łukasz Skorupski może mówić raz o dużym pechu, a dwa o tym, że nie wykorzystał swojej szansy.
14: Polscy piłkarze podczas tego okienka zagrają aż 4 mecze w Lidze Narodów. Zaczną od starcia z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, ten mecz w piątek. Już tylko 8 zespołów zostało w grze o tytuł Mistrzów Europy w siatkówce. Kto pojedzie do Mediolanu walczyć o medale, dowiemy się dziś i jutro. Oczywiście w ćwierćfinale są Polacy, którzy dziś o 18 zagrają z Niemcami. Wcześniej Francja zmierzy się z Rumunią. Te mecze w Sofii, a jutro w Turynie Belgia zagra ze Słowenią, a Włochy z Finlandią. Maja Chwalińska pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego rangi WTA 500 w Singapurze. Polkę z turnieju rozstawiona z numerem 5, a o ćwierćfinał zagra jutro z Ukrainką Oleksandrą Ołyjnikową, która pokonała dziś Amerykankę Vivian Wolf 6-1, 7-6. Równolegle trwa turniej w Seulu, ale już bez polskich akcentów, bo Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie, przegrała z 200 w rankingu Darią Astachową. Komisja Formuły 1 zatwierdziła skrócenie od przyszłego roku dystansu wyścigów z 305 do 290 km, co oznacza, że kierowcy przejadą średnio o 3 kółka mniej. To dlatego, że po zmianach silniki mają bardziej wykorzystywać moc jednostki spalinowej. A już za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
13: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
12: Na razie wtorek będzie nam upływał pod znakiem chmur. Dopiero w drugiej połowie dnia na zachodzie pojawią się rozpogodzenia. Przelotny deszcz może padać wszędzie, a we wschodniej połowie kraju także zagrzmi. Temperatura maksymalna od 12 stopni na południu, około 15 w centrum i na wschodzie do 18-19 miejscami w północno-zachodniej części kraju.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Pierwszym gościem wtorkowego poranka TOK FM jest Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, Koalicja Obywatelska, lider AgroUnii. Dzień dobry, panie pośle.
17: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
16: Za rok to już będziemy tuż przed wyborami. Będzie wtedy pan startować do parlamentu z list Koalicji Obywatelskiej?
17: Nie wiem.
16: A z innych list?
17: Nie wiem, wie pan, ja nie mam ciśnienia wielkiego, żeby być w parlamencie, żeby w taki sposób działać w polityce.
16: Czyli może pan nawet odejść z parlamentu, w sensie nie startować drugi raz?
17: Nie mam na to dzisiaj wielkiego ciśnienia, naprawdę.
16: Okej, okay. Czyli w razie czego powrót na spokojną polską wieś, chociaż ona nie taka spokojna.
17: Ja ciągle na wsi jestem, ciągle pracuję, ja z tego żyję, z tego zarabiam, to w parlamencie, to naprawdę tutaj, jeżeli ktoś robi jakieś przekręty, inne rzeczy, to co widzimy po Ziobrze i po innych, ten spadek, no to faktycznie oni poszli do polityki po pieniądze, szarpać je z każdej strony. Ja poszedłem coś zrobić, mam do tego dzisiaj średnie narzędzia, o tym mogę też jasno powiedzieć. Jestem w jakiś sposób rozczarowany, na pewno nie zniesmaczony, ale rozczarowany tym, co się dzieje. Szedłem na ustach z tym, żeby wprowadzać zmiany. Tych narzędzi dostałem zbyt mało i nie ukrywam, że to jest też pewien taki element tego, czy będę chciał startować, czy nie będę chciał startować, co wydarzy się w ostatnim roku.
16: Mm-hmm. Panie pośle, pan, gdyby miał pan możliwość, bo w piątek takiej pan możliwości nie miał, jakże zresztą cały Sejm, zagłosowałby pan za zakazem nocnej sprzedaży alkoholu i ograniczeniem, wręcz zakazem reklamy alkoholu, w tym piwa? Bo projekt został zdjęty, co wywołało burzę w koalicji.
17: Tylko musimy też zastanowić się, co chcemy dzięki tym projektom osiągnąć? Bo według mnie, jeżeli chcemy faktycznie walczyć z zbyt dużym piciem alkoholu w Polsce, to powinniśmy wprowadzić szereg projektów. No przecież nie, to też jasno trzeba powiedzieć, że cena alkoholu w Polsce w porównaniu do tego, jakie on robi szkody, no jest nieproporcjonalnie niska. Bardzo dużo osób, które później się leczą, chodzą na różne terapie, to wie pan, wystarczy jasno powiedzieć, no łatwiej wieczorem, jak ma się zmartwienia i problemy, kupić sobie flaszkę w połówkę wódki za 25 zł, bo pewnie tyle teraz kosztuje, tak? Niż iść na terapię, która w Warszawie, dobra terapia u terapeuty, kosztuje, nie wiem, 600-800 zł.
16: A panie pośle, no ale akcyza została zawetowana przez prezydenta, podniesiona, tak? Więc tutaj rząd próbował coś zrobić z podwyżką cen, także żeby były wyższe dochody do budżetu państwa, ale tutaj no, blokada nastąpiła.
17: No, czego się spodziewać po prezydencie, który przyjął taką rolę, że będzie wszystko wetował? To jest to też pewne pytanie, jak ma wyglądać właśnie władza w Polsce, podejmowanie decyzji w Polsce, czy robienie jedni drugim na złość, czy to jest droga dokądś, czy właśnie taki człowiek jak ja zastanawia się wtedy.
16: Czy to wszystko ma sens?
17: Czy wie pan, czy warto w taki sposób uczestniczyć w tym, co dzieje się w Polsce? I na pewno warto dążyć do tego, żeby to zmieniać, żeby przekonywać ludzi.
16: A kończąc temat alkoholu, bo Lewica oskarża PSL, że ulega A. alkolobby. PSL odpowiada, że musi bronić branżę rolniczą, bo no, chodzi o też nawozy i tak dalej, ale też o branżę chociażby winiarską, która z powodu zakazu reklam na przykład by nie mogła reklamować festiwali winiarskich albo tych dotyczących piw regionalnych. Mają rację ludowcy?
17: Warto tutaj przywołać kilka danych. Jeżeli mówimy o produkcji rolnej, która uczestniczy w produkcji alkoholu i my na przykład mówimy o tym, z czego robiony jest ten mocny alkohol, czyli spirytus. Przeznaczamy na niego w Polsce około 1,5 miliona ton zbóż. Przy produkcji zbóż łącznej około 35 milionów ton. To nam da jakieś 4-5% produkcji. Mhm. Mówimy także o ziemniakach, które są przeznaczane na alkohol. W Polsce produkujemy tam 9-10 milionów ton ziemniaków, zależy od roku. Na alkohol przeznaczane jest 50 tysięcy ton. To nie są duże ilości. Trzeba oczywiście się dobrze temu przyjrzeć, żeby rolnictwo nie ucierpiało, ale można to na pewno w jakiś dobry sposób rozpracować. Ja też, wie pan, ja widziałem listę importerów zbóż z Ukrainy, kiedy rozpoczynała się wojna. I dziwi mnie to, że dzisiaj jedni mówią o tym, że bronią rolnictwa, a z drugiej strony prominentni działacze PSL-u zaangażowani w produkcję spożywczą, w produkcję no, rolno-spożywczą, importowali to zboże z Ukrainy. Wtedy co, nie broniliśmy interesów polskich rolników?
16: Okay. Mówi pan o Zbigniewie Komorowskim, działaczu PSL-u, który jest właścicielem jednej z ważnych firm spożywczych?
17: No, między innymi no, on importował też, z tego co wiem, z Ukrainy. Widziałem tą listę i to są ludzie zaangażowani i tam byli ludzie zaangażowani politycznie.
16: A wracając do tego tematu branży rolniczej, no to nie jest tak, że ta działalność byłaby zakazana.
17: Ale to też, wie pan, to
16: i też nie wiadomo, jak bardzo sprzedaż alkoholu by spadła. No pewnie ta nocna tak, no byłby zakaz, ale to nie byłoby tak, że nie można byłoby produkować dla branży alkoholowej.
17: Powiem panu tak. Tutaj musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki cel stawiamy wprowadzając, my jako parlamentarzyści, politycy, ludzie, którzy chcą trochę kierować Polską, jaki sobie stawiamy cel? Czy chcemy na przykład zmniejszyć spożycie alkoholu w Polsce, walczyć z uzależnieniami od alkoholu? Czy chcemy zapewnić większe wpływy do budżetu? Czy chcemy walczyć dzięki alkoholowi o rolnictwo?
16: Wszystkich celów nie da się zrealizować jednocześnie.
17: Kilka wieków temu w Polsce, kiedy był produkowany alkohol i monopol na ten alkohol, miała szlachta. I na przykład w Galicji, co wtedy robiono? Bo warto się do tego cofnąć. Chłopi musieli w każdym roku kupić, pańszczyźniacy, kupić określoną ilość alkoholu od szlachcica, żeby utrzymać tą produkcję. Mm-hmm. Jeżeli chłop nie chciał kupić, to wie pan, co robiono przed domem tego pańszczyźniaka? Szlachcic przyjeżdżał i mu wylewał przed domem ten spirytus, za który i tak on musiał później odpracować pańszczyznę. I nie chciałbym, żebyśmy szli tą drogą.
16: Wrócę do historii, ja teraz tak naprawdę ją rozpocznę, ale pan ją też odsłonił dla opinii publicznej, chociaż w mediach społecznościowych też ten temat bardzo długo żył i to była gorąca dyskusja dotycząca Stefana Krajewskiego, polityka PSL-u, ministra rolnictwa, który w Bednarach na targach Agro Show odsłonił z wielką pompą chiński ciągnik. Przypomniała mi się ostatnio tak, od razu taka ta piosenka o ciągniku. No ale to źle, że jest promowana także zagraniczna produkcja. Zawsze na takich targach są zarówno krajowe, jak i zagraniczne produkcje.
17: Wie pan, to jest coś, co mnie w głowie się nie mieści. Kiedy rynek polski i europejski przeżywa głęboki kryzys, jeżeli chodzi o sprzedaż maszyn, o produkcję, mówimy ciągle o tym, żebyśmy się nie uzależniali od Chin, od różnych produktów. Mhm. Od tabletek po samochody, przez telefony. Mhm. Kiedy my jako posłowie jesteśmy także przestrzegani, że na spotkaniach z Chińczykami, żeby nie przyjmować prezentów, chińskich sprzętów, żeby nie zabierać telefonów. Kiedy mamy najnowsze dane ze Skandynawii, gdzie chińskie samochody, roboty, urządzenia, nawet jeżeli są wyłączone, ciągle wysyłają do Chin sygnał.
16: I taki ciągnik też jest zagrożeniem pod kątem bezpieczeństwa?
17: uważam, że jest zagrożenie szerokie. Od tej wojny hybrydowej, która w tej chwili trwa, a Chiny stoją po jasnej stronie, po tej ciemnej stronie tej wojny. No ciągle mówi się o ich różnych działaniach razem z Rosją.
16: Rosja by nie dała rady prowadzić tej wojny bez wsparcia Chin.
17: A my tutaj wspieramy produkcję chińską. To jest faux pas, to mało powiedziane.
16: Ale tłumaczył się jakoś minister z tego?
17: No właśnie zdziwiło mnie, że nie wydał oświadczenia, że faktycznie trochę się zapędził, że niepotrzebnie to zrobił, bo to jest, wie pan, dawanie też twarzy naszego ministerstwa, bo to się ukazało na stronie Ministerstwa Rolnictwa, różne informacje na ten temat w rolkach, w relacjach, czy tam w innych rzeczach, ja już nie będę tego dokładnie...
16: A w ogóle jest firma polska, która produkuje tego typu ciągniki? Czy już nie mamy po Ursusie, który padł?
17: W Polsce ta produkcja jest bardzo słaba. Jeżeli w ogóle chodzi o maszyny, odradzają się. Są firmy, ja nie będę wymieniał nazw, ale są firmy, które faktycznie zaczęły kilkanaście lat temu produkować maszyny rolnicze. Tutaj nie mówimy o traktorach, bo one i tak w dużej części są składane z różnych części zachodu Europy. W Polsce ten przemysł został skutecznie zabity.
16: Czyli tak jak pamiętam taką głośną dyskusję w sprawie targów zbrojeniowych wobec poczynań Izraela w Strefie Gazy, nie powinna być na takich targach prezentowana izraelska broń izraelskich producentów. Tak według pana w newralgicznym dla bezpieczeństwa geopolitycznego momencie na targach rolniczych chińska produkcja nie powinna być przedstawiana, produkowana, sprzedawana.
17: Jeżeli ona sobie jest, to przecież nie powinna być promowana przez naszego ministra rolnictwa. Nie, chociażby to, dla wizerunku. Mhm. Ja sobie nie wyobrażam, że na zachodzie Europy takie coś by było, bo ciągle mówimy o naszych produktach, o naszej żywności w kontekście Ministerstwa Rolnictwa, o naszych maszynach, a tutaj takie coś... Ja bym na takie coś się nie odważył, a będąc w ministerstwie, miałem też takie zaproszenia, żeby jechać do jednej, drugiej firmy, fabryki, pośrednika, który coś sprzedaje, żeby dać tą twarz ministerstwa, dać tą wiarygodność.
16: I pan odmawiał?
17: Nigdy się nie pojawiłem na takim czymś.
16: Króciutko na koniec, bo rząd otwiera nową pomoc dla rolników. Setki milionów na paliwo i nawozy. Wsparcie ma wynieść chociażby 25 groszy na litr, co razem ze zwrotem akcyzy da 2 zł na litrze.
17: Panie redaktorze.
16: Zapewnia minister rolnictwa Stefan Krajewski. Pan docenia ten ruch. Czy tu jest coś do poprawy?
17: Panie redaktorze, jeżeli mówimy o czymś, co jest do poprawy, to tak, 11 czerwca przegłosowaliśmy ustawę o ubezpieczeniach w Sejmie. Ona powinna być bardzo szybko notyfikowana. I jeżeli mówimy tutaj o targach rolniczych, o tym, co robi minister, nie dopilnował nasz minister rolnictwa.
16: Teraz pan mówi nie o dopłatach, o ubezpieczeniach.
17: O ubezpieczeniach, bo to jest według mnie bardzo ważne i chciałbym, żeby też ludzie się dowiedzieli, bo często jak ja występuję w tej niewdzięcznej roli osoby, która recenzuje i pewnie będzie coraz częściej recenzować pracę Ministerstwa Rolnictwa, to tak, 11 czerwca przegłosowaliśmy ustawę w Sejmie. Ona powinna być wysłana bardzo szybko do notyfikacji. Została wysłana w sierpniu po 2 miesiącach tak naprawdę.
16: A taka notyfikacja ile trwa zwyczajowo?
17: Został wysłany skrócony wniosek o notyfikację, a Komisja Europejska zapytała nas, no dlaczego jest skrócony, a nie pełny i chce pełny. I to już jest procedura kilku miesięcy, a ubezpieczenia powinny rozpocząć się już teraz.
16: Czyli co, powinniśmy teraz pukać do Brukseli, do urzędników, przyspieszcie, prosimy, bo rolnicy polscy czekają?
17: Powinniśmy się zastanowić, jakie są priorytety w Ministerstwie Rolnictwa i czy to jest właśnie odkrywanie tych chińskich maszyn, czy faktycznie to są na przykład ubezpieczenia, bo teraz firmy ubezpieczeniowe odmawiają rolnikom ubezpieczeń, bo czekają na to, czy dostaną 65% dopłaty z budżetu państwa, bo to jest pomoc publiczna, czyli... która powinna trafić do firm ubezpieczeniowych.
16: Czyli rolnicy są w poczekalni?
17: Rolnicy są w próżni, a ubezpieczenia już powinny ruszać. Rok temu już ruszyły. Ja tylko dodam, że jest to rynek wart 1 mld zł w Polsce. 650 milionów, które są dopłacane z budżetu. Ktoś tutaj zawalił. Ja sobie nie wyobrażam, żeby za ten błąd ktoś nie poniósł konsekwencji.
16: Michał
17: w rządzie, którego byłem też członkiem i o ten rząd walczyłem.
16: Michał Kołodziejczak, poseł Koalicji Obywatelskiej i recenzent rządu jednocześnie. Kolejny recenzent w ramach koalicji. To tak piję do innych koalicjantów, ale musimy kończyć.
17: To jest niewdzięczna rola, niemiła, ale na to się umawiałem z wyborcami.
16: Informacje po nich Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości.
18: Autopromocja.
19: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
18: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
20: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
21: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
22: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
21: No dobrze, a taki fajny prezent?
22: Na mediaexpert.pl.
21: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
22: Na mediaexpert.pl.
23: Włączamy niskie ceny.
24: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
25: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
24: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
25: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
24: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
26: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
27: GWM. Go with more.
28: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
29: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
30: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
31: W jednym miejscu i w jednym czasie. Rozmowy o ochronie środowiska i sektorze energii. W programie Zielona Transformacja, Local Content, Bezpieczeństwo Systemu. Dołącz do wydarzeń Business Pre-COP i Energy Days. Zarejestruj się i odwiedź Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. 30 września i 1 października.
32: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
33: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
34: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 7.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Zagłosowałbym za ustawą ograniczającą dostęp do alkoholu, powiedział przed chwilą w TOK FM Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, poseł Koalicji Obywatelskiej, lider Agrounii. Zaznaczył jednak, że jeśli na serio chcemy walczyć z nadmierną konsumpcją alkoholu w Polsce, to powinniśmy wprowadzić szereg innych projektów.
35: To też jasno trzeba powiedzieć, że cena alkoholu w Polsce w porównaniu do tego, jakie on robi szkody, no jest nieproporcjonalnie niska. Bardzo dużo osób, które później się leczą, chodzą na różne terapie, to wie pan, wystarczy jasno powiedzieć, no łatwiej wieczorem, jak ma się zmartwienia i problemy, kupić sobie flaszkę, połówkę wódki za 25 zł, bo pewnie tyle teraz kosztuje, tak? Niż iść na terapię, która w Warszawie, dobra terapia u terapeuty, kosztuje, nie wiem, 600-800 zł.
12: Ustawa wprowadzająca w całej Polsce zakaz nocnej sprzedaży alkoholu oraz zakaz jego reklam musi jeszcze poczekać. Posłowie mieli głosować nad nią w zeszły piątek, ale w ostatniej chwili na wniosek PSL-u marszałek Sejmu zdjął zdjął ten punkt z porządku obrad i cofnął do komisji. Tylko ja odpowiadam za swój kalendarz i to, z kim się spotykam. Tak Karol Nawrocki komentuje doniesienia Radia Z i Newsweeka o tym, że fundacja, która organizowała jego wczorajsze spotkanie z przedsiębiorcami w Nowym Jorku, sprzedawała pakiety VIP, które miały gwarantować rozmowę z prezydentem.
0: Wydaje mi się, że dla opinii publicznej w Polsce jest oczywiste, że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
12: Podczas wizyty w Nowym Jorku prezydent ma także wystąpić na forum ONZ. Dziś rozpoczyna się zgromadzenie tej organizacji. Po wygranych wyborach w Mecklenburgii Pomorzu Przednim AfD chce zaproponować wszystkim partiom rozmowy w sprawie utworzenia koalicji rządowej. Skrajnie prawicowa partia zdobyła w tym landzie ponad 38% poparcie, które nie daje jej samodzielnej większości w landowym parlamencie. Z kolei ugrupowanie kanclerza Friedricha Merca CDU nie przekroczyło 5% progu wyborczego, co jest pierwszą taką sytuacją w historii Republiki Federalnej Niemiec. Wybory w krajach związkowych nie ułatwiają obecnemu rządowi pracy, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, profesor Sebastian Płóciennik.
1: Te wybory w krajach związkowych są okazją do takiego referendum za lub przeciwko partiom, które znajdują się w koalicji rządzącej na poziomie federalnym i to bardzo utrudnia sprawowanie władzy i forsowanie reform.
12: W Berlinie z wynikiem ponad 25% wygrała lewicowa partia Die Linke. CDU zdobyła tam niespełna 19% głosów, a AfD niespełna 3 punkty procentowe mniej. Dziś przewaga chmur w drugiej połowie dnia z rozpogodzeniami na zachodzie. W niemal całym kraju przelotny deszcz, a na wschodzie też zagrzmi. W Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. Na termometrach od 12 stopni na południu, przez 15 w centrum i na wschodzie do 18 na zachodzie kraju.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Gościem poranka TOK FM jest Andrzej Śliwka, poseł PiSu, członek Sejmowej Komisji Obrony. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
16: Nasza rozmowa to jeden na jeden, ale zupełnie bezpłatna, bo wie pan, że są takie, za które trzeba płacić $100,000.
2: Mówi pan o tych rozmowach Donalda Tuska, które organizowane były spotkania i płatności za te...
16: A tu nic słyszałem pan nie na razie, po rozmowie pan powie. A może pan nam, no bo muszę zweryfikować, to nie jest tak, że to co mi powie poseł danej partii, ja będę od razu tutaj...
2: W internecie to było widać.
16: Okay. Ale to może tam pan wytłumaczy jednak tę historię, którą opisali dziennikarze Radia Z i Newsweeka z pakietami, które były oferowane przedsiębiorcom, którzy chcieli uczestniczyć w tym szczycie biznesowym w Nowym Jorku wczoraj. On się odbył, bo tak, prezydent mówi, że w żadnym wypadku nie uzależnia spotkań z ludźmi od wpłaconych pieniędzy, no ale jego człowiek, minister w kancelarii, Karol Rabenda, wysyłał maile z zachętą do zapoznania się z pakietami. Czyli może Karol Nawrocki nie zachęca, ale jego minister już tak.
2: To po kolei. Po pierwsze, ja mam takie przekonanie, panie redaktorze, szanowni państwo, że dziennikarze tej strony lewicowo-liberalnej nie uczą się na swoich błędach. Mm-hmm. Już to przerabialiśmy. Naprawdę, przerabialiśmy już te ataki na pana prezydenta Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Okazało się to humbukiem, kłamstwem, nieprawdą.
16: Ale jeżeli dziennikarze się dowiadują od biznesmenów, że są takie pakiety, to mają o tym nie pisać, bo poseł PiSu powie, że to jest atak?
2: Panie redaktorze, to co dziennikarze chcą
16: pan,
2: robić...
16: Ja bym dostał takiego newsa, to bym opublikował.
2: To co dziennikarze chcą robić, to jest ich święte prawo i wola.
16: O, tylko, dzięki Bogu.
2: Dzięki Bogu. Tylko zasadniczy problem jest taki, żeby to była prawda. A jak widzieliśmy...
16: Ale Karol Rabenda nie podważył wiarygodności tych maili. Jest tam jego
2: podpis.
16: Panie
2: redaktorze, czy w tych mailach, w tym zaproszeniu, bo ustalmy pewne fakty, czy jest coś nadzwyczajnego, że pan prezydent uczestniczy w wyjeździe,
16: nie,
2: w którym jest spotkanie z biznesem polsko-amerykańskim?
16: Nie, zwyczajna sprawa.
2: Absolutnie.
16: Ale przekierowali na stronę z pakietami za 100 000, 25 000.
2: Ale zaproszenie, które było wysyłane, każdy mógł zobaczyć te zaproszenie, nie było kwestii związanej z finansami.
16: Ale tuż później Karol Rabenda odsyłał biznesmenów właśnie na stronę Centrum Rozwoju... jak to się nazywa, Centrum Strategii Rozwojowych, gdzie akurat są ludzie związani z PiS-em od lat. Między innymi pan Bałażej Spychalski, pan Marcin Chludziński, który maseczki bez atestów przysłał do Polski
2: panie redaktorze,
16: w czasie pandemii. Akurat, mówi pan, jak to wygląda. Ludzie związani z PiS-em przez lat, głównie w spółkach Skarbu Państwa, założyli fundację Centrum Strategii Rozwojowych, która organizuje spotkanie z prezydentem, przy którym można kupić pakiet i ale, który będzie zasilać tę fundację ludzi związanych z PiS-em i z Karolem Nawrockim. No sieć powiązań.
2: Z całym szacunkiem. Ja, może państwo jeszcze się tego nie nauczyliście, powtórzę to jeszcze raz, ale ja jako sztabowiec kampanii pana prezydenta Nawrockiego mogę powiedzieć jedną rzecz i to myślę, że pan redaktor też to wie. Jeżeli ktoś naprawdę uważa, że mógłby taki mechanizm zastosować wobec pana prezydenta Karola Nawrockiego, to jest po prostu naiwne. To
16: czyli
2: po pierwsze.
16: Karol Rabenda jest naiwny.
2: Pan minister Rabenda, według mojej wiedzy, która była również w tej korespondencji, pisał o tym i zresztą to także dementował w wypowiedzi swojej. On w jego mailu nie było żadnej mowy o jakich odpłatności, bo to pan prezydent Nawrocki jasno powiedział i jasno zdementował podczas wystąpienia. Nawet widziałem taki materiał.
16: Czyli to jest odpowiedzialność tej fundacji.
2: Nawet widziałem
16: materiał. I tamtych ludzi.
2: Panie redaktorze, no nie wiem, co jakaś fundacja robi. Ale mogę jedną rzecz powiedzieć. Pan prezydent Nawrocki, wczoraj widziałem jego wystąpienie, chyba państwa dziennikarza, czy zaprzyjaźnionej redakcji
16: Radia Z,
2: gdzie pan prezydent jasno powiedział, i że za jego kalendarz odpowiada on sam. I to
16: co
2: on podejmuje
16: kalendarz,
2: decyzję.
16: Co innego organizowanie spotkań, przy których są pakiety, możliwość wykupienia pakietów. Czyli,
2: znaczy, ja jedyne pakiety, jakie widziałem, publiczne, były na spotkanie z Donaldem Tuskiem. Widziałem takie, które były w sieci.
16: To.
2: No proszę sprawdzić.
16: Czyli pan żadnych problemów nie widzi, Karol Rabenda zostanie na swoim stanowisku, nie ma tutaj no takiej zamazanej sytuacji między biznesem...
2: Czy ma pan to zaproszenie? No, w tym zaproszeniu nie było ani mowy o tym, pod tym zaproszeniem, który był podpisany pan minister Rabenda
16: i
2: pani...
16: Ale informatorzy tych dwóch redakcji mówią, że potem dostawali...
2: Ale panie redaktorze, no mówienie,
16: że pan minister... właśnie...
2: Nie, no pan minister Rabenda im wysyłał? No nie, no panie redaktorze, mówmy prawdę.
16: Zachętę do zajrzenia na stronę Centrum Fundacji. Był odnośnik.
2: Ale
16: no dobrze.
2: Ale panie redaktorze, no też trzeba sobie powiedzieć to uczciwie. W zaproszeniu wysłanym przez pana ministra Rabendę...
16: Ale zaproszenie nie było jedynym kontaktem ze strony Kancelarii Prezydenta. Idziemy do kolejnego tematu.
2: Jedynym, panie redaktorze. No będziemy proszę dopytywać. Mówić prawdę. Jedynym. Znaczy nie, bo pan redaktor zbudował taki obraz tego, jakby Kancelaria warunkowała spotkanie...
16: Nie, tego nie powiedziałem.
2: To jest nieprawda.
16: Nie, tego nie powiedziałem, panie pośle. Że zachęcała do zajrzenia na stronę Centrum Rozwoju Strategicznych.
2: A wie pan co?
16: Strategii rozwojowych.
2: Wczoraj było to spotkanie. Wczoraj było to spotkanie. Ja też nie znam tej fundacji. Ale wczoraj było to spotkanie.
16: Ale Błażeja Spychalskiego pan zna?
2: Mogę tak, znam. Okay. Wie pan,
16: pana Kludzińskiego też?
2: No, to
16: jest... Jeszcze tam jest pan Andrzej Kęsbok, zarządów Mariusza Błaszczaka, szef zbrojeniówki w PiS-ie. Wszyscy tak z tych spółek Skarbu PiS-u do tej fundacji.
2: Z tego, co jest duże nadużycie mówienie o tym, że Andrzej Kęsbok jest powiązany z Mariuszem Błaszczakiem.
16: No jak był szefem zbrojeniówki za Błaszczaka.
2: Ale nie, na chwilę, panie
16: pana ministra?
2: Pan minister Błaszczak, wtedy kiedy Andrzej Kęsbok był prezesem, nie nadzorował zbrojniówki. No już ja nie chcę wchodzić jakby w szczegóły, ale bo klucz tego problemu jest troszeczkę inny, panie redaktorze.
16: To znaczy zdanie w tym temacie.
2: Państwo sugerujecie, że te spotkania odbywały się odpłatnie.
16: Nie.
2: To jest nieprawdą. To po
16: pierwsze. Możliwość polepszenia jakości spotkania była odpłatna.
2: Po drugie, te spotkanie odbyło się wczoraj. I proszę zwrócić uwagę, że był komunikat. Pan prezydent był na otwarciu, przemówił i później spotkał się z biznesem amerykańskim, zresztą bardzo ważnym biznesem amerykańskim, który inwestuje w Polsce. No chyba od pana prezydenta oczekujemy, że będzie skuteczny
16: oczywiście,
2: na linii dyplomacji ekonomicznej.
16: Idziemy dalej.
2: Nie było żadnych odpłatności za te spotkania. Znaczy jakby
16: dziwi pana
2: w jakiejś alternatywnej rzeczywistości podawania pewnych informacji i znaczy inaczej, i kreowania z nich
16: pakiety
2: wniosków.
16: Były
2: no, tak
16: faktem.
2: Nie powinno być.
16: Centrum Rozwoju, ta fundacja przygotowała takie pakiety. Są one faktem. Dobrze, idziemy dalej. Dwa dni przed rozmowa ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z jego odpowiednikiem amerykańskim, sekretarzem Hexetem, została odwołana. Lecą wiceministrowie Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Pana to dziwi, niepokoi, czy zwyczajna sytuacja, ponoć konflikt terminów obu ministrów?
2: Mnie to dziwi, niepokoi i to kompromituje polskiego ministra. Znaczy pan Władysław Kosiniak-Kamysz musi zrozumieć, przy całym szacunku do powiatowego szefa ODR-u na Opolszczyźnie, że bycie powiatowym szefem ODR-u na Opolszczyźnie, to nie jest...
16: Ale to jest wicepremier polskiego rządu.
2: No właśnie, panie redaktorze, a zachowuje się często jak powiatowy szef ODR-u na Opolszczyźnie i pan premier Kosiniak-Kamysz niestety nie dowozi wielu tematów i myślę, panie redaktorze,
16: z tego powodu sekretarz odwołał spotkanie z dla
2: mnie,
16: pana?
2: Uważam, że bardzo dla mnie niepokojący jest ten sygnał, tym bardziej w tym komunikacie, który został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Proszę zwrócić na ten drugi akapit, gdzie jest mowa o pewnych zagrożeniach, które płyną. Ja mam taką obawę, że mamy powtórkę z historii.
16: A zagrożenia może są i poproszono wicepremiera, żeby ministra obrony, żeby był na miejscu w Polsce. Może to jest powód.
2: A może, panie redaktorze, powód jest inny. I mamy powtórkę z historii. Mm. Już raz rząd Donalda Tuska torpedował ważną inicjatywę, która była rozpoczęta za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mówimy o tarczy antyrakietowej. Pozwoli mi pan skończyć.
16: Rząd nie torpeduje niczego.
2: Właśnie, panie redaktorze, słyszymy od dłuższego czasu, słyszymy naprawdę od dłuższego czasu, że rządzący zwlekają, jeżeli chodzi o finalizację stałej obecności Amerykanów w Polsce.
16: A wie pan, co ja słyszę?
2: Uważam, panie redaktorze, że jest to poważny sygnał i też mam nadzieję, że pan Kosiniak-Kamysz, ale także pan minister Tomczyk, który odpowiada za infrastrukturę i mamy 2 lata opóźnienia. Ja tu w tym studiu to mówię.
16: Że to wytłumaczą, tak?
2: Nie, że się wezmą do roboty.
16: Proszę krótsze zdania, bo ja teraz swoje dam. Ja słyszę od Jakuba Stefaniaka z PSL-u.
2: Ale to jest niepoważny człowiek.
16: Ale pan teraz dezawuował wicepremiera Kosiniaka, teraz Jakuba Stefaniaka, zastępcę szefa kancelarii. To są urzędnicy państwowi.
2: Straszne. I to jest straszne.
16: No dobra, to jest pana zdanie. A teraz przejdźmy do faktów, nie do opinii. Zastępca szefa kancelarii, tu na antenie, proszę mi dać powiedzieć, ale na antenie TOK FM w sobotę powiedział, że dochodzą do niego słuchy, że ludzie z PiS-u, którzy mają dobre kontakty z Republikanami, a wiemy, że dobre kontakty ma Adam Bielan, załatwił m.in. Zbigniewowi Ziobrze miejsce w Stanach Zjednoczonych, namawiają administrację amerykańską, żeby przyciągnąć kwestię baz do wyborów, tak żeby to nie był sukces rządu Donalda Tuska. Pan to dementuje?
2: To jest tłumaczenie niekompetencji pana Kosiniaka-Kamysza. Pan Stefaniak jest człowiekiem, który niczym się nie zajmuje. Jest po prostu takim wiceministrem od magla. Nie jest poważnym politykiem. I ja mogę panu powiedzieć, po rozmowie mojej z ludźmi odpowiedzialnymi za rozbudowę między innymi infrastruktury, oni mówią wprost. 2 lata pan Tomczyk, który tam jest nazywany Bambo czy Rambo, ja cytuję, nawet ambasadora Stanów Zjednoczonych. I pan Tomczyk, który odpowiada za to, powinien się wziąć do roboty, bo mamy 2 lata opóźnienia w przygotowaniu infrastruktury.
16: A jednocześnie
2: to.
16: Minister obrony Kosiniak-Kamysz jest najczęściej spotykającym się z heksetem ministrem obrony.
2: Ale to nieprawda. No Jezu, po czemu pan, panie redaktorze, opowiada
16: nawet dobrze,
2: to
16: muszę, kalendarz już jest mniejsza sprawa.
2: Panie redaktorze, nie ma
16: żadnych informacji ze strony poważnych mediów, także amerykańskich, by sprawa baz była opóźniana i żeby polski rząd,
2: panie redaktorze,
16: nie dowoził, jak to się mówi.
2: Ale nie dowozi, no na miły Bóg. Panie redaktorze, jestem członkiem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Wielokrotnie pytałem na temat związany z infrastrukturą pod te bazy. Przecież my musimy wykonać pracę domową, a rządzący w tym zakresie nic nie robią. 2 lata opóźnienia Tomczyka.
16: A to dziwne, bo od prezydenta czy ministra Przydacza jakoś nie słyszę takich zdań.
2: Bo pan minister Przydacz czy pan prezydent Nawrocki są politykami, którzy z pewnością w relacjach bilateralnych z rządem artykułują potrzeby przyspieszenia w tym zakresie. Ja jestem politykiem, który może sobie pozwolić na trochę mocniejsze słowa.
16: No tak, ale
2: i mam nadzieję, że
16: prezydenta...
2: te mocniejsze słowa w medium, które jest słuchane po tej lewicowo-liberalnej spowoduje, że panowie Tomczyk i Kosiniak-Kamysz przestaną uprawiać propagandę.
16: Chociaż 2 tygodnie temu był tu rzecznik prezydenta, a nawet tydzień temu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w rozmowie ze mną powiedział, że komunikacja w sprawie baz między obozem władzy rządowym a prezydenckim jest okej. Okay. Kończymy temat, kończymy powoli rozmowę, ale na koniec zapytam...
2: Pan minister Leśkiewicz jest bardzo, bardzo uprzejmym człowiekiem.
16: O nie, potrafi też ostro.
2: Ale panie redaktorze, dlaczego ja o tym mówię? Mamy realne zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej. Rządzący powinni zakasać rękawy, a nie robić propagandę.
16: Okay.
2: A pan Tusk robi propagandę zamiast realizować ważne interesy na rzecz Polski.
16: Murem za polskim mundurem?
2: Tak, panie redaktorze.
16: Czyli Mariusz Błaszczak, mówiąc o generałach polskich, już emerytowanych, beton, popełnił błąd.
2: Mariusz Błaszczak, mówiąc o panu Bieńku, panu Nideckim, innych generałach, którzy dzisiaj są na funkcjach politycznych, którzy niestety to trzeba wprost powiedzieć. Ja akurat myślę, że
16: przez
2: to są...
16: szkołę w ZSRR.
2: Ale to też, ale proszę zwrócić uwagę...
16: A innej wtedy nie było.
2: Ale proszę, nie, sekundeczkę. Proszę zwrócić uwagę, że ci sami generałowie krytykowali powstanie Wojsk Obrony Terytorialnej. Ci sami generałowie krytykowali zakupy F-35. Ci sami generałowie krytykowali zakupy HIMARS-ów.
16: Ale to
2: ci
16: sami generałowie Mariusz Błaszczak krytykowali... podważa swoją własną zasadę. Jeśli wcześniej mówił murem za polskim mundurem, to nie może teraz powiedzieć, ale ci i ci nie, bo to jest beton. Bo ale to wtedy podważa swoją wiarygodność. Ośmiesza się, ośmiesza zasadę.
2: Jesteśmy murem za polskim mundurem, za żołnierzami,
16: ale nie za generałami.
2: Którzy bronią polskiej granicy.

0: Jeśli będę mieć taką okazję i pomysł, to chętnie powiem, oczywiście.
1: No dobrze, to zachęcam pana redaktora do tego. Jeżeli, panie redaktorze, jakakolwiek ostatnie wypowiedź zdanie moja czy Mariusza Błaszczaka, politycy zdarzają im się wypowiedzi różne, potrafimy przeprosić, ale wypowiedź pana premiera Błaszczaka na temat tych konkretnych ludzi była w punkt, w punkt. Ci ludzie byli przeciwnikami modernizacji polskich sił
0: zbrojnych.
1: Andrzej
0: Śliwka,
1: tak jest,
0: i są jednocześnie generałami emerytowanymi polskiego wojska i mówi się o nich beton. No taka jest sytuacja.
1: No jeżeli blokowali dobre, dobre zmiany, obrony, no to czemu się pan redaktor dziwi?
0: Dziękuję za rozmowę, bardzo za chwilę informacje, ponieważ Aleksandra Leo.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego sprzedceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Minuta po ósmej. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację Tok FM. Jeśli ktoś naprawdę uważa, że mógłby zastosować taki mechanizm wobec prezydenta, to jest naiwny. W ten sposób Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Obrony, w poranku Tok FM komentował doniesienia Radia Z i Newsweeka o tym, że fundacja, która organizowała spotkanie Karola Nawrockiego z przedsiębiorcami w Nowym Jorku, sprzedawała pakiety VIP, które miały gwarantować rozmowę z prezydentem. Na pilną prośbę strony amerykańskiej ze względu na konflikt terminu wizyta szefa polskiego MON-u w Pentagonie zostanie przełożona. Do spotkania miało dojść jutro, o czym informował w zeszły wtorek sam Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniając, że ma się spotkać z sekretarzem obrony USA, Pete'em Hegsethem. Rozmowy miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji centrum serwisowania pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Amerykanie szukają teraz nowego terminu. Rząd ma się dziś zająć zmianami w wynagrodzeniach lekarzy. Zgodnie z projektem ustawy miesięczne zarobki lekarzy na dwóch etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej, czyli 76 800 zł zł brutto. Maksymalna stawka godzinowa brutto wynosiłaby według założenia 240 zł. Nowe zasady miałyby od razu objąć nowe umowy. Natomiast na dostosowanie dotychczasowych przewidziano 12-miesięczny okres przejściowy. Poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa

0: spadło do najniższego poziomu w jego politycznej karierze i wynosi w tej chwili 32%. Republikańscy wyborcy coraz gorzej oceniają sposób, w jaki prezydent radzi sobie z kwestią kosztów życia Amerykanów na tle wojny z Iranem. 13 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Krakowie, Katowicach i Lublinie, 14 w Łodzi, 16 w Warszawie i Wrocławiu, 17 w Gdańsku, 18 w Szczecinie. Dziś przewaga chmur w drugiej połowie dnia z rozpogodzeniami na zachodzie. W niemal całym kraju przelotny deszcz, a na wschodzie miejscami zagrzmi.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Wtorkowy poranek TOK FM trwa, a naszym gościem jest teraz posłanka i wiceprzewodnicząca klubu Unia Centrum, Aleksandra Leo. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Naszą rozmowę można też śledzić w transmisji na YouTubie. Pani poseł, burza w rządzie, awantura na 102, czym się skończy? Chodzi o brak głosowania w sprawie projektu alkoholowego, zakazującego m.in. nocnej sprzedaży w piątek. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, kiedyś szefowa pani w partii, bo była pani w Polsce 2050, oskarża rząd o uleganie lobby alkoholowemu. No i w mocnych słowach, ja tylko krótko zacytuję, Piotr Zgorzelski z PSL-u wczoraj w Polsat News w rozmowie z Magdą Sakowską, tutaj podzielę się na dwie role. Ja mam w ogóle gdzieś oczekiwania, pani Pełczyński, mówi Zgorzelski. Magda Sakowska, panie marszałku, to jest pana koalicjantka. Zgorzelski, absolutnie nie chcę mieć nic wspólnego z taką koalicjantką. Dziennikarka, jak to nie chce pan mieć nic wspólnego? Nie chcę. No ale jesteście w koalicji rządowej. Ja myślę, że ja jestem, ale czy pani Pełczyńska-Nałęcz pisząc takie głupoty jest? Wątpię. To już wygląda jak rozwód.
3: No, przechodziłam przez to i piętnastka naszych posłów i parlamentarzystów też przez ten rozwód przechodziła konkretnie w lutym tego roku, więc wiemy, jak trudnym rozmówcą, rozmówczynią jest pani Pełczyńska-Nałęcz. No, nam się nie udało. Nam się ten dialog nie udał, ba, w zasadzie w ogóle zabrakło dialogu, także ja tutaj nie mam dobrych doświadczeń.
2: Ale z drugiej strony też słychać, i to w rozmowach nieoficjalnych, ale czasami przy mikrofonie, irytację, żeby to dyplomatycznie powiedzieć, polityków Lewicy, Polski 2050, że ten projekt spadł, że PSL stał się kolejnym raz hamulcowym. Więc skoro może ministra Pełczyńska-Nałęcz alarmuje, bije w dzwony, to może dobrze robi, pokazuje, że zależy.
3: Ja akurat jestem za tym projektem. Jesteśmy bardzo rozpitym społeczeństwem. Jestem za nocną prohibicją, za ograniczeniem sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Ja w ogóle jestem za dalej idącym projektem, ponieważ uważam, że alkohol niszczy nasze społeczeństwo, niszczy rodziny. Nie radzimy sobie tak jak trzeba z uzależnieniami. Natomiast ten projekt, trzeba nad nim jeszcze dyskutować.
2: A co można byłoby dołożyć?
3: Jeszcze dopracować. No ja na przykład uważam, że można dołożyć poprawkę związaną z małpkami. Małpki to jest teraz najczęściej i w największej liczbie sprzedawany alkohol w tych małych butelkach. To jest bardzo złożony problem.
2: Bo trzeba notyfikacji unijnej.
3: Tak, właśnie dlatego, ale trzeba tę dyskusję rozpocząć.
2: Ale myśli pani, że właśnie tak mocno krytykując, recenzując rząd, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz doczeka się w końcu dymisji, że Donald Tusk stwierdzi, że w tym ostatniej prostej przed wyborami no nie może mieć jakiej ministry w rządzie, bo to szkodzi całej koalicji?
3: Tego nie wiem, panie redaktorze. No ja tutaj nie będę meblować rządu panu premierowi. Ja mogę mówić z własnego doświadczenia i z doświadczenia naszej piętnastki, która zdecydowała się odejść z Polski 2050, ponieważ nie byliśmy w stanie dogadać się z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Ten dialog okazał się niemożliwy, jego po prostu zabrakło. Tak jak powiedziałam wcześniej, nam się nie udało, mamy bardzo złe doświadczenie, jeżeli chodzi tutaj o jakąkolwiek rozmowę. Próbowaliśmy, ale do pani ministry nic nie trafiało.
2: Czyli jednak zadaniem ministra, członka rządu jest przede wszystkim rozmowa w czasie posiedzeń rządu, a później ewentualnie, jeśli nie da rady czegoś przeforsować, alarmowanie o tym na X-ie. Taka
3: no,
2: kolejność, tak?
3: Zdecydowanie. Nie zaczynałabym od w ogóle prowadzenia polityki na X-ie. No to jest teraz bardzo modne. Prezydent Trump chyba, nie wiem czy zapoczątkował, ale bardzo, bardzo lubi prowadzić politykę i dyplomację na X-ie. Nie tędy droga, zdecydowanie. Też pokazują prace parlamentarne nad ustawami, że jednak rozmowa ma sens i tak jak w przypadku statusu osoby najbliższej, najbardziej konserwatywna partia w koalicji 15 października, PSL, miała duże wątpliwości, ale w komisji nadzwyczajnej, która powstała właśnie, żeby pracować nad tą ustawą, no, doszło, udało się to porozumienie osiągnąć. Niestety prezydent zawetował, a nam nie udało się w ostatni piątek zablokować weta prezydenta. Bardzo ubolewam nad tym, ale to pokazuje, że rozmowa ma sens. Rozmowa, ale nie dyskusja na X-ie czy innych portalach.
2: To kończąc temat tych personalnych, partyjnych układanek i też animozji, bo wspomniany przeze mnie Piotr Zgorzelski właśnie w Polsat News stwierdził, że liczy na to, że Szymon Hołownia po tym, jak został szefem klubu, zostanie też szefem partii, a też może i właśnie członkiem rządu. Według pani taki jest scenariusz, czy jednak Szymon Hołownia na razie zostanie na etapie na dłużej szefa klubu?
3: Nie wiem, czy marszałek Hołownia ma jakiś pomysł na to, żeby wejść do tego rządu, bo od tego trzeba by zacząć. To powinna być rozmowa o tym, jak według niego, jak widzi swoją przyszłość w rządzie, jaką ma propozycję, a nie dyskusja o stołku dla samego stołka, bo taką dyskusję o wicepremierze, no to przez kilka miesięcy właśnie ze wspomnianą wcześniej Katarzyną Połczyńską na Łęcz już mieliśmy i wszyscy byli zmęczeni tą telenowelą, także ale jeśli jest jakiś pomysł, marszałek miał wiele miesięcy na to, żeby do tego rządu wejść po tym, jak przestał być marszałkiem Sejmu, nie zdecydował się na to, podobnie jak nie zdecydował się walczyć o przewodnictwo w Polsce 2050, co było powodem tak naprawdę rozpadu partii. Ja wierzę, że gdyby Szymon Hołownia był przewodniczącym, to klub parlamentarny nie rozpadłby się w lutym tego roku.
2: Wspomniała pani przed chwilą o nadzwyczajnej komisji do spraw statusu osoby najbliższej. Ta historia już się zakończyła, ale cały czas czekamy na zakończenie historii i prac komisji do spraw projektów aborcyjnych. Pani teraz do tej komisji dołączyła.
3: W ten miniony piątek, tak.
2: Liczy pani, że też komisja wróci do pracy, bo to też był gorący temat. Ostatnio posiedzenie po wielu miesiącach, nawet po dwóch latach przerwy, miało zostać wznowione. Po tym jak właśnie już temat statusu przeszedł do historii, ale nieoczekiwanie spadł z harmonogramu prac Sejmu. Dużo spada ostatnio.
3: Zdecydowanie. Mam taką nadzieję. Dołączyłam do komisji, bo mam poczucie, że jesteśmy to winni szczególnie wyborczyniom, które tak tłumnie w 23 roku poszły do urn i przesądziły o wyniku wyborczym. Ale też, no, od tego jest komisja, żeby podobnie jak komisja ta, która powstała do prac nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mimo różnic, które są w koalicji 15 października, usiąść do stołu i rozmawiać i wypracować optymalne rozwiązanie, które ma szansę na wyjście z Sejmu, bo tak jak mówię, jesteśmy to winni naszym wyborcom.
2: To się stanie? Ma pani takie informacje, że komisja zostanie zwołana niedługo?
3: Nie wiem dokładnie, kiedy to będzie, ale tak, dochodzą do mnie słuchy, że komisja wróci do odbrat i będziemy rozmawiać nad tymi projektami. Mówię projektami, bo tam jest kilka projektów złożonych. Nie wiem w jakim kształcie i który ma największe szanse. Powinniśmy natomiast wrócić do obrad i na pewno to takie niezbędne minimum. Dla mnie to niezbędne minimum to jest ten powrót do tego haniebnego orzeczenia Trybunału sprzed 23
2: prawa,
3: roku.
2: Tak? Sprzed tego
3: i na
2: roku.
3: Pewno depenalizacji też pomocy w aborcji. To jest taki pierwszy krok, który obiecaliśmy, jesteśmy to winni.
2: Pani ugrupowanie Unia Centrum miało w weekend konwencję programową, jest manifest Człowiek w Centrum, brzmi bardzo dobrze, ale są też ciekawe, bardzo takie propozycje dotyczące reform ustrojowych, chociaż wydaje mi się, że to jest, będzie trudne do realizacji, ale najpierw o nich samych. Prezydenckie weto miałoby być ograniczone.
3: My nie likwidujemy, nie chcemy likwidować weta prezydenta, ale ponieważ weto prezydenckie powinno być takim bezpiecznikiem, a stało się chyba tak naprawdę narzędziem prezydenta, który ma rozbuchane ego.
2: Czyli to ma być skalpel, a nie młotek?
3: Zdecydowanie. No, nie możemy sobie pozwolić na paraliż państwa, a teraz to idzie w tym kierunku, ponieważ prezydent zawetował przeszło ponad rok, ponad 40 ustaw. To nie tylko kosztuje budżet państwa, ale to po prostu jest wymierzony cios w obywateli, jak chociażby w ponad 2,5 miliona par, które czekały na uregulowanie swoich podstawowych praw. Mówię tutaj właśnie o osobach żyjących w związkach nieformalnych. To weto byłoby takim wetem zawieszającym. I tak, to nie będzie łatwe, to wymaga zmiany konstytucji, to wymaga rzetelnej debaty prawników, konstytucjonalistów, polityków również, ale ja uważam, że warto zacząć taką rozmowę, aby właśnie uniknąć takiej sytuacji, jak mamy teraz, gdzie prezydent robi na złość rządowi, a tym samym szkodzi obywatelom, i żeby w ogóle na przyszłość zrobić wszystko, żeby do takiej sytuacji nie dochodziło. Żeby weto nie było narzędziem politycznym prezydenta.
2: Ale przy obecnych większościach parlamentarnych, w których jednak znaczną część składu parlamentu mają politycy prawicy, a w przyszłym Sejmie mogą nawet mieć większość, nie jest to wykluczone, to takie propozycje raczej nie przejdą, bo oni chcą mocnej prezydentury.
3: Dopóki jest usytuowania to ich polityczny prezydent, to zdecydowanie, dlatego chcemy rozpocząć taką rozmowę, żeby właśnie do takich sytuacji nie dochodziło, niezależnie od tego, kto będzie zasiadał, kto będzie ten urząd prezydenta sprawował.
2: A zawieszające, bo to weto? Jak to
3: zawieszające
2: by funkcjonowało?
3: Zawieszające czasowo, żeby taka ustawa miałaby wrócić do Sejmu, gdzie ponownie mielibyśmy nad nią dyskutować. I teraz tam są takie widełki, to miałoby być od 30 dni do nawet 60, w zależności od tego, jak skomplikowana, mówiąc tak w skrócie, jest projekt ustawy. To oczywiście wymaga doprecyzowania, ale
2: i
3: taką debatę...
2: jeszcze raz, tak?
3: Tak, na przykład z większą większością przy prostszych ustawach, ale to na pewno wymaga dyskusji. Kolejnym takim naszym projektem, o którym pan redaktor wspomniał, jest właśnie trzykadencyjność. Pomysł powstał, kiedy w klubie dyskutowaliśmy o dwukadencyjności, o tym, czy powinna być zniesiona, czy nie. Tutaj zdania są bardzo podzielone, nawet w naszym klubie. Ja z uwagą słucham wszystkich uwag tak naprawdę posłów, którzy kiedyś byli samorządowcami, ale czytałam też komentarze. I w tych komentarzach i samorządowców, i po prostu internautów bardzo często przewijało się takie zdanie, to zacznijcie od siebie.
2: Okej, ale pytanie, czy to byłoby konstytucyjne, bo prawo
3: to
2: wyboru...
3: To również wymagałoby zmiany konstytucji, więc to nie będzie proste. Natomiast, panie redaktorze, po pierwsze, to nie paraliżowałoby prac Sejmu. Obecnie mamy tylko 90 posłów, którzy zasiadają w Sejmie dłużej niż 3 kadencje.
2: Na 460.
3: Tych nowych posłów, więc nie ma tutaj ryzyka, że 100% posłów zostałoby wymienione i mielibyśmy tylko nowicjuszy. Nie. W 2023 weszło do Sejmu 120 bodajże 3 nowych posłów, czy 127 chyba, nowych parlamentarzystów. Takie 3 następujące po sobie kadencje gwarantują, że posłowie będą już mieli doświadczenie, będą mogli kontynuować zaczęte projekty, które, umówmy się, w Sejmie czasami trwają lata, bo nie miesiące.
2: A jednocześnie to
3: nie będzie zawód poseł. To nie będzie poseł, który jest po prostu przyspawany do tej ławy poselskiej i zamienia się z biegiem lat w taką maszynę do głosowania.
2: I w barona regionalnego. To tak
3: w regionalnego
2: czasami też bywa.
3: Barona.
2: Chociaż baronowie upadają czasami, są takie spektakularne.
3: To prawda. Ja akurat uważam, że wpuszczanie świeżego powietrza do Sejmu zawsze jest korzyścią.
2: Na koniec zapytam jeszcze o prezydenta w wersji platinum, albo gold, albo silver. No, politycy PiS-u mówią, no nic nowego pod słońcem. W Ameryce tak działa. Przecież to nie idzie do kasy prezydenta, ani nawet do kasy kancelarii prezydenta, tylko do fundacji. A że akurat w fundacji są ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością, z Mateuszem Morawieckim chociażby, no to już tak po prostu jest. Wejście na spotkanie było bezpłatne. Ewentualnie, no tak wynika z doniesień Radia Z i Newsweeka, dotarcie bliższe do prezydenta wymagało opłat. Jest problem czy nie?
3: Oczywiście, że jest problem, tym bardziej, że zajmuje się tym kancelaria prezydenta. Tutaj słyszeliśmy prawicowych polityków, którzy mówili, że to było przez fundację. Nie. Już wiemy, że te maile w zasadzie z tą ofertą wychodziły od pracownika kancelarii prezydenta. To nie powinno tak wyglądać. To, że jakieś jeszcze inne państwo ma tego typu ofertę, chociaż nie do końca taką. Rozróżnijmy na przykład kupowanie stolików na charytatywnych kolacjach czy balach od tego, że można sobie kupić spotkanie w cztery oczy z prezydentem. Prezydentem, który, przypomnę, ma prawo weta, może ułaskawiać skazane osoby i ma też spory wpływ na ten proces legislacyjny. Przecież może zgłaszać poprawki. Nie wygląda to dobrze. Znaczy w ogóle takie spieniężanie spotkań z prezydentem, nie wygląda to dobrze. To raz, dwa, jest po prostu niebezpieczne.
2: A jutro przemawia prezydent na forum ogólnym ONZ w czasie zgromadzenia dorocznego. Liczy pani na mocne przemówienie, które przypomni światu, także Donaldowi Trumpowi, gdzie jest zagrożenie geopolityczne główne?
3: Dobrze by było, gdyby takie słowa padły, bo miałam wrażenie, że już naprawdę nie musimy powtarzać, że to Rosja jest zagrożeniem, a Ukrainę trzeba wspierać, a jednak słuchając chociażby prawicowych polityków, okazuje się, że musimy powtarzać, musimy być jak zdarta płyta.
2: Aleksandra Leo, Unia Centrum, dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Za chwilę informacje, po nich Katarzyna Przyborska i dr Kinga Wojtas.
1: Autopromocja.
4: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
5: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
4: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
5: Pogadajmy o tym.
4: Czas rodziców, sobota po 13.
5: Ula Malko.
4: Krzysztof Chorwat.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 10:25. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
12: Można podróżować drożej. Można też podróżować mądrzej. Bez prowizji banku za przewalutowanie. Z dostępem do saloników lotniskowych i wsparciem concierge. O tym, jak korzystać z możliwości karty PKO Visa Infinite, opowie Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. Już dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój. Posłuchaj codziennie po 9:40 w Tok FM lub teraz na tokfm.pl. Zaprasza PKO Bank Polski.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
6: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Jest 8:21. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Dołączyłam do komisji pracującej nad projektami aborcyjnymi, bo jesteśmy to winni przede wszystkim wyborczyniom, które poszły do urny 15 października i przesądziły o wyniku wyborczym, mówiła przed chwilą w poranku TOK FM Aleksandra Leo, posłanka Unii Centrum. Zdaniem posłanki komisja powinna niedługo wrócić do obrad. Podkreślała, że dla niej niezbędne minimum to powrót do orzeczenia Trybunału sprzed 23 roku i depenalizacja pomocy przy aborcji. Dziś po południu Wołodymyr Załański ma spotkać się w Nowym Jorku z prezydentem Donaldem Trumpem przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. Ukraiński prezydent powiedział wczoraj, że Rosja jako pierwsza musi zaprzestać ataków na sektor energetyczny i infrastrukturę krytyczną Ukrainy. To reakcja na apel Trumpa, by Ukraińcy przestali atakować rosyjskie rafinerie. Ministrowie spraw zagranicznych krajów grupy G7 wezwali Iran, by przestał dostarczać broń rebeliantom Huti w Jemenie i wspierać ich. Stanowi to niebezpieczną eskalację, która może być zagrożeniem dla międzynarodowego handlu i może doprowadzić do globalnej niestabilności, podkreślili szefowie dyplomacji. Na początku września Houthi zajęli strategiczny port w Jemenie oraz ważne wyspy na Morzu Czerwonym. Pozwala im to skuteczniej monitorować ruch statków przez cieśninę Bab al-Mandab, przez którą w normalnych warunkach przechodziło około 12% światowego handlu. Dziś obchodzimy dzień bez samochodu. Z tej okazji w wielu miastach miejska komunikacja jest darmowa dla każdego. Między innymi w Warszawie, gdzie bramki metra są otwarte, a dodatkowo bez płacenia możemy skorzystać z parkingów Park and Ride. Teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
18: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Już tylko 3 mecze dzielą Polaków od upragnionego złota na siatkarskich mistrzostwach Europy. Dziś nasz zespół zagra o awans do strefy medalowej, bo w ćwierćfinale zmierzy się z Niemcami. Bardzo solidną drużyną, mówi asystent trenera Nikoli Grbicza, Mateusz Nykiel.
20: Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, bardzo regularnie, tak jak zrobili to w drugiej części meczu z Bułgarią. Są do tego lepiej dysponowani w defensywie niż reprezentacja Bułgarii. Dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie.
19: 9 ostatnich meczów z Niemcami Polacy wygrali, ale nie powinniśmy patrzeć na tamte wyniki, uważa libero naszej kadry Jakub Popiwczak.
21: To jest w ogóle całkowicie inna stawka. Mecze towarzyskie, które chociażby mieliśmy okazję grać, to jest wiadomo, całkowicie inny kaliber tego wszystkiego. Tutaj myślę, że Niemcy naprawdę są uskrzydleni tym, co ostatnio osiągnęli. Znamy ich też z parkietów plus ligi, gdzie bardzo często stanowią o sile swoich drużyn, także ma tam kto grać. Wiadomo, że będziemy faworytem, wiadomo, że jesteśmy zespołem, który tutaj na ten turniej przyjechał z określonym celem.
19: Mecz Polska-Niemcy o 18:00, 3 godziny wcześniej w Sofii. Francja zagra z Rumunią. Jutro w ćwierćfinałach Belgia zmierzy się ze Słowenią, a Włochy z Finlandią. Do Mistrzostw Europy szykują się nasze piłkarki ręczne, bo w grudniu po raz pierwszy w historii turniej odbędzie się m.in. w Polsce. Biało-czerwone kończą dziś zgrupowanie w Szczyrku i jadą do Czech na turniej towarzyski. W Chebie zmierzą się kolejno ze Słowenią, Czechami i Norwegią B. W październiku kadrowiczki przetestują Katowicki Spodek, gdzie zagrają dwumecze z Islandią. Ostatnim sprawdzianem przed Mistrzostwami Europy będą dwa wyjazdowe spotkania w listopadzie z Rumunią. Polscy piłkarze rozpoczną dziś przygotowania do Ligi Narodów. Nasz zespół w 2 tygodnie rozegra 4 mecze w Dywizji B, 2 razy z Bośnią i Hercegowiną, na wyjeździe ze Szwecją i u siebie z Rumunią. Celem jest oczywiście powrót do elity, a w niej czeka nas kilka ciekawych meczów. Obrońcy tytułu Hiszpanie zagrają w sobotę na wyjeździe z Anglią. Mistrzowie Świata i Europy właśnie przedłużyli o 6 lat kontrakt z trenerem Luisem de la Fuente. Nie spoczywamy na laurach. To jest takie przekonanie, które mamy wszyscy w zespole. Najlepsze dopiero przed nami. A z nowym trenerem do Ligi Narodów przystąpią m.in. Francuzi. W spotkaniu wyjazdowym z Turcją zadebiutuje w tej roli Zinedine Zidane. Za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
18: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
0: Wtorek częściowo zachmurzony, dopiero w drugiej połowie dnia na zachodzie pojawią się rozpogodzenia. Przelotny deszcz może padać wszędzie, a we wschodniej połowie kraju możliwe burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni, miejscami na południu około 15 stopni w centrum i na wschodzie do 18-19 w północno-zachodniej części Polski.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: W części komentatorskiej wtorkowego poranka TOK FM goszczą u nas Katarzyna Przyborska, publicystka. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
2: I dr Kinga Wojtas, Fundacja Stan oraz Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
2: No właśnie, zachowania polityczne w nazwie katedry, pani doktor, a jakim zachowaniem politycznym jest może nie zachowanie samego Karola Nawrockiego, bo na to dowodów dziennikarze nie mają, ale są dowody na to, że jego minister wysyłał zaproszenia z zachętą, zaproszenia na spotkanie szczyt biznesowy w Nowym Jorku przy okazji wizyty prezydenta w Stanach właśnie, ale z zachętą, żeby przejrzeć jeszcze stronę takiej fundacji, która ma pakiety, które dają możliwość spotkania w małym gronie albo nawet w 4 oczy z prezydentem. To jest zachowanie polityczne, które powinno nas martwić? Czy powinniśmy powiedzieć, może to jest jakiś amerykański wzorzec, więc okej.
3: Ja tutaj zacytuję byłego prezydenta Kwaśniewskiego. Powinniśmy być cholernie ostrożni, bo nic dodać, nic ująć, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, a dwa, to nam dużo mówi na temat zaplecza prezydenta, jego kancelarii, gdyż jakiekolwiek podejrzenie o tego typu działanie, że można sobie coś kupić i niezależnie, czy to jest wycenione w postaci wycieczki na Majorkę, wycieczki do Monako, do Luksemburga, czy też inne sympatyczne miejsca naszego globu, czy też na 100 tysięcy dolarów, no jest to ewidentnie oferta korupcji. Mm-hmm. Trzeba się bardzo pilnować i trzeba bardzo uważać, abyśmy nie musieli rozmawiać i w mediach, czy też przy rodzinnym obiedzie o tym, ile kosztuje władza w Polsce. Bo tak naprawdę kupujemy tutaj decyzje, potencjalne decyzje. Nawet jeżeli to nie ma miejsca, to tworzenie takiego wrażenia, że coś jest przedmiotem transakcji, jest bardzo niebezpieczne.
2: Katarzyna Przyborska.
5: To na pewno jest jakiś wzorzec pochodzący z kultury politycznej amerykańskiej, no, gdzie jakby ten schemat się sprawdza, znaczy sprawdza się doprowadzając do poważnego kryzysu demokracji, jak to w tej chwili widzimy. Ale cieszy mnie jednak wyraźny opór i to, że teraz właściwie idąc tutaj słuchałam wypowiedzi jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości.
2: Posła Śliwki,
5: który upierał się, że absolutnie nic takiego nie ma miejsca i tych wypowiedzi jest dużo, czyli jednak jest to jakaś granica, która jeszcze nie została przekroczona. Jeszcze nie jesteśmy na taką kulturową zmianę gotowi.
2: To jest zaprzeczanie faktom, a nie potwierdzanie im i mówienie wszystko jest okej. Okay. Przynajmniej od części polityków takie stanowiska mamy.
5: Tak, tak. Jakby jest wyraźny krok w tył, tak? To nie jest mówienie, no tak się robi na świecie, takie są wzorce, no do Rady Pokoju Donalda Trumpa też trzeba się wkupić, to nie jest tak, że wszędzie do każdego salonu można wejść od tak.
2: Po znajomości.
5: Gdzieś, no właśnie w ten sposób się robi znajomości, tak? Ale te znajomości kosztują. No druga rzecz to jest taka bardziej pragmatyczna, czyli na co te pieniądze są zbierane i kto je zarabia i kto z nich będzie potem korzystał. Tak? Czy to będzie na siłę polityczną prezydenta, którą on zapewne stara się rozbudowywać? Czy to są jakieś pokątne interesy jego współpracowników, czyli to by oznaczało, że będą musiały być jakieś rozliczenia, będzie musiał sprawdzić, z kim współpracuje i kto go wsadza na minę.
2: Później kampania prezydencka i tak. Tylko komitet może wydawać pieniądze, a nie Centrum Strategii Rozwojowych. Ale pytanie, czy w czasie kampanii chciałoby to centrum wspierać jakieś wydarzenia z udziałem prezydenta? Czemu nie?
3: No, i no pytanie, właśnie, ale to już jest złamanie prawa, no bo tu mamy jasne przepisy w Polsce dotyczące finansowania partii politycznych i kampanii, że jedynie osoby fizyczne mogą uiszczać datki na rzecz, i to w bardzo ograniczonych sumach. I 100 tysięcy dolarów w żaden sposób nie mieści się w tej puli. Więc
2: może prezydent stwierdził, że PiS topnieje w sondażach. Nie wiadomo, jak będzie w przyszłorocznych wyborach. Jaką dostanie subwencji, czy będzie mogło pomóc mu w wyborach. Oczywiście. I przygotowuje się.
5: I czy będzie chciało.
2: Przez ubezpieczone.
5: Bo jednak widać, że jest rosnąca konkurencja ze strony obozu prezydenckiego wobec PiSu, więc...
3: To na pewno. Natomiast mnie intryguje jeszcze jedna rzecz, jak już mówimy o porównaniach ze Stanami Zjednoczonymi. Czy ta opcja platinum, nie wiem, diamond, czy jeszcze inne tutaj surowce mineralne rzadkie w tym pakiecie występowały, zawierała w sobie opcję ujawnienia donatora, bo w Stanach owszem to się dzieje, ale to nie jest anonimowe, że ktoś sobie kupi pakiet Silver Premium 4, ale jeżeli to zrobi, jest to publiczne.
5: No tak. I ciekawe w jakiej walucie, czy w krypto, czy w diamentach?
3: Ale Jarosław Kaczyński mówi, że zakażemy krypto.
2: O właśnie, przejdziemy zaraz do bardzo długiego i ciekawego momentami wywiadu Jarosława Kaczyńskiego dla sieci, ale a propos tego, to właśnie Centrum Fundacji i prezes, pan Chludziński, mówił o tym w rozmowie z dziennikarzami, którzy złapali go w Nowym Jorku, że to tylko dla sponsorów był ten pakiet, nie dla uczestników. No ale ci sponsorzy, no właśnie dzięki temu wykupieniu tego pakietu mogli się dostać do prezydenta. Co prawda Platinum nie został sprzedany, nikt się nie pokusił o takie, o rozmowę w cztery oczy. A propos prezydenta i wywiadu w sieci. Panie mają też ten wywiad i ja również, bo tu jest taka szpileczka, zaraz porozmawiamy o planie na sukces prezesa PiSu. Prezes wierzy w sukces Prawa i Sprawiedliwości, ale link do prezydenta. Mamy prezydenta, który chce dobrze dla Polski, ale powinien jednocześnie pamiętać, że są siły, z którymi nie da się rządzić. To trzeba rozumieć, że to będzie szarpanina, ciągłe negocjacje, o wszystko awantury, a to była odpowiedź na pytanie, czy prezydent powinien wesprzeć budowę paktu senackiego. Już tym razem nie pakietu, tylko paktu. No i że mamy oczekiwania wobec prezydenta, powiedział prezes. To tak, taka szpileczka dosyć mocne.
5: No jest to upomnienie prezydenta, no bo ostatecznie prezydent został prezydentem dla znamaszczenia Jarosława Kaczyńskiego, chociaż był przedstawiany jako kandydatem obywatelskim, no ale już w pewnym momencie potem nastąpił ten przełom i jednak Jarosław Kaczyński zaczął się do niego przyznawać.
2: I teraz powiedział, to był nasz kandydat.
5: No właśnie.
2: Wszyscy to wiedzą, powiedział prezes w wywiadzie.
5: No wiadomo, jak jest sukces, to można się przyznać, gdyby była klapa. No tylko teraz widać, że ten sukces może się prezesowi chcieć wymknąć z rąk. Może teraz patrzeć uważnie na to, jakie są tam ruchy po prawej stronie. Widać, że no, tutaj wbrew temu optymistycznemu wywiadowi Prawo i Sprawiedliwość ma kłopoty i rośnie Konfederacja, rosną podziały wewnątrz PiSu i prezydent na pewno bardzo bacznie się, zresztą widać, że on w żadnym momencie nie stanął bezpośrednio po stronie Jarosława Kaczyńskiego, nie upominał żadnych posłów, raczej się trzyma z daleka od wszystkich konfliktów i ustawia się w roli takiego hiperpatrona całej prawicy, a nie lojalnego, tak jak to był Andrzej Duda. I Andrzej Duda właściwie cały czas pełnił mimo wszystko rolę lojalnego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego.
2: Jak była gorąca dyskusja wokół Zbigniewa Ziobry, to nawet zdystansował się wobec niego. Gdy była teraz awantura wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, to takie informacje chociażby też Jacka Gądka z Newsweeka były, że w ogóle prezydenccy ministrowie nie chcieli się w to mieszać, ale że Jarosław Kaczyński bardzo nalegał, to Zbigniew Bogucki, cały czas członek PiSu, przyjął zdymisjonowanego rektora na kawę w kancelarii prezydenta. Więc widać tę próbę bycia jak najdalej od tych partyjnych konfliktów i problemów. Doktor Kinga Wojtas.
4: No zdecydowanie tak, ale cieszy mnie, że w końcu prezydent stracił anonimowość i że wiemy, że jest związany z Prawem i Sprawiedliwością.
5: Tylko czy on o tym wie?
4: No i to jest właśnie kluczowe. To jest właśnie kluczowe. No, z pewnością Karol Nawrocki nieco zaskoczył Jarosława Kaczyńskiego. To jest pytanie, czy Jarosław Kaczyński stracił instynkt w obsadzaniu wiernych i lojalnych na różnych stanowiskach państwowych, bo to też pewnie, jeżeli tak pomyślał, to będzie go niepokoić, kogo wskazać na premiera, tak? Przed kolejnymi wyborami, no bo oczywiście sam się do tego nie pali, bo zdaje sobie sprawę z tego, że ma tak negatywny elektorat.
5: No ale tam jest Zbigniew Bogucki, który jest bardzo wymieniany.
4: Znaczy oczywiście, że Zbigniew Bogucki się pali, więc to jest pewne, ale myślę, że znaleźlibyśmy też kilku innych polityków, którzy mają ochotę. Natomiast
2: To może tu trzy
5: jest kroki. To zdanie, przepraszam, tylko tak? Jest to zdanie siły, z którymi powinien pamiętać, że są siły, z którymi nie da się rządzić. I teraz pytanie, czy Jarosław Kaczyński myśli o
2: całym rządzie?
5: Nie wiem, o zapleczu politycznym albo o zapleczu społecznym Karola Nawrockiego. Czy myśli, odnosi to do swojej pomyłki? Brak rozpoznania wobec Karola Nawrockiego. Czy Karolem Nawrockim da się rządzić, tak?
2: Poszłaś głębiej.
5: Okazuje się,
2: że... Między przecinki i kropki.
3: Czuję, że duch Jadwigi Staniszkis unosi się nad światem.
2: Ale ja powiem tylko tak na koniec, że bardzo wielu rzeczy się teraz dowiadujemy. Karol Nawrocki był prezydentem, jest prezydentem i był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. To z tego wywiadu. A w piątek w Sejmie dowiedzieliśmy się, że Rozwój Plus jest koncesjonowaną prawicą. Więc teraz tak naprawdę wszystko wychodzi na wierzch. A za chwilę informacje będą na wierzchu Radio Tok FM, a później wrócimy do dyskusji.
7: Autopromocja.
8: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10.40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
7: Tylko w Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
23: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
24: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
25: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
26: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
27: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
26: Mhm. Dokładkę rabatu.
25: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
28: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 8.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Mnie to dziwi i niepokoi, jest to kompromitacja polskiego ministra. Tak w poranku TOK FM Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Obrony, skomentował odwołanie przez Amerykanów zaplanowanego na jutro spotkania wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z ministrem obrony USA, Pete'em Hegsethem.
12: Pan Władysław Kosiniak-Kamysz musi zrozumieć, przy całym szacunku do powiatowego szefa ODR-u na Opolszczyźnie, że bycie powiatowym szefem ODR-u na Opolszczyźnie, to nie jest...
13: Ale to jest wicepremier polskiego rządu.
12: No właśnie, panie redaktorze, a zachowuje się często jak powiatowy szef ODR-u na Opolszczyźnie i pan premier Kosiniak-Kamysz niestety nie dowozi wielu tematów.
11: Pentagon jako powód odwołania wizyty Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie podał konflikt terminów. Amerykanie zaznaczyli, że spotkanie zostanie przełożone. Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczeń na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli czterech przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
14: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
11: Zmiany są także w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi i aut czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą. W Gdyni ruszył Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji, a w sekcji Perspektywy o Szafirowe Lwy 8 filmów. Udało nam się stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
15: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych, a do tego filmy twórców, których już znamy. Takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
11: Ten film to Syrenka Picassa, która walczy o główną nagrodę festiwalu. Dziś przewaga chmur, w drugiej połowie dnia więcej rozpogodzeń. W niemal całym kraju spodziewajmy się przelotnego deszczu, a na wschodzie także burz. W Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. Termometry pokażą w ciągu dnia od 12 stopni na południu do 15 w centrum i na wschodzie i do 18 na zachodzie kraju.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Katarzyna Przyborska i dr Kinga Wojtas nadal z nami. To jeszcze teraz wracając do wywiadu prezesa, bo przed chwilą były takie fragmenty, które mogły nieco rozbawić, o ten chyba niestety nie, bo pytany o plan na najbliższe miesiące, te już przedwyborcze, prezes mówi, że ma plan i że to jest plan na sukces i że będą kolejne kongresy, ale chcą też uchwycić trudny do uchwycenia, enigmatyczny obszar, ale jednocześnie niezwykle ważny, mam na myśli, mówi prezes, obszar świadomościowy. Świadomościowy, związany z tym, że dzisiaj świat jest stawiany na głowie. Chcemy te sprawy jasno postawić, a także nadać temu wymiar prawny. No, taka jakby, nie wiem, kwestia dotarcia do umysłów, próby zmiany nastawienia społeczeństwa, żeby nie kopiował tych zgniłych wzorców ze zgniłego Zachodu.
0: Wydaje mi się, że można w tym wywiadzie cofnąć się o jeszcze jeden akapit, bo to odnosi się bezpośrednio do sukcesu AfD. Mhm. I to jest w tym wywiadzie naprawdę niezwykle ciekawe.
13: Tak,
0: dlatego, że
13: na spokojnie podszedł do zwycięstw AfD.
0: Jest to dziwne z jednej strony, dlatego że na początku przygotowałyśmy się tutaj.
13: Tak.
0: Na początku tego wywiadu to zagrożenie ze strony Niemiec jest podkreślane wielokrotnie, ale jak dochodzi do konkretów, czyli do zwycięstwa AfD, no, które też nie jest jakoś dramatycznie przytłaczające, jest przecież zaraz za nim jest SPD, różnica jest tam 1,5%, więc to nie jest tak, że całe Niemcy zaczęły nagle popierać partię, która jest no, wprost odwołuje się do tradycji nazistowskich, tak? Więc to nie z tym mamy do czynienia, ale jaki wniosek wyciąga z tego zwycięstwa AfD Jarosław Kaczyński? On wcale nie jest tym zwycięstwem przerażony. Wręcz przeciwnie, mówi, efektem finalnym może być nowy kształt Unii Europejskiej, a to z pewnością służyłoby Rzeczypospolitej.
13: Pytanie, jaki kształt?
0: Więc jeżeli ten kształt ma na myśli powrót albo wycofanie się z zachodnich postępowych, z tego, co żeśmy osiągnęli, z naszej cywilizacji zachodniej, z wolności, z praw człowieka, z praw kobiet, z osiągnięć liberalizmu, no to to brzmi właśnie niepokojąco. Więc co on myśli, co on ma na myśli, mówiąc, że coś zostanie postawione na nogach albo na uszach. I na czyich nogach to wejdzie? Czy jeżeli to wejdzie na nogach AfD, Marine Le Pen i innych bardzo skrajnych partii, no to to jest groźne.
13: Ja tylko dopowiem, że prezes znowu wraca do pomysłu powołania, jeśli PiS by zdobył władzę, jakiejś straży praw, która byłaby takim niezależnym organem.
2: Tak,
13: no właśnie.
2: Tak, to jest strażników rewolucji, jest taka instytucja.
13: Przemysław Czarnek na konwencji PiS-u 6 sierpnia, pamiętam, bo tam byłem, to było w dniu rocznicy wyboru prezydenta Karola Nawrockiego i tam wtedy też była konwencja Prawa i Sprawiedliwości i mówił, że no nie może być tak, że na przykład policja wchodzi do Pałacu Prezydenckiego, zabiera posłów Wąsika i Kamińskiego, wtedy powinna interweniować Straż Praw. Jakaś taka czapa nad służbami,
2: taka
13: nad sądami.
2: No policja,
13: właśnie.
2: Tak?
13: Więc no właśnie, najpierw obszar świadomościowy, a później
2: potem
13: Straż
2: instytucje.
13: Praw.
2: Znaczy ja tutaj sobie zaznaczyłam, bo to jak tutaj pani redaktor mówiła, jesteśmy przygotowane,
13: tak.
2: Czytałyśmy wnikliwie.
13: Flamastry poszły w ruch, wszystko jest zaznaczone.
2: Czyli Jarosław Kaczyński wskazuje, że to, co jest problemem na świecie, to szaleństwa lewicowych ideologii muszą być powstrzymane. No to przypomnijmy sobie, jak wyglądają szaleństwa lewicowych ideologii. Rosja, Putin, Izrael.
0: Powstrzymywanie, tak.
2: Jasne. USA, Trump.
13: Niemcy, kto by miał powstrzymywać AfD? Właśnie?
2: No właśnie.
0: No tak, no, skoro szaleństwa lewicowych ideologii powstrzymuje Putin, Trump i Netanyahu, to jeszcze może AfD.
2: I Prawo i Sprawiedliwość, powołujemy Straż Rewolucji, prawda, którą przeprowadzimy, bo oczywiście zdemontowaliśmy już wszystkie inne bezpieczniki systemowe, które przed liberalną demokracją, przypomnę, liberalną demokracją, czyli tą, która chroni prawa mniejszości. Zdemontowaliśmy, czyli jak uzyskamy większość, to mniejszość stłamsimy. I tutaj jeszcze jest jeden bardzo interesujący akapit w tej rozmowie, a mianowicie antycypowanie przyszłości. Jarosław Kaczyński wskazuje, że nie wiadomo, czy po wyborach, które jeżeli by przegrał Donald Tusk, on odda władzę.
13: Tutaj jasno
2: wskazuje, że tutaj będą prowokacje, wystarczą jakieś zderzenia w dwóch powiatach
13: żeby wprowadzić stan wyjątkowy.
0: To przecież ulubione narzędzie polityczne Jarosława Kaczyńskiego, tak wprowadzenie, zarządzanie stanem wyjątkowym.
2: Więc tak naprawdę widzimy tutaj jakąś rzeczywistość.
13: I PiS trochę jak oblężona twierdza, atakują ze wszystkich stron i prezydent nie chce pomóc. Szanowne panie, zostawimy ten fascynujący wywiad na razie na boku, ale zapytam o kwestie bardzo też ważne, no bo Miała być wizyta wicepremiera Kosiniaka-Kamysza w Stanach Zjednoczonych. Lecą wiceministrowie. Ponoć z powodu, taki jest oficjalny komunikat, kolizji kalendarzy, spotkanie sekretarza obrony z właśnie ministrem się teraz nie odbędzie. Miejmy nadzieję, że to nie są jakieś polityczne zachowania, bo o takie część polityków koalicji rządzącej oskarża PiS, że ma kontakty z republikanami, chciałoby utrącić tą wizytę i termin. No, miejmy nadzieję, że nie. Na razie kierownictwo MON raczej takie ma spokojne stanowisko w tej sprawie. No jest też prezydent. Oczekujemy, co powie jutro na forum ONZ. To jest jednak ważny czas. Słucha takich wystąpień wielu przywódców na całym świecie. No i w tle oczywiście kwestia baz. Czy się w końcu doczekamy umowy podpisanej, tak żeby już Donald Trump nie mógł zmienić zdania w tej sprawie. Jak panie na to patrzą? Na zachowanie klasy politycznej naszej w Polsce? Czy tu jest nić porozumienia możliwa do wypracowania między obozami władzy?
2: Ja bym jednak zwróciła uwagę też na kontekst amerykański tego, bo ja nie jestem przekonana, czy my musimy to czytać tylko i wyłącznie z perspektywy nieprzewidywalności czy też sporów między polską elitą, czy też w ramach polskiej elity, ale mamy jeszcze do czynienia z amerykańską stroną tego całego spotkania, no bo sekretarz do spraw obrony, czyli teraz sekretarz wojny, tak, prawda, o którym jest doskonały artykuł w Polityce najnowszej i pokazany jest opór elity amerykańskiej, tak naprawdę także republikańskiej elity,
13: tak,
2: wobec tego
13: swoich przeciwników.
2: Ma swoich przeciwników, bo to jest całkowicie nieprzewidywalny
13: były
2: człowiek,
13: dziennikarz.
2: Były dziennikarz. Tutaj absolutnie nie chciałabym wskazywać, że nie macie kompetencji, ale
13: to pokazuje też, że...
0: Że może trzeba się trzymać swojego zawodu.
13: Że tak, że bądźmy wierni swojej drodze. Tak. Kompetencji, no
2: to jest były dziennikarz telewizji Fox, prawda, tak. Słynny z bieżdżenia po pijaku i innych, nie tylko tego typu akcji. Znaczy on w ogóle, znaczy człowiek bez szacunków w Pentagonie, rezygnują najbardziej wiarygodni, przewidywalni dowódcy wojsk amerykańskich, bo nie chcą służyć pod tak nieprzewidywalnym 38-letnim byłym dziennikarzem. I tak naprawdę my nie mamy przekonania, czy kwestia baz to jest problem tylko i wyłącznie polskich sporów politycznych, czy też tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych przed wyborami, także wyborami połówkowymi, które będą w listopadzie.
13: Chociaż one powinny akurat nam służyć w tym temacie, bo zależy Trumpowi, republikanom na głosach Polonii właśnie.
0: No to tak, no ale gdyby zależało mu na... No właśnie, problem polega na tym, że tam jest totalne zarządzanie chaosem. Tam wydaje się, że tam nie ma do końca strategii innej niż wzniecać pożary, a potem je gasić za pomocą innych pożarów. Bo jeżeli Donald Trump apeluje do Zełenskiego, żeby nie atakował rafinerii rosyjskich, dlatego że brakuje ropy na rynku, a sam atakuje Iran i blokuje od miesięcy cieśninę Ormus, no to umówmy się, że jest to taki poziom szaleństwa, którego z którym nie wiadomo, co dalej, jakie narzędzie tutaj przyłożyć. Więc jakby...
13: I w tych warunkach kwestie bazy wojsk musimy traktować trochę jak takie jajko, które żeby nie spadło i się nie otrzaskało,
0: no,
13: tak, o ziemię.
0: Oczywiście, tym bardziej, że no właśnie nie wiadomo, co miałoby w tych bazach być. Czy to miałby być właśnie jakiś Fort Trump, ale kogo on miałby bronić? W czyich interesach on miałby zostać postawiony? No ale jakby na to za bardzo wpływu nie mamy. No trzeba grać taką podwójną politykę, czyli jednak starać się jak najdłużej, jak najbardziej się da, mając nadzieję, że Ameryka, że w Ameryce, no, że przetrwamy te rządy, które w tej chwili są w Ameryce i nadal będzie można mieć z Ameryką normalne, regularne stosunki jako z partnerem w ramach NATO i ten ład zostanie przywrócony. Ale drugą rzeczą jest to, co się dzieje w Polsce. No, nie została zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego w obliczu bardzo wyraźnych zagrożeń. Co gorsza, wielu polityków podważa te zagrożenia, mówiąc o jakiejś nieprawdziwości tego straszeniu nieprawdziwości tego raportu CIA, albo...
13: Chociaż zauważyłbym dzisiaj bardzo ciekawą według mnie wypowiedź Michała Dworczyka z Rozwoju Plus. Kiedyś wpis w TVN24 powiedział, że docenia informację premiera, że była lepsza niż poprzednie i że było super. W tej kwestii dużo rzeczowych informacji.
0: Super, ale ja bym jednak oczekiwała, że prezydent stanie obok premiera i będzie widać, albo przynajmniej po tym spotkaniu z Kosiniakiem, Kamyszem, że staną razem i powiedzą ludziom w obliczu zagrożenia, nasze spory partyjne schodzą na dalszy plan, a my robimy wszystko, żeby zagwarantować obywatelom bezpieczeństwo.
13: By im posłużyło, tak, że prezydentowi, bo chyba nawet wyborcy PiS-u, mi się wydaje, nie chcą, żeby w kwestiach bezpieczeństwa drzeć przysłowiowe koty.
2: Z pewnością, na pewno obywatele poczuliby się bezpieczniej, ale za rok mamy wybory i obywatele nie mogą się czuć bezpiecznie. I zarówno jednej, jak i drugiej stronie zależy na tym, aby polaryzacja między Platformą, czyli Koalicją Obywatelską, a PiS-em rosła. Bo to daje szansę wycięcia tych drobnych graczy, którzy stanowią zagrożenie zarówno dla Prawa i Sprawiedliwości, tutaj mam na myśli oczywiście Konfederację i Koronę Polski, oraz dla KO, Lewicy i razem PSL. Tutaj oczywiście te relacje między nimi są bardziej złożone, ale Koalicja Obywatelska gra na to, żeby włączyć innych członków innych partii na swoje listy wyborcze, a Prawo i Sprawiedliwość na to, żeby zmusić Morawieckiego do kapitulacji i Kanosy, że upadnie na kolana i przyjdzie i trzeba będzie się razem dogadywać
0: przed wyborami. I dostanie miejsca najgorsze na listę.
2: Tak, będzie kara.
13: No też prezes powiedział, że może spychać innych wiernych.
0: Nie może. Lojalnych.
13: A jeszcze kończąc temat Donalda Trumpa, na szczęście są też dobre wieści z Waszyngtonu, chociażby podpisana umowa Stanów Zjednoczonych z Grenlandią, więc może ta administracja amerykańska momentami działa i Donalda Trumpa kieruje na dobre tory. No dzisiaj też będziemy się przeglądać rozmowie, jakie będą efekty zbliżającej się rozmowie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. To oczywiście w informacjach TOG FM, a za komentarze dziękuję Katarzynie Przyborskiej i dr Kindze Wojtas z UKSW. Dziękuję.
0: Dziękujemy.
13: A dzień dobry mówię Cezarowi Łasiczce, który zaraz
9: Awe
13: zaprosi.
9: Cezar, dzień dobry.
13: Awe Cezar. Dzień dobry, witaj. Co dzisiaj u ciebie w Owczarku?
9: No spotkanie Donalda Trumpa nie tylko z Wołodymyrem Zełenskim, ale też planowane jest spotkanie z przywódcą Chin, Xi Jinpingiem. Mhm. Wiele kwestii z pewnością będzie poruszonych, ale porozmawiamy też o nowym kanale komunikacji dotyczącym sztucznej inteligencji. Stany Zjednoczone chcą dominować w tym wyścigu, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, więc mają pomysł na uzgodnienie z Chinami pewnych rzeczy. Co na to Chiny? Chiny na razie niewiele mówią, także o tym między innymi porozmawiamy, ale też porozmawiamy o tym, co się dzieje w Iranie, bo Iran mówi poborowi, zgłaszajcie się do nas, ta wojna pewnie jeszcze długo potrwa. To nie jest dobra informacja, to nie jest to, co chcemy słyszeć. Pewno. Także czy to jest gra pozorów, czy faktycznie jest się czego obawiać i ta zima będzie trudna dla wielu państw. O tym między innymi w programie Owczarek, ale także Anatomia Rynku Sztuki i wiele innych fascynujących, fantastycznych
13: tuż
9: rzeczy.
13: Po informacjach o 9:00. A wtorkowy poranek TOG FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a program realizowała Liwia Porądzyńska. Maciej Kluczka, dziękuję za obecność. Do usłyszenia.
16: Autopromocja. O sporcie i nauce, rodzicielstwie i kulturze. Z bliska i z dystansu. Za i przeciw. TOK FM. Na każdy temat.

0: dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Back to school w MediaMarkt. W katalogu ofert znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Postaw na topowe marki, atrakcyjne ceny i szeroki wybór produktów. Sprzęt, elektronika, akcesoria i wiele więcej. Wybieraj i kupuj tak, jak lubisz. MediaMarkt.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Amerykanie szukają nowego terminu. Jutrzejsza wizyta szefa polskiego MON-u w Waszyngtonie została odwołana. W Nowym Jorku rozpoczyna się debata generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dziś na mównicy stanie m.in. Donald Trump. W Krakowie pełna mobilizacja kandydatów na prezydenta miasta. Wybory w najbliższą niedzielę. Minuta po dziewiątej. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Na pilną prośbę strony amerykańskiej ze względu na konflikt terminów wizyta szefa polskiego MON-u w Pentagonie zostanie przełożona. Do spotkania miało dojść jutro, o czym informował w zeszły wtorek sam Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniając, że ma się spotkać z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Rozmowy miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji centrum serwisowania pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. To kompromituje polskiego ministra, tak odwołał wizytę ocenił w TOK FM Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Obrony. Polityk w poranku TOK FM sugerował, że decyzja może wcale nie mieć związku z konfliktem terminu.
11: A może, panie redaktorze, powód jest inny i mamy powtórkę z historii. Mm. Już raz rząd Donalda Tuska torpedował ważną inicjatywę, która była rozpoczęta za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mówimy o tarczy antyrakietowej. Teraz... Pozwoli mi pan skończyć.
12: Rząd nie torpeduje niczego.
11: Właśnie, panie redaktorze, słyszymy od dłuższego czasu, słyszymy naprawdę dłuższego czasu, że rządzący zwlekają, jeżeli chodzi o finalizację stałej obecności Amerykanów w Polsce.
10: Pentagon poinformował, że spotkanie Kosiniak-Kamysz-Hegseth wkrótce zostanie przełożone na inny termin, natomiast do Waszyngtonu wybierają się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy mają przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy. Teraz kolejny komentarz do doniesień, tym razem dotyczących możliwości wykupienia spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim w ramach płatnych pakietów. W poranku TOK FM sprawę oceniała Aleksandra Leo, posłanka i wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Centrum.
13: Już wiemy, że te maile z tą ofertą wychodziły od pracownika kancelarii prezydenta. To nie powinno tak wyglądać. Rozróżnijmy na przykład kupowanie stolików na charytatywnych kolacjach czy balach od tego, że można sobie kupić spotkanie w cztery oczy z prezydentem. Prezydentem, który, przypomnę, ma prawo weta, może ułaskawiać skazane osoby i ma też spory wpływ na ten proces legislacyjny.
10: Dziennikarze Radia Z i Newsweeka napisali w artykule, że prywatna fundacja organizuje spotkanie, na które zaprasza kancelaria prezydenta, a jeżeli wpłaci się wskazaną kwotę, można mieć nadzieję na spotkanie z Karolem Nawrockim. Prawie 130 przywódców zabierze głos w rozpoczynającej się dziś w Nowym Jorku debacie generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W tle dyskusji są konflikty na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie oraz zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją. Tomasz Orchowski.
14: Jako pierwszy

0: Pierwszy głos zabierze tradycyjnie przywódca Brazylii. Potem na mównicę wejdzie prezydent państwa gospodarza, czyli przywódca Stanów Zjednoczonych Donald Trump. W zeszłym roku Amerykanin, który jest bardzo niechętny wobec ONZ-u, stwierdził, że padł tam ofiarą potrójnego sabotażu. Chodziło między innymi o niedziałający prompter. W Nowym Jorku będzie też premier Izraela Benjamin Netanyahu, prezydent Iranu Masud Pezeszkian, ale już przywódca autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas nie dostał wizy. Podczas debaty głosu nie zabierze też lider Chin Xi Jinping, mimo że będzie w USA. W Waszyngtonie spotka się z Trumpem pojutrze, aby rozmawiać o handlu i sztucznej inteligencji. Tomasz Rychowski.
1: Masowa turystyka sprawiła, że w niektórych dzielnicach Krakowa nie da się mieszkać, mówiła w wywiadzie politycznym TOK FM kandydatka Lewicy na prezydenta Krakowa Daria Gosek-Popiołek i twierdziła, że jako prezydentka zajęłaby się tym problemem.
2: Moja odpowiedź brzmi: trzeba uregulować ruch turystyczny, skupić się na tym, żeby to mieszkańcy byli gospodarzami, a turyści gośćmi, nie na odwrót. Zachęcać do Krakowa inwestorów, ale również wspierać firmy, które na krakowskim rynku funkcjonują.
1: Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Krakowie już w najbliższą niedzielę. 8 kandydatów wchodzi w najbardziej intensywny etap kampanii, by zmobilizować niezdecydowanych. Katarzyna Młynarczyk.
3: Monika Piątkowska zapowiada, że ostatnie dni chce spędzić przede wszystkim wśród mieszkańców.
4: Jak najwięcej rozmów i jak najwięcej nie tylko informacji o programie, ale również rozmawiania i pytania mieszkańców naszego miasta na osiedlach, w dzielnicach, co jest dla nich najważniejsze.
3: Prowadzący w sondażach Łukasz Gibała też nie zamierza osiąść na laurach i zapowiada intensywną końcówkę kampanii.
5: Potrzebna jest pełna mobilizacja. Sondaże wielokrotnie się myliły.
3: Pewną szansę na wejście do drugiej tury dają one też kandydatowi PiSu Michałowi Drewnickiemu.
6: Ja szanse widzę bardzo duże. Walczę o zwycięstwo, walczę o wejście do drugiej tury jako kandydat konserwatywny.
3: To o niezdecydowanych krakowian walczyć będą teraz wszyscy kandydaci. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
1: Od wyborów zrobi się w Krakowie gorąco w niedzielę, a przede wszystkim w poniedziałek rano, a na razie 13 stopni. Właśnie w stolicy Małopolski, w Katowicach i Lublinie podobnie, 14 w Łodzi, 16 w Warszawie i Wrocławiu, 17 w Gdańsku, 18 w Szczecinie. Dzisiaj przewaga chmur w drugiej połowie dnia z rozpogodzeniami na zachodzie. W niemal całym kraju przelotny deszcz, a na wschodzie miejscami zagrzmi.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek, ponieważ bardzo dużo ważnych rzeczy dzieje się na świecie. Postanowiłem, abyśmy się na niektórych z nich skoncentrowali. Przede wszystkim Xi Jinping, sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin i przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, wybiera się do Stanów Zjednoczonych, aby porozmawiać z prezydentem Donaldem Trumpem. A gościem programu jest pan profesor Maciej Gaca, sinolog, dyplomata z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, założyciel Instytutu Polskiego w Pekinie. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: Jakie tematy pojawią się? Sporo mówi się o takiej gorącej linii pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Trwa wyścig także zbrojeń, ale trwa wyścig dotyczący przewagi w sztucznej inteligencji.
9: To tak mocno postawione tezy, ale warto może, żebyśmy je troszeczkę rozmontowali.
8: Dobra.
9: Być może nawet ostudzili albo inaczej osadzili. Rzeczywiście Amerykanie chcą zbudować z Chinami osobny kanał tych rozmów o bezpieczeństwie sztucznej inteligencji i być może również jakbyś mechanizm szybkiego informowania się o poważnych incydentach, tyle że jakby ja bym postawił pewną granicę. Na dziś nie mamy żadnej amerykańsko-chińskiej gorącej linii AI. Mamy od dawna, od kilku lat polityczną zgodę na dialog o AI. Od 17 września mamy konkretne rekomendacje ekspertów dotyczące kanału kryzysowego. Od 20 września mamy formalną propozycję Besenta. Od wczoraj zapowiedź dalszych rozmów w Shenzhen. Uwaga, za 2 miesiące. Czyli jeszcze raz, nie mamy do dwustronnie ogłoszonej, działającej gorącej linii AI. To jest jakby różnica między faktem a jakimś medialnym skutem, który z różnych stron świata zaczyna do nas trafiać. I rzeczywiście, tak jak pan powiedział, Amerykanie coraz częściej opisują AI przez analogię do broni jądrowej. Że są dwa wielkie mocarstwa, że technologia może wymknąć się spod kontroli, więc potrzebujemy zabezpieczeń, kanałów kryzysowych, jakiejś formy wzajemnej powściągliwości. Tyle, że Chiny patrzą na sztuczną inteligencję troszeczkę jednak inaczej. Oczywiście również mówią o bezpieczeństwie kontroli, bo Xi Jinping mówił już w lipcu bardzo wyraźnie, że AI ma pozostać pod kontrolą człowieka, że potrzebne są systemy ostrzegawcze, reagowanie kryzysowego i tak dalej. Ale w chińskim myśleniu AI jest przede wszystkim częścią szerszego projektu modernizacji państwa. To jest cały czas to samo. Przemysł, energetyka, transport, produkcja, nauka, administracja. Czyli dla Chińczyków nie chodzi o to, kto zbuduje najmądrzejszy model. To nie jest ten wyścig od strony chińskiej. Chodzi o to, kto potrafi te technologie włączyć do realnej gospodarki i wykorzystać w dużej skali. I to bardzo fajnie wychodzi też, jak sięgnęlibyśmy po na przykład ostatnią książkę dość poczytną Breakneck, Dan Wanga, przetłumaczona chyba na polski ostatnio, na złamanie karku, jak Chiny chcą urządzić przyszłość, bo to pokazuje sposób myślenia różne państwa, czy Amerykanów, czy właśnie Chińczyków. I Chiny jako państwo inżynierskie rzeczywiście, gdyby to przyjąć, zupełnie inaczej patrzy na wartość użytkową właśnie AI. I amerykańska debata jest niesłychanie skoncentrowana na czymś zupełnie innym. Na kolejnym modelu, czy następny GPT, czy następny Claude, albo Gemini będzie już zdolny do tego, czy do tamtego. A w Chinach to jest zupełnie inny sposób myślenia, bardziej materialny. Jak połączyć to z robotyką, jak poprawić logistykę, jak zrobić to taniej, zastosować w milionach urządzeń. Czyli jakby zupełnie inne myślenie w kategoriach przewag. I dla Chińczyków, bo to jest jakby analiza tekstów, tego co oni piszą, tego co oni mówią i tego co mówi sprawczo komunistyczna partia Chin na dzisiaj. Ale co mówią przede wszystkim ci, którzy tworzą te modele, szukają szybszej, tańszej, łatwiejszej metody przekształcenia modeli w technologię przemysłową. Czyli pytanie, kto prowadzi w AI, USA czy Chin, jest jakby trochę źle postawione. Oczywiście, że Amerykanie mają największe zasoby obliczeniowe, lepszy dostęp do najnowocześniejszych czy najbardziej zaawansowanych chipów, no ale i potężniejsze laboratoria, no ale DeepSeek, o którym było tak strasznie głośno w zeszłym roku w lutym, pokazał, że wiele można osiągnąć przy znacznie niższym koszcie. I mamy około 10 takich teraz porównywalnych filmki, na które strasznie ze sobą konkurują. Jakiś QN, Kimi, Minimax, Jilpu. Czyli jakby chińska siła w tym wszystkim polega na tym, że z tych modeli chińskich można łatwo pobierać, dostosowywać i wdrażać. I teraz szerszy kontekst. Dla krajów Azji, Afryki czy Ameryki Łacińskiej może mieć większe znaczenie cena i dostępność niż to, czy model amerykański wypadał kilka czy kilkanaście procent lepiej w treście laboratoryjnym.
8: Dobrze, to jest numer jeden jak gdyby na liście. Jakie tematy podejrzewa pan będą, no właśnie pytam, będą poruszane, bo to jest trochę tak, że kiedy dochodzi do spotkania na najwyższym szczycie czy na szczycie, to przecież to nie jest tak, że wtedy przywódcy zaczynają rozmawiać i się zastanawiać co, tylko te tematy najważniejsze są przygotowywane przez zespoły po obu stronach, które są ze sobą w kontakcie. I tak. Prawda?
9: Tak, rzeczywiście no, to są długomiesięczne przygotowania, natomiast ja się trochę boję, że jakość tych przygotowań jest znacznie spada z tego względu, że zespoły różne spotykają się nieregularnie. Komunikaty amerykańskie zaczynają z administracji Donalda Trumpa znacznie wykraczać poza przyjęty pewien kod czy ton powściągliwości. A komunikaty chińskie stają się w tym momencie dużo bardziej powściągliwe. No, to jest ten przykład, który powiedziałem z AI. Wydaje mi się, że nadal rozmowa o AI będzie przynajmniej ze strony amerykańskiej, będzie bardzo silnym głównym punktem, który będzie chciała potem opinia publiczna, nie opinia publiczna, tylko będą chciały Stany Zjednoczone pokazać opinii publicznej. Bo to jest to, że no w Stanach Zjednoczonych mamy niestety w tej chwili do czynienia z jakby odwróceniem ról. Mamy tak silne parcie ze strony firm technologicznych na to, żeby jednocześnie jakby budować narrację, czy tego, co jest najważniejsze dla polityki globalnej, że nie wydaje się, żeby obecna administracja amerykańska była w stanie dać temu odpór i skupić się na rzeczach, które mogłyby być dla spraw dwustronnych równie ważne czy ważniejsze. Także nadal uważam, że będzie to AI, ale to nie wynika z powagi sytuacji, tylko z zachwiania modelu przyglądania się sprawom. No.
8: Panie profesorze, zawsze pana o to pytam i tym razem także, szczególnie w kontekście ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, bo dopóki Stany potrząsały szabelką, to można było sobie wyobrażać, no, jak będzie wyglądała reakcja. Teraz już ponad pół roku trwa wojna w Iranie i Chiny miały masę czasu, żeby zobaczyć, jak Stany Zjednoczone operują militarnie wobec na przykład Iranu, tak? Z jednej strony mamy prezydenta, który mówi tak, już są pokonani, a jeszcze jutro ich bardziej pokonamy, a pojutrze no po prostu już takich pokonamy, że już nigdy się nie podniosą i tak dalej. Nie muszę tłumaczyć, każdy, kto to śledzi, doskonale wie. I teraz mamy kwestię Tajwanu. Z jednej strony Stany się trochę wystrzelały z różnych pocisków. Część lotniskowców przeniosła się z jednego miejsca bliżej właśnie Iranu. Czy Chiny wykorzystają to, żeby zająć Tajwan?
9: Moja pozycja pozostaje niezmienna, ale nie jest to jakiś osobisty upór. Raczej wynika z tego, że okazuje się, że nowe konflikty, każdy nowy konflikt, każda nowa wojna, która się pojawia w ostatnich dwóch, trzech, czterech latach, wskazuje na to, że to pole walki, sposób zaangażowania, ale przede wszystkim koszty realne dużo bardziej wzrastają niż wskazywały na to wcześniejsze modele. I oczywiście jest to ważne, że zbiegają się przed wizytą Xi Jinpinga jakby te dwa tematy, tak? Wojna wokół Iranu i Tajwan, ale Pekin chce przede wszystkim stabilizacji relacji z Waszyngtonem. I pytanie jest tylko, gdzie określone zostaną jakby granice, gdzie zostanie to wygrane w opinii publicznej potem, w jakim stopniu chcemy czy nie chcemy, żeby dana rzecz stanowiła elementy dyskusji, natomiast stabilizacja przede wszystkim. I w tym kontekście, że stabilizacja relacji ze Stanami jest najważniejsza dla Chin, nie wydaje mi się, żeby doszło do jakiejkolwiek eskalacji. Będą prawdopodobnie pojawić się, znaczy już może nie dzisiaj, ale w kontekście ewentualnej listopadowej, nie tego spotkania, pojawią się działania po jednej drugiej stronie. Znowu będzie być może próba manewrów takich czy innych, próba blokady wyspy w mniejszym lub większym stopniu. Natomiast to będą tylko takie akty, żeby wskazywać, to jest nasza granica, to jest nasza, natomiast na samym końcu stabilizacja i jeszcze raz stabilizacja. Chiny oczywiście konsekwentnie sprzeciwiają się sankcjom wobec Iranu. Chiny konsekwentnie uważają, że zaangażowanie państw sojuszniczych wobec Stanów Zjednoczonych w regionie w Azji Wschodniej jest daleko przekraczające to, na co w perspektywie chińskiej należy, czy można pozwolić, ale to są tylko i wyłącznie komunikaty i retoryka na rzecz i na potrzeby rynku wewnętrznego.
8: Czyli jeszcze nie teraz?
9: Nie teraz i jeszcze długo, długo nie. Myślę, że w 2027 roku będziemy się skupiać zupełnie na czym innym, głównie na upadku banki AI-owej, ale to na zupełnie inną rozmowę.
8: O, to ciekawa perspektywa, panie profesorze. I tak, jak pan słusznie zauważył, to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Bardzo dziękuję za tę aktualizację naszej wiedzy na temat relacji amerykańsko-chińskich i na temat nadchodzącego spotkania Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem. Pan profesor Maciej Gaca, sinolog, dyplomata z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i założyciel Instytutu Polskiego w Pekinie, był gościem. Informacje TOK FM o 9.20. Po informacjach pozostajemy za granicą, jeśli tak można powiedzieć, i sprawdzimy, co się dzieje w Iranie. Iran albowiem mobilizuje ludność, szkoli, jak odpalać miotacze granatów. Także czy to jest tylko taka gra pozorów, żeby pokazać Stanom, że jeżeli myślą o lądowej operacji, to będzie to krwawa i trudna rzecz, czy faktycznie coś jest na rzeczy i będziemy musieli przygotować się na to, że ten konflikt będzie trwał dłużej, niż nam się pół roku temu zdawało. Informacje.
10: Autopromocja. Politycy uwielbiają mówić, a ja jeszcze bardziej pytać i nie odpuszczam, dopóki nie usłyszę odpowiedzi. Partyjny przekaz dnia? To nie dla mnie. I nieważne, kto siada naprzeciwko. Poranek TOK FM od 7.00. Tomasz Sekielski. Do usłyszenia.
7: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Zobacz, Stasiu, soku.
20: Gdzie? Nie widzę.
19: No tam, patrz.
20: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
19: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
21: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
20: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
21: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Co najmniej 3 osoby zginęły, 6 zostało rannych na skutek ataków przeprowadzonych minionej nocy przez rosyjskie wojsko na miasto Dniepr w środkowo-wschodniej części Ukrainy. Rosyjskie siły przeprowadziły jednocześnie ataki na zakłady przemysłowe w 3 miastach obwodów: Dnieprze, Krzywym Rogu i Pawłochradzie. Dziś po południu Wołodymyr Zełenski ma spotkać się w Nowym Jorku z prezydentem Donaldem Trumpem przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. Ukraiński prezydent powiedział wczoraj, że Rosja jako pierwsza musi zaprzestać ataków na sektor energetyczny i infrastrukturę krytyczną Ukrainy. To reakcja na apel Trumpa, by Ukraińcy przestali atakować rosyjskie rafinerie. Litwa podjęła środki przygotowawcze i opracowuje plany ewakuacji na wypadek zagrożenia ze strony Rosji. Jednak w przypadku bezpośredniego ataku nie podda się i podejmie walkę, zadeklarował litewski premier w rozmowie z BBC. Wyjaśnił, że jego rząd rozważa różnorodne scenariusze, z których nie wszystkie są szczegółowo dyskutowane publicznie. Nadal nie ma decyzji o przedłużeniu sankcji na Rosję, bo niektóre państwa domagają się zdjęcia pewnych osób z listy, poinformowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Zaznaczyła jednak, że zaostrzenie restrykcji jest konieczne zarówno ze strony Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych. Francja chce wykreślenia rosyjskiego oligarchy i miliardera Aliszera Usmanowa, a Słowacja innego oligarchy Michaiła Friedmana. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 6 uznano za zaginione po przejściu tajfunu nad wschodnią Japonią. Żywioł przyniósł rekordowe ulewy, paraliżując transport. Władze wydały zalecenia ewakuacyjne dla ponad 1,5 miliona mieszkańców. Wtorek częściowo zachmurzony, dopiero w drugiej połowie dnia na zachodzie pojawią się rozpogodzenia. Przelotny deszcz może padać wszędzie, a we wschodniej połowie kraju możliwe burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni miejscami na południu, około 15 w centrum i na wschodzie, do 18-19 w północno-zachodniej części kraju. Bardzo dobra dziś jakość powietrza w całym kraju. Jest nie tyle dobrze, co bardzo dobrze, jeśli chodzi o parametry smogowe. Nigdzie nie ma przekroczeń, jeśli chodzi o normy pyłów zawieszonych.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: To jest program Owczarek, a gościem jest pan profesor Przemysław Osiewicz, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
22: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
8: Rozmawialiśmy niedawno o tej wojnie, która trwa już ponad pół roku, czyli o wojnie, którą rozpoczęły Stany Zjednoczone i Izrael, atakując Iran. No i chyba każdy codziennie budząc się no może oprócz producentów broni. Ma nadzieję, że ten konflikt szybko się skończy, ale końca na razie nie widać. I szukamy, rozumiem, jakichś sygnałów, że wojna będzie się kończyła, że zbliża się ku końcowi, że zostanie zawarte jakieś porozumienie, ale tych sygnałów jest coraz mniej. Tymczasem rozpoczęła się kampania reklamowa, mobilizacyjna w Iranie. Trochę tak, jak gdyby Iran chciał powiedzieć, to będziemy teraz powoływać ludzi pod broń, będziemy jeszcze bardziej ich przygotowywać do tego, że może być trudno ekonomicznie. Dzieci niech już od małego się zapoznają z bronią i właśnie z gotowością do poświęcenia. Krótko mówiąc, jesteśmy gotowi na to, aby ten konflikt trwał. Nie ugniemy się. To taka retoryka trochę, żeby pokazać Stanom Zjednoczonym, jak wygląda pozycja Iranu, czy faktycznie jest coś na rzeczy i powinniśmy się przygotować na to, że ten konflikt jeszcze długo, długo będzie trwał.
22: No tutaj domyślam się, że pan redaktor nawiązuje do takiego pokazu siły, no nazwijmy tych wolontariuszek, wolontariuszy z ubiegłego piątku i tej takiej parady wojskowej, bo tak to trzeba by było pewnie określić w Teheranie, pokaz siły. No tak według tych oficjalnych źródeł 300, bo to jest też ważne, taka symbolika, 313 tysięcy osób, tych ochotników miało brać udział. Tutaj dlatego zwróciłem uwagę, no bo ta liczba dla szyitów jest bardzo istotna. 313 było towarzyszy imama Mahdiego, który jest w ukryciu, jest, no, który ma wrócić pewnego dnia. Więc ta symbolika gdzieś tutaj szyicka jest też istotna. Ale tutaj, panie redaktorze, uspokajam. To znaczy, oczywiście, z jednej strony możemy myśleć, i to jest oczywiście pierwsza myśl, że te działania są skierowane na zewnątrz, czyli te takie powszechne szkolenia wojskowe, czy takie w zasadzie przeszkolenie wojskowe, podstawowe, jest w Iranie organizowane już od marca. Już w marcu pojawiały się takie namioty na ulicach większych miast Iranu, w których byli na przykład instruktorzy wojskowi, albo nie tylko osoby związane z wojskiem, bo też także z logistyką, nawet gotowaniem, bo każdy się może przydać. I były takie szkolenia, tak jak obsługiwać broń krótką, długą, jak, nie wiem, kopać okopy, jak budować zapory i z czego na ulicach. Także to już się dzieje od dłuższego czasu. Natomiast faktem jest, że można się przez taką specjalną stronę zapisać i dołączyć do szeregów Basidży. Tyle tylko, że w moim przekonaniu takim prawdziwym celem tej powszechnej mobilizacji to jest ten cel wewnętrzny, czyli żeby było jak najwięcej Basidży, bo to jest ta milicja, nazwijmy to taka społeczna, która odpowiada za utrzymanie porządku, za, no krótko mówiąc, też taką prawowierność i lojalność wobec teokratycznego państwa. I to myślę, że to jest głównie pokłosie tych fal protestów i walk jeszcze ze stycznia. I tak naprawdę ta mobilizacja jest skierowana wewnątrz do takiego, nazwijmy to, wroga wewnętrznego, czyli wszystkich tych, którzy śmieliby wyjść na ulicę i protestować, czy to ze względu na trudną sytuację ekonomiczną, czy jakichkolwiek innych powodów. No to przekaz jest prosty, zobacz ile u nas jest, nie waż się protestować.
8: A jednocześnie na arenie międzynarodowej, myślę tutaj o, no może jeszcze nie wystąpieniu, ale spotkaniu z dziennikarzami prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana. Iran kreuje się trochę na przywódcę, właściwie nie tylko jak gdyby w swojej sprawie, ale też w sprawie innych państw. Czyli wymienia to, że bliskie jest mu to, co dzieje się między innymi w Strefie Gazy, w Palestynie, w Syrii, w Jemenie, także w Iranie oczywiście. I mówi to, jak gdyby to my stoimy na straży, tak? I nie będziemy patrzeć obojętnie na to, co się dzieje. Oczywiście wzywa Stany Zjednoczone do wycofania się z regionu, jednocześnie podkreślając, że zaufanie do ONZ-u no, wyparowało. Także w co tutaj Pezeszkian gra, jaki przekaz chciałby, żeby przedostał się, no i między innymi się przedostaje ze sprawą naszej rozmowy.
0: No, myślę, że tutaj takim prawdziwym celem władz Iranu, oczywiście poza utrzymaniem władzy i stanu posiadania tych osób, które są w tych elitach władzy w tym momencie, to oczywiście zakończenie wojny byłoby jak najbardziej korzystne. Oczywiście takie zakończenie na warunkach irańskich, jak najbardziej pożądane. No, myślę, że tutaj, panie redaktorze, moglibyśmy nawiązać do tych propozycji sprzed kilku dni przekazanych stronie amerykańskiej za pośrednictwem Kataru. Tam emisariusz z Kataru, jak już wiemy, to wiadomo, bo to jest publiczna wiadomość, że te postulaty irańskie zostały przekazane stronie amerykańskiej. Strona amerykańska się do nich nie odnosi, przynajmniej nie widziałem żadnego oficjalnego komunikatu. No, jest ciekawa rzeczywiście sytuacja związana z wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych, bo śmiem twierdzić, już kiedyś chyba tutaj w audycji, panie rektorze, o tym rozmawialiśmy, moim zdaniem, tak, ale to jest tylko i właśnie moja opinia, do żadnego przełomu nie dojdzie przed wyborami połówkowymi. Dlaczego? Ponieważ nie ma takiego scenariusza, w którym można zakończyć tę wojnę, nie dając Irańczykom czegoś, czegokolwiek, co zostałoby odebrane przez amerykańską opinię publiczną jako ustępstwo. Czy nie wiem, na przykład o zmrożenie aktywów w bankach, tych aktywów irańskich, nie wiem, samo pozwolenie na zniesienie blokady irańskich portów już będzie postrzegane jako ustępstwo. Czyli z jednej strony społeczeństwo amerykańskie domaga się, bo już teraz wiemy, bo widzimy w badaniach, że ponad 60% osób jest przeciwna tej wojnie i chce jej jak najszybszego zakończenia. Domyślam się, że ze względu przede wszystkim na amerykańskie standardy, niebywale wysokie ceny paliw, to jedno, ale z drugiej strony też scenariusz, w którym nie wiem, prezydent tam występuje i teraz mówi, że tak naprawdę to i to Iran dostanie w zamian i kończymy wojnę. No, przed wyborami jest to nie do przyjęcia, byłaby to bardzo ryzykowna strategia. Jego elektorat by tego nie zaakceptował i jesteśmy trochę zakładnikami właśnie tej sytuacji wyborczej, bo wierzę w to, że mam taką nadzieję, zresztą pan prezydent Trump sam, jak wiemy, zapowiedział, że po wyborach, czy dzień po wyborach, on zakończy i wojnę w Iranie, i uwaga, też w Ukrainie. Więc jestem bardzo ciekaw, jaki miałby to być scenariusz. W zakończenie wojny w Iranie to wierzę, bo to będzie, nie chciałem tego powiedzieć, ale prostsze o wiele niż sytuacja w Ukrainie, nieporównywalnie prostsza sytuacja, bo tutaj wszystko zależy tak naprawdę od Stanów Zjednoczonych, tak? W przypadku Ukrainy zależy też od Rosji, więc to mamy bardzo ciekawą sytuację, ale zobaczymy, w jakim kierunku się to będzie rozwijać. No, krótko mówiąc, panie redaktorze, kończąc, Iran nie zakończy tej wojny, nie uzyskując czegoś, zwłaszcza ekonomicznie, bo sytuacja jest dramatyczna i zresztą właśnie podczas tej powszechnej mobilizacji i tej parady w piątek był bardzo wyraźny przekaz. Też prezydent mówił o tym, że jeżeli chcesz zrobić coś dla państwa, oszczędzaj wodę, oszczędzaj energię i tak dalej. Także to świadczy o tym, jak wysoki jest poziom desperacji.
8: A jednocześnie PKB Iranu zmniejszyło się, chyba około 10% szacuje się, w związku właśnie z tą wojną, ale pan zawsze podkreśla, że Iran ma bardzo szeroki, powiedziałbym, próg bólu, czyli że może sobie pozwolić na jeszcze większe zaciśnięcie zębów.
0: Tak, to jest wpisane i w kulturę szyicką, ale też szerzej irańską, czyli to takie gotowość do cierpienia, do znoszenia jakichś niewygód, niedogodności. Irańczycy opanowali to w stopniu wręcz mistrzowskim przez te lata izolacji czy funkcjonowania gospodarki w takim reżimie sankcyjnym. Wypracowali takie swoiste rozwiązania, bardzo wiele takich autonomicznych też, na przykład autonomiczny system bankowy, rozliczeń elektronicznych i tak dalej, to wszystko mają. Oczywiście w nieskończoność nie mogą bazować i trwać tutaj czekając nie wiadomo na co, więc to też się kiedyś skończy, ale rzeczywiście ten próg bólu jest, myślę, że o wiele wyższy niż w społeczeństwach na przykład zachodnich, czy tutaj też myślę o nas. I Irańczycy są do tego przygotowani. I to nieważne, czy ktoś jest zwolennikiem reżimu, czy też nie. Po prostu tak jest, bo sytuacja tego wymagała i nadal, jak widać, wymaga. Jest to taka też sytuacja, taka no, dramatyczna dla społeczeństwa irańskiego, bo wiele osób jest no, szczerze załamanych, jak nieraz tak no, prywatnie oczywiście gdzieś tam w rozmowach moich z Irańczykami to się przebija, że bardzo wyraźnie, no, że takie poczucie beznadziei i czekania nie wiadomo na co, na jakiś przełom, który nie następuje, jest takim bardzo powszechnym stanem.
8: Czyli czekanie na przełom po obydwu stronach, przed wyborami połówkowymi nic się nie wydarzy. Rozumiem, że przed wyborami prezydent Trump próbuje pokazać jakieś sukcesy, ale rozumiem sukcesy, które będzie można realnie zaobserwować, a nie na poziomie deklaracji. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o Iran, to deklaracji prezydenta Trumpa było no, aż nadto, dotyczących tego, że wojna już jest wygrana, że program nuklearny Iranu już jest zniszczony, no ale to jeszcze im bardziej dowalimy, jeszcze bardziej. Więc myślę, że wyborca amerykański, który tego słucha, pewnie może już nie wierzyć i nie ufać do końca prezydentowi, a raczej oczekiwać, że ta realna zmiana nastąpi na stacji benzynowej, tak, że wreszcie będzie można zatankować taniej.
0: No, nie, no to na pewno. Myślę, że tutaj to, o czym rozmawialiśmy już w poprzednich miesiącach, czyli to oczekiwanie, że wojna będzie szybka, zwycięska, uda się rzucić Iran na te przysłowiowe kolana, obalić reżim, to już po kilku dniach, bo wiadomo, że to się nie stanie. Każdy kolejny tydzień, każdy kolejny miesiąc pokazuje, że no i to jest swego rodzaju clinch, tak? Czyli Amerykanie nie mogą się wycofać z regionu, bo musieliby się po prostu zrezygnować, czyli uznać swoją porażkę. Tak naprawdę to jest nie do przyjęcia. No a z drugiej strony Iran też nie zamierza ustępować, wręcz można powiedzieć, że jeszcze usztywnił swoje blisko negocjacyjne w niektórych obszarach. Chociaż tutaj też, panie redaktorze, jedna taka ważna informacja z tych ostatnich dni to choćby fakt, że no, powszechnie przekazywany komunikat o tym, że Iran nie dąży do uzyskania broni jądrowej, no to się powołują oczywiście na tą słynną fatwę Alego Chameneiego i że to nigdy nie było celem, to oczywiście już zostawiamy służbom wywiadowczym, jaka jest prawda, bo myślę, że tak naprawdę nikt do końca nie wie, jakie są elementy tego wojskowego programu, bo to, że badania są prowadzone, to wszyscy wiemy. Natomiast jakie są prawdziwe cele i co jest możliwe, to tak naprawdę wiedzą tylko osoby, które są, no stricte się w tym specjalizują, ja taką osobą nie jestem. No zobaczymy, w każdym razie sytuacja politycznie jest bardzo interesująca. Znaczy interesująca pod względem badawczym, przepraszam, tak nie chciałem powiedzieć, bo jest bardzo nieznana, natomiast pod względem badawczym jest co robić.
8: Mówi pan profesor Przemysław Osiewicz, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję, panie profesorze.
0: Bardzo dziękuję, miłego dnia, do usłyszenia.
8: Do usłyszenia. Informacje TOK FM o 9.40, już za kilka minut, a po informacjach program EKG i Wojciech Kowal.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. A my porozmawiamy dziś o nowych, uchwalonych w Sejmie przepisach o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Także od tej strony ekonomicznej, no bo wprawdzie te przepisy oznaczają dodatkowy koszt dla państwowej kasy, no ale jednak mogą jej przynieść również całkiem sporo korzyści. No i właśnie, jakich? O tym porozmawiamy z naszą gościnią, którą będzie dr Monika Zima-Pariaszewska, prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i z Akademii Pedagogiki Specjalnej.
8: To wszystko po informacjach, a informacje już za 3 minuty o 9.40.
4: Autopromocja.
11: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
23: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
11: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
23: Pogadajmy o tym.
11: Czas rodziców, sobota po 13.
23: Ula Malko.
11: Krzysztof Chorwat.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
25: Reklama.
3: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Dochodzi 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Wykryty około kilometra od bazy w Redzikowie cywilny bezzałogowy statek powietrzny nie stanowił żadnego zagrożenia dla obiektów bazy. Był cały czas obserwowany przez wojskowe systemy obrony powietrznej, podało Ministerstwo Obrony w sprawie doniesień o dronie. Portal Onet poinformował, że 15 września w pobliżu amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie wykryto nieuprawniony bezzałogowy statek powietrzny. Według portalu zamiast jego neutralizacji lub zestrzelenia wojsko uruchomiło procedury, w ramach których oficer dyżurna z jednostki zadzwoniła m.in. na numer alarmowy 112. Ruch na zamkniętej od kilkunastu miesięcy estakadzie nad Chorzowskim Rynkiem nie zostanie przywrócony. Poinformował prezydent miasta Szymon Michałek, podkreślił, że to decyzja ostateczna. Miasto zamierza wyburzyć estakadę i wybudować nowy obiekt, zapowiedział prezydent w Radiu Katowice. W Krynicy ruszyły prace przygotowawcze do budowy kolei gondolowej. Kolej o długości ponad 2 kilometrów połączy centrum uzdrowiska z dolną stacją kolei na Jaworzynę Krynicką. Gondole miejscami pojadą 28 metrów nad terenem, a linia ma odciążyć ruch samochodowy, przekonuje grupa PKL. Czeski rząd ogłosi wprowadzenie limitów cen paliw oraz dodatkowego podatku dla rafinerii. Decyzję podjęto w związku z rosnącymi cenami, na które wpływają działania wojenne na Bliskim Wschodzie. Ministerstwo Finansów Czech będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Ma to na razie obowiązywać przez cały październik. To drugie takie działanie rządu Andreja Babisza. W tym roku poprzednio limity cen paliw obowiązywały od kwietnia do lipca. Prawie 1 000 000 euro przyniosła aukcja przedmiotów osobistych należących do zmarłej w zeszłym roku francuskiej legendy kina Brigitte Bardot. To kwota 20-krotnie wyższa niż szacowana wartość wystawionych na sprzedaż rzeczy. Podczas przeprowadzonej w Paryżu licytacji wystawiono na sprzedaż 285 przedmiotów. Od słomkowych kapeluszy, okularów przeciwsłonecznych i koszulek nocnych po zastawę stołową i meble z domów Bardot z jej paryskiego mieszkania. Dochody z aukcji zostaną przekazane założonej przez Bardo Fundacji na rzecz dobrostanu zwierząt oraz jej jedynemu dziecku Nikolasowi Jacques'owi Charrierowi. Bardo zmarła w grudniu zeszłego roku w wieku 91 lat. Dziś przewaga chmur w drugiej połowie dnia z rozpogodzeniami na zachodzie. W niemal całym kraju przelotne deszcze, na wschodzie miejscowe burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 12 stopni na południu do 15 w centrum i na wschodzie i do 18 na zachodzie kraju.
7: Reklama.
10: Dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój gościmy Edytę Tararuj, dyrektorkę Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. W dzisiejszym świecie czas stał się najbardziej deficytowym towarem. Pani Edyto, jak mądrze kupować wygodę i spokój zamiast gromadzić kolejne produkty?
11: Myślę, że dziś luksusem jest właśnie czas. Dlatego warto nauczyć się delegować. Zamiast robić wszystko samemu, możemy część spraw po prostu komuś powierzyć. I tutaj świetnie sprawdza się concierge w karcie kredytowej PKO Visa Infinite. Taki asystent. asystent, dostępny 24 godziny na dobę. Pomoże zorganizować podróż, znaleźć stolik w obleganej restauracji czy zdobyć bilety na premierę w teatrze. I chyba właśnie o to chodzi w wygodzie. Nie o to, by mieć więcej, tylko więcej czasu dla siebie. A dodatkowo Visa Benefit daje dostęp do zniżek na luksusowe zakupy, hotele i usługi premium.
10: Dziękuję za odpowiedź. Do wysłuchania cyklu zaprosił PKO Bank Polski, oferujący kartę kredytową PKO Visa Infinite. Więcej informacji na www.pkobp.pl.
7: Reklama.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
13: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
14: Dziewiąta 44, Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe poranne EKG, a w naszym studiu dr Monika Zima-Pariaszewska, prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Akademia Pedagogiki Specjalnej. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Sejm uchwalił ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Długo było trzeba czekać na te przepisy?
15: Około 1000 dni, a przecież miały pojawić się 100 dni od momentu rozpoczęcia kadencji obecnego parlamentu, a tak naprawdę to czekamy od roku 2012, czyli od momentu, kiedy Polska zobowiązała się do realizacji konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, artykułu 19 konwencji, który gwarantuje każdej osobie z niepełnosprawnością prawo do niezależnego życia. Asystencja osobista jest niezbędna do realizacji niezależnego życia, no i tak długo czekaliśmy. Ustawa została uchwalona, ale oczywiście to nie koniec walki.
14: O wsparcie od 2028 roku będą mogły ubiegać się osoby od 18 do 65 lat, od 30 też młodzież, od 13 roku życia. No i szacuje się, że z usług takiego asystenta może skorzystać około 100 tysięcy osób. Podobają się pani te przepisy w takim kształcie?
15: Bardzo podchwytliwe pytanie, dlatego że bardzo się cieszę, że...
14: Dobrze, że mamy, ale diabeł tkwi w szczegółach.
15: Tak, oczywiście. Dobrze, że tę ustawę mamy na stole, to jest bardzo ważne, czyli mamy jakiś konspekt, na którym możemy pracować. Niemniej jednak praca legislacyjna, praca parlamentarna pokazała, że jest bardzo wiele kontrowersyjnych zapisów, wątpliwych oraz takich, które są po prostu ryzykowne dla wdrażania tej ustawy. No i jedną z tych kwestii oczywiście był dostęp do usługi, czyli kwestia wieku. 65 lat dla bardzo dużej grupy osób starszych, to ograniczenie i odebranie asystencji osobistej po 65 roku życia. Tam oczywiście trzeba pamiętać, że ta asystencja zakończy się w momencie, kiedy kończy się decyzja o jej przyznaniu, czyli to może być na przykład trochę po 65 roku życia, ale ta decyzja jest niezrozumiała, dlatego że oni w dalszym ciągu będą tej asystencji potrzebować. Z drugiej strony grupa dzieci, która, jak pokazują badania, pokazują też działania organizacji pozarządowej, to jest grupa, która niezwykle potrzebuje asystencji osobistej, żeby właśnie nabywać jak najwięcej też umiejętności, być wspierana i dzięki temu być włączona w życie społeczne. Więc to są dwie bardzo duże grupy, które na ten moment zostały wykluczone z tej usługi. Do tego parlament wprowadza, no na razie Sejm, oczywiście liczymy na to, że być może Senat jeszcze będzie miał tutaj coś do powiedzenia, ale parlament wprowadza drugie ograniczenie w postaci 80 punktów, które osoba musi otrzymać w takim systemie ustalania potrzeby wsparcia, żeby w ogóle z asystencji można skorzystać. No te kilka ograniczeń już pokazuje, że dostęp będzie ograniczony. Te 100 tysięcy osób, oczywiście to jest bardzo duża grupa ludzi, ale powiedzmy sobie, to nie są ci wszyscy, którzy na asystencję czekają. I nie tylko bezpośrednio te osoby, ale to jest też ogromne wsparcie dla rodzin, dla osób bliskich, na których teraz właściwie opiera się taka codzienna opieka, codzienne wspieranie osoby z niepełnosprawnościami. Także odpowiadając na pytanie, cieszę się, że ta ustawa jest, ale liczę jednak na to, że Senat jeszcze ją udoskonali.
14: Od 2028 roku to wszystko miałoby działać, więc rok z kawałkiem byłoby na zorganizowanie tego całego systemu. Mamy na to i czas, i pieniądze.
15: Czasu jest bardzo mało. Oczywiście wydaje nam się, że jest tak ogromne zapotrzebowanie, że mam nadzieję, że powiaty poczują się zmobilizowane do tego, żeby się przygotować. Realizatorami asystencji osobistej to jest obowiązek nałożony na powiaty, ale realizatorem może być powiat albo organizacja pozarządowa, która dostanie takie zadanie na podstawie umowy z powiatem. I ten czas, on nie jest idealny, ale być może byłby właściwy i wystarczający, gdyby nie pieniądze. Powiedzmy sobie szczerze, to są ochłapy, to co na ten moment oczywiście ustawa przewiduje, na obsługę asystencji osobistej. Państwo do tego podeszło niezwykle administracyjnie, jakoby należało po prostu przenieść jedne dokumenty na kubkę do drugich dokumentów, być może w systemie odznaczyć jakieś dwa punkty teleinformatycznym. Tymczasem obsługa asystencji osobistej przewidziana obecnie na 2% dla organizacji pozarządowej i 4% dla powiatu, ona wymaga bardzo wielu działań. To są działania, które dotyczą zatrudnienia tych osób, to są szkolenia tych osób, to są dokumenty kadrowe, księgowe, płacowe, ale to są też na przykład, to jest wyjaśnianie wątpliwości, które się pojawiają, szukanie zastępstw na przykład dla asystentów osobistych. To jest mnóstwo pracy.
14: Takiej administracyjnej, z tego, ale, co pani mówi.
15: Ale nie tylko administracyjnej, bo również merytorycznej. To, co organizacje pozarządowe podkreślają od samego początku, kluczową rolę w realizacji tej usługi odgrywa koordynator asystencji osobistej. Na ten moment ustawa przewiduje, że on ma do zaopiekowania 60 asystentów osobistych. To jest bardzo dużo. I jego koszty, mimo że jego działania są wybitnie merytoryczne, jego koszty zostały wrzucone do ogólnej obsługi właśnie administracyjnej asystencji osobistej. To są szczegóły oczywiście dla takiego przeciętnego odbiorcy, przeciętnego Polaka, Polki. One nie są istotne, bo najważniejsze jest to, że mamy ustawę o asystencji, że osoba dostanie asystenta osobistego, będzie mogła funkcjonować. Bardzo się cieszymy. Ale my, organizacje pozarządowe, które realizują tego typu działania, oczywiście zgodnie z najwyższym standardem, my widzimy, że tych pieniędzy po prostu zabraknie. I jakie jest ryzyko? No ryzyko jest takie, że być może jakość tej obsługi będzie mniejsza, będzie bardzo niska i tego się bardzo boimy, lub na przykład będzie mało chętnych, żeby taką asystencję organizować, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe. Znam bardzo wielu działaczy, którzy mówią, nie przystąpimy do tego. Oczywiście rząd tłumaczył to, nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, ale obecnie rząd, to za czasów PiS-u nastąpiło, za co oczywiście należy się, z czego należy się cieszyć, programy asystencji osobistej zostały uruchomione przez rząd, które były kierowane zarówno do samorządu terytorialnego, jak i do organizacji pozarządowych. Początkowo był to tylko samorząd, ale okazało się, że samorządy niechętnie przystępują do tego programu. W związku z powyższym rząd otworzył się na organizacje pozarządowe i tamte koszty obsługi właśnie zostały przewidziane na takim poziomie 2-4%. I teraz rząd mówi, no wystarcza wam przecież tutaj, to w takim razie możemy przyjąć takie stawki również w tej ustawie. Absolutnie to jest nie do porównania, dlatego że teraz do różnych programów samorząd po prostu może wykorzystywać swoją kadrę, może dopłacać innymi pieniędzmi, które posiada do realizacji tej usługi. W momencie wejścia w życie ustawy takich możliwości nie będzie. I my się bardzo boimy, że to po prostu nie wystarczy, ale to jest znowu tylko jeden z tematów, właściwie już drugi, oprócz ograniczenia dostępu, który jest trudny. Tam jest wiele takich wątków, o których warto powiedzieć. Na przykład jest zakaz możliwości przenoszenia godzin między miesiącami dla osoby, która dostała asystencję
14: osobistą. A to jest istotne?
15: Bardzo istotne, bo jeżeli ktoś otrzymał na przykład 200 godzin, bo miał bardzo dużą potrzebę wsparcia, ale okazuje się, że na przykład w szpitalu przez, nie wiem, 2 miesiące, to godzin, których nie wykorzysta w szpitalu, nie może przenieść tak po prostu, na przykład za 3 miesiące, jak będzie potrzebował na rehabilitację dojeżdżać za granicę albo, nie wiem, do Warszawy, może on przenieść tylko 50% z tych niewykorzystywanych godzin na następny miesiąc. Kropka. Więc gdyby ktoś chciał sobie zaplanować w lipcu jednak wakacje 3-tygodniowe i potrzebowałby asystenta osobistego, to on sobie nie nagromadzi tych godzin w ciągu paru miesięcy, bo nie może ich przenosić. Wydaje nam się, że tak bezkosztowa absolutnie poprawka w Sejmie mogła zostać uchwalona, a jednak Sejm się tym nie zajął. No zobaczymy, co się wydarzy w Senacie.
14: Rządzący szacują, że koszt ustawy przez kolejnych 10 lat wyniesie 50 miliardów złotych. No ale właśnie, czy my powinniśmy rozpatrywać te przepisy, jesteśmy w programie ekonomicznym, więc mówimy o pieniądzach, tylko w kategorii kosztów, czy koniec końców gdzieś tam też widać zyski dla gospodarki, dla społeczeństwa?
15: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Po pierwsze, pojawia nam się asystent osobisty. Dodam znowu o pieniądzach. Na ten moment wynagradzany w ustawie od 49 do 55 zł, bez żadnych przepisów, które gwarantowałyby waloryzację ustawową tej stawki. To jest naprawdę żenujące rozwiązanie. Mimo że apelowaliśmy bardzo, nie pojawia się żaden mechanizm waloryzacji, nawet nie został przewidziany, nie wiem, do rozporządzenia chociażby. Oczywiście to byłoby legislacyjnie trudne, więc rząd zamierzał po prostu pozostawić tę stawkę na najbliższe lata. To znaczy, że będzie bardzo mało chętnych, żeby tę usługę realizować. Natomiast my widzieliśmy taką potrzebę, że to jest ogromna luka ludzi, którzy mogliby stać się asystentami osobistymi, szkolić się, być do tego przygotowanymi. To znaczy po prostu, że to jest ogromna praca, którą my widzimy do wykorzystania. Do tego oczywiście wzmacnia się rodzina. Bardzo często rodziny będą mogły pójść do pracy, będą mogły po prostu pracować na PKB w Polsce.
14: A z tego są podatki i składki.
15: Oczywiście, że tak. Więc asystenci pracujący również zarabiają pieniądze. W związku z powyższym to jest zdecydowanie zysk. I oczywiście nie tylko ten ekonomiczny, bo powiedzmy sobie, najważniejsze jest to, że te osoby dostają możliwość korzystania z życia społecznego. To nie chodzi tylko o wyjście z domu, to nie chodzi tylko
14: W czym taki asystent może pomóc? Jeżeli ktoś nie ma z tym kontaktu na co dzień, to w czym on pomoże osobie z niepełnosprawnością?
15: Z jednej strony może pomóc ogolić się albo obciąć paznokcie osoby, która na przykład ze względu na porażenie mózgowe oraz brak koordynacji ruchowej albo trudności w takiej manualnej tutaj kwestii nie jest w stanie zrobić tego sama. Może pomóc ogolić nogi, ale może też na przykład przewinąć książkę podczas wykładu dla doktoranta czy też doktora z niepełnosprawnością. Może pomóc oczywiście zrobić zakupy, może pomóc wyjść z domu, może pomóc w wizycie lekarskiej, może pomóc dojechać do miejsca, w którym ta osoba musi się znaleźć. Tak, może pomóc oczywiście również wykonać jakieś prace wokół miejsca zamieszkania tego człowieka razem z nim, dlatego że temu służy asystencja osobista. Może podać leki, może pomóc przygotować posiłek, ale może też zmienić na przykład pieluchę, jeżeli taka osoba jest osobą zapieluchowaną. Więc jest to człowiek, który my to nazywamy takim przedłużeniem osoby z niepełnosprawnością. To jest to, na co my nie zwracamy uwagi. Milion rzeczy, które dzisiaj Państwo wykonali. Założenie czapki, bo wieje. Wyjęcie na przykład parasola, ponieważ będzie padał deszcz. Założenie plecaka. Jeśli ta osoba nie potrafi tego zrobić sama, nie może, to asystent osobisty właśnie, taki cień tego człowieka, będzie mógł to zrobić. Więc wyobraźmy sobie, że Państwo z jednej strony uważa, no tak, macie prawo do tego. To rzeczywiście, jeszcze prawo międzynarodowe mówi, że musicie to zrobić. Ale z drugiej strony mówi, ale nie wszyscy, ale nie od razu, ale za bardzo małe pieniądze. My mamy dość po prostu tego, że nie dostrzega się potencjału osób z niepełnosprawnościami też właśnie w kontekście ekonomicznym. Ludzi, którzy pracują, ludzi, którzy mają rodziny, którzy mogliby również pracować, ale za każdym razem myśli się wyłącznie o takich kosztach i o takiej polityce paternalistycznej, takiej polityce opiekuńczej, a nie po prostu właśnie wzmacniającej, podmiotowej, pokazującej, że to jest wasze prawo, wasz udział w życiu społecznym, ale przecież wy też coś tam wnosicie.
14: No właśnie, bo można tylko zwiększyć udział tych osób w życiu społecznym, ekonomicznym.
15: Dokładnie tak, dokładnie tak. Na to czekamy oczywiście bardzo. Mamy nadzieję, tylko apeluję do senatorów i senatorek, aby przyjrzeli się wszystkim poprawkom, które zostały zgłoszone w Sejmie. Mam nadzieję, że znajdą się odważni, którzy zgodnie z deklaracjami politycznymi z pierwszego czytania projektu ustawodawczego podniosą je i zgłoszą je w pracach Senatu.
14: Nie obawia się pani? My rozmawialiśmy o tych asystentach i o tym wynagrodzeniu, że to o to się może rozbić też cała ta idea asystencji osobistej, że nie będzie chętnych do takiej pracy?
15: Baliśmy się tego bardzo. Realizujemy bardzo różne programy. Jest spora grupa ludzi w społeczeństwie, która na przykład kiedyś zrobiła sobie kurs asystenta osobistego, albo na przykład pracownika opieki, albo jest fizjoterapeutą, który w tym momencie nie ma pracy. I oni bardzo chętnie biorą udział w różnych działaniach projektowych, też programowych właśnie asystencji osobistej, więc my widzimy potencjał w społeczeństwie. Są ludzie, którzy mogliby pełnić taką funkcję, ale dodajmy znowu ekonomicznie. Nie mają dobrej gwarancji, jeżeli chodzi o tę ustawę, dlatego że ich forma zatrudnienia to jest bardzo specyficzna forma kontraktu, a nie umowa
14: właśnie,
15: o pracę.
14: Właśnie, to nie jest etat.
15: To nie jest etat. Do tego dochodzą różnego rodzaju właśnie świadczenia, na przykład związane, nie wiem, z wypadkiem przecież przy pracy asystenta osobistego. Kwestia ich ubezpieczeń, to kolejny temat ekonomiczny. Więc to wszystko, brak waloryzacji, czyli brak po prostu pewności, że ja będę zarabiać zgodnie z tym, jak rosną w ogóle pensje i życie w Polsce. Więc to jest wielka niewiadoma, ale my zrobimy wszystko, żeby po pierwsze oswoić temat asystencji osobistej, upowszechniać wiedzę na temat możliwości zatrudnienia jako asystent osobisty i miejmy nadzieję, że no, pomożemy Państwu przygotować się do realizacji tej ustawy.
14: Doktor Monika Zima-Pariaszewska, prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Akademia Pedagogiki Specjalnej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję bardzo.
14: A to było poranne EKG. Za chwilę w TOK FM informacje, a po nich wraca owczarek Wojciech Kowalik. Dzięki i do usłyszenia.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
7: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
16: Reklama.

0: z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Wojna w Ukrainie czy sprawa Grenlandii mają być tematami rozmów toczących się przy okazji debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Miały być szczegóły dotyczące stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, spotkania jednak przynajmniej na razie nie będzie. Czesi za paliwo zapłacą mniej. Tamtejszy rząd wprowadza program wsparcia dla kierowców. Minęła 10:00, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. ABW we współpracy z prokuraturą zatrzymała Pawła G., który przygotowywał masowy zamach terrorystyczny, m.in. na szkołę i meczet, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. 17-latek został aresztowany na 3 miesiące. Prokurator generalny poinformował we wpisie na X, że w domu Pawła G. zabezpieczono broń, materiały wybuchowe i nazistowską symbolikę. W Nowym Jorku rusza dzisiaj debata generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Od samej dyskusji ważniejsze jest jednak to, co się będzie działo na jej obrzeżach. O czym więcej Tomasz Orchowski.
8: Przy okazji sesji odbędzie się szereg spotkań bilateralnych, m.in. prezydenta USA i przywódcy Ukrainy. Wołodymyr Zełański w niedzielę rozmawiał już z Trumpem przez telefon. Mówił, że dzisiejsza dyskusja może dużo zmienić i jest impuls dyplomatyczny. Ale Financial Times donosi, że w niedzielę Trump przede wszystkim naciskał na wstrzymanie ataków na rosyjskie rafinerie. Trump ma też dzisiaj podpisać porozumienie z Danią w sprawie Grenlandii. W przeszłości groził Kopenhadze przejęciem największej wyspy świata. Na razie nie znamy szczegółów tej umowy, ale Reuters donosi, że zakłada ona między innymi utworzenie dwóch amerykańskich baz na Grenlandii. A o handlu i sztucznej inteligencji prezydent USA będzie rozmawiał z przywódcą Chin pojutrze w Waszyngtonie. Tomasz Urchowski, TOK FM.
7: Xi Jinping nie zabierze głosu podczas debaty. Nie będzie tam też dyktatora Władimira Putina. Rosję ma reprezentować szef jej dyplomacji, Siergiej Ławrow. Mnie to dziwi, niepokoi i kompromituje polskiego ministra. Tak w poranku TOK FM Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości i członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, skomentował odwołanie przez Amerykanów zaplanowanego na jutro spotkania wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z ministrem obrony USA, Pete'em Hegsethem.
9: Pan Władysław Kosiniak-Kamysz musi zrozumieć, przy całym szacunku do powiatowego szefa ODR-u na Opolszczyźnie, że bycie powiatowym szefem ODR-u na Opolszczyźnie to nie jest...
10: wicepremier polskiego rządu.
9: No właśnie, panie redaktorze, a zachowuje się często jak powiatowy szef ODR-u na Opolszczyźnie i pan premier Kosiniak-Kamysz niestety nie dowozi wielu tematów.
7: Pentagon jako powód odwołania wizyty polskiego ministra obrony w Waszyngtonie podał konflikt terminów. Amerykanie zaznaczyli, że spotkanie zostanie przełożone na inny termin. Tak czy inaczej do Waszyngtonu lecą wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy mają przygotować kolejne umowy dotyczące współpracy z Amerykanami. Decyzja o utworzeniu nowej bazy USA w Polsce jeszcze nie zapadła, mówił wczoraj dziennikarzom szef MSZ Radosław Sikorski. Wicepremier w ten sposób tłumaczył brak nowych informacji po wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa o wielkich postępach w kierunku ustanowienia nowej bazy.
11: To jest decyzja amerykańska, która ewidentnie jeszcze nie zapadła. Stany Zjednoczone, jak państwo wiecie, dokonują w tej chwili przeglądu swojej obecności w Europie. I ten przegląd ma na celu raczej ograniczenie liczebności wojsk amerykańskich w Europie, a nie zwiększenie. Ale w ramach ograniczania można jednocześnie skonstatować, że po końcu zimnej wojny zmieniły się realia i są takie miejsca w Europie, które już nie są zagrożone, a są takie, które ewidentnie są bardziej zagrożone. No i zna pan nasze stanowisko.
7: A szukając miejsca dla swojej stałej bazy wojskowej w Polsce, Amerykanie oceniają nie tylko potencjał najbliższych

0: śledczego miasta i jego okolicy, ale też otoczenie regionalne i możliwość wpięcia jej w cały system swojej infrastruktury w Europie. Mówi TOK FM szef działu analiz portalu Defense24 dr Jacek Raubo. Polskie władze interesuje wpływ inwestycji na sieć dróg, ruch kolejowy czy lotniczy. O to, co ma znaczenie i dla kogo, pytał Tomasz Fęskę.
1: Jak mówi mi ekspert Defense24 dr Jacek Raubo, w przypadku stałej dużej bazy dla Amerykanów ma znaczenie m.in. możliwości rozbudowy i sąsiedztwo lotnisk, także cywilnych.
2: Amerykanie od dłuższego czasu wykorzystują chociażby samoloty czarterowane od firm prywatnych, które przywożą żołnierze. Żołnierze pobierają sprzęt ze składnic znajdujących się na obszarze odpowiedzialności danego dowództwa.
1: Nie jest jednak tak, że Amerykanie przyjeżdżają, wbijają flagę i mówią: baza będzie tu. Decyduje również gospodarz.
2: Musi brać pod uwagę kwestie związane z potencjalnym przeciążeniem, na przykład ruchu i komunikacji. I na koniec to jest sprawa wpięcia do systemu. Ta baza, czy też te bazy nie działają w izolacji, one nawet nie działają tylko i wyłącznie w kontekście jednego państwa.
1: Ale także obecności Amerykanów w Rumunii, czy poligonów i baz lotniczych wykorzystywanych w Bułgarii. Tomasz Fęskę, TOK FM.
0: Z jednej strony rządowa cena maksymalna i maksymalna marża sprzedawcy, z drugiej specjalny nałożony na rafinerię Orlenu podatek. W ten sposób Czechy od 1 października będą stabilizować rynek paliw w swoim kraju. Ze szczegółami Jakub Medek.
3: Cenę maksymalną paliw dystrybutorzy ustalać będzie 2 razy w tygodniu Ministerstwo Finansów na podstawie średniej cen z rynków światowych. Czeski rząd, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, obniży też nieznacznie VAT na olej napędowy. Wszystko zaś sfinansuje, jak wyjaśniała szefowa resortu finansów Alena Schillerowa, ze specjalnego podatku nałożonego na rafinerię. Czyli na sektor, który czerpie zyski z globalnego wzrostu marży rafineryjnej, a te, według niezależnych ekspertów, są obecnie na absolutnie rekordowym poziomie. Podatek od zysków nadmiarowych ma wynosić połowę różnicy między tegorocznymi a ubiegłorocznymi marżami rafinerii w Czechach. Te zaś w całości należą do polskiego koncernu Orlen. Jakub Medek, TOK FM.
0: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 10.20. Najcieplej będzie dziś w północno-zachodniej części kraju, 18 stopni, około 15 pokażą termometry w centrum i na wschodzie, 12 będzie miejscami na południu, a najchłodniej na terenach podgórskich, około 9 stopni. W dzień we wschodniej połowie kraju możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: To jest program Owczarek, a gościem jest pan Janusz Marynowski, dyrektor Orkiestry Sinfonia Varsovia. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Zwykle w tym czasie roku jesiennym startuje festiwal Szalone Dni Muzyki i także w tym roku ten festiwal startuje, wystartował, ale coś się zmienia. Coś pozostaje takie same, a coś się zmienia. Zmienia się między innymi to, że przez 15 lat ten festiwal odbywał się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, a ponieważ siedziba Sinfonii Varsovii już jest prawie skończona, to w ramach też takiego dużego wydarzenia, nowe otwarcie, przenosi się, można powiedzieć, na własne, no nie powiem śmieci, dlatego, że tutaj wszystko się buduje. Część już się wybudowała, ale co ja tu będę się mądrzył, pan dyrektor Janusz Marynowski za chwileczkę wszystko opowie o tej fantastycznej sali koncertowej, która no już właściwie za chwileczkę, ale już częściowo jest gotowa. Oddaję panu głos, panie dyrektorze.
6: Boże, Szalone Dni Muzyki, pamiętam, zawsze przychodziłem do audycji do pana redaktora opowiadać o Szalonych Dniach Muzyki, a teraz jednak olbrzymia zmiana. Gdzie indziej, wreszcie u siebie mogę powiedzieć, bo z tej orkiestry bezdomnej od czasów chyba powstania orkiestry byliśmy bezdomną orkiestrą. Ja pamiętam, jak przyszedłem 39 lat temu jako muzyk, grając na kontrabasie. Próby odbywały się w Kinie Kultura, w Kinie Wiedza, w Teatrze Studio i wreszcie zakotwiczyliśmy się w technikum związanym z kolejnictwem. Więc to było bardzo zabawne, muszę przyznać. No, ale udało się przetrwać te 40 lat. Wreszcie jesteśmy u siebie na Grochowskiej i co zrobiliśmy? Oddaliśmy do użytku dla państwa, na przykład dla siebie też, trzy wspaniale wyremontowane, zabytkowe budynki, gdzie kiedyś była siedziba Wydziału Weterynarii SGGW, a kiedyś od początku, na przełomie XIX i XX wieku, te budynki były wybudowane jako właśnie miejsce opieki nad zwierzętami, bo obok handlowano końmi, też innymi zwierzętami, a ponieważ ten koń kiedyś był takim przyrządem militarnym, więc stwierdzono, że trzeba się nim opiekować intensywniej. I stąd Wydział Weterynaryjny Uniwersytetu Warszawskiego na początku XX wieku. Ale wracając do Szalonych Dni Muzyki, okazało się, że remonty w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej nie pozwalały nam dalej organizować Szalonych Dni Muzyki w operze i dlatego przenieśliśmy się na Grochowską. Nie mamy jeszcze, i tu muszę rozczarować tych wszystkich państwa, którzy chcą przyjechać do nas i usiąść w sali na prawie 2000 miejsc. To jeszcze nie w tej sekundzie.
5: Już ta sala jest, ale bez dachu i ścian. I podłogi.
6: Wyremontowaliśmy trzy zabytkowe budynki, więc teraz już oddaliśmy do państwa użytku.
5: I można przychodzić.
6: Tak, tu już trwa ten festiwal. Od kilkunastu dni w ramach festiwalu mamy 114 wydarzeń. To jest chyba dosyć dużo. Tłumy ludzi. Więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. Ale teraz oddajemy dwie małe sale koncertowe, przestrzenie edukacyjne, małą galerię sztuki, wszystkie nasze biura, sale ptu podkiesty, restauracje, kawiarni i wreszcie przestrzenie dla artystów w rezydencji, żeby mogli u nas zamieszkać na kilkanaście dni i tworzyć właśnie na Grochowskiej.
5: Czyli jeżeli ktoś jest artystą, czuje się artystą w duszy, nie wiem, czy już zweryfikowanym przez minister Cienkowską, czy nie, to może na nocleg udać do państwa?
6: Z pewnością będziemy przygotowywali programy rezydencyjne. Przeważnie chyba to my będziemy zapraszali takich artystów, ale oczywiście, jeżeli jest jakiś wspaniały artysta, który nie został przez nas jeszcze odkryty, to bardzo proszę o kontakt. Jesteśmy naprawdę bardzo ciekawi tych młodych artystów i wreszcie mamy przestrzenie, żeby realizować takie programy. Więc mamy piękne budynki, mamy też wystawę, która prezentuje przeszłość, troszkę nawiązuje do tego, co tam swego czasu było, i przyszłość, dlatego że pokazujemy makietę akustyczną w skali 1-10 właśnie nowej sali koncertowej, którą zaczynamy budować za 2 miesiące, więc to już się naprawdę dzieje. Ja pamiętam, przez ostatnich chyba 13 lat opowiadałem u pana redaktora również, że kiedy zbudujemy salę koncertową, a że już jest projekt, a że już jest konkurs. A teraz okazuje się, że już przetarg rozstrzygnięty, wykonawca generalny wybrany, firma Warbut, która zbudowała kiedyś salę w Katowicach, siedzibę NOSPR-u czy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, więc doświadczona firma, za sekundę z nimi będziemy umowę podpisywać, już jesteśmy na to gotowi, no i zaczynamy budować, więc jeszcze w tym roku będzie kopana wielka dziura w ziemi.
5: Szalone Dni Muzyki, ci z państwa, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, być może zwrócili uwagę, że do tego festiwalu można podejść na wiele sposobów. Jeden taki oczywisty to jest wysłuchanie całej masy fantastycznych koncertów, ale to była także okazja do tego, aby pokręcić się po zakamarkach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, bo część tych wydarzeń odbywała się w takich nieoczywistych przestrzeniach. I myślę, że ponieważ, tak jak pan dyrektor wspomniał, na główną salę koncertową musimy jeszcze trochę poczekać, ale przyznam się, że przechodziłem niedawno z tragarzami i zerknąłem, więc są już nowe, fantastyczne przestrzenie, są odrestaurowane przestrzenie. Można ten festiwal wykorzystać także do tego, żeby zapoznać się także z przestrzeniami, żeby zobaczyć, co jest, i to robić to etapami, czyli na tym etapie patrzymy na to, co już jest gotowe, a za kilka lat spojrzymy też na tę główną salę. Ale miejsce jest fantastyczne, muszę powiedzieć. No i to, co może też nie jest oczywiste, ale zapewniam, że państwa zachwyci, to są te wszystkie fantastyczne rośliny, kwiaty, które otaczają siedzibę. No to człowiek czuje się po prostu jak na łące. To jest taka jesienna wyprawa gdzieś tam na takie wrzosowisko, chociaż wrzosów tam nie widziałem, ale jakoś tak mi to przyszło do głowy.
6: Maciejka została wysłana.
5: Maciejka, tak, to polski wrzos.
6: Polski wrzos. No tak, te budynki wyglądają teraz wręcz trochę sztucznie, bo są takie nowusieńkie, pięknie odrestaurowane.
5: Spoko, przykład, zaraz się graffiti pojawi, jak znam
6: nie, błagam nie. Fasada głównego budynku została przez nas przywrócona, zrekonstruowana na podstawie jednego zdjęcia z 1901 roku, a dlatego zrekonstruowana, ponieważ ona w latach 60-tych, 70-tych przy remontach dużych została skuta zupełnie na płasko, więc po prostu był taki ubogi budynek. W tej chwili wszystkie ornamenty oryginalnie, które były, zostały przywrócone i też wydaje mi się to, co bardzo istotne, pierwszy raz w historii istnienia tego kompleksu jest przestrzeń nieogrodzona, nie ma żadnej bramy, nie ma żadnych przeszkód, by do nas wejść, bo naszym zadaniem było wykreowanie nowej publicznej przestrzeni i naprawdę dla państwa, ponieważ nie kto inny, tylko mieszkańcy Warszawy zapłacili za to, bo władza tylko decyduje, gdzie przesunąć środki, a mieszkańcy za to płacą, więc to jest naprawdę dla państwa miejsce. Stąd też ta oferta w trakcie festiwalu musiała być bardzo różnorodna. W czasie pierwszego weekendu festiwalu wszystkie wydarzenia były nieodpłatne, można było przychodzić i faktycznie tłumy ludzi przerosły nasze oczekiwania. W tej chwili już trzeba zapłacić na większość wydarzeń, ale te ceny naprawdę nie są wysokie. My cały czas trzymamy się tego, że naszym obowiązkiem jest jednak likwidowanie tych barier finansowych dla mieszkańców, których nie stać na to, żeby chodzić do filharmonii czy do opery.
5: Tym bardziej, że tutaj mówimy o całej masie wydarzeń, więc jedno za drugim, jedno obok drugiego, jedno po drugim, także wybierając się, to było najpiękniejsze zawsze w festiwalu Szalone Dni Muzyki, że to nie było tak, że a dobrze, ustalamy sobie datę za 2 tygodnie, ładnie się tam ubieramy, idziemy i to jest to, tylko to się chodziło rano po to, żeby wrócić wieczorem i się krążyło od jednego wydarzenia do drugiego. Tutaj 15 minut, tu pół godzinki, tu 20, tu 40 i tak człowiek spędzał cały dzień, a potem cały weekend właśnie na festiwalu Szalone Dni Muzyki. Ale pan dyrektor zaczął mówić, ja nie elegancko przerwałem, ale no bo przypomniało mi się i już się nie mogę doczekać, bo dzisiaj festiwal Szalone Dni Muzyki startuje w ramach nowego otwarcia, ale powrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM. Te już za chwileczkę, czyli o godzinie 10.20. Gościem jest pan Janusz Marynowski, dyrektor Orkiestry Sinfonia Varsovia. Dzisiaj startuje festiwal Szalone Dni Muzyki. Można wybrać się w Warszawie na ulicę Grochowską do siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia. Część nowego otwarcia w postaci odrestaurowanych budynków czeka. A co w tych budynkach? Co czeka, jakie atrakcje na państwa czekają? O tym za chwileczkę porozmawiamy w programie Off Czarek.
7: Autopromocja.
8: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
9: Śmierć Luki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
8: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
7: Autopromocja.
10: Reklama.

0: Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone Lucem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Lucem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
13: Bo teraz w Auchanu przy zakupie 2 dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 21 minut po godzinie 10. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Państwa Unii Europejskiej na ostateczną decyzję w sprawie tak zwanej czarnej unijnej listy dały sobie czas do godziny 14, pisze polska agencja prasowa, powołując się na źródło dyplomatyczne. Chodzi o przedłużenie sankcji na blisko 3000 osób i podmiotów o kolejne 3 lata i w tej sprawie wymagana jest jednomyślność. Niezidentyfikowany sprawca ostrzelał rano uczniów szkoły średniej w Turgutlu, położonej na zachodzie Turcji, prowincji Manisa. Co najmniej 5 uczniów zostało rannych, przekazała agencja Reutera za mediami lokalnymi. Do ataku doszło na zewnątrz budynku. Napastnik zbiegł. Niekorzystne warunki panują na tatrzańskich szlakach. W wyższych partiach gór występują śnieg i oblodzenia, a niski pułap chmur ogranicza widzialność. Na Kasprowym Wierchu leży 14 cm śniegu, w Dolinie Pięciu Stawów Polskich 16 cm, a na Hali Gąsienicowej 3 cm. Według prognoz IMGW najbliższej nocy pokrywa śnieżna może się miejscami zwiększyć o kolejne 4 do 7 cm. Szczegółowa prognoza pogody za kilka minut. Teraz w Tok FM. Czas na kulturę.
17: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Wajda, muzyka to tytuł dzisiejszego koncertu w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Orkiestra Adama Sztaby zaprezentuje kompozycje z najważniejszych dzieł w dorobku reżysera, w tym z Kanału, Wesela, Dantona i Człowieka z Marmuru. Nowe obrazy Małgorzaty Mydzek, która w zeszłym roku otrzymała Grand Prix 47. Biennale Malarstwa Bielska Jesień, można oglądać w Galerii Bielskiej BWA. Wystawa Dziadostwo to pierwsza indywidualna ekspozycja artystki. To prace wykonane w technice mozaiki, rzeźby w drewnie oraz obrazy w technice tempery żółtkowej na desce. Dziki, Dziki Wschód Jana Chłopka rozpoczął 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ta edycja zbiegła się z setnymi urodzinami miasta, co podczas uroczystości podkreślała wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzeńska.
18: Od 39 lat festiwal jest obecny w Gdyni. Wpisuje się w historię naszego stuletniego miasta. Film jest częścią naszej gdyńskiej tożsamości. Mam nadzieję i wierzę w to, że ten czas festiwalu będzie tym najlepszym, pełnym odkryć, wzruszeń.
17: Razem z wiceprezydentką Gdyni festiwal otworzyły szefowa przeglądu Agata Kozierańska-Burda oraz dyrektorka artystyczna Joanna Łapińska. O Złote Lwy powalczy w tym roku 16 filmów, a festiwal potrwa do soboty. W Gnieźnie rusza z kolei festiwal literacki Preteksty. To pojutrze. Będą spotkania autorskie, premiera albumu fotograficznego i spektakl teatralny. To 16 odsłona imprezy, mówi dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna Piotr Wiśniewski.
19: Preteksty od początku były pretekstem właśnie do współpracy wielu instytucji i ludzi kultury tego miasta. Tak jest i w tym roku. Wspólnie zbudowaliśmy naprawdę ciekawy program, który jest z jednej strony przygodą z literaturą, z czymś nowym, ale z drugiej strony zaprosiliśmy do Gniezna pisarzy, pisarki, doskonale znane gnieźnieńskim czytelnikom. Także to będzie, myślę, że wielkie święto literatury.
17: Cykl wydarzeń potrwa do niedzieli.
16: We wschodniej połowie kraju przelotnie może padać deszcz, w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. W drugiej połowie dnia na zachodzie możliwe rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od 9 stopni na terenach podgórskich, 12 miejscami na południu, około 15 stopni pokażą termometry w centrum i na wschodzie, a do 18 będzie w północno-zachodniej części kraju.
11: Ogłoszenie płatne.
20: W cyklu Temat na wagę złota o tym, dla kogo jest inwestowanie w złoto. Pytam pana Bartosza Rączeńskiego, dyrektora zarządzającego Mennicy Apart.
21: Inwestowanie w złoto jest właściwie dla każdego, kto chce rozsądnie dywersyfikować swoje oszczędności. Nie trzeba dysponować ogromnym kapitałem, żeby zacząć. Można inwestować w mniejsze gramatury, czyli zacząć już od 300 zł i stopniowo budować swoje zasoby. Złoto szczególnie dobrze sprawdza się u osób, które myślą długoterminowo i chcą część swojego majątku przechowywać w fizycznym, namacalnym aktywie. To również interesująca forma zabezpieczenia dla rodzin i osób, które chcą budować kapitał z myślą o przyszłości. Najważniejsze jest jednak to, żeby złoto było elementem większej strategii finansowej, a nie jedyną inwestycją.
20: Dziękuję za podzielenie się wiedzą ze słuchaczami i zapraszam na kolejne spotkanie. Więcej informacji na mennicaapart.pl. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem.
11: To było ogłoszenie płatne. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Gościem jest pan Janusz Marynowski, dyrektor Orkiestry Sinfonia Varsovia. Dzisiaj startują szalone dni muzyki w ramach nowego otwarcia, no bo wreszcie po 15 latach tułania się na obczyźnie Orkiestra Sinfonia Varsovia zaprasza do swojej siedziby. Siedziby, która jest w trakcie otwierania się, główna sala koncertowa, no jeszcze chwilkę to potrwa, ale już jest wiele fantastycznych przestrzeni, które można podziwiać, można odwiedzać, można się nimi cieszyć, ale można też cieszyć się muzyką i wydarzeniami.
23: Zapraszamy Państwa na koncerty, ale zapraszamy również do tego, żeby po prostu zajrzeć do naszych zakamarków i wydawało nam się to właściwym, że jak będziemy Państwa zapraszać, żeby nie pokazywać tylko pustych ścian i tak zupełnie, żeby nie było żadnego dźwięku. Dlatego zaprojektowaliśmy wystawę, polifonię, tak się nazywa wystawa, bo schodzą się różne wątki tutaj. Mamy takich artystów i kompozytorów, i artystów wizualnych, jak Wojtek Blecharz czy Mek Borowski, który dla nas namalował, sportretową instytucję. I to jest bardzo ciekawe, przyjść do nas na drugie piętro głównego budynku i zobaczyć oryginał tego obrazu, sportretowana instytucja. Troszkę tak jakby tam się wyłania pewien chaos, ale z tego chaosu właśnie ten twórcza energia.
22: Przyznaję się, że wyłonił się chaos, ta druga część jeszcze się krystalizuje. przygotuje.
23: Ale zapewniam, że ona przy dłuższej obecności u nas wszystko zostaje zrozumiałe nagle i taka ciekawa rzecz chciałem Państwu powiedzieć, że przefotografowaliśmy ten obraz w bardzo dużym powiększeniu i w niektórych z pomieszczeń znajdują się sufity, które reprezentują ten obraz wspaniale podświetlone, więc wygląda to no naprawdę trochę jak z bajki. Więc mamy Tymka Borowskiego, Daniela Broszka, Patrycję Orzechowską, Ewę Śmigielską, czy wreszcie Zorkę Wolne, która zorganizowała bardzo ciekawe wydarzenie, wpadła na pomysł, żeby zwiedzając budynek móc spotkać muzyków i pracowników niemuzycznych i polegało to na tym, że każdy z muzyków przedstawiał swoje życie codzienne, czyli i grał, i tańczył, i nawet się dyrektor pojawił grający na koncercie. Pierwszy raz od 22 lat, więc to było bardzo życie? Emocjonalne.
22: To jest pana życie codzienne?
23: Tu akurat to są chyba moje sny codzienne, dlatego że bardzo tęsknię za... Zagrałem na kontrabasie. Więc mamy wystawę, więc oglądamy nawet niektóre przestrzenie, do których nie będzie można wchodzić już tak normalnie, jak się zakończy festiwal, ale jest to naprawdę coś bardzo, bardzo interesującego. Ale oczywiście klucz sprawy przy festiwalu to jest muzyka. Więc faktycznie dzisiaj zaczynamy już przed południem, już za sekundę. Pierwsze koncerty, wydłużyliśmy trochę ten główny trzon, czyli Szalone Dni Muzyki, wydłużyliśmy dlatego, że wreszcie mamy swoją przestrzeń, dlatego mogliśmy podjąć taką decyzję, ale też dlatego, żeby we wtorek, środę i w czwartek prezentować silniej orkiestry szkół średnich muzycznych z całej Polski. Ich przyjeżdża 9. I po to, by dać szansę uczniom ze szkół, żeby mogli przyjść ze swoimi opiekunami i posłuchać muzyki. Te koncerty się odbywają przed południami, żeby w ramach zajęć lekcyjnych. Więc jeżeli jeszcze któraś szkoła się tym nie zainteresowała, to bardzo proszę o kontakt z nami, dlatego że można w grupach zorganizowanych nawet dostać wejściówki całkowicie nieodpłatne i wtedy chyba nie jest to bardzo już skomplikowane dla szkół, żeby przyjeżdżać. Ale oczywiście też się pojawia Symfonia Wrocławia w 13 odsłonach aż. Symfonicznie w 13 odsłonach, a też już w ramach festiwalu Nowe Otwarcie grała orkiestra smyczkowa, grał zespół Dęty, gramy w różnych aranżacjach, by ukazać, jak bardzo jest to uniwersalny zespół ludzi i jak naprawdę są to wspaniali artyści. Wydaje mi się, że w tych przestrzeniach, gdzie jesteśmy bardzo blisko artysty, możemy wreszcie poznać tych ludzi, bo przeważnie ich widzimy na dużej scenie, z dużej odległości i nie do końca widzimy, czy na oboju gra po prostu taka osoba, czy inna. Tu wreszcie możemy spotkać tę osobę i po prostu po wysłuchaniu muzyki przyjść i porozmawiać chwilę, jak jest zbudowany ten obój, czy na inne tematy. Więc wydaje mi się, że to jest duża wartość, że mamy ze sobą kontakt, bo jednak taką ideą naszą, nadrzędną tego nowego miejsca jest budowanie wspólnoty wokół piękna i wspólnoty wokół człowieka. Ja wiem, że to brzmi bardzo wysoko.
22: Trochę brzmi.
23: No dobrze, brzmi, ale to jest szczere, naprawdę szczere. Jak Państwo przyjdą, to z pewnością Państwo to odczują, że zależało nam bardzo na tym, żeby to było miejsce dla Państwa, żeby wszyscy mogli się u nas naprawdę dobrze poczuć, bo mamy takie skomplikowane w sumie teraz czasy, kłócimy się, wojny, strzelamy do siebie w niektórych krajach. Niech to będzie bezpieczne miejsce dla wszystkich i takie przyjazne i naprawdę chwila oderwania się od bardzo skomplikowanego życia.
22: Ci, którzy przy ulicy Grochowskiej w Warszawie bywali w poprzednich latach i myślę tutaj nie o festiwalu Szalone Dni Muzyki, ale o innych wydarzeniach, które się tam działy. W namiocie, który oczywiście nazywał się dumnie i szumnie pawilon, zdaje się. Z pewnością zadają sobie pytanie, to ja, zadają sobie pytanie, co się teraz stanie z tym pawilonem koncertowym, kiedy rozpocznie się budowa?
23: Przed samym rozpoczęciem budowy pierwszą właściwie aktywnością wykonawcy, generalnego wykonawcy będzie sprzątnięcie namiotu, sprzątnięcie pawilonu, więc...
22: Czyli namiot, pawilon odchodzi już...
23: Więc w niedzielę wieczorem, w najbliższą niedzielę wieczorem to będzie taki historyczny moment, bo to będzie ostatni koncert w tym pawilonie. Już nie zobaczymy tego pawilonu, ale z tego, co słyszałem, to chyba mieszkańcy innej dzielnicy go w jakiejś chwili zobaczą, gdzie będzie zamontowany, bo naprawdę ten pawilon się bardzo sprawdził. Dla nas było to jedyne miejsce na naszym terenie, gdzie mogliśmy przedstawiać orkiestrę w składzie pełnym. Naprawdę jest to świetna konstrukcja, zamontowana olbrzymia scena na bardzo dużą symfoniczną orkiestrę z całym oprzyrządowaniem i do tego tych 450 słuchaczy spokojnie może w komforcie słuchać muzyki, więc... Ale inne przestrzenie są ciekawe, bo na przykład w budynku, w tym kiedyś była stajnia i takie audytorium drewniane dla studentów na wykłady. Teraz jest sala koncertowa na 160 miejsc. Oczywiście nie jest to dużo i najwięcej, jakbyśmy chcieli, ale jest to naprawdę wszystko bardzo przemyślane. W tym budynku, w środku budynku zbudowaliśmy drugi budynek.
22: Taka szkatułka w szkatułce.
23: Dlatego, tak, właśnie dlatego, żeby całkowicie odciąć się audialnie od ulicy, bo tam jednak bardzo duży ruch i faktycznie nic nie słychać. Wreszcie mamy salę oprzyrządowaną, żeby nagrywać dźwięk, nagrywać obraz, więc wreszcie mamy studio nagraniowe, nasze własne. To jest jednak bardzo sprawa cenna. W drugim budynku, w tym głównym budynku, najbardziej reprezentacyjnym, na drugim piętrze, w auli, również mamy przygotowaną salę. Jeżeli chodzi o dźwięki, to będzie nasze drugie studio nagraniowe. Więc ja już zapraszam czasami audycję Radia Tok FM, żeby studio Radia Tok FM przeniosło się do nas na Grachowską. Dlaczego nie zrobić takiego dnia spopularyzowania muzyki i sztuki właśnie z Grachowskiej na żywo?
22: Panie dyrektorze, pełna zgoda, przyjmuję zaproszenie i zapraszam Orkiestrę Sinfonia Warszawia tutaj do nowego studia Radia Tok FM. Dlaczegoż by nie zrobić jednego dnia, byście tak grali dżingle, nasze tutaj promosy różne. Nie wiem, czy się cała orkiestra zmieści, chociaż muszę przyznać, że może. Tak, podejmuje pan to wyzwanie?
23: W holu głównym, dlaczego nie?
22: Nie w holu głównym, przecież to na antenę się nie przedostanie, tylko w studio.
23: Dobrze, no w tym studiu, w którym jesteśmy, to może trio by się zmieściło.
22: Mamy większe, spokojnie.
23: A, cudownie, wspaniale. No, ale... no dobrze, umawiamy się.
22: Chociaż jakiś bras by się oczywiście zmieścił.
23: Chciałem też jeszcze powiedzieć, że w drugim budynku, w którym kiedyś była sala operacyjna dużych zwierząt, również z takim audytorium wyżej umiejscowionym, żeby studenci mogli w dół spoglądać na wielki stół operacyjny z krową, czy z jakąś świnką, czy z innym zwierzakiem, tam teraz znajduje się mini galeria sztuki. Tam będziemy chcieli spotykać sztuki wizualne z muzyką, opowiadać muzyką o obrazach, żeby jakaś taka energia tutaj była dodatkowa, więc no tak, bardzo na to zależy, żeby było interesująco. I chyba jak na razie wynika to z programu naszego Festiwalu Sinfonia Wrocławia Nowe Otwarcie. Jest interesująco i przede wszystkim przedstawiamy w pewnym sensie takie próbki tego, co będzie się normalnie już regularnie działo u nas na Grochowskiej, więc sporo wydarzeń edukacyjnych, sporo zajęć z tym najmłodszym słuchaczem, zaczynając od wieku 3 miesiące, to jest chyba młody słuchacz, ale planując otwarcie sali za 5 lat, no to ten młody słuchacz będzie miał już wtedy 5 lat, a nie 3 miesiące, więc już teraz trzeba na niego intensywnie pracować.
22: Oczywiście są takie rzeczy, które będą się powtarzały i które będą trwały, ale z pewnością dwie rzeczy się nie powtórzą. Jedna już zbliża się do końca w tym sezonie. Myślę o tych wszystkich roślinach i kwiatach. Naprawdę nie wiem, jaka będzie pogoda, ale bez względu na to, jaka będzie, no to warto te wszystkie rośliny. One są niesamowite. Po prostu człowiek czuje się w środku miasta, jakby był na jakiejś fantastycznej łące. Jest spokój, cisza i ten zapach roślin i widok, one wyglądają fantastycznie, więc zanim nadejdzie zima, warto wybrać się w ogóle na przechadzkę, a można przecież to przy okazji tego wydarzenia zrobić. No i druga rzecz, która też już odchodzi na zawsze, to jest, jak rozumiem, 27 września, pożegnanie z pawilonem, czyli z namiotem. Namiotu już nie będzie, bo za chwilę rozpoczyna się budowa sali głównej, no więc... Rozumiem, że on gdzieś indziej wędruje, więc nie będzie uroczystego pocięcia i wręczenia użytkownikom fragmentu tego pawilonu.
23: Żeby... Nie możemy tego zrobić, co robiono z murem berlińskim, żeby sprzedawać takie małe kawałki. No tak, bo ten namiot będzie dalej używany, ale chciałem powiedzieć, że odbudowanie tych budynków, bo to właściwie była odbudowa, bo z tych głównych budynków zostały tylko ściany nośne i klatka schodowa. Odbudowanie, renowacja tych budynków absolutnie by nie była możliwa bez naszego działu inwestycyjnego, gdzie pracują naprawdę wybitnie fachowcy, którzy właśnie prowadzili tę całą inwestycję i bez nich nie byłoby to możliwe i za to bardzo dziękuję. A Państwa bardzo serdecznie zapraszam na Grochowską 272.
22: W Warszawie. Szalone dni muzyki dzisiaj startują, potrwają do 27 września. I w tym dniu pożegnamy się z pawilonem, czyli z namiotem. Gościem był pan Janusz Marynowski, dyrektor Orkiestry Sinfonia Warszawia. Radosny, uśmiechnięty, no bo już na swoim i to swoje coraz piękniejsze. na swoim, oczywiście na naszym, warszawskim, polskim, europejskim. Bardzo dziękuję. Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 10.40. Po informacjach wywiadówka i Krzysztof Chorwat. Dzień dobry. Co dzisiaj w wywiadówce?
0: Dzień dobry. Dzisiaj wywiadówka z ważnym apelem o nieodwracanie wzroku, gdy w szkole uchodźcom z Ukrainy dzieje się krzywda, gdy padają ofiarami hejtu i przemocy. SOS dla Edukacji prowadzi akcję, podczas której radzi, co można zrobić, żeby w takich sytuacjach nie zostawiać uczniów samym sobie. Każde najmniejsze wsparcie ma znaczenie i na ten temat porozmawiam z Alicją Pacewicz. Zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Kochamy sport.
3: Tak mocno, że chcemy więcej.
2: Żyjemy sportem.
3: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
2: Rozmawiamy o sporcie.
3: Tak, że i wy go pokochacie.
2: Jeszcze więcej sportu.
3: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
24: Reklama.
25: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
26: Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
27: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pods 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
26: Biedronka.
28: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
29: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w kredycie Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
30: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska.
31: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
32: O, ale że to tak dla mnie?
31: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
33: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
34: Mamy niskie ceny.
1: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
35: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
36: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
37: Lidl, to się opłaca.
38: Każdego dnia Unia Europejska staje się celem ataków dezinformacyjnych. Media społecznościowe zalewają kłamliwe kampanie ze strony Rosji i Chin. Czy jesteśmy w stanie się przed tym bronić? Czy Unia ma do tego potrzebne narzędzia? Jak chronić naszą demokrację? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tokfm.pl oraz w aplikacji TOK FM. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
24: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 10.40, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. 17-latek z Siemianowic Śląskich, który przygotowywał masowy zamach terrorystyczny m.in. na szkołę i meczet, został zatrzymany przez ABW, poinformował we wpisie na X. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek dodał, że w domu Pawła G. zabezpieczono broń, materiały wybuchowe i nazistowską symbolikę. Z komunikatu Prokuratury Krajowej wynika, że Paweł G. usłyszał zarzuty popełnienia 3 przestępstw, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przygotowania do zabójstwa wielu osób w wyniku zamachu o charakterze terrorystycznym. Do tego tematu wrócimy w informacjach TOK FM o 11. Biały Dom uruchomił serwis w serwisie YouTube całodobowy kanał Trump TV The Essential Station. kanału Trump TV ruszył w poniedziałek o godzinie 19 czasu waszyngtońskiego i na początek wyemitowano przemówienie Trumpa z 3 lipca, a potem ćwiczenia amerykańskich sił zbrojnych. Uruchomienie kanału nastąpiło na tle zaostrzającego się sporu prezydenta z amerykańskimi mediami. W piątek Trump poinformował, że wykluczył z Białego Domu stacje CNN, MC Now oraz portal Politico z powodu rzekomych kłamstw, jakie miały publikować na jego temat i jego administracji. Wczoraj inne główne amerykańskie stacje ABC, CBS, NBC i Fox News ogłosiły, że na znak solidarności z CNN nie będą relacjonować aktywności Trumpa w ramach prezydenckiego korpusu prasowego. Polscy piłkarze rozpoczynają dziś treningi przed meczami w Lidze Narodów. W sprawdzonym składzie i z selekcjonerem Janem Urbanem na czele. Dla wielu reprezentacji, także tych typowych, rozpoczyna się jednak zupełnie nowy rozdział. Ze szczegółami Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
3: Z 48 uczestników Mundialu niemal połowa zmieniła selekcjonerów. Wiadomo, oczekiwania kontra rzeczywistość. Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia czy Belgia rozpoczynają właśnie nowy etap pod rządami nowych trenerów. Na scenę wracają wielkie nazwiska jak Jurgen Klopp, który przejął Niemców. Ale wracają także wielcy piłkarze, tyle że w nowych rolach. Legenda Barcelony Xavi poprowadzi Holendrów i od razu pojutrze zmierzy się z Kloppem i Niemcami. Mark Van Bommel, też były gracz Barcelony czy Bayernu, poprowadzi Belgię, a wielki Zinedine Zidane zadebiutuje w piątek w roli selekcjonera Francuzów. Coś niesamowitego, przecież byliśmy wszyscy jego fanami, kiedy byliśmy dziećmi, to wspaniale móc się od niego uczyć. Mówi obrońca trójkolorowych Dayot Upamecano. Francja w piątek zagra na wyjeździe z Turcją. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
16: Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 11. Na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na terenach podgórskich, około 15 w centrum i na wschodzie, do 18 w północno-zachodniej części kraju. We wschodniej połowie kraju prognozowane są przelotne deszcze w Tatrach i na szczytach Beskidów, opady śniegu.
15: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Dzień dobry, Krzysztof Chorwat. Zapraszam na wywiadówkę. Dzisiaj w audycji będzie o hejcie i przemocy wobec uczniów z Ukrainy. SOS dla Edukacji radzi, jak nie być obojętnym na krzywdę innych. I o tym za chwilę. Najpierw sprawdźmy, czym jeszcze żyją szkoły w ostatnim czasie. Po ostatnich alarmach w regionach przy granicy z Ukrainą i ewakuacji części szkół oraz pewnym zamieszaniu wokół właściwego zastosowania procedur, ministra edukacji Barbara Nowacka zwróciła się do szefa MSWiA oraz dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z pilną prośbą, jak podaje WP.pl, o przekazanie szkołom materiałów, które odpowiadają na konkretne sytuacje, z jakimi może zetknąć się dyrektor szkoły podczas alarmu związanego z zagrożeniem atakiem z powietrza. Poza tym, jak informuje MEN, niebawem zakończą się wreszcie prace nad poradnikiem bezpieczeństwa dla uczniów. Ten jest na etapie ostatecznych uzgodnień. Nauczyciele poloniści, autorzy listu otwartego w sprawie kryteriów oceniania matur z języka polskiego, spotkali się z kierownictwem Ministerstwa Edukacji i przedstawicielami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nauczyciele alarmowali, że kryteria są niesprawiedliwe, niespójne i niejasne, przez co cierpią sami maturzyści, którym odbiera się niekiedy szanse na wymarzone studia. Furtka do zmian została otwarta. MEN twierdzi, że wspólnie z nauczycielami chce szukać rozwiązań. Sejm uchwalił ustawę o wychowaniu patriotycznym w szkołach. Obowiązkowe mają być wycieczki do miejsc związanych z historią i z polskimi, a także lokalnymi tradycjami. Rząd w drodze rozporządzenia ma jeszcze doprecyzować listę miejsc i stworzyć program dofinansowania wycieczek. A w wywiadówce dzisiaj serdecznie witam Alicję Pacewicz z SOS dla Edukacji.
4: Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie.
0: Hejt, wykluczenie, przemoc wobec uczennic, uczniów z Ukrainy mogą się zdarzyć w każdej szkole i zbyt często spotykają się z milczeniem osób, które są ich świadkami. Z takim przesłaniem rozpoczęliście w SOS dla Edukacji akcję edukacyjną, z którą chcecie trafić do szkół, do nauczycieli, do uczniów. Rzeczywiście jest aż tak źle?
4: No na pewno nie jest dobrze. To jest niewygodna prawda, z którą się trochę nie chcemy konfrontować. To nie jest tak, że teraz się coś dramatycznie zepsuło, choć trochę się zepsuł klimat w ogóle wokół osób, uchodźców z Ukrainy. No, nie muszę tego przypominać, co mówią różni politycy na ten temat.
0: Choć sytuacja jest też coraz bardziej napięta taka międzynarodowa.
4: Dokładnie.
0: Więc powinniśmy raczej w drugą stronę się mobilizować, no, jakoś... żeby nie ulegać dezinformacji, tak, na przykład. Prawda?
4: Tak, poszliśmy w kierunku takiego prostego myślenia, które po prostu nas zwiodło na manowce, ale nie o politykach, chcę tylko o szkole. Mówię tylko o tym dlatego, że szkoła nie jest samotną wyspą i że te rzeczy, które się dzieją w przestrzeni publicznej, wirtualnej, do niej się przesączają. To, co mówią politycy, to co widać na różnych platformach społecznościowych, czy też antyspołecznościowych, jak niektórzy je nazywają, to co mówią rodzice, to co widać na ulicach, że ten klimat się zepsuł, to zresztą potwierdzają badania, w badaniach CBOS-u nigdy nie było tak negatywnego stosunku do Ukraińców w historii zadawania tego pytania wśród Polaków, a ta liczba uczniów z Ukrainy jest nadal ogromna.
0: To jest 5% w ogóle wszystkich uczniów cudzoziemskich w szkołach, no ale większość właśnie stanowią uczniowie ukraińscy.
4: Tak. I to oznacza, że w chyba 86% szkół, to wynika z tego ostatniego raportu CEO i RC, są takie dzieci i właściwie w co trzeciej klasie ktoś jest. Albo jedna osoba, albo dwie, czasem trzy. Na ogół nie bardzo dużo. Co też jest jakimś problemem takim, no, że tak powiem, chodzi o taką dynamikę grupową, bo takie samotne dziecko w klasie zawsze ma trochę gorzej niż jak są też jakieś inne dzieci, które, z którymi ma takie naturalne porozumienie. To nie jest zjawisko zupełnie nowe, to znaczy ja mam relacje właściwie od początku. Po pierwsze jeszcze z czasów, kiedy nie było wojny, Rosja nie napadła na Ukrainę, ale nawet potem z tych czasów, kiedy były taka, no, pozytywny stosunek do tych dzieci, do ich rodzin, to też się zdarzały takie przykłady. Wasyl z jednej z warszawskich szkół nam opowiadał na jednym z takich seminariów SOS dla edukacji, że po prostu nikt do niego nigdy nie podawał piłki. Dziewczynka Natalia mówiła, no oni się co chwilę na coś umawiają, nikt mnie nigdy nie zaprosił. Nie byłam, chodzę już do tej klasy 2 lata i nikt mnie nigdy nie zaprosił do domu. Jestem tu kompletnie sama, jestem jedyna w tej szkole, bo to była jakaś niedużo.
0: Czy na urodziny, tak sobie teraz wyobrażam, że dzieci od przedszkola już zapraszają się też przecież na urodziny.
4: Tak,
0: i rzeczywiście teraz zdałem sobie sprawę, że może być tak często. Była mowa o Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale jest też Stowarzyszenie Nigdy Więcej. O tym chciałem w raporcie też wspomnieć. To jest Polska Ławka.
4: To jest Polska Ławka, tak.
0: I tam też widać hejt, różne przypadki. Dzieci i młodzież w ogóle z doświadczeniem uchodźstwa często czują się w polskich szkołach samotne i funkcjonują obok klasy. A dodatkowo, jak Centrum Edukacji Obywatelskiej wskazuje, nastolatkowie gubią się w systemie. Ci,
4: tak,
0: którzy już
4: dokładnie
0: idą później, najczęściej to są technika, zdaje się, szkoły branżowe, to tam nie kończą nawet edukacji.
4: No tak, tak. Z różnych powodów, trochę jeszcze to jest mało zbadane, a już na pewno nie ma wymyślonych żadnych interwencji.
0: Ale
4: a to
0: też
4: jest...
0: ewidentnie to poczucie przynależności po prostu do polskiej szkoły najwyraźniej kuleje.
4: Dokładnie. I od razu odpowiem na pytanie, które już mi parę osób postawiło, a znowu mówimy o ukraińskich dzieciach, a gdzie te polskie dzieci i przemoc wobec nich? Mnie się wydaje, znaczy jestem pewna, i to pokazują też badania, że uruchomienie takiego modelu działania, po pierwsze wszystkich nauczycieli i nauczycielek, inni pracownicy szkoły, ale też uczniowie, takiego modelu, który polega na tym, że się nie odwracamy głowy i nie udajemy, że coś się dzieje.
0: Kiedy pewnego uwrażliwienia też.
4: Widzimy na korytarzu, nie wiem, stoi chłopak, rozmawia po ukraińsku, obok stoi trójka jego rówieśników i zaczynają go przedrzeźniać, wyśmiewać. On wyłącza telefon i patrzy w podłogę. Na korytarzu dalej stoi nauczycielka, no, która coś widzi, ale tak za bardzo się temu nie przygląda, rozmawia z koleżanką. Mnóstwo jest takich sytuacji i one trwają 20 sekund, 30 sekund, a to są momenty, w których się kształtuje po pierwsze poczucie tego dziecka, czy tu ktoś za mną stanie w tej szkole, po drugie poczucie tych osób, które tę jakąś, albo hejt, albo wyśmiewanie, albo wykluczanie.
0: To wzmacnia.
4: To one mówią, super, to znaczy, że możemy to dalej robić, a po trzecie i na tym się my najbardziej skupiamy. skupiamy świadków, bo w każdej z tych sytuacji, i tu mówię o sytuacjach szkolnych, ale też o sytuacjach, w których mamy mnóstwo relacji takich z ulic, z metra, z nie wiem, mostu, na którym pobili Artioma, z Bielska-Białej, z Pisarzowic, z Legnicy, z Lublina, Bydgoszczy, z tych opisanych właśnie w raporcie Nigdy Więcej także, że tam jest zawsze jakaś grupa świadków, czasami duża, czasami mniejsza. I prawie nikt nigdy nie reaguje. I rodzice tych dzieci, które zostały zaatakowane, mówią, no dobrze, to się zdarzyło, ale czemu nikt się nie odezwał? Czemu nikt nie podszedł chociaż do tego mojego Wasi, czy tam Ani i nie powiedział, hej, chodźmy stąd, bo tu jest, chodźmy do drugiego wagonu.
0: No i pomóc mają te plakaty i scenariusz lekcji, prawda?
4: Tak.
0: I dla, plakaty są i dla uczniów, i dla nauczycieli.
4: Tak, właśnie nawet je przyniosłam ze sobą. Mhm. One są super proste. To jest na wolnych licencjach, drukujecie sobie państwo i wywieszacie. Albo w korytarzu, ten dla uczniów, albo w jakichś klasach, wychowawcy mogą wywiesić, a ten drugi jest do pokoju nauczycielskiego i to powinien zrobić dyrektor, bądź jakieś osoby z takiego, że tak powiem, tego zespołu w szkole, który się zajmuje tym, żeby w szkole był dobry klimat i żeby było bezpiecznie.
0: To teraz tak sobie jeszcze miałem wrócić do tego, że dlaczego zajmujecie się Ukraińcami, nie Polakami? Otóż te rzeczy, które są na tym plakacie, właściwie są uniwersalne dla każdego.
4: Dokładnie,
0: prawda?
4: No to chcę powiedzieć, że to jest tak, że w ogóle uwrażliwienie się na to, hej, że tu się coś złego dzieje, na przykład jest dziewczynka i czy ona jest z Ukrainy, czy ona jest z innym doświadczeniem uchodźczym, czy jest z Polski, siedzi osobno, to jest taka rzecz, którą trzeba zauważyć, a nie udawać, że to się nie dzieje. Jak jest chłopak, do którego notorycznie się nie podaje piłki, to też. Jak jest na lekcji sytuacja, kiedy ktoś kogoś przedrzeźnia, albo ktoś kogoś krytykuje, bo tamten się dziwnie ubrał i się z niego wyśmiewa i inni się do tego dołączają, to dotyczy wszystkich dzieci. I te scenariusze, od razu o tym powiem, to są trzy bardzo proste scenariusze na godziny wychowawcze.
0: Dostosowane etapu,
4: do etu, tak, klasy 1-3, gdzie nie mówimy o żadnych, w żadnym z nich nie mówimy o realnych sytuacjach, które, nie wiem, miały miejsce w tej szkole albo właśnie w Lublinie czy w Bielsku-Białej. To są fikcyjne tam sytuacje, które pokazują te takie najbardziej typowe przejawy hejtu, naśmiewania się bądź wyganiania, bo tu jest Polska, a wy mówicie po ukraińsku, albo wypominania, że myśmy wam pomogli, a wy żyjecie z naszych podatków i tak dalej. Więc dla małych dzieci to jest w ogóle na lalkach albo na pacynkach i to głównie wokół takiej sytuacji, że przychodzi miś do klasy, a tam
0: wilki.
4: Kotka, nie, kotka i zajączek nawet, bo tego nie robią jakieś, to nie ma co demonizować tych sprawców, to bardziej jest o normach, których tam nie ma, albo jeżeli są, to są na papierze, a nie są w życiu. I on mówi, te dzieci mówią, dwójka dzieci, no nie, z nim to się nie będziemy bawić, chodźcie, nie zapraszamy go do naszych, nie bierzemy go do naszych grup i do naszych stolików. No i potem jest jakby rozmowa o tym, co ty, dziecko, możesz w takiej sytuacji zrobić. I to nie są rzeczy, które wymagają wielkiego bohaterstwa. Jakiejś minimalnej odwagi cywilnej, tak. Bo pierwsza zasada, ja powiem bardzo szybko, nie będę ich wyjaśniać, musicie państwo się domyśleć. Pierwsza jest bądź obok. Czyli, że nawet jak staniesz albo usiądziesz obok tej osoby, do której ktoś coś niefajnego mówi, tak, żeby jej dać poczucie, że nie jest sama i że ją wspierasz, to już jest bardzo dużo. To, że odwrócisz uwagę, to jest banalny sposób. Hej, co masz dzisiaj? A masz dzisiaj coś dobrego do, nie wiem, na drugie śniadanie?
0: Tak,
4: albo gdzie jest matematyka?
0: W autobusach, niektórzy dokładnie mówią, żeby udawać znajomego.
4: Udawać znajomego. Po trzecie, powiedzieć dorosłemu. I czwarta zasada, nie podawaj dalej tego hejtu, to znaczy nie lajkuj, zgłaszaj albo znowu dorosłym.
0: Już nie śmiej się, bo
4: nie śmiej się, dokładnie. Więc zatrzymaj to, a jak to jest na jakiejś platformie, to zgłaszaj do platformy. To bardziej dotyczy starszych uczniów, ale już nawet w tych starszych klasach podstawówki też potrafią to zrobić. I ostatnia zasada, wesprzyj po wszystkim. Drobną rzeczą, SMS-em pod tytułem widziałam to, to było beznadziejne, jestem z tobą. Takie pokazanie, że nie jesteś sama, Nie jesteś sam, ja to widzę, bo to widzę i nie będę udawać, że tego nie ma. To jest coś, co niezwykle przełamuje takie właśnie te barierę takiego, no trochę to jest lęk, tak? Bo to czasami jest lęk, że oberwę, ale też jest taki lęk, no taki lęk, że inni pomyślą, że ja też jestem, że ja jestem po tej stronie, a nie po stronie tej trójki, która tak się świetnie naśmiewa i fajnie by było, żeby mnie też lubili. Więc te 5 zasad dla uczniów, dla nauczycieli jest 6. Nie będę ich tu przedstawiać.
0: Jeszcze by się dla rodziców pewnie przydały w domu. To, ale też można sobie wydrukować. To gdzie do znalezienia?
4: To jest wszystko na stronie sieci SOS dla edukacji. Nie patrzmy w bok. Bo właśnie o to chodzi, żebyśmy nie patrzyli w bok, tylko patrzyli i reagowali, żebyśmy przerwali to milczenie.
0: Alicja Pacewicz, SOS dla edukacji. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Wywiadówka w kolejny wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, mówię, do usłyszenia, a za chwilę po informacjach o 11.00 wraca Cezary Łasiczka i Off Czarek.
2: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.

0: by wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty.

0: Duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
0: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
2: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
3: GWM. Go with more.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Zabezpieczona broń i materiały wybuchowe są zarzuty dla 17-latka z Siemianowic Śląskich, który miał przygotowywać zamach terrorystyczny. To będzie drugie takie wystąpienie prezydenta. Jutro Karol Nawrocki wygłosi przemówienie podczas debaty Generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przed reprezentacją Polski walka o miejsca w najlepszej czwórce siatkarskich mistrzostw Europy. Na zegarach minuta po 11:00. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. 15 lat więzienia grozi 17-latkowi z Siemianowic Śląskich, który pod wpływem ideologii nazistowskiej planował zamach na szkołę i meczet. Paweł G. został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, szerzenia propagandy faszystowskiej, nazistowskiej oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Najcięższy z zarzutów dotyczy jednak bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Ze szczegółami Tomasz Fęska.
9: Kluczowe dowody zawierały telefon i komputer 17-latka. Młody mężczyzna był aktywny na Discordzie i Telegramie. To na tych komunikatorach kontaktował się z ludźmi ze środowisk neonazistowskich i ekstremistycznych. Analizował zamachy terrorystyczne i brał udział w planowaniu potencjalnych ataków. Paweł G. planował dalszy zakup broni i wyposażenia wojskowego. ABW ustala inne osoby ze środowiska ekstremistów, a także źródła procesu radykalizacji, któremu poddał się młody mężczyzna i jego kontakty. Mówi rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński.
10: Nad tym teraz pracują funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby dokładnie sprawdzić, czy ktoś z dorosłych inspirował młodych ludzi.
9: 17-latek nie przyznaje się do winy. Został już aresztowany na 3 miesiące. Prokuratura dodaje, że materiały dotyczące dwóch innych nastolatków współpracujących z Pawłem G. zostały już przekazane do właściwych miejscowo sądów rodzinnych i nieletnich. Tomasz Fęska, TOK FM.
8: Prezydent Karol Nawrocki wygłosi jutro przemówienie podczas dorocznej debaty Generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przemówienie, choć jedno z wielu, może dotrzeć do przywódców wielu krajów, dlatego rządzący w Polsce liczą na to, że prezydent Polski dobrze wykorzysta ten moment. O szczegółach Maciej Kluczka.
11: To będzie już drugie wystąpienie Karola Nawrockiego na forum ONZ. Rok temu prezydent obok zagrożeń ze strony Rosji wyliczał też, jego zdaniem, błędy Unii Europejskiej. Dobrze, by dziś, w tak poważnym geopolitycznym momencie, skupił się przede wszystkim na istotnych zagrożeniach dla porządku światowego, mówiła w poranku TOG FM posłanka Unicentrum Aleksandra Leo.
12: Dobrze by było, gdyby takie słowa padły, bo miałam wrażenie, że już naprawdę nie musimy powtarzać, że to Rosja jest zagrożeniem, a Ukrainę trzeba wspierać, a jednak słuchając chociażby prawicowych polityków, okazuje się, że musimy powtarzać, musimy być jak zdarta płyta.
11: Kilkudniową wizytę w Stanach Zjednoczonych prezydent Nawrocki wykorzystał też do spotkania z prezydentami krajów bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii. Maciej Kluczka, TOK FM.
8: Budapeszt nie przystąpi do ukraińskiej inicjatywy współpracy w ramach Karpackiej Ósemki, przekazał Kijów Post, powołując się na węgierskie media, które podały, że choć początkowe informacje wskazywały na udział Węgier, to premier Peter Modior oświadczył, że Budapeszt otrzymał zaproszenie, ale z niego nie skorzystał. Informacje te potwierdził węgierski resort spraw zagranicznych, nie ujawniając uzasadnienia decyzji. Kijów Post przypomniał, że wcześniej Budapeszt 4-krotnie blokował Ukrainie rozpoczęcie negocjacji z Unią w ramach kolejnych klastrów. Również Węgry opóźniły wysłanie wspólnego listu Unii Europejskiej w sprawie wniosków akcesyjnych Ukrainy i Mołdawii. Węgierskie MSZ uzasadniało swoje stanowiska kwestią praw mniejszości, argumentem stosowanym już wcześniej przez rząd Viktora Orbana. Zagłosowałbym za ustawą ograniczającą dostęp do alkoholu, powiedział w poranku TOK FM Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, poseł Koalicji Obywatelskiej, lider Agrounii. Zaznaczył jednak, że jeśli na serio chcemy walczyć z nadmierną konsumpcją alkoholu w Polsce, to powinniśmy wprowadzić szereg innych projektów.
13: To też jasno trzeba powiedzieć, że cena alkoholu w Polsce w porównaniu do tego, jakie on robi szkody, no jest nieproporcjonalnie niska. Bardzo dużo osób, które później się leczą, chodzą na różne terapie, to wie pan, wystarczy jasno powiedzieć, powiedzieć, no łatwiej wieczorem, jak ma się zmartwienia i problemy, kupić sobie flaszkę, połówkę wódki za 25 zł, bo pewnie tyle teraz kosztuje, tak? Niż iść na terapię, która w Warszawie, dobra terapia u terapeuty, kosztuje, nie wiem,

0: 600-800 zł.
1: Ustawa wprowadzająca w całej Polsce zakaz nocnej sprzedaży alkoholu oraz zakaz jego reklam musi jeszcze poczekać. Posłowie mieli głosować nad nią już w ubiegły piątek, ale w ostatniej chwili na wniosek PSL-u marszałek Sejmu zdjął ten punkt z porządku obrad i cofnął do komisji. Strefa medalowa jest już bardzo blisko. Polscy siatkarze zagrają dziś o awans do najlepszej czwórki Mistrzostw Europy. W starciu z Niemcami są zdecydowanymi faworytami, choć muszą uważać, bo rywale już sprawili na tym turnieju dużą niespodziankę. Więcej na ten temat Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
2: Już tylko 3 mecze dzielą Polaków od upragnionego złota. Dziś wszyscy liczyli na rewanż z Bułgarami, ale to Niemcy staną na drodze naszego zespołu do półfinału Mistrzostw Europy. Nie możemy się już doczekać, mówili Bero Jakubowiczak.
3: Jesteśmy naprawdę podekscytowani, podjarani tym, co nas czeka, bo było trochę meczów na tych Mistrzostwach Europy, które nie miały takiej temperatury. Także fajnie, że zagramy z zespołem, który zrobił coś dużego. Wygrał tutaj z gospodarzami, wygrał w Jaskini 2, pokonał tego lwa.
2: Polacy wygrali z Niemcami 9 ostatnich meczów, ale dziś to nie ma żadnego znaczenia.
3: To jest w ogóle całkowicie inna stawka. Mecze towarzyskie, które chociażby mieliśmy okazję grać, to jest wiadomo, całkowicie inny kaliber tego wszystkiego. Ma tam kto grać, wiadomo, że będziemy faworytem, wiadomo, że jesteśmy zespołem, który tutaj na ten turniej przyjechał z określonym celem.
2: Mecz w Sofii rozpocznie się o 18. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 11.20. Najcieplej będzie dziś w północno-zachodniej części kraju, 18 stopni, około 15 pokażą termometry w centrum i na wschodzie, 12 miejscami na południu, a najchłodniej na terenach podgórskich, miejscami zaledwie 9 stopni. W dzień zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, w drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia. We wschodniej połowie kraju prognozowane są przelotne opady deszczu w Tatrach i na szczytach Beskidów, śniegu.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: To jest program Owczarek i kolejny odcinek naszego minicyklu Anatomia Rynku Sztuki. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry.
5: Często w naszych rozmowach pojawia się temat aukcji młodej sztuki. Tę aukcję na chwileczkę zostawimy, ale samo zjawisko młodej sztuki, czyli artystów, którzy są być może po szkole, a może bez szkoły, ale zaczynają swoją przygodę. No i teraz tacy artyści są sprzedawani, także czy ich prace są sprzedawane w różnych miejscach, na różnych aukcjach. Są tacy, którzy inwestują, mówią, no nie wiem jeszcze, co z tego artysty będzie, ale jak kupię wcześniej, to kupię taniej. Może jeżeli zostanie sławny, to będę bogaty, a jak nie zostanie sławny, no to dużo nie stracę. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy właśnie aukcję i młody artysta właśnie pobił rekord aukcyjny. To z zewnątrz dla laika wygląda jak na właściwie najlepsza informacja w życiu. Ale czy należy gratulować, czy współczuć?
6: Wszystko zależy od momentu, bo jeżeli to jest tak, że to jest 15 lat po debiucie, no to wtedy gratulujemy. A jeżeli 15 miesięcy po debiucie, no to najpierw sprawdziłbym, kto licytował. Nie chodzi oczywiście o personalia, tylko o to, jak wyglądała rzeczywiście ta sprzedaż aukcyjna. Bo na rynku sztuki istnieje taki dosyć dziwny paradoks, że artysta może osiągnąć sukces zbyt wcześniej. Czyli tak, cena może rosnąć szybciej na pracę tegoż artysty niż jego pozycja artystyczna, wystawiennicza, muzealna, ta kolekcjonerska. No i wtedy zamiast rynku otrzymujemy taki trochę balon, bo jedna z najbardziej niebezpiecznych sytuacji w karierze młodego artysty jest taka, że nikt go nie chce kupować, a równie niebezpieczna sytuacja jest taka, kiedy wszyscy zaczynają go kupować, zanim ktokolwiek zdążył ustalić, dlaczego w ogóle go kupuje.
5: A dlaczego go kupuje? Czyli krótko mówiąc, płacąc nawet małą sumę, ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy osobą, która tę aukcję rekordową wygrała, czyli płacimy rekordową cenę za pracę, to co właściwie kupujemy? W co inwestujemy?
6: Trochę jest tak, że musimy zajrzeć w taki nie chcę właśnie powiedzieć, że w model rynku sztuki, tylko zajrzeć do środka tego rynku, tym bardziej, że aukcja to jest przecież rynek wtórny, ale to jest specyficzny rynek wtórny, jeżeli chodzi o młodych artystów, bo to często jest, przynajmniej w Polsce, ale na świecie też tak się zdarza, jest to sytuacja, w której po raz pierwszy te dzieła pojawiają się w ogóle w obrocie i to przez rynek nie pierwotny, ale właśnie wtórny. No i teraz jest takie pytanie, czy sam rekord taki jest problemem? No bo problemem jest wtedy, gdy jest duża różnica prędkości między ceną a resztą kariery. No bo wtedy powstaje pytanie, no czy nie ma przypadkowo w tym jakiegoś ryzyka i przede wszystkim dla kogo jest to ryzyko? Czy dla artysty, czy dla potencjalnego nabywcy?
5: Czyli wydaje się, że im mniej wiadomo o takim artyście, tym potencjalnie może być drożej. Czyli trochę płacimy albo przepłacamy za sam fakt tego, że ktoś jest nowy, ale jeżeli przyjrzymy się innym dziedzinom, no to brak wiedzy, brak historii, brak proweniencji, brak, powiedziałbym, korzeni raczej obniża cenę, a nie podnosi.
6: Jeżeli kupujemy, załóżmy, pracę Henryka Starzewskiego, nie wiem, Jana Matejki, ale nawet żyjących artystów, klasyków, tak byśmy powiedzieli, no to wtedy kupujemy także historię. Natomiast jeżeli kupujemy dzieła 30-latka, 20-latka, no to tak naprawdę często kupujemy scenariusze, no bo przy młodym artyście wydaje się, że kupujemy dzieła, ale kupujemy tak naprawdę scenariusz przyszłości, gdy myślimy o takim inwestycyjnym, byśmy powiedzieli, jak tutaj pan redaktor mówił, zbieraniu. Bo gdy kupuję tego Starzewskiego, no to wiem, kim jest Starzewski. Gdy kupuję artystę 20-letniego, to kupuję jednocześnie taką przyszłość, taki scenariusz, opcję na przyszłą karierę, że może za 10 lat on będzie w MSN-ie albo w MOM-ie, może będzie reprezentował Polskę, nie wiem, na Biennale Wenecji, może przejmie go największa galeria w Polsce czy na świecie, może ceny wzrosną 10-krotnie i to wszystko tak naprawdę w tej cenie, w tej rekordowej cenie, to jest ta opcja na przyszłą karierę. No ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli to jest opcja ku przyszłości, to tak naprawdę pozostaje bardzo dużo w narracji w momencie zakupu tego dzieła, narracji dla emocji. I w ostatnim czasie ukazały się nowe badania. Te badania są coraz, można powiedzieć, oparte na największym materiale i celują w nich przede wszystkim naukowcy z Azji. W lipcu 2026 roku w Economics Letters ukazał się artykuł Cyuena Chen, to jest naukowiec z Singapuru, z Uniwersytetu Singapurskiego, który prześledził szereg aukcji artystów tych ultranowoczesnych, tych najnowszych, tych najmłodszych, byśmy powiedzieli. I to na dosyć dużej grupie badawczej to zrobił. I co się okazało? Okazało się, że wśród tych artystów w zakresie oczywiście sprzedaży ich dzieł, jest olbrzymi rozrzut w odniesieniu do estymacji. By wydawało się, że jak jest ktoś młodym artystą, to sytuacja jest taka, że właśnie jest bardzo powolny ten wzrost w rzeczywistości, czyli raczej nie chcemy dobijać do górnych widełek ceny szacunkowej. Podczas gdy się okazało, że wcale nie zaczyna się od niedoszacowania tego młodego artysty, ale właśnie od przeszacowania. To oznacza, że na początku bardzo często jest tak, że gdy dzieła artystów pojawiają się na aukcjach, nie takich aukcjach młodej sztuki, ale tych takich dojrzałych aukcjach, jakie są na świecie, no to się okazuje, że właśnie te ceny są na początku bardzo wysokie.
5: Czyli
6: wyższe najpierw od cen szacunkowych, od górnych widełek.
5: Czyli najpierw przestrzelenie, a potem korekta. Czy patrząc na te badania i na te sekwencje da się przewidzieć, powiedzieć, po ilu latach przychodzi ta korekta, ten drugi moment?
6: Tak. Ta korekta właśnie przychodzi dosyć szybko, dlatego że już to nawet nie należy liczyć tego w latach, to należy liczyć w liczbie lotów, czyli tych pozycji, jeżeli chodzi o sprzedaż, czy już po 6 takich sprzedażach, nagle się okazuje, że ta korekta jest właśnie idąca w dół, to znaczy, że ci początkowi, ci pierwsi kupujący kupowali przede wszystkim właśnie emocje, no i ten przyszły scenariusz.
5: A co się dzieje z artystą, który najpierw osiągnął cenę, która potem się nie potwierdza? Czy rynek pamięta rekord, czy raczej pamięta ostatnią nieudaną licytację?
6: Notowania pamiętają rekordy, pamiętają sprzedaże, natomiast analitycy rynku pamiętają także o tych niesprzedanych obiektach albo właśnie tym kotwiczeniu ceny szacunkowej do ceny sprzedaży. Gdy jeszcze na to nałożymy jeszcze jedną taką kalkę, czyli ten rynek pierwotny, teraz wyobraźmy sobie, że taki artysta jest reprezentowany przez galerię. Zdarzyło się, że dzieło poszło na aukcję, ale reprezentowany jest przez galerię. No to powstaje pytanie, co się dzieje w momencie, gdy cena w galerii jest niższa od ceny na aukcji. I to jeszcze jest to uzależnione od czasu oczywiście.
5: No, warto powiedzieć, że jeżeli mamy cenę w galerii, której nikt nie zapłacił, to ten obiekt po prostu wisi dalej.
6: Ale my nie wiemy.
5: A na aukcji staje się publicznym faktem.
6: Tak, my nie wiemy oczywiście, czy ktoś zapłacił, czy nie. No, tym bardziej, że to nie jest taki sklep po prostu sprzedażowy, tak?
5: Czyli rozumiem, że trochę pan mówi, że jedna niesprzedana praca na aukcji potrafi zrobić więcej szkody niż 10 sprzedanych pożytku.
6: Tylko i wyłącznie wtedy, gdy analizują to rzeczywiście ludzie znający się na rynku. Natomiast tak, ludzie idą za rekordami, tak?
5: I w głowie im zostają rekordy, tym bardziej, że rozumiem, niektóre domy aukcyjne, ewentualnie osoby, którym zależy na podbijaniu emocji, mówią, proszę bardzo, mamy kolejny rekord, mamy kolejnego artystę,
6: który... To jest standardowa narracja i galerii oczywiście i pośredników, ale trzeba pamiętać, że generalnie jest tak, że w sztuce, na rynku sztuki, rekord ma szczególną wartość, bo jest z jednej strony informacją, a z drugiej strony jest reklamą następnej sprzedaży. Tyle tylko, że jest trochę inaczej, jeżeli chodzi o cały proces myślenia o karierze tej ekonomicznej, tak bym powiedział, artysty.
5: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM. Te już za kilka minut o godzinie 11.20. To jest kolejny odcinek naszego minicyklu Anatomia Rynku Sztuki. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Informacje o 11.20. Po informacjach wracamy do programu Off Czarek.
4: Autopromocja.
0: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10.40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
4: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Tato,
7: Patrz, jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
13: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
7: O, wielka sprawa.
13: Największa! Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy pierwszy i trzeci oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy drugi i trzeci. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 11.20, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. W ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto zatrzymano jedną osobę. Zostanie doprowadzona do prokuratury w Katowicach, gdzie ma mieć postawione zarzuty, potwierdziła rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Wcześniej o sprawie poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. We wpisie na X napisał, że zatrzymany został były funkcjonariusz. Według doniesień mediów zatrzymany to emerytowany policjant z pionu cyberprzestępczości. Adam Bielan znalazł się w opublikowanym przez portal Politico rankingu 17 najbardziej wpływowych posłów Parlamentu Europejskiego. W uzasadnieniu określono polityka PiS jako kluczowego łącznika w relacjach z USA. Portal zaznaczył, że spośród 720 członków Parlamentu Europejskiego tylko garstka będzie miała rzeczywisty wpływ na to, co wydarzy się w przyszłości. Od 1 października pacjenci z grupy zwiększonego ryzyka będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku raka płuca z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej. Wcześniejsze próby wprowadzenia takich badań, ale z wykorzystaniem klasycznego zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej, nie wykazały oczekiwanego zmniejszenia umieralności. Z darmowego badania w ramach NFZ bez skierowania będą mogły skorzystać osoby po 55 roku życia, które palą lub paliły papierosy nałogowo. Jak wyjaśnia pulmonolog profesor Mariusz Adamek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, minimalna konsumpcja to 20 paczkolat.
4: Czyli jedna paczka codziennie przez 20 lat, albo dwie przez 10 i tak albo w drugą stronę.
3: Dzięki podobnym badaniom 73-letni Damian Sikora dowiedział się, że w jego płucach pojawił się 3-milimetrowy guzek.
5: Zostałem, że tak powiem, zdiagnozowany, lekko uspokojony. Zmusiło mnie to do nieco zmienienia swojego trybu życia.
3: Rak płuca pozostaje najgroźniejszą pod względem liczby zgonów chorobą nowotworową w Polsce. Każdego roku z jego powodu umiera ponad 20 tysięcy osób. Mniej Polaków niż rok temu uważa, że zaciągnięcie kredytu hipotecznego przekracza ich możliwości finansowe. Odsetek osób uważających, że uzyskanie kredytu na mieszkanie jest bardzo trudne, spadł rok do roku z 52% do 41%. Wynika z badania portalu nieruchomości online.pl. Autorzy badania zwrócili uwagę, że mimo większej dostępności kredytów, zakup mieszkania nadal postrzegany jest jako trudny, a lepsza ocena dostępności kredytów mieszkaniowych to efekt m.in. serii obniżek stóp procentowych. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 11.40. W drugiej połowie dnia na zachodzie możliwe rozpogodzenia. We wschodniej połowie kraju przelotnie może padać w ciągu dnia w Tatrach i na szczytach Beskidów prognozowane są opady śniegu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na terenach podgórskich, 12 miejscami na południu, około 15 pokażą termometry w centrum i na wschodzie, a do 18 będzie w północno-zachodniej części kraju.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Anatomia rynku sztuki. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański. Przed informacjami mówiliśmy o rekordowych aukcjach, ale młodych artystów. Artystów często nieznanych. Co to znaczy? Dlaczego płacimy wysoką cenę? Albo co jest w tej wysokiej cenie? Jakie emocje i jakie myślenie o przyszłości? Ale wyobraźmy sobie inną sytuację, panie profesorze, która wydaje się znowu na pierwszy rzut oka fantastyczna, bo oto ktoś kupuje pracę w galerii za 20 tysięcy, a po roku sprzedaje za 100 tysięcy.
7: I wszyscy co mówią? I wtedy wszyscy mówią, cud inwestycyjny, tak? Wszyscy w tym. No i teraz...
6: Kto zyskał, a kto stracił?
7: Zobaczmy, co się dzieje, gdy wejdziemy głęboko. No tak, artysta pyta galerię, dlaczego wy sprzedajecie moje dzieła za 20 tysięcy, skoro aukcja mówi 100 tysięcy. Kolekcjoner, który kupił za to 20 tysięcy, mówi w ten sposób: ojeju, mam 80 tysięcy zysku. Nowy kolekcjoner, inny, który jeszcze nie kupił, myśli w ten sposób: zaraz, muszę zaraz wejść w dzieła tego artysty, bo za chwilę będzie 200 tysięcy. No i galeria zaczyna mieć kolejkę chętnych. Ale to jest dopiero jeden element w tej układance. Bo nagle właściciele wcześniejszych prac, którzy wcześniej kupili pracę tego artysty, zaczynają otwierać swoje magazyny. Bo taki rekord z 20 na 100 uruchamia lawinę podaży i oczekiwań. I wtedy rozpoczyna się najbardziej niebezpieczne dla galerii zjawisko, czyli na przykład flipping.
6: Flipping, czyli?
7: Czyli myślenie w kategoriach takich, że oto z rynku pierwotnego, jeżeli kupiłem wcześniej, warto szybko przerzucić coś na rynek wtórny, żeby dosyć szybko, no mówiąc wprost, skeszować to dzieło.
6: Czy dlatego właśnie galerie niektóre mają takie listy oczekujących, ale też trochę pilnują, komu sprzedają, nie są sklepami?
7: No tak, a niech pan redaktor sobie wyobrazi, że galeria daje panu redaktorowi obraz, sprzedaje obraz za 30 tysięcy. Miesiąc później praca osiąga, powiedzmy, 150 tysięcy. I teraz galerzysta mówi, ale obiecał pan, że jest pan poważnym kolekcjonerem, że pan nie sprzeda. No a kolekcjoner, czyli pan redaktor, odpowiada, no jestem, ale właśnie dlatego umiem liczyć. No bo jeżeli to jest taka szybka możliwość zwrotu i to zwrotu wielokrotnego, no to nawet ci kolekcjonerzy zaczynają się zastanawiać, czy to jest ten moment, żeby sprzedać, czy też może jeszcze potrzymać i pomyśleć o czymś dalej. No i rynek pierwotny rzeczywiście próbuje się bronić. To te listy oczekujących, selekcja nabywców, prawo pierwszeństwa.
6: A czy taka selekcja w ogóle jest legalna? Czy galeria może powiedzieć klientowi, sprzedam, ale pod warunkiem, że na przykład co najmniej 5 lat będziesz to miał u siebie?
7: Ale nieraz tak są podpisywane też umowy, że z góry jest powiedziane, że nie wolno tobie sprzedać tego dzieła.
6: A jeżeli inaczej, to prawo pierwokupu...
7: Najpierw proszę przyjść do galerii. No ale często przychodzą kolekcjonerzy i mówią tak, no dobrze, okej, fajnie, ale ja bym chciał już z tą wielokrotną stopą zwrotu. A galeria mówi, niestety, tego nie możemy zrobić. Te wszystkie zjawiska, te wszystkie elementy, o których wspominaliśmy, no to jest, z jednej strony ktoś powiedział, próba ochrony relacji między galerią właśnie a kolekcjonerem, ale z drugiej strony oczywiście ochrony także struktury cenowej artysty. No bo galeria doskonale rozumie, że zbyt szybki rynek wtórny może zniszczyć to, co galeria budowała latami, czy buduje latami w zakresie kariery ekonomicznej artysty. To, gdybym miał tak w dwóch zdaniach powiedzieć, to wygląda w ten sposób. Rynek pierwotny chce tworzyć karierę, rynek wtórny chce tworzyć cenę. No i problem się zaczyna wtedy, gdy cena wyprzedza karierę o to właśnie kilka lat.
6: Kiedyś był taki termin na rynku międzynarodowym zombie formalism, czyli takie malarstwo, które jest, trochę użyję terminu, produkowane pod gust, no właśnie, spekulanta. Czyli łatwe do powieszenia, pasujące do wnętrza, ale też łatwe do odsprzedania w razie czego.
7: Ten termin rzeczywiście ukuł Walter Robinson. To odnosiło się do zjawiska młodych artystów, abstrakcjonistów, łatwo rozpoznawalna estetyka, duże zainteresowanie kolekcjonerów i oczywiście to wyglądało w ten sposób, że było łatwe i szybkie wejście na aukcję z wysokimi cenami, a później jakby gwałtowny spadek tych cen. No i teraz to pytanie często też dostaję także od swoich studentów. Czy korekta rynku jest oceną jakości sztuki? I odpowiedź jest jednoznaczna, nie. Te korekty na rynku, cenowe korekty zdarzają się bardzo często i to nie jest z automatu ocena jakości sztuki, bo tak naprawdę żaden artysta nie chce być ani tym zombie artystą, a dzisiaj też można by powiedzieć, tylko trzeba by znaleźć inny termin, żeby nie odnosić tego do zjawiska malarstwa na przykład abstrakcyjnego, tak? Ale mamy całą plejadę artystów i artystek dzisiaj także w Polsce, którzy uczestniczą w takim malarstwie figuratywnym, bardzo podobnym do siebie, no bo to odpowiada gustom, którzy malują, na przykład tworzą obrazy z własnego doświadczenia i oczywiście to jest powielanie w pewnym zakresie nie tylko tematów, ale nawet sposobu malowania, technik. Bardzo podobne są te prace. No i powstaje pytanie, czy to nie jest kolejny taki przykład, no nie chcę powiedzieć, że zombie artystów, ale mniej więcej właśnie w takich w tym kierunku idących, czyli tego, co się działo między innymi w Stanach Zjednoczonych w 2014, 15, 16 roku.
6: Trochę to, co pan mówi, przypomina mi taką instytucję startupu, czyli trochę artysta jako startup, czyli wczesna runda, wycena oparta właściwie na obietnicy, na prognozie przyszłościowej, no i inwestorzy, którzy liczą na wyjście.
7: No trochę tak jest, bo przy młodym artyście część ceny jest zakładem o przyszły wzrost. Ale w przypadku startupów można po prostu zwiększyć produkcję, no i tym samym pokryć niedobory. Natomiast w przypadku artysty, która nagle pięciokrotnie zwiększy produkcję swoją artystyczną, może sam zniszczyć niedobór, na którym opierała się jego cena. I to jest częste zjawisko, szczególnie wtedy, gdy nie dba o to galeria, albo nie trzyma tej pieczy nad artystą galeria. No i mamy przykład takich też artystów i artystek w Polsce, którzy mieli ten skok cenowy, pierwszy skok cenowy, a nawet zakup muzealny. Przykładem jest chociażby Martyna Czech, gdzie był ten skok cenowy, pierwszy taki, był ten zakup muzealny, ale później się okazało, że ta
6: bańka pękła?
7: Nadprodukcja tych prac, gdy były poszukiwane prace Martyny Czech, no spowodowały, że już dalszej, nie ma może w dół znaczącej korekty cenowej, ale już wzrostów na razie na rynku absolutnie nie widać.
6: Ale myślę sobie, że kiedy patrzymy na startupy, no to startup ma pewne udziały, a artysta tych udziałów nie ma, czyli artysta właściwie dostaje raz przy tej pierwszej sprzedaży, a reszta wzrostu trafia do kogo?
7: Najczęściej pośredników domów aukcyjnych, nieraz galerii, no nieraz artyści żyją z Droit de Suite, nieraz sztucznie właśnie, bo zabierają to Droit de Suite, tak, czyli po prostu jest ten sposób, załóżmy, że jestem artystą.
6: Wyjaśnijmy, Droit de Suite to jest przy kolejnych odsprzedażach.
7: Profesjonalnej odsprzedaży.
6: Odsprzedaży, część procent, to jest malejący procent
7: tak, przy kolejnych. Tak, degresywna stawka.
6: Tak, on trafia do artysty albo, rozumiem, właściciela praw, tak?
7: Do artysty, tak, lub jego spadkobierców.
6: Spadkobierców. I to na polskim rynku faktycznie naprawia?
7: Niewiele, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że w przypadku młodych artystów oni się cieszą w ogóle, że sprzedają pracę, a już szczytem pragnień jest to, żeby sprzedać pracę do muzeów. Natomiast nie we wszystkich ustawodawstwach przecież droit de suite w ogóle jest. W niektórych jest tak, że to pośrednicy przynoszą te środki bezpośrednio właśnie twórcom, a w niektórych, tak jak w Polsce, jest tak, że jeżeli chodzi o droit de suite, to jest roszczenie do, a więc to artysta musi wystąpić z roszczeniem, tak? No artyści też to wykorzystują w różny sposób. Zdarza się, że sprzedają pracę nie sami, tylko sprzedają przez kolegę, no i wtedy też dodatkowo jest doliczane droit de suite.
6: A czy artysta może powiedzieć, czy ma prawo powiedzieć, nie chcę, żeby moje prace przez na przykład najbliższe 3 czy 5 lat trafiały na aukcję. Czy jest jakiekolwiek narzędzie prawne lub inne, które pozwalałoby wyegzekwować?
7: Ale w momencie, gdy sprzedał wcześniej swoje prace? Czyli w momencie sprzedaży swoich prac?
6: Tak, że na przykład chciałbym, żeby moje prace były tylko na rynku pierwotnym przez jakiś czas. Albo żeby osoba, która kupi moją pracę na rynku pierwotnym, żeby nie mogła jej przez jakiś czas.
7: Nie ma takiego mechanizmu, który by pozwalał, skutecznego mechanizmu, bo oczywiście można to rozważać w kategoriach moralnych, tak, w takich, że no, wykreślimy cię z listy, będziesz na takiej czarnej liście, już nigdy nie dostaniesz ode mnie kolejnego, jeszcze nie kupisz kolejnego dzieła albo od galerii, która reprezentuje mnie. Natomiast skutecznego w pełni mechanizmu nie ma.
6: Czyli to zjawisko, o którym pan mówi, czyli rekordowa cena, wystrzelenie w górę na początku, czyli taka spekulacja, która trochę opiera się na... kupujemy, można powiedzieć, scenariusz przyszłości, potem często zamienia się w korektę.
7: Tak.
6: I ta różnica pomiędzy rynkiem pierwotnym, czyli kupnem na przykład w galerii, a wtórnym, czyli odsprzedaż z dużym zyskiem na aukcji, może krzywdzić artystę, czy też karierę artysty. Ale
7: jeżeli nie ma tej równoległego tego ruchu, który jest tak ważny, bo rzeczywiście niebezpiecznym jest takie zdanie, czy mówienie artyście, no twoje prace świetnie rosną. Ważniejsze jest to, żeby wraz ze wzrostem prac, żeby ten wzrost prac był oparty na czymkolwiek ważnym, czyli na wystawach, na zakupach instytucjonalnych i tak dalej. Jeżeli tego nie ma, a jest tylko wzrost, no to wiadomo, że rynek opiera się i działa tylko dopóki istnieje kolejny człowiek gotowy zapłacić więcej. No i to jest właśnie trochę różnica między tym zbieraniem rynkowym, który właśnie tutaj starałem się Państwu pokazać, a zbieraniem kolekcyjnym. Dla osób, które zbierają kolekcyjnie, nie ma znaczenia, czy, nie wiem, Agata Słowak wpada, czy polska artystka wpada w taki sam nurt właśnie tego zjawiska, no, wzrostów niekoniecznie opartych na dalszej karierze artystycznej, tak? No bo ktoś powie, ja lubię po prostu malarstwo Agaty Słowak i tyle.
6: A jakie jest najgorsze zdanie, jakie młody artysta może usłyszeć, kiedy rynek zaczyna się nim interesować?
7: Że jesteś rynkowym artystą, twoje prace świetnie rosną. I oczywiście wielu się wystrzega, nawet te osoby, które odniosły sukces rynkowy, A klasyczny przykład Wilhelma Sasnala, który nie lubi mówić w ogóle o rynku i za każdym razem mówi, że go to nie interesuje. No rzeczywistość oczywiście wewnątrz jest troszeczkę inna, bo nawet jeżeli się ktoś albo mówi, że się tym nie interesuje, no to z boku jednak to zainteresowanie jest większe lub mniejsze, no i gdzieś galerie dbają o to, żeby to zainteresowanie istniało. Albo najbliżsi członkowie rodziny.
6: Czyli za szybko i za drogo. W tym przypadku to się odnosi do artystów, no ale to samo przecież może spotkać galerię. Ale o tym porozmawiamy w trzeciej części naszej rozmowy, ale ta trzecia część już nie na antenie radia Tok FM, tylko na stronie tokfm.pl w zakładce audycje i podcasty, ewentualnie w aplikacji radia Tok FM, czyli część trzecią z panem profesorem Wojciechem Szafrańskim z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Informacje Tok FM już za kilka minut o godzinie 11:40, a po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. Marto, co dzisiaj w programie?
1: Autopromocja.
8: Politycy uwielbiają mówić, a ja jeszcze bardziej pytać i nie odpuszczam, dopóki nie usłyszę odpowiedzi. Partyjny przekaz dnia? To nie dla mnie i nieważne, kto siada naprzeciwko. Poranek Tok FM od 7:00. Tomasz Sekielski. Do usłyszenia.
9: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
11: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
10: Spotkajmy się w Biedrze.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 10:25. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Ach, co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 11.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Iran zadeklarował gotowość do ponownego otwarcia cieśniny Ormus w ciągu 7 dni, jeśli Stany Zjednoczone podejmą wstępne kroki w kierunku złagodzenia presji militarnej, przekazała japońska agencja informacyjna Kyodo, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela irańskich władz, który przekazał, że propozycja przekazana już Waszyngtonowi za pośrednictwem mediatorów zakłada podjęcie rozmów mających na celu trwałe zakończenie działań wojennych między krajami. Litwa podjęła środki przygotowawcze i opracowuje plany ewakuacji na wypadek zagrożenia ze strony Rosji, jednak w przypadku bezpośredniego ataku nie podda się i podejmie walkę, zadeklarował litewski premier w rozmowie z brytyjskim nadawcą BBC. Mindaugas Sinkevičius wyjaśnił, że jego rząd rozważa różnorodne scenariusze, z których nie wszystkie są szczegółowo dyskutowane publicznie. W ramach działań przygotowywane są m.in. plany sprawnej ewakuacji osób starszych z miast, mające na celu uniknięcie paraliżu komunikacyjnego i korków. Sinkevičius podkreślił też, że obywatele Litwy i innych państw bałtyckich mierzą się z nieustanną presją i realnym zagrożeniem ze strony Rosji, m.in. z naruszeniami przestrzeni powietrznej przez drony, co sprawia, że ich stan emocjonalny nie jest zbyt dobry. Wypowiedź szefa rządu padła tydzień po incydencie, w którym przestrzeń powietrzną Litwy naruszył bezzałogowiec. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zaproponował, by Rada Bezpieczeństwa ONZ składała się wyłącznie z członków pochodzących z wyboru, a stałe miejsce oraz prawo weta przysługujące Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji i Chinom zostały zniesione. Jak napisał Erdoğan w artykule dla agencji Bloomberga, konieczne jest przekształcenie potrzeby reformy w konkretny plan działania, a w centrum tego planu powinno znaleźć się zniesienie przywileju weta. Erdoğan zauważył, że Rada Bezpieczeństwa nadal odzwierciedla strukturę ustanowioną po II wojnie światowej, a globalne mechanizmy podejmowania decyzji muszą być dostosowane do obecnych warunków. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-latkę w jednej ze szkół na Podlasiu. Do zdarzenia doszło rano na korytarzu w jednej ze szkół w powiecie kolneńskim, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
16: 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
15: Policja poinformowała, że funkcjonariusze przesłuchują świadków, a decyzja o tym, czy 11-latek trafi do szpitala na badania, podejmie wezwana na miejsce załoga karetki pogotowia. W południe na naszej antenie TOK 360. Teraz jeszcze pogoda. Najcieplej dziś w północno-zachodniej części kraju, maksymalnie 18 stopni, około 15 pokażą termometry w centrum i na wschodzie, 12 miejscami na południu, a najchłodniej na terenach podgórskich, miejscami zaledwie 9 stopni Celsjusza. We wschodniej połowie kraju prognozowane są przelotne deszcze, a w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Sponsorem programu jest Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne. Konfrontacje.pl.
17: Sponsorem programu jest organizator wystawy Praskie Wnętrza w Muzeum Warszawskiej Pragi, oddziale Muzeum Warszawy, muzeumpragi.pl.
18: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Moim i Państwa gościem jest Jakub Małecki, pisarz, autor powieści, między innymi Rdzy Horyzontu i Święta Ognia. Dziś ze swoją najnowszą książką Chimera, wydaną przez wydawnictwo SQN. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam.
18: Chimerę przeczytałam jednym tchem, lecąc samolotem. Pamiętam dystans czasowo, około 3 godzin. I tak się zastanawiam, wiem, że nie napisałeś Chimery w 3 godziny, ale czy napisałeś ją jednym tchem, tak jak ja ją przeczytałam?
19: Chyba nie, bo tam było tyle różnych elementów, do których się musiałem przygotowywać, takich czysto, wiesz, nazwijmy to scenograficznych, że czasami gdzieś tam musiałem ugrzęznąć na troszeczkę dłużej. Ale ja mam rzeczywiście taki styl pisania, że ja nic innego nie robię w tym czasie. Ja jak piszę książkę, to piszę książkę i się tam nie rozdradniam na inne rzeczy. Natomiast... To też mi zajmuje, no zazwyczaj pewnie około roku, więc na przykład, nie wiem, czasami tam sobie z żoną gdzieś wyjadę w tym czasie, więc to nie jest tak, że ja muszę, wiesz, dzień po dniu i że nie, bo słyszałem, że niektórzy tak robią, że nie mogą sobie przerwy tam najmniejszej zrobić. Ja pracuję codziennie, ale no, myślę, że mi to tak około roku zajęło. Tak.
18: Chimera zajęła ci około roku, a zbieranie się do Chimery ile ci zajęło?
19: Zawsze bardzo trudno jest to policzyć, bo wiesz, pracując nad poprzednią książką, już sobie o tej myślałem. Coś tam czytałem, ale jakbym miał to zliczyć, wiesz, jak sobie wieczorem usiadłem na kanapie i coś tam włączyłem, nie wiem, na laptopie i czytałem o tym Wietnamie czy o jakichś tam innych scenariach, to czy to była jakaś tam wielka praca, to tak trudno mi to zmierzyć, ale na pewno dosyć dużo tego przygotowania ta książka akurat wymagała.
18: A jak przyszła do ciebie ta historia i trochę ją streśćmy może słuchaczom, na ile możemy oczywiście.
19: No właśnie, że ja też sobie przyjąłem taką strategię i też poprosiłem o to wydawnictwo, żebyśmy nie zdradzali za bardzo tej fabuły, no nie? Ale to też jest trudno mówić o książce, nie mówiąc o książce, bo w ogóle ja uwielbiam czytać książki, o których nie wiem, w jakie miejsce mnie zaprowadzą. Ja nie lubię mieć takich spoilerów. Jak...
18: To Chimera by ci się podobała.
19: No, często już po okładce wiesz dokładnie, czego się spodziewać i tak dalej, a już jak przeczytasz to streszczenie z tyłu, to często w ogóle już to psuje zabawę. Więc tu staraliśmy się tego uniknąć i rzeczywiście tego opisu nigdzie nie ma. Ani na okładce książki, ani w internecie. A sama historia przyszła do mnie w ten sposób, że ja jakimś cudem, nie wiem jak to, gdzie to nazywam, ale trafiłem na wycinek prasowy o słoniu, którego Polacy musieli przetransportować z Wietnamu. Polacy zupełnie do tego jakby nieprzygotowani, nieprzystosowani w jakichś takich bardzo no, ciekawych okolicznościach.
18: Mhm. Zacząłem... No, tego słonia dostali w nagrodę.
19: Tak. Mhm. No i wszyscy byli tym zaskoczeni, ci marynarze, i jakoś zacząłem tak szukać, co to w ogóle tam było i, no, i wydawało mi się czymś niesamowitym, żeby umieścić tam mojego bardzo takiego nietypowego bohatera na tym właśnie statku.
18: Bohatera wymyślonego?
19: Wymyślonego. Tak.
18: Od A do Z?
19: Pytanie, czy to tak można od A do Z wymyślić, no bo na pewno go skleiłem z jakichś różnych obserwacji swoich, nawet gdybym chciał czy nie chciał, to wydaje mi się, że nawet jak kogoś tak, wiesz, od zera niby wymyślam, no to na kimś go wzoruję, no iluś tam ludzi w życiu poznałem, wydaje mi się, że gdzieś tam jakieś nitki mogą się ciągnąć do tej czy innej osoby za tym Fryderykiem moim.
18: O. To chociaż coś padło. Fryderyk, tak się nazywa. I rzeczywiście mierzy się twój bohater z taką niepewnością dotyczącą swojej tożsamości. Trochę nią żongluje, trochę ją zmienia i to jest bardzo ważne twojej powieści, wątek. Chimera, czyli?
19: Czyli ktoś, coś, no w tym wypadku ktoś, zlepiony z różnych części osobnych, bo chimera w mitologii to był taki stwór, który się składa, nie wiem, z jakichś tam skrzydeł orła, łap lwa i głowy tam jeszcze czegoś. I ten bohater, on słyszy od swojego przyjaciela, ty jesteś taka chimera, że to nie wiadomo, trochę jesteś taki. W różnych etapach swojego życia był bardzo różny. Teraz dopiero właśnie jak tak sobie z tobą rozmawiam, to myślę o tym, że może gdzieś ja trochę, nie wiem, z własnego doświadczenia czerpałem, bo gdybyś tu mnie zobaczył, jak miałem 18 lat, to ja byłem, wiesz, ogolonym na łyso 100-kilowym gościem w dresie na ławce. Później pracowałem w banku, gdzie kompletnie, to był zupełnie, wiesz, zupełnie inna rzeczywistość, nie? studiowałem bankowość i na tych studiach też się na początku w ogóle tak, wiesz, rozglądałem na boki, co to w ogóle jest za świat, nie? Znałem świat, nie wiem, przysiadów ze sztangą i jakiś tam, nie wiem, dużej ilości kalorii spożywanych. No i później pod tym banku jakimś cudem, nie wiem, napisałem jakąś pierwszą, drugą książkę i teraz od 15 lat siedzę w domu i piszę książki, więc jestem też taką trochę chimerą. I też lubiłem żyć we własnej głowie bardziej niż na zewnątrz.
18: O, i to jest bardzo ważny wątek też, to życie we własnej głowie. Nie wiem, czy jesteś przywiązany do nazewnictwa gatunków, bo trochę trudno powiedzieć, czy chimera to jest książka przygodowa z Gdynią w tle. Mhm. Tak, Gdynia jest bardzo ważna. Czy może jednak bardziej powieść szkatułkowa? Mhm. Niektórzy mówią szkatułkowo-przygodowa. Czy może właśnie odłam uprawianej przez ciebie literatury introwertycznej?
19: To jeżeli miałbym z któryś z tych wybrać, to bym wybrał literaturę introwertyczną. Chociaż tak samo jak ja też, jak ten bohater, trochę przechodzę taką drogę, że coraz bardziej doceniam życie na zewnątrz, w swojej głowie. Mhm. Ludzi, świat i to, że nie tylko książki. Może książki są dla mnie czymś, no, ogromnie ważnym i je uwielbiam. Do dzisiaj jestem takim naprawdę jak dzieciak zafascynowany czytaniem. To jednak widzę, że fajnie jest też żyć na zewnątrz.
18: A co to znaczy, że, i wiesz, że to zdanie padnie i będzie często padać pewnie w rozmowach o chimerze, co to znaczy, że jeszcze nigdy nie wybrałeś się w pisaniu tak daleko? Co dokładnie miałeś na myśli, zamieszczając taki wpis na Facebooku a propos swojej najnowszej książki?
19: Jakoś mi się to wzięło stąd, że ponieważ my nie przygotowaliśmy żadnego tam opisu książki, ale gdzieś tam wewnętrznie w wydawnictwie, no, do jakichś swoich potrzeb mieli jakiś taki tam, taką krótką notkę o tej książce. I tam było napisane, jak to zobaczyłem, stwierdziłem, że to jest taka pierwsza moja książka niekameralna.
18: A czyli nie introwertyczna, czy jednak tak? No bo to się trochę wyklucza. No wiesz,
19: teoretycznie możesz napisać powieść o, nie wiem, gościu, który leci w kosmos i też może być introwertyczna, nie? Nie musi być skala wydarzeń, nie musi o tym decydować, tak mi się wydaje. Ale tu rzeczywiście się dzieją takie rzeczy, które się w moich poprzednich książkach nie działy.
18: Czyli na przykład?
19: No jest wielka podróż morska, jest ogromna przygoda. Ja lubiłem sobie myśleć, jak to pisałem, że to jest taka powieść awanturnicza trochę. Jak moim w ogóle ulubionym pisarzem ever, że to, jeśli tak mogę powiedzieć, to jest Joseph Conrad.
18: I, no to są tutaj takie nawiązania.
19: Więc też te scenerie takie... Kurczę, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale chyba mogę. W sensie, nie, no mogę. Ja przed 5 minutami wyszedłem z wytwórni tutaj po drugiej stronie ulicy, bo podpisałem umowę na ekranizację tej książki. No i jak sobie...
18: Jesteśmy pierwsi, którzy się dowiadują.
19: Tak, no. Jeszcze nawet mamie nie napisałem, ani żonie. Nie, żonie wysłałem zdjęcie tylko, ale zmierzam do tego, że podczas nawet rozmów o tej ekranizacji dużo się mówiło o tej skali tego, o tych scenariach, bo tam jest cyrk, tam jest Wietnam, i tam jest statek, no i jest przede wszystkim słoń.
18: I Gdynia,
19: tak, te portowe jakieś tam uliczki, jacyś
18: rzeźni
19: podejrzani.
18: Tak, którzy tam wędrują tymi uliczkami.
19: Wielu z nich jest postaciami autentycznymi, jak tam ten Stefek Kowboj czy Maria Tatara, ale to już tam no, mniejsza o to. Natomiast rzeczywiście skala tej książki jest znacznie większa niż tych moich wcześniejszych. I ona dalej jest, tak jak to bardzo ładnie nazwałaś, tą literaturą introwertyczną, tak mi się wydaje, ale dzieje się w niej trochę więcej niż we wcześniejszych.
18: A myślisz, że ci, którzy liczyli na to, że odnajdą w twojej książce tak zwaną małeckość, nie zawiodą się? Jak ona się przejawia, ta małeckość właśnie? Akurat tu w Chimerze.
19: Nie wiem właśnie.
18: No Jakub Małecki występuje, pojawia się w pewnym momencie.
19: Tak, no ale to dosłownie w jednym zdaniu. Ale to chyba nie to decyduje tej, jak to czytelnicy czasami określają, małeckości. Nie wiem, no to trzeba będzie poczekać na pierwsze opinie, bo wiesz, ja też często po napisaniu książki bardzo jest mi trudno tak ocenić, czy ona mi się udała, czy mi się nie udała. Jeszcze zawsze jestem w takim miejscu, że no nie wiem, może się wszyscy...
18: A czyli małeckość równa się sukces.
19: Nie. Chodzi mi o to, że no nawet nie wiem, czy to ona się spodoba, jeśli się spodoba, czy będzie właśnie, nie wiem, porównywana do wcześniejszych książek, czy ktoś powie, że jest inna. No, dopóki te jakieś pierwsze reakcje do mnie nie dotrą, to tak trochę trudno mi, wiesz, przewidywać.
18: Ważnym elementem tej książki, to możemy zdradzić, jest ta gra prowadzona z czytelnikiem i takie pytania o to, które informacje są prawdziwe, które nie są prawdziwe. No trochę mnie też zmyliłeś, szczerze mówiąc, bo myślałam, że zaczniesz od tego, że to autentyczna historia mężczyzny, który kiedyś opiekował się słoniem na statku. Już za dużo zdradzam, tak? I który miał bardzo, bardzo burzliwe i trudne dzieciństwo i który potem się tym słoniem opiekował. Myślałam, że to... No nieważne. Skąd taki też pomysł na to, żeby czytelnika trochę przyciągać i odpychać, myślę?
19: Kurczę, no nie wiem, ja w ogóle, jak sobie zawsze myślę o tym, nie wiem, jakby wyobrażam sobie, że ktoś czyta moją książkę, to takim moim marzeniem jest to, żeby ta osoba powiedziała, nie wiem, mężowi, koledze, komukolwiek tam, z kim jest akurat w pokoju, że słuchaj, kurde, jeszcze nie czytałem czegoś takiego, nie? Że ja wiem, że to trudne do zrealizowania, no bo myślę, że trudno być takim super oryginalnym, jak ktoś już przeczytał, nie wiem, 1000 książek czy ileś tam, nie? No ale takie mam małe marzenie, więc ja czasami staram się opowiadać w taki sposób inny, nie? Że próbuję konstruować te książki w taki, mam nadzieję, ciekawy sposób. No przynajmniej ta jest skonstruowana w bardzo nietypowy sposób, bo też cały czas jakoś tak się próbuję lawirować, żeby tutaj nie zdradzać. No ale to, co bohater zbudował w swojej głowie i po czym my się z nim poruszamy, no to jest coś takiego, czego wcześniej jakoś nie spotkałem w książce.
18: Czyli no, miałeś dosyć trudną też scenograficzną pracę do odrobienia.
19: Tak.
18: No bo zbudować te wszystkie wyobrażenia, ale też, no tak jak powiedziałeś, statek, no, to wszystko, z czego czerpałeś? Tylko z głowy?
19: Nie, no to wiesz, ja docierałem do wspomnień ludzi, którzy rzeczywiście na tym statku byli. Jeden z nich jest w ogóle profesorem na uniwersytecie chyba w Gdańsku. Zachowało się kilka takich relacji rzeczywiście, no, osób, które tam były. Jakichś takich, wiesz, szczątkowych, ale one są. Ja szukałem w ogóle gdziekolwiek na świecie wraku takiego statku, tego rodzaju turbinowca, bo chciałem po prostu pojechać tam gdziekolwiek i poruszać się po tych, wiesz, korytarzykach i tak dalej. No ale nie ma żadnego takiego, żeby sobie można pochodzić.
18: Czyli to musiałeś wymyślić.
19: Musiałem wymyślić, ale na podstawie, nakupowałem wszystkie książki, na których była chociażby rycina takiego statku, opis. Mam mnóstwo takich książek, z których po prostu powycinałem sobie jedną stronę i z tych rzeczy po prostu odwzorowywałem tego Kielińskiego, no i też z tych wspomnień, nie? Wiedziałem, w jakiej ładowni, w jaki sposób przewoziło się to, czy to wszystko można sprawdzić.
18: Gdynię przemierzyłeś wzdłuż i wszerz też?
19: Co do Gdyni, to jest bardzo dużo materiałów
18: historycznych
19: z tamtych czasów. No, są różne takie mniej oficjalne, bardziej oficjalne, ale ja często lubię takie jakieś, wiesz, czy wspomnienia, czy listy, czy artykuły prasowe, z których takie to życie się wyłania prawdziwsze niż jakieś takie, wiesz, opracowań OMM.
18: Chimera to jest taka książka, którą sam chciałbyś przeczytać, i gdyby nie powstała, chciałeś taką właśnie przeczytać?
19: Mm-hmm. Ja uwielbiam takie książki skonstruowane w taki bardzo dziwny sposób. Uwielbiam, nie wiem, Davida Mitchella, który na przykład chociażby Atlas Chmur napisał, i wszystkie książki, które mnie zaskakują tym, w jaki sposób są skomponowane, to ja lecę często do żony i mówię, ej, wiesz co, to jest taka, coś takiego, że tam, nie wiem, jest wszystko wywrócone do góry nogami. I uwielbiam czytać takie książki, uwielbiam się nimi zaskakiwać. Znaczy ja w ogóle uwielbiam wszystkie książki. Teraz czytam, mam w torbie Budyń Broków Tomasza Manna i też jestem super zaskoczony, bo to jest taka w sumie ostatnia książka, której jego nie znałem, że to jest takie wciągające. To jest jakiś tam nowy przekład i chyba dlatego jest taki, wiesz, trochę uwspółcześniony, ale no super, więc ja w bardzo różne kierunki się wybieram w czytaniu, ale zawsze szukam czegoś takiego, co mi pozwoli myśleć, kurczę, no dawno nie czytałem podobnej historii.
18: No jestem bardzo ciekawa, czy państwa wciągnie, tak jak mnie, Chimera Jakuba Małeckiego, pisarz, autor wielu powieści, bardzo przez czytelników cenionych i lubionych, był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo ci dziękuję.
19: Dziękuję bardzo.
18: A książkę wydało wydawnictwo SQN. Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
20: Sponsorem programu było Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne. Konfrontacje.pl.
21: Sponsorem programu był organizator wystawy Praskie Wnętrza w Muzeum Warszawskiej Pragi, oddziale Muzeum Warszawy, muzeumpragi.pl.

0: Reklama.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
9: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Antoni Dudek, Edgar Keret, Maciej Hen, Michał Rusinek, Agnieszka Holland, Katarzyna Kasia, Jakub Wiech, Adam Mirek i inni. Igrzyska Wolności. 23-25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na www.igrzyskawolności.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych.

0: spotkania polskiego ministra obrony i amerykańskiego sekretarza wojny w TOK 360. Zaraz przejdziemy do tego, jak Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył te zmiany planów. To jest TOK 360 w południe. Filip Hekusz, dzień dobry, zaczynamy. Politycy Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Patryk Jaskulski zawiadamiają prokuraturę w sprawie organizacji spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim. Chodzi o szczyt biznesowy z udziałem Polonii, który odbył się wczoraj w Instytucie Pileckiego w Nowym Jorku, i o pakiety premium dla uczestników, które oferowała organizująca to spotkanie agencja. Według Radia Z i tygodnika Newsweek po wykupieniu takiego pakietu można było liczyć na rozmowę z prezydentem w cztery oczy lub w nieco szerszym gronie. Maciej Kluczka.
1: To podeptanie godności urzędu prezydenta i prawdopodobnie złamanie prawa, mówi eurodeputowany Michał Szczerba.
2: Sytuacja jest bardzo niepokojąca i można ją określić jako mechanizm oferowania wybranym przedsiębiorcom płatnego dostępu do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej poza trybem urzędowym.
1: A poseł Patryk Jaskulski dodaje.
3: Cennik spotkań z prezydentem jest to uderzenie w powagę państwa polskiego.
1: Przypomnieć należy, że pakiety gwarantujące dostęp do prezydenta oferowała nie kancelaria prezydenta, ale fundacja powiązana z ludźmi PiS. Ale to też minister z kancelarii prezydenta, Karol Rabenda, zachęcał do zapoznania się z ofertą fundacji. Doniesienia na ten temat w poranku TOK FM starał się dezawuować poseł PiSu Andrzej Śliwka.
4: Jeżeli ktoś naprawdę uważa, że mógłby taki mechanizm zastosować wobec pana prezydenta Karola Nawrockiego, to jest po prostu naiwny.
1: Przebywający w Nowym Jorku prezydent Nawrocki twierdzi, że nie uzależnia spotkań od wpłaconych pieniędzy, ale nie odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy o aktywności fundacji wiedział.
0: A to był Maciej Kluczka. Prezydent Donald Trump zabierze dziś głos w Nowym Jorku podczas rozpoczynającej się debaty generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Pierwszego dnia głos zabiorą także przywódca Francji Emmanuel Macron czy szef brytyjskiego rządu Andy Burnham. Prezydent Karol Nawrocki wystąpi jutro. Tomas Orchowski.
5: Debata to okazja, żeby państwa przedstawiły swoje stanowiska na różne sprawy. Ukraińcy będą zapewne mówić o wojnie rozpętanej przez Rosjan, Irańczycy o konflikcie rozpoczętym przez USA i Izrael. Liderzy mają się zmieścić w 15 minutach, choć ten limit traktowany jest dosyć liberalnie. Rekordzistą jest były przywódca Kuby Fidel Castro, który podczas zgromadzenia ogólnego mówił 269 minut. Od samej debaty ważniejsze jest raczej to, co dzieje się na jej obrzeżach. Trump spotka się z Wołodymyrem Zełenskim. Przywódcy rozmawiali już w niedzielę. Prezydent Ukrainy twierdzi, że po dzisiejszym spotkaniu może się dużo zmienić. Bloomberg donosi, że Moskwa szykuje się do eskalacji i gromadzi rakiety. Polskie władze ostrzegają, że musimy być gotowi na różne scenariusze. Szef MSZ-u Radosław Sikorski w Nowym Jorku podkreślał.
6: Ja bym wolał, żeby Stany Zjednoczone silniej wspierały Ukrainę, bo to jest droga do pokoju. Dopiero gdy Putin uzna, że nie jest w stanie wygrać tej wojny po akceptowalnym koszcie, stanie się bardziej wrażliwy na oferty Ukrainy zawieszenia broni i negocjacji pokojowych.
5: Oprócz Ukrainy niepokój światowych przywódców budzi też wojna na Bliskim Wschodzie, która prowadzi do wzrostu cen ropy. Szefowie dyplomacji G7 wezwali Iran, by przestał wspierać rebeliantów Huti. Z pozawojennych spraw Amerykanie i Duńczycy mają dzisiaj podpisać umowę w sprawie Grenlandii. Jej szczegóły nie są znane, ale Reuters donosi, że na wyspie utworzone zostaną dwie nowe bazy USA. To zakończyłoby wreszcie spór rozpoczęty przez Waszyngton, przez który cierpi sojusz transatlantycki. No i jest jeszcze temat, który ostatnio rozgrzewa opinię publiczną, czyli sztuczna inteligencja i związane z nią zagrożenia. Trump ma między innymi na ten temat rozmawiać z przywódcą Chin, Xi Jinpingiem, ale przywódcy nie spotkają się w Nowym Jorku, bo chiński lider nie zabierze głosu podczas debaty ONZ-u. O przyszłości świata chce decydować z Trumpem pojutrze w Waszyngtonie. Tomasz Truchowski, TOK FM.
0: Spotkanie zostało odwołane z uwagi na wizytę przywódcy Chin i zaangażowanie w nią Pita Hekseta. Tak wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył odwołanie jego jutrzejszej wizyty w Pentagonie.
7: Jest prośba o zmianę tego terminu. W tym momencie moi zastępcy, pan minister Sobkowiak-Czarnecka, pan minister Zalewski wraz z całymi zespołami już się udali do Stanów Zjednoczonych, więc będą tam prowadzić rozmowy. Znajdziemy dogodny termin. Nigdy nie miałem z tym problemu z sekretarzem Hekstetem, czy to w Stanach, czy w Polsce, czy w Brukseli, czy na szczycie w Ankarze, jak ostatnio się spotkać. Jest to kwestia przesunięcia terminu.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz nie poleci jutro do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z Pete'em Hegsethem. Pentagon jako powód odwołania

0: Nie wizyty podawał wcześniej konflikt terminów. Amerykanie zaznaczyli, że spotkanie wkrótce zostanie przełożone na inny termin. Szef MON zapowiadał z kolei, że rozmowa z amerykańskim sekretarzem wojny miała dotyczyć polskiego bezpieczeństwa oraz lokalizacji centrum serwisowania pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot w naszym kraju. O zmianie planów szef MON mówił na konferencji prasowej na granicy w Dorohusku. Na tej samej konferencji minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiadał zmiany, jakie mają być wprowadzone na pograniczu polsko-ukraińskim, by zapewnić większe bezpieczeństwo tak Polsce, jak i samym pogranicznikom. Do tych zmian wrócimy po 12:20. Rząd przyjmie dziś ponownie pakiet ustaw medycznych, czyli zmian, które mają wprowadzić rewolucję nie tylko wśród lekarzy, ale też wśród pacjentów. Projekt, jak mówią medycy, wiąże się z dwoma słowami, hasłami: oszczędność i wizerunek, a dokładniej z próbą naprawy tegoż wizerunku po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Błażej Kulesza.
1: Nowa wersja projektu zakłada 21 zmian. Ta najistotniejsza dotyczy terminu wprowadzenia reformy.
2: Te procesy w podmiotach będą trwały, muszą potrwać, w szczególności w tej części dotyczącej umów o pracę, przeformułowania tych umów o pracę.
1: Mówi Maciej Karaszewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.
2: Sugerowano tutaj, żeby był to co najmniej rok.
1: Mimo tego medycy wciąż uważają, że projekt ma pełno dziur, bo niektóre z działań lekarzy wedle nowej ustawy staną się po prostu nielegalne, mówi Sebastian Goncerz z Porozumienia Rezydentów.
3: Szczególnie jest na przykład istotne w szpitalach monospecjalistycznych, psychiatrycznych, które mają tylko psychiatrię, no a pacjenci no, również chorują internistycznie.
1: Bo przepisy nakazują pracę przez 80 godzin w konkretnym podmiocie leczniczym.
3: Zatrudnia się lekarza na przykład na kilka godzin, kilkanaście godzin w tygodniu z danej specjalizacji, które przychodzi, konsultuje tych pacjentów i dzięki temu oni są skonsultowani, że tak powiem, przy łóżku pacjenta. Nie ma konieczności wysyłania ich transportem medycznym, karetką do innego szpitala.
1: Ale to, co w tej ustawie najważniejsze, to pieniądze i limity wynagrodzenia. Te mają wynieść 240 zł brutto za godzinę, czyli maksymalnie 77 tysięcy za miesiąc i ani złotówki więcej, co może mieć też konkretne następstwa, mówi Małgorzata Gałązka-Sobutka, rektor uczelni Łazarskiego i ekspert do spraw ochrony zdrowia.
4: Może bowiem maksymalna stawka wynagrodzeń skutkować przede wszystkim eksodusem kadry do sektora półprywatnego, że dla wielu szpitali zabraknie kadry do tego, żeby dany zakres działalności podtrzymać.
1: Pakiet ustaw to odpowiedź rządu na aferę w Szpitalu Południowym i bajońskie zarobki byłego działacza Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Ponad 100 samorządowców z Pomorza bierze dziś udział w ćwiczeniach z zakresu obrony cywilnej. Wójtów, burmistrzów i prezydentów teoretycznie i praktycznie szkolą eksperci z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
5: Celem głównym tego ćwiczenia i szkolenia jest sprawdzenie procedur bezpieczeństwa i przekazanie najnowszych informacji z zakresu regulacji prawnych dla samorządowców w województwie pomorskim.
6: Ten główny nacisk dzisiaj kładziemy na tą część praktyczną. Będziemy mogli sobie zobaczyć, jak wygląda proces ewakuacji. Jak wiadomo, przedstawiciele samorządu chociażby za ten element w zarządzaniu kryzysowym obroną cywilną ludności odpowiadają.
7: Prosimy nie blokować przejścia.
8: Nam mieszkańcy zadają pytania i słusznie, my zadajemy pytania tutaj i chcielibyśmy też potem przekazywać te gotowe odpowiedzi, żeby wszyscy czuli się przygotowani do ewentualnych zagrożeń.
0: Zapewniała burmistrzyni Płucka Hanna Pruchniewska. Wcześniej o ćwiczeniach mówili Tomasz Kostecki i Radosław Maślak z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. O pieniądze może rozbić się organizacja systemu asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością, ostrzega w TOK FM dr Monika Zima-Pariaszewska, prezeska Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Sejm w zeszłym tygodniu przyjął ustawę o asystencji osobistej, z której miałoby skorzystać nawet 100 tysięcy osób z niepełnosprawnością od 18 do 65 roku życia. System miałby zostać wprowadzony w 2028 roku, czasu jest więc mało, ale jest poważniejszy problem niż czas, podkreślała nasza gościni.
9: Ten czas, on nie jest idealny, ale być może byłby właściwy i wystarczający, gdyby nie pieniądze. Powiedzmy sobie szczerze, to są ochłapy, to co na ten moment oczywiście ustawa przewiduje, na obsługę asystencji osobistej. Państwo do tego podeszło niezwykle administracyjnie, jakoby należało po prostu przenieść jedne dokumenty na kupkę do drugich dokumentów, być może w systemie odznaczyć jakieś dwa punkty teleinformatycznym. Tymczasem obsługa asystencji osobistej wymaga bardzo wielu działań, to są działania, które dotyczą zatrudnienia tych osób, to są szkolenia tych osób, to są dokumenty kadrowe, księgowe, płacowe. To są szczegóły oczywiście dla takiego przeciętnego odbiorcy, przeciętnego Polaka, Polki. No one nie są istotne, bo najważniejsze jest to, że mamy ustawę o asystencji, że osoba dostanie asystenta osobistego, będzie mogła funkcjonować, bardzo się cieszymy, ale my, organizacje pozarządowe, które realizują tego typu działania, oczywiście zgodnie z najwyższym standardem, my widzimy, że tych pieniędzy po prostu zabraknie. I jakie jest ryzyko? No ryzyko jest takie, że być może jakość tej obsługi będzie mniejsza, będzie bardzo niska.
0: Tymczasem ustawa z Sejmu teraz trafi do Senatu. Organizacje pozarządowe zapowiadają walkę o dalsze zmiany tych przepisów, tak żeby jak najwięcej osób z niepełnosprawnością mogło z asystencji osobistej skorzystać. Ogrzanie i oświetlenie domu w nadchodzącym sezonie zimowym będzie droższe. Eksperci nie mają w tej sprawie wątpliwości. Wojna na Bliskim Wschodzie i ciągle drożejące surowce, zwłaszcza ropa naftowa, gaz i węgiel, przełożą się na nasze rachunki. Z nami jest Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM. Powiedz, wysłuchałeś głosów ekspertów. O ile więcej przyjdzie nam teraz płacić?
10: Szacunki podwyżek cen prądu w taryfach sięgają nawet 20%, bo wszystkie rynkowe znaki wskazują na podwyżki, mówi Julia Cedejko z Polityki Insight.
11: Coraz trudniej jest mi wyobrazić sobie, że ceny energii dla gospodarstw domowych w tej podstawowej taryfie G11 zostałyby utrzymane na zbliżonym poziomie do tegorocznych.
10: Choć szef polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski dawał w TOK FM iskierkę nadziei, że sam droższy prąd mogą skompensować inne składniki rachunku.
12: Będą jakieś drobne, być może podwyżki, ale one mogą być skompensowane z kolei obniżką kosztów tej części sieciowej.
10: Po zatwierdzanych już taryfach widać, że i centralne ogrzewanie w wielu miejscach kraju będzie droższe, mówił na naszej antenie Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego. Choć na razie nie są to duże podwyżki, to poważniej zrobi się, jeżeli ceny surowców dalej będą szły w górę.
13: Przy tym założeniu, gdzie będą ceny paliw na tym samym wysokim poziomie, albo będą jeszcze wzrastały, to wtedy nie można wykluczyć przy następnych taryfach wzrostu cen o więcej niż 10%.
10: Jest jeszcze gaz, który na światowych rynkach bardzo mocno drożeje. Skali możliwej podwyżki w taryfach analitycy z powodu tych wzrostów jeszcze się nie podejmują, ale mówią, że drożej może być. Choć gazu nie powinno nam zabraknąć, mówi Piotr Woźniak, były prezes PGNiG.
14: Mamy magazyny, proszę Państwa. Pełne.
10: Cała nadzieja dla naszych rachunków w sezonie zimowym jest też w pogodzie i w tym, że zima może być łagodniejsza niż poprzednia.
0: O czym mówił Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM. Czechy od 1 października przywracają regulację cen paliw. Ingerencję w rynek sfinansuje czeska spółka córka Orlenu, monopolista na tamtejszym rynku przetwórstwa ropy. Rząd bowiem wprowadza specjalny podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Jakub Medek.
15: Od 1 października, tak jak wiosną, czeski rząd dwa razy w tygodniu będzie ustalał wysokość maksymalną paliw na stacjach i maksymalną marżę, jaką te stacje będą mogły na paliwo nałożyć. Obniży też nieznacznie VAT na olej napędowy. Źródłem finansowania, jak podkreśla szefowa resortu finansów Alena Schillerowa, będzie specjalny podatek od nadzwyczajnych zysków rafinerii. Połowa tegorocznych zysków ponad poziom zysków z roku poprzedniego.
16: Inspiracje mimo inne rzeszeni w sąsiednim.
15: Inspirowaliśmy się pomysłami z Polski, gdzie ten podatek miał być wyższy niż u nas i wynieść 60%. I jeśli sytuacja na rynkach paliw nie ulegnie zmianie, rafinerie zapłacą ten podatek również w przyszłym roku. Schillerowa odwołuje się tu do rozwiązań, które zakłada przyjęta przez Sejm, ale zablokowana przez prezydenta Nawrockiego ustawa. Sam Nawrocki uważa, że państwo powinno ograniczyć marże i obniżać podatki. Opodatkowania rekordowych zysków rafinerii nie chce. Własny projekt ustawy w tej sprawie złożył do Sejmu w ostatnich dniach. Jakub Medek, TOK FM.
0: I teraz jeszcze wracamy do Białego Domu. Główne amerykańskie telewizje w USA ogłosiły, że nie będą na razie transmitować i relacjonować wydarzeń z udziałem Donalda Trumpa. To kolejna odsłona konfliktu Waszyngtonu z dziennikarzami. W poniedziałek administracja odebrała dostęp dziennikarzom niektórych mediów do Białego Domu. CNN, MS Now i Politico pozwały już amerykańskie władze, twierdząc, że zakaz uderza w pierwszą poprawkę amerykańskiej konstytucji. Biały Dom z kolei w odpowiedzi na trudne relacje z mediami założył kanał na platformach społecznościowych, na którym zapowiada transmisję z wydarzeń z udziałem prezydenta i adekwatne ogłoszenia. Kanał nazywa się Trump TV. Czy autostrada A4 wytrzyma ruch po zniesieniu opłat? Za kilka miesięcy, gdy bramki na autostradzie łączącej Śląsk i Małopolskę znikną, samochodów na trasie między Krakowem a Katowicami może być o 15% więcej. Katarzyna Młynarczyk sprawdzała, czy autostrada na pewno jest na to gotowa i jak do planowanych zmian przygotowuje się nowy zarządca drogi.
17: Dziś A4 przejeżdża średnio 50 tysięcy samochodów na dobę. Po zmianach może być ich blisko 60 tysięcy. Drogowcy nie spodziewają się jednak paraliżu, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
18: Tych samochodów będzie dużo. Oczywiście autostrada potrzebuje rozbudowy o trzeci pas, to jest jasne i my się do tego przygotowujemy. Natomiast nie spodziewajmy się armagedonu, że ta autostrada stanie.
17: Jak przekonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, więcej aut nie musi też oznaczać większych korków. Po likwidacji bramek zniknie miejsce, w którym dziś ruch wyraźnie zwalnia, a sama trasa ma zostać przejęta po gruntownym remoncie.
18: Ona wtedy będzie już dostępna dla kierowców bez żadnych remontów, bo nie będzie takich potrzeb.
17: Na dłuższą metę obecny układ i tak ma się zmienić. Generalna Dyrekcja Dróg przygotowuje rozbudowę A4 o trzeci pas ruchu, a pierwsze większe prace mają ruszyć za 3 lata.
0: To była Katarzyna Młynarczyk i w tej części TOK 360 to wszystko. Po informacjach o 12.20 wrócimy do sposobów, jakie polskie władze mają na zabezpieczenie polsko-ukraińskiej granicy. Dziś o tej sprawie na przejściu granicznym w Dorohusku mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Będziemy także rozmawiać o tym, jak w turystyce kształtowały się ostatnie miesiące, bo to był kolejny rekordowy rok dla polskiej turystyki.

0: Autopromocja.
1: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
2: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
1: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama... pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 12.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Decyzja w sprawie ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na razie nie zapadła z powodów leżących po stronie marszałka Czarzastego i Sejmu, oświadczył w Kanale Zero szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Dodał, że prezydent chciał jak najszybciej doprowadzić do ślubowania, ale po wyjaśnieniu wątpliwości. Berek jest 8 osobą wybraną przez Sejm obecnej kadencji na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, spośród których prezydent Nawrocki odebrał ślubowanie od trojga. Schwytano napastnika, który rano ostrzelał uczniów szkoły średniej w Turgutlu, położonej na zachodzie Turcji prowincji Manisa. Rannych zostało co najmniej 11 osób. Dwie są w stanie krytycznym, poinformował minister sprawiedliwości Akin Gurlek. Napastnik został schwytany, a jego matka, ojciec i dziadek, właściciel broni użytej do ataku, zostali zatrzymani. Na ten moment nie są znane motywy działania sprawcy. Szwedzka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie oszustwa wyborczego, do którego miało dojść w rejonie Dalarna, podały lokalne media. Dochodzenie dotyczy podwożenia wyborców, wręczania im zakreślonych już kart wyborczych i płacenia im za głosy na kandydata partii Lewicy, 30-letniego Mohamada Abdukadira Alego, który niespodziewanie dostał się do parlamentu z 9 miejsca na liście. Z powodu nieprawidłowości konieczne może być ponowne obsadzenie 11 z 349 mandatów, co może wpłynąć na ostateczny wynik wyborów parlamentarnych.
10: 12.21, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Jakub Link-Lęczowski, przepraszam, redaktor naczelny portalu milmak.pl. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: Na przejściu granicznym w Dorohusku pojawili się dzisiaj minister obrony narodowej i minister spraw wewnętrznych i administracji. Władysław Kosiniak-Kamysz i Marcin Kierwiński mówili między innymi o tym, jak to przejście graniczne zabezpieczyć. Nie tylko to, ale generalnie przejścia graniczne na pograniczu z Ukrainą, no bo wojna dociera coraz bliżej tychże przejść. Mamy dowody w postaci uderzeń dronów kilka kilometrów od polskiej granicy w ostatnim czasie. Także była ewakuacja jednego z przejść granicznych w ostatnich dniach właśnie z powodu zagrożenia. Do pewnych szczegółowych rozwiązań, o których minister obrony narodowej i minister spraw wewnętrznych mówili, przejdziemy za chwilę, ale chciałbym się pana zapytać, jak poradzić sobie z takim napięciem, że z jednej strony ta granica polsko-ukraińska musi być granicą otwartą, ona nie może być tak szczelna jak granica z Białorusią, ponieważ ona jest bardzo potrzebna w tym momencie, a z drugiej strony jak ochronić i wzmocnić przejścia graniczne, a także te setki osób, które tam pracują?
11: Przede wszystkim to jest trudne wyzwanie, to jest proces wieloetapowy. On się już dzieje, naszym zdaniem, od dłuższego czasu, ponieważ tak naprawdę od czasu, kiedy ten konflikt przeszedł w ostrą fazę, czyli od 2022 roku, jest pewna presja. Na początku były to grupy Ukraińców, którzy szukali po prostu bezpieczeństwa, którzy nie wiedzieli, co się będzie działo w ich kraju, jak się potoczą losy wojny. Strażnicy graniczni i zmagali się z różnymi wyzwaniami. Natomiast te działania wojenne od 2022 roku jednak obejmują całe terytorium Ukrainy, więc też to planowanie musiało i zakładało takie scenariusze, że coś się może dziać również na zachodniej Ukrainie. Zresztą mieliśmy wiele incydentów właśnie w pobliżu, nawet bez naruszenia naszego terytorium. To, co się dzieje teraz, to są takie środki zabezpieczające bezpośrednią infrastrukturę funkcjonariuszy czy pracowników Straży Granicznej. To nie są w jakiś sposób działania, które są bardzo skomplikowane. Natomiast oczywiście miejsca ukrycia, budowanie nawet prowizorycznych schronów, które są jednak bardzo wytrzymałe. Oczywiście w połączeniu tutaj podkreślam to bardzo mocno z systemami wykrywania i ostrzegania zagrożenia, żeby był czas na reakcję, może tą sytuację poprawić, zwłaszcza w kontekście sygnałów, które dostajemy od kilku miesięcy od naszych sojuszników, że być może jakieś działania właśnie przy granicy, czy działania prowokacyjne wręcz na granicy mogą mieć miejsce.
10: O trybie podwyższonej gotowości mówił minister obrony narodowej, o tym, że sześć przejść działa w tymże trybie. Na czym polega taki tryb podwyższonej gotowości i na co muszą być gotowi właśnie pogranicznicy, którzy pracują w tych warunkach?
11: Znaczy oczywiście muszą postępować zgodnie z procedurami, które są wypracowane i które otrzymali. Muszą być gotowi na to, że mogą się dziać rzeczy niestandardowe. Tutaj nie jest to tylko kwestia odprawy ruchu granicznego, który jest zwłaszcza pod tymi względami wzmożony właśnie z powodu konfliktu, ale również właśnie muszą być przygotowani na to, że mogą się dziać jakieś działania sabotażu, mogą się dziać jakieś działania hybrydowe przeciwko samej granicy, przeciwko przejściom granicznym. One pewnie będą inne niż to, co się działo w 2021 roku na granicy polsko-białoruskiej, natomiast też może być próba jakiegoś testowania odporności, szczelności. I tutaj nasi strażnicy graniczni muszą umieć temu przeciwdziałać. Tutaj myślę, że ten 2021 rok też był takim dobrym sprawdzianem czy przygotowaniem procedur, które są obecnie wdrażane, ponieważ na pewno strażnicy wiedzą, że to nie jest tak prosta służba, jak była przed tym czasem.
10: No właśnie, jestem ciekaw, jak wygląda morale pograniczników w ciągu tych ostatnich kilku lat. Zwłaszcza teraz, kiedy rzeczywiście to zagrożenie wydaje się bardziej namacalne.
11: Z moich osobistych rozmów wynika przede wszystkim to, że są bardzo zmęczeni. Mają dużo bardzo dodatkowych zadań. Same działania patrolowe, współpraca z wojskiem obciąża zasoby. Często powoduje, że funkcjonariusze czy wydziałów interwencyjnych, czy funkcjonariusze, którzy są pełnią służbę na samej granicy, mają o wiele więcej obowiązków, muszą intensyfikować sobie patrole. Oczywiście wiadomo, że funkcjonariusze tworzą również grupy szybkiego reagowania, bo nie da się granicy patrolować po całej długości na tym samym poziomie, więc powstały takie specjalne oddziały, które mają interweniować w razie, gdyby działo się coś w konkretnym punkcie, muszą się tam szybko pojawić, więc to jest też ta zwiększona gotowość, zwiększone napięcie. Natomiast to są ludzie, którzy są bardzo dobrze wyszkoleni, to są ludzie, którzy pełnili misję również poza granicami kraju, pomagając uszczelniać zewnętrzne granice Unii Europejskiej i również z różnymi incydentami mieli do czynienia.
10: A czynnik ludzki jest tu mimo wszystko kluczowy, niezależnie od tego, jak dobra będzie ta infrastruktura.
11: Oczywiście, że tak, natomiast infrastruktura też pomaga i zdejmuje takie obciążenie na poszczególnych funkcjonariuszach. Polska, i to dotyczy właściwie całej granicy, buduje systemy tak zwanej ochrony perymetrycznej, czyli tutaj są pewne urządzenia, czujniki, które są testowane, zarówno czujniki sejsmiczne, jak i kamery wspomagane algorytmami sztucznej inteligencji, które potrafią zidentyfikować i sklasyfikować wstępnie potencjalne zagrożenie, tak żeby można było przydzielić te zasoby, które mamy funkcjonariuszy Straży Granicznej właśnie w te punkty krytyczne, gdzie oni się powinni znaleźć.
10: A Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, mówił też, że na przejściach granicznych powinno być jak najmniej samochodów, aby w razie zagrożenia było jak najmniej ludzi i ewakuacja przebiegała jak najsprawniej. Czy takie warunki, w jakich teraz działają przejścia polsko-ukraińskie, przekładają się na ich przepustowość?
11: Na pewno się przekładają na ich przepustowość, chociażby z powodu tego, że same kontrole są nieco bardziej szczegółowe i zajmują więcej czasu. Natomiast jakie procedury będą wprowadzone w zależności od poziomu zagrożenia, bo tak sobie to wyobrażam,
12: to już zależy tak naprawdę zarówno od funkcjonariuszy, jak i ich zwierzchników. Wiadomo, że im większa dokładność, im bardziej zaostrzone procedury bezpieczeństwa, tym ta odprawa może przebiegać wolniej. W tym ten ruch samochodowy może się bardziej kumulować w okolicach przygranicznych, no ale to jest już kwestia tego, żeby tak rozmieścić te strefy oczekiwania przed przejazdem na samoprzejście, tak sobie wyobrażam, aby przynajmniej częściowo te samochody kierowców, ludzi oczekujących na odprawę rozproszyć, bo zakładamy, że o to chodziło naszym rządzącym, żeby stworzyć takie strefy bezpieczeństwa na same posterunki wpuszczać, tylko ludzie są bezpośrednio już poddawani procesowi kontroli odprawy granicznej, tak żeby w razie czego, gdyby coś się niedobrego wydarzyło, zminimalizować ryzyko ofiar.
10: A kończąc naszą rozmowę, chciałbym przejść do zdania, które padło i które bardzo zadziałało na moją wyobraźnię, że w sytuacjach bardzo wrażliwych możliwe jest odsunięcie kontroli celnej w głąb kraju. Wyobraża pan sobie taką sytuację? Jak to mogłoby przebiegać?
12: Przypuszczam, że byłyby po prostu odpowiednie obszary, gdzie byłyby przeprowadzone właśnie działania kontroli celnej, a potem korytarze, które byłyby wydzielone w jakiś sposób do poruszania się wyłącznie pomiędzy tą strefą kontroli celnej, a już samym fizycznym przejściem granicznym, gdzie następuje tak naprawdę przekroczenie tejże granicy. Częściowo robi się to chociażby tak z różnymi towarami, chociażby jak one są wysyłane czy pociągami, czy w inny sposób.
10: Czyli też jest kwestia przygotowania pewnych procedur na sytuację rzeczywiście wyjątkowo wrażliwą.
12: Zdecydowanie. Zawsze procedura, może zabrzmi to głupio, ale procedura bardzo często jest odpowiedzią na problem, ponieważ ona powstaje wtedy, kiedy ten problem nastąpi i jest wprowadzona po to, żeby tego problemu uniknąć w przyszłości. Oczywiście nie ma czegoś takiego jak idealne procedury. Natomiast tutaj doskonałym przykładem lotnictwa. To jest trochę, może zejdę z głównego tematu. Natomiast tam, jeżeli się wydarzy jakiś incydent, wydarzenie, wprowadzona jest procedura tak, aby nie dopuścić do powtórzenia tegoż incydentu, a przynajmniej łatwego powtórzenia tego incydentu w przyszłości. Więc procedura, owszem, może zwiększyć bezpieczeństwo.
10: Bardzo dziękuję. Jakub Link-Lęczowski, redaktor naczelny portalu milmag.pl, był z nami. Łączymy się z Katarzyną Turosieńską, rzeczniczką prasową Polskiej Izby Turystycznej. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, Izba Turystyki.
10: Izba Turystyki, przepraszam najmocniej. Rok akademicki za pasem, Polska Izba Turystyki podsumowała wakacje. No i cóż to były za wakacje, rekordowe?
13: Tak, no pobiliśmy kolejny rekord, szczególnie w turystyce wyjazdowej. Polacy coraz częściej, coraz chętniej przynajmniej jakąś część z tego urlopu spędzają za granicą.
10: 2020 rok to był taki rok, w którym tąpnęło z wiadomych przyczyn w turystyce, a potem branża turystyczna zaczęła notować wzrosty z roku na rok, właściwie bez przerwy, to widać na wykresach. No i jak jest teraz? Wciąż przybywa wyjazdów firm i osób, które są chętne, żeby gdzieś tam polskie granice opuścić?
13: W tym momencie mogę powiedzieć, że zdecydowanie tak. Zarówno wzrasta liczba firm i to bezpiecznych firm, ponieważ też edukowanie o wyjazdach z organizatorami turystyki, którzy działają legalnie, przynosi dobre efekty. Wzrasta liczba turystów, którzy chcą wyjeżdżać, w ogóle po prostu z domu podróżować. No i to nie było takie oczywiste, ponieważ marzec był bardzo niepokojący. Wybuchła wtedy wojna w Zatoce Perskiej i sprzedaż leciała na łeb, na szyję. Natomiast branża się nie załamała. Właśnie po sytuacji covidowej mamy swoje mechanizmy, też sprzedażowe mechanizmy zabezpieczeń, mechanizmy przekonania Polaków, że dobrze jest wyjechać na bezpieczny, zorganizowany wyjazd. No i to na szczęście przeniosło się na bardzo dobrą sprzedaż.
10: Zanim powiemy, gdzie Polacy najchętniej wyjeżdżali, bo to może być jakaś inspiracja, że gdzieś jechać albo nie jechać, to jeszcze chciałbym wrócić do tego, co pani podkreśliła, to znaczy do tych bezpiecznych firm. Jest możliwość odróżnienia bezbłędnego firmy bezpiecznej od niebezpiecznej, kiedy jest się takim turystą i planuje zorganizowane wakacje?
13: Tak, oczywiście na stronach internetowych, między innymi Ministerstwa Sportu i Turystyki, jest cały wykaz organizatorów turystyki, którzy mają po pierwsze KRS, mają swój adres, mają zabezpieczenia finansowe, są ubezpieczeni. Można też sprawdzić, czy taki organizator nie zawiesił swojej działalności na jakiś czas. I wtedy, gdy już wiemy, że działa legalnie, bezpieczniej jest nam wykupić u niego wycieczkę.
10: Są firmy turystyczne bez KRS-u?
13: Są takie, które nie są wpisane. Wie pan, dzisiaj paczka znajomych może się skrzyknąć i gdzieś wylecieć, bo ktoś jest na przykład świetnym organizatorem, ale nie daje żadnego zabezpieczenia w razie jakiejś sytuacji nadzwyczajnej. No a to mieliśmy też i w tym roku.
10: No dobrze, to teraz najważniejsze. Gdzie jest największa szansa, że spotkamy Polaków za granicą?
13: Zdecydowanie w Turcji. Prawie 30% rynku wyjazdowego naszych rodaków przejęła właśnie Turcja. Na drugim miejscu mamy Grecję, a na trzecim Egipt.
10: A skąd się bierze to? Bo z tego co pamiętam, to Turcja jest taką destynacją bardzo wielu Polaków od wielu, wielu, wielu lat. Skąd się bierze taka sympatia Polaków do Turcji? Co tutaj decyduje?
13: Przede wszystkim bardzo dobra korelacja ceny do jakości. Turcja już od wielu, wielu lat ma bardzo rozbudowane kurorty, które są w pierwszej linii brzegowej. Jest praktycznie niezawodność pogody. Jest już dla nas bardzo egzotyczna kultura, ale taka na pograniczu, to znaczy nie jest restrykcyjnie. My widzimy odmienność kulturową i religijną, ale ona nie ingeruje w nas, jeśli tego sobie nie życzymy. No i są też bardzo doskonale przygotowane obiekty dla rodzin z dziećmi. Praktycznie każdy tam może wybrać coś ciekawego dla siebie.
10: Turcja, Egipt, Grecja to są te kierunki Polakom znane, a odkrywamy jakieś nowe kierunki podróży. Nie mówię, żeby tak, żeby od razu zdetronizowały Turcję, ale być może widzą państwo takie tendencje, że chętniej się wybieramy do Indii.
13: A do Indii akurat jeszcze
10: tak rzuciłem.
13: Nie, ale na przykład coraz chętniej do łask wraca Bułgaria. Zaczynamy odkrywać Albanię, Maltę i Cypr. To są takie kierunki, które też są w pierwszej dziesiątce. Na 10. miejscu jest na przykład Chorwacja, ale my w naszym raporcie liczyliśmy głównie podróże samolotem, podróże zorganizowane lotnicze. Natomiast do Chorwacji od lat Polacy organizują sobie wyjazdy na tak zwaną własną rękę i zazwyczaj własnym transportem kołowym.
10: Bardzo dziękuję. Katarzyna Turosińska, rzeczniczka prasowa Polskiej Izby Turystyki, była z nami. A w studiu Wojciech Kowalik. Witaj,
14: dzień dobry.
10: EKG po godzinie 12.40.
14: Poznaliśmy dzisiaj kolejne dane z gospodarki. To są zawsze bardzo ciekawe dane o sprzedaży detalicznej, czyli o tym, ile wydajemy w sklepach i tak naprawdę pokazujące, jaka jest nasza konsumentów kondycja i jak chętnie wydajemy nie tylko na te podstawowe rzeczy, które musimy kupić codziennie, ale też na te trochę droższe i na te, gdzie te decyzje zakupowe są już poważniejsze. Co więc z tych danych wynika? No i w jakiej kondycji jest polski konsument? O tym porozmawiamy po 12.40.
10: Wojciech Kowalik zostaje z państwem. O 12.40 informacje po nich EKG.

0: Reklama.
1: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
2: Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pods 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
1: Biedronka.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Można podróżować drożej. Można też podróżować mądrzej. Bez prowizji banku za przewalutowanie. Z dostępem do saloników lotniskowych i wsparciem concierge. O tym, jak korzystać z możliwości karty PKO Visa Infinite, opowie Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. Już dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój. Posłuchaj codziennie po 9.40 w TOK FM lub teraz na tokfm.pl. Zaprasza PKO Bank Polski.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze finance.
0: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 12.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Misja NATO Wschodnia Straż wymaga wzmocnienia, podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i dodał, że rozmawiają o tym szefowie sztabów państw sojuszniczych. Kosiniak-Kamysz podczas wspólnego briefingu z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim na przejściu granicznym z Ukrainą do Rochuskija-Godzin podkreślił, że w związku z eskalacją działań Federacji Rosyjskiej w najbliższym czasie może dochodzić do prowokacji związanych z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. 23-letni obywatel Tunezji próbował dostać się bez biletu na lot z Wrocławia do Palermo. Sforsował 3-metrowe ogrodzenie na wrocławskim lotnisku i wmieszał się w tłum pasażerów zmierzających do samolotu. Personel pokładowy zorientował się, że mężczyzna nie posiada karty pokładowej i nie jest uprawniony do wejścia do samolotu. Członkowie załogi zaalarmowali Straż Graniczną, która na pokładzie zatrzymała Tunezyjczyka. Jak wynika z informacji przekazanych przez Straż Graniczną, 23-latek przebywał w Polsce legalnie. Nie znaleziono przy nim rzeczy niebezpiecznych. Na razie nie są znane motywy jego działania. Po raz pierwszy organizowane w Polsce. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w 2028 roku w Chorzowie będą rekordowe pod względem puli nagród, która wyniesie 3,5 miliona euro. Nagrody po raz pierwszy otrzymają nie tylko medaliści czy zawodnicy z najbardziej spektakularnymi wynikami, ale wszyscy z czołowej ósemki każdej z 50 konkurencji.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
20: 12.41, Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe południowe EKG, a w naszym studiu Mariusz Zielonka, ekonomista Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: Czyli dane bierzemy na warsztat. Sprzedaż detaliczna pokazująca naszą skłonność do wydatków. No, w sierpniu wprawdzie rosła o 3,8% w skali roku, ale to było znacznie poniżej oczekiwań ekonomistów. Co tam się stało? Jako klienci mocniej złapaliśmy się za kieszeń, czy jest jakieś inne wytłumaczenie?
21: Rzeczywiście ta sprzedaż detaliczna, która rośnie nadal, bo ona jest na plusie. Trochę nas w ogóle rozpieszczają te dane makroekonomiczne, bo mówimy o wzroście 3,8%.
20: Czyli niezłym w sumie.
21: W sumie niezłym, a zaczynamy narzekać, że to poniżej tego, co oczekiwał rynek. Rzeczywiście w tej chwili trudno jest, mówię o tym konsensusie rynkowym, o tych prognozach, trudno jest prognozować te wskaźniki makroekonomiczne z tego względu, że dużo dzieje się bardzo na rynku i ta zmienność jest ogromna. I tak było też w przypadku tej sprzedaży detalicznej. Widzimy ten sierpień, to był ten moment, kiedy mieliśmy 2 tygodnie programu CPN i 2 tygodnie bez programu CPN i to wszystko się rozbija o to, kiedy dokładnie Główny Urząd Statystyczny jak zbierał te dane ze sprzedaży detalicznej. No i widzimy, że te paliwa coraz więcej w tej sprzedaży nam znaczą, bo już ponad 14% całości sprzedaży w sierpniu to paliwa właśnie. Gdy zobaczymy na to, że rok do roku to jest wzrost nawet o 20%, ponad 20% te paliwa, sprzedaż ich wzrosła, ale realnie, czyli po odjęciu inflacji, to jest wzrost raptem powyżej 1%, no to widzimy, że dużo mieszają tutaj ceny paliw. I nie tylko tutaj, no bo w inflacji też one sporo namieszały, czyli ten wzrost do 3,4% wskaźnika inflacji, to paradoksalnie może okazać się dobre dla takiego łagodniejszego przejścia szoku, który będziemy mieli we wrześniu. Bo jeśli rzeczywiście GUS na przykład w inflacji był uwzględnił program CPN, tak jak on rzeczywiście działał przez 2 tygodnie, no to ten wskaźnik inflacji w sierpniu byłby niższy, a we wrześniu byłby nagle dosyć potężny skok, patrząc na to, co się dzieje na stacjach paliw. Czy konsumenci się łapią za kieszenie? Patrząc na te dane, utrzymujemy trend, który sobie stworzyliśmy w tym roku. Czyli nadal mamy całkiem niezłą sprzedaż towarów trwałego użytku. Czyli widzimy, że kupujemy rozważniej. Jedynym elementem w tych danych bardziej szczegółowych, który rzeczywiście wybija się dosyć negatywnie, to jest sprzedaż odzieży. I ta notuje już 3. miesiąc z rzędu spadek. Gdy spojrzymy na produkcję odzieży, tam też widzimy porządny minus. To jest jeden z 3 największych spadków, jeśli chodzi o produkcję. I do tego dokłada się inflacja. Rzeczywiście ta branża, czy firmy działające w tej branży, w najbliższym czasie, gdy się ten trend utrzyma sprzedaży, produkcji i wysokiej inflacji, może mieć kłopoty, może zgłaszać kłopoty.
20: Za chwilę wrócimy też do dóbr trwałego użytku, bo to zawsze ciekawe tam spojrzeć. No ale też ciekawy wątek właśnie z tą odzieżą. Jest jakaś próba wyjaśnienia tej sytuacji? Dlaczego tam jest tak źle, jeżeli chodzi o sprzedaż tej odzieży? Kolejny miesiąc z rzędu spadków?
21: Mamy kilka czynników. Tak patrząc na te dane głębiej, to widzimy, że sprzedaż odzieży jest najbardziej wahliwym elementem, jeśli chodzi o polską sprzedaż detaliczną. Mamy też, trzeba uczciwie powiedzieć, dosyć duży napływ odzieży z państw środka, czyli wszystkie platformy sprzedażowe. Przesunęliśmy nasz ciężar zakupowy tam. Sprzedaż odzieży też jest warunkowana w znacznej mierze pogodą i tym, co widzimy za oknem i jak się do tego przygotowujemy. Te wahania temperatury skłoniły być może Polaków do tego, że kupujemy czy ten sezon przestawienia się na odzież zimową rozciągnął nam się na kilka miesięcy, a nie skupiał się tylko w jednym miesiącu. Więc rzeczywiście tej odzieży, tej sprzedaży, produkcji i inflacji z tym związanych trzeba się baczniej przyglądać w najbliższych miesiącach. Niemniej jednak sprzedaż, trzeba to podkreślić, nadal rośnie i nadal jest to dobry wynik. Konsumpcja jako taka przestaje być rzeczywiście tym głównym motorem napędowym w naszej gospodarce. Staje się, tę pałeczkę przejmuje zdecydowanie przemysł i ten przemysł jest wiedziony modernizacją armii, bardzo szeroko pojętą, dodatkowo inwestycjami publicznymi związanymi z KPO. Tam w tym przemyśle prawie wszystko gra. Mówię, że prawie, bo są
20: to,
21: branże...
20: To, co nie gra.
21: Na przykład nie gra branża meblarska, która nie korzysta na tym napływie środków z modernizacji armii, bo ciężko tam znaleźć połączenie, a z drugiej strony jest bardzo mocno wystawiona na to, co się dzieje w Europie Zachodniej, bo my jesteśmy jednym z państw, które ma bardzo ogromny zbytek, bardzo ogromny rynek zbytu, jeśli chodzi o wyroby meblarskie w Europie Zachodniej. Więc ten element trochę zastoju u naszych głównych partnerów, u Niemców, no wpływa na to, jak wyglądają te branże, część branż w przemyśle.
20: Konsumpcja, przemysł, konsumpcja coraz mniej, przemysł coraz bardziej. No inwestycje chyba też do tego naszego PKB sporo dokładają, zwłaszcza te z pieniędzy unijnych.
21: Tak, no zdecydowanie to element, prawdopodobnie te inwestycje będą największym zaskoczeniem, jeśli chodzi o ich skalę wzrostu w tym 2026 roku. My się spodziewaliśmy, mówimy ekonomiści o tym, że te inwestycje jednak wzrosną. Mamy finalizację KPO, mamy ekstra pieniądze, jeśli chodzi o safe, więc tam wszystko gra. Szkoda tylko, że nadal te inwestycje już w takim bardzo długofalowym wyzwaniu, mówiąc, że te inwestycje nadal to są inwestycje publiczne, a nie prywatne, ale z punktu widzenia rozwoju gospodarki, te środki, które wydaje państwo, to ono je wydaje w ramach polskiej gospodarki i firm działających w Polsce, więc ten pieniądz de facto zostaje u nas, czego też na przykład najlepszym potwierdzeniem znowu jest program safe i ilość tych kontraktów, które są podpisane z firmami działającymi w Polsce, pokazuje, że można jednak zrobić coś made in Poland.
20: Wracamy do konsumpcji, danych o sprzedaży. Taką miarą sprzedaży pokazującą, jak chętnie wydajemy nie tylko na te podstawowe potrzeby, ale czy stać nas na więcej, jest ta wspomniana sprzedaż dóbr trwałego użytku, czyli nie wiem, meble, telewizory, lodówki, pralki i tak dalej. No i co tu widzimy? Kupujemy coraz chętniej?
21: Tak, rzeczywiście mamy także tam kategoria najbardziej taka rozpoznawalna, jeśli chodzi o dobra trwałe, najłatwiej wytłumaczalna, no to RTV, całe AGD, no i tutaj mamy wzrosty ponad 10% w skali roku. To, co zawiodło sprzedaży, no to zawiodła sprzedaż samochodów. Te głównie kupują firmy, ale rzeczywiście patrząc historycznie, sierpień nigdy nie jest bardzo dobrym miesiącem, jeśli chodzi o i produkcję samochodów, i sprzedaż samochodów. Mamy przestoje w fabrykach sierpniowe, więc to raczej wypadek przy pracy niż jakieś zarysowanie trwalszego trendu, jeśli chodzi o sprzedaż aut. Ta się ma całkiem dobrze w Polsce. No i też ciągnie tę produkcję, ale też i sprzedaż, jeśli chodzi o polską gospodarkę. O tej odzieży już wspominaliśmy. To jest jedno z tych dóbr trwałych, które rzeczywiście zawodzi i trzeba się temu, tak jak mówiłem, bacznie przyglądać.
20: Sprzedaż w aptekach i drogeriach też cały czas rośnie od kilku miesięcy. Bardziej dbamy o zdrowie, tym to można tłumaczyć?
21: Mamy, to znowu jest częściowo związane z taką dosyć słabą pogodą i wchodzeniem w okres większej zachorowalności, czyli ten okres jesienny. Ta sprzedaż farmaceutyków rzeczywiście jest dosyć silna, jeśli chodzi o polską gospodarkę. Ona nie znaczy aż tyle, żeby można było się jakoś ekscytować specjalnie tymi wzrostami. No, pokazuje też pewien problem polegania na farmaceutykach, jeśli chodzi o polskiego obywatela.
20: No to jak się trzyma polski konsument?
21: Wydaje się, że całkiem nieźle i całkiem stabilnie. My sobie stworzyliśmy w Lewiatanie taki indeks kondycji konsumenta, który składa w sobie cztery różne wskaźniki: nastroje, sprzedaż, bezrobocie i wynagrodzenia. No i patrząc na te dzisiejsze dane, no to ten wskaźnik pierwszy raz nam od maja spadł poniżej granicy 100 punktów, czyli tej takiej wyznaczającej optymizm od pesymizmu. No z nas złożyło się chociażby to, że mamy poważną korektę wynagrodzeń, bo ich dynamika spadła poniżej 6%, dokładnie, jeśli pamiętam, 5,6% w skali roku wzrostu. Co spowodowało, że dokładając dosyć wysoką inflację za sierpień 3,4%, mamy realnie, zostało nam średnio w kieszeni Polakom około 2,1% więcej. Oczywiście cały czas obracamy się w średniej, bo ciężko pewnie znaleźć, robiąc sondę uliczną, osobę, która odczułaby wzrost tego, co jej zostało w kieszeni w ciągu roku.
20: No ale lepszych danych nie mamy, więc musimy polegać na tych.
21: Tak, lepszych danych nie mamy, one są dosyć silnie rzeczywiście obarczone te wynagrodzenia takimi sezonowymi skokami. Ta anomalia lipcowa, powyżej 6,8%, jeśli dobrze znowu pamiętam, no to wynik ewidentnie różnego rodzaju premii w energetyce, w górnictwie. To było takie zaburzenie. Konsument trzyma się, podsumowując, konsument trzyma się całkiem nieźle. Wydajemy więcej, ale dużo bardziej rozważnie. Ta stopa naszych oszczędności też rośnie, więc widać tu pewien pragmatyzm w podejściu do tego, co kupujemy, jak kupujemy. A no, ta druga połowa roku, jeśli chodzi o inflację i sytuację na Bliskim Wschodzie i tę zmienność cen, może być trudniejsza niż nam się wydawało na początku, bo o ile ceny paliw widać na stacjach, na pylonach, one dotykają bezpośrednio konsumentów, są bardzo łatwo wytłumaczalne i przetłumaczalne na nasze portfele, to za chwilę nam jeszcze dojdzie czynnik tego, że prawdopodobnie ta żywność, która jest największą częścią naszego koszyka zakupowego, ich ceny żywności również zaczną rosnąć, patrząc na to, co się dzieje na świecie z cenami żywności. Więc do tych 3 i 4 dołożymy pewnie kilka punktów, kilkadziesiątych punktów procentowych do inflacji we wrześniu. Pytanie, kiedy skończy nam się ten sezon obniżki cen żywności, mówię ogólnie, bo oczywiście w tym koszyku żywnościowym tam jest kilka produktów, których ceny nadal rosną bardzo silnie i też odczuwalnie, no ale ta żywność może być takim momentem, że ta inflacja może nam nawet podbić się do 4%.
20: A mimo tych drogich paliw, czy na razie nie widać, żebyśmy z ich powodu oszczędzali na innych wydatkach?
21: Nie przekłada się to aż tak, aczkolwiek znowu te paliwa jednak mają tak zwany efekt drugiej rundy, czyli cena paliwa zaczyna przekładać się wyraźnie na ceny innych produktów i usług. To widać w tym wskaźniku inflacji bazowej, tym mniej popularnym, ale tym takim pokazującym zakorzenienie się wzrostu cen. On wzrósł do 3,4%, czyli tyle, ile wynosi główna inflacja. To pokazuje, że wzrosty cen zaczynają się dosyć mocniej rozpychać w naszej gospodarce. Do tego, jeśli dorzucimy inflację producencką, czyli tym, ile płacą więcej firmy za towary, usługi, no tam jest wzrost ponad 4%. I ta inflacja producencka dużo szybciej reaguje na zmiany cen paliw, no to widzimy, że przyjdzie nam niedługo więcej płacić niż to, co teraz obserwujemy, nawet w skali miesiąca, bo trzeba powiedzieć uczciwie, że to najbardziej odczuwają Polacy, czyli nie zmiany cen rok do roku, tylko to, jak to wygląda z miesiąca na miesiąc.
20: Te dane o sprzedaży detalicznej obejmują, no tak mówiąc najbardziej ogólnie, zakupy nasze w sklepach, czyli zakupy towarów albo właśnie paliw, nie obejmują zakupów usług, więc może w sierpniu te trochę rozczarowujące dane też wynikało z tego, że może część pieniędzy przekierowaliśmy właśnie w wakacje na usługi, restauracje, hotele i tak dalej.
21: Jest taka szansa i nadzieja, ponieważ usługi też inflacyjnie są dużo, odczuwają dużo wyraźniej i dużo szybciej wzrosty cen. Rzeczywiście część naszych wydatków mogła zostać pochłonięta przez wzrost cen w usługach. Okres wakacyjny to też nie jest okres, trzeba uczciwie powiedzieć, taki, który szastamy jakoś spektakularnie pieniędzmi, więc mamy kilka czynników, ale rzeczywiście usługi to może być ten element, gdzie my wydajemy więcej za to samo niż rok temu.
20: Mariusz Zielonka, ekonomista Konfederacji Lewiatan. Wielkie dzięki za rozmowę.
21: Dzięki.
20: W tym wydaniu EKG spójrzmy jeszcze na rynki, te finansowe. Na warszawskiej giełdzie na WIG-u symboliczny wzrost o 0,01%, na WIG-u 20 o 0,2% w górę. Na rynku walutowym euro dziś po 4,34, frank szwajcarski po 4,62, dolar po 3,78, brytyjski funt po 5,06 zł. No i jeszcze rynek ropy naftowej, a ropa dzisiaj tanieje. W tej chwili baryłka ropy Brent kosztuje 97,5 dolara, czyli spadliśmy znów poniżej tego psychologicznego progu 100 dolarów za baryłkę. To było południowe wydanie EKG. Wojciech Kowalik, dziękuję za uwagę. Za chwilę w TOK FM informacje, no a po nich wraca Filip Kekusz i TOK 360.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Autopromocja. O przyrodzie i prawie. W sprawach polskich i międzynarodowych. Z bliska i z dystansu. Szczegółowo i w dwóch słowach. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
23: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
24: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
25: Zobacz, Stasiu, soku.
26: Gdzie? Nie widzę.
25: No tam, patrz.
26: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
25: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
27: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
26: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
27: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
28: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
29: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
30: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
31: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
32: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
33: Desnoran?
32: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
33: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
34: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
33: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
35: Po Desnoranie znika chrapanie.
36: Aflofarm. Reklama.
37: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Propozycje ograniczenia czasu pracy i zarobków medyków. Rząd bierze dziś na tapet przepisy mające zaprowadzić porządki w opiece zdrowotnej. Przejścia graniczne zostały wzmocnione, ogłosili szefowie resortów spraw wewnętrznych i obrony narodowej. Wszystko w związku z ryzykiem naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. W akcie solidarności z wyrzuconymi z Białego Domu redakcjami kilka amerykańskich stacji ogłosiło bojkot Donalda Trumpa.

0: 600 tysięcy złotych, czyli trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap. Mówimy o lekarzach, którzy pracują na dwóch etatach. I to jest wynagrodzenie nie tylko godne, ale nadal będzie to wynagrodzenie jedno z najwyższych w Europie, żeby nikt nie miał wątpliwości. Tutaj nikogo krzywda nie spotyka.
1: Według rządu placówki i lekarze na zawarcie między sobą nowych umów mają mieć pół roku. Wcześniejsza propozycja Ministerstwa Zdrowia zakładała rok na dostosowanie umów do nowych wymogów. Wojsko wspólnie ze Strażą Graniczną strzeże polsko-ukraińskiej granicy. Na 6 przejściach pojawili się żołnierze i systemy antydronowe czy antyrakietowe. Ogłosili to właśnie na przejściu w Dorohusku ministrowie obrony i spraw wewnętrznych. Wszystko w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. Ze szczegółami Anna Gmitarek-Zabłocka.
2: Na wschodniej granicy rozwijana jest obrona przeciwlotnicza i przeciwdronowa, tak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jednostki zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
2: Na tym nie koniec. Mowa także o możliwości przerzucania wojska.
3: Te zasoby, które dowódca generalny uzna za stosowne, desygnuje do wyjścia w miejsca wyznaczone do rozlokowania jednostek stanowisk obrony przeciwlotniczej. To będzie się działo w obrębie przejść granicznych.
2: O tym, że sytuacja jest poważna, świadczy m.in. to, że zanim minister spraw wewnętrznych i minister obrony spotkali się z dziennikarzami na granicy, przeszkolono nas, jak mamy się zachowywać w momencie ewentualnego ataku i gdzie jest schron. Wielokrotnie bywałam na granicy, a takie szkolenie przeszłam tutaj po raz pierwszy. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ma się dzisiaj spotkać w Nowym Jorku z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Do tych rozmów dojdzie na obrzeżach rozpoczynającej się debaty generalnej ONZ-owskiego Zgromadzenia Ogólnego. Ze szczegółami Tomasz Orchowski.
4: Financial Times donosi, że Trump wciąż naciska na Zełenskiego, by wstrzymał ataki na rosyjskie rafinerie, bo to rzekomo te uderzenia mają prowadzić do wzrostu cen oleju napędowego, co jest dla Trumpa problematyczne przed listopadowymi wyborami do Kongresu. O Ukrainie z Trumpem rozmawiał też prezydent Francji Emmanuel Macron. Odbyliśmy długą dyskusję na temat Ukrainy i Rosji oraz konieczności jeszcze szybszego i skuteczniejszego wspierania naszych ukraińskich przyjaciół, jeśli chodzi o pociski przechwytujące. Trump i Macron podczas debaty generalnej wystąpią dzisiaj. Polskę reprezentuje tam prezydent Karol Nawrocki, który głos zabierze podczas jutrzejszej popołudniowej sesji. Tomasz Orchowski, TOK FM.
1: CBS, NBC i dotychczas przychylna republikanom Fox News to tylko część mediów, które ogłosiły bojkot Donalda Trumpa. To gest solidarności z CNN i MC Now oraz portalem Politico, którym amerykański prezydent cofnął akredytację do Białego Domu, oskarżając je o rozpowszechnianie kłamstw na jego temat. Wykluczone redakcje złożyły pozew. Zarzucają Trumpowi naruszenie pierwszej poprawki do Konstytucji USA, która gwarantuje wolność słowa. Bojkot mediów krytykuje amerykański wiceprezydent J.D. Vance.
5: Te trzy media publikują ponad 90% negatywnych materiałów dotyczących prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego administracji. To nie odzwierciedla opinii amerykańskiego społeczeństwa ani opinii publicznej. Jeśli więc zamierzacie angażować się w coś, co w praktyce jest skrajnie lewicową propagandą, to dlaczego Biały Dom miałby wam zapewnić specjalny dostęp?
1: Administracja Białego Domu w odpowiedzi na bojkot uruchomiła w serwisie YouTube całodobowy kanał Trump TV. Sejmik województwa mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie Warszawy. Większość radnych poparła odstrzał. Uchwała daje duże uprawnienia miejskim łowczym, bo nie ma w niej limitu, mówi Tomasz Krasowski, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa w Urzędzie Marszałkowskim.
6: Że uchwała ma obowiązywać 2 lata i ma być stosowana w bezpośrednim zagrożeniu. Nie jesteśmy w stanie określić, jakie to będzie zagrożenie powodowane przez ile zwierząt. Pragnę tylko powiedzieć, że dane naukowe wszelkie mówią o przyroście naturalnym do 300% dzików z roku do roku.
1: Miejscy urzędnicy o zmiany wystąpili już w styczniu. Jak twierdzą, chodzi o obawy, o bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt dopiero teraz trafił pod obrady i to po błyskawicznych konsultacjach. Nie wypowiedziała się w nich Liga Ochrony Przyrody, co uznano za milczącą zgodę. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 13.20. Teraz jeszcze pogoda. Najcieplej dziś w północno-zachodniej części kraju, maksymalnie 18 stopni. Najchłodniej na terenach podgórskich, miejscami zaledwie 9 stopni Celsjusza. Dzień z zachmurzeniem dużym, z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie dnia na zachodzie możliwe rozpogodzenia. We wschodniej połowie kraju prognozowane są przelotne deszcze w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu.
7: 13.06, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Lauryna z Wajciunas.

0: prezes Kolegium Europy Wschodniej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Sytuacja Litwy teraz w TOK 360 i słowa premiera rządu w Wilnie. Mindaugas Sinkiewicius powiedział w telewizji BBC, że jeśli Rosja zaatakuje jego kraj, Litwa podejmie walkę, zaangażuje się, podjęte zostały także środki przygotowawcze związane z ewakuacją. Czy to jest publicystyka, czy Litwa jako jedno z tych państw, nad którymi cień Rosji jest wyjątkowo ciemny, faktycznie rozważa dokładne scenariusze działań?
1: Na pewno takie scenariusze są przygotowywane już od jakiegoś czasu, zarówno na szczeblu samorządowym, jak i oczywiście na szczeblu centralnym i oczywiście ochrona ludności, ale z drugiej strony też po prostu obrona militarna. Tylko nie wszystkie te scenariusze, te plany mogą być jawne, bo wiadomo, by były wykorzystywane przez naszych wrogów, a głównie chodzi o naszego głównego wroga, to znaczy Rosję.
0: Telewizja BBC przypomina, że tydzień temu przestrzeń powietrzną Litwy naruszył bezzałogowiec, który nadleciał znad Białorusi. Maszyna została zestrzelona przez siły NATO. Powiedzmy trochę o tym, w jaki sposób jeszcze Rosja podgryza Litwę. I czy te działania hybrydowe, które my znamy z Polski, są podobne do tych, które znają Litwini?
1: W przypadku litewskim te przykłady są i prawie identyczne z tymi, które są stosowane w przypadku Polski. Oczywiście nie mieliśmy na Litwie czegoś takiego jak w Polsce, na przykład jeszcze takich bardzo jawnych zakłóceń na kolei na przykład. Natomiast generalnie jest to oczywiście powietrze i drony. Z jednej strony drony, to nawet ten ostatni dron, który wylądował w końcu niedaleko Polski na wybrzeżu, najprawdopodobniej przeleciał przez Litwę. Drony czy ukraińskie, które leciały do celów w Rosji, zostają czasami odbite na teren Litwy i też oczywiście sprowadzają do takich sytuacji, że mamy alarm na przykład w Wilnie i cały rząd razem z prezydentem muszą się ewakuować do miejsc schronienia. Więc takie sytuacje się zdarzają. Też trzeba pamiętać o granicy. Granica jest bardzo punktem zapalnym od 2021 roku, nawet przed tą pełnoskalową inwazją. Więc to jest granica bardzo często też wykorzystywana w różne sposoby. Czy to balony przemytnicze, czy to jest po prostu zinstrumentalizowana migracja przez granicę białoruską.
0: Tak jak to jest też w przypadku Polski. Wspomniał pan o alarmach, które wybrzmiewają w Wilnie. To są sytuacje jednostkowe, czy też tych alarmów przybywa z czasem?
1: To na pewno póki co są sytuacje jednostkowe. Może teraz mamy około trzy takie przypadki. Na Litwie, w Wilnie to szczególnie, jeśli chodzi o stolicę, bo wiadomo, tam jest największe skupisko ludzi, najbardziej zakłócają. Nawet ostatnio przecież wileński maraton został przerwany z tego powodu. W tym roku to na pewno staje się bardzo częstsze, więc możemy podejrzewać, że Rosja w tym roku testuje jakieś inne zdolności tego kraju do ewentualnego ataku, jak taki kraj by się bronił w przypadku właśnie takich działań czy hybrydowych, czy już nawet bardziej kinetycznych, fizycznych, agresywnych przeciwko Litwie.
0: Jak wiemy też z polskiego podwórka, istotny nacisk trzeba położyć w tym momencie na obronę cywilną. W jaki sposób Litwini też się przygotowują? Czy też rozsyłane są tam poradniki bezpieczeństwa? Czy rozpoczynają się treningi, które pozwolą Litwinom przygotować się na sytuację zagrożenia? Niekoniecznie konflikt kinetyczny, ale też również wiele innych sytuacji, które mogą bądź nie muszą być powiązane z Rosją.
1: Absolutnie. W tym kierunku robi się bardzo wiele. Na pewno tu się mocno angażuje społeczeństwo obywatelskie. Może nawet bym zauważył, że jest bardziej aktywne niż w przypadku polskim. W przypadku polskim może mamy bardziej to odgórne. To znaczy, że tutaj ministerstwa, zarówno spraw wewnętrznych, jak i Ministerstwo Obrony Narodowej bardziej prowadzą te sprawy. Na Litwie też jest bardzo silne zaangażowanie społeczeństwa, więc tu są różnego rodzaju stowarzyszenia. Najbardziej znane z takich to jest paramilitarne strzelcy litewscy, którzy już od jakiegoś czasu, ich liczebność już jest kilkanaście tysięcy, którzy właśnie przygotowują oczywiście jakieś podstawowe funkcje obrony, natomiast najważniejsze to jest przygotowanie społeczeństwa do takich sytuacji kryzysowych ogółem mówiąc. Na pewno też bardzo mocno się angażuje litewski nadawca publiczny, Ministerstwo Obrony Narodowej też działa, natomiast tu bym powiedział, że bardziej się stosuje tą zasadę jakiegoś takiego totalnego, ogólnego społecznego zaangażowania w obronność i w obronę cywilną.
0: A jak słyszę o kilkunastu tysiącach strzelców litewskich, to strzyga uszami, to jest... Co to jest za formacja? Proszę mi powiedzieć coś więcej na jej temat, bo to jest interesujące.
1: To jest paramilitarna organizacja, podobna do tych i w innych krajach też bałtyckich. To jest, można by było najbardziej, może to nie jest do końca jak obrona terytorialna w Polsce, bo tu do tego mamy małe siły ochotnicze na Litwie, natomiast jest coś może bardziej uspołeczniona wersja obrony terytorialnej, może bardziej niezależna od instytucji państwa.
0: Premier Litwy w rozmowie z telewizją BBC powiedział też, że obywatele państw bałtyckich, którzy mierzą się z nieustanną presją i realnym zagrożeniem ze strony Rosji, są w niezbyt dobrym stanie emocjonalnym. I czy to jest coś, co stanowi realny problem? To też się odwołam do pana doświadczenia.
1: Absolutnie. Tu na Litwie jest mało sondaży i w ogóle badań opinii publicznej, bo moim zdaniem to też takie sondaże też mogłyby mieć negatywny wpływ na społeczeństwo, a z drugiej strony też mogłyby mieć dostarczyć pozytywną i dobrą informację dla wrogów, więc to nie jest badane. Możemy to bardziej tak na podstawie anegdot i takiego ogólnego napięcia w społeczeństwie możemy o tym mówić. Natomiast prawdę mówiąc, nie możemy powiedzieć, że to jest w rozmowach o wiele częstszy temat niż w przypadku Polski, natomiast nie widzimy jakiegoś wielkiej migracji z Litwy, jakiejś ucieczki. Jak na początku było w 22 roku mowa o tych słynnych apartamentach czy mieszkaniach w Hiszpanii jako taki plan B, to raczej w tym roku, pomimo tej naprawdę mocnej presji ze strony Rosji, mocnej kognitywnej wojny, to generalnie jest jednak spory element takiego spokoju w litewskim społeczeństwie, zrozumienie, że trzeba będzie walczyć w jakiś sposób.
0: No to powiedzmy o tej walce, którą Litwini mogą podjąć. Czy to jest walka, która też w obliczu ostatnich inwestycji Litwy w obronność i zaangażowania, miejmy nadzieję, Sojuszu Północnoatlantyckiego, może być walką dla Rosjan dotkliwą?
1: To na pewno będzie walka dla Rosji dotkliwą, bo generalna zasada obrony NATO się zmieniła. Kiedyś mówiło się o odstraszaniu, albo może nawet gdyby Rosję weszła, to byłoby taka możliwość odepchać Rosję z powrotem. Wiemy, że Rosję nie opuści. Jak zajmie chociaż kilometr terytorium Litwy, no to będzie ogromny problem. Więc teraz cała ta polityka jest taka, w ogóle niedopuszczenie, zajęcie ani jednego kilometru. To oczywiście w pierwszej kolejności są inwestycje w tak zwane parki mobilności, przygotowanie, by ten najważniejszy sprzęt, trochę jak w przypadku Tarczy Wschód, był bardzo dostępny i był po prostu na samej granicy, aby nie było w ogóle takiej możliwości wkroczenia na teren Litwy, bo przypomnijmy, że Wilno leży zaledwie 30 kilometrów od granicy białoruskiej, to znaczy państwa podległego Rosji, więc nie ma tutaj nawet takiej opcji, aby dopuścić, więc to jest najważniejszy temat. Później są inne różne rozwiązania dotyczące właśnie może bardziej walki nierównej, to znaczy przy pomocy dronów, przy pomocy sztucznej inteligencji, przy pomocy jakiejś formy partyzanki, aby po prostu uwzględnić, jak ta wojna się zmienia, bo w tym momencie nie wie, jak dokładnie ta wojna będzie wyglądała. Natomiast kluczowe jest to, aby nie dopuścić rosyjskich wojsk do zajęcia terytorium Litwy.
0: Premier Sinkiewicius powiedział też, pomówił o walce, mówił, że Litwini będą walczyć, jeśli dojdzie do sytuacji, w której walczyć będą musieli, ale mówił też właśnie o planach ewakuacyjnych. Jak rozumiem, to jest z jednej strony ewakuacja z miast i dużych ośrodków, no ale z drugiej strony, pan też o tym wspominał, być może pojawi się sytuacja, w której Litwini będą opuszczać kraj. No jeśli będą opuszczać kraj, no to będą ruszać do Polski. Zastanawiam się, czy i władze w Wilnie, i władze w Warszawie są świadome, że to jest jeden ze scenariuszy i czy w tym kierunku podejmowane są jakieś działania, to znaczy, żeby w razie potrzeby ta sytuacja była jak najmniej chaotyczna.
1: A władze są na pewno świadome tego zagrożenia, natomiast to jest też, może nie wszystko powinno być kwestią absolutnie bardzo otwartej debaty publicznej. Wilno jako miasto, jako stolica przedstawiło swoje plany ponad rok temu przedstawiło swoje plany takie ogólne, jakby wyglądała ewakuacja z miasta, które stanowi 1/3 ludności całego kraju. I oczywiście są trzy kierunki, północ, zachód i południe. Część na pewno z tej uciekającej grupy będzie kierowała się ku granicy z Polską. Liczą, że uda się przekroczyć ten przesmyk suwalski, ale z drugiej strony też wiemy, jak ważny ten przesmyk suwalski jest dla obronności kraju, jako jest to po prostu żyła łącząca Litwę z NATO, więc generalnie to też ewakuacje przez ten bardzo wąski, przez to wąskie gardło nie jest optymalne, więc są przygotowane różne scenariusze. Można powiedzieć, że może nie wszyscy obywatele są tego świadomi, nie mogą się do tego przygotowywać. Może to jest słabsza strona, natomiast z drugiej strony miasto i samorząd bardzo jasno wysyła sygnał, że do tego są czynione przygotowywanie. Ministerstwo też ku temu pracuje. Też jeszcze do poprzedniego pytania dodam, że jeszcze Niemcy stacjonują w tym momencie, tworzą swoją brygadę na Litwie, więc to jest też dodatkowe 4000 żołnierzy, którzy mogą na pewno bardzo pomóc w obronie Litwy i to na pewno będzie dotkliwe dla rosyjskich wojsk atakujących w takim najgorszym przypadku.
0: Bardzo dziękuję. Laurynas Wajciunas, prezes Kolegium Europy Wschodniej, był z nami w TOK 360. Za 4 minuty informacja, a po informacjach będzie z nami ekolog profesor Paweł Nasiatka. Będziemy rozmawiać wokół decyzji Sejmiku Województwa Mazowieckiego, które kilkanaście minut temu zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie Warszawy. Większość radnych poparła odstrzał tych zwierząt. Co dalej? To pytanie do pana profesora po 13.20 w TOK 360.
2: Autopromocja.
3: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
4: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
3: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
4: Pogadajmy o tym.
3: Czas rodziców, sobota po 13.
4: Ula Malko.
3: Krzysztof Horwat.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
2: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: Po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 13.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Całe państwo, oba resorty MON i MSWiA robią wszystko, aby współpracować w celu zabezpieczenia naszej infrastruktury krytycznej i obywateli, podkreślił w Dorohusku szef MSWiA Marcin Kierwiński. Przekazał, że polskie przejścia graniczne na odcinku lubelsko-podkarpackim zostały wzmocnione. Kierwiński wyjaśnił, że chodzi o 6 przejść, które postawione zostały w tryb podwyższonej gotowości, co oznacza m.in. obecność wojska. Szef MSWiA poinformował też, że wyznaczono punkty schronienia na przejściach granicznych, a tam, gdzie wymagane są dodatkowe inwestycje, miejsca ukrycia zostaną stworzone w trybie nadzwyczajnym, co zostało uzgodnione z wojewodą. Kolejna rotacja amerykańskich żołnierzy jest w drodze na Litwę, poinformował prezydent tego kraju Gitanas Nauseda. Żołnierze USA nadal będą obecni w naszym kraju. To świetna wiadomość dla Litwy. Nauseda podziękował prezydentowi Donaldowi Trumpowi oraz administracji USA za decyzję, podkreślając, że obecność wojsk USA jest istotnym elementem odstraszania i obrony zbiorowej NATO. Bezzałogowce należące do ukraińskiej armii zaatakowały rosyjskie rafinerie w Samarze i Ufie w europejskiej części Rosji, poinformował ukraiński sztab generalny. Jak wynika z komunikatu ukraińskiej armii, na który powołuje się portal Ukraińska Prawda, na skutek ataku doszło do pożarów. Jak podano w komunikacie, obie zaatakowane rafinerie produkują paliwa na potrzeby rosyjskiej armii. To już ostatnia prosta przed wyborami prezydenta Krakowa. W niedzielę mieszkańcy zdecydują, kto będzie rządził w mieście. Wyraźnym liderem sondaży jest radny Łukasz Gibała, który w drugiej turze najprawdopodobniej zmierzy się z senator Moniką Piątkowską, popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL. Chociaż wszystko jeszcze może się zdarzyć, przyznaje politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Łukasz Strach.
16: O ile pozycja Moniki Piątkowskiej wydaje się być stabilna, no to jednak w górę poszedł wedle ostatniego sondażu kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli do drugiej tury nie weszłaby pani Monika Piątkowska, byłaby to duża niespodzianka, i byłby to bardzo zimny prysznic dla Koalicji Obywatelskiej, bo jednak Kraków, duże miasto, jest matecznikiem elektoratu tego ugrupowania.
15: Kandydatów jest 8. Reprezentują m.in. PiS, Razem, Lewicę i Konfederację Korony Polskiej. Jako niezależny startuje lider sondaży, inicjator referendum, w którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta. Blisko 19 kg narkotyków, m.in. amfetaminę, marihuanę i haszysz, przejęli katowiccy policjanci, którzy zatrzymali 26-latka i 30-latkę. Na chwilę przed zatrzymaniem uciekający samochodem przed policją wyrzucali pakunki z narkotykami przez okno. Oboje zostali aresztowani. Grozi im do 10 lat więzienia. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 13.40. Na termometrach dziś maksymalnie 13 stopni w Krakowie, Katowicach i Lublinie, 14 w Łodzi, 16 w Warszawie, Wrocławiu, 17 w Gdańsku, 18 najcieplej w okolicach Szczecina. W drugiej połowie dnia na zachodzie możliwe rozpogodzenia. We wschodniej połowie kraju przelotnie może popadać deszcz. W Tatrach i na szczytach Beskidów prognozowane są opady śniegu.
13: Trzynasta 23, tok 360, Filip Kekusz, jest z nami profesor Paweł Nasiatka, ekolog, Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
17: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
13: Jak mówiliśmy przed informacjami, a także w informacjach już wcześniej, Sejmik Województwa Mazowieckiego zdecydował w sprawie dzików w Warszawie, znaczy radni przyjęli uchwałę, która pozwala na ich redukcję bez określenia z góry liczby zwierząt. Oczywiście są pewne obostrzenia dotyczące tego, w jaki sposób będzie można przeprowadzić odstrzał lub odłów dzików z uśmierceniem, ale panie profesorze, czy to jest sposób, żeby sobie poradzić z dzikami? Chyba nie tylko w Warszawie, bo wielu mieszkańców dużych aglomeracji zgłasza problemy w całej Polsce.
17: Tak, to prawda. Dziki generalnie są gatunkiem, którego obecnie liczebność rośnie, zwłaszcza w terenach zurbanizowanych i faktycznie, tak jak pan powiedział, dotyczy problem nie tylko Warszawy, ale wszystkich dużych miast, które w swoich okolicach mają zwarte takie kompleksy leśne, w których dziki mogą sobie funkcjonować. Dziki zaakceptowały miasto, dziki zaczynają się tutaj rozmnażać, zaczynają penetrować je coraz w gęstszej zabudowie. No i pojawia się problem, który, jak pokazuje historia Warszawy, osiąga pewien punkt zwrotny, to znaczy nasza akceptacja dla tych dużych dzikich zwierząt zaczyna powoli blednąć. Dostrzegamy problemy, dostrzegamy kwestie, że dziki mogą być niebezpieczne, że dziki mogą niszczyć nasz dobytek i to powoduje, że szukamy rozwiązań. Decyzja radnych jest decyzją budzącą, jak możemy się domyślać, ogromne kontrowersje. Natomiast jest decyzją, która jest niestety potrzebna. Miasta nie są środowiskiem do bytowania dużych dzikich zwierząt, zwłaszcza takich jak dziki, które potrafią być agresywne, potrafią wywrzeć presję na inne stworzenie, które mu stanie na drodze. My niestety nie jesteśmy traktowani przez dziki w żaden wyjątkowy sposób, to znaczy one się do nas przyzwyczaiły. Jeżeli chcą się dostać do śmietnika, jeżeli chcą się dostać, nie wiem, zdarzały się przypadki do pakunków przechodnia, to one to zrobią po prostu siłą, tak jak siłą rozwiązują wiele problemów w naturze. No i teraz jest kwestia, jak problem rozwiązać. Jest sporo różnych metod, które oddzielą człowieka od dzika, natomiast przy rosnącej dziczej populacji w mieście niestety regulowanie tego zagęszczenia jest niezbędne. I tutaj radni mówią krótko, musi być dzików zero, nie może być ich w dużym, zwartym mieście, bo to jest przestrzeń dla ludzi.
13: Regulowanie zagęszczenia to jest jedno, ale wspomniał pan też o sposobach, które mają oddzielić człowieka od dzika. No właśnie, no bo odstrzał odstrzałem, dziki nie wiedzą, że inne dziki zostały zastrzelone. Wobec tego rozumiem, że trzeba też wprowadzać kompleksowo inne metody, które no pozwolą po tym, jak populacja zostanie ograniczona, nie przybrać jej znowu.
17: Dokładnie, tak jest. I to powinno jakby przyświecać wszystkim tłumaczeniom i wyjaśnieniom społeczeństwu, że rozwiązanie problemu dziczego to nie jest tylko kwestia odstrzału, no bo to automatycznie spowoduje retorsję, że społeczeństwo będzie niechętne, no bo mówimy o uśmierceniu zwierząt. Natomiast tak, ta paleta rozwiązań problemu dziczego w miastach jest dosyć szeroka. Po pierwsze, to jest kwestia jakby likwidowania środowiska, które dla dzików jest sprzyjające, czyli do zasobów pokarmowych i zasobów osłonowych, których miasto paradoksalnie ma dosyć dużo. Wydaje się, że tereny zurbanizowane to przede wszystkim ulice, chodniki, budynki, natomiast w tej mozaice betonu i infrastruktury jest sporo środowisk, które dziki chętnie sobie zajmują, chętnie kolonizują i to są takie środowiska z bogatą roślinnością, gęstą roślinnością, zakrzaczenia, czy też tereny na obrzeżach aglomeracji, bo tam generalnie dochodzi do problemów z dzikami, na których te dziki znajdują właśnie osłonę, które już nie są terenami rolniczymi, nie są jeszcze zurbanizowanymi. Takie pozostawione nikomu, można powiedzieć, to są tereny, które dziki zasiedlają. A więc kształtowanie tego środowiska, usuwanie gęstej roślinności i świetnie to robiły obrzeżne dzielnice Warszawy. Brudno między innymi wykosiło jakieś takie rośliny, zostawiając niemalże pole golfowe w miejscu miejscach, w których były problemy. Dziki już nie podchodzą blisko szlaków komunikacyjnych, nie podchodzą blisko osiedli, nie podchodzą blisko parkingów. Druga rzecz to jest baza pokarmowa. Miasto w odróżnieniu od środowiska takiego pozamiejskiego no oferuje dzikom przeróżną pokarm. To, co w naszych sklepach, to są wszystkie szerokości geograficzne, dostępne cały Boży Rok. W związku z tym to wszystko w jakimś stopniu, czy mniej, czy bardziej przetworzonym, ląduje w naszych śmietnikach. No i to przyciąga oczywiście dziki. Mówi się, że my tracimy około 20% tego jedzenia, które kupujemy, ląduje w naszych śmietnikach. Czasami te śmietniki są niedostępne dla dzików, ale czasami niestety są. Jest to dla dzików dostępne. Dokładnie. No więc to też musimy ograniczać. Potem są różnego rodzaju bariery, czy takie mniejsze, ażurowe, jakieś płoty ogrodzenia, czy takie płoty, które stosujemy przy szlakach komunikacyjnych, a więc dwumetrowe ogrodzenia, które oddzielą nam to zwierzęta od miast, od mieszkańców. Natomiast tu już się pojawia problem i estetyczny, i praktyczny. To znaczy, czy my mamy dzielić miasto na takie części przeznaczone dla przyrody, w której będziemy chodzić i oglądać się dookoła, czy nas dzik nie spotka, i takie, w których będziemy bezpieczni. No tu już jest znowuż problem fragmentacji środowiska, aczkolwiek też od szlaków komunikacyjnych, od parkingów, od przestrzeni cennych, czy przyrodniczo, czy rekreacyjnie. No, trudno sobie wyobrazić dziki chodzące po łazienkach królewskich i niszczące tamtą roślinność, czy po ogrodzie botanicznym w Powsinie, aczkolwiek i takie sytuacje też się podobno zdarzają. I na koniec właśnie ta kwestia regulowania liczebności dzików, no bo jakie byśmy nie stosowali grodzenia, jakie byśmy nie stosowali bariery, to i tak dzicza populacja w mieście będzie. I tu wchodzimy właśnie w kwestię odstrzału i odłowu.
13: To też dodajmy, że ta uchwała sejmiku nie oznacza, że dzisiaj mieszkańcy Warszawy usłyszą strzały, bo to trochę czasu minie, zanim ona wejdzie w życie, to po pierwsze, a po drugie działania mają być prowadzone tylko w zakresie niezbędnym do usunięcia bezpośredniego zagrożenia lub dla mieszkańców lub bezpieczeństwa ruchu drogowego, tak więc nie na potęgę, w sytuacjach wymagających takiej interwencji. Panie profesorze, to jeszcze się spytam o to, że uchwała obowiązuje przez 2 lata. Czy te 2 lata tego typu działań w tych wyjątkowych sytuacjach sprawią, że sytuacja się poprawi, czy tej uchwały będzie trzeba jeszcze przedłużać?
17: Ja myślę, że ten 2-letni okres obowiązywania uchwały to jest taki okres wprowadzenia przepisu, który będzie przepisem już takim permanentnym. To znaczy, to jest kwestia prawdopodobnie wypracowania modelu, który będzie powstrzymywał czy oddzielał dziki od zwartej zabudowy. No bo tak jak wspomniałem, miasto stało się środowiskiem, które dziki zaakceptowały. To jest taka nowy, powiedzmy sobie, ekosystem w środowisku, do którego dziki tak czy siak tą pajęczyną się sieci terenów zielonych, które wkraczają do miasta i z niego wykraczają, one będą próbowały do niego wkraczać. Więc 2-letnia nawet okres takiej redukcji dzików lokalnej, on spowoduje, że być może gdzieniegdzie problem zostanie rozwiązany. Natomiast lada chwila te dziki po prostu wrócą po każdym okresie rozrodczym, kiedy takie roczne dziki zaczynają sobie szukać przestrzeni. One prędzej czy później do miasta zawędrują i my musimy wszystko robić, żeby właśnie z dzikami, kiedy ich gęstość miejska zostanie zmniejszona, potem już reagować na zasadzie szybka detekcja, szybka reakcja. Jest taki mechanizm w przypadku gatunków niebezpiecznych, obcych, że stwierdzenie obecności dzika w mieście powinno automatycznie powodować, że uruchamia się cała służba miejska do tego powołana i ten dzik ma z miasta zniknąć. I tak jak pan wcześniej wspomniał, oczywiście nie chodzi o to, żeby nagle po podjęciu takiej decyzji, po już wypracowaniu systemu, żeby w całej dzielnicy po nocach rozlegała się kanonada i będą straż miejska, myśliwi, czy nie wiem, inne służby będą biegały i szukały dzików i te dziki odstrzeliwały. Właśnie w tym cała sztuka, żeby tak redukować populację dzików, nawet przy użyciu broni palnej, żeby nie było to odczucie społeczne, że się biega i strzela do dzików. Stąd też i znajomość rozpoznania, gdzie te dziki są i gdzie można takiego odstrzału dokonać w sposób jak najmniej konfliktowy ze społeczeństwem.
13: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Profesor Paweł Nasiatka, ekolog, Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt SGGW. Łączymy się z Magdaleną Cedro, korespondentką Polskiej Agencji Prasowej w Brukseli. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
13: Do północy kraje Unii Europejskiej muszą osiągnąć porozumienie w sprawie przedłużenia wygasających sankcji na Rosję. Na to przynajmniej liczy wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki, który w Brukseli jest. Dlaczego ta północ jest tym terminem, do którego trzeba się dogadać?
18: Mówimy o sankcjach indywidualnych, które są nakładane w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. I tych sankcji indywidualnych, one są nakładane albo na osoby, albo na podmioty, na przykład firmy rosyjskie. Tych sankcji, tych pozycji na liście, czarnej liście unijnej jest prawie 3000. W związku z tym chodzi o sumę, o liczbę niebagatelną. Te sankcje są przedłużane za jednomyślną zgodą wszystkich krajów członkowskich co pół roku. W związku z tym taki właśnie termin dzisiaj o północy minie. Jeżeli kraje członkowskie nie porozumieją się do tego czasu, no to jutro 3000 firm, podmiotów, osób uzyska z Rosji, uzyska dostęp do swoich kont bankowych, będą mieli możliwość wjazdu do Unii Europejskiej.
13: I rozumiem, że zdążą szybko wypłacić pieniądze, zanim te sankcje znowu będą obowiązywać, tak?
18: Właśnie dlatego sprawa jest na tyle pilna, że no właśnie tutaj jest ten termin dzisiaj o północy. Za pół godziny jeszcze kraje członkowskie dały sobie kolejny termin na takie porozumienie, na dokończenie takiej procedury pisemnej do godziny 14, także no już za pół godziny będzie wiadomo, czy uda się, czy dalej będą trwały negocjacje do północy.
13: Dostawka jest wysoka, a spór dotyczy, jak zwracają uwagę media, między innymi rosyjskich oligarchów Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana. Francja domagała się wykreślenia z listy sankcyjnej Usmanowa, Słowacja obu tych oligarchów. Jakby, co się dzieje, że te dwie osoby pośród tych 3000 podmiotów i osób mogą zaważyć na przyszłości całej tej listy?
18: No to są bardzo wpływowi rosyjscy miliarderzy. Aliszer Usmanow to jest osoba, która ma nieprawdopodobny majątek i wpływy. Sam turecki prezydent Erdoğan nazwał Uliszera w liście do unijnych stolic filantropem. On rzeczywiście ma potężne wpływy w krajach Azji Centralnej, w Turcji, ale też w Azerbejdżanie. No i tutaj unijni dyplomaci wskazują właśnie na Azerbejdżan, że to Azerbejdżan miał wpłynąć na Francję, która w ostatnim momencie powiedziała nie, ujmując się, domagając się wykreślenia Usmanowa z tej unijnej listy. Tutaj jeszcze dodam, że wykreślanie z unijnej listy osób objętych sankcjami nie jest niczym nowym. Tutaj także w trakcie polskiej prezydencji w pierwszym półroczu 2025 roku między innymi została wykreślona z listy Gulbahor Ismailowa. Wówczas za nią się wstawiły Węgry, rząd węgierski pod przewodnictwem poprzedniego premiera Viktora Orbana. Więc to nie jest nic nowego. Takie wykreślanie z list się do tej pory zdarzało. Natomiast w tym momencie sprawa jest na tyle szokująca, że Francja w ostatnim momencie rzuciła na negocjacyjny stół nazwisko Usmanowa, dlatego właśnie tutaj powstały takie turbulencje, że do końca w zasadzie nie wiadomo, czy te sankcje uda się przedłużyć.
13: Bardzo interesujące jest, jak będzie się układało to spotkanie o 14. I bardzo dziękuję. Magdalena Cedro, korespondentka Polskiej Agencji Prasowej w Brukseli. Czekamy na decyzję państw unijnych w sprawie m.in. Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana, a także całej sankcyjnej listy na podmioty i osoby związane z działalnością Rosji w Ukrainie. Plan działania po godzinie 13.40. Szymon Kępka z nami w studiu. Witaj, dzień dobry.
19: Dzień dobry. Po informacjach zapraszam Państwa na plan działania, w którym o alertach RCB, które ostrzegają przed różnymi zagrożeniami, w tym z powodu na przykład rosyjskiej eskalacji działań przy granicy z Ukrainą także. Dobra wiadomość jest taka, że system jest ulepszany, poprawiany. Zła wiadomość. Alert dostajemy coraz częściej i zagrożenie nam, chcąc nie chcąc, trochę obojętnieje. A to jest ślepa uliczka, od której dla naszego bezpieczeństwa należy jak najbardziej się oddalić i zachować czujność. Ale o tym, kto ten alert uruchamia, kiedy, na podstawie jakich informacji, o tym za moment w planie działania serdecznie Państwa zapraszam.
13: A jeszcze przed planem działania informacje o 13.40.
20: Reklama.
21: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.
0: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Co za dzień?
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 41 minut po godzinie 13. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Słowacji Robert Fico wezwał Unię Europejską do zwołania nadzwyczajnego szczytu poświęconego cenom paliw, a także skrytykował wspólnotę za to, że nie podjęła jeszcze żadnych działań w tej sprawie. W nagraniu wideo zamieszczonym na platformie X Fico zauważył, że w niektórych krajach Unii cena litra oleju napędowego wynosi już 3 euro. Fico argumentował, że jeśli Unia wydaje setki miliardów euro na wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją, jeśli jest zdolna zwoływać nadzwyczajne szczyty, to teraz jest czas, by Komisja Europejska pokazała, że troszczy się o takie sprawy jak obawy obywateli. Arabia Saudyjska wznowiła działalność rurociągu wschód-zachód i może jeszcze dziś wznowić eksport ropy naftowej z portu Yanbu nad Morzem Czerwonym, podał Reuters, powołując się na 3 źródła zaznajomione ze sprawą. 2 z tych źródeł dodały, że wolumen transportowanej ropy jest obecnie niewielki. Transport ropy rurociągiem wschód-zachód został wstrzymany 13 września z powodu uszkodzeń po ataku dronowym. Według władz Arabii Saudyjskiej ataku dokonały irackie bojówki, które są sprzymierzone z Iranem. Odmowa wizy uprawniającej do wjazdu do USA dla jednego z wiceministrów spraw zagranicznych Rosji to nieprzyjazny akt, powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, o czym informuje agencja Reutera. To działania, które naruszają zobowiązania USA jako państwa gospodarza głównej siedziby ONZ, powiedział rzecznik Kremla podczas spotkania z dziennikarzami. Władze USA już po raz drugi odmówiły zgody na wydanie wizy wiceszefowi rosyjskiego MSZ Aleksandrowi Alimowowi. Poprzednio Alimow nie uzyskał wizy USA w maju, również w związku z planami udziału w pracach ONZ. Głośna książka Charlesa Spencera, brata księżnej Diany, pełna oskarżeń pod adresem jej byłego męża, dziś króla, ukazała się w Wielkiej Brytanii. Swan Song Diana My Sister jest zapisem życia Diany, począwszy od wspólnego dorastania rodzeństwa. Największe zainteresowania wywołały jednak ujawnione jeszcze przed oficjalną publikacją fragmenty krytykujące króla Karola. W swojej książce brat Diany zarzuca dzisiejszemu królowi m.in., że po tragicznej śmierci Diany Karol brzmiał, jakby był podekscytowany i jakby wygrał los na loterii. A jeszcze przed ślubem w 1981 roku miał powiedzieć Dianie, że jej nie kocha. Na te twierdzenia dwór zareagował już wcześniej, oceniając w oświadczeniu, że jego królewska mość ma świadomość, że ból po stracie siostry może zaciemniać rozum, wpływać na osąd i zniekształcać wspomnienia. Włochy, Korea Południowa, Czechy, Kanada, Wielka Brytania, Niemcy i Austria, Hiszpania rozlosowano właśnie parę ćwierćfinałowe turnieju finałowego tenisowego Pucharu Davisa, który odbędzie się w Bolonii. Trofeum bronią gospodarze. Turniej rozpocznie się 24 listopada. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 14. Najcieplej dziś w północno-zachodniej części kraju 18 stopni, a najchłodniej na terenach podgórskich, miejscami zaledwie 8 stopni Celsjusza. W dzień możliwe przejaśnienia, w drugiej połowie dnia na zachodzie także rozpogodzenia. Prognozowane są przelotne deszcze, na wschodzie możliwe burze, w Tatrach i na szczytach Beskidów może padać śnieg.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Szymon Kępka, Plan Działania. Dzień dobry Państwu. W ostatnich tygodniach systemy ostrzegania RCB rozgrzane do czerwoności. Został wystawiony ten system na zupełnie nową próbę, bo i rosyjskie ataki na Ukrainę coraz częściej oznaczały dla mieszkańców, szczególnie wschodniej Polski, kolejne alerty. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa reaguje na sytuacje, które zmieniają się z minuty na minutę, też na swój sposób wytaczając nowe szlaki. Ale co w ostatnich tygodniach zmieniło się w pracy tej instytucji? Jak dzisiaj wyznaczany jest próg wysyłania na przykład alertu RCB? I przede wszystkim, co obywatel, państwo, my wszyscy w Polsce powinniśmy zrobić, kiedy taki SMS rzeczywiście do nas przychodzi? O tym dzisiaj w planie działania. Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, kłaniam się.
16: To zacznijmy od zasadniczej zmiany. Czy po ostatnich tygodniach, po serii rosyjskiej eskalacji, którą obserwujemy no niemal każdego dnia, po serii ataków powietrznych na zachodnią część Ukrainy, kolejnych alertach dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, czy my możemy dzisiaj powiedzieć, że RCB zmieniło sposób pracy? To znaczy, jeżeli tak, to co konkretnie zostało zmienione?
19: To jest pytanie, na które można odpowiedzieć i tak, i nie. Pracujemy w trybie 24-godzinnym. Pracujemy w trybie ostrzegania i informowania społeczeństwa o potencjalnych zagrożeniach. I ten system ostrzegania, nie system RCB, ale system ostrzegania całego państwa, jest oparty na kilku filarach, które stale ewoluują, dostosowują się do zmieniających się środowisk. Rzeczywiście alert RCB jest takim najbardziej znanym komunikatorem ostrzegania. Oprócz tego mamy syreny alarmowe, oprócz tego mamy radio, telewizję. Tych filarów jest kilka, ale rzeczywiście w tej takiej krytycznej sytuacji, oprócz syren alarmowych, obywatele otrzymują SMS-y ostrzegawcze. SMS-y z różnym stopniem natężenia tej informacji, w zależności od potrzeb oczywiście.
16: Wyjaśnijmy, co oznacza stopień natężenia, bo ostatecznie na mój telefon, jeżeli będę na Lubelszczyźnie czy Podkarpaciu, dotrze SMS, ale co oznacza stopień zagrożenia?
19: To nie jest tak, że tylko mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia mogą otrzymać takie SMS-y. Rzeczywiście do tej pory najczęściej to właśnie te rejony, czy w całości, czy w części, były bombardowane SMS-ami. Musimy założyć, że to terytorium może się zmieniać. To znaczy w zależności od potrzeb, w zależności od predykcji wojska, od tego, w jaki sposób wojsko analizuje te potencjalne tory ataku z powietrza, ten obszar będzie modyfikowany.
16: Ale... I to, jak wojsko przewiduje na bieżąco, to jest informacja, która trafia do RCB i na tej podstawie wysyłane są SMS-y?
19: Natychmiastowo. Oprócz tego, że jesteśmy w stałym kontakcie z COP-em, czyli z Centrum Operacji Powietrznych, z tą częścią wojska, która rzeczywiście dokonuje analizy tego potencjalnego zagrożenia, mamy odpowiednie systemy i procedury, które błyskawicznie zmuszają nas do wysyłki treści alertu SMS-owego. I rzeczywiście oprócz tego, że SMS w tej tradycyjnej formie jest wysyłany, w tym samym czasie uruchamiane są media społecznościowe, nawet jeżeli to jest środek nocy. W tym samym czasie uruchamiana jest procedura kontaktu z mediami, z Telewizją Polską, z PAP-em, z Polskim Radiem.
16: przy tym się zatrzymajmy. Sygnały alarmowe są czy nie są emitowane przez media publiczne? Na przykład w środku nocy, nad ranem. Otwieram dowolną lokalną telewizję i nie widzę tam paska na przykład informującego tego, co się wydarzyło.
19: To wszystko zależy, taka możliwość istnieje. To wszystko zależy od, po pierwsze, możliwości produkcyjnych, od czasu uruchomienia tego alertu, ale tak naprawdę od decyzji jednego z tych trzech podmiotów.
16: A czy kiedykolwiek do tej pory media publiczne informowały o zagrożeniu bezpośrednio, czy równolegle z alertem RCB, czy jednak to była, w cudzysłowie, dziennikarska, później już dalej wtórna praca?
19: Informowały i to praktycznie natychmiast, z tym, że bez sygnału dźwiękowego. Rzeczywiście to były paski, to były nasze grafiki alertowe i nie tylko alertowe. To były relacje z terenu, jeżeli mówimy o tej ostatniej sytuacji, która miała miejsce w ciągu dnia.
16: No dobrze, ale to wszystko jest już jednak wtórne. To znaczy wspomniane media, my dokładnie wiemy, jak to działa, informują na podstawie tego, że coś się dzieje, a nie na podstawie tego, że priorytetowo otrzymują informację od RCB.
19: W momencie, gdy my otrzymujemy informację z COP-u, w tej samej chwili wysyłamy informacje do mediów. I media są zmuszone do tego, żeby wysłać swoimi kanałami te komunikaty.
16: No, tłumaczyć mediów publicznych tutaj na pewno nie będziemy. To są ich kompetencje, zresztą wynikające z procedur ogólnopolskich. A czy na wypadek rosyjskiej agresji, na przykład na państwa bałtyckie, RCB będzie informować obywateli o tym, co mają zrobić?
19: SMS alertowy tak naprawdę nie określa, jakiego rodzaju zagrożenie, czy jakie zagrożenie na danym obszarze występuje. To znaczy, to jest na tyle otwarty katalog, że jesteśmy w stanie wysłać alert o szczepionkach na lisy, o skażeniu wody, o zagrożeniu z powietrza i jeżeli pan redaktor pyta, oczywiście w takiej potencjalnej, hipotetycznej sytuacji taki SMS ostrzegawczy na pewno zostałby wysłany.
16: A od kogo to zależy, że informujemy obywateli albo nie informujemy? To jest decyzja jednej osoby, grupy osób? Jak to działa?
19: Schemat wysyłki jest taki sam, niezależnie od rodzaju zagrożenia. Czy mówimy o pogodzie, czy mówimy o zagrożeniu z powietrza. Instytucja, która monitoruje dane zagrożenie, przesyła nam taki wniosek alertowy. Wskazuje obszar, na którym to zagrożenie występuje, dlaczego zasadne jest wysłanie takiego alertu, ale ostateczną decyzję o wysyłce bądź nie podejmuje dyrektor RCB. Niezależnie czy to pogoda, czy zagrożenie z powietrza, ostateczna decyzja, czy wysyłamy, czy nie, leży po naszej stronie.
16: Czyli nie potwierdza tego na przykład minister spraw wewnętrznych administracji w środku nocy, tylko robi to z założenia dyrektor RCB?
19: Tak jest. Jeżeli mówimy o zagrożeniu z powietrza, to jest o tyle trudne zagrożenie, że tutaj naprawdę każda sekunda ma znaczenie. Mamy autoryzację do tego, żeby taki SMS ostrzegawczy przy zagrożeniu z powietrza wysyłać, no i realizujemy to zgodnie ze zobowiązaniami.
16: To jeszcze na moment zatrzymajmy się przy zagrożeniu z powietrza. Czy progiem alertu jest wlot obcego obiektu w polską przestrzeń powietrzną, czy jeszcze wcześniej zagrożenie, że taki obiekt może na polskie niebo przelecieć?
19: Mówimy tutaj o zagrożeniu, nie mówimy o przekroczeniu granicy. W ostatnich dniach ta wysyłka była realizowana tak naprawdę w kilku etapach. Mówiąc o zagrożeniu z powietrza, mam na myśli trzy podstawowe etapy. O zagrożeniu na Ukrainie, o zagrożeniu na Ukrainie zmasowanym, plus zagrożenie w Polsce. I ta wysyłka była realizowana w ostatnim czasie. Rzeczywiście nie musi dojść do sytuacji, gdzie ten, czy dron, czy pocisk przekracza naszą granicę, tylko już wcześniej, to jest to przesunięcie progu ostrzegania. To znaczy informujemy, ostrzegamy obywatela odpowiednio wcześnie. Obywatelu na Ukrainie dzieje się źle. Sytuacja jest rozwojowa, zobaczymy co się wydarzy, analizujemy, monitorujemy tę sytuację. Jeżeli tylko będzie potrzeba, otrzymasz kolejne komunikaty.
16: Jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa chce uniknąć sytuacji, albo może jaki ma na to scenariusz, w której mieszkańcy na przykład wschodniej Polski, najbardziej dotykani alertami RCB, po 10, 15 albo 20 alercie, trochę z automatu zaczną traktować te SMS-y jako rutynową informację i właściwie przestaną reagować tak, jak moglibyśmy to sobie wyobrażać. Czy ta częstotliwość alertów to jest dzisiaj jeden z parametrów branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o tym, czy wysyłamy, czy nie wysyłamy?
19: Tym podstawowym parametrem jest zagrożenie życia i zdrowia. Jeżeli tylko istnieje przesłanka ku temu, że to zagrożenie życia i zdrowia istnieje, my tą wysyłkę realizujemy. Ja rozumiem jakby te obawy o to zmęczenie nadmiarem informacji, bo to jest podobna sytuacja jak z alarmem w samochodzie. Jeżeli przez przypadek codziennie w nocy uruchamiałby się alert, to za pierwszym razem pewnie całe osiedle, cały blok wyjrzałby przez okno, ale po tygodniu pewnie wszystkim by to zobojętniało. I oczywiście jest taka obawa także wśród nas, żeby nie przespać tego momentu krytycznego. Ale prawda jest taka, że bazujemy na opiniach ekspertów, na opiniach IMGW, na opiniach wojska, na opiniach, które mówią, czy to zagrożenie jest, czy nie. Więc naszym zadaniem jest przesłanie tego komunikatu ostrzegawczego, ostrzeżenie danej ludności na danym terenie, że to zagrożenie jest.
16: To wspomniał pan o jeździe, o samochodzie, o alarmie w samochodzie, a skorzystajmy z tej okazji i powiedzmy najbardziej praktycznie, co jeśli otrzymujemy alert w czasie jazdy? No i na przykład jesteśmy w samochodzie, na ekranie pojawia nam się SMS, alert RCB, a w dodatku jesteśmy na otwartym terenie, autostradzie. Co dalej?
19: Tu w zależności od rodzaju zagrożenia rzeczywiście musimy się adaptować do danej sytuacji. Tych przykładowych sytuacji może być dziesiątki, jak nie setki. Intuicyjnie, jeżeli otrzymujemy komunikat o tym, że to zagrożenie z powietrza jest, to schronienia w samochodzie szukać nie powinniśmy, bo jest to łatwy potencjalnie cel dla naszego agresora.
16: Czyli co, zatrzymujemy się i co robimy?
19: Powinniśmy zjechać możliwie na pobocze, zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, no i poszukać bezpiecznego schronienia. Tak jak jest to zapisane w SMS-ie, takie jak jest zapisane to w poradnikach na naszej stronie, w poradniku bezpieczeństwa. To znaczy szukamy najlepiej budynku z dwoma ścianami, tak żeby przy potencjalnej eksplozji, przy potencjalnym wybuchu te ściany były w stanie nas w jakiś sposób ochronić.
16: To jeszcze raz praktycznie, co oznaczają konkretne SMS-y? No bo w ostatnich komunikatach pojawiają się różne sformułowania. Sytuacja jest monitorowana, zachowaj czujność, reaguj na syreny alarmowe, znajdź miejsce bezpieczne albo stosuj się do poleceń służb. Czy obywatel może te sformułowania traktować jako różne poziomy zagrożenia?
19: Tak, w zależności od rodzaju zagrożenia, mówiąc oczywiście o tych komunikatach dotyczących zagrożenia z powietrza, te rekomendacje są nieco inne. Rzeczywiście na tym pierwszym etapie wskazujemy, sytuacja jest monitorowana. To znaczy obywatelu służby pracują nad tym, żeby dokonać odpowiedniej analizy, czy rzeczywiście jesteś w tym rejonie objętym zagrożeniem. Kwestia komunikatów czy syren alarmowych. Jeżeli pojawi się taka syrena, z dużą dozą prawdopodobieństwa nie będzie to syrena zwołująca strażaków do OSP, tylko właśnie wskazująca na określone zagrożenie. Wtedy, jeżeli usłyszysz taką syrenę, powinieneś znaleźć bezpieczne miejsce. My jesteśmy ograniczeni do 160 znaków w SMS-ie. To jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Nie jesteśmy w stanie tam wpisać wszystkich rekomendacji, które byśmy chcieli. Dlatego staramy się możliwie syntetycznie, możliwie prosto pisać komunikaty ostrzegawcze.
16: No ale zgodzi się pan z tym, że jednak skala zagrożenia i to, jak ono jest poważne, nie do końca wprost wynika z tej treści. Może cyfry od 1 do 10, mamy teraz zagrożenie na poziomie 4 i już wtedy wiemy, co zrobić. Może to jest dzisiaj słaby punkt łańcucha informowania o zagrożeniu?
19: Myślę, że ile osób, tyle opinii. Każdy ma swoją metodę na to, w jaki sposób usprawniłby ten system. My pracujemy zarówno w porozumieniu z MSWiA, jak i z zewnętrznymi ekspertami po to, żeby jak najprościej te komunikaty formułować. Dlatego też w ostatnim czasie zmieniły się treści tych komunikatów. O ile wcześniej w każdym z tych trzech etapów pisaliśmy trzykrotne uwaga na starcie, teraz zmniejszyliśmy liczbę uwag do jednej na początku dwóch pierwszych wiadomości. Dopiero na tym trzecim etapie wskazujemy trzy razy uwaga, żeby właśnie wskazać, że to zagrożenie jest większe.
16: To słowo jeszcze o syrenach alarmowych. My właściwie wciąż słyszymy o modernizowaniu tego systemu, tego, że tych syren sukcesywnie staje się coraz większa liczba, no właściwie w całym kraju, ale przecież też jednocześnie ten system jest testowany. A na jakie pytania odpowiadają te właśnie konkretne testy? Czyli to, że na przykład przez cały tydzień w Warszawie uruchamiane są w różnych miejscach syreny. Po co nam te testy?
19: Tych odpowiedzi w formule testów jest całe mnóstwo, bo po pierwsze sprawdzamy technicznie, czy syreny są sprawne. Czy zakładając, mamy na terenie powiatu syren 10, czy wszystkie 10 zwyczajnie ma dostęp do prądu i się uruchomi. Po drugie sprawdzamy procedury. Sprawdzamy to, w jaki sposób reagujemy w sytuacji nagłego, potencjalnego zagrożenia. Czy każdy wie, co ma robić, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji? Tych płaszczyzn testowania jest tak naprawdę kilka. I w każdych z tych testów wychodzą pewne niedociągnięcia, nad którymi cały czas pracujemy. Po to są te testy, żeby w przypadku realnego zagrożenia wszystko już działało tak, jak być powinno.
16: Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, był gościem Planu Działania. Bardzo dziękuję.
19: Dziękuję. Wszystkiego dobrego i bezpieczeństwa.
16: W audycji Plan Działania to już wszystko. Za moment informacje. Szymon Kępka, do usłyszenia.
20: A TOK 360 przygotowali dzisiaj Miłosz Nałęcz-Staniszewski, Marta Latecka, realizował Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kekusz, bardzo Państwu dziękujemy za ostatnie dwie godziny. Za chwilę po 14 w programie Zapytam Inaczej przywita się z Państwem Anna Piekutowska.
21: Autopromocja.
22: Kochamy sport.
23: Tak mocno, że chcemy więcej.
22: Żyjemy sportem.
23: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
22: Rozmawiamy o sporcie.
23: Tak, że i wy go pokochacie.
22: Jeszcze więcej sportu.
23: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
24: Reklama.
25: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
26: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
25: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
26: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
25: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
27: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
28: GWM. Go with more.
29: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
30: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
31: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
32: Dobra, zdradź sekret.
31: Jaki sekret?
32: No, ten twój patent na zakupy.
31: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
32: Tylko w Modivo?
31: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
32: I co z tym cashbackiem?
31: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
32: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
33: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
34: Lidl. To się opłaca.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
35: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
36: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
34: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Kamysz o odwołaniu przez Amerykanów jego spotkania z szefem Pentagonu. Wicepremier ma rozmawiać w Waszyngtonie z Pete'em Hegsethem jutro. Spotkanie miało dotyczyć przygotowań do utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Ze szczegółami Maciej Kluczka.
1: Minister Kosiniak-Kamysz wyjaśnia.
2: Była prośba ze strony amerykańskiej z uwagi na wizytę przywódcy Chin. Jest prośba o zmianę tego terminu. W tym momencie moi zastępcy już się udali do Stanów Zjednoczonych.
1: Wszystko wskazuje więc na to, że to po prostu zmiana w kalendarzu, ale dla Andrzeja Śliwki, posła PiSu z Sejmowej Komisji Obrony, to i tak powód do ataku.
3: Mam nadzieję, że pan Kosiniak-Kamysz, ale także pan minister Tomczyk, że się wezmą do roboty.
4: Pan Kosiniak-Kamysz, myślę, że w stosownym czasie, kiedy zostaną terminy ustalone, pojedzie do Stanów Zjednoczonych i wierzę, że pozałatwia wszystkie te rzeczy.
1: Dodaje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Maciej Kluczka, TOK FM.
0: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Polaka podejrzanego o przygotowywanie zamachu terrorystycznego. Według śledczych celem ataku miały być szkoła i meczet, a na zabezpieczonych urządzeniach znaleziono korespondencję dotyczącą planowania masowych ataków. To nie jest odosobniony przypadek, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
5: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo, tak jak powiedziałem, wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo. Z tego, co wiem od policji, to różne warianty jeszcze mogą się w tej sprawie pojawić.
0: Nastolatek przebywa w areszcie. Najcięższy z postawionych mu zarzutów dotyczy bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Politycy Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Patryk Jaskulski zawiadamiają prokuraturę w sprawie organizacji spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim. Chodzi o pakiety premium, które mogli wykupić uczestnicy polsko-amerykańskiego szczytu biznesowego z udziałem prezydenta, który odbył się wczoraj w Nowym Jorku. To urąga godności urzędu prezydenta, ocenia eurodeputowany Michał Szczerba.
6: Cennik spotkań z prezydentem jest to uderzenie w powagę państwa polskiego. To standard Republiki Bananowej, a nie demokratycznego państwa prawa.
0: Przebywający w Nowym Jorku prezydent twierdzi, że nie uzależnia spotkań od wpłacanych pieniędzy, ale nie odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy o aktywności fundacji wiedział. Sąd rejonowy w Rzeszowie nie rozstrzygnął, czy prokuratura słusznie umorzyła śledztwo w sprawie finansowania konferencji SIPAC w Jasionce. Chodzi o około 1 200 000 zł z publicznego budżetu. Rzeszowski sąd zdecydował, że zwróci się do Sądu Najwyższego o wyznaczenie do rozpoznania tego zażalenia inny sąd. O szczegółach reporter TOK FM Marcin Starzec.
7: Zawiadomienie złożył jeszcze w lipcu ubiegłego roku radny Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kłak. Podejrzewał przekroczenie uprawnień przez zarząd województwa przy finansowaniu konferencji SIPAC. Chodziło o około 1 200 000 zł z publicznego budżetu oraz niejasny, zdaniem radnego, udział w finansowaniu giełdy Zonda Krypto. Prokuratura sprawę umorzyła, stąd zażalenie.
8: Sąd rejonowy w Rzeszowie, opierając się o dobro polskiego wymiaru sprawiedliwości, z tym wymiaru sprawiedliwości na Podkarpaciu, postanowił skierować sprawę do Sądu Najwyższego, zbadał wszystkie przesłanki i wyznaczył inny sąd.
7: Konferencja konserwatystów SIPAC odbyła się w Jasionce tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich, a głównym gościem był wtedy kandydat Karol Nawrocki. Marcin Starzec, TOK FM.
0: Straż Graniczna zatrzymała na lotnisku we Wrocławiu 23-letniego obywatela Tunezji. Mężczyzna przeskoczył przez 3-metrowe ogrodzenie płyty lotniska i bezprawnie dostał się na pokład samolotu pasażerskiego lecącego do Palermo. Personel pokładowy zorientował się, że Tunezyjczyk nie ma przy sobie biletu. Ze względu na konieczne procedury lot opóźnił się o około 2 godzin, mówi rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski.
9: Cała ta przestrzeń, w której pojawi się taka osoba, musi zostać dokładnie sprawdzona pod kątem bezpieczeństwa, a także pod kątem pirotechnicznym. Tak samo w przypadku samolotu, na który niestety ten mężczyzna się dostał. Pasażerowie musieli zostać zdebordowani. Musiał zostać ten samolot pod kątem pirotechnicznym sprawdzony i dopiero wtedy pasażerowie mogli przejść ponownie kontrolę bezpieczeństwa i kontynuować swoją podróż.
0: 23-letni Tunezyjczyk przebywał w Polsce legalnie. Straż Graniczna nie znalazła przy nim żadnych niebezpiecznych rzeczy. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 14.20. Teraz jeszcze pogoda. Najcieplej dziś w północno-zachodniej części kraju, 18 stopni. Najchłodniej na terenach podgórskich. Termometry w Zakopanem pokazują niespełna 8 stopni Celsjusza. Po południu i wieczorem możliwe przejaśnienia, pod koniec dnia na zachodzie także rozpogodzenia. Przelotnie popadać może niemal w całym kraju, za wyjątkiem północnego zachodu. W części wschodniej możliwe także burze, a w górach śnieg.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Dzień dobry, Anna Piekutowska. Zapraszam Państwa na audycję Zapytam Inaczej. W studiu Radia Tok FM Anna Kiedrzynek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dziennikarka, reporterka, która od lat między innymi zajmuje się sprawami społecznymi i zdrowotnymi. W Tok FM zrealizowałaś podcast Próg Bólu, a teraz do tego tematu wracasz, kontynuujesz go oczywiście w książce Nie uszlachetnia o leczeniu w bólu w Polsce. To jest wydawnictwo Czarne i twój reportaż, twoja książka zaczyna się od takiej sceny na dachu. Na dachu stoi Marta, która jest doprowadzona właściwie na skraj funkcjonowania, na skraj swojej wytrzymałości, bo ten ból no, zabrał jej takie normalne życie i to tak dosłownie bardzo utrudnia jej funkcjonowanie. Nie może spać, jest rozdrażniona, krzyczy na córkę, nie poznaje samej siebie, niszczą się jej relacje i tak dalej, i tak dalej. To zacznijmy może właśnie naszą opowieść o tej książce od tego pytania, dlaczego Marta znalazła się na tym dachu przez ból?
1: Tak, Marta stoi na tym dachu, zastanawia się, czy jest w stanie w ogóle żyć dalej. To jest pytanie, które ona sobie zadaje. Ja po tym, jak zebrałam materiał do tej książki, doszłam do takiego wniosku, że są takie rodzaje bólu, które potrafią człowieka wypchnąć poza trajektorię jego życia. I mówiąc o tym, mam na myśli, że potrafią go wypchnąć z takiego normalnego, codziennego funkcjonowania, a pod słowami normalne, codzienne funkcjonowanie rozumiem taką sytuację, w której człowiek ma pewną swobodę decydowania o swoim życiu, o swoich kolejnych ruchach, o czynnościach, które podejmuje, o tym, o której wyjdzie z domu, czy wyjdzie z domu, że pójdzie do pracy i tak dalej, i tak dalej. I ból przewlekły, który dotyka tę akurat bohaterkę, sprawia, że ona tę swobodę traci. Ona traci jakby no w ogóle kontrolę nad swoim życiem. I no to jest taka sytuacja, w której człowiek no, zaczyna się zastanawiać, czy ja chcę, żeby moje życie tak wyglądało. I teraz tak, my mówiąc o bólu, myśląc o bólu, w ogóle słowo ból, tak, mamy najczęściej takie skojarzenie, że to jest coś, co się kończy.
0: Zaczyna nas powoli przestanie.
1: Powoli przestanie. Zaczyna nas boleć głowa, bierzemy tabletkę, przestaje nas boleć. Dolega nam coś poważniejszego, na przykład, nie wiem, zapalenie wyrostka robaczkowego też nas bardzo boli, ale idziemy do szpitala, wyrostek zostaje wycięty, ból się kończy. Natomiast są bóle, które tego końca może się człowiekowi wydawać, że nie mają, bo nie dostaje odpowiedniej pomocy, bo jest zbywany, lekceważony przez przedstawicieli ochrony zdrowia. I jeżeli taki ból człowieka dotyka i wielu bohaterów mojej książki taki właśnie ból dotknął, oni nie widzą końca swojego cierpienia. I to jest właśnie najgorsze. Nawet nie sama siła tego bólu, który ich dotyka, ale to, że oni się boją, że on się nigdy nie skończy.
0: Ja jestem bardzo zaskoczona, bo ty piszesz, że właściwie to historia leczenia bólu w Polsce jest bardzo młoda i bardzo krótka. Że do 2017 roku to ból głównie leczyliśmy u osób, które już kończyły, dobiegały kresu życia, albo do osób, które były hospitalizowane, więc już było naprawdę poważnie, albo potem u kobiet rodzących jeszcze. Skąd wzięło się to przekonanie, że ten ból to po prostu właśnie trzeba wytrzymać, że zaciśniemy zęby, a potem będzie już okej. Skąd ta niefrasobliwość w podejściu do bólu?
1: Wydaje mi się, że tutaj mówisz o dwóch rzeczach, bo jeżeli chodzi o to, które grupy były gdzieś tam rozpoznane w polskiej legislacji jako grupy zasługujące, tutaj oczywiście daję cudzysłów, na leczenie, no to tak, to były osoby terminalnie chore, to były kobiety rodzące, to był pacjent w szpitalu. I tutaj rzeczywiście były pewne uregulowania prawne mówiące o tym, że tym osobom się po prostu leczenie bólu należy. To nie znaczy, że u innych pacjentów ból w ogóle nie był leczony. No bo był. Poradnie leczenia bólu mamy już od wielu, wielu lat. One działają, więc to nie jest tak, że ta kwestia była tak kompletnie w 100% zaniedbana. Natomiast jeżeli chodzi o takie nawet chociażby symboliczne rozpoznanie prawne, to tego rzeczywiście nie było. Natomiast to, że poradnie leczenia bólu są i to, że ból może nie jest zupełnie przewlekły ból, nie jest zupełnie niewidoczny w takiej praktyce medycznej, no to nie znaczy, że nie był traktowany właśnie tak, jak mówisz, z niefrasobliwością. Bo jest tak traktowany. Niestety nadal. myślę, że wciąż pokutuje na pewno w społeczeństwie takie przekonanie, że ból jest objawem wyłącznie. Że ból jest gdzieś tam zawsze czymś pośrednim, pomniejszym wobec głównej choroby. A na przykład przy bólu przewlekłym, ale też przy różnego rodzaju innych chorobach, ból staje się chorobą samą w sobie. Czyli staje się na tyle skomplikowaną jednostką medyczną, że po prostu konieczny jest dobry specjalista, konieczne są czasami różne zabiegi, konieczne są bardzo różnorodne metody, żeby sobie z tym bólem u pacjenta poradzić, bo on jest na tyle rozkręcony, na tyle właśnie złożony, tak, w swoim mechanizmie chociażby powstawania, no że po prostu trzeba się nim zająć tak jakby jak oddzielną chorobą. Natomiast chyba ciągle pokutuje w nas przekonanie i niestety w niektórych lekarzach też, bo też się z tym zetknęłam, no że to jest po prostu objaw. A jeżeli trwa za długo, jeżeli jest zbyt uporczywy, no to właśnie, tak jak wspomniałaś, trzeba zacisnąć zęby.
0: No ale to w ogóle jest cała opowieść o bólu, która jest w pewnym sensie zakorzeniona w społeczeństwie, że cierpienie może być czymś wartościowym, że to, w jaki sposób znosimy to cierpienie, też sprawia, że albo jesteśmy twardzi, lepsi, silniejsi, albo słabsi, gorsi, tak? To jest jakieś wartościowanie. Czy my jesteśmy jakimś społeczeństwem, które w szczególny sposób gloryfikuje ból, że my to gdzieś mamy w swoim jakimś katolicko-polskim DNA zakorzenione?
1: Też się nad tym zastanawiałam i no tak, bo tutaj odwołujesz się do tego nieszczęsnego powiedzonka, że cierpienie uszlachetnia, od którego mnie osobiście bolą zęby i stąd też taka decyzja o tytule książki, że nie uszlachetnia i mam na to bardzo wiele dowodów, których dostarczyli mi bohaterowie mojej książki. Natomiast wracając do twojego pytania. Wydaje mi się, że nie do końca tak jest. To znaczy ja bym tutaj aż tak się nie znęcała nad polskim kontekstem. Troszkę szłam tym tropem, jest w tej książce rozdział o starości, o tym, czy starość musi boleć. I ja na przykład bardzo... Ja pytałam moich bohaterów i bohaterki, czy to jest tak, że nie wiem, że ludzie starsi słyszą na przykład od księdza, tak, że nie ma co po tych lekarzach chodzić, tylko trzeba właśnie się godzić z bólem. I co ciekawe, usłyszałam, że nie, że właśnie tymi osobami, które często lekceważą ten ich ból i umniejszają to ich cierpienie, są właśnie lekarze, a nie księża. I że starsi ludzie, to nie jest tak, że oni idą ze swoimi problemami medycznymi do księdza. Oni faktycznie chodzą po lekarzach, bo chcą dostać tę pomoc. Chcą, żeby w tym bólu ktoś im pomógł, ktoś go zmniejszył. I czasami nie dostają tej pomocy właśnie od lekarza, albo właśnie dostają takie słowa, słyszą takie słowa, może nie wprost, że cierpienie uszlachetnia, ale że no czego się pan spodziewa, przecież to PESEL. Więc tutaj bardziej niestety muszę obciążyć przedstawicieli ochrony zdrowia.
0: Ale dlaczego? To jest kwestia oczywiście wiemy, tak? Polska ochrona zdrowia w ruinie i tak dalej, nie ma pieniędzy, ale to jest kwestia pieniędzy, czy właśnie kwestia mentalu?
1: Wydaje mi się, że tutaj jest i to, i to, i to, i to. Natomiast kwestia mentalu jest silna. To znaczy, rzeczywiście ból jest takim zjawiskiem, które mam wrażenie ciągle nie doczekał się, nie doczekał się takiego uznania jako coś faktycznie istotnego, jako coś, co nie jest właśnie tym dodatkiem do choroby, ale czymś, co faktycznie nieleczone może zniszczyć człowiekowi życie. I też jest tak, że ból, podobnie jak depresja, tutaj widzę dużo cech wspólnych, ból do pewnego stopnia można długo ukrywać. I ludzie ukrywają, tak? Kobiety, jeżeli nie śpią, tak, to potem sobie, nie wiem, pomalują te cienie pod oczami, wyjdą na ulicę, wyjdą do pracy, tak? Będą ledwo funkcjonować, będą ledwo żywe, ale, no, ale funkcjonują, tak? I to jest tak, że ból tak zagarnia jakby człowieka dla siebie, zagarnia po kawałku całe jego życie, ale otoczenie tego nie widzi. I mam wrażenie, że to jest, znowu, podobnie jak depresja, że to jest wciąż wstydliwy problem. To też mi wiele osób mówiło, że one się wstydziły mówić, że ich boli, tak? Wymyślały sobie jakieś inne powody, tak? Dla których nie mogą właśnie przyjść do pracy, czy coś się z nimi dzieje złego, bo ten ból się wydaje taki mało poważny.
0: Ja myślę, że to też jest kwestia tego stanu, w którym jesteśmy wprowadzeni, jeśli nas boli. To znaczy, jesteśmy wtedy jakoś bardziej krusi, narażeni na wrażliwsi. Trudniej nam jest też o siebie zawalczyć na przykład w zetknięciu z systemem czy z ochroną zdrowia. Rozmawiamy o książce Anny Kiedrzynek, Nie uszlachetnia, o leczeniu bólu w Polsce. Naszą rozmowę będziemy kontynuowały po informacjach TOK FM i porozmawiamy między innymi o tym, czy ból ma płeć.
2: Autopromocja.
3: Politycy uwielbiają mówić, a ja jeszcze bardziej pytać i nie odpuszczam, dopóki nie usłyszę odpowiedzi. Partyjny przekaz dnia to nie dla mnie i nieważne, kto siada naprzeciwko. Poranek TOK FM od 7:00. Tomasz Sekielski. Do usłyszenia.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.

0: trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
3: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
2: O, wielka sprawa.
3: Największa.
4: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
13: Ty plus

0: Cashback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 14.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Minionej nocy Rosjanie zaatakowali rakietami balistycznymi obiekt naftowo-gazowy w środkowo-wschodniej części Ukrainy. Według informacji koncernu energetycznego Naftohaz, co najmniej 5 rakiet uderzyło w obiekty technologiczne, powodując krytyczne zniszczenia, które praktycznie uniemożliwiają odbudowę i ponowne uruchomienie obiektu. Do końca tego roku państwa członkowskie Unii Europejskiej chcą porozumienia w sprawie kolejnego wieloletniego unijnego budżetu, poinformowało dziennikarzy w Brukseli unijne źródło. Rozmowy są jednak trudne, bo część krajów domaga się cięć. Mowa o płatnikach netto, państwach, które wpłacają do budżetu Unii więcej niż z niego otrzymują. To na przykład Niemcy, Austria, Holandia czy Dania. Z kolei przeciwko cięciom w budżecie są kraje południowej części kontynentu oraz Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska. Ceny paliw i smarów do ośrodków transportu w Unii Europejskiej wzrosły rok do roku w sierpniu o prawie 24%, podał Eurostat. Największe podwyżki, 34,5%, odnotowano w Bułgarii. Najmniejsze wzrosty, 1,3%, wystąpiły na Węgrzech. W TOK FM czas teraz na kulturę.
4: Sponsorem programu jest Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne. Konfrontacje.pl.
5: Sponsorem programu jest organizator wystawy Praskie Wnętrza w Muzeum Warszawskiej Pragi, oddziale Muzeum Warszawy, muzeumpragi.pl.
6: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Dziś kolejny dzień 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O Złote Lwy walczy 16 produkcji, ale festiwal to nie tylko pokazy filmów konkursowych. To także sekcja Dokument w Gdyni, w której do zobaczenia jest kilka najlepszych w ostatnim czasie polskich filmów dokumentalnych. Wśród nich Magic Hour Marcina Borcharda, opowiadający o wybitnym operatorze Piotrze Sobocińskim. Film zbudowany jest wyłącznie z prywatnych archiwów i rodzinnych nagrań.
7: Okazało się, że archiwum Sobocińskich jest rzeczywiście gigantyczne. Okazało się, że na rozmaitych taśmach i szpulach filmowych jest zarejestrowany kawał życia rodziny, mniej więcej od końcówki lat 40. do śmierci Piotra, czyli do początku lat 2000. Tych nagrań łącznie jest około 250 godzin i nikt nie wiedział, co na tych taśmach jest.
6: Mówił Marcin Borchardt w Kulturze Osobistej w TOK FM. Pokaz filmu dziś o 16.45, później spotkanie z twórcami. Spotkania z pisarzami i reportażystami, rozmowy o współczesnej Rosji i Ukrainie czy dyskusja o starożytnej Grecji złożą się na rozpoczęty wczoraj 17. Festiwal Literacki Zebrany w Białymstoku. Wśród zaproszonych gości są Zyta Rudzka, Zbigniew Parafianowicz i profesor Tadeusz Sławek. Ponad 200 prac trafiło do jubileuszowej 5. edycji organizowanego przez Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta konkursu Sfotohutowani. Paweł Kalina z ośrodka przyznaje, że nie ma jednego klucza do dobrego zdjęcia.
8: Mamy i fotografie budynków, i fotografie miejsc takich związanych z naturą, ale też fotografie ludzi, fotografie emocji.
6: Ogłoszenie wyników i wernisaż prac pod koniec października.
4: Sponsorem programu było Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne. Konfrontacje.pl.
5: Sponsorem programu był organizator wystawy Praskie Wnętrza w Muzeum Warszawskiej Pragi, oddziale Muzeum Warszawy, muzeumpragi.pl.
3: Po południu i wieczorem możliwe przejaśnienia, pod koniec dnia na zachodzie także rozpogodzenia. Przelotnie padać może niemal w całym kraju, za wyjątkiem północnego zachodu. W części wschodniej możliwe burze, a w górach śnieg. Najcieplej dziś w północno-zachodnich regionach 18 stopni, najchłodniej na terenach podgórskich niespełna 9 stopni Celsjusza.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Anna Piekutowska, audycja Zapytam Inaczej. Cały czas ze mną Anna Kiedrzynek i jej książka Nieuszlachetnia o leczeniu w bólu w Polsce. Wydało książkę wydawnictwo Czarne i twoja książka jest pełna historii o cierpieniu. Każda z nich jest inna, opowiada o trochę innym wycinku rzeczywistości, ale łączy je też takie niedowierzanie w ból, takie doświadczenie, poczucia, że ktoś przesadza, że to nie może być aż tak bardzo uciążliwe, jakby osoba, która cierpi, była mniej wiarygodna, ale ta nieufność nieproporcjonalnie często, częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn. Jak to się dzieje? Dlaczego ból ma płeć?
1: Tak, od razu powiem, że nie chcę tutaj rozsądzać jakby na poziomie indywidualnym, tak, czy większe cierpienie dotyczy mężczyzn czy kobiet, to wiadomo, zawsze zależy od indywidualnego przypadku.
9: Tak, ale ty podajesz tyle różnych dowodów badawczych, tak. To po prostu to jest skandal, że po operacjach dzieci chłopcy częściej dostawali kodeinę, a dziewczynki paracetamol. Mężczyźni po operacjach serca częściej otrzymują leki przeciwbólowe, a kobiety częściej środki uspokajające.
1: Tak, natomiast na poziomie systemowym absolutnie ta nierówność dotyczy kobiet, jeśli chodzi o uśmierzanie bólu. I wiesz co, to wynika, to zostało bardzo dobrze zbadane. Zostało zbadane, jakie reakcje wywołuje przedstawiciel bądź przedstawicielka danej płci, mówiąc, boli mnie. I z wielu badań, które przytaczam w książce prowadzonych na ten temat, wynika, że kobiety są generalnie postrzegane jako mniej wiarygodne narratorki swojego cierpienia. Tak to określiłam.
9: Baba przesadza.
1: Baba przesadza, baba histeryzuje. Też co ciekawe, jest jeszcze jedno takie przekonanie, które cechuje, a przynajmniej cechowało na przestrzeni XX wieku, właśnie przedstawicieli zawodu lekarskiego, to takie przekonanie, że kobieta więcej wytrzymuje bólu. Że kobieta jest bardziej odporna na ból. Tak, tak, niby słabsza płeć, no ale w związku z tym, że my rodzimy, my też mamy miesiączki i co miesiąc dostajemy swoją porcję bólu do zniesienia, to znaczy, że my jesteśmy z natury bardziej wytrzymałe. Jest takie przekonanie. Ono w ogóle nie jest poparte żadnymi danymi, tak? To była po prostu taka mądrość, która gdzieś tam po prostu ludowa. Panowała, tak, mądrość ludowa, która panowała wśród medyków przez wiele, wiele dekad. I myślę, że to ona nadal gdzieś tam znajduje, tak, swoje odbicie, nawet w traktowaniu obecnie pacjentek. Natomiast tak, ból ma płeć i tu znowu jakby dwa powody. Pierwszy taki, że kobiety faktycznie częściej cierpią na różnego rodzaju bóle przewlekłe. Jest udowodnione, że kobiety częściej zapadają na migreny, chociażby. Częściej cierpią na bóle reumatyczne, bóle stawów, bóle mięśni. No bóle oczywiście związane z układem rozrodczym, tak? No to kobiety może trafić bardzo wredna choroba, tak? Czyli endometrioza, której jednym z objawów jest silny ból. Kobiety często, nawet te nie chorujące na endometriozę, zmagają się często z bolesnymi miesiączkami. Więc jakby rzeczywiście ta kobiecość, jak to w książce sformułowałam, ona jest zrośnięta z bólem, tak? W pewien sposób. I gdzieś tam mam wrażenie, że przez długi, długi czas medycyna traktowała to jako, no, takie zło konieczne, tak? Taki dopust Boży, no jest ten ból, no to jest. Jakby co możemy z nim zrobić? No nic.
9: Co więcej, pewnie mniej się nim interesowała. To znaczy wiemy bardzo dobrze, że te typowo kobiece choroby, typu endometrioza, typu migrena, one tak naprawdę niedawno zaczęły być tak porządnie badane. Często badania, chociażby leków przeciwbólowych, również były
1: na męskich organizmach przeprowadzane.
9: Dokładnie.
1: Tak.
9: Mm-hmm.
1: Tak. Więc jakby pod tym względem rzeczywiście dotyczy to bardziej kobiet. I to jest, nazwijmy to, powiedziałabym, taki czynnik biologiczny. Tak, że nasza biologia faktycznie sprawia, że my bardziej tych bólów doświadczamy. Natomiast no, jest też czynnik kulturowy, o którym już trochę powiedziałyśmy. Czyli właśnie to taka niewiara w to, że kobieta trafnie ocenia poziom własnego bólu.
9: To jest niesamowite, bo ty też opisujesz, że kobiety częściej opisują ból tak szczegółowo, używają większej liczby słów i przez to nie są postrzegane jako te, które dokładniej mogą zmapować swoje problemy zdrowotne, tylko po prostu są postrzegane jako bardziej emocjonalne, bardziej dramatyczne, przesadnie ekspresyjne.
1: Tak, też mnie to bardzo, bardzo zaskoczyło. To było chyba jakieś kanadyjskie badanie i tam rzeczywiście jakby ogromną wartość ma dla lekarzy trafne opisywanie swojego bólu. I to są czasami takie bardzo kwieciste, poetyckie określenia, tak? Miażdżący, ściskający, gniotący, parzący, kujący. One się może wydają takie właśnie, no, kwieciste, ale one są mają jakąś tam kliniczną wartość, tak? Można na ich podstawie próbować określić jeszcze przed innymi badaniami, jaki to jest rodzaj bólu i czego konkretnie dotyczy ta dolegliwość. I kobiety rzeczywiście często są w tym lepsze. Mają większy zasób słownictwa, a mimo to właśnie jedno z tych badań pokazało, że w związku z tym, że one używały tego słownictwa, które wydawałoby się, że jest potrzebne, no były postrzegane jako bardziej takie emocjonalne, skłonne do przesady.
9: To na jednej stronie są kobiety, które używają bardzo wielu słów na to, żeby opisać swój ból, a na drugiej stronie są te osoby, które w ogóle nie potrafią go opisać, czyli dzieci, noworodki, wcześniaki, o których piszesz. I to jest dopiero wstrząsające, że po prostu przez długi czas medycyna funkcjonowała w przekonaniu, że takie małe dziecko nie odczuwa bólu i różne rzeczy, które były, procedury, które były przeprowadzane na tych dzieciach, teraz już wiemy, że mogły im sprawiać ogromne cierpienie.
1: Tak, przez cały XX wiek dzieci urodzonych przedwcześnie nie znieczulano w ogóle do poważnych zabiegów i operacji. Tak. A w Europie, zwłaszcza w Europie Wschodniej, jeszcze w pierwszej dekadzie na pewno XXI wieku.
9: No co musiało się stać, że nagle zrozumieliśmy, że to wydaje mi się nieludzkie po prostu. To wydaje mi się jakieś takie traktowanie dzieci jak, nie wiem, już teraz nawet nie ma takiego podejścia do zwierząt, które też teoretycznie niektórzy uważają, że nie odczuwają bólu albo odczuwają w inny sposób. Mm-hmm. No to są po prostu jakieś takie straszne rzeczy.
1: No, pozycja noworodka na przełomie XIX i XX wieku była bardzo słaba.
9: Tak.
1: Więc rzeczywiście badano te dzieci, kuto je, poddawano różnym takim nieprzyjemnym eksperymentom. No i właśnie te przedwcześnie urodzone dzieci rzeczywiście często na przykład reagowały z pewnym spowolnieniem na te eksperymenty, w przeciwieństwie do dzieci urodzonych w terminie. No i na tej podstawie, rzeczywiście na podstawie tam paru przeprowadzonych niekoniecznie zgodnie z etyką czy jakąś prawidłową metodologią badań, no świat nauki doszedł do wniosku, że, no, że te dzieci mają na tyle jeszcze nierozwinięty układ nerwowy, że po prostu nie odczuwają bólu. Więc w związku z tym nie ma co sobie głowy zawracać z nieczuleniem. To znaczy był też lęk, że mocne środki znieczulające, no faktycznie mogą uśmiercić, tak, te dzieci, więc nawet nie próbowano, tak, ich jakoś dawkować odpowiednio do ich wagi czy wieku. No ale tak, ale to też jakby się nakładało na to przekonanie, że one po prostu bólu nie mogą odczuwać, plus nawet jeśli go odczują, to nie będą o tym pamiętać.
9: Na koniec chciałabym z tobą porozmawiać o tym, że Polska, pewnie państwo doskonale o tym wiedzą, jest w czołówce pod względem spożywania leków, również tych przeciwbólowych. Polacy łykają na potęgę na przykład benzodiazepiny. W ogóle do niedawna przecież jeszcze one były dostępne właściwie na wyciągnięcie ręki w każdym receptomacie. Są też leki bez recepty. Czy to jest skutek tego, że ludzie nie dostają pomocy w systemie i starają sobie radzić na własną rękę?
1: Absolutnie tak. Jemy bardzo dużo leków przeciwbólowych, jak cukierków. To nie zawsze są mocne leki, tak? To mogą być słabe leki, ale brane w dużych ilościach, w różnych mieszankach i robimy to często dlatego, bo nie dostajemy po prostu odpowiedniej pomocy. Nie rozumiemy też do końca naszego bólu, tak? Czyli na przykład jeżeli ból ma nawet, nie wiem, jakiś tam charakter zapalny, tak? To my łykamy środek, który niekoniecznie na to pomaga. Więc jakby naprawdę to jest tak, że my łykamy te leki na potęgę i często łykamy je na ślepo.
9: Ale tu jest ten problem z lekami, które są uzależniające. Mianowicie, no wiemy, że są takie środki, które są czasami jedynym rozwiązaniem, są bardzo skuteczne, są szybkie, no ale mają też swoje konsekwencje. Czy u nas w Polsce panuje nadmierny strach, czy wręcz nadmierne posiłkowanie się takimi środkami jak chociażby benzodiazepiny?
1: Albo opioidy, prawda? O, bo one są na silny ból przeznaczone. No nie, w Polsce jest tak, że no nie grozi nam raczej kryzys opioidowy. Raczej w lekarzach jest strach przed wypisywaniem takich mocnych środków przeciwbólowych, ale też trzeba pamiętać, że choć opioidy pomagają na bardzo silny ból, to nie są też długoterminowym rozwiązaniem, na przykład w przypadku bólu przewlekłego, czyli takiego, o którym rozmawiałyśmy na początku naszej rozmowy, gdzie faktycznie ten ból utrudnia funkcjonowanie. Często opioidy to jest, powiedzmy, jakaś pomocnicza, powiedzmy, część tego leczenia, a czasami w ogóle nie są potrzebne, bo trzeba zastosować zupełnie inne oddziaływania, rehabilitację, fizjoterapię, innego rodzaju leki, czasem zabiegi. Więc opioidy nie są odpowiedzią, ale też z tego co wiem, w Polsce nadal, może to jest kontrowersyjne, ale nadal przypisuje się ich za mało, to znaczy w tym sensie, że zetknęłam się z przypadkami po prostu ludzi chorujących, chociażby na nowotwór, gdzie absolutnie opioidy są wskazane przy silnym bólu i te osoby też nie dostawały tak odpowiedniej pomocy przeciwbólowej.
9: Ale to jest część tej samej opowieści, to znaczy braku zaufania na linii pacjent-lekarz.
1: Tak, bo się może uzależni, tak, gdzie na przykład w przypadku już zaawansowanego nowotworu uzależnienie jest najmniejszym problemem, tak, tego pacjenta.
9: Więcej państwo przeczytają w książce Nie uszlachetnia o leczeniu bólu w Polsce. Premiera 23 września, czyli jutro. Książkę wydało wydawnictwo Czarne, a napisała ją moja gościni, Anna Kiedrzynek. Bardzo ci dziękuję za naszą
1: również
9: rozmowę.
1: Dziękuję.
9: A teraz Rafał Hirsch. Dzień dobry, witaj.
10: Dzień dobry.
9: Opowiem państwu, co w EKG po skrócie, po informacjach TOK FM.
10: W EKG będzie o tym, co dzieje się na rynku mieszkaniowym. Mamy wrzesień, jesteśmy po wakacjach. Skupimy się głównie na wynajmie mieszkań. Studenci pewnie szukają przed
9: rozpoczęciem. Pewnie dobrze się dzieje na rynku mieszkaniowym.
10: Pewnie tak, ale wiesz, jest taki czynnik specyficzny akurat w tym roku, że w Sejmie jest projekt ustawy o najmie krótkoterminowym, który ma dość znacząco zablokować najem krótkoterminowy. I czy to wpłynie na ten taki zwykły najem? Bo może ci, którzy chcieli zarabiać na najmie krótkoterminowym, nie będą mogli tego robić. Może przerzucą się na ten drugi rynek. Będzie więcej ofert. Może one stanieją wtedy.
9: Nie, w życiu.
10: W życiu. No, zobaczymy, przekonamy się. O tym będziemy już za kilka chwil rozmawiać.
9: Zapraszamy bardzo serdecznie. Ja państwa również zapraszam po 15:00 i będziemy rozmawiać między innymi o tym, że dzisiaj jest dzień bez samochodu, co brzmi trochę jak dzień bez papierosa, więc porozmawiamy o tym, jak uzależnieni bardzo jesteśmy od aut.
11: Reklama.
12: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
14: Aha.
13: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: W jednym miejscu i w jednym czasie. Rozmowy o ochronie środowiska i sektorze energii. W programie Zielona Transformacja, Local Content, Bezpieczeństwo Systemu. Dołącz do wydarzeń Biznes, Prekop i Energy Days. Zarejestruj się i odwiedź Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. 30 września i 1 października.
16: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
21: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
22: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
21: A gdzie tak jest?
22: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
23: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
24: Lidl. To się opłaca. Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: 14.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Dalej nie ma jednomyślności w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję bez dwóch oligarchów. Procedura pisemna została przedłużona o kolejne 3 godziny, do 17.00. Unijna 27 ma czas do północy. Wtedy wygasną sankcje indywidualne nałożone na blisko 3000 osób i podmiotów w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Iran potwierdza gotowość do otwarcia cieśniny Ormus w ciągu 7 dni, jeśli Stany Zjednoczone złagodzą presję wojskową i zniosą blokadę irańskich portów, powiedział agencji Reutera wysoki rangą urzędnik irański. Wcześniej o tym stanowisku Teheranu informowała japońska agencja Kyodo. Tymczasem Arabia Saudyjska wznowiła działalność rurociągu wschód-zachód i może jeszcze dzisiaj wznowić eksport ropy naftowej, podaje Reuters. Transport został wstrzymany 13 września wskutek uszkodzeń po ataku dronowym. Według władz Arabii Saudyjskiej dokonały tego irackie bojówki, które są sprzymierzone z Iranem. Eurostat podaje, że ceny paliw i smarów do środków transportu w Unii Europejskiej wzrosły w sierpniu o prawie 24% w porównaniu z sierpniem 2025 roku. Największe podwyżki odnotowano w Bułgarii, na Litwie, w Finlandii, Niemczech i Francji. Najmniejsze na Węgrzech, w Szwecji i Irlandii. W Polsce było to około 24%. 15 lat więzienia grozi 17-latkowi z Siemianowic Śląskich, który pod wpływem ideologii nazistowskiej planował zamach na szkołę i meczet. Paweł G. został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Najcięższy z zarzutów dotyczy jednak bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Kluczowe dowody zawierał telefon i komputer 17-latka, młody mężczyzna. Był aktywny na Discordzie i Telegramie. ABW ustala inne osoby ze środowiska ekstremistów, a także źródła procesu radykalizacji, któremu poddał się młody mężczyzna i jego kontakty, mówi rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński.
27: Nad tym teraz pracują funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby dokładnie sprawdzić, czy ktoś z dorosłych inspirował młodych ludzi.
26: 17-latek nie przyznaje się do winy, został aresztowany na 3 miesiące. Powszechne obowiązkowe szkolenie obronne dla każdej kobiety i mężczyzny po szkole średniej to element założeń nowej polityki obronnej zaprezentowanej przez polityków Rozwoju Plus. Mateusz Morawiecki i Michał Dworczyk zapowiedzieli również złożenie projektu ustawy dotyczącej przeszkolenia wojskowego wszystkich polskich parlamentarzystów. Dzisiaj sporo chmur, pod koniec dnia na zachodzie rozpogodzenia. Termometry pokazują od 12 stopni miejscami na południu, około 15 w centrum i na wschodzie, do 18 w północno-zachodniej części kraju.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
28: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
29: 14.43, Rafał Hirsch, zapraszam na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG w TOK FM. Na początek zerkniemy sobie na rynek finansowy, bo na warszawskiej giełdzie trwa hossa, WIG20 dzisiaj znów w górę, tylko o 0,15%, ale wystarczy to do tego, żeby pobić kolejny rekord wszechczasów. Na rynku walutowym złoty dzisiaj troszeczkę się osłabia, euro po 4,35 zł prawie groszy, dolar 3,79 zł. Ciekawe rzeczy na rynku paliwowym dzieją się. się na świecie. Ropa naftowa spadła poniżej $100 za baryłkę, więc możliwe, że najgorsze za nami na tym rynku. $98.68 w tej chwili, to jest spadek o ponad 1,5%. Tak to wygląda na rynkach finansowych, a na rynku mieszkaniowym w Polsce co się dzieje, czego można się spodziewać? Jesteśmy po wakacjach, wracają studenci do miast uniwersyteckich tak zwanych, pewnie będą szukać mieszkań na wynajem. W studiu nasz gość, pan Jan Dziekoński, główny ekonomista rynekpierwotny.pl. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
29: Pojawiały się ostatnio takie raporty mówiące o tym, że wynajem mieszkań, że już nie jest coraz drożej, a wręcz w niektórych miejscach nawet jest trochę taniej. Jak ktoś jest studentem, to może liczyć na to, że w tym roku będzie mógł płacić trochę mniej za wynajem mieszkania niż w zeszłym roku?
0: Jest na to szansa. Faktycznie dane portalu Get.com pokazały spadek czynszów na przykład w Warszawie o kilka punktów procentowych względem poprzedniego roku. I faktycznie są miasta takie jak na przykład Wrocław, gdzie od 2 lat obserwujemy taki powolny spadek czynszów, więc no, zwłaszcza w ujęciu nominalnym, jakbyśmy mieli inflację pod uwagę, no to ten najem staje się troszeczkę tańszy. Ale też cudów nie ma. No jednak za mieszkanie, zwłaszcza w dobrym standardzie, w dużym mieście, trzeba zapłacić co najmniej 2000 albo więcej złotych.
29: Z czego bierze się to, że no, były takie lata, że te ceny bardzo wyraźnie szły w górę, a teraz albo stoją w miejscu, albo nawet trochę lecą w dół? Mhm.
0: Podzieliłbym ten okres, czy naszą taką ostatnią historię na 2 okresy. Mieliśmy taki okres faktycznie ekspansji, popularyzacji najmu w ogóle jako sposób oszczędzania czy inwestowania, i to były lata 15-19, kiedy czynsze także rosły dość intensywnie. To było tempo powyżej inflacji, bardziej w tempie wynagrodzeń, 5-7% rocznie.
29: Popularyzacji oszczędzania rozumiem dla tych, którzy są właścicielami tych mieszkań, a nie tych, którzy wynajmują.
0: Tak, ale to się też zbiegło z tym, że w tamtym okresie dość rocznie mniej więcej 100-150 tysięcy osób z zagranicy przyjeżdżało do Polski za pracą. Najczęściej z Ukrainy, ale nie tylko. 2014, czyli pierwsza agresja rosyjska, to była ta cezura, która uruchomiła też trochę tą falę. No i potem drugi okres takich intensywnych zmian, 2020 rok, COVID, który na tym rynku, można powiedzieć, taką mocną recesję czynszową prowadził. Minus 20-30% spadało czynsze w roku 2020. W roku 2021 zaczęliśmy wracać do normy i ten rynek bardzo szybko zaczął wracać czynszowo do tej trajektorii z lat poprzednich. No i rok 2022, czyli napływ z około 1 miliona uchodźców z Ukrainy, wyciągnął te czynsze o kolejne 20-30%. I w roku 2023 wszystko się nagle uspokoiło. Od roku 2023 czynsze stoją mniej więcej w miejscu.
29: Czyli tak właściwie to wszystko, ten rynek jest zależny od tego, jak, bo rozumiem, że imigranci, uchodźcy, ci, którzy przyjeżdżają do Polski, oni na początku jeszcze ich nie stać na to, żeby kupować mieszkanie, pewnie nawet nie mieliby szansy na to, żeby bank im dał kredyt, więc jedyną dostępną formą jest wynajem i to oni jakby manipulują w cudzysłowie tym popytem w jedną lub drugą stronę, tak?
0: Tak, to był czynnik najbardziej zmienny faktycznie w ostatnich latach. Można przyjąć w dużym uproszczeniu, że mamy trzy grupy najemców, mamy faktycznie studentów od miasta do miasta około 1/3. Kolejną 1/3 są faktycznie obcokrajowcy, migranci ekonomiczni, czyli ci, nazwijmy to, przyjeżdżający za pracą, i tą grupę uchodźców, którzy przyjechali, ta grupa jest stabilna, około 900 tysięcy osób w Polsce w tej chwili, mniej więcej 90% z nich wynajmuje i 1/3, można powiedzieć, lokalesi, o, tak sobie to nazwijmy to potocznie, to będzie zarówno ktoś, kto na przykład już nie chce mieszkać z rodzicami albo wręcz musi się, że tak powiem, usamodzielnić, bo zmienia w ogóle miasto, w którym będzie pracował, czyli to już nie jest student. To może być para, która postanawia razem zamieszkać, tym pierwszym krokiem jest wynajem, ale coraz częściej to są na przykład rodziny, które w ten sposób, czy to optymalizują budżet domowy, czy też same nie są w stanie jeszcze kupić mieszkania. No i to, co najczęściej się zmienia, faktycznie ta migracja, te duże ruchy migracyjne w ostatnich latach były najsilniejsze. Wpływa na to demografia. Przykładowo studentów ubywało w ostatniej dekadzie, Polaków, mniej więcej o 600 tysięcy spadła liczba studentów w Polsce, ale od 4 lat wzrosła liczba studiujących osób o 100 tysięcy. To są Polacy przede wszystkim. Więc mamy tu różne zmiany i często to, co jedna, która jest in minus, druga in plus, w ostatnich przynajmniej 3 latach one się wszystkie bardzo elegancko znosiły.
29: Czyli jeśli ten wynajem robi się troszkę tańszy, to można mówić o tym, że teraz znów zacznie obowiązywać taka sytuacja, że bardziej będzie się opłacało wynajmować niż kupować?
0: De facto tak jest od 2022 roku, można by przyjąć. No pomijając okres bezpiecznego kredytu, no to faktycznie raty kredytowe w większości dużych miast zwłaszcza są wyższe niż koszt najmu. Oczywiście upraszczamy, bo to wszystko zależy od tego, jaki będziemy mieli wkład własny, ale trzeba w ogóle mieć wkład własny, żeby mieszkanie kupić.
29: No tak, i generalnie rozmawiamy o średnich,
0: tak.
29: Każde mieszkanie ma inną cenę.
0: Oczywiście, ale tak jest od kilku lat. Tak na dobrą sprawę dopiero w ostatnich dwóch, trzech kwartałach te wskaźniki, znowu te średnie, się zrównały. Narodowy Bank Polski zresztą taką statystykę prowadzi i dopiero niedawno to nastąpiło, w momencie, kiedy kredyty staniały, a znowu teraz kredyty zaczynają ponownie drożeć, więc mamy faktycznie taką sytuację, że ten najem ciągle jest dość popularny, to teoretycznie powinno zachęcać do najmu, no bo skoro taniej, to po co przepłacać, no ale jednak mamy jako Polacy taką naturalną tendencję do tego, żeby posiadać nieruchomość, więc najem raczej
29: tak się mówi, że jak się wynajmuje, to trzeba płacić co miesiąc, a na koniec i tak się tego mieszkania nie ma.
0: Dokładnie tak, jest takie uproszczenie, no nie do końca jest prawda, bo to kwestia jeszcze, co robimy z tymi oszczędnościami w międzyczasie, ale faktycznie mamy taką preferencję, raptem 10-15% najemców w badaniach wskazuje, że wynajmują, bo chcą. Bo nie chcą z tego zobowiązania, bo chcą mieć elastyczność, bo na przykład w centrum Warszawy tani i znacznie lepsze mieszkanie jesteśmy w stanie uchwycić na rynku najmu, aniżeli kupić. No, mówimy o kompletnie innych budżetach wówczas finansowych.
29: A reszta, rozumiem, w tych badań wynika, że wynajmują, bo muszą, tak, a nie, że chcą.
0: Dokładnie tak. No i tutaj znowu przechodzą z pomocą statystyki Eurostatu, które pokazują, że obecnie ponad 5% wszystkich Polaków mieszka w mieszkaniach wynajmowanych jakby na warunkach rynkowych, czyli nie są to formy typu TBS, typu spółdzielnie. Jest to najwyższy wskaźnik od początku jakby prowadzenia tych badań. Kiedyś to było 2-3%, szczytowo 4%, obecnie to już jest 5%. I ta tendencja jest wzrostowa. Widać, że ten najem jednak się popularyzuje w Polsce.
29: Czyli mamy taką sytuację, że najem się popularyzuje, ceny nie rosną, więc sytuacja wygląda potencjalnie korzystnie i na to wchodzą możliwe zmiany, które zobaczymy wkrótce, bo w Sejmie jest projekt ustawy o najmie krótkoterminowym, który ma zakazywać, znaczy ma mocno ograniczyć, tak, albo utrudnić prowadzenie tego typu działalności dla kogoś, kto zainwestował na przykład w kilka mieszkań i chce je wynajmować na popularnych serwisach internetowych typu Airbnb czy Booking.com, bo to może przeszkadzać sąsiadom i tak dalej. Generalnie tutaj uzasadnienie jest dość jasne. Natomiast jeśli to wejdzie w życie, to w jaki sposób może to zmienić rynek, ten szeroki rynek najmu w Polsce?
0: Znowu, zależy od rynku, bo w dużych miastach wojewódzkich szacujemy, że mieszkań wynajmowanych na krótki termin, czyli najczęściej dla turystów, choć nie tylko, w stosunku do całego rynku najmu szacujemy od 5 do 10% może taka oferta stanowić. W Warszawie, w Krakowie to może być to bliżej 10-15%. W Gdańsku, znowu, to zależy, tam jest taka moda, że na ten najem krótkoterminowy mieszkania tylko w sezonie letnim się wystawia, to się najmem hybrydowym czasami nazywa, ale wtedy nawet do 20% całej oferty znika właśnie na to Airbnb i Booking. Teraz regulacje, które potencjalnie wprowadzi ta ustawa, mogą doprowadzić do tego, że niektóre gminy stwierdzą, najmu krótkoterminowego to my nie chcemy, albo nie chcemy w określonych miejscach. Do tego dodatkowo wspólnoty same, już abstrahując od samych gmin, będą mogły powiedzieć, nam się to nie podoba, dziękujemy, lub też ten najem jest uciążliwy, proszę dane mieszkanie na przykład skontrolować, czy ono jest bezpieczne z perspektywy na przykład przeciwpożarowej. Czyli tych jakby wachlarz, utrudnień, jak to pan nazwał, jest całkiem dużo. Najbardziej jakby wymagające będą przepisy przeciwpożarowe, ale to już to jest jakby temat trochę osobny. No i teraz, jeżeli część mieszkań, które dzisiaj na ten najem krótkoterminowy przejdzie na długi termin, no to czy to zmieni coś na rynku najmu długoterminowego? Nie do końca. No, mówimy jednak o niskich procentach, więc mówimy 2-3 punkty procentowe oferty, ona wzrośnie. W specyficznych miejscach, owszem, no bo to będą centra miast, więc tu lokalnie, gdzie nigdzie, te czynsze mogą jeszcze bardziej dostać tego tempa na spadek. Ale to nie będzie tak radykalne, natomiast duże znaczenie będzie miało to dla cen w najmie krótkoterminowym.
29: Pytanie, czy ludzie chcą wynajmować mieszkania, w cudzysłowie, na stałe, na dłużej, tam, gdzie najbardziej popularny jest wynajem krótkoterminowy, czyli w tych centrach miast, tam, gdzie jest dużo restauracji, jest głośno, ciągle się coś dzieje przez całą dobę, tak? Coś, co jest atrakcyjne dla turysty, tak. To chyba niekoniecznie jest dobre miejsce do tego, żeby tam mieszkać.
0: Dla studenta być może tak, dla rodziny z dziećmi i psem, no niekoniecznie, ale oni tam po prostu tych mieszkań nie szukają, więc to myślę, że z perspektywy najemców na rynku, którzy szukają mieszkań, to jakby dużej zmiany nie będzie. Duża zmiana może być faktycznie dla tych sąsiadów, tych lokali na najem krótkoterminowy, no i wynajmujących, którzy dlaczego sięgali w ogóle po ten najem krótkoterminowy, bo przynajmniej w teorii tam można więcej trochę na tym zarobić, więc cóż, oni będą musieli się tutaj otrzeć łzy i jednak zadowolić się niższą stopą zwrotu z tych inwestycji.
29: No właśnie z punktu widzenia kogoś, kto jest inwestorem, właścicielem tych mieszkań, rozumiem, że taki najem krótkoterminowy przynosi znacznie większą stopę zwrotu, tak? To są jednak, pod warunkiem oczywiście, że te mieszkania nie stoją puste i że cały czas ktoś tam jest i za to płaci, to rozumiem, że tutaj jest to zdecydowanie większy zysk niż od takiego stałego klienta, który tam płaci, nie wiem, 3 czy 3,5 tysiąca miesięcznie.
0: No to jest, myślę, że trochę uproszczenie, bo wszyscy patrzą jakby na to, ile można przychodowo zarobić, czyli tam stawka za dobę i tam...
29: Razy 30 nocy w miesiącu.
0: To pięknie wygląda oczywiście na papierze, no ale potem dochodzą koszty właśnie utrzymania tych mieszkań, częstszych remontów, sprzątania, prania, zniszczeń, które są zdecydowanie częściej występujące i w praktyce jak ja rozmawiam z inwestorami, którzy inwestowali w najem długoterminowy, no to takie bardzo unikalne mieszkania w unikalnych lokalizacjach, gdzie ponieważ ktoś wynajmuje sobie na wakacje super mieszkanie, jest w stanie zapłacić naprawdę grube pieniądze, typu 1000 zł za dobę i w sezonie wakacyjnym faktycznie z tego mieszkania dużo można wyciągnąć. Bo jeżeli mówimy o takim bardzo przeciętnym lokalu, to z autopsji słyszę o stopach zwrotu wyższych o 2-3 punkty procentowe. Trochę jest różnicy, ale to nie po uwzględnieniu wszystkich kosztów, to już naprawdę jest zupełnie inna kalkulacja i może teraz to już faktycznie nie będzie się opłacało.
29: Zobaczymy, jak będzie. W każdym razie sytuacja nie wygląda źle. Jak ktoś będzie szukał mieszkania na wynajem w najbliższym czasie, to jest szansa, że nie powinien płacić więcej niż parę lat temu. Chociażby bardzo dziękuję. Pan Jan Dziekoński, główny ekonomista rynek pierwotny.pl, był naszym gościem.
0: Dziękuję serdecznie.
29: Dziękuję bardzo. Adam Ozga, gospodarz TOK 360, teraz jest w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. O 16:00 niezmiennie najważniejsze informacje dnia. Mogę już chyba też powiedzieć, że niezmiennie o wyborach w Krakowie, które już w najbliższą niedzielę, czwartek, piątek, TOK 360 zresztą z Krakowa. Będzie też o decyzji ZUS-u, który potwierdził wypłatę dwóch zasiłków opiekuńczych dla par jednopłciowych. Czyli w ZUS-ie coś się zmienia. W Ministerstwie Finansów na razie się jeszcze nie zmienia, ale podobno trwają rozmowy wewnątrz rządu, żeby i w Ministerstwie Finansów, chyba w głowie Andrzeja Domańskiego, tak należałoby powiedzieć, coś się zmieniło. Zajrzymy też za ocean, tam Donald Trump będzie przemawiał na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, będzie się też spotykać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełańskim, będzie też pewnie miał parę kolejnych zastrzeżeń do pracy amerykańskiej prasy, więc ciekawie po 16:00 i po 18:00.
29: Po 16:00 Adam Ozga i TOK 360. Po 15:00 wraca Anna Piechutowska, a o 15:00 na antenie informacje TOK FM.
28: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie. Aflofarm.
7: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się. Winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.pl.

to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowią oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Rada Ministrów przyjęła pakiet ustaw zdrowotnych. W projekcie jest istotna zmiana. Wszystkie szkoły otrzymają wytyczne na wypadek zagrożenia z powietrza. Telewizja Fox News, której raczej bliżej do Donalda Trumpa, dołączyła do medialnego bojkotu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Minęła 15, to są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Rząd przyjął właśnie pakiet ustaw zdrowotnych i jeszcze dziś mają one trafić do Sejmu. W projekcie okres przejściowy na dostosowanie umów medyków do nowych zasad wynagrodzenia i zatrudnienia został skrócony. Nie będzie to rok, a pół roku od wejścia w życie przepisów. Maciej Kluczka.
6: Przepisy przewidują maksymalną stawkę godzinową za pracę lekarza w wysokości 240 zł brutto.
7: Ustawa, mam nadzieję, wejdzie tak szybko, jak tylko możliwe. To znaczy, będzie dzisiaj przesłana do Sejmu. No oczywiście jest zawsze to ostatnie pytanie, czyli o podpis prezydenta.
6: Mówił premier Donald Tusk, a przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera z Koalicji Obywatelskiej liczy na sprawne prace parlamentu w tej sprawie.
8: Wszyscy chyba oczekujemy, żeby jak najszybciej te ustawy weszły do parlamentu i żebyśmy mogli procedować. To są trudne tematy.
6: Najbliższe posiedzenie Sejmu rozpoczyna się za 2 tygodnie, ale w koalicji

0: W tym zakresie.
1: Pierwszym z brzegu przykładem, który można by tutaj przytoczyć, była informacja dyrekcji o poinformowaniu rodziców, że trzeba dzieci odebrać ze szkoły. W naszym rozumieniu jest to błąd, natomiast wiemy o tym, że w sytuacji stresującej podejmowanie tych decyzji jest niezmiernie trudne. Naszym zadaniem jest to wyeliminować całkowicie, tak aby każdy dyrektor, każdy nauczyciel wiedział.
2: W 90% szkół te ewakuacje przebiegły bardzo sprawnie, ale jest te 10% szkół, które nas muszą szczególnie uczulać na to, że musimy jeszcze popracować, musimy włożyć jeszcze dodatkowego wysiłku. Takie wytyczne przekażemy.
3: Wytyczne mają uwzględniać to, że szkoły są różne. W jednych jest na przykład piwnica, a w innych nie ma. A eksperci uczestniczący w pierwszym Kongresie Bezpieczeństwa Informacyjnego organizowanym przez Instytut Zamenhofa i Uniwersytet w Białymstoku przekonują, że budowę bezpieczeństwa informacyjnego trzeba zaczynać już w przedszkolu. Dziesiątki specjalistów z całej Polski po raz pierwszy zastanawia się, jak budować odporność na dezinformację państwa, instytucji i samego społeczeństwa. Jakub Medek.
4: Jesteśmy na wojnie kognitywnej, która trwa od dawna, mówi profesor Adam Bartnicki, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.
5: Zaczynamy dostrzegać wagę tego zjawiska, zaczynamy mapować swoje siły i środki, jakie mamy.
4: Zajmująca się dezinformacją dziennikarka Sylwia Czubkowska podkreśla, że pracy z informacją, kwestii weryfikacji i wiarygodności źródeł trzeba uczyć już od przedszkola. Z drugiej strony należy odbudować zaufanie społeczne do mediów.
6: Trzeba wzmacniać redakcję, trzeba wzmacniać pracę dziennikarzy na każdym poziomie finansowym, osobowym, dostępu też do dobrych, wartościowych informacji publicznych.
4: Czubkowska przypomina też, że portale społecznościowe, główne źródło, z którego czerpiemy obecnie informacje, zarabiają na podkręcaniu emocji i przy korzystaniu z nich warto pamiętać o tym, że coś, co nas oburza czy polaryzuje, to często tylko czyjś pomysł na biznes. Jakub Medek, TOK FM.
3: Pro-Trumpowa telewizja Fox News dołączyła do medialnego bojkotu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak, dziennikarze solidaryzują się z redakcjami Politico, CNN oraz MS Now, którym Biały Dom cofnął akredytację. O szczegółach Tomasz Orchowski.
7: Trzy redakcje, których dziennikarzy przestaną wpuszczać do Białego Domu, pozwały Trumpa, podkreślając, że działania władz naruszają wolność prasy gwarantowaną przez amerykańską konstytucję. Na znak solidarności ABC, CBS, NBC, a nawet pro-Trumpowa Fox News ogłosiły, że nie będą relacjonować aktywności Trumpa w ramach prezydenckiego korpusu prasowego. Przywódca USA przyjmuje to ze spokojem. To ciekawe, bo mówili, że mnie zbojkotują, ale nigdy tego nie zrobili, więc nie martwiłem się tym zbytnio. Patrzcie na tych wszystkich dziennikarzy. Trump cały czas oskarża rozliczających go dziennikarzy o szerzenie tzw. fake newsów. Za kłamstwa uznaje krytykę. W efekcie sporu z mediami Trump uruchomił całodobowy kanał Trump TV. Tomasz Rychowski, TOK FM.
3: Za kilka miesięcy, gdy bramki na A4 na autostradzie łączącej Śląsk i Małopolskę znikną, na trasie między Krakowem a Katowicami może być o 15% więcej samochodów, a do tego zarządca drogi musi się przygotować. Dziś A4 przejeżdża średnio 50 tysięcy samochodów na dobę. Po zmianach może być ich niemal 60 tysięcy. Drogowcy nie spodziewają się jednak paraliżu, mówi Kacper Michna z GDDKiA.
8: Tych samochodów będzie dużo. Oczywiście autostrada potrzebuje rozbudowy o trzeci pas, to jest jasne i my się do tego przygotowujemy. Natomiast nie spodziewajmy się armagedonu, że ta autostrada stanie.
3: Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad przygotowuje rozbudowę A4 o trzeci pas ruchu, a pierwsze większe prace mają ruszyć za 3 lata. Do końca dnia będzie pochmurno, tylko na zachodzie możliwe rozpogodzenia. Termometry pokazują od 12 do 18 stopni. W nocy może przelotnie padać na północnym zachodzie, wysoko w Tatrach opady śniegu. Na zachodzie mgła. Będzie przeważnie od 6 do 9 stopni. Jutro może przelotnie padać wszędzie poza krańcami zachodnimi. Będzie od 13 do 19.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Zapytam inaczej. Anna Piekutowska. Połączyliśmy się teraz z Martą Żakowską z Clean Cities Polska, autorką książki Autoholizm. Jak odstawić samochód w polskim mieście. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Napisałaś książkę o samochodach jako czymś większym, czymś ważniejszym niż tylko środek transportu, o pewnym fetyszu, który zbudowaliśmy wokół aut. A dziś jest 22 września, czyli jak co roku obchodzimy dzień bez samochodu. Jestem ciekawa, jak ty na to święto patrzysz z tej autoholizmowej perspektywy.
11: Ja patrzę na to święto, patrzę w dwa miejsca, jak myślę o tym święcie, które uważam, że generalnie jest wspaniałym założeniem. I z jednej strony patrzę na to, co robią polskie miasta w ramach tego dnia, czyli w zasadzie niewiele. No, w Warszawie dzisiaj można pojechać...
3: Natłodał wojewoda mazowiecki. W stolicy powstanie kompleks administracyjny.

0: administracyjno-biurowy z zapleczem treningowym, który będzie główną siedzibą Europejskiej Agencji Straży Granicznej Przybrzeżnej.
1: Najbardziej znaczącym i najważniejszym.
2: Rzeczywiście bliższa mi jest ta druga opinia. Ja bym powiedział, że mamy to do czynienia z kryzysem pewnego porządku międzynarodowego, który został zbudowany po rozpadzie Związku Radzieckiego, tak, gdzie rzeczywiście jakby ten główny ciężar stworzenia pewnej nowej wizji świata wzięły na siebie Stany Zjednoczone, które też były gotowe, tak, żeby dość mocno kontrybuować do tego, przede wszystkim finansowo i tak dalej. Natomiast no, zwłaszcza w ostatnich latach, zwłaszcza gdzieś tam od połowy poprzedniej dekady, ale zwłaszcza powiedzmy od czasu wyborów prezydenta Trumpa, obserwujemy sytuację, w której Stany Zjednoczone jakby coraz mniej są gotowe, tak, partycypować w utrzymywaniu tego porządku w takim stanie, w jakim on był, zarówno finansowo, jak również jeżeli chodzi o szacunek różnych instytucji międzynarodowych, do prawa międzynarodowego i tak dalej. I to wpływa na wiele rzeczy. To wpływa także na sytuację ONZ, bo Stany Zjednoczone są największym płatnikiem do budżetu tej organizacji, więc te wiele tych różnych elementów składa się na to, że ONZ funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. Ale oczywiście te inne, powiedzmy, czynniki, czy też siły odśrodkowe, tak jak na przykład wzrost agresywności Rosji w ostatnich latach, czy też powiedzmy no, taka ambiwalentna pozycja Chin, co do których też mówi się, że mogłyby podejmować jakieś bardziej agresywne działania na Pacyfiku, no to również też niewątpliwie przyczynia się do destabilizacji.
1: W ubiegłym roku na pewno Państwo dobrze pamiętają, jak Donald Trump podczas swojego wystąpienia bardzo ostro atakował organizację, ale też mówił bardziej w takim żartobliwym tonie, że dostał od niej zepsute schody ruchome i niedziałający prompter. Teraz wraca do Nowego Jorku już w momencie, gdy prowadzi wojnę z Iranem, ale prowadzi też kampanię wyborczą. Na ile Trump jest dla ONZ-u zagrożeniem? Dlatego, że cały czas Waszyngton deklaruje, że nie zamierza ONZ opuszczać, tylko chce reformować.
2: To jest bardzo dobra uwaga, bo Trump ma taki ambiwalentny stosunek do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jak się spojrzy na jego wypowiedzi, wypowiedzi ludzi z jego administracji, oni mówią, ONZ jest potrzebna, bo rzeczywiście jest miejscem spotkań, pewnym forum, tak, na którym można właśnie porozmawiać z każdym państwem, nawet z takim, z którym się ma złe relacje, tak na przykład jak obecnie właśnie Stany Zjednoczone z Iranem. Więc to nie jest tak, że ona nie jest potrzebna, ale z drugiej strony właśnie rzeczywiście Stany Zjednoczone bardzo akcentują, że tak, jest konieczna reforma. I oczywiście o tej reformie mówią praktycznie wszystkie państwa od wielu lat, natomiast ona nie do końca odpowiednio, powiedzmy, te jej tempo jest niestety za wolne, ale też to jest kwestia, powiedzmy, gotowości różnych mocarstw, tak, przede wszystkim stałych członków Rady Bezpieczeństwa, w tym właśnie Rosji, Chin i Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, do tego, żeby zgodzić się na pewne rozwiązania. I warto zauważyć, że tutaj akurat Stany Zjednoczone i to także za kadencji poprzednich prezydentów nie były mocno skłonne do tego, żeby jakoś wychodzić naprzeciw. Więc w pewnym sensie ten taki marazm troszkę leżał, może nie tyle nawet w interesie, ale powiedzmy nie przeszkadzał innym mocarstwom i w gruncie rzeczy tutaj trudno byłoby powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie tak kwestia prezydenta Trumpa. Natomiast z całą pewnością to, że on rzeczywiście de facto bardzo mocno ściął składki dla organizacji, sprawia, że to jej funkcjonowanie jest jeszcze trudniejsze. To jest trudne do tego stopnia, że ONZ nawet w ostatnim czasie zaczęła się zastanawiać nad przeniesieniem swojej siedziby z Nowego Jorku, na przykład do państw rozwijających się, mówi się na przykład o państwach afrykańskich, żeby przynajmniej przenosić tam znaczną liczbę organizacji wyspecjalizowanych po to, żeby obniżyć koszty, tak, żeby być w stanie jakoś spiąć ten budżet. I to jest bardzo poważna sytuacja, bo taka organizacja tak naprawdę nie ma jakiegoś ogromnego budżetu, tak? W gruncie rzeczy to ona byłaby w stanie funkcjonować według moich wyliczeń kiedyś to budżet, który Polska przeznacza na 800+, byłby w stanie utrzymać Organizację Narodów Zjednoczonych, tak? Więc jakby to nie są jakieś spektakularnie ogromne kwoty, które nie są do poniesienia przez ogół państw, tak? Bo przecież to nie znaczy, że to miałoby same Stany Zjednoczone ponosić tę kwotę, no ale mimo wszystko tutaj jest bardzo dużo niechęci ze względu właśnie na to, że ta organizacja nie realizuje tych celów też, które czasem administracja Trumpa chciałaby osiągnąć.
1: Skoro mówimy o nierealizowaniu celów, no to wydaje się, że teraz największym problemem ONZ jest jednak bezradność wobec wojen, które są prowadzone na świecie i Rada Bezpieczeństwa jest no, sparaliżowana, jeśli chodzi o Ukrainę, jeśli chodzi o Iran, jeśli chodzi o Gazę z kolei, to Rada Pokoju Trumpa ma przedstawić ONZ jakieś swoje rozwiązania, swoje działania. Dlaczego

0: ONZ przestało być takim centralnym miejscem rozwiązywania tych konfliktów?
1: Przestało właśnie z tego powodu, że w gruncie rzeczy w interesie mocarstw, zwłaszcza też powiedzmy państw nawet średniej wielkości, które dążą do jakiejś zmiany obecnego porządku międzynarodowego, z tego porządku, który był taki w gruncie rzeczy bardziej unipolarny, to znaczy koncentrował się na Stanach Zjednoczonych, które właśnie, tak jak mówiłem, jakby w pewnym sensie utrzymywały te różnego rodzaju instytucje, szacunek do prawa międzynarodowego, promowało to prawa człowieka, wiele różnych instytucji, tak? A te państwa mają różny stosunek do właśnie, czy to prawa, czy to do poszanowania praw człowieka i tak dalej, zależnie tak od regionu i tak dalej. I w związku z tym dążą do jego zmiany, tak? Więc mówi się, że no, dążymy do jakiegoś porządku, który byłby wieloośrodkowy, wielobiegunowy, tak? I to sprawia, że jakby utrzymanie tej sytuacji, w której te mocarstwa by kooperowały, jest jeszcze trudniejsze, bo nie jest to ani w ich interesie, ani też nie odczuwają wyraźnego nacisku także tych swoich takich, powiedzmy, większych sojuszników, tych państw średniej wielkości, które również próbowały nalegać, jakoś stwarzać jakąś większą presję, tak? Więc to sprawia, że ta Rada Bezpieczeństwa właściwie nie jest w stanie podejmować właśnie decyzji, bo no, jak wiemy, wystarczy tylko weto jednego z państw będących członkami stałymi, tak? I to w gruncie rzeczy sprawia, że jakby no, Rada Bezpieczeństwa staje się taką instytucją, która przestaje w ogóle mieć znaczenie. Ja przyznam szczerze, że jeszcze na przykład 10 lat temu pracując w tym samym miejscu, byłem dużo częściej pytany o to, co postanowi ONZ na dany temat, tak? Jaka będzie reakcja ONZ, a teraz właściwie już nikt o to nie pyta, bo każdy wie, że Rada Bezpieczeństwa i tak nie zadziała. Spotkają się przedstawiciele poszczególnych państw, wymienią się opiniami, skrytykują, może część z nich wyda jakieś oświadczenie, które będzie krytyczne wobec takich czy innych zachowań innego państwa, na przykład właśnie czy to Rosji, czy to Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi na przykład o te agresywne działania, tak, w stosunku do takich podmiotów, czy to jak Iran, czy to jak Ukraina. No ale w gruncie rzeczy, że nic się nie wydarzy, więc tak naprawdę oczywiście pozostaje pytanie, czy nie trzeba szukać jakichś alternatyw, ale z drugiej strony ONZ ma swoje zalety, bo przede wszystkim daje takie jakby ramy prawne, te różnego rodzaju normy dotyczące właśnie zakazu użycia siły, obowiązku pokojowego, rozstrzygania sporów i tak dalej. Tak naprawdę one są przede wszystkim w Karcie Narodów Zjednoczonych, więc jakby ona z tego punktu widzenia mimo wszystko ma wartość, bo jednak zdecydowana większość państw w danym momencie przestrzega tych norm, tak? Natomiast no, są te pojedyncze, niestety duże, które tego nie robią.
0: No i w takim uwiądzie Rada ONZ nadal się zajmuje kolejnymi, nowymi rzeczami. Po raz pierwszy zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją znalazły się tak wysoko, jeśli chodzi o agendę spotkania. Czy może właśnie ta sztuczna inteligencja może być takim obszarem, który jakoś zmusi państwa do odbudowania w tej współpracy międzynarodowej? Czy po prostu będzie kolejnym polem rywalizacji?
1: A to jest niezwykle ciekawe tutaj, tylko zwróćmy uwagę naszym słuchaczom, słuchaczkom, że w tym wypadku mówimy już bardziej o dyskusjach w zgromadzeniu ogólnym, czyli tym takim szerszym organie, który obejmuje wszystkie państwa należące do organizacji. Natomiast ta dyskusja niewątpliwie jest istotna przede wszystkim ze względu chociażby na te wypowiedzi dotyczące tego, że w przeciągu, nie wiem, czy kilku, czy kilkunastu najbliższych lat sztuczna inteligencja może rzeczywiście nam zagrozić, to znaczy spowodować tak różnego rodzaju duże wyzwania, jeżeli chodzi o utrzymanie różnego rodzaju systemów, które opierają się na elektronice, przyjmując je i tak dalej, że byłoby to niebezpieczne, albo z drugiej strony sztuczna inteligencja, która jest wykorzystywana w różnego rodzaju broni autonomicznej, czyli w tych takiej broni, która wykorzystuje ją do namierzania i tak dalej. Ale tutaj warto zauważyć, że państwa takie jak na przykład czy to Rosja, USA, ale też grupa innych państw jak Chiny, Wielka Brytania, Izrael, Japonia i tak dalej, one produkują często właśnie broń wykorzystującą sztuczną inteligencję i tak naprawdę to one należą do grupy państw, które nie są za bardzo chętne, żeby doprowadzić do jej regulacji, bo te kwestie też śledzimy i właśnie widzimy, że jest to wcale nie tak oczywista rzecz, tak? Jest grupa około 70 państw, które rzeczywiście chcą to zrobić, ale nie wszystkie.
0: Bardzo dziękuję, dr Szymon Zaręba, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, koordynator programu Sprawy Globalne, był moim gościem.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Przemysław Pozowski w studiu Radia Tok FM. Witaj.
2: Dzień dobry.
0: I przede mną też Robert Lewandowski, który odpowiada na pytania. Widziałam, że ty też chyba zerkałeś na tę konferencję.
2: I ja nawet tam jeszcze 25 minut temu byłem, ale ponieważ...
0: Ale tam tak długo gada?
2: Troszeczkę się opóźniło, bo miało się rozpocząć 14.30, ale dzisiaj był trening, więc o 15 się rozpoczęło, to tak posłuchałem chwilę i szybko, żeby tutaj jednak na program zdążyć, a w programie jeszcze więcej sportu. Dzisiaj Roberta Lewandowskiego może państwu damy posłuchać tak kilkanaście, kilkadziesiąt sekund wypowiedzi o tym, co dalej z jego jakby rolą w kadrze. Natomiast my poświęcimy program jednak ćwierćfinałowi siatkarskich Mistrzostw Europy. Polska kontra Niemcy, to jest o godzinie 18, a w Sofii jest Agnieszka Niedziałek ze sport.pl, więc opowie, jak tam w Sofii atmosfera przed tym meczem o strefę medalową dla biało-czerwonych.
0: To po informacjach TOK FM. Tymczasem żegnamy się z Katarzyną Murawską, która przygotowała ten program. Realizowali Adam Szuraj i Szymon Baluta. A my się słyszymy jutro o godzinie... Nie, nie słyszymy się jutro. Jutro państwo się słyszą z Przemysławem Iwańczykiem. Do usłyszenia w czwartek.
3: Autopromocja. Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10.40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
4: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
7: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
14: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
13: O, wielka sprawa.
14: Największa!
15: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy pierwszy i trzeci oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy drugi i trzeci. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
16: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: Co za dzień.
5: Co się stało?
20: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
20: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
20: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
20: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
22: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: 15.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Odbudowa zaufania, zarządzanie transformacją to hasło obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które rozpoczęło się w Nowym Jorku. Wystąpi niemal 130 przywódców państw, w tym prezydent Karol Nawrocki. Podczas otwarcia debaty sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że jesteśmy świadkami transferu władzy w ręce korporacji i maszyn, a rozwój sztucznej inteligencji zaskoczył nawet tych, którzy ją tworzą. A w Nowym Jorku prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ma się dzisiaj spotkać z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Financial Times donosi, że Trump wciąż naciska na Zełenskiego, by wstrzymał ataki na rosyjskie rafinerie, bo rzekomo te uderzenia mają prowadzić do wzrostu cen oleju napędowego, co jest dla Trumpa problematyczne przed listopadowymi wyborami do Kongresu. O Ukrainie z Trumpem rozmawiał też prezydent Francji Emmanuel Macron.
25: Odbyliśmy długą dyskusję na temat Ukrainy i Rosji oraz konieczności jeszcze szybszego i skuteczniejszego wspierania naszych ukraińskich przyjaciół, jeśli chodzi o pociski przechwytujące.
24: Trump i Macron wystąpią dzisiaj podczas debaty generalnej w ONZ-cie. Rada Ministrów przyjęła ustawy wchodzące w skład pakietu zmian w ochronie zdrowia, w tym te kluczowe w zakresie przejrzystości wynagrodzeń i zatrudniania oraz jawności postępowań konkursowych. Jest ważna zmiana w projekcie. Nie rok, jak sugerowało Ministerstwo Zdrowia, tylko pół roku mają potrwać nowe procedury dotyczące zmian w umowach lekarzy. Chodzi o ograniczenie stawki do 240 zł brutto za godzinę i do maksymalnie dwóch etatów, mówi premier Donald Tusk.
26: Postanowiliśmy z panią minister, aby w tym projekcie jednak skrócić także ten czas przygotowania wszystkich jednostek do tego nowego systemu i to nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy w przypadku, kiedy trzeba będzie modelować, weryfikować, rozwiązywać stare umowy.
24: Pakiet zmian to pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie oraz informacji o milionowych zarobkach niektórych lekarzy. Trudne, już właściwie zimowe warunki panują na tatrzańskich szlakach. W wyższych partiach gór występują już śnieg i oblodzenie, a niski pułap chmur ogranicza widoczność. Na Kasprowym Wierchu leży 14 cm śniegu, w Dolinie Pięciu Stawów Polskich 16, a na Hali Gąsienicowej 3 cm. Prognozowane są dalsze opady śniegu, a na szczytach temperatura wyniesie stopień poniżej zera. W większości kraju w nocy będzie przeważnie od 6 do 9 stopni. Może przelotnie padać na północnym zachodzie. Na zachodzie silne zamglenia. Jutro może przelotnie padać wszędzie. Poza krańcami zachodnimi będzie od 13-16 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem, do 17, najwyżej 19 na zachodzie.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
27: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
2: Przemysław Pozowski, dzień dobry. Godzina niemal 15.44. To jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu i w nim połączymy się dzisiaj z Sofią. Tam, czyli w stolicy Bułgarii, jest Agnieszka Niedziałek, sport.pl. Dzień dobry, witam cię serdecznie, Agnieszko.
28: Dzień dobry wszystkim.
2: Nasi siatkarze dzisiaj właśnie w Sofii zagrają o półfinał siatkarskich mistrzostw Europy. Przypomnijmy, że oni bronią tytułu, rywalami będą Niemcy. Ty zaraz wszystko o tym opowiesz, a właściwie nawet bardziej jestem ciekaw, jak Sofia w ogóle sprawdza się w roli gospodarza, jak wygląda w ten dzień, kiedy nasi mają zagrać o strefę medalową. Ale pozwolisz na początek, że zanim nam o Sofii opowiesz, to ja też słucham powiem, że właśnie zasunął krzesło za sobą Robert Lewandowski, bo jednocześnie od godziny 15 z minutami przez bite 40 minut trwała konferencja prasowa reprezentacji Polski przed meczem z Bośnią i Hercegowiną. Robert Lewandowski przyleciał na zgrupowanie z Chicago, no i odpowiadał na pytania dziennikarzy, to żeby słuchacze też mieli poczucie, że my reagujemy na bieżąco, no to dajmy Robertowi Lewandowskiemu odpowiedzieć na pytanie, jak on widzi tą swoją rolę teraz w kadrze i czy trudno było mu podjąć decyzję o tym, że zostaje i że przyjeżdża, i zaraz dosłownie wracamy do ciebie.
0: z biegiem czasu, z biegiem doświadczenia, może trochę inaczej na to patrzę, ale sam sobie zadaję pytania czasami, choć nie chcę ich zadawać za często, bo też nie ma sensu. Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, żeby i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce, ale kiedy ostatnio ciągle mnie się pytacie, kiedy będzie ten moment, czy teraz, za miesiąc, za dwa, za pięć miesięcy, za pół roku, rok, dwa, to jak już wielokrotnie powtarzałem, po tylu latach grania w reprezentacji, 18, po zostawieniu tyle serca na tej reprezentacji, tyle też bólu i wszystkiego, co jest z tym związane, to ja nie będę w stanie odpowiedzieć nigdy na to pytanie, dopóki nie zdecyduję, że to jest ten moment i mogę sobie coś planować, ale wiecie dobrze, że akurat ja, jak podejmę jakąś decyzję, to ona musi być naprawdę przemyślana mocno.
2: To był Robert Lewandowski, dosłownie pół godziny temu w Warszawie, a teraz jest już znowu ze mną Agnieszka Niedziałek, sport.pl i Sofia, i dosłownie ile? 2 godziny i 15 minut mniej więcej do rozpoczęcia meczu o półfinał Mistrzostw Europy. Rozumiem, Agnieszko, że naszych siatkarzy nikt nie pyta o koniec kariery na razie. Nie ma takiej osoby tam, którą można by o to zapytać.
28: Z tego, co mi wiadomo, to raczej nie musimy się obawiać takich wiadomości, przynajmniej na razie. Podejrzewam, że do igrzysk, przynajmniej większość do igrzysk Los Angeles, oczywiście większość będzie chciała dograć, także tutaj możemy być w tym temacie przynajmniej raczej spokojni.
2: A igrzyska w Los Angeles to oczywiście rok 2028, podobnie zresztą jak Euro 2028, na którym pewnie chciałby Robert Lewandowski zagrać. No a jak ta Sofia, bo ty mnie wczoraj strasznie zaskoczyłaś, ja dopiero się po chwili jakby tak ocknąłem, pisząc mi, że nie mogę za bardzo gadać, jestem w hali, jest bardzo głośno, mówię, na jakim ty jesteś meczu, a ty piszesz, że na boksie, jednocześnie w Sofii się odbywają Mistrzostwa Europy, gdzie Julia Szeremeta wczoraj przegrała w kontrowersyjnych okolicznościach. Widziałaś to?
28: Tak, byłam właśnie na tej walce. Zdarzy mi się trochę obsługiwać, o ile tak można powiedzieć, właśnie pod uwagę bardzo krótki moment, jakby kiedy tam przybywałam, ale obsługiwać Mistrzostwa Europy w boksie. Natomiast rzeczywiście zbieg okoliczności sprawił, że miałam taką szansę. Bokserzy tutaj walczą o mentety Julia Szeremeta. Tak jak wspominałeś, kontrowersyjne okoliczności, właśnie Juliasz o tym mówi.
2: Bardzo się, Agnieszko, wiesz co, wejdę ci w słowo na chwilę i zrobię coś, czego nie lubię robić, ale powiem, jakbyś mogła znaleźć takie miejsce stałe, bo nam troszkę giniesz, wiesz, jeśli chodzi o to, co opowiadasz o Julii Szeremecie, która, ja dopowiem, że wczoraj cała we łzach po walce, bo gdzieś tam uważa, że była przez sędziów nieco skrzywdzona. Może teraz jeszcze wróćmy do ciebie, jakbyś jeszcze do tego boksu na moment wróciła, może teraz będzie lepiej i przejrzyściej.
28: Tak, mam nadzieję, tutaj będę krążyć, żeby szukać lepszego miejsca. Nie wiem, czy teraz lepiej?
2: Tak, jest teraz lepiej. To może zostań już tam, gdzie jesteś właśnie w tym momencie.
28: Dobrze. Więc wracając do Julii Szeremety, to rzeczywiście ona była bardzo rozczarowana. Konkretnie chodziło jej o punktację pierwszej rundy. Przegrała ją 1-4. Sama była przekonana, że wygrała. No a tak jak to w boksie bywa, dla tych, którzy wiedzą i znają się nieco na tej dyscyplinie sportu, dość dużo już wynik właśnie pierwszej rundy, można powiedzieć, że układa co do perspektywy dalszej walki. Julia Szeremeta sama opowiadała, że ona jest bokserką, która lubi atakować, walczyć z kontry, a tutaj nie miała tej szansy, więc była bardzo, bardzo zawiedziona. Natomiast szczerze powiedziawszy, to ja absolutnie się ekspertką od boksu nie czuję. Kiedy zaś pytałam jednego z przedstawicieli naszej ekipy, bo tam cała duża grupa, kilkunastoosobowa, czy nawet kilkudziesięcioosobowa, głośno dopingowała Julię, czy to rzeczywiście można mówić o kontrowersjach, to padła odpowiedź, że nie. Dlatego trudno mi się nie wypowiedzieć, wiadomo, że każdy czuje to inaczej. Julia Szeremeta zdecydowanie czuła się skrzywdzona.
2: No a wracając do tej Sofii, to co, bardziej są Bułgarzy, czy w ogóle kibice sportu w stolicy Bułgarii zainteresowani bokserskimi mistrzostwami Europy, czy jednak mistrzostwami Europy w tej naszej dyscyplinie, czyli w siatkówce?
28: Powiedziałam tak, że trzeba podzielić trochę kibiców bułgarskich, jeżeli chodzi o siatkówkę, na to, czy mówimy o meczach Bułgarów, czy mówimy o całej reszcie spotkań. Bo jeżeli chodzi o mecze Bułgarów, to tam rzeczywiście na może któryś z kilku spotkań grupowych było kilkaset maksymalnie miejsc wolnych, a mówimy o hali, która może pomieścić 13 tysięcy widzów. Natomiast na meczach tych takich najważniejszych, związanych właśnie z Polakami, czy chociażby ta 1/8 finału, gdzie sensacyjnie przegrali, no to już był kocioł taki słynny bułgarski, czyli pełna hala, żywiołowy doping i naprawdę coś, co myślę, że nie tylko właśnie dziennikarze, ale też sportowcy, siatkarze zapamiętają na długo. Jeżeli chodzi natomiast o boks, no to tutaj przyznam szczerze tyle, ile ja mogę powiedzieć na podstawie wczorajszych tam paru godzin, które spędziłam w tej hali. Zdecydowanie mniejszy obiekt, mniejsze trybuny. Raczej na trybunach dominowali przedstawiciele poszczególnych ekip, poszczególnych krajów. Natomiast akustyka była taka, że ten doping był bardzo, naprawdę bardzo głośny i można było się trochę poczuć jak na tych najbardziej żagodzałych meczach siatkarskich tutaj.
2: Dobrze, a powiedz, czy Bułgarzy bardzo przeżyli to, że jednak nie zagrają o medale? No bo wiadomo, oni dość, no nie chcę powiedzieć sensacyjnie, ale to była duża niespodzianka, że oni dotarli aż do finału ubiegłorocznych Mistrzostw Świata. Ta ich siatkówka się odrodziła w ubiegłym roku po latach. No a teraz mieli po drugiej stronie Niemców, prowadzili 2-0, czyli naszych rywali dzisiejszych, no i jednak się pożegnali z turniejem przed własną publicznością. Czy ty to rozczarowanie gdzieś czułaś, doświadczyłaś na ulicach, nie wiem, w prasie, przeglądając jakieś tam gazety w hotelu, czy jeszcze inaczej?
28: Może jakiegoś takiego wielkiego bardzo rozczarowania i rozpaczy to nie, chociaż zawód na pewno, zwłaszcza biorąc pod uwagę okoliczności tego spotkania, bo przypomnijmy, że Bułgarzy prowadzili 2-0, a przegrali 2-3, więc tutaj no i dodatkowo właśnie rywal, który nie jest jakąś światową czy europejską nawet czołówką, mówię tutaj o Niemcach. Dodatkowo Niemcy, którzy byli osłabieni brakiem dwóch zawodników, a dodatkowo jeszcze jeden, Anton Böhme, w trakcie spotkania uszkodził kostkę. Grał do końca, ale z bólem. Więc sami Niemcy byli zaskoczeni tym, że wygrali. Natomiast jeżeli chodzi o samą reprezentację Bułgarii, to ona jest dość specyficzna, bo rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, oni zdobyli w tamtym roku wicemistrzostwo świata. I to była pierwsza sensacja, którą sprawili swoim kibicom, taka bardzo radosna, bo to jest grupa bardzo młodych zawodników, duże talenty, ale jednak ta młodość też ma swoją charakterystykę. O tym też mówił nam niedawno trener Polaków Nikola Grbicz, że właśnie u nich może być często ten problem, że oni nie są w stanie wytrzymać się na równym, bardzo wysokim poziomie całego spotkania, zwłaszcza jak mówimy o pięciosetowym, zwłaszcza jeżeli mówimy o spotkaniu, które ma tak dużą stawkę, jaką jest 1/8 finału Mistrzostw Europy. I to właśnie dało o sobie znać taki trener. Myślę, że się możemy z nim zgodzić w ostatnim spotkaniu Bułgarów.
2: No dobrze, zostawiając już Bułgarów, bo ich nie ma. Teraz są Niemcy. I Niemcy, ja czytam teraz, że przyjmujący na przykład reprezentacji Niemiec Moritz Reichert mówi, taki napędzony tym sensacyjnym zwycięstwem nad Bułgarią, bo Niemcy odwrócili 0-2 na 3-2 i mówi, teraz nie ma rzeczy niemożliwych, mówi o tej dumie. I tak naprawdę przed tym spotkaniem z Polską wygląda, że no Niemcy mogą się nie martwić, no przegrają to przegrają, raczej się wszyscy tego spodziewają, ale po tym, co zrobili z Bułgarią, czy ty masz taki lekki niepokój dzisiaj, udając się w kierunku hali, bo zakładam, że już tam gdzieś albo jesteś w pobliżu, albo zaraz tam będziesz iść?
28: Jestem już na miejscu, natomiast powiem tak, znaczy niepokoju może nie czuję, chociaż zawsze sobie zostawiam furtkę właśnie na niespodziewane wyniki, mniej lub bardziej, ale tutaj raczej zakładam, że nie będziemy mieli sensacji, natomiast prawda jest taka rzeczywiście, że Niemcy są w bardzo podobnej sytuacji dzisiaj, jak byli właśnie w meczu z Bułgarią, czyli występują w roli tego underdoga, który tak jak wspomniałeś, oni nic nie muszą, oni mogą, więc presja jest całkowicie po drugiej stronie siatki. Natomiast no podejrzewam rzeczywiście, że może ich bardzo napchnąć ta ostatnia wygrana mentalnie. Zastanawiam się, jak oni fizycznie sobie poradzą. Pamiętajmy, że mają jednego rozgrywającego. To gdzieś tam oczywiście nie musi jakby się odbić im czkawku, koniecznie w tym spotkaniu, ale jest jakimś tam utrudnieniem. No, nawet trener Niemców, Massimo Botti, który zna bardzo dobrze polskich zawodników, bo pracował 3 lata w polskiej ekstraklasie, no też przyznaje, że oczywiście Polska tutaj ma takie umiejętności, że bardzo trudno znaleźć jakiekolwiek słabe punkty i nawet wyjęcie jednego najlepszego jakiejś zawodnika, jednego liderów, to też jeszcze nie załatwia sprawy. Więc raczej dominuje takie przekonanie, że to raczej Polacy powinni sobie poradzić, no ale też większość przynajmniej zakładała, że to Bułgaria wygra, więc nie można całkowicie odbierać szans Niemcom, ale wydaje mi się jednak, że tak rozsądek i serce podpowiada, że będą to Polacy.
2: Ja to trochę widzę tak, że pierwszy set bardzo zacięty, a potem już z górki, no ale zobaczymy, bo też nie chciałbym się tak pomylić przed wszystkimi z Państwa i przed Tobą też, Agnieszko. Natomiast powiedz jeszcze na koniec, skoro Ty już dotarłaś rzeczywiście na halę, to czy tam kibice też powoli docierają, gdzieś tam krążą wokół tego obiektu i czy może miałaś okazję gdzieś zobaczyć, czy pogadać chwilę, zapytać o ich odczucia, przewidywania? Mówię o tych z Polski, czy w ogóle się spodziewać, że tutaj będzie też biało-czerwono dzisiaj? w hali, czy tak raczej 50-50? No bo Niemcy też jednak na siatkówkę lubią przyjść, pooglądać na żywo.
28: Znaczy dzisiaj akurat, szczerze powiedziawszy, teraz jeszcze nie widziałam kibiców pod palą, ponieważ trwa pierwszy mecz ćwierćfinałowy, więc podejrzewam, że jeżeli ktoś, niektórzy już się zgromadzili, to być może są na trybunach, a jeszcze raczej będą, jeżeli ktoś się szykuje tylko i wyłącznie na nasz mecz, to raczej będzie dopiero się pojawiał niedługo gdzieś w okolicach. Długo kibice też są puszczani godzinę przed meczem, więc jakby...
2: Znaczy jeszcze za wcześnie.
28: Ci, którzy już byli wcześniej, tak, tak. Także ci, którzy byli wcześniej, to już na wcześniejszych meczach, to już na te reguły, więc podejrzewam, że jeszcze sobie zostawili czas właśnie może na zwiedzanie SOPI, ale podejrzewam, że to będzie tak jak przy okazji wcześniejszych naszych jakichś spotkań i interakcji, to raczej zawsze dominuje pełen optymizm i wiara w naszą drużynę, więc tutaj nie spodziewam się, żeby dzisiaj było inaczej.
2: Gdzie widzisz koniec tej drogi? No pewnie odpowiesz, że w Mediolanie, bo tam będzie grać półfinalista, czyli zwycięzca dzisiejszego meczu Polska kontra Niemcy, ale czy widzisz biało-czerwonych jako tych, którzy tytuł obronią? No teoretycznie możemy mieć dość wymagającego rywala, jeśli nie w półfinale, to już na pewno w finale.
28: Przyznaję, że zakładam jako bardzo prawdopodobną wersję finał z Włochami, czyli tak naprawdę trochę powtórka z poprzedniej edycji 2023 rok, kiedy to pokonaliśmy Włochów wtedy w Rzymie akurat, 3-0. Myślę, że teraz mogłoby być bardziej zacięte spotkanie. Oczywiście zobaczymy jeszcze, co się wydarzy w półfinale, ale raczej tak mi też podpowiada, nazwijmy to intuicja, że to może być rzeczywiście ten finał. Ponownie z Włochami.
2: No i też ja tak powiem ci, że...
28: Wydaje mi się, że więcej niż 3-0.
2: Dobrze, ja też tak myślę, że my z tymi Włochami o to złoto znowu zagramy, a na razie to gramy z Niemcami dzisiaj o 18 w Sofii. Ćwierćfinał siatkarskich mistrzostw Europy i o tym prosto ze stolicy Bułgarii opowiadała Agnieszka Niedziałek, Sport.pl. Dziękuję ci serdecznie.
28: Bardzo dziękuję.
2: Ja się nazywam Przemysław Pozowski. Program wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski. Realizował Jeszcze więcej sportu Adam Szura. Już za chwilę Tok 360. Tutaj w studiu pojawi się Adam Ozga. My się usłyszymy w Sport 360. To będzie po godzinie 18.30. I wtedy troszeczkę jeszcze wrócimy do Roberta Lewandowskiego i meczu reprezentacji Polski w Lidze Narodów.
27: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
1: Reklama.
3: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeka udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeka.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Wtorek, 22 września, jest 16. Rząd przyspiesza wprowadzenie limitów wynagrodzenia i czasu pracy lekarzy. Donald Trump wystąpi na forum ONZ, nie pokażą go czołowe amerykańskie stacje telewizyjne. Zafascynowany nazistami 17-latek ze Śląska miał planować zamach na meczet i na szkołę. Siedzi już w areszcie. To jest TOK 360. Adam Ozga, dzień dobry. Praca najwyżej na dwa etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje w sprawie wynagrodzenia i czasu pracy lekarzy. Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. Pracy nad zmianami w umowach mnóstwo. Lekarzy mówią, że mogą one stanowić nie tylko problem dla medyków, ale też dla pacjentów. A więcej o rządowych propozycjach teraz Błażej Kulesza.
14: Ortopeda w Grójcu. 3 200 000 za rok.
15: To ma być koniec tego typu historii. Zmiany w ochronie zdrowia mają zacząć obowiązywać szybciej, aniżeli pierwotnie planowano, mówi premier Donald Tusk.
14: Postanowiliśmy z panią minister, aby w tym projekcie skrócić także ten czas przygotowania. To nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy.
15: 240 zł za godzinę i ani złotówki więcej. Do tego co najwyżej dwa etaty. To ma być remedium na skandal, jaki wybuchł m.in. W Szpitalu Południowym w Warszawie, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
16: Znając wynagrodzenia w innych krajach europejskich, naprawdę proponujemy dzisiaj godne warunki.
15: Ustawa zakłada

0: dostępu do leczenia.
1: Jeszcze dziś projekty mają trafić do Sejmu. Zapisano w nich m.in. większą liczbę...
2: Posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 10.25. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też we obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 16.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Zakończ wojnę. Takie jest przesłanie prezydenta USA Donalda Trumpa dla rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. Trump udzielił krótkiej wypowiedzi mediom przy wejściu do siedziby ONZ, gdzie wygłosi przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym. Na marginesie debaty w Nowym Jorku Trump ma się spotkać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Szef monachijskiej konferencji bezpieczeństwa Wolfgang Ischinger ocenił w Handelsblatt, że nadchodząca jesień będzie najniebezpieczniejszą od pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Według byłego niemieckiego dyplomaty na Kremlu mogą się zastanawiać, czy w Europie nie otwiera się okno czasowe, okres słabości, który Rosja mogłaby wykorzystać nie tylko do dezinformacji, ale też do militarnych gróźb. Oznaką słabości jego zdaniem jest choćby spór prezydenta i premiera Polski. Premier Słowacji Robert Fico wezwał Unię Europejską do zwołania nadzwyczajnego szczytu poświęconego cenom paliw, a także skrytykował ją za to, że dotychczas jeszcze nie podjęła żadnych działań w tej sprawie. Jutro jego rząd przedstawi działania mające na celu złagodzenie wpływu cen paliw na Słowacji.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: O cenach paliw, ale oczywiście nie tylko w ekonomii 360. 16.22. Przed Państwem, jak zwykle o tej porze, Wojciech Kowalik.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, mennica-apart.pl.
7: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Polski konsument wciąż jeszcze trzyma się całkiem nieźle. Mimo drogich paliw nie rezygnuje z zakupów, chociaż sprzedaż detaliczna za sierpień trochę rozczarowała, bo rosła w rocznym tempie niespełna 4%, a to wolniej niż oczekiwali ekonomiści. Kupujemy rozważnie, ale pozwalamy sobie na większe wydatki, choćby na sprzęty do domu czy nowe meble. Kondycja konsumenta jest niezła, choć reszta roku może być trudniejsza dla konsumenckich portfeli, mówił w TOK FM Mariusz Zielonka, ekonomista Konfederacji Lewiatan.
8: Konsument trzyma się całkiem nieźle. Wydajemy więcej, ale dużo bardziej rozważnie. Ta stopa naszych oszczędności też rośnie, więc widać tu pewien pragmatyzm w podejściu do tego, co kupujemy, jak kupujemy. A no, ta druga połowa roku, jeśli chodzi o inflację i sytuację na Bliskim Wschodzie i tę zmienność cen, może być trudniejsza niż nam się wydawało na początku, bo o ile ceny paliw widać na stacjach, na pylonach, one dotykają bezpośrednio konsumentów, są bardzo łatwo wytłumaczalne i przetłumaczalne na nasze portfele, to za chwilę nam jeszcze dojdzie czynnik tego, że prawdopodobnie ta żywność,

0: która jest największą częścią naszego koszyka zakupowego. Ich ceny żywności również zaczną rosnąć, patrząc na to, co się dzieje na świecie z cenami żywności.
1: Naszymi wydatkami będziemy już w coraz mniejszym stopniu napędzać całą gospodarkę. Paliwa są w Unii Europejskiej o 1/4 droższe niż rok temu i ten wzrost z miesiąca na miesiąc przyspiesza, podaje Biuro Statystyczne Eurostat. Najszybciej ceny paliw rosną w Bułgarii o 1/3, na Litwie i w Finlandii, a w Polsce ten wzrost to niespełna 25%. A czeski rząd w sytuacji drogich paliw wraca do ich ręcznego regulowania. Ingerencję w rynek sfinansuje czeska spółka córka Orlenu, monopolista na tamtejszym rynku przetwórstwa ropy. Rząd wprowadza bowiem specjalny podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Jakub Medek.
2: Od 1 października, tak jak wiosną, czeski rząd 2 razy w tygodniu będzie ustalał wysokość maksymalną paliw na stacjach i maksymalną marżę, jaką te stacje będą mogły na paliwo nałożyć. Obniży też nieznacznie VAT na olej napędowy. Źródłem finansowania, jak podkreśla szefowa resortu finansów Alena Schillerowa, będzie specjalny podatek od nadzwyczajnych zysków rafinerii. Inspirowaliśmy się pomysłami z Polski, gdzie ten podatek miał być wyższy niż u nas i jeśli sytuacja na rynkach paliw nie ulegnie zmianie, rafinerie zapłacą ten podatek również w przyszłym roku. Schillerowa odwołuje się tu do rozwiązań, które zakłada przyjęta przez Sejm, ale zablokowana przez prezydenta Nawrockiego ustawa. Jakub Medek, TOK FM.
1: O pieniądze może rozbić się organizacja systemu asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością, ostrzega w TOK FM dr Monika Zima-Pariaszewska, prezeska Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Sejm w ubiegłym tygodniu przyjął ustawę o asystencji osobistej, z której miałoby skorzystać nawet 100 tysięcy osób z niepełnosprawnością. System miałby zacząć działać od 2028 roku. Czasu jest więc mało. Ale jest poważniejszy problem niż czas, podkreślała nasza gościni.
3: Pieniądze. Powiedzmy sobie szczerze, to są ochłapy. To, co na ten moment oczywiście ustawa przewiduje na obsługę asystencji osobistej. Państwo do tego podeszło niezwykle administracyjnie. Jakoby należało po prostu przenieść jedne dokumenty na kubkę do drugich dokumentów. Być może w systemie odznaczyć jakieś 2 punkty teleinformatycznym. Tymczasem obsługa asystencji osobistej wymaga bardzo wielu działań. To są działania, które dotyczą zatrudnienia, szkolenia tych osób, to są dokumenty kadrowe, księgowe, płacowe. My, organizacje pozarządowe, które realizują tego typu działania, oczywiście zgodnie z najwyższym standardem, my widzimy, że tych pieniędzy po prostu zabraknie. No ryzyko jest takie, że być może jakość tej obsługi będzie mniejsza, będzie bardzo niska.
1: Ustawa z Sejmu trafi teraz do Senatu. Organizacje pozarządowe zapowiadają walkę o dalsze zmiany tych przepisów, tak żeby jak najwięcej osób mogło z asystencji osobistej skorzystać. Zmiany w najmie krótkoterminowym, jakie planuje rząd, raczej nie przełożą się na szeroki rynek najmu mieszkań, szacuje w TOK FM Jan Dziekoński, główny ekonomista portalu rynekpierwotny.pl. Na duże spadki cen wynajmowanych na długie okresy mieszkań z tego powodu raczej nie ma co liczyć, podkreśla ekspert.
4: W dużych miastach wojewódzkich szacujemy, że mieszkań wynajmowanych na krótki termin, czyli najczęściej dla turystów, w stosunku do całego rynku najmu od 5 do 10% może taka oferta stanowić. Regulacje, które potencjalnie wprowadzi ta ustawa, mogą doprowadzić do tego, że niektóre gminy stwierdzą, najmu krótkoterminowego to my nie chcemy, albo nie chcemy w określonych miejscach. Do tego dodatkowo wspólnoty same będą mogły powiedzieć, nam się to nie podoba, dziękujemy. No i teraz, jeżeli część mieszkań, które dzisiaj na ten najem krótkoterminowy przejdzie na długi termin, czy to zmieni coś na rynku najmu długoterminowego? Nie do końca. No, mówimy jednak o niskich procentach, więc mówimy 2-3 punkty procentowe oferty się ona wzrośnie. W specyficznych miejscach, owszem, no bo to będą centra miast, więc tu lokalnie, gdzie nigdzie te czynsze mogą jeszcze bardziej dostać tego tempa na spadek, ale to nie będzie tak radykalne.
1: Na razie nad przepisami o ograniczeniu najmu krótkoterminowego pracuje parlament. 4,34 zł, tyle kosztuje dziś euro. Frank po 4,62, dolar 3,79, a funt po 5,07.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica-apart.pl.
7: 16.29, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Jacek Pulski z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: ABW zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich, podejrzanego o przygotowywanie zamachu terrorystycznego na szkołę i na meczet. W domu nastolatka znaleziono broń białą, materiały wybuchowe oraz przedmioty z symboliką nazistowską i faszystowską. Jednocześnie ABW bije na alarm, że to jest kolejny przykład radykalizacji młodzieży zdolnej do popełniania najcięższych zbrodni. Wcześniej w tym samym śledztwie zatrzymane zostały dwie osoby i to one też... Te zatrzymania wcześniejsze doprowadziły do tego zatrzymania dzisiejszego. I skoro jest takie ostrzeżenie ze strony ABW, nawet hasło ABW bije na alarm, no to ja muszę zapytać, z jak poważnym problemem i jak szerokim problemem mamy w takim razie do czynienia, jeżeli chodzi o radykalizację młodzieży?
8: Zdecydowanie jest to bardzo poważny problem. To znaczy radykalizacja w Polsce przez wiele lat nie była postrzegana jako wyzwanie dla służb, ale także na poziomie edukacyjnym czy takim, powiedzmy, poziomie świadomości społecznej. Te wieloletnie zaniedbania sprawiły to, że środowiska ekstremistyczne, skrajne, radykalne, rasistowskie, neonazistowskie, a także terrorystyczne czują się dość swobodnie w naszym kraju, bo to nie jest pierwsze tego typu zatrzymanie, a gdy spojrzymy na zjawisko troszeczkę szerzej, to znaczy spojrzymy nie pod kątem wyzwań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, ale na przykład spojrzymy na wyzwanie, jakim jest są przestępstwa motywowane nienawiścią, to może nam się pokazać, to pojawi nam się tak naprawdę obraz bardzo skomplikowanej, wielowątkowej struktury ekstremistycznej działającej w Polsce. Ludzi, którzy fascynują się terroryzmem, którzy są gotowi także do popełniania, no, z jednej strony przestępstw motywowanych nienawiścią, ale jak widzimy po tych ostatnich przykładach, także zainteresowanych aktami terroru.
7: A to są środowiska, które można identyfikować wyłącznie ze skrajną prawicą, czy też to są inne poglądy polityczne, które tutaj wchodzą w grę, ale też skrajne?
8: Absolutnie nie. Znaczy, to jest tak, że na przestrzeni ostatnich lat wręcz obserwujemy wzrost aktywności środowisk związanych z ekstremizmem skrajnie lewicowym. Nie można też zapominać o tym, że w Polsce także funkcjonują struktury związane z tak zwaną polityczną interpretacją religii i budowaniu na tym struktur ekstremistycznych, czy też werbunku młodych ludzi do takich struktur. To jest bardzo ważne tak naprawdę, żeby patrzeć na proces radykalizacji nie przez pryzmat ideologii, bo ta ideologia się zmienia. Ten czynnik wpływający na proces radykalizacji może być bardzo różny. Natomiast, co jest ciekawe, droga, czy na przykład sposób werbunku, ale także przejście przez kolejne fazy procesu radykalizacji są wspólne, niezależnie od ideologii, która za tym stoi. I to jest kluczowa informacja dla nas, bo dokładnie to miałem na myśli, mówiąc o tym, że ten problem był zaniedbywany przez wiele lat. Proces radykalizacji jest badany. Proces radykalizacji prowadzącej przez ekstremizm do terroryzmu jest rozpoznany przez wielu badaczy, przez Komisję Europejską, przez znawców na całym świecie. Jest wiele publikacji, ale w Polsce on był cały czas ignorowany. To jest trochę tak, jak z profilaktyką i leczeniem chorób. To znaczy, trochę jest tak, że znawcy zjawiska terroryzmu mówią, że to, że w Polsce nie było ataku terrorystycznego, jest kwestią przypadku. I ja się też do tych znawców zaliczam. To znaczy, mówiąc bardzo szczerze, jeżeli nie zajmujemy się procesem, który prowadzi do tych najgorszych wydarzeń, jakim jest przestępstwo z nienawiści, czy też atak terrorystyczny, no to tak naprawdę eliminujemy szansę do tego, by temu zapobiec. Bo
7: To ja jestem ciekaw, czy ja dobrze identyfikuję ten proces. Teraz być może bardzo upraszczam, ale na początku jest jakiś rodzaj wykluczenia, wyalienowania, potem jest być może jakaś bańka internetowa, a dalej inspiracja z zewnątrz.
8: Jestem gotowy zaprosić pana, panie redaktorze, na zajęcia dla nauczycieli czy policjantów, które prowadzimy, bo tak naprawdę zidentyfikował pan co najmniej trzy, no z kilkunastu czynników, które wpływają na przyspieszenie procesu radykalizacji. Rzeczywiście często jest to wykluczenie, ale nie tylko, bo może być wykluczenie. Tych czynników może, tak jak wspomniałem, może być kilkanaście. Oczywiście kluczowe jest także przyspieszenie tego procesu poprzez na przykład dostęp do informacji. Czyli jeżeli pan to nazwał bańką informacyjną, to może być bańka, ale to może być także osoba, która radykalizuje. To znaczy bardzo często osoby, które wyszły ze środowisk ekstremistycznych, mówią wprost o tym, że w pewnym momencie spotkali osobę online czy offline, to nie ma znaczenia, która po prostu udzieliła łatwych odpowiedzi na trudne pytania. Powiedziała, to oni są winni. Albo dostarczyła materiały, które mogły dalej radykalizować. Takich czynników, jak już wspomniałem, jest bardzo dużo i właśnie kluczowe jest poznanie zarówno tych czynników przyspieszających, jak i podstaw. Wykluczenie jest taką podstawą do radykalizacji, ale także to może wyglądać w zupełnie przeciwny sposób. Znaczy na przykład radykalizacja może postępować w grupie. Także offline'owej lub online'owej. To może być na stadionie i to może być na jednym z komunikatorów. To jest istotne, żeby te czynniki rozpoznawać, bo wtedy jesteśmy w stanie zareagować na wczesnych etapach radykalizacji. I to dokładnie działa w ten sposób na zasadzie piramidy. Znaczy pierwsze podstawy piramidy, czyli podstawy procesu radykalizacji, to mamy większe szanse na reakcję. Na samym końcu, gdy mówimy o ataku terrorystycznym, szanse na sukces są dużo mniejsze, szanse na przerwanie tego.
7: Bardzo dziękuję. Jacek Pulski z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego był gościem TOK 360. No, oczywiste jest, że też wszelkiego rodzaju radykalizację chętnie podsycać będzie w Polsce Rosja. Jest 16:36. Donald Trump przemawia na Forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Streszczę państwu początek wystąpienia Donalda Trumpa. Ameryka jest super, Ameryka jest świetna, w Ameryce jest świetnie. Więcej na ten temat w TOK 360 jeszcze dzisiaj, a po informacjach TOK FM o tym, że ZUS wypłaca pierwsze zasiłki parom jednopłciowym.
9: Autopromocja. Politycy uwielbiają mówić, a ja jeszcze bardziej pytać. I nie odpuszczam, dopóki nie usłyszę odpowiedzi. Partyjny przekaz dnia? To nie dla mnie. I nieważne, kto siada naprzeciwko. Poranek TOK FM. Od 7:00. Tomasz Sekielski. Do usłyszenia.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
12: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pods 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
11: Biedronka.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze. I ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie. A co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: Że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi po raz trzeci.
21: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
22: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
23: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
24: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
23: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
25: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
26: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
25: Od poniedziałku do środy, ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
27: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
28: Desnoran?
27: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
28: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
29: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
28: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
30: Po Desnoranie znika chrapanie.
31: Aflofarm.
32: Reklama.
33: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: 16.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Donald Trump znowu chwali swój kraj i swoją administrację. Amerykański prezydent przemawia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Ponownie mówi o złotym wieku Ameryki i o tym, jak świetnie jego kraj rozwiązuje problemy na całym świecie, chwaląc przy tym działania Waszyngtonu w Iranie. Zatrzymany w śledztwie dotyczącym zonda krypto Artur K. usłyszał zarzuty, poinformowała rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. To były policjant z pionu cyberprzestępczości. Jeden z zarzutów dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Trzech eurodeputowanych Rozwoju Plus, Waldemar Buda, Michał Dworczyk i Piotr Miller, zostało oficjalnie wykluczonych z Prawa i Sprawiedliwości przez sąd koleżeński. Politycy mają teraz 7 dni na odwołanie się od orzeczenia. 7 września europosłowie należący do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego złożyli w Parlamencie Europejskim wniosek o utworzenie nowej delegacji z Piotrem Millerem na czele.
33: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
35: Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest profesor Zofia Łapniewska, ekonomistka, współprzewodnicząca Polskiej Sieci Ekonomii. Dzień dobry.
36: Dzień dobry.
35: ZUS potwierdził wypłatę dwóch zasiłków opiekuńczych dla par jednopłciowych. Podstawą jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego. Mnie zawsze niepokoi w takich sytuacjach, chociaż oczywiście uważam, że jest to krok naprzód, ważny krok, to niepokoi mnie, że to mogą być rozwiązania tymczasowe, że w zależności od klimatu politycznego ZUS może takie zasiłki wypłacać albo i nie. A jak pani na to patrzy?
36: No jednak wynika to z prawa, tak? Czyli jest to wdrożenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z listopada 2025 roku i to rozporządzenie weszło w życie 23 sierpnia, czyli od 24 sierpnia formalnie, prawnie, no muszą jednak instytucje jak gdyby też to honorować. I tutaj oczywiście widzę wśród znajomych również, którzy chcą wziąć ślub, pewien popłoch, że w przyszłym roku może zmienić się rząd, w związku z tym i może prawo ulec zmianie. Dlatego teraz spróbują no też, jak gdyby też, jeżeli myślały wcześniej luźno o wejście w związek małżeński, no to teraz faktycznie, no powiedzmy, przyspieszyły te kroki. Ale no uważam, że no w obecnym świetle linii orzeczniczej sędziów i też tego, co mówi ministerstwo, no to nieuznawanie tego jest złamaniem prawa, tak? Czyli też jest to zgodne z wyrokami TSUE i z wyrokiem NSA, tak? W Polsce.
35: Czyli podobnie jakaś regionalność tych rozwiązań nie jest może zagrożeniem, bo też w jednych regionach Polski małżeństwa są transkrybowane, w innych to akurat urzędnicy samorządowi, nie urzędnicy ZUS-u, powołując się albo na brak precyzyjnych przepisów, albo na to, że politycy tam w Warszawie nie mogą się dogadać, też tych aktów małżeństwa transkrybować nie chcą.
36: No tak, ale tak jak powiedziałam, no po prostu można wtedy zaskarżyć też to, że taka osoba nie chce transkrybować do sądu administracyjnego. Także sądzę, że to oczywiście to jest teraz krótki czas od wdrożenia, tak? No dopiero 328 par faktycznie tą transkrypcję uzyskało, więc też jeszcze wiele, jak sądzę, par wzięło ślub za granicą, ale nie uzyskało transkrypcji. Wiele właśnie czekało na to rozporządzenie, tak? Więc dopiero teraz, jak sądzę, to nabierze rozpędu, tak? Zobaczymy, jaka będzie faktyczna skala. No bo jeżeli mamy porównanie, było badanie w Polsce robione, jeżeli chodzi o dzieci wychowywane w parach jednopłciowych i jest to 50 tysięcy dzieci, no to uważamy, że też tych par, które będą chciały zalegalizować swoje związki, może być, no powiedzmy, no nawet jeżeli każda para ma dwójkę dzieci, no to i tak już było 25 tysięcy takich par. Także sądzę, że ten jak gdyby wątek jeszcze wypłynie. Dla mnie też to, co jest obecnie ważne, to to, że pamiętajmy, że to się wiąże też z taką społeczną, ekonomiczną sprawą, czyli kogo stać na wyjazd i podobnie jak to było z aborcją, kto ma to zaplecze kulturowe, potrafi sobie to zorganizować, zna język, no powinniśmy mieć tą równość małżeńską w kraju, tak? I tutaj to, że to weto prezydenta w lipcu przepadła właśnie ta nasza ustawa, no to myślę, że to też jest niechlubne.
35: No też ona nawet się nie zbliżała do równości małżeńskiej, a zatrzymując się jeszcze na tym wątku, jak, no chyba tak powinienem zapytać, jak mała jest ta część par, które mogą sobie pozwolić na taki ślub zawierany za granicą?
36: No to też, to wszystko trudno oszacować, tak? No ja zastanawiałam się też, no ile na przykład mogłoby być docelowo. Porównywałam Polskę i Niemcy, ile w Niemczech jest małżeństw zawartych i ile jest par, które zawarło małżeństwa. No to tam około 100 tysięcy jest par jednopłciowych, które weszły w związek małżeński i około 17 milionów małżeństw, więc w Polsce, jeżeli mamy 9 milionów małżeństw, no to wychodzi nam, że około 50 tysięcy, szacując małżeństw jednopłciowych by mogło być. No i z tego musimy się zastanowić, tak? No moim zdaniem to jest rozkład taki jak w społeczeństwie, tak? Czyli dochodów, czyli to nie jest tak, że geje są wszyscy zamożni, tak? No są też ubogie osoby, które też powinny mieć prawo zawrzeć taki związek w kraju. Także no myślę, że rozkład tutaj będzie normalny i że ten jednak większość społeczeństwa, również tej społeczności, naszej społeczności, to jest gdzieś ten środek, tak? Czyli to też są osoby, które no, nie są bardzo bogate i zazwyczaj nie są też bardzo biedne, ale są i takie, i takie.
35: Jak dużo jest jeszcze takich obszarów, w których urzędy powinny dostrzec to, że małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą są transkrybowane w Polsce i jest ku temu podstawa prawna w postaci tego wyroku NSA. Mowa jest między innymi o Ministerstwie Finansów. Tam chyba polityczki lewicy pukają do Ministerstwa Finansów i nad ministrem finansów w tej kwestii podatkowej próbują pracować.
36: Tutaj od razu można powiedzieć, że jeżeli chodzi na przykład o Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy NFZ, to mamy jasne deklaracje, że uznają po prostu tą transkrypcję. Tak? To dla nas też jest bardzo istotne, no bo stąd właśnie te zasiłki opiekuńcze, ale to też jest jakieś zabezpieczenie na starość, czyli prawo do renty rodzinnej, renty wdowiej, połowa składek, tak, z okresu małżeństwa, które trafiają na subkonto w ZUS czy OFE, również trafia do tego żyjącego małżonka, czyli to jest bardzo też ważna rzecz. Czy NFZ oczywiście już też przetestowano, no bo teraz właściwie my też z naszej społeczności jesteśmy w fazie testów, tak? No sprawdzamy, czy na przykład jest możliwość objęcia drugiej osoby swoim ubezpieczeniem zdrowotnym. No uważamy, że to jest po prostu zwykła równość małżeńska, tak? Nie chcemy niczego więcej niż te rzeczy, które, te uprawnienia, które mają, które system gwarantuje osobom płacącym składki po prostu. Także ta możliwość objęcia drugiej osoby swoim ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach NFZ faktycznie jest, działa, funkcjonuje. Zasiłek opiekuńczy, również dostęp do rządowego programu Mieszkanie na Start. No i właśnie to ustanowienie małżonka pełnomocnikiem do reprezentacji w sprawie sądowej. Ale no nie wiemy jeszcze, czekamy na przede wszystkim, co powiedzą urzędy skarbowe, tak? Czyli nie ma tego jednoznacznej deklaracji, co jeśli chodzi o zwolnienie z podatku od spadku i darowizny. No to jest istotne, tak? Szczególnie jak się razem buduje ten majątek przez całe życie. Możliwość wspólnego rozliczania PIT-u. No tutaj no, cały czas czekamy, co dalej będzie. No uważam, że małżeństwo to są i obowiązki, ale też i odpowiedzialność, tak? Za swoją współmałżonkę czy małżonka, więc tak uważam, że powinny wszystkie instytucje po prostu to honorować.
35: I tej odpowiedzialności też w jakiś sposób sprzyjać. Bardzo dziękuję. Profesor Zofia Łapniewska, ekonomistka, współprzewodnicząca Polskiej Sieci Ekonomii, była gościnią TOK 360. 16.50, Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest dr Paweł Czernecki, karnista z Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu. Dobry
35: proces Sebastiana M. w sprawie śmiertelnego wypadku na jeden zbliża się do końca. Postępowanie dowodowe zamknięte, mowy końcowe 7 października. Według biegłych BMW prowadzone przez Sebastiana M. jechało tuż przed zderzeniem z prędkością między 315 a 329 km na godzinę. BMW uderzyło w tył kij, którą poruszała się trzyosobowa rodzina, która zginęła, małżeństwo, ich 5-letni syn. Zginęła, to jest trochę mało powiedziane. Oni spłonęli w tym samochodzie. 8 lat więzienia grozi Sebastianowi M. za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Mam wrażenie, że to jest przerażająco mało. Czy można tam zmienić kwalifikację prawną tego czynu?
0: Tak, to znaczy jest to rzeczywiście dosyć skomplikowana kwestia, dlatego że pan Sebastian odpowiada za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a zgodnie z artykułem 177 paragraf 2 właśnie grozi taka kara, czyli maksymalna kara pozbawienia wolności. Ustawodawca po prostu wychodzi z założenia, że co do zasady naruszenie reguł ostrożności, nawet umyślne, to znaczy, że on nie przewidywał zasady skutku w postaci śmierci, tak? I dlatego jest ona niższa niż w takim klasycznym zabójstwie. Czasem się w wypadku tego typu kierowców, jeśli sąd potwierdzi jego sprawstwo i potwierdzi jego winę, bo tego przecież jeszcze nie wiemy, no to w potocznym rozumieniu, w opinii społecznej on powinien odpowiadać za zabójstwo. Dlaczego? No bo to narzędzie, którym był ten samochód, de facto służył lub przynajmniej przyczynił się do zabójstwa, byśmy powiedzieli, do pozbawienia życia, użyję tego zwrotu, właśnie osób, właśnie człowieka, czy ludzi w tym przypadku. Także w potocznym rozumieniu chcielibyśmy mu przypisać odpowiedzialność za zabójstwo na drodze, zabójstwo drogowe, tak się czasem wskazuje w mediach, czasem w literaturze. Natomiast ustawodawca nam nakazał, aby go sądzić właśnie ze spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prawdopodobnie zresztą sąd utrzyma tę kwalifikację, bo jeśli dochodzi do zamknięcia sądowego, przepraszam, dowodów, to było kluczowym dowodem, pewne nagrania w tym zakresie, no to z reguły sąd uprzedza kwalifikacji prawnej. Musiałby ewentualnie na przykład, jeśli zamknął przewód sądowy, musiałby jeszcze raz znowić i uprzedzić strony, w tym pana Sebastiana, o tym, że jest możliwość zakwalifikowania z innego przepisu.
35: Czyli w praktyce na taki krok jest za późno, ale mi jakoś nie mieści się w głowie, że ktoś, kto jedzie autostradą 315 km na godzinę, w tym najbardziej pozytywnym dla Sebastiana postrzeganiu sprawy, nie zakłada, że może kogoś zabić.
0: No tak, no znaczy w potocznym rozumieniu myślimy, że on powinien się godzić z tym, bo do zabójstwa wymagane jest albo, że ktoś chce kogoś zabić, albo w skrócie tak zwany zamiar ewentualny, że się godzi na zabójstwo. I w takim właśnie spojrzeniu laika, nie sędziego, nie prokuratora, jest spojrzenie, tak, to ja, byśmy też powiedzieli, czujemy pewnego rodzaju oburzenie, czujemy złość, czujemy, nie powiem inaczej, przed naszymi dziesiątkami słuchaczy. Bez wątpienia rzeczywiście to wymaga może jakiegoś doregulowania, uregulowania, może szczególny typ czynu zabronionego należałoby wprowadzić. To jest kwestia oczywiście dyskusyjna. Natomiast faktem jest, że na drodze zginęły osoby, które się po prostu tego nie spodziewały. Zresztą w pierwotnej wersji zdarzenia początkowych właśnie ustaleniach wynikało, że właśnie to pokrzywdzony miał być sprawcą wypadku. Okazało się zupełnie inaczej. W tej sprawie mnie bulwersuje raczej czas trwania tego postępowania. Bo z jednej strony było spowodowane wydłużenie się tego czasu. W zasadzie byśmy powiedzieli, no dwa lata. Jest spowodowane głównie faktem, że najpierw pan, później trzeba wykonać ekstradycji. Oczekiwać na opinię biegłego, czy biegłych, czy zespołu biegłych, wielostronicowo i rzeczywiście nas to oburza, ale to też wszyscy musimy spokojnie tego postępowania. Pamiętajmy, że jeśli zostanie dany wyrok każdy ze stron i prokurator.
35: Doktor Paweł Czarnecki, karnista z Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, był gościem TOK 360. Ja wiem, że to połączenie trochę pozostawiało do życzenia, ale ta emocja dotycząca tego, że 8 lat więzienia grozi Sebastianowi M. za śmiertelny wypadek na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. 315 km na godzinę, co najmniej tyle jechał kierowca BMW. Ta emocja jest jak najbardziej prawdziwa. Karolina Lewicka obok mnie.
17: Dzień dobry.
35: Wywiad polityczny już za chwilę, bo informacje to KFM o 17, wywiad jak zwykle zaraz potem, a w wywiadzie politycznym kto, co, dlaczego.
17: I po co?
35: Tak, to jest taki elementarz, no,
17: będzie
35: kogo tam chcemy.
17: O wymianie uprzejmości między Piotrem Zgorzelskim z PSL-u a szefową Polski 2050 Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz poszło o alkoustawę. To jest projekt, który przewiduje m.in. zakaz reklamowania alkoholu, także zerówek, ograniczenia w nocnej sprzedaży, czy też zakaz organizowania przez producentów czy sklepy z alkoholem promocji. Wycofanie trzeciego czytania ogłosił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Zrobił to na wniosek PSL-u. Wicepremier Kosiniak-Kamysz uważa, że regulacje są niedopracowane, że trzeba się jeszcze pochylić, zastanowić, podyskutować. No oczywiście ludowcy będą chronić krajowych producentów, zwłaszcza branży winiarskiej i browarniczej.
35: Na zdrowie.
17: Tak, tak chciałoby się powiedzieć. Lewica i Polska 2050 są wściekłe. Maciek Kluczka ustalił, że ustawa ma wrócić pod obrady. Moim i Państwa gościem będzie poseł Paweł Ślis, bo tam dużo nieprzyjemności było między Zgorzelskim a Pełczyńską-Nałęcz. Trochę jakby Zgorzelski kwestionował to, że Pełczyńska-Nałęcz jest jego koalicjantką. Paweł Ślis, moim Państwa gościem, do niedawna szef klubu parlamentarnego Polski 2050, który musiał ustąpić miejsca twórcy partii, bo Szymon Hołownia po roku rozmaitych wolt nagle ponownie zapragnął stanowisk i od tego stanowiska zaczął, od stanowiska szefa klubu parlamentarnego i o tym też porozmawiamy, o sytuacji w Polsce 2050. 0,5% chyba w ostatnim sondażu widziałam dla Polski 2050.
35: Karolina Lewicka zaprasza na wywiad polityczny tuż po informacjach o godzinie 17. Donald Trump przemawia w ONZ-cie. O, zdążył już zapowiedzieć porozumienie między Rosją a Ukrainą.
17: Do tych... A który to raz już?
35: Ja nie liczę. Ja nie liczę. Do tych zapowiedzi, pozbawionych często podstaw, wrócimy w TOK 360 po godzinie 18. Adam Ozga, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10.40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
1: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
29: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
30: Po Desnoranie znika chrapanie.
29: Aflofarm.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
14: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Back to school w MediaMarkt. W katalogu ofert znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Postaw na topowe marki, atrakcyjne ceny i szeroki wybór produktów. Sprzęt, elektronika, akcesoria i wiele więcej. Wybieraj i kupuj tak, jak lubisz. MediaMarkt.
31: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
32: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
37: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
38: Reklama.
33: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: Minuta po 17:00, to są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Ameryka wróciła, jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, powiedział prezydent USA Donald Trump, rozpoczynając przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Dodał, że amerykańska gospodarka budzi zazdrość świata i że wojsko USA jest najpotężniejsze na świecie. Trump stwierdził, że porozumienie między Rosją a Ukrainą wydarzy się szybko, a po jego słowach, że Kuba upadnie, kubańska delegacja opuściła salę. W pobliżu amerykańskiej bazy lotniczej Spandhalem w nadrenii Palatynacie na południowym zachodzie Niemiec rozbił się samolot wojskowy, najpewniej myśliwiec F-16. Według wstępnych ustaleń jedna osoba została ranna, podała agencja DPA, powołując się na lokalne władze. RCB wysłało alert do mieszkańców powiatu parczewskiego w województwie lubelskim o zaplanowanych na jutro ćwiczeniach z wykorzystaniem syren. Test systemu zaplanowany jest między 8 a 10. W nocy może przelotnie padać na północnym zachodzie, wysoko w Tatrach opady śniegu, na zachodzie mgła. Będzie przeważnie od 6 do 9 stopni. Jutro może przelotnie padać wszędzie, poza krańcami zachodnimi. Będzie od 13-16 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem do 17-19 na zachodzie. Chłodniej będzie w górach i na Suwalszczyźnie.
33: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Paweł Ślis, poseł Polski 2050, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dzień dobry, panie pośle.
0: Dzień dobry, panie redaktor.
17: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na portalu X napisała tak. Pytacie mnie, co właściwie się stało, że alkoustawa wyparowała w miniony piątek z obrad Sejmu. Nagle, kilka godzin przed głosowaniem, PSL interweniuje u marszałka Czarzastego i ustawa znika z planu głosowań, bo jakieś lobby się zaniepokoiło. Oczekujemy, że ustawa wróci już na kolejnym Sejmie. I

0: i z panem marszałkiem jestem w stanie się porozumieć. No, nie zgadzam się z tej treści wypowiedzią. Dość może mocna wypowiedź pani Katarzyny Połczyńskiej na mecz. Może rzeczywiście na ten temat rozmawiałem ja, Szymon, rozmawiała także pani minister Połczyńska na Łęcz i mamy jasno określony podział obowiązków w naszej formacji.
1: Napisał pan na X-ie bardzo ładnie zresztą, gdy lider, założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną i jedyną mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę. No i został Szymon Hołownia szefem klubu parlamentarnego Polski 2050, a ja się zastanawiam, co Polsce 2050 da zastąpienie Śliza Hołownią.
0: Znaczy ja przejąłem klub w bardzo trudnym momencie też, zresztą udało mi się tą łódkę, która w zburzonym morzu politycznych zawieruszeń bardzo się bujała, udało mi się uspokoić, udało mi się utrzymać klub w formie klubu, tak, zgadza się, jest o połowę mniejszy, natomiast jednak jest to klub, więc tych 15 posłów u nas jest, to nasz klub ma najwięcej do tej pory ustaw złożonych do laski marszałkowskiej, 70 ustaw zostało złożonych.
1: Ja serdecznie gratuluję, panie pośle, ale moje pytanie brzmiało inaczej. Co Polsce 2050 da zastąpienie Śliza Hołownią?
0: Jest to pewna nasza taktyczna zmiana, którą dokonaliśmy. Szymon Hołownia był naszym założycielem. Ma inną wyrazistość niż ja i na tym etapie uważam, że w klubie Szymon Hołownia jako szef klubu jest potrzebny. Dla Polski 2050, dla klubu Polski 2050, ale także dla Polski 2027 w najbliższych wyborach. Ja zostałem pierwszym wiceprzewodniczącym. Zakres moich obowiązków niczym się nie różni od zakresu obowiązków przewodniczącego tego klubu.
1: A czy Szymon Hołownia chce być także ministrem? I pytanie od czego? Bo już mówiono, że może być od funduszy, może być od kultury. Sam stwierdzał, że mógłby być osobą koordynującą bezpieczeństwo informacyjne. W pewnym momencie ustawiał się w roli łącznika między rządem a prezydentem.
0: Przetnę te spekulacje. Nie ma żadnych rozmów na ten temat, żeby Szymon Hołownia trafił do rządu. Poza tym pamiętajmy o tym, że my jesteśmy...
1: A tak, to Szymon Hołownia tak, sam mówił, że rozmów nie ma, ale wydawało mi się, marszałka, że są takie ambicje, bo mówił na przykład tak, jeżeli byłaby taka wola, mógłbym spróbować, bo wydaje mi się, że dzisiaj my nie umiemy w dumę, my nie umiemy w to, co powinniśmy umieć, w taki biało-czerwony patriotyzm, dający ludziom poczucie sukcesu i sprawstwa. I to była ta rola osoby koordynującej bezpieczeństwo informacyjne.
0: Na tą chwilę nie ma żadnych rozmów, żeby Szymon Hołownia trafił do rządu.
1: A sondaż dla Onetu, gdzie na pytanie, czy Hołownia powinien wejść do rządu, 23% odpowiada tak, 56% nie, 21% nie ma zdania, to jest dla państwa istotne, czy to bez znaczenia, co tam opinia publiczna uważa?
0: Ale rzeczywiście, że to bardzo istotna opinia publiczna, potem przeradza się na głosy przy urnach wyborczych, więc oczywiście my tego słuchamy i tak jak podkreślam, na tą chwilę nie ma żadnych planów, żeby Szymon Hołownia trafił do rządu.
1: Ja tylko przypomnę, że miał taką propozycję po wyborach prezydenckich. Ponoć powiedział wtedy, że nie chce być podwładnym Donalda Tuska. Wiemy, że chyba jakiejś szczególnej chemii między obu panami nie ma. Nie ma, czy może jest?
0: Ja wiem, że rozmawiali ze sobą. Nie ma w tym zakresie żadnego jakiejś nielubienia siebie nawzajem, panie redaktor. Nie słyszałem tej wypowiedzi, o której pani redaktor mówiła, nie padła ona na pewno ani w moich prywatnych rozmowach z panem marszałkiem, ani na żadnych spotkaniach naszych wewnętrznych, więc no, nie spotkałem się z taką opinią Szymona.
1: A czy uważa pan, panie pośle, że obecny zapał Szymona Hołowni jest trwały?
0: Ja bardzo ufam w działanie Szymona Hołowni. Ja wiem, jakie on ma cele postawione przed sobą. On bardzo by chciał, żeby ten projekt, który przecież on zbudował w 2020 roku od czasów już swojego kandydowania na prezydenta, potem się on rozwinął w partię polityczną, żeby on istniał na scenie politycznej i to jest rzecz, która napędza marszałka Hołownię.
1: Tylko ja też specjalnie na potrzeby naszej rozmowy wróciłam do ostatnich 12 miesięcy i to wygląda tak, panie pośle, jeżeli pan pozwoli, odda mi trochę właściwie swojego czasu, bo przecież to pan jest głównym bohaterem naszego spotkania. Hołownia we wrześniu ubiegłego roku zrezygnował z ubiegania się o stanowisko szefa swojej partii. W trakcie kampanii się namyślił, w listopadzie miał dołączyć do kandydatów, podpisy były zebrane, jednak się nie zdecydował. Na początku stycznia dyskutował na zamkniętej grupie o pomyśle storpedowania wyborów i znalezienia furtki

0: prawnej, żeby mógł dalej rządzić partią. Kiedy w styczniu druga tura wyborów została unieważniona z powodów technicznych i miało dojść do jej powtórki, Hołownia zaczął grać na powtórzenie całych wyborów, nie wykluczał, że w nich wystartuje. Kiedy ten wariant nie doszedł do skutku, hamletyzował. Proponował wariant dwóch liderek, groził, że rozbije klub i odejdzie. Utyskiwał, że do złej sytuacji doprowadzono organizację, kiedy on tylko tę organizację trochę odstawił na bok. Kiedy w lutym partia się rozpadła, nie zostawił na Paulinie Henning-Klosce suchej nitki. W marcu poporu na konwencji Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz oznajmił, że jest wybitną liderką. Potem podkopywał jej pozycję. W czerwcu zrezygnował ze stanowiska wiceprzewodniczącego partii, założył na Facebooku grupę Umiarkowani. W czerwcu podjął pierwszą próbę przyjęcia klubu, ale mu się nie udało. Teraz został szefem klubu. Kiedy to wszystko zrelacjonowałam, to ja sobie zadaję takie pytanie, co będzie za miesiąc?
1: No nie do końca wszystko wyglądało tak, jak pani redaktor mówi. To grupa...
0: Bo jeszcze było wiele ciekawych rzeczy po drodze. Ja tutaj takie clue wycisnęłam.
1: W żadnym wypadku, pani redaktor, w żadnym wypadku w czerwcu nie było chęci przejęcia. My te rozmowy na temat faktu, żeby
0: Szymon Hołownia tylko się nie udało.
1: Szefem. Nie jest to prawda, ja w tym uczestniczyłem, przecież ja w tym byłem. Ja też pokazałem, może inaczej, zacznę od końca. Ja potrafiłem pokazać, że nie jestem przywiązany do stołka szefa klubu, jeżeli będzie taka konieczność. Od samego początku mówiłem, tak, ja zrezygnuję, żeby nie było żadnego głosowania, bo by znów było doprowadzanie do jakiegokolwiek dzielenia naszego klubu, na co ja nie pozwolę, nie pozwoliłem i nigdy bym nie pozwolił. Rozmowy w tym zakresie toczyły się oczywiście, ale wewnątrz bardzo przyjaźnie, bardzo merytorycznie, bardzo konsekwentnie. I podjęliśmy wspólną decyzję. To nie była moja decyzja. To nie była decyzja Szymona Hołowni. To nie była decyzja Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. To była decyzja naszego klubu. To była decyzja wspólna nas wszystkich, żeby tak zrobić. My oczywiście bardzo długo Szymona namawialiśmy na pewnym etapie przedwyborczym, żeby jednak zrezygnował z tego stanowiska, że nie będzie kandydował. I to nie Szymon Hołownia zbierał podpisy. To myśmy zebrali dla niego podpisy, którzy chcieli, żeby Szymon Hołownia jednak w tych wyborach na szefa klubu wystartował. Dlaczego zrezygnował z członkostwa w zarządzie partii? Dlatego, że został statutowo określony jako szef Rady Krajowej, czyli najwyższego organu statutowego naszej partii. No i teraz...
0: Chce mi pan powiedzieć, panie pośle, że wszystkie działania Szymona Hołowni od września ubiegłego roku były przemyślane i strategiczne.
1: Były przemyślane i były określone, oczywiście, że tak, i były określone w odpowiednim stopniu. I tutaj jest budowana pewna narracja cały czas, która jest budowana narracja do wydarzeń, a to wydarzenia powinny budować narrację w drugą stronę. Ja też chciałbym, żebyście państwo zwrócili uwagę na jedną rzecz. To dzięki na przykład Polsce 2050 w nowym budżecie, projekcie budżetu jest podwyższenie drugiego progu podatkowego. Dzięki naszym działaniom 18 projektów jest obowiązującym prawem. Żaden inny klub nie ma tyle obowiązujących projektów, co Polska 2050. Ja bym chciał, żebyśmy zawsze rozmawiali o merytoryce, o tym, co wnosimy do polityki, o tej wrażliwości, którą wnosimy do polityki, a nie o tym, że dopowiadane są historie do wydarzeń, które tak naprawdę te historie nigdy nie nastąpiły.
0: To teraz porozmawiajmy, co wnosi do polskiej polityki poseł Polski 2050, Adam Gomoła, bo klub liczy 15 osób, jeżeli będzie ich 14, to już będzie koło, a nie klub. I rozumiem, że dlatego Adam Gomoła może być spokojny o swoje członkostwo w państwa klubie.
1: Panie redaktor, rozmawialiśmy z Adamem na ten temat. Wiem, że pan marszałek, szef klubu, także będzie rozmawiał z Adamem Gomołą, żeby wszystkie te wątpliwości wyjaśnić.
0: A czy pan wie, czy pan poseł Gomoła wynajmuje w Warszawie mieszkanie od swoich rodziców i płaci za nie pieniędzmi, które otrzymuje z Kancelarii Sejmu?
1: Nie mam wiedzy w tym zakresie.
0: A nie pytał pan?
1: Od kogo,
0: nie był pan
1: od kogo wynajmuje?
0: Ciekaw?
1: Został zobowiązany do pewnych działań i te zobowiązania na pewno wypełni i o to się nie martwię, bo akurat z posłem Gomołą można normalnie poprosić go o wyjaśnienie i takie wyjaśnienie zostanie przedstawione.
0: Ja przypomnę, że pan Gomoła w 2024 roku został wyrzucony z partii po ujawnieniu nagrań, na których miał namawiać kandydata do sejmiku województwa do wpłacenia 20 tysięcy złotych na konto prywatnej firmy bliskiej współpracowniczki.
1: Panie redaktor, ja tutaj wejdę w słowo i proszę zwrócić uwagę, jak wygląda to postępowanie. Czy w jakimkolwiek stopniu od 2024 roku panu posłowi Gomole ktokolwiek postawił zarzut?
0: Nie, trzy osoby otrzymały, ale to nie pan poseł Gomoła.
1: Ale panie redaktor, zgadzam się. Tylko proszę zwrócić uwagę, nie dotyczy to żadnego działania Adama Gomoły w tym zakresie. To, że w trakcie postępowania ujawniono jakieś czyny zabronione, które są w stosunku do innych osób generowane przez inne osoby, no to trudno, żeby
0: ale wie pan, to nie zawsze tak jest, że chodzi o twarde zarzuty. Czasem jest po prostu kwestia smaku albo kwestia etyki, moralności, przyzwoitości.
1: Dlatego poseł Gomoła przebył w tym zakresie pewien czyściec polityczny, ponieważ bycie niezrzeszonym posłem, który tak naprawdę...
0: No i wrócił w październiku 25 roku i najpierw była sprawa leasingowania przez posła samochodu od firmy, w której wspólniczką była lub miała być, czy miała udział osoba, która miała być jego partnerką, a teraz sprawa
1: tego mieszkania. Tutaj też warto przeanalizować, jak wyglądała sytuacja tej spółki, kto był wtedy właścicielem w chwili wynajmowania i tak dalej. To też są może didaskalia, ale rzucają zupełnie inne światło na tą sprawę.
0: I pan uważa, że wszystko jest w porządku, tak? Że jak poseł Gomoła pytany przez dziennikarza o to mieszkanie, mówi, prywatna kwatera jest prywatną sferą i nie udziela odpowiedzi na to pytanie, to jest okej.
1: Panie redaktor, ja nie miałbym problemu w tym, tylko że ja nie wynajmuję akurat mieszkania, korzystam z hotelu sejmowego, ja nie miałbym problemu, żeby wyjaśnić każdą złotówkę, która jest wydatkowana przez moje biuro poselskie. Każdą złotówkę, którą Kancelaria Sejmu przelewa na moje konto. Nie mam w tym zakresie problemu. Zresztą powiem szczerze, że miałem dzisiaj nawet kontrolę z Kancelarii Sejmu. To jest kontrola zawsze przeprowadzana losowo do poszczególnych posłów. Los się do mnie uśmiechnął. Zostałem wylosowany, wybrany do dokonania kontroli. Z tego, co moi pracownicy powiedzieli, jedynym zarzutem było to, że przed bramą nie ma tabliczki na moim gabinecie jest, natomiast przed bramą nie ma. Pozostała rzecz...
0: I już sobie pan zamówił tę tabliczkę.
1: Nie budziło, ale rzeczywiście, że tak, przy kolejnej kontroli, jak będzie, tabliczka będzie przed bramą wejściową.
0: Sześciu posłów Polski 2050 zagłosowało za kandydatem PiSu na wicemarszałka Sejmu. Skąd taka decyzja u państwa? Części posłów.
1: Pacta sum servanda, umów należy dotrzymywać. Na początku kadencji umówiliśmy się, że to poseł PiSu będzie wybrany na wicemarszałka Sejmu, więc my tu jesteśmy konsekwentni w tym zakresie. Proszę zwrócić uwagę, zachowaliśmy się lojalnie do współkoalicjantów. Umówiliśmy się, że po połowie kadencji zmienia się wicemarszałek Sejmu. Słowa dotrzymaliśmy. Umówiliśmy się, że będzie to kandydat PiSu. Słowa dotrzymaliśmy.
0: Start do Sejmu w jakiej formule, jeżeli chodzi o Polskę 2050, bo chyba nie będzie mi pan teraz udowadniał, że najlepszą opcją dla państwa jest samodzielny start, więc od razu dopytuję razem z Koalicją Obywatelską, razem z PSL-em, w ramach jakiejś jednej listy, która być może powstanie, a może jakiś pomysł federalizacji centrum?
1: Nie ma jeszcze na ten temat żadnej decyzji zarówno struktur partii, jak i...
0: Naprawdę? Posłowie już się nie zastanawiają, co będą robić zawodowo jesienią przyszłego roku?
1: A może się oczywiście, że może się zastanawiają. Jasne, że się zastanawiają. Natomiast decyzji struktur partii w tym zakresie jeszcze nie ma.
0: Czas szybko leci. Kiedy się będą państwo określać?
1: Ja zdaję sobie sprawę, jak szybko czas leci. Zdaję sobie sprawę także z poziomu poparcia, jaki jest dla Polski 2050. Natomiast ja też przestrzegam, bez takiego ugrupowania, które ma zupełnie inną wrażliwość niż Koalicja Obywatelska, która nie chce wiecznie wchodzić na spór kolizyjny z Prawem i Sprawiedliwością, widzi pewne rzeczy inaczej, jest potrzebna na scenie politycznej. Wyraziste centrum jest potrzebne na scenie politycznej. Inaczej w 2027
0: roku... Na razie
1: roku
0: to wyraziste centrum nie przyciąga wyborców. To jest ten problem, nie kwestia wrażliwości takiej czy innej.
1: To ja muszę przypomnieć wyborcom, że 2027 rok może być tym szumowym rokiem, kiedy pod rączkę pójdzie wspólnie Prawo i Sprawiedliwość z Konfederacją. Jeżeli ktokolwiek teraz zarzeka się, że nigdy nie wejdzie w koalicję PiSu z Konfederacją, ja pamiętam chowanie do szafy niektórych polityków przez Prawo i Sprawiedliwość.
0: Na przykład
1: Antoniego Macierewicza. W pewnym momencie zarzekanie się, że nigdy Samoobrona nie wejdzie do rządu, czy Liga Polskich Rodzin nie wejdzie do rządu, a potem po wyborach sytuacja się diametralnie
0: zmieniała. Ale to prawa strona sceny politycznej, a wy jesteście po tej drugiej, ale już musimy kończyć. Rozumiem, że decyzji jeszcze nie ma, że państwo będą się zastanawiać w najbliższym czasie. Paweł Ślis.
1: Tak jest, będzie takie decyzje podejmowane.
0: Poseł Polski 2050. Bardzo dziękuję, panie pośle,
1: dziękuję
0: za
1: bardzo,
0: rozmowę. Komentatorzy będą z nami tuż po informacjach.
2: Autopromocja.
3: Kochamy sport.
4: Tak mocno, że chcemy więcej.
3: Żyjemy sportem.
4: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
3: Rozmawiamy o sporcie.
4: Tak, że i wy go pokochacie.
3: Jeszcze więcej sportu.
4: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 17.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Blisko współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i zakończymy tę wojnę szybciej niż ludzie sądzą, ogłosił prezydent USA Donald Trump przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Jeśli to konieczne, użyje sankcji i ceł, by zakończyć wojnę, dodał amerykański przywódca. Regulacja rynku alkoholu jest potrzebna i wróci na kolejnym Sejmie pod obrady, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM Paweł Ślis z Polski 2050. Jej ściągnięcie z harmonogramu prac wywołało zamieszanie i napięcie między Polską 2050 a PSL-em, a choć o ściągnięcie z harmonogramu ustawy o rynku alkoholu. Ślis był też pytany o to, co da klubowi Polski 2050 zastąpienie go Szymonem Hołownią na stanowisku szefa klubu. Jak stwierdził Ślis, Hołownia jest potrzebny klubowi i partii, a ta zmiana jest taktyczna. Dodał też, że nie ma żadnych rozmów i planów, by Hołownia trafił do rządu. ABW we współpracy z prokuraturą zatrzymała Pawła G., który przygotowywał masowy zamach terrorystyczny m.in. na szkołę i meczet. 17-latek został aresztowany na 3 miesiące. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że w domu Pawła G. zabezpieczono broń, materiały wybuchowe i nazistowską symbolikę. Trwają rozmowy między resortami nauki i finansów w związku z projektem noweli ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Według Ministerstwa Finansów dodatkowe koszty dla budżetu są nie do przyjęcia. Nie zgadza się z tym pan, a Ministerstwo Nauki podało, że trwają uzgodnienia co do trzynastek. Temat projektu nowelizacji ustawy wrócił po kilkumiesięcznej przerwie. Gdyńscy radni chcą, by turyści płacili więcej za parkowanie w mieście. Nad projektem stosownej uchwały pracują samorządowcy z Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy, którzy do niedawna współrządzili Gdynią. Teraz proponują zmiany już jako opozycja. Radnemu Norbertowi Anisowiczowi marzą się setki kamer i tysiące czujników, które poprzez aplikację poprowadzą kierowcę do wolnego miejsca.
5: Chcielibyśmy, żeby gdyńska strefa płatnego parkowania była jedną z najnowocześniejszych w Polsce.
4: Pieniądze na to mogą pochodzić według radnych od przyjezdnych.
6: Pomysł zasadza się na tym, że gdynianki i gdynianie będą płacili takie same stawki, jak są obecnie, natomiast wszyscy pozostali, czyli turyści, płacili stawki wyższe.
4: Mówi radny Tadeusz Szemiot. W nocy może przelotnie padać na północnym zachodzie, wysoko w Tatrach możliwe są opady śniegu, a na zachodzie pojawi się mgła. Będzie przeważnie od 6 do 9 stopni, miejscami na wschodzie 10 stopni, a w rejonie Zatoki Gdańskiej około 12. Chłodniej lokalnie w obszarach podgórskich, tam około 4. Jutro może przelotnie padać właściwie wszędzie poza krańcami zachodnimi. Będzie od 13 do 19 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich, tam około 13 oraz na Podhalu i Suwalszczyźnie około 11. Mapa smogowa po południu świeci w całości na zielono. Wszędzie jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: W wywiadzie politycznym są z nami komentatorzy. Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego Onetu. Dzień dobry, redaktorze.
8: Serdecznie.
7: Oraz Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Zaczynamy od informacji, którą zajmujemy się już od kilkunastu godzin. Amerykanie w ostatnim momencie anulowali wizytę Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie. Miał się spotkać wicepremier z Pete'em Hegsethem. Nowego terminu nie ma. Informacje o odwołaniu tego spotkania podano w ostatniej chwili, dzień przed wylotem szefa MON do Waszyngtonu. Powód, kolizja z wizytą prezydenta Chin w Stanach Zjednoczonych, choć oczywiście reakcją było zaskoczenie resortu obrony narodowej. Cała delegacja była już gotowa do wylotu. I teraz kwestia, no właśnie, czy to są spiskowe teorie, czy jednak może być coś na rzeczy. Bo prawica zaczęła zaraz komentować tę sytuację, takie Schadenfreude, że tylko prezydent Nawrocki ma otwarte drzwi w Waszyngtonie. Mówił na przykład były szef BBN-u Sławomir Eccentzkiewicz, Klimowicz, a już wcześniej wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u przekonywał, że do rządu dochodzą takie sygnały o działaniach polityków prawicy, którzy przekonują republikanów, by opóźnić decyzję w sprawie powstania bazy wojskowej w Stanach, w Polsce, Stanów Zjednoczonych, bo chcieliby, żeby ta decyzja nie zapadła przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku i żeby rząd nie mógł ogłosić sukcesu. Z moich informacji, pewnie też z informacji, jakie mają panowie, wynika, że to mogłoby się wydarzyć po listopadowych wyborach połówkowych. Politycy polskiego rządu mają nadzieję, że to będzie przełom roku, więc właściwie to już jest kwestia kilkunastu tygodni. Co panowie na ten temat wiedzą i mniemają? Andrzej Stankiewicz, bardzo proszę.
9: Na pewno jest tak, że oficjalnie Amerykanie nie podali powodu odwołania tej wizyty, przy czym to nie jest standardowa sytuacja, że w relacjach z sojusznikami, jeżeli nie stało się nic nieprzewidywalnego, to że stosuje się takie rozwiązanie. Polski rząd usłyszał, że rzeczywiście chodzi o wizytę Xi Jinpinga i te negocjacje między Chinami i Amerykanami są niebywale istotne, natomiast one nie są niczym niestandardowym. Są to dość rutynowe negocjacje, jeśli popatrzeć na ich agendę, to właściwie to jest wszystko, co w tej chwili w relacjach Ameryki z Chinami jest na tapecie, a zatem nie było powodu, zwłaszcza, że Hexet jest tam elementem całych tych rozmów, tam kwestia Tajwanu na przykład jest jedną z, mówiąc zupełnie szczerze, mniej ważnych i takich dość rutynowych. Więc z moich rozmów wynika, że przyczyn może być kilka. Przede wszystkim jest tak, że trzeba pamiętać, że ta administracja jest podzielona wewnętrznie i to, że Trump napisał w swoim serwisie społecznościowym, że jakoś posuwamy się do przodu w sprawie bazy dla Polski, to naprawdę nic nie znaczy. On w maju pisał, zresztą po decyzji Hexeta, wstrzymującej rotację części wojsk amerykańskich do Polski, że on te decyzje zmienia i że przysyła do Polski 5 tysięcy żołnierzy, że do tej pory oni do Polski nie trafili. A zatem trzeba podchodzić ostrożnie do tego, co pisze Trump. Trzeba pamiętać, że Hexet jest o wiele bardziej sceptyczny, jeśli chodzi o obecność amerykańską w Polsce. I według moich rozmówców w rządzie, on chce tę okazję wykorzystać, czyli te rozmowy z Chinami, żeby opóźnić trochę taki impact, który był w tej chwili wywierany na niego, taki nacisk, dlatego że były wypowiedzi przedstawicieli polskich władz i prezydenta, i przedstawicieli rządu, też te wpisy Trumpa. Wyglądało na to, że ten postęp w kierunku stworzenia bazy jest bardzo wyraźny i że to jest jednokierunkowa trasa. To nie jest mu na rękę, dlatego według moich rozmówców mógł chcieć zatrzymać te rozmowy. Jest wątek oczywiście także konfliktów, które są w Departamencie Wojny u niego. On ma bardzo poważne konflikty, tam nie wchodźmy w szczegóły, ale są też punkty, że Hexet sam może stracić stanowisko. Wreszcie jest rzeczywiście ten kontekst polski, on występuje. Ja mówiąc zupełnie szczerze, nie słyszałem o tym, żeby politycy PiS-u lobbowali akurat za tym, żeby wstrzymać stworzenie takiej bazy. Gdyby tak było, to znaczyłoby to, ja rzadko używam tych słów, że to jest naprawdę ocieranie się o Radę Narodową, dlatego że my nie mamy czasu. Natomiast jest też tak, oczywiście są napięcia między obozem rządowym i prezydenckim. Prezydent chce wypinać pierś do orderów. I tylko że ta wizyta ona wcale nie była decydująca. To znaczy, to była kolejna wizyta w całym paśmie, więc finalnie gdyby Trump, gdyby Hexet podjęli decyzję, gdyby kongres to poparł o stworzeniu stałej bazy w Polsce, to i tak finalnie pewnie jakaś umowa byłaby podpisywana przez Nawrockiego i on by wypinał pierś do medali. Więc wydaje mi się, że to jest akurat najmniej prawdopodobne. Są inne naciski polityków PiS-u, na przykład w sprawie fuzji, która się toczy na amerykańskim rynku, która obejmie w Polsce telewizję TVN, przejęcie przez Paramount zarządzany przez rodzinę biznesową bliską Trumpowi. Tutaj politycy PiS-u próbują swoje ugrać przy tej okazji.
7: Marcin Przydacz już na portalu X z satysfakcją ogłaszał tę fuzję.
9: To prawda, natomiast pamiętajmy, że to jest też element przepychanek czy potencjalnego pola starcia administracji amerykańskiej z rządem, czy nacisków amerykańskiej administracji na rząd, bo rząd się musi zgodzić na sprzedaż TVN-u, bo to jest jedno z przedsiębiorstw strategicznych. Ale tak. Wracając do tych baz, więc tam raczej jest kontekst wewnętrzny i niechęć Hexeta do zwiększenia obecności w Polsce. Ja mówiąc szczerze o lobbingu w tej konkretnej sprawie, żeby wstrzymać stworzenie baz ze strony PiS-u, żeby poczekać do przejęcia przez prawicę władzy, nie słyszałem.
7: Stanęło na tym, że do Stanów polecą wiceministrowie Paweł Zalewski, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Często zresztą w Waszyngtonie bywali. I ponoć agenda rozmów też pozostaje bez zmian, tylko zmienia się rozmówca, to będzie podsekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Elbridge Colby. Natomiast jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to myślę sobie, że na pewno są jakieś takie działania, już oddaję głos redaktorowi Majmurkowi, które mają na celu wizerunkowe podreperowanie Karola Nawrockiego. Na przykład jest taka wypowiedź Adama Bielana, kiedy przekonuje, że Kosiniak-Kamysz nie ma tutaj w tej sprawie bazy amerykańskiej w Polsce żadnego znaczenia i doskonale o tym wie. Rozmowy toczą się bezpośrednio między prezydentem Nawrockim a prezydentem Trumpem. Zastanawiam się, czy też ten wpis Trumpa ostatni o tym, że mamy potężne postępy i tutaj dzięki przyjaźni między Trumpem a Nawrockim, to Trump tak sam z siebie, czy też został w jakiś sposób zainspirowany przez swoich współpracowników, a ci zachęceni przez polityków Prawa i Sprawiedliwości?
10: No, bardzo możliwe, że tak było. No i bez wątpienia obóz prezydencki i w ogóle cały obóz okołopisowski stawia bardzo mocno na Trumpa i próbuje budować swoją pozycję polityczną na takiej narracji, że polskie bezpieczeństwo zależy od Stanów. Stany to dziś Trump, a tylko i wyłącznie obóz prawicowy, dziś reprezentowany na szczytach przez Karola Nawrockiego, ma bardzo dobre relacje z Trumpem, ponieważ Donald Tusk jest w tej narracji PiSu niemalże persona non grata w Białym Domu, a w ogóle to rząd prowadzi, co się często pojawia w prawicowej narracji, narracji prawicowych polityków czy bliskich ich mediów, politykę antyamerykańską. No nie wiem, no z punktu widzenia pewnej europejskiej średniej w podejściu do Stanów Zjednoczonych i do Trumpa, nazywanie tego rządu czy takich postaci jak na przykład Radek Sikorski politykami antyamerykańskimi, no brzmi dość groteskowo, ale w Polsce ta narracja przynajmniej na prawicę działa. Pytanie, na ile będzie rzeczywiście ona korzystna dla PiSu, biorąc pod uwagę to, że Trump jednak nie jest popularną postacią w Polsce i że myślę, że też polska
7: ostatnio opinia też nie jest postacią popularną u siebie, jak pokazują kolejne sondaże.
10: No u siebie to już to zdecydowanie nie jest, ale w Polsce też, mimo tego, że Polska była tradycyjnie jednym z najbardziej filoamerykańskich społeczeństw w Europie. I myślę, że też wiele osób w Polsce, właśnie czytając kolejne zapewnienia na portalu True Social, jak to wszystko jest wspaniale między Polską a Stanami, że ta baza już się zbliża, że Polska jest bezpieczna, bo ma silnego prezydenta, który zaczynał z 12 miejsca, ale wygrał, bo go Trump poparł. To jest też jakaś taka narracja, którą ono Nawrockim ciągle powtarza, która się zupełnie nijak ma do rzeczywistości wyborczej w Polsce. No to też myślę, że wiele osób, no pamiętając, co wielokrotnie obiecywał, deklarował Trump, jak zmieniał zdanie, jak też te jego różnego rodzaju obietnice okazywały się przestrzelone i oderwane od rzeczywistości, no też patrzy na to w sposób dość sceptyczny. No i w wielu, też na koniec można tutaj zobaczyć pewien paradoks. No w wielu państwach europejskich kwestia obecności amerykańskich baz jest przedmiotem silnego politycznego sporu. Wcale nie jest oczywiste, że cała klasa polityczna to popiera. W Polsce w zasadzie cała klasa polityczna, poza pewnymi sceptycznymi głosami, jakie płyną z jednej strony z Konfederacji, która mówi, że powinniśmy się zastanowić, czy my nie będziemy do tego interesu dopłacać, czy tam się nam faktycznie odpowiada. Z drugiej strony może też tutaj Razem byłoby wobec tego sceptyczne, ale Lewica już tego sceptycyzmu raczej nie artykułuje, ta rządowa. No, cała jak gdyby no, większość spektrum politycznego zgadza się, że te bazy powinny być, a spór jest o to, kto prędzej te bazy dowiezie i kto ich powstaniu przeszkadza. No i tutaj bez wątpienia prawica i obóz prezydencki wskazują na rząd i oskarżają go o antyamerykanizm.
7: To jeszcze jedno pytanie do redaktora Stankiewicza. Wyklucza pan taką sytuację, że Amerykanie zdecydowali się na ten despekt, bo jest jakieś poważne napięcie między Warszawą a Waszyngtonem?
9: Nie mam takich informacji. Powtarzam, jeśli mam szukać tutaj jakichś elementów, których oni będą naciskać, to jest oczywiście zgoda na fuzję, na przejęcie TVN przez Paramount. To jest jedyny element. Ja osobiście uważam, że oni będą tym grać. Jest jeszcze jeden element, który ciąży na tych relacjach. I ja, mogę powiedzieć, słyszałem to wprost od ministrów odpowiedzialnych za dwie rzeczy, za cyfryzację i za bezpieczeństwo. To znaczy Amerykanie powiedzieli jasno, czy Hexet powiedział jasno Kosiniakowi już jakiś czas temu, że jeżeli Polska będzie szła drogą wprowadzania na przykład opłat cyfrowych, podatków cyfrowych, czy jakiejkolwiek wojny z big techami amerykańskimi, to nie będzie zwiększonej obecności i żadnej bazy nie będzie, więc jakby nie miejmy złudzeń. To jakby to jest też coś za coś. To nie jest tak, że Amerykanie przesyłają tu swoje, czy mogą tu przysłać na stole swoich żołnierzy, dlatego że tak definiują swój interes geopolityczny. To może być posunięcie w ramach pewnej kalkulacji biznesowej, która zostanie dokonana. Przy czym pamiętajmy jeszcze o jednym. To znaczy, po pierwsze, jak formalnie popatrzeć na to, co ta ekipa robi w ekipie Trumpa, to jednak ona częściowo wycofała z Polski swoje wojska, czyli ta rotacja nie wróciła.
7: Tak, cały czas nie wróciliśmy do tego pierwotnego poziomu. Jeżeli chodzi o liczbę żołnierzy.
9: Ograniczyli obecność patriotów, ograniczyli pomoc dla Ukrainy i nawet jeżeli by przysłali do Polski wojska, jestem zwolennikiem tego rozwiązania, zawsze byłem, to jednocześnie jest ryzyko, że bardzo poważnie zredukują swoją obecność w Europie. Więc czy powinno nas to cieszyć? Mnie średnio, dlatego że jeżeli nawet stworzą bazę w Polsce, ona będzie liczyć kilkanaście tysięcy żołnierzy na stałe, którzy tu mieszkają, to jednak osłabienie w Europie na poziomie 20 kilku, a może nawet 40 tysięcy żołnierzy mniej, to oznacza, że to nie jest kierunek, który dla Ameryki jest ważny. Jeżeli ta baza jest deklaracją polityczną, tu jest żołnierz amerykański i nie posuwacie, nie przekraczacie tej granicy, to ja to rozumiem, ale jednocześnie pamiętajmy o jednym, ograniczenie obecności Ameryki w Europie. Pamiętajmy o tym, że finalnie, jeżeli stosujemy starą dziennikarską zasadę follow the money, patrz jak płyną pieniądze, to potem nagle się okazuje, że amerykańscy dziennikarze znajdują informację, że oligarcha proputinowski w obecnych realiach sponsoruje ślub syna Trumpa, człowieka, mówimy o Trumpie, który jest miliarderem, który na tym urzędzie pasie swoją rodzinę różnymi formalnymi, nieformalnymi.
7: Który w trakcie prezydentury zarobił gigantyczne pieniądze. Ostatnie zdanie.
9: 100 tysięcy dolarów od oligarchy, przecież to pokazuje pewien sygnał, to pokazuje wierzchołek góry lodowej, to jest tyle, ile my się dowiadujemy. Jeżeli biorą 100 tysięcy dolarów, to znaczy, że w tle są znacznie poważniejsze interesy. I o tym też musimy pamiętać. Nie stawiałbym tak jednoznacznie, będąc prezydentem Nawrockim, co mi nie grozi ze względów oczywistych, wyłącznie na Donalda Trumpa, bo to jest człowiek, który w ostatniej swojej kadencji, w ostatniej połówce swojej kadencji może bardzo dużo rzeczy zrobić, żeby się ustawić biznesowo i politycznie na przyszłość.
7: Andrzej Stankiewicz i Jakub Majmurek z nami zostają. Wracamy tuż po informacjach.
3: Autopromocja. O sporcie i nauce, rodzicielstwie i kulturze. Z bliska i z dystansu. Za i przeciw. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: Że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Włączamy niskie ceny.
20: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
21: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
20: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
21: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
22: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Piąte nie zabijaj. Znasz ten podcast? To Justyna Mazur-Kudelska. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Po pierwsze, będzie tam ponad 50 najciekawszych polskich podcasterów, a po piąte, to już wiesz.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 17.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Unijne sankcje na Rosję zostaną przedłużone, ale bez niektórych osób. Irlandzka prezydencja ogłosiła porozumienie państw członkowskich Unii w sprawie przedłużenia sankcji na blisko 3000 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją na Ukrainę. Sankcje nie będą już dotyczyły dwóch oligarchów, Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana. O zdjęcie sankcji na Usmanowa zabiegała Francja, a na obie te osoby Słowacja. Restrykcje mają zostać przedłużone na 3 lata zamiast o pół roku. To nasza taktyczna zmiana. Tak o zmianie na stanowisku szefa klubu parlamentarnego Polski 2050 mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM Paweł Ślis, który pełnił tę funkcję do ubiegłego tygodnia. Zastąpił go Szymon Hołownia.
10: Szymon Hołownia był naszym założycielem. Ma inną wyrazistość niż ja i na tym etapie uważam, że w klubie Szymon Hołownia jako szef klubu jest potrzebny dla Polski 2050, dla klubu Polski 2050, ale także dla Polski 2027. W najbliższych wyborach.
9: Polska 2050 szuka obecnie partnera, z którym mogłaby wystartować w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Obecnie partia w niektórych sondażach notuje poparcie nawet poniżej 1%. Ugrupowaniem nadal kieruje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która objęła przywództwo po rezygnacji Hołowni. Wojsko wspólnie ze Strażą Graniczną strzeże polsko-ukraińskiej granicy. Na 6 przejściach pojawili się żołnierze. Ogłosili to na przejściu w Dorohusku ministrowie obrony i spraw wewnętrznych. Wszystko w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. Na wschodniej granicy rozwijana jest obrona przeciwlotnicza i przeciwdronowa.
11: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
9: O czym mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska starzeje się najszybciej w całej Unii Europejskiej. W ciągu ostatniej dekady odsetek seniorów wzrósł u nas aż o 6%. Wyzwaniem są też kadry i opieka nad seniorami w domach, dodaje Grażyna Śmiarowska z Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej.
12: Nam wszystkim powinno zależeć na tym, żeby jednak tworzyć taki system, który będzie przyjazny, a on jest tworzony poprzez ludzi.
9: Jak sprostać temu wyzwaniu, o tym w Toruniu będzie do czwartku dyskutować ponad 1000 specjalistów na 28. Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej. Chłodna noc przed nami, w większości kraju od 6 do 9 stopni. Może przelotnie padać na północnym zachodzie. Gęsta mgła może się pojawić na zachodzie. Jutro może przelotnie padać wszędzie, poza krańcami zachodnimi. Będzie od 13-16 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem, do 17, najwyżej 19 na zachodzie.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: W wywiadzie politycznym nadal są z nami Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego Onetu, Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Raz jeszcze dzień dobry panowie, zmieniamy temat już nie o amerykańskiej bazie w Polsce, ale o aferze Zonda Krypto, która oczywiście jest niezwykle dynamiczna. Dzisiaj rano funkcjonariusze ujęli byłego naczelnika katowickiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, który pracował najpierw dla BitBay, a potem dla Zonda Krypto, bo firma zmieniła nazwę dwukrotnie. Najpierw na Zonda, potem na Zonda Krypto, jak pamiętamy. Artur K. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenie poprzedniczce Zonda Krypto i operatorowi giełdy szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, pomocnictwa do przywłaszczenia powierzonego mienia i tak dalej i tym podobne. Teraz zobaczymy, jakie środki zapobiegawcze zostaną wobec niego zastosowane. Natomiast mam przed sobą też wywiad, jaki Tygodnik Sieci przeprowadził z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości, i pierwsze pytanie dotyczy właśnie tej afery. No, jest nawet teza postawiona przez prowadzących ten wywiad Jacka Karnowskiego, Jerzego Szmita, pyta, czy pana zdaniem to była operacja polityczna z wykorzystaniem służb specjalnych. I Kaczyński odpowiada, jest wiele elementów, które na to wskazują. Już jakieś półtora roku temu docierały do mnie sygnały, że coś takiego będą przygotowywali. Coś, co ma skompromitować całą prawicę. Dziś rzeczywiście można przypuszczać, że w tym wszystkim był element operacji specjalnej. No po prostu zgroza. Redaktor Stankiewicz, czy ta narracja będzie kupiona przez kogoś więcej niż twardy elektorat?
7: Panie redaktorze, ja to kupuję, gdyż ja niejednokrotnie w takich operacjach specjalnych brałem udział. Pamiętam ostatnio w kampanii wyborczej Karola Nawrockiego, kiedy z Jackiem Charukowiczem ujawniliśmy, że ma dwa mieszkania i że tak naprawdę przyjął kawalerkę, poświadczając nieprawdę kawalerkę pana Jerzego Seniora, który miał się opiekować, a się nie opiekował, jeszcze nie zapłacił za nią. To też się okazało, że to jest operacja ABW. Ja czekam na kolejne materiały, które ABW mi dostarczy. Jeżeli Kaczyński od półtora roku wie, że taka operacja miała być przeprowadzona...
13: To dlaczego Moskal rok temu poleciał na Ibizę?
7: Ale bądźmy bardziej konkretni. No powiedzmy, że prezes nie panuje nad własną partią i to wiemy, bo ta afera już mówi zupełnie wprost i szczerze. Ona pokazuje, że Kaczyński nie panuje nad własną partią. Natomiast to, że Zonda sfinansowała za pośrednictwem Republiki SIPAK, czyli imprezy między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich, no to jednak Kaczyński wiedział, bo on pilnował finansowania kampanii prezydenckiej, więc mógł się po prostu nie zgodzić. Wiedział, z czego Republika buduje swoją potęgę. To nie były pieniądze znikąd, więc jeżeli to wszystko było prowokacją, to powinien był w to zainterweniować. Jedyny człowiek służb, którego ja tam widzę w tej całej operacji, to jest Artur Chodziński, najbardziej zaufany człowiek PiSu w CBA. Pracował i w aferze taśmowej zajmował się, czy brał udział, że powiem eufemistycznie, w rozprowadzaniu nagrań z tej afery, zanim ona wypłynęła, także do przedstawicieli mediów prawicowych. On zarządów PiSu przeprowadzał śledztwo w sprawie Giertycha, między innymi jeździł do Włoch, próbując Giertycha zatrzymać razem z karabinierami i tak dalej, i tak dalej. To jest jedyny człowiek służb, który w tej całej sytuacji się pojawia. Więc Kaczyński wraca, powtarzam, ta afera pokazuje, że on po pierwsze nie panuje nad ludźmi swojej partii, po drugie, że oni już go nie boją, a po trzecie, że on, żeby uzasadnić swojemu elektoratowi odstępstwa od linii partii, odstępstwa od tego etosu, który zbudował, on sięga po absolutnie sprawdzone, wyświechtane sformułowanie. Zawsze służby, zawsze jakiś spisek, zawsze jakiś Tusk. To podobnie jak Zbigniew Ziobro, który twierdzi, że afera Zonda Krypto jest aferą Donalda Tuska. No to ja mogę się bawić w tę semantykę i przypisać PiSowi rozmaite afery finansowe, które działy się za ich czasów, GetBack czy upadłości skoków, ale nie o to chodzi. Są konkretne pieniądze, które płynęły do konkretnych ludzi i one płynęły, tak się składa, Zonda Krypto na prawicę. I jakby nic z tego nie zmieni. Można mówić, że to są spiski, że to agenci i tak dalej, ale czy agenci kazali, agenci Tuska kazali Ziobrze wziąć 2 miliony złotych? Znaczy, bądźmy poważni, że agenci Tuska zawlekli tego biednego Moskala, który się opierał na Ibiza, żeby tam skorzystał ze steków po 200 zł. Znaczy, wydaje mi się, że tych wyborców, zresztą to pokazują sondaże, którzy wierzą w tego typu opowieści o świecie, jest po prostu coraz mniej.
13: I ja mam jeszcze garść różnych apetycznych cytatów, nie tylko z prezesa, choć prezes był o Zbigniewa Ziobrę pytany. Ziobro przyznał, że to był z jego strony błąd, odpowiedział Jarosław Kaczyński. Natomiast trzeba to mocno podkreślić, nie było to przestępstwo. Poza tym, jako chyba jedyny zadeklarował zwrot tych środków. A poza tym wtedy nikt nie miał pełnej wiedzy, że Zonda Krypto to oszustwo, bo służby państwowe podlegające Tuskowi, jak żeby inaczej, nikogo o tym nie informowały. Adam Bielan także dla Wirtualnej Polski, pytano Ziobrę, mówi tak, nie chcę się tłumaczyć za kogoś, kto nieostrożnie takie relacje miał, ale cała sprawa to również niewątpliwie efekt szerszej strategii finansowego zagładzania i prześladowania niezależnej opozycji. Ataki na telewizję Republika i PKOL, wycofane reklamy i sponsoringi, wreszcie nielegalne wstrzymanie finansowania największych partii opozycyjnych. Ziobro sam ocenił to jako błąd i zadeklarował zwrot pieniędzy. Czyli wina Tuska po prostu, panie redaktorze, jak
14: ubiegłym. No tak, no ale ta narracja o służbach, ona oczywiście będzie brzmiała kuriozalnie dla każdego, kto nie jest twardym wyborcą PiSu, no ale też w tej chwili trochę jest takie pytanie, co właściwie Jarosław Kaczyński ma w tej sprawie mówić. No prawda jest taka, że partia trochę nie ma dobrej linii obrony. Widać było wyraźnie, że kiedy ta afera zaczęła wybuchać, Kaczyński próbował jak najbardziej odciąć PiS od tematu krypto. Wtedy pojawiły się jego deklaracje, że on to by w ogóle najchętniej krypto zakazał. Wtedy też PiS dokonał zwrotu z partii, która popierała te weta prezydenta, które próbowały uregulować rynek krypto, na partię, która wyszła z projektem, no, który miał w zasadzie zakazać działania w Polsce podmiotów, które obracają kryptoaktywami, co też z kolei naraziło PiS na ataki ze strony Konfederacji. Wtedy Sławomir Mentzen wygenerował w AI taki filmik przedstawiający Kaczyńskiego jako starszego, nierozgarniętego pana, który nie potrafi zapłacić telefonem w sklepie, nie ogarnia internetu, no i też nie rozumie kryptowalut i chce je zakazać. No i to nie zadziałało. Zaczęły się pojawiać kolejne fakty związane z kryptoaferą. No ta afera jest, powiedzmy, w PiSie na razie dosyć taką chorobą, no, umieszczoną w pewnych konkretnych organach, czy w pewnych konkretnych częściach tego kolektywnego ciała, jakim jest PiS. To jest przede wszystkim Zbigniew Ziobro, to jest też jeszcze kilku posłów. No i można by rzeczywiście zrobić taki manewr, żeby się kompletnie od wszystkich tych osób, które są uwikłane w związki z Kralem, odciąć, no ale ten moment, kiedy można to było bardzo zdecydowanie zrobić, chyba już minął. No i też gdyby teraz PiS zaczął się odcinać od Ziobry, a więc człowieka, który przez 8 lat w imieniu PiSu stał na czele jednego z kluczowych resortów, który prowadził kluczowe dla PiSu reformy, który miał być jakimś tutaj takim niezłomnym szeryfem, który żelazną miotłą wymiecie z Polski korupcję, no to byłoby to też, jak widać, Kaczyński uznał, kompromitujące dla PiSu. No i też gdyby właśnie w kontekście stanowiska, które Ziobro zajmował, w kontekście tego, jaką wiedzę na tym stanowisku powinien posiadać, w kontekście tego, że był prokuratorem generalnym, jakieś takie tłumaczenia, że on nie wiedział tutaj o co chodzi, są jednak dosyć kompromitujące. Zresztą nawet gdyby dotacje na fundację od Ziobry pochodziły od najbardziej krystalicznie czystych przedsiębiorców, którzy każdą złotówkę zarabiają zgodnie z prawem i wszelkimi zasadami etyki, także nie można się do nich przyczepić ani z prawej, ani z lewej strony, ani że to jest niemoralne, ani że, nie wiem, nie płaci pracownikom sprawiedliwej płacy, no to i tak sytuacja, kiedy polityk czynny bierze jakieś dotacje na swoją fundację, no ona jest etycznie dwuznaczna. No mamy ustawę o finansowaniu partii politycznych, między innymi po to, by politycy nie siedzieli w biznesie, w kieszeni u biznesu, i też jednak takie sytuacje, nawet jeżeli one są dozwolone prawem, że polityk ma fundację, na którą zbiera dotacje od biznesu, no one są z punktu widzenia dobrych praktyk demokratycznego państwa prawa jednak mocno wątpliwe.
13: Dzisiaj głos zabrał prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, i poinformował, że jest konstruowany nowy zespół do sprawy Zonda Krypto i że ma dobrego kandydata na szefa tego zespołu śledczego, który z powodzeniem prowadzi to śledztwo. Obecnie aferą zajmują się śledczy w Katowicach i według ministra działania w tej sprawie muszą być przeniesione na szczebel centralny, bo umiejscowienie tego zespołu na Śląsku ogranicza możliwości kadrowe. Po prostu chciałby część tych osób, które pracują tam na Śląsku, przenieść do Warszawy. Jak rozumiem, wzmocnić ludźmi z Warszawy, a w ogóle powołanie tego zespołu w Warszawie, zdaniem ministra, da jeszcze większe możliwości badania dowodów, których zebrano już bardzo dużo. Redaktor Stankiewicz, bo rozumiem, że to jest jedna z najważniejszych spraw obecnie nadzorowanych przez Waldemara Żurka i prowadzonych.
7: Natomiast proszę bardzo skrupulatnie śledzić, jakie będą konsekwencje wewnątrz prokuratury w tej sprawie. Bo dzisiaj zatrzymano policjanta, jego od dłuższego czasu miałem na radarze, bo to był rzeczywiście człowiek, który wcześniej zajmował się cyberprzestępczością w policji, a potem sprzedał duszę diabłu, czyli Kralowi. Natomiast proszę zwracać uwagę, jaka ta sprawa będzie mieć konsekwencje dla prokuratury, dlatego że moim zdaniem przed nami jest będą starania Żurka, żeby wymienić Beatę Marczak. To jest była współpracowniczka Zbigniewa Ziobry, podobnie jak ci wszyscy zastępcy prokuratora generalnego z czasów Ziobry, zabezpieczona przed odwołaniem. Ona odpowiada za zwalczanie przestępczości zorganizowanej i korupcji za jej czasów. Były prowadzone te śledztwa, których Ziobro twierdzi, że nie wie, no bo śledztwo w sprawie zaginięcia twórcy Zondy Krypto toczy się od czasu rządu Ziobry, od 22 roku, jeśli dobrze pamiętam. Jednocześnie trzy razy za czasów Ziobry od 2018 roku były na Śląsku, w Katowicach, Katowicach umarzane sprawy dotyczące nielegalnego działania BitBeja i rządy krypto, czyli omijania polskiego prawa. I one były jeszcze raz umarzane przez Tomasza Janeczka, tamtejszego prokuratora regionalnego, którego Ziobro już po przegranych wyborach, ale tuż przed oddaniem władzy, zrobił kolejnym zastępcą prokuratora generalnego. Więc moim zdaniem Żurek się przygotowuje do zmian i one nie będą proste. One będą równie kontrowersyjne, co działania w Trybunale Konstytucyjnym, dlatego że PiS przed zmianą władzy umocnił tych zastępców prokuratora generalnego i sytuacja jest groteskowa, że prezydent musi się zgodzić na ich odwołanie, chociaż nigdy nie brał udziału w ich powołaniu. Natomiast i Beata Marczak, i Janeczek to są ludzie, którzy powinni byli uczestniczyć czynnie i wyjaśniać sprawy dotyczące sądy i nie robili tego. W związku z tym będą zmiany, czy one obejmą prokuratora krajowego Dariusza Kornaluka, który jest już z nowego rozdania za czasów Bodnara został wybrany, ale wiemy, że nie ma chemii między Żurkiem a Kornelukiem. Tego nie wiem, chociaż sądzę, że moja intuicja i jakaś wiedza wskazuje na to, że Żurek chciałby też Korneluka wymienić. Natomiast on wykorzysta ewidentnie tę sprawę, żeby zmienić prokuraturę. Jest ostatni rok przed wyborami. Obecna władza musi pokazać jakieś rozliczenia. A te rozliczenia nie idą z wielu powodów, o których możemy tu długo rozmawiać. Ale jednym z nich, jednym z ważnych elementów jest rodzaj inercji, niechęci ze strony części prokuratorów, żeby te sprawy prowadzić. Prokurator Marek Bełna, kiedy został szefem Śląskiego Wydziału Przestępczości Zorganizowanej Korupcji, wziął się za sondę. Widzimy, co się dzieje. To znaczy, Bełna jest po prostu sprawnym prokuratorem, ale to nie jest tak, że on w 2 czy 3 miesiące wyjaśnił aferę zondy krypto. On wszedł na gotowe materiały, które były zebrane przez ostatnie lata, z którymi nikt nic nie robił. Podobnie jest w sprawie afery Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych czy Kolegium Humanum. Ja wszystko mówię, to są sprawy prowadzone na Śląsku przez prokuratora Bełnę. Więc jedną rzeczą jest to, co się będzie działo wokół tych konkretnych śledztw, o których wspomniałem, a drugą rzeczą, jakie to, co się działo wokół sądy, czy to się nie działo przez ostatnie lata, będzie mieć wpływ na zmiany w samej wielkości prokuratury, które Żurek chce przeprowadzić.
13: Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego Onetu. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję serdecznie.
13: Jakub Majmurek, krytyka polityczna.
15: Dziękuję bardzo.
13: Dziękuję. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj. O 18 na antenę wraca TOK 360 i Adam Ozga. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Jest 18. Ameryka znowu wielka, koniec wojen jest kwestią czasu. Za chwilę o przemówieniu Donalda Trumpa w ONZ. Także o kolejnej osobie z zarzutami w sprawie zonda krypto, to emerytowany policjant. I o dwóch rosyjskich bogaczach, którzy dzięki Francji oraz Słowacji odzyskają swój majątek, a nawet znów wjadą do Unii Europejskiej. To jest wciąż TOK 360. Adam Ozga, to znowu ja. Donald Trump przemówił przed Zgromadzeniem Ogólnym Narodów Zjednoczonych i być może nieco zaskoczył zebranych w Nowym Jorku liderów blisko 130 państw. Amerykański prezydent swoje wystąpienie rozpoczął od siebie, a jakże, od tego, jak wspaniałym jest przywódcą. Ze mną w studiu reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski. Co dokładnie mówił Donald Trump? Wspaniały Donald Trump.
12: Na początku można było odnieść wrażenie, że amerykański prezydent występuje raczej na wiecu wyborczym, a nie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, bo mówił przede wszystkim o tym, że dzięki jego rządom Ameryka stała się najcudowniejszym miejscem na Ziemi. America is back. Ameryka wróciła, nasz kraj jest silniejszy dziś niż kiedykolwiek wcześniej. Nasza gospodarka budzi zazdrość świata, nasze wojsko jest najpotężniejsze na świecie. Nasza technologia nie ma sobie równych i jesteśmy liderami praktycznie we wszystkim. Nasza energia napędza całą planetę. Ameryka rośnie w siłę, nasz naród się rozrasta, nasza potęga rośnie, a nasza przyszłość jest świetlista. Donald Trump przekonywał także, że dzięki niemu gospodarka USA jest na najwyższym poziomie. Problem bezrobocia został niemal rozwiązany, ubóstwo na rekordowo niskim poziomie i nie ma już tak zwanej nielegalnej migracji. Stąd też wrażenie, że prezydent Stanów Zjednoczonych postanowił chyba wykorzystać forum ONZ do toczącej się w USA właśnie kampanii przed wyborami połówkowymi do kongresu.
11: To już w listopadzie, więc skoro w Ameryce jest wspaniale, no to jeszcze pytanie, co z resztą świata, jak Donald Trump patrzy na niespokojny świat.
12: Pierwszą kwestią dotyczącą geopolityki, którą poruszył, chyba też nieprzypadkowo, bo wywołującą w Stanach Zjednoczonych spore emocji była wojna w Iranie, która, jeśli wierzyć Donaldowi Trumpowi, toczy się dokładnie tak, jak ją zaplanował, a obecnie zastanawia się, jak ją zakończyć.
13: Muszę podjąć ważną decyzję, czy zawrzeć umowę z Iranem, która pozwoli im odbudować i stworzyć kraj o wiele potężniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, być może jeden z największych na Bliskim Wschodzie, a nawet na świecie. Czy też mam unicestwić Republikę Islamską i zrobić to szybko, nie dając im już nigdy szansy na zabijanie i niszczenie ludzi i innych państw. Wierzę, że uda się zawrzeć porozumienie z Iranem po wyborach.
0: But I believe we'll make a deal right after the election.
12: Mowa oczywiście o wyborach połówkowych, które, jak wspomniałeś, odbędą się w listopadzie.
11: No, czym jeszcze mówił amerykański prezydent? W Europie wszystko też idzie tak, jak było planowane?
12: Przekonywał, że, i tutaj może cytat, że dzięki jego współpracy z przywódcami Rosji i Ukrainy wojna zostanie zakończona szybciej niż ludzie sądzą. Zaatakował także Międzynarodowy Trybunał Karny. Stwierdził tu także, cytat, że to grupa złych ludzi i wezwał wszystkie państwa będące jego członkami do natychmiastowego, oficjalnego zrzeczenia się członkostwa

0: uczestników mundialu. Niemal połowa zmieniła selekcjonerów. Wiadomo, oczekiwania kontra rzeczywistość. Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia czy Belgia rozpoczynają właśnie nowy etap pod rządami nowych trenerów. Na scenę wracają wielkie nazwiska jak Jurgen Klopp, który przejął Niemców. Ale wracają także wielcy piłkarze, tyle że w nowych rolach. Legenda Barcelony Xavi poprowadzi Holendrów i od razu pojutrze zmierzy się z Kloppem i Niemcami. Mark van Bommel, też były gracz Barcelony czy Bayernu, poprowadzi Belgię, a wielki Zinedine Zidane zadebiutuje w piątek w roli selekcjonera Francuzów. Coś niesamowitego, przecież byliśmy wszyscy jego fanami, kiedy byliśmy dziećmi, to wspaniale móc się od niego uczyć. Mówi obrońca trójkolorowych Dayot Upamecano. Francja w piątek zagra na wyjeździe z Turcją. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
2: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
3: Czeka nas chłodna noc, w większości kraju od 6 do 9 stopni, może przelotnie padać na północnym zachodzie. Gęsta mgła może się pojawić na zachodzie. Jutro może przelotnie padać wszędzie, poza krańcami zachodnimi, a na termometrach zobaczymy od 13-16 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem, do 17-19 na zachodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Jest 19.06, tu Radio TOK FM, Maciej Głogowski, dobry wieczór. To jest dłuższa rozmowa, którą nazwaliśmy dłuższą rozmową o finansach publicznych, a w naszym studiu pan Bogusław Grabowski, ekonomista, częsty gość TOK FM. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, witam serdecznie.
5: Taki cały zestaw słów sobie wypisałem, które ostatnio pojawiają się w przestrzeni publicznej i pomyśleliśmy, że warto o nich porozmawiać, wyjaśnić sobie, pod którymi słowami czają się ważne sformułowania i tak szukam, które może być pana ulubione. Rating. Ważne?
6: Ważne.
5: Ważne? Tak. Ta ocena wiarygodności to jest ważne, tak?
6: Tak, to jest ważne, bo to jest jakby on wpływa na koszt, po jakim finansujemy deficyt. Nasze długi. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy na starcie. Każdy obywatel Polski, ten, który się dzisiaj rano obudził, urodził i ten, który dopiero jutro umrze, wszyscy średnio są zadłużeni na 60 tysięcy złotych, czyli średnia rodzina na 180 tysięcy w długu publicznym.
5: To już jest populizm.
6: A dlaczego?
5: No bo kto takie wyliczenia robi, to tylko ma dobrze wyglądać na grafice, w przekazie medialnym albo
6: politycznym. Nie, bo to tak samo dobrze wygląda, jak robimy roczne zeznanie podatkowe.
5: No to co?
6: Bo tam wtedy musimy dopisać te odsetki. Mhm. Ze swoich dochodów musimy tam dopisać, żeby te odsetki pokryć.
5: Czyli ten rating, od którego zaczęliśmy, ważny. Deficyt budżetowy, ważny?
6: Oczywiście, bardzo ważny.
5: Dlaczego?
6: Z powodu tego deficytu w tym roku, ja mówię dalekie paralele, żeby uświadomić. Z powodu tego deficytu na przykład w piątek Sejm przyjął ustawę o asystencji dla niepełnosprawnych. Podstawowe funkcje państwa, obrona narodowa, wymiar sprawiedliwości, porządek publiczny. No ale później mamy pomoc dla tych najbardziej pokrzywdzonych. Więc to stoi w pierwszym szeregu obowiązków państwa. Przełożono wejście w życie ustawy o rok.
5: Bo deficyt.
6: Podniesiono wiek tym, dla którym się ta pomoc będzie należała, z 13 do 18 lat.
5: Bo deficyt.
6: No chyba pan nie chce oskarżyć premiera, rząd i 460 posłów, którzy głosowali za brak empatii, za lekceważenie potrzeb najbardziej potrzebujących. Chyba nie chcę pan powiedzieć, że oni to zrobili dlatego, że w ogóle śmieją się z tego, że ktoś takiej pomocy potrzebuje.
5: Przekonał mnie pan, że ten deficyt budżetowy to też ważne sformułowanie. Jeszcze mam takie jedno, które też jest ostatnio bardzo modne. Dług publiczny.
6: No to jest właśnie to, co ja mówię. W następnym roku, w 2027, mamy projekt ustawy budżetowej. Na różne rzeczy zwiększamy wydatki. No, chwalimy się, że więcej będzie na to, na tamto. Tak a propos, właśnie w tym 2028, dopiero jak ma wejść to asystencja, no to będzie roczny koszt dla tych najbardziej pokrzywdzoni przez los. To będzie około 5 miliardów. A sam przyrost kosztów obsługi długu, czyli przyrost odsetek, które musimy płacić. To będzie 17 miliardów.

0: miliardów. A co to znaczy? No, ja zdaję sobie sprawę, że jak wzrosły stopy procentowe w latach 2022-2023 i 600 tysięcy kredytobiorców hipotecznych nagle musiało zacząć płacić, to byli taką silną grupą interesów, że od razu rząd powiedział: a dobrze, to nie musicie, to wam zrestrukturyzujemy, będziecie rozłożyli w czasie. Ale tak czy inaczej, to ten ból poczuli. No to teraz sobie proszę wyobrazić, że my ten ból czujemy w naszych wydatkach. 17 miliardów? No, CPN prawie roczny za te 17 miliardów można by było...
1: Tak, no właśnie 17 miliardów, dobrze, że pan jakoś wyjaśnił.
0: To jest przyrost, bo koszt obsługi to będzie 107 miliardów. To będzie, no porównajmy sobie, to jest połowa rocznych wydatków, 5% PKB, połowa rocznych wydatków na obronę narodową.
1: Znowu mnie pan przekonał, że...
0: I udział tych odsetek, które idą w powietrze, to każdy, który ma kredyt, wie, co to jest, w relacji do PKB mamy najwyższy w Unii Europejskiej.
1: Znowu mnie pan przekonał, że i to sformułowanie po ratingu, deficycie, dług publiczny jest ważne. To jeszcze mam jedno. Rentowność obligacji. O tym też bardzo często w ekonomii.
0: No to jest właśnie ta stopa oprocentowania. Rentowność obligacji to to, że jak państwo idą do banku i chcą państwo złożyć wniosek o kredyt hipoteczny, no to bank mówi: wie pan co, no sorry, ale nie ma pan zdolności kredytowej, pan przyjdzie za 2 lata, jak będą niższe stopy rentowności, czytaj, jak będzie mniejszy rating, mniejsza rentowność obligacji, to pan przyjdzie, albo no ma pan zdolność kredytową, ale panu tam starczy na 2 pokoje z kuchnią 42 metry. No a jak to, trzecie dziecko w drodze, no trudno, taka rentowność obligacji.
1: I to tak łatwo można przyrównać do sytuacji państwa?
0: Tak jest. To dokładnie to jest, bo to jest ściśle ze sobą skorelowane.
1: No to teraz mam nowy zestaw pytań. Po tym takim krótkim wprowadzeniu i słowniku pojęć, które podejrzewam będą jeszcze tutaj nam latały, przepraszam za to sformułowanie, po tym naszym wielkim studiu. Dzisiaj będziemy słyszeć pewnie, rozmawiając o finansach publicznych. Jaki jest stan finansów publicznych? To jest takie pytanie, na które słyszałem, czytałem, oglądałem całe lata 90. Ekonomiści, politycy, dziennikarze dyskutowali. Finanse publiczne. Wychodziła Polska z gospodarki planowanej, zbankrutowana. No, ciągle było. Exposé premierów się zaczynało od stanu finansów publicznych. Dyskusje na ten temat były. Podatki podnoszono. Stawki wprowadzano. No, właściwie... Państwowa kasa była przedmiotem dyskusji pogłębionych, ogólnych, ale było o niej bardzo często i bardzo długo. Potem to się trochę zmieniło, więc teraz, gdy znów te wszystkie sformułowania się pojawiają za sprawą was, ekonomistów, bo jeszcze mniej polityków, to może odpowiedzmy sobie na kolejne takie podstawowe pytanie, jeśli da się na nie zwięźle odpowiedzieć. Jaki jest stan finansów publicznych w Polsce?
0: Zły. I co najgorsze, bardzo szybko się pogarsza.
1: A może byśmy zastosowali jeszcze bardziej obrazową jakąś ocenę? Posłuszmy się taką skalą szkolną. I jeśli dałoby się finansom publicznym wystawić ocenę od 1 do 6, to jaką by pan dzisiaj wystawił?
0: Od 1 do 6?
1: No tak w szkole chyba jest, od 1 do 6.
0: 1.
1: Już, a to się tak. Nie zdaje przy jedynce do tak, kolejnej
0: tak,
1: klasy.
0: Tak, tak.
1: To nasze finanse publiczne nie zdały do kolejnej klasy?
0: Nie zdały.
1: Dlaczego?
0: To zależy, co się... Dlaczego? No my już jesteśmy skazani. Już chyba nie ma takiej możliwości. Nie ma... Znaczy nie chyba. Na pewno nie ma możliwości odwrotu, żebyśmy przeżyli coś, co ekonomiści nazywają klifem fiskalnym. Już mówię, co to jest.
1: O, tego nie było w moim zestawie definicji klif fiskalny.
0: Proszę państwo,
1: coś nowego.
0: Mogą się państwo zacząć przyzwyczajać. Otóż w naszej ustawie o finansach publicznych w Konstytucji jest napisane, że dług publiczny do PKB nie może być większy niż 60%. Ale tam jest gwiazdka. Definicja tego długu to będzie przyjęta w ustawie. No więc tak sobie pokombinowaliśmy w ustawie, żebyśmy 1/5 tego długu nie liczyli do długu. I normalnie jak ekonomiści, Unia Europejska liczą nam dług, to w tym roku będzie 65% PKB. Już można powiedzieć, że przekroczyliśmy, ale według naszego sami siebie, poprzez naszych polityków, politycy siebie i nas razem oszukali, my samych siebie, że mówimy, że jest tam trochę powyżej 50. W następnym roku według projektu budżetu będzie 54,8.
1: To jeszcze jest dalej poniżej 60.
0: Nie, ale ustawa o finansach publicznych mówi, że żeby nie dojść do tych 60, bo ich nie można przekroczyć, to pierwszy próg ostrożnościowy to jest 55%. I jeżeli w danym roku budżetowym się przekroczy, o tym będziemy wiedzieli w marcu, kwietniu następnego roku, jaki był deficyt w poprzednim roku, możemy przekroczyć w 2,27 bez żadnego problemu, bo to, że jest napisane na papierze
1: to co?
0: 54, to wtedy mamy... to mamy katastrofę.
1: To jest ten klif?
0: Tak, to jest ten klif. Na czym on polega?
1: Z klifu to się tak spada.
0: W następnym roku, teraz, w tych obecnych warunkach, gdybyśmy przekroczyli w roku 2,27, o czym się dowiemy w marcu 2,28, to w roku 2029, to już jest niedługo, musimy obniżyć deficyt do ponad 100 miliardów złotych. O ponad 100 miliardów złotych. Wszystkie dochody z PIT-u to jest 31 miliardów. 100 miliardów to jest suma 800 plus 13 i 14 emerytury razem wziętych, żebyśmy wiedzieli, co znaczy 100 miliardów.
1: Co to jeszcze jest mało moim zdaniem?
0: Proszę?
1: To jeszcze jest mało na 100 miliardów. 800 plus 13 i 14 emerytury to jest
0: czegoś około 100, 90 parę, 60 parę plus niecałe 30. To jeszcze możemy sobie tam coś dopełnić, prawda, do tego. Powiedzmy sobie, jak już chce pan do 100 miliardów, to jest 800 plus 12, 13 i babciowe. Żeby było tak. I będziemy musieli w rok obciąć o tyle wydatki, albo w rok podnieść o tyle przychody.
1: Co jest możliwe?
0: To jest ze społecznego... A, jeszcze jedna rzecz. Jak tak obetniemy, to w następnym roku, jak 2 razy 2 jest 4, mamy recesję, ujemne tempo wzrostu, wzrost
1: czyli
0: bezrobocia.
1: Jeszcze mniej przychodzi tych pieniędzy.
0: Tak jest, jeszcze mniej przychodzi tych pieniędzy. I w następnym roku tak. To jest w ustawie. Oczywiście, ponieważ nie ma takich manipulatorów jak Polacy, to my sobie będziemy coś grzebali.
1: Proszę nie obrażać Polaków.
0: Niektórzy nam zazdroszczą tej zdolności do radzenia. My to nazywamy radzenia sobie. Polak sobie potrafi poradzić. Agencja ratingowa Moody's w piątek po 22, jak są zamknięte rynki finansowe, także w Stanach Zjednoczonych ogłasza swój zmianę ratingu, obniżyła nam o jeden rating i napisała...
1: O jeden stopień, tak.
0: Tak, o jeden stopień. Kiedy następnym razem może obniżyć? Napisała tak, uwaga, uwaga, jesteście blisko przekroczenia tego zachachmęconego po swojemu progu 55.
1: Więc jak zaczniecie manipulować...
0: Więc jak zaczniecie przy nim albo przy innych tego typu rozwiązaniach, tych progach ostrożnościowych manipulować, to wam zmniejszymy. I można powiedzieć, nic się nie zadziało. Nic się nie zadziało, bo to, że ona zmieni, to już rynki finansowe od dawna wiedziały, dlatego, że to nie było zaskoczeniem, bo jaki jest stan finansów publicznych, to wszyscy widzą gołym okiem.
1: To jest świetne przecięcie naszej rozmowy. Pan użył takiego sformułowania teraz. Jaki jest stan finansów publicznych, to wszyscy widzą. Moje pytanie wcale nie było potrzebne, bo widzą rzeczywiście wszyscy.
0: Ja źle to powiedziałem. Wszyscy widzą, widzą inwestorzy. I to też nie wszyscy. Tak? Dlaczego? Tak naprawdę to jest tak. Największym inwestorem w polski dług publiczny jest polski sektor bankowy. Banki kupują te obligacje. Ale kupowały. Jak zaczęły rosnąć stopy procentowe w roku 2022-2023, to jak rosną stopy procentowe rentowności obligacji, to wtedy ich wartość spada. To na tym portfelu, a miało wiele mniejszy niż obecny, straciły ponad 20 miliardów złotych. Nie zapłakały bardzo, bo w tym samym czasie miały bardzo wysokie stopy procentowe, a nasze banki mają nadpłynność, zaraz powiem skąd ona się bierze, w związku z powyższym zarabiają ogromne pieniądze, bo polski sektor bankowy przy najmniejszym ryzyku, bo ma największy udział aktywów w postaci obligacji Skarbu Państwa i bonów pieniężnych NBP.
1: Pewny interes robią.
0: Tak jest. Mało tego. Ten interes robią na pieniądzach, który Narodowy Bank Polski w cudzysłowie drukuje i im daje.
1: Ale po co pan to teraz opowiada?
0: Jak wygląda ten mechanizm? Bo chcę powiedzieć, dlaczego mamy troszeczkę ułatwiony sposób finansowania tego deficytu. Ponieważ nie jesteśmy w strefie euro, to nie jest wina rządu, dlatego że wszystkie partie nie chcą i 60% Polaków nie chce być, a pomoc Unii Europejskiej, największa, jesteśmy krajem o największym biorcą pomocy, jest w euro. Rząd bierze te euro, no teraz znowu 44 miliardy euro dostanie w najbliższych 4,5 roku z sejf, niesie do Narodowego Banku Polskiego, a Narodowy Bank Polski, żeby dać złotówki, to w cudzysłowie je drukuje. No ale nie może sobie pozwolić, żeby te dodatkowe wydrukowane zalały rynek. Raz sobie pozwolił, widzieliśmy, co mieliśmy po COVID-zie. No więc je ściąga w operacjach otwartego rynku. Innymi słowy, drukuje, te pieniądze trafiają do sektora bankowego. Sektor bankowy przecież nie wie, co ma, bo ma nadwyżkowe, to sobie albo kupuje bez ryzyka obligacje, no 6,2% 10-letnie, albo wpłaca do Narodowego Banku Polskiego w operacjach otwartego rynku, w bonach pieniężnych.
1: Świetnie ktoś to wymyślił.
0: Świetnie to wymyślił. No i tak się interesem kręci. Natomiast jeżeli zacznie się sytuacja pogarszać, no to przecież tam też są, przynajmniej połowa sektoru jest państwowa, ale druga połowa sektora nie jest państwowa. To są osoby, które z imienia i nazwiska zarządzają i są odpowiedzialne za to. Więc być może, że się będą wstrzymywały, żeby nie kupować następnych obligacji, jak będą widzieli, że się zbliża następny wzrost rentowności, bo będą w ten sposób generowały straty dla sektora bankowego. Ale o co
1: Czyli mi dla swojego banku.
0: Mówiąc, że wiemy, to wiedzą ci, którzy podejmują decyzję o kupna tych obligacji.
1: Cała ta opowieść była po to, żeby powiedzieć, że są ludzie, którzy widzą ten stan finansów publicznych nie najlepszy, dlatego że są nim bezpośrednio zainteresowani, no bo muszą podejmować jakieś decyzje w imieniu na przykład instytucji.
0: Tak jest, w imieniu instytucji, funduszy inwestycyjnych. Dużo z nas ma obligacje w portfelach inwestycyjnych funduszy, ale przecież my nie podejmujemy tych decyzji.
1: A może by pan zechciał mi jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie, panie doktorze. Już pan wystawił ocenę tym finansom publicznym. Przyznaję, była zaskakująca. Jak na państwo, które codziennie zapala się światło, ludzie dostają emerytury, pieniądze, wydajemy mimo wszystko na policję. Dzisiaj się chwaliliśmy wydatkami przyszłymi na ochronę zdrowia. Pan wystawił nam jedynkę.
0: Ale to za, panie redaktorze, zaraz, żeby była sprawa jasna. Nie ma takiej możliwości w Polsce, nie ma takiej możliwości, żebyśmy dokładnie wiedzieli, o czym mówimy. Niektórzy porównują do Grecji. Pamiętamy, że Polska zbankrutowała przecież po długach gierkowskich.
1: Jakiej możliwości nie ma?
0: Nie ma takiej możliwości, żeby państwo nasze zbankrutowało i żeby nie było na to wszystko pieniędzy. Dlaczego? Dlatego, że zdecydowana część długu to jest prawie 80% tego długu, jest denominowana 3/4 w złotych i inwestorami są polskie, nie tylko podmioty. Jak tak, no to suwerennym emitentem polskiej waluty jest kto? Narodowy Bank Polski. Polska jest suwerenem. I tak jak Grecja zbankrutowała dlatego, że nie emituje własnego pieniądza, ma euro, ale emituje Europejski Bank Centralny. Tak my nie możemy, nie ma takiej możliwości, żeby Polska ogłosiła niewypłacalność, no bo zawsze w Narodowym Banku Polskim znajdzie się prezes Adam Glapiński, który w razie czego wydrukuje pieniądze i wykupi obligacje, więc proszę się nie martwić.
1: Czyli tak, trochę pan postraszył, że stan finansów nie jest dobry, ale też trochę uspokoił, że ma to jakieś swoje ograniczone konsekwencje.
0: Tak, tylko żeby była sprawa jasna. Na pewno nie dojdzie do czegoś takiego jak bankructwo Polski, a jeżeli chodzi o zadłużenie zagraniczne...
1: Nawet o nie nie zapytałem.
0: Bo ja już mówię, to ono sam... jest mniejsze niż aktywa walutowe Narodowego Banku Polskiego.
1: Cokolwiek to znaczy?
0: No to znaczy, że tam prawie 300 miliardów dolarów rezerw w Narodowym Banku Polskim to jest więcej niż zadłużenie zagraniczne Polski. A to w tej walucie możemy zbankrutować, jak Rosja zbankrutowała.
1: Stan finansów publicznych ocenił pan na bardzo niskim poziomie, jednocześnie uspokoił, że to nie oznacza, że będziemy bankrutować, ale jednocześnie dał pan taką prognozę, że może się okazać, że jeśli przekroczymy normy długu, wyjaśnialiśmy, czym jest dług na początku naszego spotkania, to będziemy musieli zastosować przepisy, które sami sobie wprowadziliśmy i ograniczyć wydatki w budżecie.
0: Albo zwiększyć dochody. Bo panie redaktorze, była sprawa, bardzo często słyszę, jak ekonomiści mówią, bo deficyt, i wychodzą niektórzy politycy i mówią, ale przecież musimy się zbroić. Prawda? No, oczywiście. Ja mówię, no,
1: no
0: tak.
1: To było właśnie moje pytanie, czy ten.
0: No
1: czy ten
0: to przepraszam bardzo, ale z tego powodu, że. Z tego powodu, że państwo muszą, przecież jest oczywiste, płacić za czynsz, za ogrzewanie w zimie i kupić jedzenie, szczególnie dla dzieci, to z tego powodu jest oczywiste, że muszą się zadłużać w bankach? Ponieważ musimy się zbroić, no to z tego nic nie wie. To jeżeli oni wiedzą, że musimy się zbroić i społeczeństwo wie i to popiera i słusznie, no to musi na to płacić pieniądze. Przecież nie możemy powiedzieć, no słuchaj, no panie rektorze, ja to mogę zrobić. Wie pan, no chyba pan rozumie moje potrzeby, tak? To proszę mi tutaj z portfela wyłożyć pieniądze. To pan powie, jak ty masz takie potrzeby, to sobie je finansuj. Więc ogromne wydatki...
1: Zaraz. Chce pan powiedzieć, że ten najczęstszy argument, który pojawia się w debacie publicznej, tak... Mamy rosnący dług publiczny, mamy wysoki deficyt, ale mamy też ogromne wyzwania. Ochrona zdrowia to jest nasza powinność wobec obywateli. Wspomniana przez transformacja energetyczna, ona pochłania dużo pieniędzy. I teraz sprawa egzystencjalna, jakim są wydatki na zbrojenia. Pan mówi, to jest wszystko okej.
0: Okay. Oczywiście.
1: Ale jak przekłada pan to na nasze życie, no to tak, rzeczywiście. Muszę zapłacić czynsz, muszę kupić jedzenie, co tam jeszcze trzeba zapłacić? No wszystkie inne rachunki. No,
0: ogrzewanie, prąd i tak dalej. Podstawowe funkcje życiowe muszę mieć zaspokojone. W związku z tym, przecież jestem świadomy, przecież ja nie mówię, że z powodu deficytu mamy ograniczyć wydatki na zbrojenie, na ochronę zdrowia. Ja tylko mówię, że musimy zacząć za nie płacić. Czyli... Ekonomiści mówią, że mamy za duży deficyt. Wydatki możemy sobie zostawić, tylko musimy za nie płacić. Zresztą, przepraszam bardzo, wystarczy popatrzeć na deficyt finansów publicznych Izraela. No on ma prawie dwa razy większe wydatki na obronę narodową. Korei Południowej znacznie większe ma, ponad 4, no na naszym poziomie, prawda? I z tego nie wynikają wcale tam takie deficyty. To znaczy, jeżeli mamy potrzeby... I my jako społeczeństwo sobie zdajemy sprawę, no to musimy finansować te potrzeby z własnych dochodów.
1: I to się tak w państwie da? Przecież niczym złym jest pożyczać pieniądze.
0: Oczywiście, że niczym złym do pewnego poziomu. Ale jeżeli nagle jest ogromne ryzyko, że może się okazać, a przecież to się może nawet za pół roku okazać.
1: Że co?
0: Że bank powie... Tak jak to się mówiło zawsze, że pan minister Rostowski mówił o wydatkach, to inwestorzy powiedzą polskiemu rządowi, który emituje obligacje, pieniędzy nie ma i nie będzie, tak jak to Rumunii powiedział 2 lata temu. I wtedy ten klif fiskalny, o którym mówię, nie wynika z realizacji ustawy. Możemy sobie nią zamanipulować. On wynika z tego, że dostaniemy klapsa po tyłku od rynków finansowych.
1: Musimy złapać oddech od tych finansów publicznych, ale nie kończymy tej rozmowy, bo przecież umówiliśmy się i usprawiedliwialiśmy na początku naszego spotkania w pierwszych zdaniach, że to jest naprawdę ważne. W studiu jest pan Bogusław Grabowski, ale do studia wszedł niepostrzeżenie. Pan zauważył, a ja tu państwu powiem. W trakcie, gdy doktor Grabowski mówił, to tu się pojawił obok mnie Przemek Pozowski, czyli redakcja sportowa TOK FM, a to oznacza, że mamy, podejrzewam, bo ja nie śledzę, śledzę dosłownie to, co mówi do mnie Bogusław Grabowski. Ważny komunikat, uwaga, ja wiem, że się nie powinno tak mówić, ale ja tak powiem o siatkóweczce.
2: Tak, a ja się zastanawiam, czy zaraz nie trzeba będzie tych pieniędzy jeszcze więcej na jakieś premie dla siatkarzy.
1: Czyli
2: ale to
1: jest
2: chyba,
1: dobrze.
2: Tak, ale
1: opowiadaj.
2: To chyba nie ten rząd, że tak powiem.
1: Opowiadaj.
2: Więc tak, mamy w półfinale, czyli w strefie medalowej naszych siatkarzy. Zwycięstwo 3-0 z Niemcami. Ile to zajęło? Niespełna półtorej godziny, bo zaczęli tak.
1: A ja doktora Grabowskiego z domu wyciągnąłem, siatkówki nie mógł oglądać, żeby o długu publicznym opowiadał.
2: Ale to z odtworzenia zawsze teraz można. Te emocje jeszcze raz przeżyć, chociaż ja wiem, że to jest nie to samo.
0: Poza tym zobaczymy 3-0 jeszcze raz w finale, więc...
1: Oczywiście.
2: Jeszcze półfinał po drodze.
1: Ale my już o sobocie wieczór finał.
2: Tak, no to jeżeli oczywiście się w piątek uda wygrać półfinał, to ten finał rzeczywiście jest o godzinie 21:00.
1: W dwóch zdaniach powiedz nam, co widziałeś, bo my tu się zagadaliśmy.
2: Przede wszystkim wynik, bo on też odzwierciedla to, co można było obejrzeć w tym meczu, czyli pierwszy set bardzo zacięty, 25-23 dla reprezentacji Polski. Niemcy byli cały czas blisko, ale nie było takiego momentu, gdzie wygrana w tym secie była zagrożona. Drugi set z górki, 25-17, absolutnie bez podejścia, jeżeli chodzi o rywali. Mecz rozgrywany był w Sofii. Jeszcze przypomnę, my się teraz przenosimy do Mediolanu na tą walkę o medale. Natomiast ciekawy był dość trzeci set, bo de facto do stanu 16-16 bodaj Niemcy byli o te kilka punktów z przodu i końcówka już, proszę sobie wyobrazić, 25-17 się skończyło, więc tam pod koniec, jak zaczął na zagrywce swoje pokazywać Wilfredo Leon, jak zaczęli fruwać, no to zdecydowane zwycięstwo po prostu. I teraz tak, Francja jest już też w półfinale, ale my nie będziemy grać z Francuzami. My czekamy na jutro, kiedy zostaną rozegrane dwa kolejne mecze ćwierćfinałowe, Belgia, Słowenia. Jeden z tych rywali to będzie rywal reprezentacji Polski, a potem jeszcze Francuzi poznają rywala, no i pewnie będą to Włosi, a potem już Mediolan piątek
1: pan też,
2: i sobota.
1: Pan też, panie doktorze, czekał na te wiadomości, prawda?
0: Tak.
1: Specjalnie dla pana i dla państwa.
0: Ale biorąc pod uwagę, kto będzie, z kim będziemy grali w półfinale, czekamy na finał.
1: Tak jest, ten finał już w sobotę, 21.
2: Tak.
1: Ja jestem spokojny. Absolutnie.
2: Jeśli chodzi o półfinał, to na pewno jesteśmy faworytami i nie powinno się tu nic wielkiego wydarzyć.
1: Z Przemkiem słyszymy się tuż po 20 w informacjach sportowych. Przemysław Pozowski w studiu, Bogusław Grabowski. To teraz od tych sportowych emocji i gospodarczych. Chwila oddechu, przerwy, ale wracamy już za chwil kilka. Tu Radio Tok FM, Maciej Głogowski, jest 19.31.
3: Reklama. Orły oszczędzania mają więcej za mniej. Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct. kredytobiór po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na kredyagricole.pl/firmy.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
19: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
20: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Reklama.
1: W Tok FM dyskusja o finansach publicznych. Kto by pomyślał, że trzeba o tym dyskutować, ale właśnie przez ostatnie pół godziny uzyskaliśmy takie potwierdzenie od naszego gościa, pana Bogusława Grabowskiego. Raz jeszcze dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Że jednak te finanse publiczne to są ważne. Ja będę, przepraszam za to sformułowanie, czepnę się pana.
0: Pan się czepia.
1: I będę uparcie przypominał, że pan w trakcie naszej rozmowy powiedział, że finansom publicznym, stan finansów publicznych, ocena jedynka, czyli finanse publiczne nie zdały do kolejnej klasy. Jednocześnie jak to się mówi, ostrzegł, że uspokoił, brakowało mi słówka, że nie będzie żadnego bankructwa, że nie będzie w Polsce Grecji.
0: Tak jest.
1: Tak, czyli że nie będzie takich wielkich
0: to znaczy,
1: wyzwań.
0: Żebyśmy wiedzieli, o co chodzi.
1: Ale ja chcę
0: będziemy dojść... mieli, znaczy ta, Grecja...
1: Czy pamięta pan, jakie pytanie obiecaliśmy naszym słuchaczkom i słuchaczom? Ja powiedziałem, że będziemy dzisiaj właściwie zaczynać i kończyć naszą rozmowę odpowiedzią na pytanie, czy jak już pan wszystko opowie o tym długu, o tych pieniądzach, które wydajemy, o tych, które być może trzeba będzie znaleźć, by oszczędzać, czy za to wszystko trzeba będzie zapłacić wyższymi podatkami. I pan tak wrzucił, no tak.
0: Oczywiście.
1: To teraz może by pan właściwie nam powiedział to, kto, w jakiej skali, według pana wyliczeń, bo to chyba nie pan będzie tę decyzję polityczną podejmował, miałby te wyższe podatki zapłacić. Pan, ja, ci, którzy nas słuchają, kto?
0: Żeby było tak, jak ludzie rozumieją.
1: My jesteśmy Polski ludzie i pan
0: tak.
1: I ja.
0: Polski budżet, 900 kilkadziesiąt miliardów wydatków, 600 kilkadziesiąt miliardów dochodów. To proszę wyobrazić. Zarabiamy 6 tysięcy co miesiąc, wydajemy co miesiąc 9 tysięcy.
1: No właśnie, z karty kredytowej wydajemy 9, w kolejnym miesiącu z pensji spłacamy z tej karty, ale już trochę nie starcza.
0: No nie spłacamy. Jak spłacamy? Nie spłacamy. Co
1: 50 parę dni trzeba spłacić.
0: Co miesiąca zarabiamy 6 tysięcy, wydajemy 9, jeszcze pamiętajmy o jednej rzeczy. I oprócz tego dostajemy od wujka Helmuta z Niemiec, bo to głównie Niemcy, tam 1500 zł z Unii Europejskiej. KPO, normalne fundusze spójności, a teraz jeszcze na zbrojenia.
1: No to wujek przysyła pieniądze.
0: Tak jest. No więc i my jesteśmy teraz w takim stanie, że zarabiamy 6 tysięcy, a wydajemy 8,5 co miesiąc. No i każdy mówi, uważaj, uważaj.
1: My jako państwo.
0: Tak jest. Tak. Uważaj, uważaj, tak dalej być nie może, tak? Już ci, co nam pożyczają, domagają się coraz więcej. My mówimy i ekonomiści mówią, że Polska ma dług publiczny do PKB 2 razy mniejszy niż we Francji. No tylko, że co z tego, jak my na koszt obsługi długu tego płacimy 2 razy więcej. To tak mniej więcej...
1: To niesprawiedliwe.
0: Tak mniej więcej sprawiedliwe.
1: Niesprawiedliwe.
0: Jak to nie?
1: Niższy dług, a więcej musimy płacić
0: jak
1: za
0: będziemy mieli
1: pieniądze.
0: Taką, jak będziemy mieli poziom życia i gospodarkę jak Francja, to proszę bardzo, tak? No rozumiem, że pan mi tak wymieni 3 najbardziej znane na świecie marki i produkty polskie.
1: Z Polski? No będzie problem.
0: A Francji chyba pan by dał radę.
1: Ale ja bym, no...
0: No więc jako przykład, bo wie pan, też słyszę, że nasze PKB na mieszkańca prześcignie japońskie, to tak mniej więcej jak nasza kiełbasa prześcignie tamtą, no to ja pomijam, że o poziomie życia nie decyduje PKB. Każdy ekonomista wie, że produkt nie krajowy brutto, a narodowy brutto, a produkt narodowy brutto tym się różni od produktu krajowego, że do krajowego liczy się to, co produkują fabryki zagraniczne w Polsce, które później wywożą to, co wytworzyły te dochody i zyski w postaci dywidendy. to się odejmuje, a dochodzi się to, co polskie fabryki produkują, zysk, który polskie fabryki produkują za granicą. No więc nie trudno się domyśleć, że japońskich fabryk za granicą, no mam wymieniać? Marki Toyoty, tam Mazdy i tak dalej jest pełno wszędzie. Więc ich produkt narodowy brutto, z którego żyją i który on, a nie PKB, świadczy o poziomie życia, jest znacznie wyższy niż nas, bo oni mają większy niż produkt narodowy brutto. Ale to tak.
1: Wracamy do naszego przykładu. Zarabiamy szóstkę.
0: Tak, zarabiamy szóstkę, wydajemy 9 z budżetu, jeszcze z Unii Europejskiej dostajemy pieniądze tam z 1500 zł. No i każdy mówi nie, już mamy, dlaczego mamy taki długi? Bo mamy, nasz dług publiczny jest nie po 3 z kawałkiem procenty, tylko 2 razy wyższy, po 6 z kawałkiem. A to się liczy. Tak naprawdę mniejsze znaczenie...
1: Zmierzamy do odpowiedzi na pytania, kto zapłaci te wyższe podatki, kiedy i dlaczego.
0: I teraz tak, w związku z tym wiadomo jest, że musimy albo zamiast 6 zarabiać więcej, czyli płacić większe podatki.
1: No to się tak łatwo mówi.
0: I teraz, żeby była sprawa jasna, dlatego, że my cały czas się straszymy tymi podatkami, że będziemy płacić więcej. Oczywiście, że będziemy płacić więcej. Tylko, żebyśmy wiedzieli, jakie mamy pozycje w podatkach. Największą pozycją to jest VAT. To jest 340 miliardów.
1: Codziennie go płacę.
0: Tak jest. A ten podatek,
1: dochodowy,
0: jak ja powiedziałem, że będziemy płacili większy, to się wszyscy wystraszyli, że będą płacili większy PIT. No ci, co są, a tych jest najwięcej, ci, co są na skali podatkowej, to co roku mają coraz wyższą stopę podatkową. To chyba zdają sobie sprawę.
1: Myślę, że najlepiej sobie zdają sprawę z zamrożonego progu podatkowego i z tego, że tak naprawdę
0: tak
1: co roku
0: jest.
1: Płacą wyżej.
0: Nawet jak nie przekraczają, to stopa podatkowa rośnie, nawet jak nie przekraczają 120 tysięcy rocznie. To ten PIT to jest 30 miliardów. Czyli tak naprawdę ten VAT to jest 10 razy więcej niż to 30. Oczywiście, że trzeba... Też patrzeć się na to, a podatek CIT, ten od firm, to jest 80. Więc jeżeli będą miały być zwiększone podatki, to mamy bardzo dużo do zrobienia i do korzystania w VAT-cie. Mamy największą ilość stawek VAT, no i lekką ręką je rozdajemy. No, na przykład, co jest podstawową potrzebą życiową, tak, żeby nie płacić 23%, tylko 8%. No manikir... pedikir, ale prawda?
1: Przecież tak zwane,
0: jak ktoś pójdzie sobie tam na jakieś ostrzykanie, no to jak bez tego żyć? To musimy preferencyjne. Nie muszę przypominać, jak był wprowadzony ten podatek. No. Jako przykład. Więc mamy dużo ulg, zwolnień, wyłączeń. Musimy rozszerzyć bazę podatkową, ujednolicić stawki. Dania ma jedną stawkę, jedną jedyną. Wszystko jest po 25%. U nas ta największa jest 23, ale mamy o wiele ulg. Zresztą jako jedyny kraj na świecie, w Europie, jak paliwa zdrożały, to myśmy sobie VAT na paliwa obniżyli z 23 do 8. Pamiętamy, to ale się nazywało CPE.
1: Nie wolał pan płacić mniej?
0: Wie pan, i myśmy się chwalili tym, że myśmy sobie tak obniżyli, mając największy deficyt. To tak sobie pan pomyśli, co sobie ci Duńczycy myśleli o Polakach wtedy, jak się tak na nas patrzyli.
1: No ale teraz jak te paliwa są po 8-9 zł, no to człowiek sobie tak myśli, no w sumie to rzeczywiście mogliby coś zrobić.
0: Absolutnie, zdecydowanie, jak płacę ponad 2000 czynszu miesięcznie, nie na wynajem, tylko na swoje mieszkanie.
1: Też pan myśli, mogliby coś zrobić.
0: To wolałbym 200 zł płacić tu niż 40 przy tankowaniu, zresztą. Ja akurat nie wydaję nawet 200 zł, więc ja to 20 zł zyskuję, bo jak się kupuje samochód, to trzeba kupować taki, żeby nie palił dużo, tak? Jeżeli, bo wie pan, jest tak, ktoś sobie jeździ, kupuje tak. Samochód o pojemności 3 litrów, taki, który pali tam 18 albo 20 i później mówi, że mu paliwa zdrożały.
1: I dostaje też tę obniżkę paliw, to można się zastanawiać nad tym, czy jest to sprawiedliwe. A może by pan jeszcze odpowiedział na jedno pytanie i będziemy kończyć. A właściwie to, jak to się stało, że te finanse publiczne nie dostały od pana tę ocenę 1, tylko że dobrnęliśmy do takiego miejsca, że oto dziś my tu próbujemy w TOK FM od długiego czasu już prowadzić takie dyskusje z różnymi gośćmi, dziś z panem, rozmawiać o tym, no że słuchajcie, chyba jest problem i coś trzeba będzie zrobić, choć nie każdy ma gotową odpowiedź, co, ale przekonujemy się tak wspólnie, mam nadzieję, że nie unikniemy tego tematu i prawdopodobnie nie unikniemy przede wszystkim decyzji, najpierw politycznych, a potem naszych.
0: Panie redaktorze, ja mogę każdego zapewnić, za 2 lata to będzie jeden z podstawowych tematów?
1: Ja nie wiem, czy się cieszyć.
0: Za 2 lata, jak państwo sobie przypomina,
1: się cieszyć, czy
0: jak
1: nie.
0: Się dzisiaj wszyscy śmieją, że Grabowski dał 1, to za 2 lata sobie pomyślą, Boże, on chyba taki głupi wcale nie był.
1: Dlaczego tak jest?
0: Wie pan, to jest cała spirala populizmu. No nie dlatego socjologowie napisali na podstawie badań, a nie własnego pomysłu, że Polacy to jest społeczeństwo populizmu, dlatego że to już się stało głównie od rozpoczęcia rządów PiS-u. Tak się sami napędzamy z politykami. My, według badania opinii publicznej, ponad 70, prawie 75% uważa, że płaci za duże podatki i mniej więcej tyle samo uważa, że powinny być większe wydatki publiczne na to, na tamto.
1: Widziałem taki niedoskonały, ale jednak jakiś sondaż chyba i Brisu dla Rzeczpospolitej sprzed kilku dni. Co powinien przede wszystkim zrobić rząd, aby zmniejszyć deficyt w budżecie państwa? Zmniejszyć wydatki socjalne ponad 39% ankietowanych, podwyższyć podatki prawie 20%, zmniejszyć wydatki na zbrojenia prawie 17%, pożyczać brakujące pieniądze 7%.
0: Tak, tylko że w tych 39% tam pewnie nie było rodziców dzieci, na które dostają po 800+. Tam nie było tych, co dostają. No właśnie. Czyli to jest tak, naprzód bracia jazdami.
1: Podzielono ich na preferencje partyjne.
0: Naprzód bracia jazdami. Ludzie, którzy mieszkają w mieście, mówią, no przecież na wsi nie płacą podatków dochodowych, podatek rolny to jest śmiech na sali, płacą na ochronę zdrowia 3 razy mniej niż ci, którzy są na umowach o pracę. Emerytury w 90% ich budżet pokrywa, a ci na wsi mówią na odwrót.
1: Pan
0: przecież
1: mówi
0: miasta powinny płacić.
1: A ja bym powiedział, a to znaczy co, że a może państwo jest za dobre? Może jest za dobre państwo, właśnie przeznacza pieniądze na 800+, 13, 14 emeryturę, wyprawkę, babciowe, obniża VAT na przykład na usługi kosmetyczne. Może państwo jest za dobre.
0: To znaczy zależy, co się rozumie, jeżeli pan uważa, że dobre państwo to jest takie, które dopłaca 40 zł do tankowania paliwa, chyba że temu, co ma Mercedesa 4,5-litrowe, to dopłaca wtedy 100 i ono jest dobre, dlatego że nie płaci na asystencję dla osób na najwyższym poziomie niepełnosprawności, a jeżeli już będzie płacił za rok, jeżeli to się nie przesunie.
1: Czyli chce pan powiedzieć, że nasze państwo, mimo że wydaje tak dużo pieniędzy, jest w tym wszystkim niesprawiedliwe, tak?
0: Oczywiście. No to właśnie to, co rozumiemy za dobre.
1: Czyli za tą niesprawiedliwość przyjdzie nam zapłacić, tak?
0: Dobre państwo to na pewno nie jest takie, które jest rozrzutne, nie potrafi zarobić na swoje wydatki, nie dba o najbiedniejszych, nie dba o najbardziej pokrzywdzonych, nie potrafi świadczyć odpowiedniego poziomu usług publicznych. My wydajemy jako procent PKB więcej niż Szwecja. Szwecja wydaje 50% PKB, łączne wydatki finansów publicznych, a my 51%.
1: Pamięta
0: to proszę
1: pan,
0: sobie porównać doktorze, polską służbę zdrowia i polską opiekę nad starszymi od Szwecji.
1: Pamięta pan, jak wspominałem w naszej dyskusji, tak nawet z sentymentem, te lata 90., gdzie dyskutowano o finansach publicznych, bo wychodziliśmy z gospodarki planowanej, z takiego, no nawet jeśli nieformalnego, to faktycznego bankructwa i tak dalej. Ale bo ja jeszcze bym raz nawiązał do tych lat 90. Różnie one są oceniane i wielu osobom się nie udało, ale od tego bym właśnie wyszedł. To przecież po tych latach 90. później zaczęliśmy sobie mówić, że trzeba skończyć z tym, że na nic nas nie stać. Trzeba ludziom pomóc. Jedna z partii wygrała na tym wybory i to w taki przytłaczający sposób, w każdym razie zapewniła sobie zdecydowaną większość w Sejmie. Na tym, że nie może być tak, że ciągle nas na nic nie stać, że musimy zawalczyć o godność, wspomóc tym, którym się nie udało i spłacić te długi wobec swoich obywateli, które zaciągnęliśmy wobec nich wcześniej. A pan teraz mówi, że to po prostu populizm.
0: Panie redaktorze, jak się uczyłem jeździć na nartach, ale każdy, kto jeździł, to wie, podstawową maksymę. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz.
1: I jak to ma się do naszego państwa?
0: A rodzice wszyscy, ich wszyscy, którzy mają mniej lub więcej lat, mówią, nie dotykaj, bo się oparzysz. I dokładnie wiedzą, że dopóki się ktoś oparzy, to dopóty nie rozumie tego.
1: Jak to ma się do państwa?
0: Jest taka świetna scena, pokazywana chyba przynajmniej w jednym filmie Krzysztofa Zanussiego. To jest reguła, jak się zachowują ludzie. Na ławce świeżo pomalowanej jest kartka. świeżo malowane i co drugi przechodzący dotyka palcem, sprawdza i o się pobrudzi, się denerwuje. Czas przyszedł, on jest nieuchronny i to wystąpi jak 2 razy 2 jest 4, że się oparzymy, że się przewrócimy, że się pobrudzimy farbą. Zaręczam pana, że maksymalnie w ciągu 2 lat. Maksymalnie 3.
1: Pobrudzimy się farbą, czyli...
0: I wtedy będzie pan mnie zapraszał tutaj o wiele częściej.
1: Nawet codziennie, jeśli trzeba.
0: Tak jest, nawet codziennie. Programy ekonomiczne i publicystyka ekonomiczna wejdzie do mainstreamu we wszystkich...
1: Bo tych pieniędzy zabraknie wtedy?
0: Zabraknie pieniędzy, bo się będzie podnosiło podatki. Jak się będzie podnosiło podatki, to każdy powie, a dlaczego mnie, jak ten płaci mniej? Zacznie się mówić o przywilejach, o niesprawiedliwościach. Zacznie się mówić, a dlaczego o rok... 60 ponad miliardów wydajemy na 800+. Ponad 60 miliardów. Ile z tych 60 miliardów idzie do ludzi, którzy zarabiają tyle, że nie muszą dostawać 800 zł na swoje dziecko? Niech to będzie 6. To nas nie stać, 6 miliardów, żeby dać asystencję dla najbardziej pokrzywdzonych przez los. Czy to jest dobre państwo? A czy my jesteśmy dobrym i empatycznym społeczeństwem? Sami sobie odpowiedzmy na pytanie.
1: To pytanie należałoby skierować do polityków.
0: Do polityków też, tylko że myśmy sami wyrobili taki mechanizm polityczny, całe społeczeństwo, że my mówimy, że politycy mają nas słuchać i robić to, co my, bo premiujemy w wyborach, w kartce wyborczej nie tych, którzy są odpowiedzialni, czego my teraz wymagamy, tylko ci, którzy nam schlebiają i nam schlebiają naszym gusta i zaspokajają nasze zachcianki. Mało tego, takie...
1: A to jest jeszcze pytanie, na które to jest, pan już odpowiada na pytanie, którego ja nie zadałem, ale już chyba kiedyś o tym mówiliśmy. Ja tego sformułowania bardzo często używam w tej umownie swojej publicystyce ekonomicznej. Pan to wszystko mówi, no bo pan nie kandyduje. A Donald Tusk kandyduje i żeby wygrać, to nie może tego wszystkiego powiedzieć, że jak 2 jest 2 za 2 lata, to wam będę musiał ściąć opiekę socjalną albo podnieść podatki.
0: Ale oczywiście, dlatego mówię, że to jest, temu jest winne całe społeczeństwo. Znaczy, ja sobie nie wyobrażam, żeby teraz rząd wyszedł i powiedział, rozpoczynamy konsolidację finansów publicznych, w tym roku, w tamtym był 280, to w tym roku nie będzie 280, a 200.
1: Konsolidacja to po mojemu po prostu trochę uporządkowanie oszczędności.
0: No bo gdybyśmy to zaczęli czym wcześniej, teraz już jest ten klif przesądzony, ale gdybyśmy to zaczęli systematycznie...
1: To i ból byłby mniejszy.
0: Oczywiście, rozłożony był w czasie. Mało tego, wtedy jak będzie tąpnięcie na kilkadziesiąt miliardów w ciągu roku, to spadnie tempo wzrostu, wzrośnie bezrobocie. A tak, to byśmy mogli tego wszystkiego uniknąć. Ale proszę zwrócić uwagę, jeżeli my każemy tych polityków, którzy są odpowiedzialni, a premiujemy...
1: Każemy ich nie wybierając do Sejmu.
0: Oczywiście. A nagradzamy swoim populizmem tych, którzy schlebiają... Brednie opowiadają o finansach. No proszę sobie wyobrazić.
1: Jeśli tak się
0: przychodzi
1: dzieje,
0: polityk i mówi tak, tragedia w finansach publicznych, deficyt, dług, a wetuje wszystkie ustawy, które zwiększają dochody i wysyła do Sejmu projekty, które zwiększają wydatki. Nie płaćcie podatków ci, co mają 2 dzieci, 120, drugie 120 tysięcy zwolnione. Prąd o 30% tańszy będziemy dotowali, a ludzie go głosują i jest na pierwszym miejscu wśród poziomu zaufania. No to ja mam krytykować tylko jego. Oczywiście, że go krytykuję, no bo prezydent, bo to mówię o prezydencie, jest największym szkodnikiem finansów publicznych.
1: Nakrzyczał najpierw na polityków, a potem na nas wszystkich.
0: Oczywiście.
1: Jeszcze panu powiem, używaliśmy w tych naszych pierwszych minutach naszej rozmowy, budowaliśmy sobie taki słownik, który nam się przydał w trakcie całej rozmowy. Tam, pamięta pan, odpytywałem o rating,
0: tak jest.
1: Czy to ważne, czyli ocenę wiarygodności. Jutro wrócimy do tego tematu po 9:00 w audycji Owczarek. Dr Patryk Kaczmarek, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego, będzie mówił o agencjach ratingowych i znaczeniu tego ratingu. Mam nadzieję, że dołączy pan do mnie jako słuchacz. To KFM będziemy się przysłuchiwać.
0: Mam nadzieję.
1: Jutro po 9:00.
0: Jak mi się uda przedłużyć subskrypcję.
1: Załatwimy. Pomożemy. Można też radio włączyć. Bogusław Grabowski, ekonomista, bardzo częsty gość Tok FM i już się zapowiedział, że będzie coraz częściej tutaj bywał, bo coraz częściej tematy ekonomiczne będą istotnymi w debacie publicznej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I mam nadzieję, że teraz wspólnie wysłuchamy jeszcze tego, co powie nam Paweł Sulik o audycji, która w Tok FM po godzinie 20.
2: Po godzinie 20 mikrofon Tok FM razem z Karoliną Kłaczyńską, wydawczynią programu, zapraszamy. Dziś będziemy pytali słuchaczy i słuchaczki, jak państwo powinno wspierać osoby z niepełnosprawnościami. Używamy czasownika wspierać, a nie na przykład pomagać, dlatego że jest to rodzaj inwestycji społecznej. W tym sensie, że w Polsce setki tysięcy osób opiekują się innymi osobami z różnych powodów, ale po części dlatego, że trzeba się opiekować osobami z niepełnosprawnościami. I teraz wszyscy wiemy od dawien dawna, że przed nami duży, duży krok i myśleliśmy o tym, czekając, szczególnie te osoby, czekając na odpowiednią ustawę, że jeśli da się wytchnąć osobom, które opiekują się osobami z niepełnosprawnościami, to one siłą rzeczy, oprócz różnych innych rzeczy, też będą bardziej produktywne. Mało tego, część z tych osób z niepełnosprawnościami, jak otrzyma asystencję, to też stanie się osobami produktywnymi. Specjalnie akcentuję te słowa, żeby troszeczkę zmienić, przesunąć akcent na to, czy państwo pomaga, czy wypłaca, czy zapewnia, czy państwo po prostu umożliwia normalne, w miarę normalne funkcjonowanie osobom, którym na razie tego nie umożliwiało. Oczywiście, tak, z budżetu państwa będą to konkretne wydatki, o nich też będziemy mówili. Naszym gościem będzie Katarzyna Bieżanowska, autorka inicjatywy Pełnoprawna, edukatorka i aktywistka na rzecz praw człowieka. To po godzinie 20 po informacjach Radia Tok FM.
1: Mówił Paweł Sulik, dołączam do tego zaproszenia. Mikrofon Tok FM tuż po informacjach, po 20. Ja również bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
3: Autopromocja.
22: Politycy uwielbiają mówić. A ja jeszcze bardziej pytać i nie odpuszczam, dopóki nie usłyszę odpowiedzi. Partyjny przekaz dnia? To nie dla mnie. I nieważne, kto siada naprzeciwko. Poranek Tok FM. Od 7:00. Tomasz Sekielski. Do usłyszenia.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama. Co za dzień.
24: Co się stało?
23: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
24: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
23: Meliski?
24: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
23: Czyli to takie pastylki antystresowe?
24: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
23: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
24: Na mnie i na Meliski.
25: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
26: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
27: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
26: ci panowie z Media Expert.
27: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
25: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
28: Zobacz, Stasiu, soku.
27: Gdzie? Nie widzę.
28: No tam, patrz.
27: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
28: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
29: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
27: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
29: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
30: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
31: W jednym miejscu i w jednym czasie. Rozmowy o ochronie środowiska i sektorze energii. W programie Zielona Transformacja, Local Content, Bezpieczeństwo Systemu. Dołącz do wydarzeń Biznes, Prekop i Energy Days. Zarejestruj się i odwiedź Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. 30 września i 1 października.
32: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
26: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
32: No dobrze, a taki fajny prezent?
26: Na mediaexpert.pl.
32: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
26: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
4: ceny.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Polscy siatkarze wygrali z Niemcami 3-0 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Więcej o tym sukcesie już za kilka minut w informacjach sportowych. Donald Trump zapowiada zakończenie wojen. Republika Islamską chce zepchnąć do piekła, a Rosji grozi uruchomieniem ustawy o cłach i sankcjach. Rząd przyjął projekt podwyższający akcyzę na alkohol. Minęła 20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Na początek komunikat od szefa MON. Rosyjski IŁ-20 został dziś przechwycony przez polskie myśliwce około 40 km od polskiego wybrzeża. Władysław Kośniak-Kamysz poinformował o tym wieczorem we wpisie na X. Rosja regularnie testuje wschodnią flankę NATO, napisał minister obrony. Zwrócił uwagę, że to nie pojedyncze incydenty, ale element stałej presji. Polskie niebo jest pod stałym nadzorem, a Wojsko Polskie pozostaje w gotowości, zaznaczył minister. Donald Trump po raz kolejny zapowiada zakończenie wojen, zarówno tej USA z Iranem, jak i ukraińsko-rosyjskiej. Obietnicę zaprowadzenia pokoju amerykański prezydent złożył przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ-u, a jego wystąpienia wysłuchał reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski.
15: Jeśli chodzi o Iran, Donald Trump rozważa dwa scenariusze. Albo zawrzeć z Teheranem umowę po listopadowych wyborach połówkowych do Kongresu, albo annihilate. Unicestwić Republikę Islamską i zrobić to szybko, nie dając im już nigdy szansy na zabijanie i niszczenie ludzi i krajów. Zepchnąć ich do piekła, pozbawiając szans na przetrwanie. Z wystąpienia amerykańskiego prezydenta wynika także, że zakończenie wojny w Ukrainie jest już niemal pewne i to całkiem niebawem. Blisko współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i zakończymy tę wojnę szybciej niż ludzie sądzą. Przy czym, jak wyliczyły jakiś czas temu amerykańskie media, Donald Trump w czasie kampanii wyborczej i trwającej kadencji już kilkadziesiąt razy obiecywał, że zakończy wojnę w Ukrainie w ciągu 24 godzin. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
14: Jeszcze dodam, że Trump zapowiedział, że użyje ustawy o cłach i sankcjach na Rosję. To duży straszak i gdybym był Władimirem Putinem, brałbym to na poważnie, oświadczył wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski, odnosząc się do słów prezydenta Trumpa. A tymczasem Unia Europejska przedłużyła o 3 lata sankcje na Rosję. Obostrzenia są dla 3000 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją na Ukrainę. Decyzja będzie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jeszcze przed północą, ale z czarnej listy usunięto 2 oligarchów. Chodzi o popleczników Władimira Putina, Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana. Za Usmanowem ujęła się Francja. Wykreślenia obu oligarchów chciała Słowacja. Źródło nie podaje, jaki był powód tego wstawiennictwa. Przypomnę, że sankcje indywidualne wiążą się z ograniczeniami w podróżowaniu dla osób fizycznych, zamrożeniem aktywów oraz zakazem udostępniania środków finansowych lub innych zasobów gospodarczych wymienionym osobom i podmiotom. Obostrzenia są przyjmowane i przedłużane jednomyślnie przez wszystkie 27 państw Unii Europejskiej. Rząd przyjął projekt podwyższający akcyzę na alkohol. Dodatkowe wpływy mają trafiać od przyszłego roku na zwiększenie dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przygotowany przez resort finansów projekt, zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ma na celu podwyższenie stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino i napoje fermentowane. Ode mnie na razie to wszystko. Za kilka minut prognoza pogody, a teraz czas na sport.
0: Przemysław Pozowski, zapraszam. Reprezentacja Polski siatkarzy pokonała Niemców 3-0 i awansowała do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni kolejne sety w Sofii wygrywali do 23 i dwukrotnie do 17. Półfinał w piątek w Mediolanie ze Słowenią lub z Belgią. Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Na grę gotowy jest kapitan Robert Lewandowski, który dotarł już na zgrupowanie kadry. Tym razem z Chicago, a nie z Barcelony, więc z lekkim jetlagiem.
1: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy, jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o tą jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego. Też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
0: Pierwszy jesienny mecz naszej kadry w piątek z Bośnią na Narodowym. Najpierw Pekin, potem Wuhan. W ostatnich tygodniach sezonu do rozegrania zostały już tylko dwa tysięczniki, w których zobaczymy najlepsze tenisistki, w tym Iga Świątek, która wciąż

0: Pekinie, gdzie rozpocznie się przedostatni tysięcznik w tym sezonie. Świątek wciąż walczy o prawo gry w WTA Finals, ale by zachować szansę, będzie musiała dojść w Chinach, co najmniej do finału. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
2: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, bez opadów, tylko na krańcach zachodnich. Na pozostałym obszarze popada albo przelotnie, albo intensywnie, a wysoko w Tatrach będą opady śniegu. Maksymalnie od 13 do 16 stopni na wschodzie. W centrum oraz nad morzem do 17-19. Chłodniej w rejonach podgórskich około 13 oraz na Podhalu i na Suwalszczyźnie około 11 stopni Celsjusza.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Jest 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radio TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydaje dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Krzysztof Olesiewicz. I cała nasza trójka za mniej więcej pół godziny zaprasza Państwa, słuchaczy i słuchaczki Radia TOK FM, na antenę. Dziś pytamy, jak państwo powinno wspierać osoby z niepełnosprawnościami. A rozpoczynamy od rozmowy z Katarzyną Bieżanowską, autorką inicjatywy Pełnoprawna, edukatorką i aktywistką na rzecz praw człowieka. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Media już o tym informowały. W ubiegłym tygodniu posłowie przyjęli jednogłośnie ustawę o asystencji osobistej. Media pisały, że docelowo ma objąć 100 tysięcy osób. Niektóre z mediów rozszerzały te informacje o to, o parę zdań tego, w jaki sposób może to zmienić sytuację osób, które korzystają z takiej asystencji. Ale ja bym chciał, żeby pani na samym początku powiedziała, jak wygląda sytuacja teraz. Znaczy w takim największym skrócie, ile osób jest w takiej sytuacji teraz, że funkcjonują jako asystenci osobiści, bo to nie jest prosta, oczywista sytuacja. Przez kogo są zatrudniani? Ile mniej więcej takich osób teraz w Polsce jest?
5: No to jest tak naprawdę w tym momencie pytanie otwarte, dlatego że mamy od lat nieuregulowany ten system, a z drugiej strony od zawsze zapotrzebowanie na asystentów. I z jednej strony mamy takie bardzo wstępne programy, które co prawda mają w nazwie asystencję osobistą, ale nie do końca spełniają kryteria samej asystencji, tak jakbyśmy tego chcieli. No ale mamy też taki rynek zupełnie niesformalizowany, gdzie osoby, które po prostu potrzebują wsparcia, zatrudniają osoby asystenckie. Dlatego nie jesteśmy w stanie tego do końca powiedzieć, zwłaszcza, że te programy, które mieliśmy do tej pory, nie odpowiadały też na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. To często były szczątkowo przyznawane godziny w stosunku do realnego zapotrzebowania, więc nie jesteśmy też w stanie powiedzieć, na ile one realnie pokazują nam sytuację, jeżeli chodzi o to, jak faktycznie potrzebne byłoby wsparcie w zakresie asystencji osobistej. No ale możemy na pewno zakładać, że dużo, dużo wyższe niż obecnie funkcjonuje, zwłaszcza, że wiele osób wyrażało, no powiedzmy tak, dyplomatycznie niezadowolenie z tego, że albo wypadały z tych programów, albo że dostawały zupełnie nieadekwatną liczbę godzin do wykorzystania. No i tutaj media obwieściły faktycznie niemalże sukces tej ustawy o asystencji osobistej, no ale do sukcesu to jeszcze naprawdę kawałek drogi. No jesteśmy, bym powiedziała, na jakimś pierwszym dobrym kroku, ale choć systemowo, nie idealnym.
4: Tak, tylko systemowo jakby pani to opisała, bo to jest to wielu aktorów, że się tak wyrażę na tym rynku, bo tak. Jest samorząd, jest gmina, która w tym programie asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością, otrzymawszy pieniądze, jak rozumiem, z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, czyli od rządu, jest organizacja pozarządowa, która może też mieć asystentów. A właśnie, i ważna sprawa, przecież jest jeszcze rynek prywatny, tak? Czyli tak jakby coś poza tymi trzema miejscami, gdzie asystent może w cudzysłowie pracować albo skąd otrzymywać pieniądze jeszcze są. Bo tutaj ustawa nic nie zmienia w tej kwestii, tak? To jakby systemowo to zostaje tak, jak było.
5: Mamy nadzieję, że tak będzie. Generalnie można uznać, że ustawa nic nie zmienia, natomiast to się tak naprawdę okaże, gdy będziemy do końca wiedzieć, jakie osoby będą kwalifikowały się i do asystencji tej tak zwanej programowej, bo tak o niej mówimy, o tych źródłach, o których pan powiedział, i kto będzie się ostatecznie kwalifikował do asystencji ustawowej. No plus mamy jeszcze ten rok teraz przejściowy, o który drżymy, szczerze mówiąc, bo te obwieszczenia, które do nas docierały, no na razie są bardzo niepokojące, a i tak z roku na rok tak naprawdę. Na razie doświadczamy tego, że te budżety, a przynajmniej to wsparcie godzinowe jest uszczuplane, bo budżety może nie tyle. Natomiast coraz więcej osób zgłasza się

0: po to wsparcie z zakresu asystencji. No i zupełnie ta pula godzin nie odpowiada realnym potrzebom. I doświadczam zresztą tego też osobiście, ponieważ jestem właśnie sama osobą z doświadczeniem niepełnosprawności. No i my widzimy, że te godziny są tak naprawdę zupełnie niewystarczające. Jeżeli ktoś dostaje przy znacznej niepełnosprawności, już tak podając konkretny przykład, powiedzmy 300-400 godzin na rok, no to możemy sobie dosyć łatwo przeliczyć, jak bardzo nie wpisuje się to w potrzeby. Oczywiście bardzo różne, no ale jednak dużej części osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza, że te stawki też nie są zapraszające i bardzo często dla samych asystentów mam na myśli. I bardzo często, czy są to organizacje pozarządowe, czy są to jednostki samorządu terytorialnego, one wręcz oczekują, że osoba przyjdzie z własną wskazaną osobą asystującą. Co więcej, kiedyś była za to też dodatkowa punktacja, jeżeli to nie dana jednostka, tylko sama osoba wyznaczała taką osobę. No a znalezienie takiej osoby na rynku też nie jest najłatwiejsze, więc też chyba ważnym zaznaczeniem jest to, że asystencja, choć do niej dążymy i walczymy o nią od lat, jest niezbędna, jeżeli chcemy mówić o godności, sprawczości, podmiotowości osób z niepełnosprawnościami. Ona naprawdę nie jest magicznym zaklęciem, które rozwiąże wszystko, bo tak, wdrażanie jej i praca z asystentem wciąż jest wymagająca.
1: Ale to, co pani powiedziała o tej liczbie godzin, no bo jak czytam, że ustawa będzie gwarantowała do 240 godzin wsparcia miesięcznie, no to z pani perspektywy, to co to jest? To jest dużo, to jest średnio, to jest coś, co większa część osób potraktuje jako realne wsparcie?
0: No dla mnie to jest na razie informacja, że przynajmniej tyle się udało, ponieważ są osoby w takiej sytuacji, które będą potrzebowały większego zakresu wsparcia. Też walczymy wciąż o to, ponieważ ta walka się właśnie do końca nie zakończyła, żeby móc na przykład przenosić te godziny, co wydaje się oczywistym powinno być rozwiązaniem, a nie zawsze tak jest.
1: Możemy w sensie, jak się nie wykorzysta w danym miesiącu, to żeby przenieść na następny, po prostu na przyszłość.
0: Dokładnie, bo też mamy bardzo różne sytuacje zawodowe i prywatne, a możemy sobie też wyobrazić, że zdarzają się sytuacje choćby wyjazdu, w których tak naprawdę wsparcie okazuje się potrzebne całodobowe. No i wtedy to 200 parę godzin może się też okazać niewystarczające. Są osoby, które potrzebują wsparcia kilku osób asystujących. No i słusznie pan zaznaczył, że tam jest ten fragment, który mówi do takiej liczby godzin. Wciąż zagadką pozostaje, no jak one faktycznie będą dystrybuowane.
1: Ale to myśli pani, że to w praktyce będzie w ten sposób wyglądało, że te gminy, które będą miały odpowiednie środki, to one będą więcej tych godzin przydzielały, a te gminy, które będą miały mniej środków, to mniej? Czy jak to w ogóle, jak tu jakąś matematykę ustalić tego?
0: To jest dosyć dobre pytanie, dlatego że właśnie te systemy zaczęły się trochę mieszać. Założenie było takie, żeby faktycznie ta ustawa o asystencji osobistej odpowiadała na potrzeby osób, które w największym zakresie potrzebują asystencji. Natomiast te programy, o których wspominaliśmy wcześniej, w samorządach czy w NGO-sach, żeby one wspierały osoby, które mają to zapotrzebowanie nieco mniejsze, czy na przykład z umiarkowanymi niepełnosprawnościami. Mamy obawy, czy tak to będzie wyglądać, no bo też na pewno zmieniło się finansowanie tej ustawy w stosunku do tego, o co była walka na początku. Ono też zostało mocno ucięte. No i też ciężko powiedzieć, kto do którego programu będzie się kwalifikował i zapewne też w momencie, kiedy będzie już ostateczny kształt ustawy, no i ta ustawa też będzie bardzo jasno określała liczbę punktów z tak zwanego ustalania zakresu potrzeby wsparcia, no myślę, że lawinowo też możemy się spodziewać tego, że osoby będą się odwoływały, żeby dostać jak największą tę punktację, żeby po prostu łapać się do ustawowej asystencji. Więc ciężko nam trochę powiedzieć, gdzie kto, że tak powiem, przypadnie, jaki będzie ostateczny kształt i pula tej ustawy, no bo wciąż też jest jeszcze walka o grupy 65+, o osoby niepełnoletnie. Pytanie, gdzie wszyscy po prostu, w które szufladki kto powpada.
1: No tak, ale pani powiedziała o tym ustalaniu zakresu potrzeb wsparcia. I teraz proszę powiedzieć, bo część słuchaczy na przykład, którzy nie mają takich doświadczeń, mogą nie wiedzieć. W zasadzie kto przyznaje te punkty? Jaka jest procedura przyznawania tych punktów? Bo one są kluczowe, jak rozumiem. No, albo dostanę więcej, albo dostanę mniej. Ale jak to działa? W jaki sposób?
0: Z perspektywy nas, osób korzystających z tych rozwiązań, które są w ten sposób oceniane, wygląda to bardzo uznaniowo. dlatego że nawet osoba w podobnej sytuacji fizycznej, dajmy na to, czy ogólnie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju sprawności, i druga osoba z podobnymi na przykład ograniczeniami mogą dostać zupełnie różne punktacje, co oczywiście z jednej strony wynika ze środowiska, w jakim żyją, no ale generalnie odbywa się to na takiej zasadzie, że jest kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt, chyba około 30 punktów aktywności, które są oceniane w skali od 1 do 4, no i w zależności od tego, czy ktoś je realizuje, dane czynności samemu, czy przy wsparciu, czy w pełnej zależności, czy potrzebuje do tego dodatkowych sprzętów i tak dalej, dostaje odpowiednie punkty. I te punkty zsumowane dają ten tak zwany poziom potrzeby wsparcia.
1: Jak rozumiem, od tych zebranych punktów, od tej oceny będzie zależało wsparcie od państwa, tak? To tak to ma działać.
0: Tak, tak. No to się na ten moment staje bardzo ważnym wyznacznikiem, ponieważ już teraz zależy od tego wysokość wsparcia finansowego w postaci świadczenia wspierającego. Więc tutaj też widzimy, że niestety no dochodzi tutaj do takich, byśmy powiedzieli, wątpliwych czasami ocen i jest też bardzo wiele odwołań, wiele spraw też już nawet trafia do sądów, bo po prostu beneficjenci nie zgadzają się z tym, jak zostali ocenieni. Aha. No i teraz kolejną kwestią, która będzie uzależniona od tej punktacji, będzie asystencja.
1: No i teraz jak to wygląda z perspektywy obowiązującego teraz systemu? Mam na myśli to, że świadczenie pielęgnacyjne czy zasiłek pielęgnacyjny to są jakieś formy wsparcia. I teraz jak to się widzi z taką sytuacją, że tu asystent będzie otrzymywał, chcę tak jakby wrócić jeszcze do atmosfery poprzedniej rozmowy, gdzie był z nami Bogusław Grabowski i mówił, że nasze państwo wydaje bardzo dużo na cele socjalne. Pani ma perspektywę zupełnie inną, pani użyła takiego argumentu, no że godność człowieka tutaj, mówimy o godności człowieka, ale chciałem zapytać z pani wiedzy i doświadczenia, w jaki sposób ten obraz namalować tak, żeby był bliski tej rzeczywistości, bo tak, mówimy o kimś, kto rezygnuje z pracy, żeby dostać świadczenie pielęgnacyjne, tak? No więc on już nie pracuje, tak jakby ale nie dokłada się do PKB, bo musi się poświęcić opiece tej osobie, tak?
0: Tak, w tym gospodarczym ujęciu, tak.
1: No więc właśnie, czy pani sądzi, że będziemy mieli tu do czynienia z następującą sytuacją, że część osób, większa część niż dotychczas, będzie mogła korzystać z asystenta, tak? Więc być może część osób dotychczas opiekujących się nie będzie musiała rezygnować z pracy i pobierać świadczeń pielęgnacyjnych? Czy w ogóle taki ruch jest możliwy?
0: I jak najbardziej. Do tego dąży cały system wsparcia. To znaczy nawet nie do tego oczywiście, żeby zmuszać czy nie zmuszać kogoś do podejmowania pracy, natomiast do tego, żeby ten wybór w ogóle był. I jeżeli słyszymy, że państwo wydaje dużo na wsparcie socjalne, to wciąż nie oznacza, że wydaje wystarczająco, ponieważ faktycznie realne wsparcie osób z niepełnosprawnościami będzie kosztowało krocie. Ale to jest trochę też odpowiedź na to, jak my jako państwo wyceniamy prawa człowieka i właśnie tę podmiotowość, i zwłaszcza jeżeli sobie pomyślimy, że dzisiaj nie jesteśmy w tej sytuacji, ale jutro my, nasza córka, sąsiadka czy nasz ojciec w takiej sytuacji może być. No i faktycznie wsparcie asystenckie ma prowadzić do tego, że osoba z niepełnosprawnością będzie korzystała, nie będzie skazana przede wszystkim, bo to często nie jest wybór, nie będzie skazana na wsparcie osób z najbliższego otoczenia, tylko będzie mogła korzystać ze wsparcia asystenckiego. Jeżeli nawet dalej pewne czynności asystencko-opiekuńcze będzie wykonywać osoba z najbliższego otoczenia, to ten zakres się też zmniejszy, więc będzie mogła ta osoba podjąć jakąś aktywność zawodową, no i mieć większą szansę też w ogóle na prowadzenie bardziej niezależnego swojego życia. Natomiast też należy pamiętać, że w usługach asystenckich, co zresztą też w swoich interpretacjach podkreśla konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, z której te asystencje czerpiemy, ma nie być osoba w żaden sposób spokrewniona z osobą z niepełnosprawnością. Czyli to nie jest tak, że matka, siostra czy ktoś z tego grona rodzinnego może być zatrudniony jako osoba asystująca. To jest bardzo ważne zastrzeżenie.
1: Ale proszę to wytłumaczyć. Osobom, które dotychczas na przykład się nad tym nie zastanawiały albo nie słyszały, o tym nie czytały. Skąd jest ta zasada i dlaczego przyjęto taką zasadę?
0: Przede wszystkim dlatego, żeby wzmocnić właśnie tę sprawczość i tę podmiotowość osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza, że mówimy o dorosłych osobach z niepełnosprawnościami. Jednak wytwarzają się różnego rodzaju trudności i konflikty interesów. No, wyobrażamy sobie, że osoba, dorosła osoba może podejmować na przykład różne wybory zawodowe, towarzyskie, społeczne i niekoniecznie chce, żeby uczestniczyli w tym rodzice. Czasami jest na to skazana i wtedy na przykład jej decyzje już przebiegają zupełnie inaczej. Też mimo wszystko w tych relacjach bliskich jest taka tendencja, że osoby asystujące czy wspomagające no starają się chcąc, nie chcąc albo próbują w każdym razie jakoś ingerować w decyzje, które są podejmowane, narzucać swoje wsparcie. Nawet jeżeli nie wynika to ze złej woli, no to jednak obserwujemy tutaj bardzo dużo napięć i takich konfliktów. Więc chcemy, żeby faktycznie, podając przykład, żeby siostra dla brata mogła być siostrą, żeby syn dla rodziców mógł być synem, a nie tylko obiektem ich pracy tak naprawdę opiekuńczej, żeby te relacje też były uporządkowane, żeby te zależności były jasne, no i żeby to było po prostu rola zawodowa. Więc to też pomaga utrzymać takie relacje bardziej długotrwale, no i też osobom, które wykonują te prace, no traktować to jako jedną z możliwych ścieżek aktywności zawodowej.
1: Jak pani myśli, jak będzie się rozwijała ta cała sytuacja? Bo teraz tak, ustawa wejdzie w życie, jeśli zostanie podpisana przez prezydenta, my będziemy mieli taką w Polsce taką sytuację, że oto no więcej niż dotychczas osób będzie mogło zostać tymi asystentami. Ale teraz ktoś może zapytać, ale jakiego rodzaju kursy i uprawnienia powinna mieć, czy ta ustawa w ogóle o tym mówi, osoba, która takim asystentem chce zostać?
0: Faktycznie tutaj sama sylwetka, że tak powiem, osoby asystującej będzie też istotna, jak ona zostanie stworzona, dlatego że też tutaj cały czas toczy się walka o jak najlepsze warunki uregulowane w ustawie dla osoby asystującej, żeby tak jak w innych krajach, z których staramy się czerpać wzorce, ta rola, to stanowisko było po prostu możliwie prestiżowe, żeby to nie była znowu najniżej w tej drabince, najniższy szczebel, jeżeli chodzi o prestiż jakiejś pracy zawodowej, żeby nie była wykonywana jako ta najgorsza praca opiekuńcza. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że faktycznie trzeba przygotować solidną pulę osób asystujących, jeżeli mamy realnie obsłużyć tę ustawę i to będzie na pewno bardzo duże wyzwanie. I jeszcze zadał pan jedno pytanie, ale mi umknęło.
1: Nie chciałem zapytać, czy to trzeba mieć kursy ukończone?
0: Tak, o kompetencje, tak, już mówię. Tutaj w moim przekonaniu, choć myślę, że nie tylko moim, ja bym absolutnie nie walczyła o to, że to koniecznie muszą być jakieś kursy czy wytyczne. Oczywiście takie podstawowe, które mogą nas przygotować do pracy tego rodzaju w stylu pewnie, powiedzmy, nie wiem, kurs pierwszej pomocy, czy inne tego rodzaju takie elementarne szkolenia, które może mieć na innych stanowiskach, owszem, ale nie medykalizujmy tego zawodu, bo to nie jest potrzebne. Bardzo często to osoba z niepełnosprawnością będzie najlepszym ekspertem od tego, jakiego wsparcia potrzebuje. Oczywiście mogą być takie sytuacje, że ktoś będzie potrzebował obsługi jakiegoś sprzętu albo jakiegoś konkretnego sposobu podania leku i wtedy można o tym rozmawiać, czy na przykład, nie wiem, pomocy w transferach, nie wiem, z wózka na łóżko do samochodu i tak dalej. I można tutaj wtedy, byłoby sensowne, żeby taka osoba mogła sobie to przećwiczyć albo pod okiem eksperckim poznać różne sposoby na realizację takich czynności. Natomiast nie wymagajmy, ja bym była daleka, żeby wymagać tutaj jakiegoś medycznego przeszkolenia, ponieważ bardzo byśmy nie chcieli, żeby osoby z niepełnosprawnościami właśnie były traktowane jak pacjenci. To ma być partnerska współpraca jak najbardziej.
1: Muszę panią na końcu zapytać o jedną rzecz, która być może nie jest taka oczywista dla części słuchaczy i słuchaczek, a mianowicie to, co w ubiegłym tygodniu się wydarzyło w Sejmie, czyli to głosowanie, nie było takie oczywiste, w sensie ktoś mógłby tylko trafić na to zdanie, że posłowie przegłosowali ustawę o asystencji osobistej, kropka. Tymczasem Marta Lorczyk w Tygodniku Powszechnym napisała tak: 10 miesięcy od pierwszego czytania, kilkanaście posiedzeń podkomisji nadzwyczajnej, kilka posiedzeń komisji, Sejm przyjął ustawę o asystencji. Na pytanie, czy to sukces, nie potrafię odpowiedzieć. I ona pisze dalej tak: jeśli spojrzeć na głosowanie poszczególnych poprawek rekomendowanych przez stronę społeczną, to trudno nie zadać kilka pytań. Jak to możliwe, że więcej poprawek poparli posłowie Konfederacji niż posłowie Lewicy? Jak to możliwe, że posłowie Koalicji Obywatelskiej i PSL-u z nielicznymi wyjątkami nie poparli żadnej z tych poprawek, a posłowie Centrum nie poparli żadnej bez wyjątków? Co w takim razie z pani perspektywy w tych poprawkach od strony społecznej było takiego, co ku zaskoczeniu pewnie części osób było nie do przyjęcia? Czyli jakie to rzeczy były dyskutowane, takie, które są problematyczne? Proszę to opowiedzieć.
0: Wprowadzenie poprawek oznacza wyższe nakłady na asystencję. No i Marta, z którą się zresztą też znamy, natomiast jest ona bardzo zaprawiona też w boju o asystencję osobistą, więc bardzo polecam ufać temu osądowi. Słusznie zauważa, że są to lata walki o asystencję i my już naprawdę niejednokrotnie sądziliśmy, że być może teraz, słyszeliśmy w kampaniach wyborczych, choćby z ugrupowania, z ust samego Szymona Hołowni, że jeżeli teraz nie przyjdzie asystencja, to on sam się poda do dymisji. No jakoś i było bardzo dużo deklaracji też ze strony lewicy, które też słyszeliśmy. No dobrze się z osobami z niepełnosprawnościami fotografuje, dobrze się je gdzieś tam ściąga do swoich obrazków, zwłaszcza kiedy jest to potrzebne kampanijnie, albo kiedy obwieszcza się taki niedopowiedziany sukces jak teraz, trochę w cudzysłowie. Natomiast te prace mają dużo bardziej ciężkie kulisy i dużo trudniejsze negocjacje niż mogłoby się wydawać. No i te poprawki, o które walczymy, zakładają właśnie między innymi to, o czym mówiliśmy, czyli po pierwsze lepsze warunki zatrudnienia i finansowe, i też jeżeli chodzi o kontrolę samego programu dla osób asystujących i dla beneficjentów. Zakłada też między innymi właśnie zwiększenie tej puli godzin, no i zakres przyznawania tej asystencji. Dla mnie dużymi białymi plamami, których nie mam już wiary, że wygramy, są takie sytuacje, kiedy na przykład korzystanie z usług asystenckich jest zawieszane w momencie, kiedy na przykład osoba trafia do szpitala, bo zakładane jest, że jest to podwójne dofinansowanie, no i że tam już osoba z niepełnosprawnością ma opiekę. To jest teoria, bardzo zacna, natomiast niewiele mająca wspólnego z rzeczywistością, takie placówki również niedofinansowane zupełnie nie są gotowe na obsługę pacjentów z niepełnosprawnościami, zwłaszcza znacznymi. Więc tak naprawdę to wyrzuca znowu z systemu opieki zdrowotnej wiele osób z niepełnosprawnościami. Należy pamiętać, że wciąż, nawet jeżeli ta ustawa wejdzie ostatecznie i być może choć w trochę lepszym kształcie, no to też i tak to oznacza dodatkowe koszty dla samych osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli osoba z niepełnosprawnością chce na przykład gdzieś pojechać, no to musi brać pod uwagę, że koszty wciąż, bo ustawa nie zakłada takiego dodatkowego finansowania, nie wiem, noclegu, transportu, są również po stronie osoby z niepełnosprawnością, jeżeli chodzi o pokrycie kosztów osoby asystującej. Więc jest dużo jeszcze brakujących pól takich i ja bym traktowała tę ustawę jako wstęp, coś, co trzeba będzie poprawiać.
1: No tak, rozumiem. Nad czym trzeba będzie pracować, tylko proszę powiedzieć jedną rzecz. Czy ta kwestia, którą pani na początku zaznaczyła, czyli że ustawa dotyczy osób między 18 a 64 rokiem życia. Widzę, że zresztą nawet Rzecznik Praw Obywatelskich w tej kwestii zabierał głos. Skąd jest ta logika? W takim sensie, że dlaczego ten 18 i 64 rok życia? Czy to z czegoś wynika? Bo to ktoś może powiedzieć, kończąc 65 lat, że wyleciał z tego systemu po prostu, ale gdzie jest jakaś intencja tego przedziału? O co chodzi?
0: Zakładamy, czy wiemy, że tutaj bierzemy pod uwagę, że osoba wpada, że tak powiem, w ten wiek dużo bardziej oczywisty, wydawałoby się, jako emerytalno rentalny, że tak to ujmę, więc jest już objęta wsparciem, które przypisywane jest seniorom, no bo są programy adresowane do osób w tym wieku, więc niejako, że powinna podchodzić, że tak powiem, pod ten program i nie wpadać w pulę asystencji osobistej, no bo to znowu wymagałoby zwiększenia budżetu na asystencję. Więc zakłada się, że ta osoba powinna trzymać się tych rozwiązań systemowych, których de facto no nie są znowu one wystarczające, które obecnie są przewidziane dla osób w wieku senioralnym, a nie już, że tak powiem, obciążać ustawę asystencką.
1: Ale przepraszam, ale to muszę pani zapytać, bo mi to przyszło do głowy. Ale czy osoba na przykład z niepełnosprawnościami, która ma na przykład, nie wiem, 65 albo 66 lat i pracuje, bo przecież są takie osoby, to ona w takim razie z jednej strony jest w tym wieku, gdzie teoretycznie rzecz biorąc już wsparcie jest udzielane, ale z drugiej strony nie jest jeszcze na emeryturze, więc tak jakby tutaj się kończy wsparcie, Chyba, że takich osób w Polsce jest po prostu niewiele, ale z drugiej strony też sama idea, o której pani mówiła, czyli ta poprawa samodzielności tych osób potrzebujących, co też w konwencji jest wielokrotnie wspomniane, że to kluczem jest to, żeby ich samodzielność tak jakby zwiększać.
0: I wzmacniać.
1: Więc to jest pewna sprzeczność. I ja nie wiem zresztą, jak wiele osób z niepełnosprawnościami rzeczywiście pracuje, a na przykład osiągnąwszy 64 rok życia.
0: No to po pierwsze pamiętajmy o tym, że ten próg, który mamy teraz, czyli tych 80 punktów, to będzie dotyczył osób, które mają znaczny stopień niepełnosprawności. Czyli to jest pierwsza kwestia, czyli to już zawęża tę grupę. No tak. I teraz wśród grupy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, no mówimy w zasadzie o garstce takiej procentowej osób, które są aktywne zawodowo. Więc mówimy faktycznie o nielicznej grupie, zwłaszcza jeżeli myślimy o tym, że będą w wieku tych 65 plus dalej aktywne zawodowo, dlatego no niejako są wymazane, powiedziałabym, z tego obrazka, że będą to osoby aktywne. Natomiast no, mam nadzieję też, że sama ustawa o asystencji właśnie też to zacznie zmieniać, no bo zdecydowanie też jedną z głównych barier w dostępie do rynku pracy jest to, że nie ma osób asystujących, które są niezbędne dla wielu osób do tego, żeby zacząć. No a inna sprawa, że pojawią się też takie niepełnosprawności, które będą wynikały z wieku, no ale wiek jest jedną z przyczyn niepełnosprawności. Znaczy oprócz tego, że ktoś może mieć wcześniejsze choroby czy wypadek we wcześniejszym etapie życia, no to wiek jest też po prostu pełnoprawną jedną z przyczyn niepełnosprawności. No ale jeżeli mamy faktycznie ten limit wciąż 240 godzin miesięcznie, no to możemy sobie wyobrazić, że no de facto mamy osoby, które będą potrzebowały całodobowego wsparcia. No to daje to, nie wiem, 8 chyba z hakiem godzin dziennie. No więc to jest jakby przesunięte na te pule osób najbardziej potrzebujących. No mówiąc brutalnie, po prostu myślę, że też wciąż wiele osób z tej puli no, nie załapie się do tego koło 65 roku życia.
1: Bardzo pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Katarzyna Bieżanowska, autorka inicjatywy Pełnoprawna, edukatorka i aktywistka na rzecz praw człowieka była z nami. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję.
1: 20.32. Za chwilę słuchacze i słuchaczki będą odpowiadać na pytanie dzisiejszego programu Mikrofon Tok FM. Jak państwo powinno wspierać osoby z niepełnosprawnościami? W ubiegłym tygodniu parlament uchwalił ustawę, na którą niektórzy czekali lata, proszę państwa. Otóż znacząca poprawa sytuacji tych osób, które chcą wspierać osoby z niepełnosprawnościami. To spowoduje bardzo wiele, bardzo różnych zmian i mówiąc brzydko, przesunięć na rynku. Bo teraz osoby, które dotychczas opiekowały się takimi osobami z niepełnosprawnościami, będą mogły na przykład robić różne rzeczy, w tym na przykład pracować, ale, czy w ogóle odetchnąć, ale ciekawe jest to, że tutaj jest taki, proszę państwa, mechanizm, który część z państwa pewnie mówi, no już dobrze, że tak jest, to jest bardzo zdrowy, a niektórzy z państwa pomyślą, to chyba niesprawiedliwe. Co z biedniejszymi gminami, gdzie okazuje się, że tych pieniędzy będzie relatywnie mniej? Czy tam nie będzie tak, że będzie tendencja, żeby oceniać stopień niepełnosprawności danej osoby w ten sposób, żeby jakoś mniejsza liczba osób otrzymywała możliwość właśnie takiego asystenta osoby z niepełnosprawnością? Ktoś z państwa powie, dobrze, no tak to powinien, tak krawiec kraje jak muateri staje, tak sukna staje, ale ktoś może powiedzieć, zaraz, ale to o co innego chodziło? Chodziło też, żeby osoby, które teraz nie są w stanie funkcjonować i wiemy, jak to w Polsce wygląda, że najbliższa rodzina, czy czasami sąsiedzi muszą ich wspierać, to żeby te osoby odzyskały pewien rodzaj takiej podstawowej sprawczości, tak, że mogą sobie wybrać kogoś, kto będzie ich asystentem. 22 44 044. Jak państwo powinno wspierać osoby z niepełnosprawnościami? To jest pytanie do słuchaczek i słuchaczy Radia Tok FM i za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
2: Reklama. Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Każdego dnia Unia Europejska staje się celem ataków dezinformacyjnych. Media społecznościowe zalewają kłamliwe kampanie ze strony Rosji i Chin. Czy jesteśmy w stanie się przed tym bronić? Czy Unia ma do tego potrzebne narzędzia? Jak chronić naszą demokrację? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tokfm.pl oraz w aplikacji tokfm. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 20.37, trwa program Mikrofon TOK FM. Jak państwo powinno wspierać osoby z niepełnosprawnościami? To jest pytanie do słuchaczek i słuchaczy. Pod numer 22-44-044 państwo do nas dzwonią. Jest z nami pani Tamara z Wrocławia. Dobry wieczór, pani Tamaro.
15: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór słuchaczom. To, co powiem, to będzie takie bardzo osobiste. Słuchałam uważnie pani ekspertki, nie pamiętam, jak się nazywała.
1: Pani Katarzyna Wierzanowska była z nami.
15: Tak, o asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych, o projekcie i walkach o to. Mam brata, jedynego zresztą, który skończył 65 lat w tym roku i ma od kilkudziesięciu lat diagnozę SM, czyli stwardnienie rozsiane. Od 11 lat nie porusza się już w ogóle w żaden sposób, bo od 11 lat leży w łóżku, w domu, ma troskliwą żonę i jak to się ma jakby do tej asystencji osobistej? Chodzi o wsparcie rodziny. Ja nie mówię tylko o moim bracie, mówię o całej rodzinie. Dla mojej bratowej to jest po prostu więzienie. Taka sytuacja, gdzie nie ma żadnego wsparcia oprócz tak zwanej pielęgniarki długoterminowej, która przychodzi raz dziennie przez 5 dni w tygodniu wykonać czynności pielęgnacyjne. Natomiast żadnego wsparcia, ja nie mówię tu o sprawach finansowych, bo o tym byśmy też mogli długo mówić, Moja bratowa na tyle dużo pracuje, bo musi jakby pracować, bo inaczej nie poradziłaby sobie finansowo z opieką, z opłacaniem opiekunek, ale chodzi o wytchnienie dla rodziny. Jak to się ma w takiej sytuacji, ten projekt o asystencji wobec osób niepełnosprawnych w takim zakresie, czyli 100% punktów według oceny Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
1: Ja zakładam.
15: Takie mam pytanie. Tak, takie mam pytanie. Nie wiem, czy pani ekspertka jest tam dostępna i może odpowiada.
1: Niestety nie, ale z tego, co zrozumiałem pani Tamaro, to liczba w Polsce asystentów po prostu ulegnie zwiększeniu, to po pierwsze, i będzie można...
15: Oczywiście, tylko z tego, co ja usłyszałam w tym wywiadzie z panią Katarzyną, taka asystencja będzie przysługiwała osobom od 18 do 64, tak. A mój brat ma 65.
1: To niestety. No w myśl tej ustawy, tej wersji ale, ustawy.
15: Dobrze, a jak państwo, jako państwo ma się do takiej sytuacji, jak jest w tej chwili w mojej rodzinie?
1: Ale państwo w znaczeniu jakim, pani Tamaro?
15: Znaczy w sensie państwa polskiego. No. Jaką pomoc oferuje takim osobom jak mój brat?
1: No niestety, pani Tamaro, ja...
15: I rodzinie.
1: To jest bardzo słuszne pytanie, ale jak rozumiem w przypadku...
15: A ja nie do pana. Przepraszam, że może jestem taka trochę emocjonalna. Ale to jest sytuacja bardzo, bardzo osobista, rodzinna. Ja jestem pełna podziwu dla mojej bratowej, że jakby to dźwiga, tak? Ale... oprócz pomocy rodziny i takich opiekunek opłacanych prywatnie, nie ma żadnego wytchnienia.
1: Ale pani Tamaro, to jeszcze chciałem zapytać jedną rzecz, bo też bratowa, jak rozumiem, nie zastanawiała się nawet nad tym, żeby zrezygnować z pracy i to świadczenie, pobierać to świadczenie to pielęgnacyjne takie, które przysługuje tym osobom, które nie pracują, ona i tak... opiekują się.
15: Nie, bo jest lekarzem. I nie, w tej chwili nie... tam jest inna, skomplikowana sytuacja, ale w każdym razie nie chcę zrezygnować na razie z pracy.
1: Pani Tamaro, ale to co mogę powiedzieć tylko to, że już Rzecznik Praw Obywatelskich pytał o ten wiek, po którym przestaje to obowiązywać, czy to jest na pewno w zgodzie z podpisaną przez Polskę konwencją.
15: Dla takich przypadków na przykład jak mój brat, prawda? I najbliższa rodzina, która ponosi całkowity ciężar opieki, a co tu dużo mówić, skoro mój brat ma 65 lat, to żona nie może mieć 20, tak?
1: Pani Tamaro, bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła i opowiedziała tę historię. Pani Tamara z Wrocławia była z nami. Bardzo dziękuję za ten głos. No, pierwszy głos w dzisiejszym programie i od razu otwiera się perspektywa, która jest perspektywą realnych wyzwań i problemów. To w innym kontekście pewnie część z państwa teraz zobaczyła tą opowieść naszej gościni Katarzyny Bieżanowskiej. O tym, jak istotne są te przedziały wiekowe. Ustawa mówi, że między 18 a 64 rokiem życia osoba z niepełnosprawnością może korzystać z takiej opieki finansowanej przez państwo. No to proszę sobie właśnie wyobrazić, jak to wygląda w przypadku rodziny pani Tamary. 22 44 044. Pan Wojciech z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Wojciechu.
13: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
13: Witam państwa i też radiosłuchaczy. Ja jestem osobą niepełnosprawną. Mam troszeczkę tych lat i pamiętam ten czas, ten okres, kiedy po prostu były spółdzielnie dla osób niepełnosprawnych czy dla osób w ogóle mających problemy. I te zakłady pracy uważam, że były właśnie bardzo dobre. Raz, że one angażowały też osoby niepełnosprawne, powiedzmy, do jakiegoś innego funkcjonowania, nie tylko życia w środowisku zamkniętym, powiedzmy, czy jakimś takim odizolowanym, ale też te osoby mając możliwość pracy, też jak gdyby no, dla ich psychiki, dla ich samopoczucia to było naprawdę też bardzo wartościowe, bo te osoby nie czuły się osobami jakimiś odrzuconymi, ale miały też wkład jakiś swój w pracę czy w ogóle w życie inne, aniżeli powiedzmy tylko i wyłącznie w zamknięciu w domu.
1: No ale panie Wojciechu, czyli pan widzi tą zmianę, bo tam nastąpiła zmiana w finansowaniu ze strony państwa tych przedsiębiorstw, które zatrudniały osoby z niepełnosprawnościami. W wyniku tej zmiany myślę, że o połowę z tego, co pamiętam, spadła przez ostatnie jakieś, nie wiem, 10-15 lat liczba tych zakładów. Pan uważa, że to był błąd, tak? Że państwo powinno dalej współfinansować?
13: Uważam, że tak, że to był błąd. Raz, że tak jak mówię, też osoby mogły sobie wypracować i emeryturę, ale czuły się też potrzebne.
1: No właśnie, to jest ważne.
13: Czuły się też potrzebne i były bardziej otwarte na rzeczy do świata. Natomiast teraz jest o wiele dużo ciężej, a możliwości, powiedzmy, jeżeli chodzi o kwestie i przemysłu, i nowych różnych rozwiązań i technicznych, czy tam coś, więc mogłyby po prostu też pomóc.
1: Ale panie Wojciechu, ale pan był w takim, w sensie pan pracował, tak? W takim miejscu?
13: Znaczy nie pracowałem. Ja pracuję, owszem, jako w rehabilitacji, ale miałem do czynienia właśnie z osobami, które pracowały w takich spółdzielniach i były bardzo zadowolone.
1: Ale te osoby później próbowały sobie szukać jakichś miejsc pracy, gdzie pracodawcy właśnie mają taki rodzaj dofinansowania od państwa? Czy jak to wygląda?
13: Próbowały sobie znaleźć, niektóre znalazły, a niektóre, no niestety, powiedzmy, które miały większy stopień niepełnosprawności, o to już miały zdecydowanie po prostu trudniej.
1: No i co, ale co wtedy? Po prostu już jak nie znalazły pracy, to pan widział, że co, siedzą w domu, tak? No.
13: Tak, że zaczęli po prostu niestety, ale popadać w depresję, zaczęli popadać w różne takie stany, no niestety, które czasem przyspieszały jeszcze i powodowały zwiększenie niepełnosprawności.
1: No, panie Wojciechu, to dobrze, że ten wątek pan tutaj dostarczył na antenę, że pan o tym powiedział. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Wojciech z Krakowa był z nami. To też jest niezwykle istotne, że przecież duża część osób z niepełnosprawnościami może być aktywna. Mało tego, chce być aktywna. Tylko ta zmiana, która nastąpiła, i to proszę państwa, w zasadzie to ostatnie 10 lat, można powiedzieć chyba, jeśli dobrze pamiętam, to jest ta zmiana sposobu wspierania takich placówek, w sensie takim, że kiedyś to były po prostu, tak jak powiedział nasz słuchacz, te placówki, teraz po prostu każdy pracodawca może się starać o ten rodzaj dofinansowania, ale no, co z osobami, które jednak takiej pracy nie znalazły. Pod numer 22-44-044 pan Roman z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Romanie.
16: Dobry wieczór państwu.
1: Słuchamy.
16: Ja chciałbym powiedzieć, że ustawa, której dotyczy dzisiejsza dyskusja, a właściwie wciąż jeszcze projekt ustawy, który dopiero teraz zostanie skierowany do Senatu, został oparty między innymi o dane z elektronicznego krajowego systemu monitoringu orzekania o niepełnosprawności. Według danych z tego monitoringu w Polsce jest około 1 190 000 osób z niepełnosprawnością znaczną, czyli takich ludzi, którzy no właściwie zupełnie nie mogą sobie poradzić w życiu z niczym, ani z jedzeniem, ani z umyciem się, ani ze zrobieniem siusiu, ani kubki, nic w ogóle nie mogą zrobić. Czyli takich ludzi jest prawie 1 200 000. Natomiast wszystkich ludzi niepełnosprawnych jest według niektórych danych, między innymi Rzecznika Praw Obywatelskich, 7 700 000. prawa, czyli 15% mniej więcej.
1: W różnym stopniu niepełnosprawności.
16: Tak. Tak, oczywiście, właśnie o to chodzi. Natomiast ustawa, która jest w tej chwili w Sejmie i pójdzie do Senatu wkrótce, przewiduje, że początkowo od roku 2029, zdaje się dopiero, do asystencji zostanie dopuszczonych 45 tysięcy osób, czyli zaledwie 6 osób na 1000 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym. No to jest 6 osób na 1000 osób, proszę państwa. A co ma się stać z tymi pozostałymi ludźmi spośród z tego 1000? Czy oni nadal mają wegetować tak jak do tej pory? Dlatego, że państwo polskie nie zapewnia im w ogóle niczego. Jakieś tam niby proponuje jakieś pieniądze, jakieś dodatki. Ten system ZUS-owski jest tak skomplikowany, że nikt się na nim nie zna, nikt się nie może zorientować, o co tam chodzi. A człowiek niepełnosprawny jest zajęty w każdej minucie swojego życia swoją egzystencją. On, żeby umyć ręce, potrzebuje w umywalce, jeżeli ma bieżącą wodę w mieszkaniu, potrzebuje 10 minut, żeby umyć ręce. Każdy inny robi to w pół minuty. Proszę państwa, to jest taka dysproporcja potworna, że nie można na to patrzeć spokojnie. To państwo, nasze ukochane państwo polskie, niestety permanentnie, brutalnie i po barbarzyńsku gwałci konwencję już wspomnianą tutaj wcześniej z panią, z którą pan wcześniej rozmawiał, konwencję ONZ-u o prawach osób niepełnosprawnych, która gwarantuje ludziom niepełnosprawnym prawo do pomocy innych osób, czyli do asystencji.
1: Panie Romanie, dobrze, że pan o tym mówi, że pomiędzy tymi założeniami a realnymi potrzebami jest taki dramatyczny rozdziew. Co prawda z danych Ministerstwa Rodziny wynika, że to będzie około 100 tysięcy osób skorzysta z tego, ale to dobrze, że pan Roman zadzwonił z tym wątkiem, ale prawda jest taka, że to nie oznacza, że będziemy mieli 100 tysięcy asystentów, to tylko oznacza, że taki asystent może się kilkoma osobami zaopiekować, więc te kilkadziesiąt tysięcy, o których mówił pan Roman, to będzie pewnie realna liczba nowych, proszę państwa, asystentów. Więc skala potrzeb jest absolutnie inna. Pod numer 22-44-044 zadzwoniła pani Jolanta z Warszawy. Dobry wieczór, pani Jolanto.
17: Dobry wieczór. Słuchamy. Ja się oczywiście przyłączam do głosów, które słyszałam poprzednio, ale chcę nawiązać do tego, co mówił pan Grabowski przed tą naszą audycją. Tak. Pan redaktor powiedział, że ludzie niepełnosprawni przez lata czekali na ustanowienie tego systemu asystencji. Pan Grabowski powiedział z oburzeniem, że państwo oszczędza na ludziach niepełnosprawnych. A ja bym to jeszcze poprawiła i powiedziałabym, że państwo przez te wszystkie długie lata zarabia na niepełnosprawnych, dlatego że niepełnosprawni mają tak zwaną nadwyżkę potrzeb. To pojęcie zostało ukute już 30 lat temu, ale jakoś się nie przedarło do języka o tych sprawach. Mianowicie niepełnosprawni muszą kupować strasznie dużo rzeczy, których nie muszą kupować pełnosprawni ludzie. Wszystko to jest obłożone przede wszystkim wysokim VAT-em, często akcyzą, mianowicie paliwo, VAT i akcyza. My musimy kupować więcej paliwa, dlatego że dla nas komunikacja publiczna jest całkowicie niedostępna. To samo wózki, inne sprzęty, już nie chcę tego wymienić, całego tego oprzyrządowania, którym muszą się posługiwać ludzie niepełnosprawni. Powiem tylko, że poduszka na wózek inwalidzki kosztuje 100 zł, w tym 30% VAT. Także to są rzeczy kompromitujące. Więc przyjmijmy do wiadomości przede wszystkim, że państwo zarabia na niepełnosprawnych od lat, ale nie dystrybuuje w ich stronę żadnych, można powiedzieć, żadnych świadczeń z tego, co na nich zarabia.
1: Pani Jolanto, ale to co do tej pierwszej rzeczy, to chciałem zapytać, czy pani ma wrażenie, że gdyby państwo na przykład zdjęło część opodatkowania albo znaczącą większość opodatkowania ze sprzętu, który jest niezbędny, łóżka rehabilitacyjne albo na przykład, nie wiem, materac, albo do poduszka, o której pani wspomniała, to by była realna pomoc, bo państwo ma jakiś ograniczony system wsparcia przy takich zakupach, o który się można starać, ale jak rozumiem z pani perspektywy, to lepszym rozwiązaniem by było zdjęcie opodatkowania na takie rzeczy, tak?
17: Wie pan, ja nie jestem ekonomistką, nie potrafię powiedzieć, co by tutaj trzeba było zrobić. Chcę tylko powiedzieć, żeby nie utrwalać świadomości społeczeństwa takiej opinii, że ludzie niepełnosprawni są tylko ciężarem. Gdyby państwo od lat, już przed laty ustanowiło, tak jak w 2012 roku została ratyfikowana przez Polskę konwencja, to od tamtej pory już ta asystencja powinna zacząć funkcjonować, byłaby rozwinięta. I już te wszystkie frukta, o których tutaj się teraz nieśmiało mówi, byłyby zapewnione, a ludzie starzy, społeczeństwo się starzeje, też już by mieli gotowe pewne mechanizmy i państwo byłoby przygotowane na obsługę tej zapaści demograficznej, którą teraz mamy, więc tutaj państwo ma naprawdę bardzo wielkie zaległości i aż wstyd jest, żeby mówiło, że ono tylko oszczędza na niepełnosprawnych. Ono przez lata zarabiało na niepełnosprawnych wielkie pieniądze pochodzące z podatków bezpośrednich i to nie ulega żadnej wątpliwości.
1: Pani Anato, ale część osób, które słucha pani, świetnie wie też, że państwo z budżetu wydaje na wsparcie.
17: Chcę to sprostować. To nie może tak być przez lata. Nigdy państwo nie fundowało takich rzeczy, jak państwo funduje stadiony dla ludzi pełnosprawnych. To wszystko z budżetu. Funduje pływalnie, na które osoby niepełnosprawne nie mogą się dostać, choćby właśnie dlatego, że mają asystenta. No, mnóstwo rzeczy, z których ludzie niepełnosprawni w ogóle nie korzystają, ale finansują je ze swoich
1: podatków. Pani Jolanto, bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła i pokazała te problemy z tej perspektywy. Pani Jolanta z Warszawy była z nami. Za 3 minuty godzina 21 i informacje Radia Tok FM, które przedstawi dla państwa Marietta Wiśniewska. A po informacjach kolejne państwa głosy. Jak państwo powinno wspierać osoby z niepełnosprawnościami? To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek. Nasz numer to 22 44 044.
18: Autopromocja.
19: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
20: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
19: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
18: Autopromocja.
21: Reklama.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
21: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: TravistoFast i Travisto.
22: Aflofarm. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
23: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
24: Co za dzień.
25: Co się stało?
24: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
25: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
24: Meliski?
25: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
24: Czyli to takie pastylki antystresowe?
25: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
24: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
25: Na mnie i na Meliski.
26: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
27: Cześć, tu Kamila Rolak. Spokojnie, tym razem nie chodzi o zbrodnie. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że w Warszawie odbędzie się największy festiwal podcastów w Polsce. Jeśli mnie słuchasz, to będzie naprawdę dobra okazja, żeby się spotkać.
28: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
29: Zobacz, Stasiu, sokół.
30: Gdzie? Nie widzę.
29: No tam, patrz.
30: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
29: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
31: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
30: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
31: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
32: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
33: Trzeba zakończyć tę wojnę przed nadejściem zimy i mam nadzieję, że Donald Trump w tym pomoże, mówi Wołodymyr Zełenski. Obaj prezydenci spotkali się na marginesie szczytu ONZ w Nowym Jorku. To haniebna decyzja, tak, o wykreśleniu Usmanowa i Friedmana z listy sankcyjnej, mówi Andrzej Sibicha. ABW zatrzymało 17-latka z Siemianowic Śląskich podejrzanego o przygotowywanie zamachu. Minuta po 21. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Trzeba zakończyć tę wojnę przed nadejściem zimy, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i mam nadzieję, że stanie się to z pomocą prezydenta USA Donalda Trumpa, dodał. Szef ukraińskiego państwa spotkał się z Trumpem w Nowym Jorku. Przywódcy uczestniczą tam w debacie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Na pytanie o propozycję Zełenskiego dotyczącą trójstronnego spotkania przywódców USA, Rosji i Ukrainy, Trump odparł, że nie sądzi, by doszło do tego w Miami, jak proponował Zełenski, mówił tu o szczycie G20, ale jak dodał Trump, Władimir Putin jest skłonny się spotkać. Mieliśmy spotkanie na Alasce i myślę, że będziemy mieć następne. Prezydenci rozmawiali też o kwestiach energetycznych. Amerykański prezydent poinformował, że jego kraj rozważa zakaz amerykańskiego eksportu oleju napędowego. Zniknięcie tych dostaw może wywołać natychmiastowy skok cen diesla na giełdach światowych. Decyzja o wykreśleniu rosyjskich oligarchów Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana z listy sankcyjnej jest haniebna i nieuzasadniona, a Rosja osiągnęła swój cel, przekazał minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrzej Sibicha. Irlandzka prezydencja ogłosiła porozumienie państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawie przedłużenia sankcji na blisko 3000 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją na Ukrainę oraz wykreśleniu z listy tych dwóch rosyjskich oligarchów. O zdjęcie sankcji na Usmanowa zabiegała Francja, a o obie te osoby Słowacja. Wojsko wspólnie ze Strażą Graniczną strzeże polsko-ukraińskiej granicy. Na 6 przejściach pojawili się żołnierze i systemy antydronowe i antyrakietowe. Na wschodniej granicy rozwijana jest obrona przeciwlotnicza i przeciwdronowa. Jest też możliwość przerzucania wojska, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
34: Te zasoby, które dowódca generalny uzna za stosowne, desygnuje do wyjścia w miejsca wyznaczone do rozlokowania jednostek stanowisk obrony przeciwlotniczej. To będzie się działo w obrębie przejść granicznych.
33: O nowych zabezpieczeniach na granicy poinformowali na przejściu w Dorohusku ministrowie obrony i spraw wewnętrznych, a wszystko w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. A tymczasem dziś 40 kilometrów od polskiego wybrzeża polskie myśliwce przechwyciły rosyjskiego Iła-20. Został on przechwycony, a o tym incydencie poinformował wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X. To kolejny tego typu incydent. W ciągu ostatnich tygodni rosyjskie samoloty były kilkukrotnie przechwytywane nad Bałtykiem, także wcześniej i w połowie lipca, i na początku, i pod koniec sierpnia. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich, podejrzanego o przygotowywanie zamachu terrorystycznego. Młody mężczyzna planował atak m.in. na szkołę oraz meczet. W jego domu znaleziono broń, materiały wybuchowe oraz nazistowską symbolikę. Radykalizacja młodych ludzi to bardzo poważny problem w naszym kraju, mówił w TOK FM Jacek Pulski z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego.
0: Radykalizacja w Polsce przez wiele lat nie była postrzegana jako wyzwanie dla służb, ale także na poziomie edukacyjnym czy takim, powiedzmy, poziomie świadomości społecznej. Te wieloletnie zaniedbania sprawiły to, że środowiska ekstremistyczne, skrajne, radykalne, rasistowskie, neonazistowskie, a także terrorystyczne czują się dość swobodnie w naszym kraju.
33: Paweł G. był aktywny na grupach na Telegramie i Discordzie. Miał tam prowadzić rozmowy na temat wcześniejszych zamachów i ich sprawców. Oprócz przygotowywania ataku terrorystycznego młody mężczyzna jest także podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o nawoływanie do nienawiści. Polska starzeje się najszybciej w całej Europie. W ciągu ostatniej dekady odsetek seniorów wzrósł u nas aż o 6%. Jak sprostać temu wyzwaniu? O tym w Toruniu będzie dyskutować ponad 1000 specjalistów na 28. Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej. Jak mówi profesor dr Rafał Iwański z Uniwersytetu Szczecińskiego, rozwiązania proponowane przez rząd są ciągle niewystarczające, bo za mało słucha się praktyków.
2: Staramy się edukować kolejne pokolenia ministrów, urzędników, którzy, to jest taki problem, nie chcą słuchać praktyków, nie chcą słuchać naukowców i czasami chcą wdrażać rozwiązania, które się w innych krajach nie sprawdziły.

0: Kraków, ale tym razem nie o zbliżających się tam wyborach prezydenckich, a o zdrowiu. Z darmowych, podstawowych badań, m.in. cholesterolu, cukru, lipidogramu, będzie można skorzystać w niedzielę na rynku głównym w Krakowie. To z okazji Światowego Dnia Serca. Na uczestników czekają także porady dotyczące profilaktyki chorób układu krążenia. Impreza adresowana jest przede wszystkim do mieszkańców Krakowa, ale organizatorzy zapraszają również turystów. Jutro bez opadów będzie tylko na krańcach zachodnich. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże i możliwe przelotne lub intensywny deszcz. Wysoko w Tatrach 11 stopni, na pozostałym obszarze maksymalnie 19 stopni Celsjusza.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 6 minut po godzinie 21. Słuchamy programu Mikrofon Tok FM. W czwartek w ubiegłym tygodniu posłowie przegłosowali ustawę o asystencji osobistej. Od wielu lat czekano na tę ustawę. Bez względu na to, jak państwo to oceniają, już sam dokument, jego potencjalne nowelizacje, ale postulaty były zgłaszane przez lata, przez osoby z niepełnosprawnościami, ale też przez ich opiekunów. I teraz... Teoretycznie ten nadrzędny cel, co we wstępie jest napisane, to żeby poprawić samodzielność potrzebujących. I skoro mamy ustawę, która mówi, że będzie łatwiej na większą liczbę godzin takiego asystenta zatrudnić, to teraz pytanie, jaka jest skala? No i państwo do nas dzwonią pod numer 22 44 044, mierząc się z dzisiejszym pytaniem, jak państwo powinno wspierać osoby z niepełnosprawnościami. I z części państwa głosów wynika, że ta skala potrzeb jest w kompletnie innym miejscu, nieźli to, co z tej ustawy wynika, czy wyniknie w praktyce. Pod numer 22 44 044 pan Dariusz z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Dariuszu.
3: Dobry wieczór. Dziękuję bardzo za temat, ale tak bardzo, bardzo pozytywnie. Proszę pana, wracając tutaj do pani, która tam wcześniej z panem rozmawiała, wspomniała pana marszałka Hołownię, tak, który tam obiecał, że się zajmie, a jak to nie przejdzie, to zrezygnuje. No powiem panu tak, ja chciałbym doczekać czasów, że jeżeli polityk, to akurat chodziło o pana Hołownię, tak, jeżeli polityk nie dotrzyma słowa, to po prostu powinien zrezygnować. Tak jest, bardzo mi się podoba w systemie właśnie szwedzkim, że jeżeli tam polityk nawali, po prostu sam rezygnuje. Nie czeka, aż go odwołają, tak? Także ja, jeżeli chodzi o pana Hołownię, to, no ale też do innych, bo tam wymienione były inne partie. Przykre jest to, powiem panu, że to tak chodzi o pana Hołownię. Natomiast przykre jest to, że właśnie te wybory się zbliżają, to właściwie każdą grupę tam się próbuje wzmocnić. Natomiast powiem panu, mam tylko jeden wniosek. Jeżeli przez lata ci z niepełnosprawnościami, o, bo tak się teraz to poprawnie powinno mówić, są, że tak powiem, państwo się tym nie zajęło, ale to nie mówię o obecny rząd i poprzednie, tak, to powiem panu, to bardzo źle świadczy o rządzących, bo te osoby właśnie najsłabsze, one powinny być przede wszystkim, że tak powiem, zaopiekowane, a nie, proszę pana, że tutaj słyszę właśnie, że to jeszcze ten projekt nie wszedł, tak, bo to wiadomo, to przez Sejm wszystko musi przejść, także nie mam dobrego zdania o tych, o rządzących.
2: Ale panie Dariuszu, czy pan ma wśród swoich znajomych, bliższych, dalszych albo w rodzinie osobę z niepełnosprawnościami, która właśnie mierzy się z tego typu wyzwaniami?
3: Tak.
2: I jak to wygląda? Czy tej osobie ktoś pomaga? Jak to wygląda? Proszę o tym powiedzieć.
3: To znaczy, może nie będę mówił gdzie, dobrze? Dobrze. No, nie w Warszawie. Natomiast powiem panu, że tak, no dość dobrze, że tak powiem, ta osoba akurat ma schizofrenię, tak? Ale tak, dobrze jest ustawiona w tym sensie, że po zmarłym ojcu, dobrze mówię, ma bardzo wysoką tą rentę, tak? Dobrze mówię. No i jeszcze ma, bo niepełnosprawność jest przed 15 rokiem życia nabyta, to jeszcze ma ten, nie pamiętam jak się, chyba renta socjalna nazywa. A natomiast jeżeli chodzi o opiekę, to powiem panu, no jest to ciężar dla rodziny. To znaczy w przypadku tam mamy, tak, no siostra jego się wyprowadziła i jest zdrowa, ale rzeczywiście będzie problem, no bo mama kiedyś zejdzie, tak, i właściwie opieka przejdzie na albo na tą siostrę, albo po prostu, przepraszam, że tak to muszę powiedzieć na linii, albo po prostu będzie umieszczony dożywotnio ten mężczyzna, tak, dorosły już, po prostu w jakimś domu, prawdopodobnie prywatnym.
2: Ale teraz na przykład w tej sytuacji, czy tam pojawia się jakiś asystent, żeby wspierać

0: wspierać tę osobę albo się nią opiekować?
1: Nie. Generalnie trzeba pilnować, żeby leki brał, tak, jeżeli chodzi o schizofrenię. Natomiast z tego, co wiem, to co znowu chodzi do Caritasu. Tam, gdzie mieszka, jego mama go zawozi i tam do Caritasu jeździ. Także chociaż dobrze, że ten Caritas się zajmuje. Oczywiście Caritas pozyskuje pieniądze na te osoby niepełnosprawne. Chodziło o to, żeby on miał zajęcia, bo jak nie miał zajęcia, proszę pana, to tylko spał, jadł i oglądał mecze.
0: Panie Dariuszu, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Dariusz z Warszawy był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pan Janusz z Kośminka jest z nami. Dobry wieczór, panie Januszu.
2: Dobry wieczór panu i wszystkim. Wyjaśniam, prowadzę samochód, więc ta może wypowiedź moja nie będzie bardzo spójna. To jest ustawa w abstencji, jest wielkim krokiem. Zobaczymy za 3 do 5 lat, jak ona zadziała. Bo w tej chwili nie można przesądzać, czy zadziała dobrze, czy zadziała źle. I trzeba czekać na to z nadzieją. Rozumiem, że różne środowiska mają różne oczekiwania. Ale też wie pan, ja wiem, że to budzi emocje, bo chyba każdy z nas będzie miał pod opieką osobę niepełnosprawną, seniora, osobę chorą, umierającą. Tak jak moja rodzina w ostatnich latach, ale musimy się też trzymać pewnych faktów. W Polsce nie ma 7 700 osób niepełnosprawnych. Nie ma takiej liczby. Z 1 200 000 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym to nie jest tak, że to są wszystkie osoby leżące. Po to stworzono system orzekania o potrzebie wsparcia, o wysokości potrzebie wsparcia, żeby ten stary, przestarzały system kwalifikowania osób odnieść do rzeczywistych potrzeb. Ta ustawa o świadczeniu wspierającym, która wprowadza ten nowy system, też nie wiemy do końca, jak ona działa. Na razie wiemy tak, że z tej ustawy osoba niepełnosprawna może dostać nawet 4,5 tysiąca złotych miesięcznie. To jest gigantyczny skok naprzód. Kiedy mówimy o asystencji, która owszem w tej chwili dzisiaj jeszcze nie działa, ale zadziała za chwilę, za rok, za 2 lata, to będzie gigantyczny krok naprzód. Mówmy o bonie senioralnym, w którym również ustawa została uchwalona i ona zacznie działać na rzecz seniorów. Mówmy o rozwoju środowiskowych form wsparcia dla osób starszych, niepełnosprawnych. Mówmy o opiece wytchnieniowej. Jedna ze słuchaczek podnosiła, że ktoś opiekuje się bliską osobą. Jest taka opieka wytchnieniowa. Mówmy o programach petronowskich, gdzie można kupować samochody, remontować mieszkania. Mówmy o NFZ-cie, który finansuje w ogromnej wysokości środki niezbędne dla osób umierających. Proszę pana, ja to mówię na podstawie doświadczeń domowych. W ciągu ostatnich 2 lat odchodziły nasze bliskie osoby, starsze, głęboko niepełnosprawne. Z tych wszystkich możliwości można korzystać. Kiedy mówi się o pływalniach niedostępnych, one owszem nie są dostępne dla seniorów w wieku zaawansowanym. W moim mieście z pływalni na ulicy Łabędziej korzysta klub osób niepełnosprawnych Start, gdzie ja się z nimi mijam na torze po prostu. Oni tam pływają. Więc w tej chwili jest głęboką nieuczciwością mówienie, że państwo żeruje na osobach niepełnosprawnych, wykorzystuje je i spycha. Zrobiono gigantyczne postępy w stosunku do dziadostwa lat 90. Ja lubię mówić o dziadostwie lat 90., kiedy rzeczywiście przełom ustrojowy zostawił rodziny, szczególnie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, po prostu na lodzie. Wtedy powstał ten ruch NGO-sów, oddolnie tworzonych organizacji, które głównie zakładały matki dzieciaków niepełnosprawnych. Gigantyczny szacunek dla nich. Ale proszę, możecie państwo wierzyć lub nie, a pan może to zweryfikować przy kolejnej audycji, żeby te wszystkie nitki, te wszystkie kropki połączyć i okaże się, że osoby niepełnosprawne teraz być może nie mają pełnej satysfakcji, ich rodziny nie mają pełnej satysfakcji, ale nigdy nie było takiej sieci wsparcia i takiej sieci finansowania osób starszych, i osób niepełnosprawnych.
0: Ale panie Januszu, to wszystko, co pan mówi, to trzeba tak jakby dodać tam jeszcze pewne czynniki, które mogą zmieniać ten obraz. Bo tak, to w zależności od tego, gdzie ktoś mieszka, w różnych, naprawdę to bardzo różnie może wyglądać, w zależności od tego, jaka jest sytuacja rodzinna, no bo jak pan Dariusz przed chwilą dzwonił i opowiadał o sobie, którą warto by się zaopiekować, jest jakiś stopień niepełnosprawności i no powiedzmy sobie szczerze, to mogłaby być lepsza opieka niż tylko i wyłącznie oczywiście Caritas wspomniany, do którego chodzi ten człowiek, jest jakąś odpowiedzią na to, ale być może w tej miejscowości to niestety nie wygląda tak, że jest dostępny basen, jest dostępna jakaś opcja właśnie wsparcia. To zależy od wielu różnych czynników.
2: No to zgadzam się z panem, nie w każdej miejscowości dostępny jest basen osobom sprawnym i niepełnosprawnym. Domyślam się, że w tym przypadku, nie chcę tego omawiać, chociaż nazwisko nie padło, osoba jest samodzielna, osoba jest, ma dobrze ustawione leki, osoba funkcjonuje, a ten Caritas, do którego chodzi, to prawdopodobnie jest ośrodek wsparcia dziennego, do którego osoba wchodzi na cały dzień, korzysta z rehabilitacji.
0: Halo? No i pan Janusz nam zniknął. Ale wybrzmiało to, na co pan Janusz, jak rozumiem, chciał zwrócić uwagę, czyli że jeśli popatrzy się z perspektywy osób, które teraz korzystają z różnego rodzaju wsparcia, to ten czarny obraz, który wynikał chociażby z głosu z telefonu pana Romana, jak pan Roman do nas zadzwonił, to przynajmniej tam mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że można było zakładać, że przy tym i ta liczba osób z niepełnosprawnościami, czyli prawie 7 milionów, pan Janusz jest z nami, tak?
2: O, znalazłem się, zniknąłem się, wie pan, każdy tutaj ma swoją rację. Los rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi i nikt się nie chce zamienić na to, na pewno. Natomiast z moich doświadczeń osobistych, ale i zawodowych, bo być może po tym wywodzie moim, który panu wygłosiłem, być może się może pan czy słuchacze domyśleć, że co nieco znam się na tej dziedzinie. Nigdy nie było tak, jak jest teraz. Ja nie mówię, że nie może być lepiej. Może być, musi być lepiej. Natomiast w perspektywie ostatnich 30 lat mamy gigantyczny postęp. Korzystajmy z niego. I pan mówi słusznie, są różne miejscowości, są różne rodziny, ale to jest dokładnie tak samo jak ze szkołą, z nauką, z karierą zawodową. Są różne osoby, różne rodziny, różnie korzystają z tych możliwości. Ostatecznie w gminie są pracownicy socjalni, którzy mogą taką rodzinę, taką osobę ukierunkować. Także szanowni państwo,
0: rozumiem. Może być lepiej, zawsze. Panie Januszu, bardzo dziękuję za pana głos. Świetnie, że pan do nas zadzwonił. Odmalował ten obraz w trochę innych barwach, bardziej niuansując, począwszy od liczby osób z niepełnosprawnościami w Polsce, a skończywszy na tym, że są różne stopnie oczywiście orzekane i różne formy wsparcia. I to nie jest tak, że ich w ogóle nie ma, one są, ale też trzeba zrozumieć i wziąć pod uwagę te osoby, które są sfrustrowane tym, że w ich konkretnej, indywidualnej sytuacji ewidentnie ten system nie funkcjonuje tak, jak trzeba. Pan Włodek z Łodzi jest z nami. Dobry wieczór, panie Włodku.
3: Dobry wieczór. Ja jestem osobą niepełnosprawną. I chciałem powiedzieć, że nieprawdą jest, że państwo, tak jak tutaj pani narzekała, że państwo zarabia na niepełnosprawnych, że to, że VAT zmniejszyć, jak zmniejszymy VAT, to po prostu niektóre rzeczy będą kupować inne osoby, które nie potrzebują tego, a mogą to kupić taniej, albo ktoś będzie sprzedawał, że niby dla niepełnosprawnego ominie VAT. Ten VAT niech będzie, VAT do państwa wraca, więc VAT państwo z powodzeniem może pokryć nawet 30%.
0: Ale to pan mówi ze swojej perspektywy, że pan takie rzeczy kupuje.
3: Nie ma potrzeby, ekonomicznie nie ma potrzeby, żeby rzeczy, łóżka, protezy i tak dalej były zwolnione z VAT-u, bo państwo z łatwością ten VAT dopłaci, bo państwo ten VAT dostaje z powrotem. Więc tutaj to jest tylko, jak tego VAT-u nie będzie, to będzie droga do... To będzie taka inność, która będzie drogą do nadużyć.
0: Rozumiem.
3: Tak, no mam właśnie. Cztery punkty. Króciutko. Zmiany przepisów następują cały czas i bezładnie. Ja w 2016 uległem poważnemu wypadkowi. Wyszedłem ze szpitala, no i czekałem na pierwszą rehabilitację. Czekałem rok i już miałem dostać tę rehabilitację i wtedy powstał bardzo słuszny przepis, żeby pierwsi w kolejce do rehabilitacji byli ci, co wychodzą ze szpitala. A ponieważ ja już wyszedłem rok temu, więc wchodzili cały czas inni i ja stanąłem w kolejce 5-letniej. No więc sam zacząłem ćwiczyć, doprowadziłem się do tego, że mogę sam wyjść do łazienki. Więc ta zmiana przepisów, niech ona będzie w jakimś jednym kierunku. Poza tym to musi być kierunek ekonomiczny. Jeśli ja wychodząc ze szpitala miałem uszkodzone biodra i naprawa tych bioder kosztowała 20 tysięcy od sztuki, znaczy od uda, to okazało się, że nie ma na to pieniędzy. Ale co miesiąc wypłacać 3 tysiące, czyli po pierwszym roku 36 tysięcy, ZUS-u to były na to pieniądze. Bo to jest tak, jakby ktoś jeździł samochodem, widzi, że bije mu resor z przodu i on nie reperuje tego za 500 zł, czeka, aż mu wybije tam, nie wiem, pół zawieszenia za 10 tysięcy. Nie ma ekonomicznego patrzenia na leczenie. Bo ja, wychodząc ze szpitala, miałem wtedy jeszcze 55 lat, 10 lat bym płacił ZUS. A ja już 15 lat biorę ZUS i nie ma lepiej.
0: Co jeszcze z pana perspektywy właśnie, jeśli chodzi o to, jak działa system?
3: Więc to trzeba patrzeć z rachunku ekonomicznego. Tutaj jakby ZUS, który ma te pieniądze rentowe, nie współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia, to nie jest jedna kasa. Podobnie jest z leczeniem i rehabilitacją. Są olbrzymie pieniądze na sprzęt, które się marnotrafią. Proszę pana, 5 lat temu taki motorower, skuter elektryczny kosztował 9 tysięcy i on miał z przodu zawieszenie, z tyłu zawieszenie, siedzenie, ramę, mnóstwo rzeczy. Więc jakby pan go nie mógł sprzedać za 9 tysięcy, to mógł pan uciąć wszystko oprócz tego przedniego widelca i kółka i sprzedawać do wózków jako przystawkę jeszcze 1000 zł drożej.
0: Chyba nie zrozumiałem.
3: Bo 10 tysięcy kosztuje taka przystawka, jedno kółko, silniczek 300 W, bez amortyzacji kierownica i sterowanie.
0: Rozumiem.
3: Minęło 5 lat, ten skuter kosztuje już tylko 5 tysięcy. A ciągle zwracają 10 tysięcy za przystawkę do wózka inwalidzkiego. 10 tysięcy. Proszę pana, ile osób wzięło po drodze w łapę?
0: Ale panie Władku,
3: ja mogę sobie sprowadzić z Chin taką przystawkę za 1800 zł, ale tego mi nie refinansują, bo ja nie mam umowy. No bo nie zapłaciłem komu trzeba i nie biorę dzisiaj 10 tysięcy.
0: No i na rzecz, że lepiej mieć certyfikowany sprzęt niż jakiś z Chin.
3: Ale proszę pana, ale to jest sprowadzane z Chin i sprowadzane jest po 1500 zł i sprzedawane po 10.
0: Rozumiem. Co jeszcze z tym perspektywą? A czy proszę powiedzieć, czy ta kwestia, która jest clue tej ustawy, czyli to, że asystentów będzie więcej, będą mieli więcej czasu, czy to w ogóle z pana perspektywy...
3: Tak, to jest dobre, tylko dlaczego mówię o tym wszystkim? Bo na to nie trzeba dodatkowych pieniędzy, tylko trzeba zacząć gospodarować tymi pieniędzmi, które dzisiaj, jeśli dzisiaj wydajemy 100 zł, to ja bym, gdybym usiadł z ministrem, jednym i drugim, to minimum 50 zł bym wyciągnął z tego niepotrzebnie wydawany. Z tego, co mówiłem, za drogi sprzęt, brak szybkiej rehabilitacji i wysyłania ludzi do pracy, żeby ZUS płacili, a nie
0: Ale
3: brali...
0: czy pani Włodku, czy to wysyłanie szybko ludzi do... Ta szybka rehabilitacja, ona się nie wiąże chyba tylko i wyłącznie z decyzją, ale też no, ktoś musi tą rehabilitację zrobić. W sensie w ogóle mamy problem z rehabilitacją.
3: Ale chodzi o operacje. Ja mówię o ortopedycznych rzeczach, nie psychicznych. Ortopedycznych, że ci ludzie szybko by wracali do pracy. Ja mając 55 lat, nawet gdybym był lekko niepełnosprawny, to pracowałem przy komputerach, przy systemach zarządzania ludźmi. Ja mógłbym nawet z wózka pracować.
0: No tak.
3: Ale musiałbym wytrzymać te 6-7 godzin na siedząco. Brak rachunku ekonomicznego. Tu po prostu są duże pieniądze wydawane na PFRON i ZUS, które powinny zostawać w Narodowym Funduszu Zdrowia na leczenie. To powinien... tak jak jest ten samochód.
0: Wspominał pan tak o tym resorze, który tak spowoduje ten... Pani Włodku, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił i opowiedział o tym, że o tej generalnie filozofii, żeby NFZ jakoś się tutaj ogarnął, mówiąc takim kolokwialnym językiem, ale rozumiem, że rachunek ekonomiczny to jest coś, na co trzeba patrzeć też trochę szerzej. No. Pewnie część z państwa w podobnych sytuacjach nie do końca by się zgodziła z panem Włodkiem, ale pani Alicja do nas zadzwoniła. Pani Alicja, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór panu. Proszę pana, ja może na meritum się skupię. Chodzi mi o wypowiedź pana gościni. Mhm. Przepraszam, nie pamiętam nazwiska.
0: Katarzyna Bieżanowska.
4: Tak, przepraszam bardzo. Mhm. Ja mam syna głuchoniewidomego. Mhm. I proszę pana, w ogóle nikt nie mówi o tej grupie niepełnosprawnych, która ma niesamowite problemy związane z życiem codziennym, z najprostszymi rzeczami. I jak pani mówiła o tej kandydatce na rekrutowanej na asystencję osobistą, to ta gościni mówiła, że to nie wymagajmy, nie tego, nie. Kto przecież nie porozumie się niewykwalifikowana osoba z osobą głuchoniewidomą, tak. Głuchą od urodzenia i prawie od urodzenia niewidomą. Przecież trzeba znać odpowiednie metody porozumiewania się. Ta osoba nigdzie sama nie wyjdzie, bo nawet w bloku do windy sama nie dojdzie, jak nie trzymając się ścian. I przecież nie można zakładać lekko, tak jak u tej pani usłyszałam, że te osoby, no nie, to muszą być osoby wykształcone w tym kierunku.
0: Pani Alicjo, naprawdę. Skoro pani zadzwoniła właśnie z tą sprawą, to świetnie, że pani ten wątek podnosi, ale teraz tak, a czy pani miała możliwość skorzystać z, czy w ogóle spotkała pani takiego asystenta, osoby z niepełnosprawnością, który by miał taką wiedzę, umiejętności, doświadczenie, że mógłby pracować z pani synem?
4: Panie redaktorze, no ja jestem bardzo energiczną matką, bo od urodzenia syna, to już 52 lata, borykam się z tą sprawą tragiczną, rzeczywiście dramatyczną właściwie. Proszę pana, syn w tej chwili ma, bo jest centrum komunikacji osób z niepełnosprawnościami, chyba tak to się dokładnie nazywa, przy Alei Niepodległości na Wierzbnie. I to jest program unijny, w 80% koszt pokrywa Unia, w 20% państwo i to jest do końca przyszłego roku i na razie takie osoby jak mój syn, no to jest zaopiekowany w tym sensie, że nie mamy rodziny. Jak ja już jestem leciwa, więc jeżeli mnie zabraknie, syn zostaje kompletnie sam, zupełnie. Nieważne dla niego wtedy no finanse, bo nigdy nie zdobędzie jakim cudem finansów, które by mu pozwoliły zatrudnić opiekuna.
0: Ale to pani Alicja, czy ja dobrze rozumiem, że z tego, co pani opisuje, to taki asystent jest nie, w przypadku pani syna byłby niezbędny. No to taka osoba no to, tylko właśnie no tak, z kompetencjami.
4: No ale ten asystent musi umieć się porozumieć, tak. Bo syn na przykład jako głucha osoba, ale języka migowego w tej chwili już od wielu, wielu lat nie odczytuje, bo jak syn ma 5 stopni pole widzenia, to on nie zobaczy obu dłoni, tak? Jednocześnie, tylko on jak patrzy na twarz, to on widzi fragmentami tę twarz, a nie całą. Więc tu w ogóle to w ogóle nie ma mowy, żeby to była jakaś pani opiekunka z MOPS-u. Przepraszam wszystkie panie, bo też korzystam, ale chodzi o to, żeby być świadomym, tak. Że do takich na przykład osób nie może, a są tak. Jeszcze inne osoby, z którymi też nie ma kontaktu, więc to nie może być tak, no trudno, to trzeba zakładać, że to muszą być osoby wykwalifikowane. W tej chwili właśnie syn korzysta z pomocy pani, która jest tłumaczem, przewodnikiem osób głuchych, tak?
0: Pani Alicjo, bardzo dziękuję za to, że pani zadzwoniła do nas i opowiedziała o tej perspektywie. Ona jest niezwykle istotna. Ale jak rozumiem naszą gościnę Katarzynę Bieżanowską, to w tych przypadkach, kiedy niepotrzebna jest aż tak szczegółowa, precyzyjna wiedza i doświadczenie i umiejętności, to tam rzeczywiście możemy mówić o tym, że tych asystentów, osób z niepełnosprawnościami będzie więcej i nie zakładamy, że oni te umiejętności mają, a w przypadku takich szczegółowych rzeczy, to oczywiście niepokojące jest to, co pani Alicja powiedziała, że ten program jest współfinansowany przez Unię i jest do przyszłego roku. To pytanie, czy dalej będzie funkcjonował, co nie zmienia faktu, że taki asystent w przypadku syna pani Alicji jest niezbędny. Pan Łukasz z Gdańska jest z nami. Dobry wieczór, panie Łukaszu. Dobry wieczór.
5: Dzień dobry, ja słucham właśnie relacji pani poprzedniczki i pana jeszcze z trudnymi bardzo sytuacji. Ja jestem trochę, mam trochę też przypadek niepełnosprawności, ale staram się działać samodzielnie i właśnie takim domu środowiskowym samopomocy. Zostałem wolontariuszem już po raz któryś i po prostu widzę, że potrzeby są ogromne, bo tam jest na przykład 8 osób na wózkach, a jeszcze 20 osób zwykłych, powiedzmy, z niepełnosprawnościami znacznymi, i jest tylko 5 do 6 osób opieki. Także ja uważam, że asystenci są bardzo potrzebni, ale są właściwie jakby samodzielnie jakby się kwalifikowali, że to coś takiego jak siostra PCK, że po prostu jest jakieś powołanie, ale uważam, że też przy każdej przychodni czy przy każdej szkole mógłby być taki ośrodek dla osób na przykład w wieku senioralnym już, bo tych osób coraz więcej w Polsce jest i pan też od audycji robił niejedną o tym, że ci ludzie, którzy są jeszcze sprawni intelektualnie i fizycznie, mogliby gdzieś spotykać się w takich domach sąsiedzkich, których mogłoby być powiedzmy 5 razy więcej niż teraz, i pomagać tym osobom niepełnosprawnym, na przykład gdzieś w ogrodzie, wie pan, takie sytuacje tworzyć, które łączyłyby różne grupy osób potrzebujących wzajemnej pomocy. Bo asystent, ja też miałem asystentę, dwie panie asystentki przychodziły, ale wie pan, ja po rozmowach z nimi stwierdziłem, że ja nie jestem na tyle osobą potrzebującą i skierowałem te panie do osób bardziej potrzebujących, bo czasami jest tak, jak ten pan mówił o tym wózku, że te pieniądze gdzieś się przelewają, wie pan, nie ma koordynacji. Ja uważam, że gdyby gminy czy miasta, czy wsie koordynowały to między szkołą, przychodnią, a jakimś ośrodkiem kultury, takie stworzyły centra, właśnie takie świetlice, jak kiedyś były, to musiałby być taki wydział w każdej gminie, który by się zajmował jakby wsparciem różnych osób z różną niepełnosprawnością i z różnymi potrzebami. Tak, takie jest moje marzenie. I wie pan, to jest takie marzenie może ściętej głowy, ale...
0: Ale panie Łukaszu, ale...
5: Asystenci według mnie nie wystarczą.
0: Sami, rozumiem. Bardzo dziękuję za pana głos, panie Łukaszu. Pan Łukasz z Gdańska był z nami. Pan Krzysztof z okolic Warszawy. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
6: Dobry wieczór.
0: Słuchamy pana.
6: Państwu. Ja, proszę państwa, jestem bardzo stary, niepełnosprawny, bo ja jestem powojenny niepełnosprawny. Nie wojenny, ale zaraz powojenny. I jeżeli ja teraz słyszę, że tylko 6 osób na 1000, o czym mówił jeden słuchacz przede mną, może skorzystać z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej, to jest dla mnie potworne cofnięcie się względem tych czasów powojennej komuny, gdzie komuna powojenna, bezpośrednio powojenna w latach 50. zapewniała kombatantom, tym inwalidom wojennym, zapewniała opiekę, zapewniała sprzęt ortopedyczny, leczenie, a teraz to w ogóle...
0: Panie Krzysztofie, tak, tylko tu ustalmy jedną podstawową rzecz. Pan mówi o tych 6 osobach na tysiąc osób, więc panie Krzysztofie, to nasze rachunki to są z gruntu inne, bo pan Roman, który do nas dzwonił, faktycznie mówił o takim stosunku, tylko założył, że jest 7 milionów osób z niepełnosprawnościami. Tymczasem pan Janusz, który później zadzwonił, przypomniał, że przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami w Polsce jest mniej, a po drugie to są bardzo różne niepełnosprawności. I w większości przypadków nie potrzebują całodobowej asystencji. Także panie Krzysztofie, to jest ten rachunek, to rzeczywiście może robić potworne wrażenie na osobach z takim doświadczeniem jak pan, ale czy teraz pan korzysta z jakiegoś rodzaju wsparcia?
6: Proszę pana, to jest straszne, co państwo robią w tym radiu, że państwo zagłuszają głosy ludzi, którzy mają coś do powiedzenia.
0: Panie Krzysztofie, a teraz pan korzysta z jakiegoś rodzaju wsparcia?
6: Nie mam żadnego wsparcia, mimo że jestem stary, niepełnosprawny, niedołężny, z niczym sobie nie mogę poradzić.
0: A panie Krzysztofie, a pan był w ośrodku pomocy społecznej i zapytał, czy jakiś rodzaj wsparcia panu przysługuje?
6: Proszę pana, warszawski CUS, czyli Centrum Usług Społecznych, Społeczna Warszawa mi odmawia jakiejkolwiek pomocy, bo jestem za stary, nie wiem...
0: Ale panie Krzysztofie, czy pan był w ośrodku pomocy społecznej?
6: Taką mafię, proszę pana, taką mafię tam mają warszawską...
0: Ale to jest proste pytanie, panie Krzysztofie, czy poszedł pan do ośrodka pomocy społecznej zapytać, jakie rodzaje wsparcia panu przysługuje?
6: Proszę pana, mówię panu przecież, że Centrum Usług Społecznych, Społeczna Warszawa, które jest częścią pomocy społecznej w Warszawie.
0: I odmówiono panu wsparcia, ale a jakie argumenty mieli? Na jakiej podstawie odmówili panu wsparcia?
6: Żadnej argumentacji nie ma. Oni tylko odpowiadają, że obowiązuje ich jakiś wewnętrzny regulamin, który nigdzie nie jest opublikowany nawet. Proszę pana, to jest mafia warszawska po prostu i tyle.
0: Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za pana głos. Dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Rozumiem pana frustrację, ale określenie, że jest mafia warszawska i dlatego panu nie przysługuje żaden rodzaj wsparcia, mi się wydaje, że to jest zbyt daleko posunięta teza, ale rozumiem, panie Krzysztofie, że pan jest sfrustrowany tą sytuacją. Mimo wszystko zachęcam do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i tam, gdzie pan ma najbliżej i dokładne wyjaśnienie tej sprawy, jak to jest, że pan ma wrażenie, że panu się naturalnie należy pomóc, przysługuje panu pomoc, a jednak okazuje się, że urzędnicy mówią, że tak nie jest. Proszę to jakoś wyjaśnić, no bo naprawdę w tak dużym mieście jak Warszawa, czy w ogóle w dużych miastach w Polsce, w większości przypadków jakiś rodzaj pomocy, pewnie dla części z państwa niewystarczający, ale pewnie jakiś rodzaj pomocy można uzyskać. Chciałem bardzo podziękować wszystkim osobom, które dziś zadzwoniły do nas i opowiedziały o swojej perspektywie. Mamy ustawę o asystencji, na którą ludzie czekali niektórzy lata. Czy ona zmieni sytuację osób, które potrzebują właśnie takiego asystenta? No to zobaczymy. Pewnie nie wszędzie w Polsce w takim samym stopniu, ale jest to zmiana, która dla wielu ludzi, tych najbardziej potrzebujących, no będzie zmianą zasadniczą. Też dla ich opiekunów, proszę państwa, bo to jest istotne, nie zapominajmy o tym, co też wybrzmiało w państwa głosach dzisiaj na antenie, że za każdą osobą, która ma duży stopień niepełnosprawności, no jest jeszcze osoba i osoby, które o nią dbają, są z nią. Dzisiejszy program przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Krzysztof Olesiewicz. Za 3 minuty o 21.40 książka na głos, książkę Katarzyny Surmiak-Domańskiej. Świat przed nami nie istniał, jak wojna została w naszych domach, czyta dla państwa Anna Maria Buczek. A o 22.00 informacje, na które zaprasza Marietta Wiśniewska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. A jutro rano, kiedy państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Zapraszam państwa na poranek, który prowadzić będzie jutro Tomasz Sekielski. Po 7.20 gościem naszej stacji radiowej będzie Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej z Sejmowej Komisji Zdrowia. No pewnie będzie pytany o komentarz do informacji o tym, że spotkanie z prezydentem za odpowiednie pieniądze można było sobie kupić. Nadal tematem numer jeden jest afera Zonda Krypto, w związku z czym pewnie też pytanie z tym związane się jutro pojawi. Po 7.40 Janusz Zemke, były wiceminister obrony narodowej, o rosyjskich prowokacjach. Słyszeli państwo w naszych serwisach informacyjnych, że samolot rosyjski nad Bałtykiem się pojawił. Zaskakująco, niepokojąco blisko naszych granic, w związku z czym reagowało nasze lotnictwo. Po godzinie 8:00 Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, Polska 2050, Senacka Komisja Obrony Narodowej. O artykule 5 NATO, o tym będzie na pewno jutro rozmowa, no ale również o cenach paliw, no i o akcyzie na alkohol, bo to proszę państwa znowu powraca ten temat, który zresztą będzie tematem piątkowego wydania programu Mikrofon Tok FM. Po 8.20 część publicystycznej jutrzejszego porannego programu profesor Karolina Wigura z Uniwersytetu Warszawskiego i Kultury Liberalnej oraz doktor Agnieszka Zaręba, politolożka. W części publicystycznej jutrzejszego porannego programu Poranka Tok FM, który jutro prowadzi Tomasz Sekielski. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20:00, mówi Paweł Sulik. Reklama.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Reklama.

Wydawnictwo Agora zaprasza. Katarzyna Surmiak-Domańska. Świat przed nami nie istniał. Jak wojna została w naszych domach.

Na początku 1946 roku Ministerstwo Oświaty ogłasza konkurs rysunkowy dla dzieci. Są dwa tematy do wyboru. Moje osobiste wspomnienia z czasów wojny i okupacji oraz co zdarzyło się w mojej rodzinie i u naszych krewnych podczas wojny i okupacji. Dzieci przygotowują pracę na lekcjach pod nadzorem kuratorów i inspektoratów szkolnych, ale także w domach. W rozpropagowanie konkursu angażuje się tygodnik Przekrój. Rysunki można wysłać bezpośrednio do redakcji w Krakowie. Najlepsze mają zostać opublikowane na łamach, a nazwiska wszystkich uczestników wydrukowane. Redakcja przewidziała nagrody rzeczowe po jednej paczce zawierającej kilogram cukierków, 4 kilo cukru oraz książki. Rysunki muszą być wykonane z pamięci lub z wyobraźni, mogą być zupełnie naiwne, nawet nieudolne, lecz muszą dawać własne ujęcie młodego rysownika. Brzmi instrukcja. Na apel odpowiada ponad 7300 dzieci w wieku od 2,5 do 13 lat. Tak więc roczniki 1933-1943, ciche pokolenie. Teoretycznie w konkursie mogli wziąć udział moi rodzice. W jednym z kolejnych numerów Przekrój ogłasza, że nadesłane rysunki są tak dobre, że redakcja nie czuje się na siłach nagrodzić jednych ponad innymi. Nagrody zostaną rozlosowane. Zostaje zwiększona ich pula, między innymi o 200 paletek z farbami wodnymi, 30 pudełek kredek oraz 40 tubek past do zębów wytwórni Florina. Równocześnie redakcja przedłuża termin przysyłania prac. Oglądam je dziś, po 80 latach, w zbiorach Ministerstwa Oświaty w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Nie trudno się domyślić, że tu i ówdzie w rysowaniu pomógł ktoś dorosły, ale większość prac wykonana jest niepodrabialną dziecięcą ręką. Dzieci często rysowały na podstawie opowieści starszych. Wyobrażam sobie te wieczorne posiadówki, rodziców pochylonych nad dziatwą, snujących opowieści, starszych braci instruujących młodszych co do detali broni i umundurowania. Konkurs stworzył obywatelom pretekst do tego, żeby powspominać przeszłość bez ryzyka, że zostanie się posądzonym o użalanie się nad sobą. Dzieciak mnie męczy, rysunek musi zanieść do szkoły na jakiś konkurs. Ola lat 9 narysowała mamusi smutne wspomnienia z Ravensbrück. Trzy kobiety w pasiastych kurtkach. Przed nimi na pierwszym planie postać w czarnej sukni i wysokim czarnym, szpiczastym nakryciu głowy, przypominająca złą wróżkę. Mówi w chmurce: los, los. Ruszać się, ruszać. Przy jej nodze piesek. Drugoklasista Józek narysował: Niemcy gonią mojego wujka. Ciekawa kompozycja. W prawym dolnym rogu postać próbuje skryć się w kępce drzew, w lewym górnym i dolnym rogu inne postaci celują w tamtą z karabinów. Centralna część pusta. Intryguje rysunek precyzyjnie przedstawiający schemat zamachu na dowódcę policji warszawskiej Franza Kuczerę w styczniu 1944 roku. Skrzyżowanie ulic, trzy samochody, strumienie kresek wizualizujące trajektory strzałów, podpis dziecięcym pismem: Kuczera zabity, dzieło wykonane. Autor anonimowy. Kto wie, może to latorośl któregoś z żołnierzy Kedywu stojących za egzekucją kata Warszawy? Czterolatek z Krakowa sportretował demoniczną postać z rozpostartymi ramionami, przypominającą stracha na wróble. To jedyny rysunek przedstawiający człowieka w zbliżeniu. Jego sylwetka wypełnia całą kartkę. Z czaszki sterczą kłaki. Geometryczne cechy. Kadłub to trójkąt, usta prostokąt, oczy jak guziki. Tytuł: Niemiec. U 12-letniej Stasi widzimy kilkanaście małych ludzików w pasiakach z łopatami w rękach. Z obu stron pilnują ich ludziki większe. Część tych większych również odziana jest w pasiaki, ale na ich rękawach Stasia napisała kapo. Pozostałym, tym w mundurach, narysowała swastyki. Kapo i SS-mani uśmiechają się i mają rumiane policzki. Więźniowie są bladzi, z ustami wygiętymi w podkówkę. Dzieci często wyobrażają sobie śmierć. U Krysi z drugiej klasy człowiek leży w kałuży krwi. U 12-letniego Andrzeja obok widzimy grupkę skazańców czekających na egzekucję. Obok upadającego mężczyznę, któremu z głowy leci krew, niedaleko ludzkie zwłoki. Czekanie na śmierć, umieranie, nie życie. Te trzy etapy powtarzają się na rysunkach, jak na starych ikonach, kolejne klatki ruchomego obrazu. Uczniowie rysują czaszki i kości płonące w krematoryjnych piecach. Ukazują ludzi na szubienicach, starannie oddając system kołowrotków i sznurów.
Dziś nie mieści się w głowie brak obecności psychologa dziecięcego przy tym projekcie. Ale też wtedy nikt nie ukrywał, że nie o dobro dzieci tu chodzi. Jedyny komentarz psychologa to ten wygłoszony przez Stefana Schumana na konferencji CEPEG-u w 1948 roku. Tej samej, na której Stefan Baley czytał swój referat o ruinach w sercu. Schuman, psycholog i pedagog, powiedział wówczas: sądzę, że tych, którzy jeszcze nie wiedzą o tym, co się w naszym kraju działo w czasie okupacji lub nie chcą w to uwierzyć, przekonają o prawdzie rysunki naszych dzieci. To więc bynajmniej nie rysunkoterapia, ale zadanie propagandowe. Rękami dzieci tworzona jest pewna wersja przebiegu wojny w Polsce, którą będzie można zaprezentować na Zachodzie. Nieporadna kreska ma stanowić niepodważalny dowód autentyczności relacji. Obrazki mają szokować, świadczyć o wyjątkowości krzywd doznanych przez Polaków. Wkrótce Przekrój ogłasza, że konkurs spotkał się z ogromnym zainteresowaniem zagranicy. Szykują się wystawy w Stanach Zjednoczonych i w kilku miastach europejskich. Redakcja apeluje, aby rysować dalej.

Prawda, o której świadczyć mają dzieci, pomieszana jest z manipulacją. Groza treści plus naiwność formy dają mieszankę piorunującą. Materiał jest na tyle wstrząsający, że nie zostawia miejsca na wątpliwości. Rozmach konkursu, ogromna liczba uczestników sugeruje, że zawarty w pracach obraz polskich dramatów wojennych jest wyczerpujący. Tymczasem odbił się w nich wyłącznie politycznie poprawny mainstream. Gloryfikacja polskiego heroizmu i męczeństwa. Rysunki wyznaczają ciasne ramy, w jakich będzie wolno mówić o wojnie publicznie. Tak, tworzy się mit. Żeby mit mógł działać, trzeba było o wielu rzeczach zapomnieć. Nie znajdziemy więc w konkursowych pracach radzieckiego najazdu na Polskę, który nastąpił niespełna 3 tygodnie po najeździe niemieckim. Nie ma wywózek na Sybir, nie ma oczywiście Katynia, nie ma także Wołynia. Brak wspomnień z pacyfikacji ukraińskich wsi przez polskie podziemie. Mimo że wiele rysunków przysłano z ziemi lubuskiej, nie widać prac dzieci niemieckich. Choć w 1946 roku Niemcy stanowili na tym terenie jeszcze ponad 40% ludności. Nie ma szmalcowników, szabru, ani pogromów Żydów dokonywanych przez Polaków. Do 10 autorów rysunków dotarł po latach pracownik AAN, Kamil Świątkowski. Kilka z zarejestrowanych przez niego rozmów można dziś odsłuchać w siedzibie archiwum. Adolf Miazga, autor pracy pod tytułem Wysiedlenie z Frankpola, wspomina, jak wyglądało to rysowanie wspomnień. Nauczycielka przeprowadziła lekcję na temat wysiedlenia z Frankpola i dzieci dostały zadanie, żeby po prostu te lekcje zilustrować. Jadwiga Świątkowska z Biłgoraja, zbieżność nazwisk z przeprowadzającym wywiad przypadkowa, przyznaje wprost, to nauczycielka, pani Baniowska, powiedziała nam, co mamy narysować. Na pracy małej Jadzi widać budynki pokolorowane na czerwono, a z boku słoneczko z ustami w podkówkę. Autorka pamięta, że faktycznie coś paliło się w Biłgoraju, gdy była mała, ale to nie było dla niej ważne wspomnienie. W 1946 roku nie umiała jeszcze pisać, a więc podejrzewa, że to pani Baniowska podpisała jej rysunek Niemcy palą ludzi. Gdyby Jadzia miała szczerze narysować swoje najstraszniejsze wojenne przeżycie, narysowałaby noc, gdy Rosjanie zabrali z domu jej ojca. Rosjan mogłaby rysować długo, kupa złodziei, całkowite prymitywy. Przykro i o tym mówić, ale masa kobiet była gwałcona, zmuszana do seksu, żeby przeżyć. Za butelkę wódki można było uratować siebie i rodzinę. To byli zwyrodnialcy. Chyba tak teraz zachowują się w Ukrainie. Mówi po latach w wywiadzie Jadwiga Świątkowska. W tym samym czasie, kiedy w szkole kazano jej rysować wzniecony przez Niemców pożar, którego nie pamiętała, w jej domu działy się rzeczy dużo dla niej straszniejsze. Kamienica sąsiadowała przez ścianę z siedzibą Urzędu Bezpieczeństwa. W piwnicy budynku torturowano starszego brata Jadzi, Zbyszka. Do niedawna walczył razem z ich ojcem w AK. Ubecy aresztowali go na początku 1946 roku. Po prostu wywołali go z lekcji w liceum i zawlekli do piwnicy. Na takim prawdziwym obrazku Jadzi byłaby jej mama klęcząca przy łóżku ze złożonymi błagalnie dłońmi przed obrazem Matki Boskiej, a spod podłogi powinna wypływać chmurka z tekstem A, nie, ała. Rozrywające matczyne serce, jęki torturowanego syna przedostające się do mieszkania.

Rozstrzeliwanie Polaków przez Niemców. Obława na Polaków przez Niemców. Niemiec topi polskie dziecko. Są grupy prac noszące ten sam tytuł. Być może podyktowany przez kuratorium, na przykład Niemcy zabijali Polaków albo Niemcy palili miasta. Dzieci użyto do tworzenia polityki historycznej. Uruchomiono w ich umysłach złowrogie obrazy, ale tylko po to, by za ich pośrednictwem ukuć mit, że wojna to źli Niemcy kontra dzielni Polacy. Gdyby wierzyć w szczerość tych prac, musielibyśmy uznać, że największym ciosem dla przeciętnego polskiego dziecka było zburzenie stolicy. Nasza kochana Warszawa, zniszczone domy w Warszawie, ruiny Warszawy, burzenie domów w stolicy, Warszawa przyszłości. Nadreprezentacja prac na ten temat rzuca się w oczy, choć co dziwne, pracy rysowników z Warszawy i okolic nie ma w archiwach w ogóle. 24 maja 1945 roku wydano dekret o odbudowie Warszawy. Źródłem finansowania były dobrowolne datki zbierane przez Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy, a za rezerwuar Budulca służyły często zabytkowe budowle ze świeżo przyłączonych ziem zachodnich. Konkurs służył więc również wzmocnieniu społecznego zapału do odbudowy i pozbyciu się skrupułów wobec tego, co po niemieckie. Co jednak z perspektywy czasu wydaje się najistotniejsze, konkurs sankcjonował oficjalną hierarchię traum. Polacy, zarówno dzieci, jak i dorośli, otrzymali wyraźny komunikat, jaka część ich przeżyć nadaje się do wspomnienia, jaka do gloryfikowania. Przed ogromną częścią doświadczeń zatrzaśnięto drzwi. Tak zaczynają funkcjonować równolegle dwa rodzaje pamięci o wojnie. Ta zbiorowa i ta prywatna. Moi rodzice nie mieliby czego szukać w konkursie. Ojciec mojej mamy, dziadek Mieczysław Stala, pseudonim Bohun, akowski partyzant, w czasie gdy trwa konkurs, jest torturowany w więzieniu w Puławach. Mój tata, który kilka miesięcy wcześniej dotarł z podolwowskich Pustomyt z mamą, Franią, i młodszym rodzeństwem na ziemię nowe, czyli rzekomo odzyskane, też nie mógłby narysować swoich wspomnień. Słowo kresy nie istnieje. Ich przeszłość zatem też nie istnieje. Wpadła do kosza z rzeczami przeznaczonymi do zapomnienia. Dzieci takich ojców jak mój będą się śmiać na widok ich dowodów osobistych. Tata, to ty się urodziłeś w Związku Radzieckim? Trochę czasu zajmuje mi nałożenie na obraz wojny wyłaniający się z tego konkursu, obrazu opartego na mojej dzisiejszej wiedzy. Uświadomienie sobie, jak bezczelnie oba do siebie nie przystają. Wynika to pewnie z tego, że w moim mózgu również odłożyła się pewna wizja wojny, wtłoczona mi w latach 70. przez szkołę, lektury i telewizję. Podobnie jak nasi rodzice, od małego byliśmy uczeni, kogo mamy nienawidzić, z czego i kogo powinniśmy być dumni. Indywidualne przeżycie jest cenne, o ile mieści się w przeżyciu zbiorowym i zatwierdzonej przez państwo zbiorowej pamięci. Tylko że nam za niesubordynację nie groziła równie sroga kara, co naszym rodzicom. Ciche pokolenie musiało o wiele więcej w sobie wyciszyć.

Anna Maria Buczek przeczytała kolejny fragment książki Katarzyny Surmiak-Domańskiej. Świat przed nami nie istniał. Jak wojna została w naszych domach. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
2: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
1: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
2: Pogadajmy o tym.
1: Czas rodziców, sobota po 13.
2: Ula Malko.
1: Krzysztof Chorwat.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Cel jest wspólny. Jeszcze przed zimą zakończyć wojnę w Ukrainie. Może w tym pomóc amerykańska ustawa o cłach. Spotkanie Kosiniaka-Kamysza i Pita Hekseta odwołane. Nie doszukujmy się drugiego dna, mówią polscy politycy. Polska w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Pół minuty po 22. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski chcą jak najszybciej zakończyć wojnę w Ukrainie. Obaj prezydenci rozmawiali na ten temat w Nowym Jorku przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ i jak mówił ukraiński prezydent, nie jest to niemożliwe.
4: Mam nadzieję, że uda nam się zakończyć tę wojnę, a pomoże nam w tym prezydent Trump. I uważam, że należy zrobić to jak najszybciej, zanim nadejdzie zima.
3: Wołodymyr Zełenski zasugerował także, że w czasie grudniowego szczytu G20 w Miami mogłoby dojść do trójstronnego spotkania USA-Ukraina-Rosja, ale Donald Trump raczej wykluczył obecność tam Władimira Putina.
4: On jest skłonny się spotkać. Mieliśmy spotkanie na Alasce i myślę, że będziemy mieć następne, ale nie w Miami. Jest chętny, by się spotkać, bo chciałby zakończyć tę wojnę.
3: Amerykański prezydent podkreślał także, że narzędziem, które ma pomóc w osiągnięciu porozumienia pokojowego, jest uchwalona niedawno przez Kongres ustawa o cłach i sankcjach na Rosję. Produktywne, jak to ocenił Trump, było też spotkanie w Nowym Jorku z irańską delegacją. Amerykański prezydent zapowiedział już kolejne rozmowy. Z członkami delegacji spotkali się amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner, a trwało to wszystko około 3 godzin. To było bardzo dobre spotkanie. Nie wyobrażam sobie, dlaczego Irańczycy nie chcą tak po prostu zawrzeć porozumienia, powiedział Trump. Wcześniej podczas swojego wystąpienia w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ Trump oznajmił, że ma do wyboru zawrzeć porozumienie z Iranem lub unicestwić Republikę Islamską. A tymczasem rzecznik irańskiego korpusu strażników rewolucji islamskiej, Hossein Mohebi, powiedział w wywiadzie dla AFP, że Teheran zaostrzył warunki dotyczące zakończenia wojny z USA. Iran domaga się teraz zakończenia także blokady Jemenu. Dotąd było to otwarcie cieśniny Ormus, wstrzymanie działań wojennych we wszystkich frontach, włączenie, włącznie z Libanem, odblokowanie zamrożonych irańskich aktywów i zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów. Jednak w lipcu jemeńscy Houthi, wspierani przez Iran, włączyli się do walki i atakują teraz główne cele w Arabii Saudyjskiej. Za odwołaniem spotkania stoją zwykłe względy i nie należy doszukiwać się w tym drugiego dna, podkreślał w rozmowie z dziennikarzami w Nowym Jorku wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Skomentował w ten sposób odwołanie spotkania wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu Pitem Heksetem. Dodał, że to się zdarza i prosił o to, by nie spekulować. Drugiego dna nie doszukuje się też marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Pojawiły się informacje, że na odwołaniu wizyty ministra obrony zależy mogło politykom PiSu, ale marszałek Czarzasty mówi, że nie słyszał, by to było powodem odwołania spotkania.
5: Nie widzę drugiego dna i wydaje mi się, że nasi najbliżsi przyjaciele ze Stanów Zjednoczonych nie tworzyliby żadnego drugiego dnia. Pan Kosiniak-Kamysz myślę, że w stosownym czasie, kiedy zostaną terminy ustalone, pojedzie do Stanów Zjednoczonych i wierzę, że pozałatwia wszystkie te rzeczy, a głównie rozmawiamy o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce.
3: Strona amerykańska informuje, że niedługo ma zostać ustalony nowy termin rozmowy Kosiniak-Kamysz-Hekset. Rządowa ustawa dotycząca opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych jest niekonstytucyjna, gdyż miałaby obowiązywać od marca tego roku, a prawo nie działa wstecz, tak uważa Karol Nawrocki. Prezydent był pytany o tę kwestię w trakcie forum ONZ w Nowym Jorku. Powiedział, że jest rozczarowany Donaldem Tuskiem i jego projektem. I przypomniał, że w parlamencie czeka jego projekt ustawy, który ma na celu obniżenie cen paliw. Zaapelował do premiera o przyjęcie propozycji z jego kancelarii. Zadeklarował, że w ciągu godziny po wyjściu uchwalonej ustawy z polskiego parlamentu ją podpisze. Prezydencki projekt zakłada m.in. możliwość tymczasowego ograniczenia marż firm paliwowych i tymczasowe zwolnienie sprzedaży paliw od podatku od sprzedaży detalicznej. przerażająco aktualny. Takie głosy pojawiły się po polskiej premierze filmu Dziki, Dziki Wschód, który otworzył festiwal w Gdyni. To połączenie westernu z dramatem o wojennej traumie i zagładzie. Historia z 1943 roku ostrzega przed nacjonalizmem i uprzedzeniami. Po pokazie twórcy filmu spotkali się z publicznością. Takie rozmowy są dla mnie bardzo ważne, mówił potem grający jedną z ról Robert Więckiewicz.
6: Ponieważ my możemy sobie coś wymyślać, możemy sobie kombinować i możemy sobie zakładać pewne sytuacje, a i tak to później jest zweryfikowane przez widownię, która jest bardzo różna. Takie głosy są bardzo cenne, bo my wtedy się konfrontujemy z tą publicznością, widzimy, jak oni na przykład odbierają nasze propozycje. Przecież my w końcu, oprócz tego, że robimy to dla siebie, robimy to dla widzów, no przecież bez widzów nie istnieje kino, więc to jest truizm.
3: W filmie grają m.in. Itai Tiran, Robert Więckiewicz właśnie, Joanna Kulik i Piotr Trojan. Dziki, Dziki Wschód walczy w Gdyni o Złote Lwy, a do kin wejdzie w styczniu. Znamy pierwszych dwóch półfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy i są wśród nich broniący tytułu sprzed 3 lat reprezentanci Polski. Nasi zapewnili sobie prawo gry o medale, pokonując Niemców, o czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
7: Polacy dołączyli do Francji, która wcześniej wygrała z Rumunią 3-0, a nasi spotkanie z Niemcami także wygrali bez straty seta. Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23, natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstw

0: temat z każdej strony.
1: Dobry wieczór we wtorek, 22 września. To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której we wtorki nasi goście przypominają nam ciekawe, ważne wydarzenia, postaci z historii Polski. Dzisiaj cofniemy się o 50 lat, kiedy to powstał Komitet Obrony Robotników. To jeden z tych kamieni milowych w dziejach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, który dzięki odwadze wielu wspaniałych ludzi przybliżał nas do wolności, nawet gdy ówcześni bohaterowie o takiej perspektywie nie myśleli. Dokładnie akt założycielski KOR-u ogłoszono 23 września, ale już od dzisiaj trwają uroczyste obchody tej ważnej rocznicy. Dostrzegamy ją oczywiście także w tym cyklu. Zapraszam. A naszymi gośćmi są dzisiaj pan profesor Andrzej Friszke, Instytut Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
2: Dobry studiów wieczór. Politycznych.
1: Studiów politycznych.
2: Witam.
1: Studiów
2: Dobry wieczór.
1: Zbigniew Janas, polski polityk, działacz opozycji, działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, między innymi organizator nielegalnych spotkań z Wacławem Hawlem, współpracownik KOR-u. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór.
1: Ja bym tylko może najpierw pana profesora poprosił, bo kiedy Sejm przyjmował uchwałę z okazji 50. rocznicy, pojawił się spór w czasie obrad tego Sejmu, dlatego że uchwała zaczyna się od słów: zamiast palić komitety, zakładajcie własne. Te słowa Jacka Kuronia symbolizują rozpoczęcie działalności jawnej opozycji demokratycznej w komunistycznej Polsce. No i niektórzy mówili, przecież to nieprawda, te słowa Jacek Kuroń wypowiedział na początku 1974 roku, bo w paryskiej kulturze opublikowany został tekst właśnie z tym hasłem. To nie ma większego znaczenia pewnie, ale może dla prawdy historycznej?
2: Nie, to jest tekst Jacka Kuronia. W 1974 roku rzeczywiście Jacek ogłosił taki tekst w kulturze paryskiej. On jest elementem myślenia o tym, jakiej opozycji potrzebujemy, jaka może powstać. To nie było tak, że Kuroń o tym nie myślał wcześniej. Właśnie ten tekst jest świadectwem. No i pokazuje kierunek. Więc bardzo
1: Czyli
2: dobrze,
1: to nie
2: że jest
1: nie powiedział wtedy, kiedy podpalono Komitet Wojewódzki w Radomiu.
2: Odnosił się do grudnia 70. roku w tych słowach.
1: No dobra, to tę sprawę wyjaśniliśmy. A teraz jeszcze bym poprosił o takie wprowadzenie, bo jak zwykle, no właśnie, tak jak Jacek Kuroń wcześniej pewne rzeczy już przewidywał, więc zanim wejdziemy w ten moment, w którym powstaje KOR, może byłoby dobrze powiedzieć dwa słowa o Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Helsinki, 75 rok, lato, bo wielu analityków, historyków, pan profesor, o ile pamiętam też, mówi, to był bardzo ważny moment, kiedy to państwa demokracji ludowej no jednak podpisały się pod dokumentem końcowym, który to KBWE ustanawiał. Szczególnie chodzi o tak zwany trzeci koszyk.
2: Czyli... No tak. Generalnie powiedzmy sobie, Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie miała być taką platformą współpracy wschodu z zachodem, czyli bloku Układu Warszawskiego z NATO i miała stabilizować granice, zapewniać, że tutaj nic się nie zmieni, będzie współpraca gospodarcza i tak dalej, i tak dalej. No a jednocześnie na Zachodzie wymyślono ten trzeci koszyk gwarancji pewnych swobód wolnościowych, praworządności i oczywiście dla bloku wschodniego to była, że tak powiem, taka rzecz bez znaczenia. Oni sądzili, że to podpiszą i nikt się do tego nie będzie przywiązywał.
3: Ale ja, bo oczywiście nigdy nie przebiję Andrzeja, jeśli chodzi o znajomość tych wszystkich faktów i tak dalej. Raczej będę opowiadał o takich moich doświadczeniach z tym związanych. One są zawsze skojarzone z KOR-em, dlatego że to był ten czas, kiedy my ze Zbyszkiem Bujakiem byliśmy robotnikami, prawda? A nie udawanymi, tam wysłanymi w jakiś celu, chociaż tak mówili na nas w Ursusie. I jedną rzecz wymyśliłem ja, mianowicie, ponieważ byłem zawsze pyskaty, zacząłem chodzić na zebrania otwarte partyjne i takie zebrania oni robili też na tych wydziałach i tak dalej. Tam było bardzo dużo ludzi i mędzili tam, jak to komuniści, jak mędzili, ludzie usypiali, najchętniej chcieli jechać do domu, ale trzeba było być. Więc ja im rozweselałem to bycie, ponieważ zadawałem tak zwane trudne pytania. Te trudne pytania to właśnie z tej konferencji miałem sobie wypunktowane. No i pierwszy, na pierwszym takim spotkaniu

0: spotkaniu. Poszedłem, zrobili nieopatrznie otwarte spotkanie w dyrekcji partyjne. Jak otwarte? No to powędrowałem tam i zadałem pierwsze pytanie sekretarzom. Ja mówię, w tymże akcie jest napisane, że państwa, które podpisała, Polska podpisała prawo do strajku. To ja mam do was pytanie. Kiedy będziecie uchwalać ustawę o prawie do strajku? Odpowiedź, tak, po pierwsze oni mało nie pospadali pod stół. Nie spodziewali się, w ogóle nie wiedzieli, co mają powiedzieć. I na końcu, a to dla mnie jest ważne, bo oni po prostu na takie rzeczy w ogóle nie byli przygotowani. Jakiekolwiek pytanie ja zadawałem, to widziałem popłoch, bo najpierw patrzyłem na tego głównego. Ten też nie wiedział co, a jeszcze się bardziej bał niż tamci. Więc to była taka zabawa dla mnie, chociaż widziałem, jak się to może ewentualnie skończyć. Ale no, że tak powiem, ten element takiego troszeczkę podśmiewania się z nim był bardzo dla mnie ważny, nie? Bo, a sprawa była poważna. I otóż co on mi odpowiedział? Mówi, wie pan, no, ale polscy robotnicy, to przecież my tak nie ganiamy, mogą sobie tam pójść, gdzieś się przespać w jakiejś szafie i mówi, czasami to robią i tego, to po co im prawo do strajku? Tak sekretarz partyjny odpowiedział. Ja myślałem, że zdechnę ze śmiechu na to jego. I tak na te wszystkie wielkie spotkania, co ciekawe, wiesz, że myśmy chodzili razem ze Zbyszkiem na niektóre, ale pychkowałem tylko ja, bo byliśmy tak umówieni, że Zbyszek więcej knuje i po cichu różne rzeczy organizuje. A ja byłem, że tak powiem, wiecowy. To trudno uwierzyć, bo potem Zbyszek bardzo to się zmienił.
1: Ale ja bym jeszcze powiedział tak, znaczy, bo jeszcze odnosząc się do pana pytania. No właśnie, tu Zbigniew Janas opowiadał o takim pewnym poruszeniu, które wywoływał w załodze Ursusa. Natomiast generalnie władza się nie spodziewała żadnych zmian liberalizujących. Przypominam, że zaraz po konferencji KBWE jest projekt zmian w konstytucji z zapisaniem kierowniczej roli partii.
2: I przyjaźni ze Związkiem Radzieckim.
1: I potem przyjaźni, bo to za chwilę, prawda, bo to tam był odstęp miesiąca, w przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Był jeszcze taki projekt, który potem zanikł po protestach, powiązania praw obywatelskich z przestrzeganiem obowiązków. Więc oni raczej szli w kierunku takiego umocnienia dominacji partii, a nie jakichkolwiek liberalizacji. Oni uważali, że podpisali deklarację, na którą się nikt nie będzie śmiał powoływać. No, ale ma pan rację, ale w sumie...
0: Ale zdarzało się.
2: No, tym bardziej, że ja rozumiem, że nawet jeśli partia miała w tej sprawie takie zdanie, jak panowie to przedstawiają, no to dla działaczy opozycji jednak to był jakiś sygnał, że może można zmienić sposób działania z takiego trochę podziemnego, tajnego, na wręcz ostentacyjnie jawny. Między innymi dlatego, żeby można było się, znaczy, że już można było się na ten akt końcowy KBWE powoływać i być może żądać od państw, również sygnatariuszy tego dokumentu zachodnich, no właśnie jakby domagania się od polskich władz, żeby to było respektowane.
1: No tak, no może rzeczywiście taki element jakoś występował, ale z drugiej strony ten tekst Jacka Kuronia, o którym mówiliśmy z 1974 roku, on jest właśnie próbą zarysowania legalnego działania opozycji, jawnego działania. A to jeszcze było, prawda, grubo przed. No ale jednak grubo, to jest, prawda, półtora roku mniej więcej przed podpisaniem tych Helsinek. Z drugiej strony KOR, tworząc się, nie odwołuje się do aktu końcowego. Ja bym powiedział, że chyba jest jednak tak, trzeba to powiedzieć, żeby wyjść na prostą, że ta deklaracja helsińska, ona stała się ważna w momencie, kiedy prezydent Carter wygrał wybory. Bo on, wygrywając wybory, prawda, w końcu roku 76 i wchodząc na urząd prezydenta na początku 77 roku, deklarował jasno politykę przestrzegania praw człowieka. I na Zachodzie, i wobec bloku wschodniego. On z tego, jak myślę, Breżniew zakładał świstka papieru, tak to brutalnie powiem, uczynił, że tak powiem, taki dokument, na który się będzie powoływał i administracja amerykańska, i w tych konferencjach na temat przestrzegania KBWE, bo takie konferencje były w Belgradzie, potem w Madrycie, no to nagle to jest temat. Tym się będziemy zajmować i patrzeć, jak te państwa przestrzegają. Więc to jest właśnie polityka Cartera przede wszystkim uczyniła z tego trzeciego koszyka realny akt.
0: Tak, ale ja właśnie nie wiem, czy to wybrzmiało, ale ja jako sam nie byłem taki mądry, żeby to wymyśleć, ale mieliśmy członków koru. Mieliśmy Adama, Jacka, Janka Lityńskiego i Henia Wójca. I to oni nam pewne rzeczy przygotowywali. Również takie nam, nas przygotowywali. Byliśmy robotnikami, no naprawdę, no elektrykami tam na elektrociepłowni. I oni nam różne rzeczy podrzucali, tak żebyśmy mogli to właśnie wykorzystywać, bo ja im tam pytałem, czy to jest dobry sposób. To Jacek miał taki styl, że on nigdy nam nic nie narzucał. On zawsze prosił, powiedzcie mi, jakie macie plany, jakie macie pomysły.
1: Jak i mówisz to, Jacek, to oczywiście Jacek Kuroń.
0: Jacek Kuroń, tak. To Jacek jest jeden, tak. Więc Jacek nam podpowiadał wtedy i tłumaczył. Z jednej sprawy nas uratował. Mianowicie w którymś momencie mieliśmy ze Zbyszkiem pomysł, żeby się zapisać do partii i od wewnątrz ją rozwalać. I na szczęście, żeśmy się z Jackiem spotkali. Nie będę mówił, jak szybko i za pomocą jakich słów nam wytłumaczył. No to nie jest dobry pomysł.
2: Jeszcze tylko już właśnie wchodząc w rok 76 i w naszą sprawę, tutaj pan profesor wspomniał o tym pomyśle właśnie zmian w Konstytucji. Ale czym też można połączyć właśnie z taką rodzącą się, no coraz większą odwagą list 59?
1: No tak.
2: Grudzień, 5 grudnia 75 roku, 9 został złożony w Kancelarii Sejmu list, który mówił o...
1: No właśnie, to jest list, który oczywiście był sprzeciwem wobec wprowadzenia tych poprawek do Konstytucji, ale ważne jest jeszcze coś. On był właściwie deklaracją zasad, którymi się będzie kierowała opozycja, tworząca się opozycja, czyli wolność słowa i przekonań, wolność wyznania, wolność naukowa, ograniczenie cenzury, ale także są tam wspomniane wolne wybory i przejęcie władzy przez Sejm w jakiejś perspektywie. On nie stawiał celów takich na dziś, ale stawiał taką perspektywę, jakiego społeczeństwa byśmy chcieli. W związku z tym on był bardzo ważny jako deklaracja i był taką płaszczyzną, na której ci ludzie, którzy potem KOR współtworzyli, się spotkali. Właśnie ta wizja nie państwa zreformowanej dyktatury, prawda, tak jak tutaj była mowa o, że wstąpimy do partii i coś zmienimy, tylko jednak innego rodzaju ustroju wolnościowego i demokratycznego.
0: Andrzeju, ale jak rozumiem, inicjatorami i organizatorami też byli późniejsi członkowie KOR-u.
1: No, absolutnie, prawda? Tak. Między innymi Jacek Kuroń, właśnie, prawda, tak. I Jan Józef
0: Czyli
1: Lipski tam był,
0: takie,
1: i Adam
0: tak,
1: Michnik.
0: Z różnymi innymi,
1: Jakub Karpiński. Tak. No to była list 59 był układany jesienią 75 roku, no parę miesięcy po Helsinkach. No w tym gronie tych osób, Aniela Steinsbergowa, ludzie, którzy następnie nie będą tworzyli KOR parę miesięcy później.
3: Reklama.
4: Halo, halo, z tej strony Sylwia Czubkowska
5: i Joanna Sosnowska z podcastu Techstoria.
4: Będziemy w Warszawie 9 i 10 października na największym festiwalu podcastów.
5: Będzie to Blastcast organizowany przez RASP, więc jeżeli nas słuchasz, no to chętnie się tam spotkamy.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Reklama.
2: No to przejdźmy już do tego momentu. To jest oczywiście jakby początek, to znana historia, wielokrotnie opisywana. Mamy decyzję rządu premiera Jaroszewicza o podwyżkach. To jest bardzo duża podwyżka. Mięso i wędliny o 69, drób o 30, masło i nabiał o 50, cukier o 90%. No i w związku z tymi ogłoszonymi podwyżkami, które miały obowiązywać od 28 czerwca, wybuchają protesty. Te najgłośniejsze to Radom, Płock i Ursus. I tu patrzę na Zbigniewa Janasa, bo według encyklopedycznych danych to akurat w 76 roku pan był w elektrowozowni Warszawa Ochota.
0: Nie byłem maszynistą kolejowym, prowadziłem pociągi.
2: No właśnie, a koledzy w Ursusie zablokowali tory.
0: Tak, no ale jak pan mógł prowadzić te pociągi? Nie, bo to oni na tej linii do Poznania, z Poznania zablokowali. Ja tego dnia jeździłem jako maszynista, ale z dworca gdańskiego do Nasielska. Mhm. I to pamiętam jak dzisiaj, bo od razu tymi kolejowymi...
2: Miał pan 23 lata,
0: tak? Tak, no tymi kolejowymi telefonami, bo to była osobna sieć w ogóle, to bardzo szybko przylecieli i nam powiedzieli, że coś takiego się dzieje, że tam jest zablokowane, ale maszynista to jest maszynista, odpowiada za ludzi, za ich bezpieczeństwo, czasami kilkaset osób, czasami nawet 1000 osób, tak wtedy te pociągi wyglądały. To nie było miejsca na takie, zawsze to było trochę inaczej, prawda? Ale też z innego punktu widzenia, gdzie tam nikomu na kolei nie przyszło do głowy. Nie tylko dlatego, że to jest taka zmilitaryzowana grupa, prawda? Myśmy w mundurach chodzili, my mieliśmy takie, jak mundurowi, no, ale mieliśmy te swoje,
1: pagony.
0: Więc to było rzeczywiście zmilitaryzowane, ale jeszcze była jedna rzecz, że bardzo dużo żeśmy zarabiali. No, znaczy, to jest tak, że dla nas ta podwyżka, dla na przykład maszynistów, nie miała takiego znaczenia wielkiego. Ja, jak w 78 roku się zwolniliśmy z kolei, to ja do Ursusa przyszedłem ze średnią 5700 zł. Ze średnią. Dostałem najwyższe stawki, jakie były w Ursusie i łącznie ze wszystkim to było 4200.
2: A to ile tak wtedy normalnie zarabiano?
0: Żeby no właśnie te 4200. To była najwyższa stawka, którą ja miałem.
1: Moja mama
0: bardzo
1: jako
0: wysoka.
1: Urzędniczka zarabiała około 3000.
0: Tak, czy mój ojciec zarabiał nawet poniżej, mimo że był bardzo dobrym fachowcem, ślusarzem, brygadzistą, w dobrym zakładzie, bardzo nowoczesnym, zważy w Międzylesiu. To on zarabiał połowę tego, co ja. A to ma znaczenie, bo to po prostu no, tak nas nie... Ja mówię tu o sobie i o innych, bo ja jeszcze wtedy nie byłem na etapie robienia jakiegoś zadymy. Nie miałem tam też partnerów do tego, chociaż tam się zdarzyło zrobić przygotowania do strajku i to ja też zorganizowałem kolegów, jak próbowali nas tam zrobić w konia z tym rozkładem jazdy. I ponieważ no, trochę byliśmy buntowni, ja byłem głównie takim buntownikiem, uważałem, że nas oszukują w płacach, no to się po prostu buntowałem i nie chciałem jeździć poza godzinami. Musieli mi oddawać 2 dni za każdy dzień, jak pojechałem poza godzinami, więc byłem już takim buntownikiem i zorganizowałem ludzi. Poszliśmy do kierownika, grożąc strajkiem. To był 75-76 rok. Strajkiem żeśmy zagrozili. Padł wtedy strajk. W ciągu 5 minut wycofali się, załatwili i nie było w ogóle potem już takiej atmosfery. Ja się zwolniłem w 78 roku z moim przyjacielem, bo nam wpisali do książeczki wojskowe bez odbycia służby wojskowej, że zwolnieni. Bo kolej, bo to właśnie była zmilitaryzowana. Ona od wojska ochraniała. I ja się wtedy zwolniłem, jak tylko dostałem ten wpis, tak? I to jest moja, można powiedzieć, początek mojej historii związanej z KOR-em, ponieważ pierwszy dzień w pracy w Ursusie na brygadzie ze Zbyszkiem Bujakiem mamy pierwsze rozmowy i pierwsze, co mówimy, coś musimy zrobić.
1: Naprawdę, poczekaj, nie wyprzedzę.
0: Tak, a to jest 78 rok.
1: No, 2 lata po powołaniu KOR-u.
2: Więc, tak, więc teraz jeszcze oczywiście przypomnijmy krótko, bo historia jest dosyć znana. Ja tutaj też, skoro jest czas na wspomnienia osobiste, muszę powiedzieć, że jako zupełnie bujający w obłokach miałem wtedy niecałe, właśnie 15 lat miałem, jak zostałem przez kolegę zaproszony, żeby przyjechać do Radomia. No i pojechałem w czerwcu 76 roku do Radomia. On miał mieszkanie na ulicy Żeromskiego, właściwie jego rodzina, no bo ponieważ właśnie on był starszy ode mnie, studiował w Warszawie na medycynie. Mówi, słuchaj, będzie luzik, będziemy sami, tam pewnie przyjdą jacyś znajomi, powygłupiamy się i tak dalej. I myśmy się rzeczywiście tam no, wygłupiali, powiedzmy, i raptem hałasy właśnie jakaś ten i zaczęliśmy odczuwać, że lecą na łzy z oczu.
1: Gazu
2: zawiń. To był ten dzień, tego dnia wieczorem. I w czerwcu 76 roku w Radomiu przez okno obserwowałem na ulicy Żeromskiego, która była tą główną ulicą, jakieś 200 metrów od tego mieszkania był komitet wojewódzki. I zatykaliśmy, mimo czerwca dość ciepłego, watą utykaliśmy okna w domu. Baliśmy się jak cholera. Po prostu nie wiedzieliśmy, co się dzieje zupełnie. Nie mieliśmy świadomości tych wydarzeń. No ale właśnie, wydarzyło się to, co się wydarzyło. Mówi się, że do 23 mniej więcej tego dnia w Radomiu ZOMO, milicja opanowały sytuację w mieście. Aresztowano około 650 osób. No i się zaczyna właśnie bicie, aresztowanie, potępianie, wyrzucanie z pracy. To samo się dzieje właśnie Ursus, Płock. No i patrzę na pana profesora i co jest tym impulsem, no właśnie, że trzeba tym ludziom pomóc.
1: No przede wszystkim wiadomości, jak oni zostali potraktowani. One najpierw przyszły nie z Radomia, tylko z Ursusa, no bo to jest Warszawa de facto. W połowie, znaczy najpierw jeszcze, na samym początku lipca przyszły wiadomości o ludziach skazywanych przez kolegia do spraw wykroczeń. Ich było dużo bardzo. No i takie nieoficjalne wiadomości, no, od kolegów, prawda, ze szkoły, od osób, które gdzieś mieszkały obok, że takie rzeczy się dzieją. No a już tak na poważnie, to jest połowa lipca, to jest pierwszy proces ursuski w Głównym Sądzie Warszawskim na Lesznie, o którym się dowiedziała ta grupa właśnie skupiona wokół Jacka Kuronia, wokół Jana Józefa Lipskiego. I oni poszli na ten proces zgodnie z takim obyczajem, że ludzi sądzonych przez reżim z przyczyn publicznych, politycznych nie wolno zostawić samym sobie, trzeba pójść, pokazać jakąś solidarność, zobaczyć, co się tam dzieje. No i tam poszła taka grupa, nie taka duża, no 20 parę osób, które stały na korytarzu, bo oczywiście ich nie wpuścili na salę posiedzeń sądu. I właściwie tam się zaczęło, to znaczy jakieś kontakty z rodzinami, pytanie, co się tutaj wam stało, o co jesteście sądzeni, szukanie adwokatów, jak możemy pomóc, świadomość, że oni są pozbawieni środków do życia, bo ci jedyni żywiciele rodzin znaleźli się w więzieniu. I tu się zaczęła taka myśl o tym i pewne działania wstępne, żeby zorganizować pomoc i dla tych rodzin, i dla tych uwięzionych. I właściwie to jest taki początek tej akcji, którą będzie zajmował się KOR potem stale. KOR powstanie parę tygodni później, już w trakcie istnienia tej akcji pomocy dla robotników. Najpierw Ursusa, a mniej więcej od początku września w Radomiu. No bo właśnie, pokazało się, że w Radomiu jest jeszcze gorzej, prawda? Wiadomości napływały z Radomia.
0: Dlaczego oni zaczęli myśleć o tej organizacji? Dlatego, że ludzie się bali ich przyjmować. Nie wiedzieli, kto to jest. Bali się, że to są jacyś prowokatorzy przecież. A tutaj nagle KOR. Jesteśmy z KOR-u. Ja o tym powiem później troszeczkę, jak to wyglądało właśnie w Ursusie w ogóle. Ale nie z punktu widzenia też takich formalnych rzeczy, tylko co w tych ludziach się działo, jak to w ogóle oddziaływało w ogóle na ten zakład. Bo to jest też ciekawe, ale to jakby jest dalsze.
1: No tak, ale nie, to jest bardzo trafna uwaga. Znaczy, to jest nagle, że tak powiem, wejście tych inteligentów opozycyjnych w środowisko całkowicie obce i jest oczywiście nieufność. Jest nieufność, jest obawa. To nie jest takie proste.
0: Wezmą pieniądze, przyjdą ten i oskarżą.
1: No i tak, takie... to wymagało też przełamania takich barier psychologicznych.
0: No. I to była jedna z najważniejszych w ogóle rzeczy, to przełamanie. Bo to może ja teraz to o tym powiem, bo jak myśmy zaczęli działać w 78 roku, to jedną z ważnych rzeczy uznaliśmy, że chcemy trafić do ludzi, którzy w 76 roku brali udział, bo część tych ludzi wróciła do zakładu, to byli świetni fachowcy, tego ich brakowało, więc wszystko się niby trochę zatarło i iluś ludzi przyszło. Wiecie, ile ludzi żeśmy znaleźli, którzy chcieli z nami rozmawiać o 76 roku? Jedną panią. po prostu ludzie byli tak straszliwie zastraszani i zastraszeni, że myśmy mieli olbrzymi problem, żeby tych ludzi znaleźć. Myśmy nawet po wybuchu Solidarności, bo chcieliśmy spisać i zrobiliśmy to, ale też skala nie była porażająca, ponieważ nie chcieli ludzie o tym mówić. My to nieraz żeśmy mówili, bo tak też nas pytali, no dlaczego takie mieliście duże problemy z postawieniem tego zakładu, ze strajkowaniem. Bo trauma była w środku bardzo głęboka. I po prostu tam... Myśmy to wiedzieli, że oni po prostu ludzie jedni drugi z drugimi rozmawiali i po prostu tak jak byli zastraszeni. Dlatego tak strasznie ważną było rzeczą, że ten KOR powstał i przychodzili ludzie z KOR-u, bo oczywiście słuchano Wolnej Europy, widziano już, co to jest KOR. I to była zupełnie, można powiedzieć, no, przełamanie wielkich barier, prawda? No między różnymi środowiskami.
1: Nie, ale między różnymi środowiskami i też w środowisku tej nawet takim skłonnym do opozycji. Bo co innego było przedtem, być w opozycji tak prywatnie. Nie lubię tej władzy, słucham Wolnej Europy, nigdzie tam się nie będę udzielał i tak dalej, prawda? Nie będę ich popierał. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to przejść do takiej czynnej działalności, że się już narażam. Wchodzę w jakieś środowisko, spotykam się z ludźmi, za którymi chodzi policja, jadę, prawda, do takiego Ursusa czy Radomia i tam mogę być aresztowany. To jest przełamanie ogromnej takiej bariery psychologicznej, no, której właściwie nikt nie przełamywał wcześniej przez długi czas, przez wiele lat. I dlatego to jest takie ważne, ten KOR.
0: Przewrót kopernikański.
1: Czyli to jest przejście od fazy, że mnie się system nie podoba i mam ich za nic, i żyje w swojej prywatności w kierunku aktywności. To jest zasadnicze w przypadku KOR-u. I to zapoczątkowuje tą drogę do Solidarności.
2: No tym bardziej, że właśnie to, co już się trochę wcześniej pojawiło w naszej rozmowie, że zgodnie z tymi wytycznymi Jacka Kuronia z 1974 roku, to wszystko jest robione oficjalnie, tak? To znaczy ten 23 września to jest dzień, w którym ogłoszono apel do społeczeństwa i władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Podpisało się 14 osób. Mamy 50. rocznicę, więc panowie pozwolą, że te nazwiska wymienię. Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Ludwik Kon, Jacek Kuroń, Edward Lipiński, Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz, Piotr Naimski, Antoni Pajdak, Józef Rybicki, Aniela Steinbergowa, Adam Szczypiorski, ksiądz Jan Zieja i Wojciech Ziembiński. Zaraz potem dołączyły kolejne osoby. I właśnie od samego początku... Ta koncepcja Jacka Kuronia, podajemy nazwiska, nasze adresy i numery telefonów nawet, tak?
0: Ale panie redaktorze, mała korekta, nie wszystko było takie otwarte. Proszę pamiętać, że na tyle była umiejętność konspiracyjna, była część, która nie była.
1: No, oczywiście, nawet to najważniejsze.
0: Drukarnie, rozprowadzanie.
1: Tak. Lista osób, do których się dociera, tak dalej, do których dostają zasiłki, to było bardzo pilne.
0: Wszystko kryte i u mnie na przykład był podział taki, że ja, ponieważ byłem tym pyskatym, ulatającym i bardziej znanym, to Zbyszek się zajmował tą częścią taką tajną, bo musieliśmy sprowadzać przecież robotnika, rozprowadzać i tak dalej. Ja też to robiłem, ale jakby organizatorem był Zbyszek Bujak, ponieważ no, on był ten konspira. Także był podział.
1: Ale poczekaj, bo żebyśmy nie doszli do końca od razu. Dodaczy, ja myślę, że dokładnie to jest przewrót kopernikański, ale jasne, on pokazuje, dlaczego to jest jawne i dlaczego są te nazwiska i telefony. To jednocześnie jest uwiarygadnianie. Te konkretne osoby biorą odpowiedzialność za całą tą akcję. To są osoby, o których każdej z nich moglibyśmy tutaj mieć osobny program, więc nie będziemy może się zatrzymywać ich biografiami, ale to są osoby znaczące. W ogromnej większości z tych założycieli osoby, które już mają wiele lat, to są po 70 osoby, mają swoją kartę aktywności publicznej, często sięgającą okresu międzywojennego, a co najmniej II wojny światowej. Więc to są osoby, które stanowią taki rodzaj autorytetów moralnych, które mówią, to jest akcja wartościowa, ważna możecie państwo na przykład dawać spokojnie pieniądze, to nie idzie, że tak powiem, na jakieś lewe cele, nie będzie zdefraudowane. Za tym stoi poważna grupa ludzi. I także za tą pomocą, prawda, merytoryczną, prawniczą, ale także za wiarygodnością tego, co się przekazuje. Bo przecież mamy sytuację taką, że władza nic nie informuje. O tych sprawach, o których my tu mówimy, więzienia, prawda, bicie na komendach, władza temu wszystkiemu zaprzecza. Znaczy w ogóle nie musi zaprzeczać, bo w ogóle o tym nie informuje. Więc ci ludzie...
2: Choć z drugiej strony, co może warto też młodzieży przypomnieć, jeszcze zanim powstaje KOR, bo to jest właśnie zaraz po tych tak zwanych wydarzeniach czerwcowych, organizuje jakieś masowe wiece, których potępia tych wszystkich ludzi, prawda? Tak. Słynne Warchoły z Radomia, wtedy pada z mównicy, prawda?
1: Bardzo słusznie, że pan to przypomniał, bo to koresponduje z tym, co mówił Zbigniew Janas o tej postawie robotników. To nawet nie tylko to, że oni byli prawda, po aresztowaniu, po przejściu przez areszt, ścieżki zdrowia, to potem się już bali. Ale też wytworzenie takiej atmosfery potępienia przez telewizję, przez radio, przez te wiece, które szły. Takie wytworzenie takiego przekonania, że ci, którzy się buntują, sprzeciwili tej podwyżce cen, to są warchoły, łobuzy, jacyś kryminaliści pewnie. Wstydzić się powinni, że śmieli tutaj podnieść rękę na władzę ludową.
0: I jak wracali do fabryki, to nie było tak, że wszyscy się cieszyli i popierali ich, bo to nie była taka atmosfera. To znaczy, myśmy to też odczuwali, że jak zaczęliśmy działać, byliśmy już jakoś znani. Oczywiście byli tacy, co jedni po cichu, inni głośniej, ale ilość ludzi, która na nas patrzyła, że tak powiem, no można powiedzieć z potępieniem, była bardzo duża. To się dopiero wszystko, ale też oczywiście nie wyprzedzamy, wszystko przełamało oczywiście po 31 sierpnia.
1: No bo dzisiaj rzeczywiście to jest dla ludzi młodszych, to jest trudne może do zrozumienia, ale po tylu latach PRL-u i tylu latach rządów partii ze Związkiem Radzieckim na czele w bloku i tak dalej, no to ludzie nie wierzyli, że jakieś zmiany są możliwe. W zasadzie się powszechna postawa była przystosowania do tego, co jest, akceptowania tej scenerii całej, tych rytuałów i tak dalej. Można w nich nie uczestniczyć, ale one są normalne, tak jak jest wiosna, lato, jesień, zima. Tak ten ustrój wygląda i będzie wyglądał zawsze. I nagle tu się pojawia, że jacyś przychodzą i mówią, nie, my uważamy, że to trzeba, prawda, odrzucić, trzeba... Oni byli traktowani często jak wariaci, którzy, prawda, mogą pociągnąć człowieka ku jakimś strasznym rzeczom. Przyjdzie milicja, zrobi rewizję, wyrzucą cię z pracy, ze studiów. Trzymaj się od tego z daleka. To było bardzo często.
0: Andrzeju, a panie doktorze, wiecie, co było nieszczęściem fabryk największym, jeśli chodzi o możliwości działania? Nie wiecie. Otóż największym nieszczęściem było, że ilość ludzi, którzy podpisali zobowiązania współpracy, była potężna. Wiecie dlaczego? Otóż powszechne było, że ludzie wynosili z zakładu, ponieważ nic na zewnątrz nie było. A to małe obciążki, a to śrubokręt, a oczywiście rewizje były na porządku dziennym. I to robili dlatego, że każdego takiego łapali, przyjeżdżała bezpieka. No jak nie podpiszesz tutaj i nie będziesz nam pisał raportów, to cię wyrzucimy. Słuchajcie, ile mieliśmy przypadków, a ilu nie mieliśmy, że chcieliśmy, żeby ktoś rozprowadzał. Był taki opozycyjnie, przychodził mi, słuchaj, ja podpisałem. Bo mnie złapali z... I to było powszechne. To nie było tak, że to pojedyncze jakieś sytuacje, bo można było to zrozumieć. Oni nie byli złodziejami. Po prostu nic nie było na tym zewnątrz. No i jak potrzebowałem kawałek kabla, to ja nie miałem gdzie kto kupić, to sobie owinąłem, ale mnie złapali. A już nie mówiąc o tym, że dużo też piło w fabryce. I też to był powód tego, że ludzie podpisywali. I to musiał być potem tylko ten masowy, żeby to się wszystko przełamało i żeśmy machnęli na to ręką, że są tacy, ale wtedy nie.
2: Ja jeszcze tylko chciałem dopytać pana profesora o taką rzecz, bo w tej poprzedniej wypowiedzi mówił pan właśnie, że niektórzy nie bardzo chcieli rozmawiać z tymi ludźmi z KOR-u, no bo oni opowiadali o jakichś zmianach, które wszystkim wydawały się to kompletnie nierealne, tak? Natomiast rozumiem, że jednak tym punktem wyjścia dla działalności KOR-u i tej pomocy dla robotników była taka pomoc konkretna związana z ich sytuacją po tych czerwcowych wydarzeń. Dokładnie, czyli dokładnie. Pomoc finansowa dla rodzin, ale też powiedzmy, bo tu się też pojawiają ważne nazwiska, Jan Olszewski, mecenas Siłanowicki, pomoc prawna w tej sytuacji, w tych procesach, na których musieli ci robotnicy się stawić.
1: Dokładnie, no oni byli sądzeni, prawda, tutaj powiedziałem o Warszawie, ale najwięcej to w Radomiu. Adwokaci też się bali, nie chcieli się angażować w takie sprawy i w związku z tym były ogromne trudności ze zbudowaniem jakiejś obrony tych oskarżonych. Tych kilku adwokatów wymienionych przez pana, jeszcze dwóch, trzech, czterech, to byli ludzie, którzy też mieli za sobą doświadczenia duże, życiowe i odwagi. Różne progi przekroczyli i się zdecydowali jechać i bronić tych robotników, ale to były jednostki. Musiało się dużo zmienić, żeby ten ruch stał się szerszy, ale to lata musiały upłynąć. Natomiast to, co pan powiedział przed chwilą, to znaczy z docieraniem do robotników, to jest ważne, bo my dużo się tej psychologii zajmujemy i bardzo dobrze, bo to trzeba zrozumieć. Oczywiście ci, którzy jechali z ofertą pomocy materialnej i informacji, prawda, że cię pobili, no to spisz to, jak cię pobili, co tam się działo. Oni nie mówili o wielkich zmianach, nie mówili o Związku Radzieckim, nie mówili o partii, nie mówili o tym, że jest potrzebna demokracja. Skupiali się na tych konkretnych sytuacjach, jak pomóc temu człowiekowi materialnie, jak, że tak powiem, wystąpić o, że tak powiem, żeby go, no nie wiem, uniewinnili, przywrócili do pracy. Na tym się koncentrowano. I na zbieraniu informacji, jak wyglądały te represje. Cała ta sfera, że tak powiem, nazwijmy to polityczna, to ona była gdzieś w tle. Ona oczywiście mogła być w warszawskich salonach dyskutowana, ale nie z tymi robotnikami tam w Radomiu czy w Ursusie. Tu była skoncentrowana na pomocy, na bezpośredniej pomocy dla ludzi. No a jeśli chodzi o te grupy, które tą pomoc niosły, to zbudowaniu, że tak powiem, takiej sieci porozumień, żeby tym ludziom pomagać. To było akcentowane. Nie mówiono o polityce, o pomocy dla robotników. W imię tego zbierano pieniądze, zbierano, prawda, środki, rozpowszechniano informacje o represjach. Jedni od drugich brali te na maszynie jeszcze sporządzone pierwsze komunikaty KOR-u i rozpowszechniali, przepisywali, rozpowszechniali wśród swoich znajomych. To było takie tworzenie sieci informacyjnej.
0: Ja bym tylko do tego dodał, absolutnie, ja, że tak powiem, tak samo widziałem KOR. Już wtedy, kiedy myśmy, nie 77, tylko że to zostało w KOR-ze, to co było w 77. To było najważniejsze. Dlaczego? My mieliśmy najpierw kontakt z Robcio, a potem dopiero z KOR-em.
2: Robcio, czyli? Młodzieży trzeba mówić.
0: Tak.
2: Ruch Ochrony Praw Człowieka i Obywatela.
1: Ruch Ochrony Praw Człowieka i Obywatela. To taka trochę konkurencyjna organizacja.
0: Ale nie, no konserwatywna, katolicko-konserwatywna, i tam było inaczej. Tam nie było takiego, że myśmy się zgłosili, robotnicy to nas przyjmują, mają dla nas pomysły, nas wspierają, żebyśmy mieli te pomysły, z nimi obawiali i tak dalej. Tam mieliśmy wykonywać robotę jakąś dla nich. No i myśmy się oczywiście, my byliśmy ambitni robotnicy, nie tacy, że będą im tylko załatwiać coś tam i tego. I jak po nawiązaniu kontaktu z KOR-em, to się powtarzało. Oni, znaczy na pierwszych spotkaniach nie było żadnej takiej gadki. Znaczy tam się rozmawiało i myśmy rozmawiali, nas było jeszcze wtedy niewielu. Się rozmawiało o konkretnych rzeczach, które możemy zrobić, jak je zrobić. Potem podsumowywaliśmy to, co się udało, co się nie udało, dlaczego. To była rozmowa o życiu takim tym opozycyjnym, a nie ideę. Oczywiście o tych ideach. To myśmy swoją drogą i nasi partnerzy, ci robotnicy, których myśmy tam ściągali coraz więcej, prawda, bo mieliśmy te grupy potem coraz większe, to oni sami chcieli się kształcić. Oni sami chcieli o tym czytać, prawda? I myśmy wtedy sprowadzali książki i takie grupy też tworzyli. My zresztą ze Zbyszkiem też z takiej grupy pochodziliśmy, dlatego że pierwszym taki, który nas uczył i literaturę nam ściąga i uczył, to był Janek Łojak. My tworzyliśmy taką grupę, spotykaliśmy się u niego w domu i on nam opowiadał o książkach, o ideach. Także my byliśmy ciekawi, ale przede wszystkim jako robotnicy byliśmy ludźmi od roboty. Chcieliśmy coś robić, chcieliśmy coś zrobić. I mieliśmy w tym wsparcie największe Jacka. Bo Jacek oczywiście to był taki...
1: Kuroń.
0: Tak, Jacek Kuroń. Tak. O, Jacek
2: jeden
0: był
2: jest
0: taki...
2: Jacek, jak mówił Zbyt
0: no tak,
2: Janac.
0: Jedyny w swoim rodzaju. Oczywiście wszyscy byli kochani i dla nas to byli wielcy. Wiecie, słuchajcie, no to znaczy, jak mnie nieraz o Macierewicza pytają. Ja mówię wtedy, ja nie rozróżniałem ich. On był tak samo wielki, jak wszyscy inni dla nas robotników, bo myśmy z tego środowiska nie pochodzili. On, każdy z nich był wielkim człowiekiem. Do dzisiaj się śmiejemy sami z siebie, że myśleliśmy, że przyjdą na pierwsze spotkanie przed Janek Lityński, siadł koło mnie na tym spotkaniu konspiracyjnym, a ja mówię, no chyba członek KOR-u nie przyszedł. A on mówi, ale to ja jestem Janek Lityński, a Janek dotąd mi sięgał siedząc.
2: Do ramienia, bo to nie widzą
0: słuchaczy. Ja sobie wyobrażałem, że to przyjdą, no i to trzeba być herosem, żeby walczyć z tym systemem. Ale potem się okazało, że herosem psychicznym najbardziej. Fizyczne też się przydawało, ale to z innego punktu widzenia. Więc no można powiedzieć, to absolutnie Andrzej ma rację. To były takie podstawowe rzeczy. I KOR to uzyskał przede wszystkim z tych właśnie poświęceń pomagania tym ludziom bezpośrednio. Tak, tam, bo tym ludziom się pomogło i oni się nie włączali potem w działania. Znaczy, byli ciężko przestraszeni i oni się nie włączali. Ale inni jak zawsze, tak? Chociaż, Andrzej, przepraszam, że ja zadam takie pytanie, bo Andrzej prawie wszystko wie o świecie. Bez przesady. No przestań, no, jesteś tutaj wybitniejszym historykiem i oczywiście wiesz prawie wszystko. Natomiast mnie ciekawi jedna rzecz, wiesz, i nigdzie tego nie przeczytałem, nie wiem, bo nasi przyjaciele to mówią, taka jest książka, której ty też jesteś, o historia Polski, takie, gdzie są wywiady, albo artykuły wasze. Ja chodzę i moim wnusiom mówię, pamiętajcie, dziadzio jest tam wymieniony. W tej księdze o historii Polski. I to nie raz. I mówię, a ja byłem robotnikiem. Adam o mnie tam właśnie mówi i o Zbyszku. Właśnie jako tych, którzy my byliśmy przez nich traktowane jako fenomeny. I dla mnie ciekawi, ilu było takich robotników, bo to było środowisko korowskie, cudowne, ale intelektualistów głównie i że tak powiem, się znających.
1: I studentów,
0: my byliśmy jedni z pierwszych robotników, którzy się zbliżyli. Ja zaraz powiem, jak będziemy rozmawiać, dlaczego żeśmy nie wstąpili do KOR-u. Ale, bo to teraz się dowiedziałem. Natomiast ilu było takich, wiesz, w kręgu KOR-u, czy tych w ogóle, ale prawdziwych, takich autentycznie pracujących robotników?
1: No nie za dużo. Właśnie najwięcej w Gdańsku, bo tak, ci ludzie właśnie byli, potem tak, będą stali na czele tak, strajku sierpniowego.
0: Tak, no bo był Lechu, był tam
1: no
0: przede
1: tak,
0: wszystkim, ale
1: Walentynowicz,
0: tak,
1: prawda, tak, Lis, tak, tak, tak, no, Pieńkowska, no to ona nie była...
0: to nie jest inżynier? To już nie nadalicza się.
1: Nie. Lis jest, nie był elektromechanikiem, o ile pamiętam. Tak. On nie był inżynierem na pewno. Gwiazda
0: był inżynierem. Zawsze go miałem za inżyniera.
1: Nie. To gwiazda.
0: Mówimy o Bogdanie Licie, to jest przecież bohaterze.
1: Tak, no więc tak, tam było środowisko nie takie duże, w sumie kilkanaście osób, może bliżej, dalej.
0: Ale ja nie wiem, czy
1: związane
0: w Warszawie nie tylko ja i Zbyszek przez długi czas.
1: No tak, ale byliśmy, dużo nie było. Znaczy to nie, najwięcej no, by nam mógł powiedzieć Henryk Wujec, który już nie żyje, który z tymi kontakty miał z robotnikami w różnych zakładach. Nie zawsze były to jawne kontakty, takie, żeby tam gdzieś w druku te nazwiska się pojawiły, ale ważne. Potem przy organizacji regionu Mazowsze ważne, przy nawiązywaniu
0: kontaktów. Ale myśmy
1: kontaktów
0: na przykład nie dostali takich kontaktów, żeby nawiązywać między fabrykami, wiesz,
1: no nie, nie, bo to, nie,
0: to była konspiracja.
1: No, to była konspiracja, przecież to by nie chodziło o to, żeby zasypać.
0: Tak. Bo nas było tak mało, tych robotników, KOR-u, że no po prostu no, i to jeszcze takich, którzy byli zdecydowani. Bo oni nas pytali, no ale co się stanie, ja już miałem syna, ja już ale żonę obaj mieliśmy, no co, jak my myślimy o tym, żeby, że no jak nas aresztują, co się stanie. Wiesz, co ja mówię, po pierwsze, jak mamy z wami kontakt, to już się tak nie boimy. Poza tym jesteśmy dwóch. Pojedynczo nie wiem, czy byśmy byli w stanie. Jak już się nas dwóch, Czereśniak doszedł, trzech,
1: może,
0: to już była siła.
1: Może tu trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo trochę rozbijamy chronologię w tej rozmowie, no ale może i to nie jest źle, bo koncentrujemy się właśnie na tym, co Zbyszek Janas tutaj mówi, na tym kontakcie z inteligencji, z robotnikami. Jedna z rzeczy bardzo ważnych w KOR-ze to jest to, że tu jest wypracowana zasada, żeby władza nie mogła po cichu represjonować nikogo. Mhm. To tak, znaczy, jeżeli takich to. Działaczy, czy to jest na studiach, czy to jest w środowisku jakimś robotniczym, wszystko jedno. Jeżeli komuś wchodzą na głowę, aresztują, zatrzymają, zrobią rewizję, nie daj Boże pobiją, to natychmiast o tym wiadomość idzie, tak, po pierwsze do centrali KOR-u, tak to nazwijmy roboczo, czyli informacyjnej u Jacka Kuronia, a następnie jest przekazywana na Zachód. I ta sprawa staje się znana powszechnie wszystkim, co czytają Radio Wolna Europa. To bardzo miało duże znaczenie, bo władza ludowa, milicja się zaczęła obawiać tego. Po co im takie historie?
2: Tym bardziej teraz ja wejdę w słowo, że może też dobrym pomysłem jeszcze tuż przed powstaniem KOR-u, bo to jest chyba lipiec 76 roku, jak Jacek Kuroń pisze list do Enrico Berlinguera, szefa Komunistycznej Partii Włoch. I również później w ramach pomocy zwracają się do zachodnich central związkowych, często bardzo lewicowych, czy wręcz komunistycznych, i naszej władzy ludowej tym bardziej jest trudno, prawda, tym komunistom z zachodniej Europy jakby no kit wciskać, że tu się nic nie dzieje, skoro oni dostają informacje.
1: Tak, dokładnie. Tak? Ja tą sprawę rzeczywiście nawet badałem źródłowo, dokładnie w archiwach KC. To miało znaczenie, chociaż niektórzy uważają, że nie miało, ale miało. Tak. Bo ten Berlinguer po otrzymaniu tego listu od Jacka Kuronia zainterweniował u towarzysza Gierka jego, co się u was dzieje, towarzysze? Czytam, no że tak, tutaj robotnicy są aresztowani i jakieś się bardzo złe rzeczy dzieją. To uruchomiło, że tak powiem, pewną reakcję tutaj w KC, bo oni nie mogli sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, nic wam nie powiemy. Tak. Musieli jakoś na to odpowiedzieć. Tam były wymiana korespondencji, prawda, nawet wizyt.
2: Ale... Znający świetnie Francję i francuski Edward Gierek, na pewno ze związków CGT, które były związkami komunistycznymi, można właściwie tak powiedzieć, no też może otrzymywał jakieś informacje.
1: No nie, CGT to nie, nie, bo to partia francuska była dużo bardziej ortodoksyjna w stosunku do Moskwy i nie wdawała się w takie sprawy. A Włosi, no to jest inna sprawa, to są eurokomuniści i oni byli wrażliwi na takie rzeczy. W związku z tym ja sądzę, nie mam dowodów takich twardych, ale sądzę, że to, iż władza zaczęła myśleć o amnestii, o wypuszczeniu jak najwięcej tych, których aresztowała i wsadziła, to ten włoski ślad ma tu znaczenie. Oni byli na to wrażliwi.
2: Już na początku 77 roku.
1: Oni falami zwalniali. Po pierwsze jesienią część zwolnili już. Potem oczywiście duża amnestia ogłoszona publicznie, to był początek lutego. No i ostatecznie znowu tam po lutym też jeszcze zwalniali. Definitywnie wszystkich wypuścili w lipcu 77, to znaczy ostatnich 5 skazanych.
0: I przyjmowali do fabryk. Z powrotem nie wszystkich, ale część przyjmowali, no stąd potem myśmy trafili do nich w Ursusie, bo oni w Ursusie pracowali, ale bo nie wiem ile czasu...
2: No jeszcze mamy. Maksimum 5 minut, także teraz
0: no to
2: dla
0: ja
2: pana
0: chcę powiedzieć, bo tak, ja strasznie się cieszyłem, że z Andrzejem, ja rok nie występowałem, wiecie dlaczego, w ogóle pierwszy raz od roku jestem, jak się dowiedziałem, że Andrzej będzie, to ja wiem, że ja mogę, że tak powiem, spokojny być, bo on wszystko wie, co się działo, a ja nie, bo nie mam takiej pamięci, ale za to odwrotnie mam z tym KOR-em wspomnienia i takie ludzkie bardziej, bo my byliśmy no, tymi robotnikami inaczej odczuwaliśmy niż wszyscy inni. I słuchajcie, dopiero teraz się dowiedziałem, dlaczego myśmy ze Zbyszkiem nie wstąpili do KOR-u. Przecież mogliśmy zostać, myśmy się już nie bali. Już tak nas mieli
2: nie,
0: za
2: no
0: to
2: wstąpiliście w 78.
0: Nie wstąpiliśmy, byliśmy jako współpracownicy.
1: A, okay.
0: Jako współpracownicy. No tak. I otóż, ponieważ Zbyszek Gluza i Karta robią książkę o KOR-ze.
1: Już zrobili.
0: Słuchaj,
1: już
0: tak, już zrobili.
1: Wydane.
0: I oni znaleźli, a ja to nie pamiętałem, no bo skąd człowiek może takie rzeczy pamiętać, ale to są fajne rzeczy, jak się odnajduje po kilkudziesięciu latach. Jakiś tekst albo te moje dwa listy, które ja napisałem do Zbyszka Bujaka, to odnalazły też się po 50, tam 40 iluś latach. I otóż oni mnie zapytali, czy mogą to zamieścić. Znaleźli wywiad ze mną. Nie wiem, czy w to, nie wiem gdzie, czy pewnie w którymś z tych pism korowskich. Gdzie mnie pyta redaktor, dlaczego myśmy nie wstąpili do koru, dlaczegośmy nie zapisali się do koru. No bo domniemanie było tak, że może się baliśmy czy coś. I otóż ja odpowiadam bardzo szczerze, my, Robole z Ursusa, do takiej organizacji, z takimi ludźmi, słuchaj, to jest napisane. Ale to jest tylko powtórzenie tego, co ja powiedziałem, że dla nas oni wszyscy byli wielcy, wielcy. I jeszcześmy ich nie rozróżniali, że tak powiem, kolorystycznie, tak? Każdy był dla nas wielki. A my byliśmy robotnikami skromnymi, prawda, wyrobnikami i jeszcze, że, ja tam mówię, że jeszcze żeśmy niczego takiego nie dokonali, chociaż zdaje się, byliśmy jedyni, którzy niektóre rzeczy zrobili w Polsce tam, w tamtym czasie, nie? Ale to nie zrobiliśmy tyle, wystarczająco dużo, żebyśmy my mogli wstąpić do koru i poprosić o to. Więc...
1: No właśnie, bo może tu trzeba wyjaśnić na koniec, bo sam kor, członkowie koru to jest grupa raptem 30, może 32 osób, a wszyscy pozostali, którzy z korem mają związki, uczestniczą w redagowaniu pism, kolportażu, tworzeniu wolnych związków, wszyscy są jako współpracownicy.
0: Tak.
1: Ten kor był zamkniętym gremium, które się uzupełniało przez kooptację. Rzeczywiście, no, połowa to intelektualiści, profesorowie, ludzie po około 80 z dużym dorobkiem. Takich młodych było stosunkowo niewielu.
0: Ale też głównie intelektualiści,
1: no,
0: prawda?
1: Tak,
0: bardzo,
1: no, tak.
0: Wszyscy.
1: No może intelektualiści, tak. Nie intelektualiści, nie wiemy, co to jest intelektualista, ale,
0: nie wie, ale
1: w każdym razie po studiach, tak, z jakąś
0: dla
1: pozycją.
0: Dla nas oni wszyscy byli intelektualistami, to nie było nasze środowisko. My obaj byliśmy z robotniczej rodziny, moja babcia była niepiśmienną chłopką, więc, a cudowną osobą, która mnie praktycznie wychowywała. I można powiedzieć, no dla nas to było, wiesz, odkrycie. To jest anegdotyczne, bo to też opowiadamy. Kochamy to opowiadać, że żeśmy z Byszkiem się spotkali pierwszy raz z Jackiem Kuroniem i on natychmiast kazał nam mówić do siebie po imieniu. I stoczyliśmy wielką dyskusję. My? Do kogoś takiego jak Jacek Kuron mamy mówić po imieniu? Ale Jacek mówił zawsze, że jak on przechodzi z młodymi na po imieniu, to za każde takie przejście, to on się odmładza o miesiąc. Ja do dzisiaj to stosuję i mówię.
2: No proszę, to dodatkowa lekcja.
0: Tak, poza tym, że to była wielka organizacja i bardzo ważna i oczywiście trzeba ją opisywać, i, bo to jest wielkie doświadczenie. Poza tym ludzie, to były ludzkie sprawy też, to były ludzkie emocje. To było święto.
2: KOR przestaje działać, co jest zresztą zrozumiałe, latem 81 roku na pierwszym zjeździe Solidarności.
0: Profesor Lipiński ogłasza.
1: No właśnie. Bo i ogłasza w takim sensie, że oto wszystkie cele, które stawiał sobie KOR za zadanie, są realizowane przez Solidarność.
0: Dokładnie to było.
1: I jakby nie ma potrzeby istnieć dalej. To już wziął ruch Solidarności na siebie.
0: Widziałem to, słyszałem. Patrzyłem, bo byłem na zjeździe, byłem delegatem, więc, a dla mnie to nie było takie ogłoszenie, że jakaś tam organizacja, która była, bo to byli moi przyjaciele już wtedy.
2: No. Pięknie panu dziękuję za to wspomnienie, bo mimo, że tyle właśnie o korze już mówiono, napisano i tak dalej, to ciągle coś możemy nowego do tej historii tak ważnej dorzucić. Pan profesor Andrzej Friszke, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii.
1: Dziękuję.
2: Był z nami Zbigniew Janas, polityk, działacz opozycji. No właśnie, musimy jeszcze kiedyś o tych nielegalnych spotkaniach z Wacławem Hawlem.
0: Bardzo proszę. W przyszłym roku jest rocznica powstania Karty 77.
2: No,
0: to jest 77.
2: To już jesteśmy umówieni. Pięknie dziękuję. Podziękowania też dla Macieja Stępulskiego, wydawcy. Państwu życzę dobrej nocy. Do usłyszenia jutro.
0: Dziękujemy. Dobranoc.
1: Dobranoc.
6: Autopromocja.
7: O przyrodzie i prawie. W sprawach polskich i międzynarodowych. Z bliska i z dystansu. Szczegółowo i w dwóch słowach. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Amerykański prezydent ma plan, jak zmusić Władimira Putina do rozmów o pokoju w Ukrainie. W sprawie amerykańskich baz w Polsce współpracujemy ponad podziałami, mówi prezydent Karol Nawrocki. Policja zatrzymała matkę oskarżonego o brutalne zabójstwo 16-letniej Majki z Mławy. 2:02. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Ameryka może użyć wobec Rosji nowych sankcji, żeby przymusić Władimira Putina do rozmów pokojowych. Tak mówił podczas sesji ONZ prezydent Donald Trump. Wojna w Ukrainie musi się jak najszybciej skończyć, więc amerykańskim prezydent poważnie rozważy zastosowanie tzw. ustawy Lindsey'a Grahama, która pozwala nałożyć 500% sankcje na towary z USA, a także 100% na kraje, które kupują od Rosji ropę i gaz. Zdaniem amerykańskiego prezydenta przede wszystkim mogłoby to skłonić Rosję do rozmów, a to już byłby krok w stronę pokoju. Jak mówił mi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, rosyjski prezydent ma się nad czym zastanawiać.
9: To nie jest mała rzecz. To jest duży straszak. I gdybym był Władimirem Putinem, brałbym to poważnie.
8: Na razie Rosja do sprawy jeszcze się nie odniosła. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał wczoraj dziennikarzom, że ustawa Lindsey'a Grahama mogłaby pomóc zakończyć wojnę jeszcze przed zimą. Dziś w Nowym Jorku również to podkreślał. Rosyjska wojna przeciwko Ukrainie jest największym zagrożeniem dla porządku światowego, powiedział prezydent Litwy Gitanas Nauseda podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ocenił też, że Moskwa już przegrała tę wojnę, ale nie zostało to jeszcze formalnie uznane. Powiedział, że wszystkie te ogromne wysiłki, cała ta krew i łzy zasadniczo poszły na marne. Ukraina nadal dumnie trwa jako niepodległe państwo. Język, kultura i tożsamość narodowa Ukrainy żyją i rozwijają się, dodał. Rząd i prezydent współpracują w sprawie zapewnienia stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Podczas sesji ONZ w Nowym Jorku zarówno prezydent Karol Nawrocki, jak i obecny w Ameryce wicepremier Radosław Sikorski rozmawiają ze stroną amerykańską o jak najszybszym podjęciu decyzji w sprawie amerykańskiej stałej bazy w naszym kraju.
10: Tutaj, jak powiedziałem na samym początku, reprezentujemy, drodzy państwo, jedną Polskę.
8: Strona rządowa o bazie rozmawia z Pentagonem, prezydent Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem. Dziś z sekretarzem obrony Pitem Hegsethem miał spotkać się minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, ale wizyta została przełożona na inny termin. Były ochroniarz ambasady USA w Oslo został skazany za szpiegostwo na rzecz Rosji i Iranu. Są dowody, że przekazywał agentom obu państw informacje o placówce i jej pracownikach. W więzieniu ma spędzić 3,5 roku. Wyrok jest prawomocny. Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o brutalne zabójstwo 16-letniej Maji K. z Mławy. Jednocześnie na terenie miasta doszło do przeszukania jednego z domów. Wczoraj ojciec zamordowanej dziewczyny i jego pełnomocnicy poinformowali, że nie zgadzają się z decyzją o umorzeniu śledztwa w sprawie gruźb karalnych, które wobec nich miała kierować matka oskarżonego. O pomoc zwrócili się nawet do Ministerstwa Sprawiedliwości. Mecenas Wojciech Kasprzyk, pełnomocnik ojca zamordowanej 16-letniej Maji, powiedział, że groźby były kierowane wobec ojca Maji, a także wobec niego jako pełnomocnika pokrzywdzonego. Budowę bezpieczeństwa informacyjnego trzeba zaczynać już w przedszkolu, mówili eksperci uczestniczący w pierwszym Kongresie Bezpieczeństwa Informacyjnego organizowanym przez Instytut Zamenhofa i Uniwersytet w Białymstoku. Dziesiątki specjalistów z całej Polski po raz pierwszy zastanawia się, jak budować odporność na dezinformację państwa, instytucji i samego społeczeństwa. Jesteśmy na wojnie kognitywnej, która trwa od dawna, mówi profesor Adam Bartnicki, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.
11: Jako Unia Europejska nieco wcześniej jako państwo polskie zaczynamy dostrzegać wagę tego zjawiska, zaczynamy mapować swoje siły i środki, jakie mamy.
8: Zajmująca się dezinformacją dziennikarka Sylwia Czubkowska podkreśla, że pracę z informacją, kwestii weryfikacji i wiarygodności źródeł trzeba uczyć się już od przedszkola. Z drugiej strony trzeba odbudować zaufanie społeczne do mediów.
12: Trzeba wzmacniać media, trzeba wzmacniać redakcje, trzeba wzmacniać pracę dziennikarzy na każdym poziomie finansowym, osobowym, dostępu też do dobrych, wartościowych informacji publicznych, z czym mam ogromny problem.
8: Sylwia Czubkowska przypomina też, że portale społecznościowe, główne źródło, z którego czerpiemy obecnie informacje, zarabiają na podkręcaniu emocji i przy korzystaniu z nich warto pamiętać o tym, że coś, co nas oburza czy polaryzuje, to często tylko czyjś pomysł na biznes. The Disappearers Marlona Jamesa. To, o czym nie mówimy. Elizabeth Stroud i John syn Johna Douglasa Stewarta znalazły się na finałowej liście tytułów nominowanych do tegorocznej nagrody Bookera, najważniejszego brytyjskiego wyróżnienia literackiego. Tak zwana krótka lista, ogłoszona przez jury dziś, zawiera sześć pozycji. Nominowane książki reprezentują

0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: To jest wtorkowy cykl z podcastem Półka z książkami. Podcastem, w którym Anna Sobańda rozmawia z autorami książek non-fiction, a więc przede wszystkim książek reporterskich. Na premierowe rozmowy zapraszamy co środę do aplikacji TOK FM i na tokfm.pl. A my taki premierowy odcinek mamy dla Państwa właśnie dziś. Zapraszam.
2: Nazywam się Anna Sobańda, to jest podcast Półka z książkami, w którym do rozmowy o ciekawych książkowych nowościach z gatunku non-fiction zapraszam ich autorów. A dziś ze mną w studio wyjątkowa osoba, pani Danuta Dworakowska, pianistka, pedagog i uczestniczka powstania warszawskiego pod pseudonimem Lena. Dzień dobry, pani Danuto.
3: Dzień dobry, witam.
2: A spotykamy się, ponieważ pani Danuta spisała wspomnienia właściwie nie tylko z powstania, ale z całego swojego życia w książce Pianistka, między dzieciństwem a zdziecinnieniem. Pani Danuto, to ja zacznę od tego spisywania właśnie. Jak to jest, jak przypomnieć sobie takie szczegóły, jakimi pani się tutaj z nami dzieli ze swojego dzieciństwa, przed tylu lat?
3: Mam wrażenie, że to jest taka reakcja łańcuchowa. Jedno za drugim się przypomina. Ja nie mogę przypomnieć sobie jakiegoś szczegółu gdzieś tam z jakiegoś roku. Nie, to wszystko jest powiązane. Więc jak ja już zaczęłam wspominać, no to ten łańcuszek mnie poprowadził aż do, prawie do dnia urodzenia.
2: Tutaj to, co jakby wzbudza taki niesamowity podziw, czytając tę książkę, to pamięć do takich anegdot, do zapachów, do smaków przeżytych właśnie w dzieciństwie. To jest w ogóle niesamowite.
3: To wraca.
2: Wraca.
3: Wraca. Pamięć jest naprawdę nieprawdopodobną pomocą w takim przypadku. Jak już odtworzyło mi się w pamięci widok tego mieszkania, no to ze wszystkim. Z kolorem ścian, z blaskiem okien, z dźwiękiem głosu, z zapachem, ze wszystkim.
2: I rozumiem, że jak się wchodzi w jakiś temat, to szufladki się otwierają.
3: Tak, tak, tak. Poza tym ja rzeczywiście, to zależy bardzo od piszącego. Mnie się wydaje, że mnie w danym momencie, jak zaczęłam pisać, bardzo było potrzebne to wspominanie, bo mnie oddaliło od tego dzisiejszego dnia, który był dla mnie wtedy bardzo trudnym. To było wkrótce po stracie mojego męża i zaraz potem mojego syna. Więc ja byłam rzeczywiście w bardzo trudnej sytuacji psychicznej i ta pamięć dzięki tym wszystkim szczegółom pozwoliła mi jakoś wydostać się z tego dołka.
2: I wrócić.
3: Tak,
2: do,
3: i wrócić,
2: do
3: tak. Także dlatego ja bardzo, przyznam się, bardzo lubię tę książkę swoją, zwłaszcza te pierwsze wspomnienia oddaliły to, co było takie trudne w danym momencie.
2: To bardzo widać, że pani weszła w ten czas, bo faktycznie te wspomnienia z dzieciństwa, tej małej Danusi, bo one się zaczynają bardzo wcześnie, są opowiedziane językiem dziecka, znaczy tak jak pani to najwyraźniej pamięta. To porozmawiajmy chwilę o tym dzieciństwie, które rozumiem, jakby czytając książkę, że ono było beztroskie, piękne, takie jak być powinno, zanim zostało przerwane przez...
3: Z tej perspektywy tak, dzisiaj, ale wtedy... Ja się czułam bardzo osamotniona, bo byłam jedynym dzieckiem w rodzinie dorosłych. Przecież jedna siostra 10, druga 12 lat starsza. Mm-hmm. Więc jak ja miałam 4, a ta miała 16, to była za różnica. Także ja się tam śmiałam z tej książce i dzisiaj też mnie to bawi. Ja miałam 3 mamusie, bo one mnie sztorcowały, prawda? Usiądź prosto, nie skrzyp po talerzu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc poza tym ja się nie nauczyłam mówić takim językiem prawidłowym, jak wtedy dzieci mówiły między sobą, bo ja słyszałam mowę tylko dorosłych. Mhm. Tam z tej książki ja to opisałam, nie byłam w przedszkolu, jeden dzień byłam, pół, więc nie wystarczyło, nie miałam środowiska, nie miałam rówieśników. Więc ja od razu mówiłam językiem dorosłym i tutaj, jak ja sama czytam, myślałam, wracały te moje całe zdania na jakiś temat, to potem zauważyłam, że rzeczywiście mimo wszystko jak piszę, wyrażam się, używam języka dziecka. Więc to wróciło, mimo tego, że ja z perspektywy czasu mówię, że za wcześnie byłam, jak babcia mówiła, mała stara.
2: Mała stara, ale też taka z własnym charakterem i własnym zdaniem, bo to się czasami przewija.
3: No chyba tak.
2: I tak zostało chyba przez całe życie.
3: Może właśnie dlatego, że nie miałam rówieśni.

0: Więc ja usiłowałam, znaczy w tej chwili tak mi się wydaje, że usiłowałam dostosować się do rozmowy dorosłych, którzy mieli swoje zdanie i tak dalej.
1: No to dlaczego Danusia miałaby nie mieć? No. Jak rozumiem, tutaj najbardziej odczuwał to pani tata. To jest w ogóle też ciekawy wątek, bo tata trochę ułożył pani, prawda?
0: Ale ja tacie zawdzięczam wszystko. Mm-hmm. A wtedy się buntowała.
1: Ale wtedy oczywiście. Tak pani tego nie odbierała.
0: A no pewnie, że tak. Oczywiście, że tak. Właśnie wracając do tematu tata. Wszystkie dzieci chcą grać, obojętnie na czym, tylko nie chcą ćwiczyć. A to są dwie różne rzeczy. A tato, ponieważ był właśnie muzykiem zawodowym i wiedział, że bez pracy nie ma w ogóle nic, ale sam nie wystarczy. No i właśnie mnie pilnował i ja się wtedy buntowałam, bo jak się ma tam te 6 lat, kiedy ja zaczęłam grać, ja nie rozumiałam tego, że ja muszę. Się buntowałam, bo to było nudne. Ja chciałam grać jakieś piosenki jednym palcem coś, a nie tam ćwiczyć jakieś gamy. A to wszystkie dzieci mają.
1: Ale teraz z perspektywy czasu rozumiem, że jednak ma pani też świadomość,
0: nie,
1: że...
0: Ja im zawdzięczam całe swoje życie i zawód i wszystko.
1: A żal o to, że nie pozwolił zostać piosenkarką? Solistką?
0: Trochę może tak. Mhm. Ale mam wrażenie, że... jeżeli chodzi o wybór jakiś zawod, no chciałam tańczyć, chciałam śpiewać, chciałam w ogóle różne zdolności, ale zdolności artystyczne nigdy nie są w pojedynkę. Zawsze jeszcze to Chopin był znakomitym aktorem, prawda, i pisał genialne listy. Zawsze coś jeszcze jakieś się sparzy. No więc nic dziwnego, że jeżeli ja już miałam tę muzykę we krwi, no to ona się chciała uzewnętrznić śpiewem. Jak to mały dzieciak, no to oczywiście każda dziewczynka chce tańczyć, prawda? Chce oczywiście. Być królewną i chce być i tańczyć. No więc tak nic dziwnego, że jak ja tam w balecie zobaczyłam to wszystko, no to mnie się chciało też tańczyć. Ale później, już jak już byłam tą nastolatką w czasie wojny, kiedy byłam tam, miałam okazję być w majątku i zobaczyć jak co to znaczy ziemia i kwiatki i ptaszki i wszystko. No nic dziwnego, że ja się tym zachwyciłam, bo przecież to jest coś najpiękniejszego, mieć do czynienia z ziemią. Ja jak najpierw dostałam takie małe ziarenko, wsadziłam, za parę dni się pokazał zielony kiełek, a potem to młodego człowieka fascynuje i moim zdaniem im więcej młodych ludzi będzie miało okazję zaobserwować życie przyrody, tym będzie dla nas wszystkich lepiej. Ja wcale tego nie żałuję, że ja tam oszalałam na tym punkcie.
1: No jest taki moment w książce, w którym pani pisze, że jeśli nie muzyka, to na pewno będzie to ta droga taka życiowa związana z ziemią, z uprawą roślin, zwierząt. Tak, myślę, że tu się przejawiała też ta pani wrażliwość artystyczna, która po prostu przejawia się w różnych aspektach życia. I...
0: U wszystkich tak jest. U wszystkich tak jest. Poza tym bardzo jeszcze zabawna rzecz. Prawie wszystkie moje koleżanki śpiewaczki i pianistki są znakomitymi kucharkami.
1: Naprawdę. To ciekawe połączenie.
0: Ale tak. Przecież to jest, sztuka kulinarna była wcześniej niż sztuka grania na saksofonie. Więc to wiemy, prawda?
1: No ciekawe. Pani Danuto, czy pani pamięta atmosferę lata 1939 roku? Bo pani wtedy nie była z rodziną w Warszawie.
0: Ja wtedy byłam u babci w Wiązownie. Mhm. I przede wszystkim ta atmosfera narastała już ostatni cały rok. Właśnie obijały mi się o uszy te nazwiska, jakiś tam Hitler, Beck, coś tam, jego wojna. Jeżeli być słowa wojna, to co mi przywodziło na myśl? Sienkiewicza, no bo to przecież jak wojna, to Sienkiewicz. Tego momentu się też nie da zapomnieć właśnie. Jak samoloty tam nad nami przelatywały, ale myśmy mieszkali w lesie, bo Wiązowna to jest ten cudowny las. I właściwie no to samoloty, jak to samoloty. Właściwie nie kojarzyłam tego z wojną i z tym, co to słowo za sobą niesie. Ale jak właśnie później dopiero, kiedy tato zadecydował, że musimy iść dokąd, no nie, bo właściwie po co on szedł, to ja nie wiem. Mama też nie wiedziała, ale to był taki owczy pęd. Ludzie ze wschodu uciekali na zachód, z zachodu szli na wschód. Po po jednej szosie lubelskiej były w dwie strony tłumy, a samoloty latały i polowały Niemcy. To było straszne. Ale pierwsze spotkanie z wojną, zrozumiałam, co to wojna, bo jak samoloty fruwają, to tam fruwają. Ale to, co ja tam opisałam, kiedy szłam z babcią przez pole rżysko, już bo było przecież po zbiorach, do wsi wracałyśmy i nadleciały samolot i zaczął na nas polować najwyraźniej. Stara kobieta z dziewczynką na gołym polu. Więc nie byłyśmy żadnym wrogiem. Nie trzeba było nas zabijać. I to mnie przeraziło. Nie tylko strach i to, co ja tam w książce opisuję, jak to było dalej, ale później zastanowiłam się, to jest okropne, bo dla mnie wojna. Ja mówię, no dobrze, stoją naprzeciwko siebie, strzelają do siebie, albo się kiedyś szablami tłukli. To jest wojna. Ale nie polować na polu na starszą kobietę z dziewczynką, to jest morderstwo. I od tego momentu miałam skażony stosunek do Niemców, do których miałam wielki szacunek, bo przecież oni w kulturze muzycznej nie tylko, ale w ogóle w nauce mają ogromne zasługi w kulturze pod każdym względem. I to było dla mnie bardzo, bardzo przykre, ale te myśli przyszły później. Na razie był szok.
1: Był szok. Było to też przebija, brak zrozumienia wobec decyzji dorosłych, czyli to, dlaczego tak. My opuszczamy tę wieś, tak, która
0: tak, tak. Ale tata to wytłumaczył logicznie. Na wsi przecież krzypek nie jest potrzebny w czasie wojny.
1: Tato szukał pracy. Tak.
0: No więc gdzieś może się zahaczę, pójdę do miasta, tu może jeszcze co będzie lepiej. A poza tym ludzie byli moim zdaniem zdezorientowani, niedoinformowani, przerażeni tą sytuacją. No i robili mnóstwo błędów w związku z tym. Ale tym razem nie żałuję, bo jak pani tam była uprzejma przeczytać, w tym majątku było tam teściowa profesora Tatarkiewicza. Bardzo piękna i ogromna szkoła życia w ogóle dla mnie.
1: Takie, można powiedzieć, nowy fach. Nauczyła się tam pani bardzo wielu rzeczy związanych z prowadzeniem gospodarstwa de facto. No one się potem chyba nie do końca przydawały, chociaż były takie momenty w pani życiu, gdzie gdzieś tam jeszcze ta wieś się pojawiała.
0: Tęsknię za tym, ale nie mam. Tak.
1: Nie ma. Ale sama okupacja to była już Warszawa.
0: Tak.
1: Takie próby normalności, takiego znalezienia normalnego życia w tej okupowanej Warszawie. Były.
0: Mam wrażenie, że warszawiacy bardzo dobrze zdali egzamin, dawali sobie radę. Przy ogromnej pomocy w czasie okupacji, mówię, że był jednak kontakt z Pragą. Także to było, jakby powiedzieć, o wiele mniej sprzeczek i kłótni niż dzisiaj. Myśmy wszyscy mieli jedną rzecz przeżyć, baliśmy się, byliśmy w wielkim niebezpieczeństwie. Wszystko jedno, kim by się tam nie było, prawda? Ale ta jedność była wtedy nieprawdopodobna. Myśmy sobie nawzajem wszyscy pomagali i tego się nie nazywało pomocą. Nie, to wynikało z sytuacji po prostu. Wszyscy jednakowo baliśmy się, wszyscy byliśmy w jednakowym niebezpieczeństwie i dlatego wszyscy nawzajem widzieliśmy czyjąś potrzebę i trzeba było pomóc jedno drugiemu. Więc w czasie okupacji była ogromna solidarność w Warszawie, ludzie sobie pomagali. A że były te jednostki, które tam sprzedały się, to wszędzie zawsze są i nigdy nie było inaczej. Na to nie ma rady. Poza tym bardzo dużo na przykład polskiej policji. Oni byli zaangażowani również, prawda, przez Niemców, ale musieli podpisać jakąś lojalkę i mieli jakieś niebezpieczne dla ludzi zobowiązania. Byli tacy, którzy oczywiście dużo ich było, podpisali, no bo musieli przecież z czegoś żyć. Był całe życie policjantem, nic innego nie robił, no to musiał, prawda, ale tak kombinował, żeby nikogo z naszych nie skrzywdzić. No to czasem się to bardzo źle dla takiego kończyło. Mhm. Ale byli tacy, którzy rzeczywiście no, sprzedali się. No to też się bardzo często źle kończyli. Ale to były jednostki, co nam bardzo pomagało. Okazuje się, że potrzeba jest matką wynalazków. Były po pierwsze trudności finansowe, po drugie mieliśmy tylko kartki, bardzo 10 tylko cukierków na miesiąc dla dziecka było. Ale myśmy sobie takie wszyscy się odbierali.
1: Gdzie się takie cukierki odbierało?
0: A były po prostu sensowne sklepy podane, w tym i pod tym tego. Właśnie ja się dziwiłam, bo myśmy mieli na Bielańskim sklep Wedlowski, więc był bardzo blisko nas. Ale akurat mnie wypadało na Fredry, no to, ale to nie ma sprawy. W każdym razie ja tam mam taki kalendarz 44 roku, gdzie cały powstańczy tam wszystkie, każdy dzień, każda godzina jest opisana i są różne próby wybrnięcia z tej sytuacji, że nie ma z czego coś trzeba zrobić, a kobiety sobie dały radę. Mm-hmm. Więc rzeczywiście, jak trzeba, to się znajdzie metodę na to, że daje się radę. To, co było na kartki, było niewystarczające. To, co było poza kartkami, kosztowało majątek. Więc co się robiło? Przecież nawet jeżeli się szło na rynek, to było zawsze niebezpiecznie, bo można było wpaść w łapankę. Wpadali w czasie tego bazaru, prawda, mało, że zabierali wszystko, co im się podobało, też ludzie zabierali. Więc każdy, kto miał balkon, a przynajmniej okno, to za oknem tego, no to się sadziło chociaż szczypiorek, czy coś takiego, pomidorek. Nasz administrator dał nam, bo jeszcze dwie dziewczynki w moim wieku były, troszkę starsze, młodsze, ale mniej więcej ta generacja, duży trawnik był na podwórku, dał nam taki jeden trawnik, bo myśmy miały trzy rabatki i każda mogła sobie zagospodarować.
1: Więc
0: oczywiście no to się posadziło pomidorki, czosnek, cebulę, bo to było najważniejsze. Oferek i jakąś sałatkę, rzodkiewka nam wychodziła. Więc rzeczywiście wszystkie domy, które miały balkony, to nie miały kwiatków, tylko miały jakieś jarzynki. Mm-hmm. Tak się ludzie ratowali. Poza tym okazało się, że jak nie ma cukru, to jest sacharyna. A poza tym miód, który zastępował. Nie ma herbaty, ale była lipa. I jest lipa do tej pory. I jest świetna herbata. Albo się suszyły owoce. Herbata z suszonych malin jest znakomita.
1: Tak.
0: Więc my właśnie nauczyły się kobiety okrężną drogą, ale nikt z głodu nie umierał. Po powstaniu tak.
1: No właśnie, to powstanie. Bo pani nie była zaangażowana w trakcie okupacji. Okupacja się zaczęła, jak pani miała 11...
0: W konspiracji nie byłam.
1: Nie była pani w konspiracji.
0: Poszłam spontanicznie.
1: No właśnie. Mamo, idę do powstania. Uważaj na siebie, papa, dam o sobie znać. Tymi słowy pożegnała pani mamę i ruszyła.
0: Powiedziałam papa i zwiałam, żeby nie widzieć reakcji mamusi, bo mogłaby powiedzieć, ależ Danusiu.
1: I żeby nie powstrzymała.
0: Tak.
1: Skąd ta myśl i ta koncepcja się pojawiła w głowie?
0: To była potrzeba wszystkich. Nie tylko mojej generacji. Myśmy wiedzieli, bo się gotowało tak, już mieliśmy dosyć tego wszystkiego. Poza tym przecież wojska polskie i radzieckie były tuż za Wisłą, więc to też był argument do tego, żeby już coś... Bez przerwy wybuchały przecież jakieś akcje naszej konspiracji. I to oczywiście, że to było już organizowane, ale było również i spontanicznych bardzo dużo. Trzeba to było w jakiś sposób zorganizować. Gdyby nie było zorganizowane i tak by wybuchło, bo to już doszło do tego, że już nie było innej rady. Poza tym chłopcy, czy to z konspiracji zorganizowani, czy po prostu jakoś tam dwa chłopaki się zgadały na podwórku, coś tam robili i nieprzewidywalne akcje były. Nie zawsze potrzebne, ale był taki, który tam dokuczał w naszej dzielnicy, no to trzeba było go zabić. No tak, załatwili, jak oni mówili, załatwili go, ale za to 20 było wziętych z ulicy i pozostrzelanych niewinnych ludzi. Pola, tak. Nie patrząc, czy to dziecko, dorosła kobieta w ciąży, ksiądz, wszystko jedno. Kogo złapali, tego rozstrzeliwali. Więc cena była straszna właśnie za te niezorganizowane, nieprzewidziane akcje. No więc mam wrażenie, że do tej pory tam są jakieś dyskusje na ten temat, czy było potrzebne, czy niepotrzebne. To nie ma o czym mówić, bo to już przeszło. Wybuchłoby absolutnie nie 1 sierpnia, to 3 albo 5.
1: Mhm. Ale pamięta pani, co było, jakie emocje miała Danuta wtedy, jak mając też 16 lat, kiedy pani ruszyła do powstania. Czy to było właśnie ta złość na tę sytuację, która jest? Czy to była jakaś chęć zaangażowania się w coś ważnego?
0: Wszystko razem.
1: Co panią kierowało?
0: Wszystko razem. Jak się ma 16 lat, to burza różnych emocji jest. Więc oczywiście, po pierwsze, pragnienie wyrzucenia Niemców z Warszawy. Nadzieja, że za Wisły oczywiście przyjdą nam pomóc. Następne to ciekawość. Mm-hmm. Tak, no, może nareszcie będę trochę samodzielna. Ja miałam 14 lat, a pytam się mamusiu, czy mogę wyjść. Mm-hmm. To było inne wychowanie. Ja byłam 19-wiecznie wychowana. Więc jakaś taka potrzeba, która we mnie długo była, ale nie miała ujścia. Potrzeba samodzielności, zadecydowania o czymś. No to trafiła się decyzja rzeczywiście dużej wagi. Powiedziałam, pójdę do tego. No więc oczywiście jeszcze jak się widziało tyle tej młodzieży, tam moja koleżanka Krysia Ernestówna poszła ze mną też do powstania. Tak samo powiedziała w domu, a muszę idę do powstania i zabić Niemców, powiedziała tak. Więc mama się dopiero przeraziła, bo czemu ona mogła bić Niemców. W każdym razie to było spontaniczne i bardzo dużo młodzieży w moim wieku właśnie powiedziało swojej mamusi, mama, pa, idę do powstania. To była wielka potrzeba i wielka nadzieja, że się oczyści dom ze śmieci, jak powiedział ksiądz Robak, oczyść dom ze śmieci. Że się oczyści dom ze śmieci. I ta pytano mnie kiedyś, czy to była nienawiść, czy potrzeba zemsty? Nie. To była potrzeba oczyszczenia domu, ale ja nie wiem, czy nie, zemsta to nie była. Tę zemstę to czuli ci, którzy właśnie tam załatwiali takiego jakiegoś jednego. Ja tego nie czułam. Może dlatego, że w tej konspiracji nie byłam. Ale tylko największe pragnienie, żeby ich wyrzucić. Ale to nie była to, że chęć, to nie była, nie, zemsta to nie była.
1: Powrót do normalności bardziej? Czyli takiego...
0: O tym nie myślałam. Mm-hmm. Bo ja, jak się wojna zaczęła, miałam 11 lat. Wtedy miałam 16. Więc ja nie wiedziałam, do czego można powrócić. Bo ja tej prawdziwej normalności nie miałam.
1: W powstaniu została pani sanitariuszką, Leną. Jak wyglądało pomaganie innym w sytuacji, w której brakowało właściwie wszystkiego? Bo wy chyba nie miałyście zaplecza, ani środków, no jakby niczego nie miałyście. Jak...
0: Mam wrażenie, że to wyglądało tak. Bardzo dużo dziewcząt studiujących na kompletach medycyny, one były sanitariuszkami z prawdziwego zdarzenia, pomagały, tych rannych naginęło, tych dziewcząt, Matko Boska, ile, bo biegały pod kulę rzeczywiście przed barykadę, jeżeli tam chłopaka trzeba było ściągnąć. Ja tam napisałam, że biegały po chłopaka i po własną śmierć. A nas, te takie z ulicy, z naboru, dziewczyny, zostawiali do łatwiejszych zadań. Więc jak tam jakieś takie nieduże skaleczenie, w każdym razie te mniejsze sprawy, no to myśmy robiły. A poza tym zaczęto nas, bo to pierwsze dni były takie, że będziesz sanitariuszką, no to siedzisz w piwnicy albo za barykadą w punkcie sanitarnym. Ale potem okazało się, że jak trzeba było, bo żadnej łączniczki nie było, no to się brało w sanitariuszkę karteczka albo słowo i się pędziło. Niektóre jeszcze były zaangażowane na przykład, bo trzeba było i posprzątać, i trzeba było gotować, i trzeba było coś, różne rzeczy zrobić, albo w razie czego to i odgruzować. Więc myśmy właściwie z wyjątkiem tych naprawdę, które w szpitalu pracowały, w białych fartuchach chodziły, no to myśmy robiły wszystko. Ale na legitymacji, no co mam zapisać? No to sanitariuszka. Mhm. Bo to najłatwiej było, prawda?
1: A czy pamięta pani swoje emocje z tego czasu? Czy tam był czas i miejsce na zastanawianie się nad jakimś sensem tego wszystkiego, nad przyszłością? Czy to było skupienie się na tu i teraz, wykonaniu zadania i przetrwaniu?
0: Tu i teraz, w tej minucie. Mhm. Bo już mogła być następnej, mogłoby nie być. Mhm. Przecież ja pamiętam właśnie, tak biegłam ulicą Długą w kierunku Freta, w kierunku Starówki usłyszałam tą tak zwaną krowę ryczącą albo szafę skrzypiącą, prawda? Było wiadomo, w którym kierunku, bo jeden, drugi pocisk, to już potem człowiek wiedział, czy się schować, czy biec naprzód. Więc ja skoczyłam, jeszcze były bramy otwarte, bo wtedy w ogóle ulice miały bramy, prawda? Mhm. Domy na ulicach, można było się schować. Więc właśnie gdzieś skoczyłam. Huk straszliwy, jakiś czas odczekałam, pył, coś się dzieje, wszystko się zatrzęsło, ale jak wyszłam do tego domu, który dopiero co minęłam, już go nie było. Więc mnóstwo rzeczy, tak samo jak od razu pierwszego dnia, jak szłam na tę długą, żeby się zameldować, zgłosić. I szłam długo, myślałam sobie, Boże kochany, jakoś nie ma tych Niemców, strzelanina była, powstanie, a na tej długiej nie ma. I akurat, a przede mną jak szłam przy ścianie, tylko takie ta-ta-ta-ta-ta-ta i odskoczyły kawałeczki ściany takie tego. Ten snajper, czyli gołębiarz, albo myśmy już tam różny nazywali, nie zawsze ładnie, ale nie trafił. A przecież ja, krok dalej, gdybym była, to by ta poleciało przeze mnie. Mhm. Więc właśnie takich rzeczy. I teraz pytanie. Czy stanęłam się, zastanowiłam? Nie. Stwierdziłam fakt i biegłam dalej. Pomyślałam sobie, dlaczego? No, żyję. Ale nie zastanawiałam się, dlaczego. Czy to anioł wstróż, czy to tamten nie trafił i sobie w brodę pluł, że mnie nie zabił. No nie wiem. O tym się nie myślało, po prostu szłam dalej. Mm-hmm. I w ogóle myślenie w takich sytuacjach wielkiego zagrożenia jest absolutnie inne. Jest absolutnie inne. Ja tam piszę, że przeżyłam, no to było w sumie w życiu 3 razy, ale to był mój pierwszy szok. Czyli straciłam, w ogóle mnie nie było. Nie wiem, jak to się stało, że się znalazłam gdzie indziej. Wtedy jak na tam koło nas na Banku Polskim, to tak zwana była reduta Banku Polskiego, ale jeszcze wtedy nie była redutą, bo to były pierwsze dni. Na strychu siedział chłopak i obserwował to, co się dzieje po drugiej stronie Bielańskiej, bo tam byli Niemcy. Ja tam byłam posłana z torbą sanitarną, żeby w razie, gdyby coś się stało, żeby miał pomóc. Na strychu tego. No i poznałam taki duży blond chłopak, przedstawił się Zbyszek. Może on był Zbyszek tak, jak ja byłam Lena, no ale to nieważne. Dojrze parę słów, a potem mówi, słuchaj, cicho, bo oni tam coś szumią zanadto. Pamiętaj, jakby się coś stało, to łap torbę i ganiaj na długą. Szoruj na długą. Ja mówię, co się może stać? On się podniósł, żeby zobaczyć przez okno, co tam. Wychylił głowę i dostał w oko. I padł dosłownie w moment tuż mi pod nogi przestrzelonym okiem, padł na miejscu, nawet nie ma o czym mówić. Ja wiem tylko, że wzięłam tę torbę, a potem znalazłam się już na długiej 7 i ta nasza patrolowa była, telepała mną, tak to mówię, to wariatka, to no, szok. Nie wiedziałam, którędy szłam. Mogłam równie dobrze wskoczyć prosto pod kulę. A którędy szłam, to nie wiem. Więc właśnie takie momenty były. Ale co jest najdziwniejsze? Były, potem nastąpił moment stwierdzenia, tak, było coś takiego i koniec. Już dalej się nie rozważałam, a dlaczego, a co, a i tak dalej. Szło dalej życie. Nigdy nie było w czasie powstania dla mnie czasu na to, żeby się zastanowić nad tym, co się dzieje, czy co, dlaczego się dzieje, a co będzie. Nie. Zawsze coś było w ruchu.
1: Ale pisze pani o tym, że zresztą to też jest fakt znany, że powstańcy szukali jakichś takich ułamków, momentów normalności, czasu na to, żeby się
0: zaśmiać. One same wpadały, te momenty.
1: Same wpadały?
0: Same wpadały. Jak już na Śródmieściu właśnie, tam były te 3 rogi. Ja powiedziałam, to się powinno nazywać na Roże 3 braci, bo były bracia Jabłkowscy, bracia Pakulscy, Delikatesy i bracia Sobiszewscy, Tańce na 3 rogu, Róg Chmielnej. Tacy dwaj starsi panowie, którzy pewnie od zawsze uczyli tańca towarzyskiego. O, tam się dostać na ten kurs, to nie było łatwo. Tam były wybitne nazwiska i pieniądze. Ale starsi panowie, dwaj bracia, piękni, siwi, mieli swoją swoje miejsca w filharmonii, w operze, rzeczywiście relikty prawdziwej elity kulturalnej dawnej Warszawy. No ale myśmy tam nas wrócili tam pod Jabłkowskich na piwnicy. Ale chłopaki odbili Pakulskich i się dorwali w piwnicy do zasobów sardynek i tokaju. Takie nieduże buteleczki, bardzo małe buteleczki tego tokaju. No, ponieważ myśmy byli świeżo po przejściu kanałami, kapitan, jak oni się tam wydostali, każdemu z bohaterów, który żywy wyszedł z tych, a byliśmy ostatnim transportem, który mu się udało przejść, do buteleczka tego, malutkie te buteleczki były. No, ale tak, my wygłodzeni we tego, i to było wesołe. A taki ten tokaj smakował jak cudow. Się wypiło, Boże, jakie to pyszne. Coś nadzwyczajnego. Ale tak jak mówił Zagłoba, dobry trunek podnosi, prawda, oleum do głowy. Głowa znakomicie pracuje. Po czym? To wraca do nóg, bo jak wiadomo, wino rośnie w ziemi i tam jest jego miejsce. Więc wraca do miejsca. I tak zrobił ten tokaj. Myśmy miały znakomitą głowę, intelekt błyszczał, w ogóleśmy się zaczęli śmiać i bawić i tak dalej, ale wstać, bo tego nie można było. Myśmy były wtedy patrolem sanitarnym kapitana Gozdawy. Bardzo honor to był dla nas. I cały patrol Gozdawy był nie do użycia, bo nogi nie chciały nosić. Ale głowa pracowała znakomicie. Więc to było bardzo zabawne. Oczywiście nie mógł człowiek być pijany, bo nie miał czym, bo ani to nie była wódka, tylko wino. A poza tym ile to było? No może 300 gram. No ale myśmy byli wygłodzeni. Nawet ta jedna sardynka była niebezpieczna, bo to przecież tyle tłuszczu, co można było. Także to były, owszem, były zabawne, tragicznie zabawne momenty, jak przyszedł ten chłopak Jurek Szczerba, taki ze starówki chłopak, ostry chłopak. Boże kochany, nie przebierał w słowach, a to w ogóle 4 złoto. Z przestrzelonymi policzkami. Dziura, 2/6 górne wyleciały. Dostał z karabiny i to przeleciał. Widocznie na pewno był na barykadzie. Wrzasnął atak, dlatego otworzył buzię. I usta, i na tego język nieruszony, tylko te 2/6 biedne padły ofiarą na tego. Krew leci, bo to bardzo uczuł miejsce krwawiące. No więc myśmy go tam opatrywali, a ten plut tego je wziął i tego je wściekał. Mówi, wściekły jestem, bo nie będę mógł na tych, przepraszam, sukinsynów gwizdać, bo mi wiatr dziurami ucieka.
1: No to pokazuje, że faktycznie to ten humor pozwalał chyba czasami ujść.
0: Tak, myśmy mieli tą wielką potrzebę. Mm-hmm. Naprawdę. Ale i to przecież większość nas była bardzo młodych ludzi. A ile tam było tych takich 11-latków, chłopaki, które to szybsze od myszy przecież byli, przeleci z wiadomością gdzieś między połamanymi jakimiś kawałkami domu, ruiną, cegłami czy tego. Mik, mik, mik, mik, już tam doszedł pole. Mhm. Ilu ich zginęło. Mamy przecież taki ten breloczek tego małego żołnierzyka.
1: Powstańca
0: mamy.
1: Pani udało się przetrwać powstanie, udało się też odnaleźć rodzinę, tę najbliższą, całą. Czy pamięta pani, z czym młodzi ludzie wychodzili z tej wojny? Czy to była ogromna nadzieja na lepsze i taka ulga, czy jednak ta trauma wojenna gdzieś blokowała?
0: Tak, że człowiek jest wolny i może wyjść bezpiecznie na ulicę, był najważniejszy. Mhm. Że oczywiście perspektywa normalnego życia, przede wszystkim uczyć się, że będzie można. No, oczywiście przeszkadzało to warszawiakom, że w jakim procencie nie mieli po co wrócić, dokąd wrócić, bo nie było. Ale właśnie stąd była ta emigracja, jak mówimy, do Łodzi. Przecież Łódź pękała w szwank pewnie. Cała elita intelektualna, artystyczna, wszystko było w Łodzi. Teatry, filharmonia się potem otworzyła i tak dalej. Także było bardzo trudno, ale powiedziałabym, rzeczywistość ówczesna była nieporównanie cięższej wagi niż nawet to powstanie. Mm-hmm. Bo to już przeszło. Ale właściwie my mamy, jak sądzę, w większości ludzi to ma, że jeżeli już po tym, co było najgorsze, ale mamy nie tylko nadzieję, ale efekt, że jest teraz lepiej, to tam się odczuwa, żeby o tym nie myśleć, żeby mi nie zapaprało tej radości z tego, co jest w tej chwili. Także mam wrażenie, że tylko ci, którzy doznali bardzo dotkliwych represji, no to ci nie mogli się wyplątać z tego powstania. Ja dopiero później miałam takie dowody, że komuś się nie podobało to, że ja byłam w AK, że byłam w powstaniu. Trochę mi tam przeszkadzali, opóźniali awans i takie tam różne drobne rzeczy. Ale internowana nie byłam, czy w ogóle ani na żadnej spowiedzi gdzieśkolwiek nie. Mhm. Ale byli tacy, którzy oczywiście no, mieli te problemy, zwłaszcza ci, którzy się nie chcieli pogodzić z taką rzeczywistością, jaka w tym momencie nastąpiła. Mhm. Prawda?
1: Czyli rozumiem, że ten świat muzyki i kultury, te represje jakoś bardzo nie wkroczyły, przynajmniej pani tego nie odczuła, tak. Ale głód tego życia był ogromny, co widać, ja nie będę zdradzać, bo też bardzo zachęcamy do przeczytania książki. Pani Danuta opisuje swoje muzyczną drogę, później powojenną, pełną różnych ciekawych zwrotów.
0: Ale... Przepraszam, że przerwę, ale to we mnie tkwi. Mm-hmm. Od czasu, kiedy jestem związana z powstańcami w tej chwili, z tym ruchem bohateronu i tak dalej, no to zaczęło bardziej wracać. Ale jak były momenty, bo to film, książka, prawda, o tym się jednak wspominało, to ja próbowałam się odpędzić od tego jako od muchy. Nie chcę, dlatego że dopiero po latach zaczęłam rozumieć, że jednak mnie stać na jakąś nienawiść i chęć zemsty. Mm-hmm. Ale po latach, nie wtedy. I to było bardzo niedobre, musiałam z tym walczyć, bo miałam... Mogę pół minutki, bo to taka ważna rzecz. Takiego przyjaciela, filozofa, troszeczkę starszy ode mnie, wpadł w pierwszą łapankę w Warszawie razem z ojcem. Trafił do więzień, do Oświęcimia. Był świadkiem męczeńskiej śmierci swojego ojca. Wrzucili go do tej celi śmierci z głodowej. Później siedział tam, jak się śmiał. Nie udało mu się umrzeć, bo mu przeszkodzili alianci, którzy zdobyli tamten. No i poznałam go w dziekance. Był to najweselszy chłopak, siwiutki, a miał niecałe 30 lat. Ręce mu się trzęsły. Ja kiedyś go się spytam, słuchaj, jak ty po tym wszystkim, co ty przeszedłeś? Aha, i on był jeszcze królikiem doświadczalnym na ból bez znieczulenia. Więc już sobie nie można sobie wyobrazić czegoś gorszego. A on powiedział do mnie tak, wiesz co, przeżyłem może dlatego, że wszystkimi siłami bronię się przed nienawiścią. Bo nienawiść zabija humanizm absolutnie. Został filozofem, doktorem filozofii, pisze książki i poezji. Też ode mnie. Więc ja miałam szczęście takich ludzi też spotkać. Ja się od niego bardzo dużo nauczyłam. Myśmy rozmawiali na te tematy.
1: Szczęście do ludzi chyba miała pani całe życie. Zresztą to też z książki wynika. Do spotkań tak. Z niesamowitymi osobami.
0: Tak. Nie, mam szczęście naprawdę. Albo ich jest więcej, tylko się nie ujawniają. Albo nie każdy ma szczęście ich spotkać.
1: Albo czasami sobie nie uświadamiamy tego, że to szczęście mamy. Czy teraz spacerując po Warszawie ma pani takie momenty, że miejsca, które kojarzą się z powstaniem, tu był kanał, tutaj była jakaś kamienica, tu była ta brama, w której się udało schować?
0: Proszę
1: czy to
0: pani,
1: już jest inne miasto?
0: Jakby to powiedzieć? To jest okropne, śmieszne, żałosne. Ale jak ja idę, są oczywiście niektóre elementy takie, jak były. No nie ma o czym mówić. Mój dom stoi odbudowany pod królami. Bank przecież teraz działa i tak dalej. Ale ja idę tam i mówię, a ja ciebie wciąż widzę w czasie tego powstania. Idę tam ulicą długą, gdzieś ja pamiętam, tam też opisałam taki moment, tam po wojnie, jak szukałam cioci, gdzie powiedzieli, że jest przy Placu Krasińskich. Tata, szukaj przy Placu Krasińskich. Jak placu nie było, placek był, wszystko był placek. No więc ja pamiętam ten moment, jak jestem na Placu Krasińskich, to ja widzę wokół te ruiny, pamiętam jak naprawdę wszystkim, pamiętam wszystkimi siłami psychicznymi, jak wchodziliśmy do kanału wieczorem i ten Plac Krasiński był oświetlony płonącymi domami. Domy przecież tam były, to stare domy, miały dużo elementów drewnianych. Paliły się to z takim trzaskiem, padały z takim sykiem jakimś. Czerwono było na tym placu. Tylko tam już park był połamany cały, nie było już, zniszczony był Pałac Krasiński. Więc jak ja tam przejeżdżam, a często przejeżdżam, bo to taka droga prowadzi z Pruszkowa, często tędy jeżdżę. Ja mówię, Boże kochany, ja cię widzę. Nie to, te sądy tam, takie te różne tam, to mi się wcale to nie podoba, Bogiem a prawdą, to ja wciąż widzę tamten obraz. Więc to są tak silne wrażenia, że one, to nie jest pieczątka, to wrośnie w człowieka. Mhm. I ja tego się nie mogę pozbyć. A ta długa, jak patrzę na nią, taka sama była, tylko ja widzę, te domki były inne, nie takie eleganckie, okna były inne.
1: Ale jest taka duma z miasta, że ono wstało, że się odbudowało, że teraz żyje sobie?
0: Odbudowało się to, co się odbudowało tak, jak było kiedyś. Chwała im za to. Natomiast kiedyś na którymś spotkaniu tam zawieziono mnie na szczyt najwyższego domu. Postawiono przed szybą, cała ściana to szyba. Bardzo daleko do ziemi i pytają się, czy pani się podoba Warszawa teraz? A ja, osoba chorobliwie szczera, powiedziałam, nie zanadto. Dlaczego? Dlatego, że ja pamiętam Warszawę przedwojenną, która była oczywiście brudna i taka i owaka, różne rzeczy, ale budowana była z jakimś planem urbanistycznym. W tej chwili, jak ja widzę, jeden taki starszy prawie Panu Bogu w okno zagląda, drugi jest taka połówka, jeden taki krzywy jak ćwiartka pomarańczy, takie ja mówię, jedno od sasa, drugie od lasa. Nie podoba mi się, jeszcze gorzej, bo mi się kojarzy z takim cudownym, starym miastem Gimignano. Ono jest tylko, że na wzgórku. I tam ono jest całe właśnie taki, składa się z głównych gruzowisk i takich niedużych domków starych i od czasu do czasu sterczą właśnie takie resztki jakichś pałaców, jakichś kościoła, jakichś czegoś. I właśnie takie od sasa do lasa coś. I mi się wydaje, że jeszcze jak jadę z Pruszkowa, to z perspektywy mówię, no pewnie jakbym była w Gimignano.
1: Takiego porównania nie słyszałam jeszcze w Warszawie.
0: No bo nie każdy był w Gimignano, proszę pani.
1: Tak. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za tę książkę w ogóle. Ja bardzo serdecznie Państwu polecam książkę Pianistka, bo myślę, że ta rozmowa też dała taką próbkę poczucia humoru Pani Danuty, które jest w tej książce, bo tutaj są te trudne momenty opisane z taki bez patosu, tak normalnie, a momentami z poczuciem humoru, więc tu się płacze czasami ze śmiechu, czasami ze wzruszenia, czasami ze smutku. No. Bardzo dziękuję zarówno za rozmowę, jak i za tę książkę.
0: Ja również bardzo dziękuję. Bardzo mi miło słyszeć takie dobre słowo o tej mojej książce. Bardzo się obawiałam, bo przecież jestem pianistką, a nie literatką.
1: No to jest widocznie ten jeden z kolejnych talentów, które razem z muzycznym idą w parze.
0: Może tak.
1: Dobrze, że odkryty.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Pani Danuta Dworakowska była gościnią. Przy mikrofonie Anna Sobańda. To był kolejny odcinek Półki z Książkami. Dziękujemy za uwagę i zapraszam. zapraszam za tydzień.
2: To był odcinek podcastu Półka z Książkami, którego mogą Państwo słuchać w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. Premiera kolejnego odcinka już jutro wieczorem w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. W imieniu Anny Sobańdy bardzo zachęcam do słuchania. A my z tym właśnie premierowym odcinkiem będziemy na Państwa czekać już za tydzień, we wtorek. Za chwilę informacje Tok FM o północy. Do usłyszenia. Adam Szuraj.

0: Autopromocja.
1: Wejdźcie do kuchni, a znajdziecie tam całe biochemiczne laboratorium. W serze pracują bakterie, w kiszonkach trwa fermentacja, w miodzie rosną kryształy, a w słoiku dżemu trwa walka o wodę. W audycji Z nauką po imieniu sprawdzimy, dlaczego naukowiec podczas gotowania widzi znacznie więcej niż tylko przepis. Zapraszam w środę po 10:40. Adam Mielk.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Jesteśmy gotowi na rozejm energetyczny w każdej formie, mówi po raz kolejny Wołodymyr Zełenski. Ponad 2 tony kokainy przejęły hiszpańskie służby celne na statku pod polską banderą. Potężna kara dla farmaceutycznego giganta z Torunia, są oskarżenia o zmowę cenową. Minęła północ, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraina jest gotowa na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego, a Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem na marginesie forum ONZ w Nowym Jorku. Oznacza to, że nie będziemy przeprowadzać ataków na obiekty energetyczne, na cały sektor energetyczny, na wszystko, powiedział ukraiński prezydent. Taka jest nasza propozycja, dodał. Jesteśmy bardzo wdzięczni stronie amerykańskiej, która przekaże to Rosjanom, powiedział Zełenski. Prezydent dodał też, że nie zna stanowiska Rosji w tej sprawie i nie jest pewien, czy Rosjanie są na to gotowi. Prezydent Ukrainy oświadczył również, że prezydent USA Donald Trump pozytywnie odnosi się do udzielenia Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemu obrony powietrznej Patriot. Prezydent zaznaczył też, że strona ukraińska przeprowadziła już rozmowy z producentem systemu Patriot RTX Raytheon i otrzymała od niego sygnał o gotowości do takiej współpracy. Wcześniej na forum ONZ amerykański prezydent wygłosił swoje przemówienie. W ocenie Stevena Sestanowicza, eksperta think tanku Council on Foreign Relations, zabrakło w nim konkretnych treści na temat wojny w Ukrainie. Nieobecne były też Chiny, a o Europie też mówił bardzo mało, mówił ekspert. Trump za to znów ogłosił zakończenie wojen, zarówno tej USA z Iranem, jak i ukraińsko-rosyjskiej. Jeśli chodzi o Iran, Donald Trump rozważa 2 scenariusze, albo zawrzeć z Teheranem umowę po listopadowych wyborach do kongresu, albo zniszczyć.
3: Unicestwić Republikę Islamską i zrobić to szybko, nie dając im już nigdy szansy na zabijanie i niszczenie ludzi i krajów. Zepchnąć ich do piekła, pozbawiając szans na przetrwanie.
2: Z wystąpienia amerykańskiego prezydenta wynika także, że zakończenie wojny w Ukrainie jest już niemal pewne i to całkiem niebawem.
3: Blisko współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i zakończymy tę wojnę szybciej niż ludzie sądzą.
2: Przy czym, jak wyliczały amerykańskie media, Donald Trump w czasie kampanii wyborczej i trwającej kadencji już kilkadziesiąt razy obiecywał, że zakończy wojnę w Ukrainie w ciągu 24 godzin. Ponad 2 tony kokainy przejęły hiszpańskie służby celne na pokładzie jachtu pływającego pod polską banderą u wybrzeżu Galicji na północnym zachodzie kraju. Do przechwycenia 14-metrowego jachtu doszło 14 września. Na pokładzie znajdowało się 17 pakunków kokainy. Hiszpańskie służby zatrzymały 4 członków załogi, obywateli Argentyny, Urugwaju, Kolumbii i Albanii. Hiszpańscy śledczy zwrócili się do polskich władz w celu ustalenia właściciela jachtu. Politycy Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Patryk Jaskulski zawiadomili prokuraturę w sprawie organizacji spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim. Chodzi o szczyt biznesowy z udziałem Polonii, który odbył się wczoraj w Instytucie Pileckiego w Nowym Jorku, i o pakiety premium dla uczestników, które oferowała organizująca to spotkanie agencja. Według Radia Z i Newsweeka po wykupieniu takiego pakietu można było liczyć się na rozmowę z prezydentem w 4 oczy lub w nieco szerszym gronie. To podeptywanie godności urzędu prezydenta i prawdopodobnie złamanie prawa, mówi eurodeputowany Michał Szczerba. Wypowiada się również poseł Patryk Jaskulski.
4: Możliwe, że dochodziło do monetyzacji urzędu prezydenta państwa polskiego. Cennik spotkań z prezydentem jest to uderzenie w powagę państwa polskiego. To standard Republiki Bananowej, a nie demokratycznego państwa prawa.
5: Składamy zawiadomienie do prokuratury krajowej w sprawie podejrzenia płatnej protekcji związanej z dostępem do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego.
2: pakiety gwarantujące dostęp do prezydenta oferowała nie kancelaria prezydenta, ale fundacja powiązana z politykami PiS. Doniesieniom zaprzeczał w poranku TOK FM poseł PiS-u Andrzej Śliwka.
6: Jeżeli ktoś naprawdę uważa, że mógłby taki mechanizm zastosować wobec pana prezydenta Karola Nawrockiego, to jest po prostu naiwny.
2: Przebywający w Nowym Jorku prezydent twierdzi, że nie uzależnia spotkań od wpłaconych pieniędzy, ale nie odpowiedział na pytanie, czy wiedział o działalności fundacji. Jest duża kara dla toruńskiego giganta. Spółka Nełka znalazła się w gronie hurtowni farmaceutycznych ukaranych przez UOKiK, a chodzi o rzekomą zmowę cenową. Ta miała trwać ponad 10 lat między największymi firmami na rynku.
7: Ich działanie oznaczało gorsze warunki handlowe dla aptek, a w konsekwencji wyższe ceny leków dla pacjentów. Mechanizm ten mógł również wzmacniać pozycję rynkową jej uczestników względem innych przedsiębiorców, w szczególności nieuczestniczących w zmowie.
2: Tłumaczył prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Kara nałożona na Nełkę to prawie 500 000 zł. Spółka nie zgadza się z zarzutami i zapowiedziała odwołanie się do sądu. Dziki w Warszawie będą pod jeszcze większą kontrolą. Radni Sejmiku przyjęli uchwałę, która pozwala dalej ograniczać populację tych zwierząt. To odpowiedź na wniosek władz Warszawy. Przyjęta uchwała nie oznacza nakazu redukcji określonej liczby dzików. Stwarza jednak podstawę prawną do odstrzału w uzasadnionych przypadkach, jak na przykład pojawienie się dzika w pasie drogowym, mówi przewodniczący Sejmiku Ludwik Rakowski.
8: Mam nadzieję, że zostaną dopuszczone inne metody poza odławianiem z uśmierceniem dzików, czyli ich odławianie i wywożenie poza Warszawę. Natomiast mamy tutaj jak na razie ograniczenia związane z walką z ASF, czyli afrykańskim pomorem świń, i na razie przepisy na to nie pozwalają.
2: Do końca lipca Lasy Miejskie odnotowały blisko 14,5 tysiąca zgłoszeń dotyczących obecności dzików oraz prawie 160 ataków na ludzi na terenie miasta. Kolejne informacje w TOK FM przygotowuje już dla Państwa Arkadiusz Urbanek. Ja już dziękuję. Za chwilę jeszcze kilka słów o pogodzie. Poniedziałek będzie zachmurzenie umiarkowane i duże w ciągu dnia. Tylko na krańcach zachodnich bez opadów. Na pozostałym obszarze popada przelotnie. Od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem. Od 17 do 19 na zachodzie. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich około 13. Na Podhalu i na Suwalszczyźnie około 11 stopni Celsjusza.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Wtorek, 22 dzień września. Maciej Kluczka, zapraszam na poranek TOK FM. Szanowni Państwo, na początek coś z przymrużeniem oka, choć sprawa tak naprawdę jest bardzo poważna, bo dotyczy Trybunału Konstytucyjnego, a więc kluczowego sądu dotyczącego badania konstytucyjności ustaw, a więc prawa przygotowywanego przez polityków. Jak wiadomo, część sędziów wybranych przez obecną większość sejmową nie może doczekać się łaskawości prezydenta.

jakie ma według dziennikarzy tego tygodnika. Rząd Donalda Tuska na napaść na najwyższy konstytucyjny organ władzy sądowniczej. No pytanie, czy my, obywatele, którzy tak naprawdę ze skargi konstytucyjnej obecnie korzystać nie możemy, bo Trybunał właśnie sparaliżowany, jeśli chodzi o obsadę personalną, czy my nie możemy czuć się właśnie nie możemy przyjąć takiego stanowiska, że Trybunał został napadnięty przez polityków i odebrany obywatelom. Ale co ciekawe, jest tutaj taki wyboldowany fragment tego artykułu, który brzmi tak. Fizyczny atak na siedzibę Trybunału sparaliżowałby tę instytucję, ale nie doprowadziłby do jej przejęcia. I może na razie tylko o ten paraliż chodzi. Zostałby doceniony przez twardy elektorat Koalicji Obywatelskiej, twierdzi Janecki. No właśnie, czy cokolwiek jeszcze może sparaliżować tę instytucję? To jest dobre pytanie i tu jest mój uśmiech przez łzy, bo przecież wiemy, że dokładne zero wynosi budżet na przyszły rok Trybunału Konstytucyjnego, bo Bogdan Święczkowski nie zwołał Zgromadzenia Ogólnego Sędziów. Między innymi z obawy o to, że w czasie tego zgromadzenia mógłby być dołączony punkt pod tytułem odebranie immunitetu Święczkowskiego w sprawie jego spraw karnych. I tego Bogdan Święczkowski się obawia. A jeżeli chodzi o paraliż Trybunału, no to też liczba rozpraw w porównaniu z tym, co się działo, nawet chociażby za Julii Przyłębskiej, pokazuje, że paraliż już trwa i nikt nie musi do niego prowadzić, jak pisze publicysta sieci, bo chociażby na cały wrzesień, szanowni państwo, są zaplanowane tylko dwie rozprawy. Na cały wrzesień, na październik jeszcze żadnej. A przechodząc do innych gazet, dzisiaj w Gazecie Wyborczej między innymi komentarz Bartosza Wielińskiego na temat kolejnej, już można powiedzieć, katastrofy Friedricha Merca, kanclerza Niemiec. Bo oczywiście jesteśmy kilka tygodni po wyborach w Saksonii-Anhalcie, ale też były wybory w kolejnych landach, regionach niemieckich. W jednym wygrywa Alternatywa dla Niemiec, w drugim, a dokładnie w Berlinie, postkomunistyczna partia lewicowa. I jak pisze publicysta Wyborczej, to zwycięstwo AfD w kolejnym wschodnio-niemieckim landzie nie jest najgorszą wiadomością dla Polski. Znacznie gorszym sygnałem byłby upadek kanclerza Merca. A to może się zdarzyć, bo przede wszystkim Merz jest osłabiony tymi kolejnymi zwycięstwami lokalnymi AfD, a dodatkowo, jak przypomina Bartosz, w ogólnokrajowych sondażach jego rząd może liczyć na wsparcie tylko 18% wyborców i przeciwko niemu opowiada się nawet większość zwolenników partii CDU. Fatalne wyniki wyborów landowych prowadziły już do zmian na stanowiskach kanclerzy. Można przypomnieć upadek Gerharda Schrödera w 2005 roku i ten upadek zapoczątkowała klęska partii Schrödera, czyli SPD w Nadrenii Północnej Westfalii. Z kolei Angela Merkel odejście z polityki ogłosiła po słabym, choć ciągle zwycięskim, wyniku CDU w wyborach w Hesji w 2018 roku. Pytanie, czy Merz będzie w stanie jeszcze pociągnąć partię do następnych wyborów? To pytanie staje się powszechne w całych Niemczech. No i zaznacza też Bartosz Wieliński, że słabe poparcie dla Merca i dla CDU nie ma związku z jego polityką zagraniczną, chociażby wobec Ukrainy i Rosji, bo jednak, to jest ważna dla nas wiadomość, większość Niemców popiera wsparcie dla Ukrainy i większość uważa Rosję za zagrożenie. Skrajna niepopularność Merca to raczej wynik rozczarowania. Po człowieku, który wracał do polityki z biznesu, spodziewano się reform i szybkiej poprawy sytuacji gospodarczej. No i z CDU, z Niemiec słychać takie głosy, że Merz liczy na to, że ten sukces AfD w landach wschodnich szybko tak naprawdę obróci się przeciwko skrajnej prawicy, bo
Zdaniem Merca, Niemcy otrzeźwieją, widząc, co skrajna prawica będzie robić w tych regionalnych parlamentach, ale jak zaznaczono,

0: zaznacza Wieliński, to bardzo ryzykowna gra, nie tylko dla Merca, ale i dla Polski. Przejdę jeszcze do artykułu Tomasza Nyczki na stronie 6, bo tutaj jest o planach lewicy, zarówno lewicy pod znakiem Razem, jak i lewicy Włodzimierza Czarzastego, planach na ten rok przedwyborczy. Jeśli spojrzymy na samą lewicę, to tutaj niezależnie od impasu w sprawie wspólnej listy, nowa lewica już przygotowuje się do wyborów i marszałek Czarzasty mówi, że partia zamierza wpuścić na listy do Sejmu młodych polityków i wymienia przy tym m.in. rzecznika partii Łukasza Michnika czy swoją doradczynię Wiktorię Grelewicz, ale też Kacpra Nowickiego, działacza z Poznania. Państwu może to moje dopowiedzenia może być szerzej znany z kilku takich starć w debatach takich ulicznych z Patrykiem Jakim. Na dobre miejsca na pewno mogą liczyć także znane polityczki, jak na przykład Agnieszka Dziemianowicz-Bąk czy Katarzyna Kotuli, ale w partii wiedzą, że nie wszyscy dotychczasowi posłowie znajdą się na listach, bo będzie ciasno. Po letniej trasie, po kurortach, nowa lewica zamierza wyruszyć teraz w kolejną jesienną, zimową. I tu moje jeszcze dopowiedzenia. Lewica jest lekko zirytowana, lekko też zaskoczona tym, że jednak ta trasa letnia nie przyniosła jakichś wzwyżek sondażowych. Lewica starała się tam chwalić niektórymi dokonaniami w rządzie, jeśli chodzi o zmiany przepisów prawa. No też lewica oczywiście może się cieszyć o wiele lepszymi sondażami niż chociażby Polska 2050, czy Unia Centrum, czy PSL. No ale też jakiejś wzwyżki sondażowej super nie ma. No i jeszcze jedna ciekawa historia z artykułu Wyborczej. Bo jak mówią właśnie Tomaszowi Nyczce rozmówcy lewicy, bardzo ważne dla lewicy są wybory w Krakowie, a to już w niedzielę, bo startują tam dwie lewicowe kandydatki, właśnie posłanka Daria Kosek-Popiołek, ale też radna miasta i współprzewodnicząca Razem Aleksandra Owca. I rezultat w Krakowie jest dla lewicy kluczowy. Jeśli wynik Darii będzie lepszy niż Owcy, to jest to nasza prekampania. Podsumowuje polityk lewicy w rozmowie z Wyborczą, i to pokazuje, jak politycy anonimowo potrafią mówić co innego, a co innego pod nazwiskiem i przy mikrofonie, bo wczoraj gościem wywiadu politycznego u Karoliny Lewickiej była właśnie Daria Kosek-Popiołek, która zarzekała się, że to nie jest starcie partii Razem z Lewicą, że ona walczy oczywiście o Kraków. To takie zawsze piękne słowa wypowiadane w kampaniach wyborczych, a jak widzimy, jednak już nieoficjalnie politycy lewicy mówią, że lepszy wynik Darii Kosek-Popiołek od kandydatki Razem będzie miał dla nich znaczenie. Jeszcze na koniec przejdę do Rzeczpospolitej, bo tam ciekawy sondaż. Przygotowany dla też panelu ekonomistów Rzeczpospolitej i Parkietu, bo szanowni państwo, wychodzi na to, że jesteśmy gotowi i zdajemy sobie sprawę z tego, że system wieku emerytalnego w Polsce wymaga reformy. Polska powinna przyjąć strategię demograficzną obejmującą reformę systemu emerytalnego, w tym możliwość stopniowego zrównania lub podwyższenia wieku emerytalnego wraz z wydłużeniem długości życia. Zdecydowanie zgadzam się z takim podejściem, odpowiada niemal 58% respondentów, a zgadzam się 36%. Więc zdecydowana większość. A na pytanie, czy są potrzebne nowe instrumenty i wydatki prodemograficzne w celu podniesienia wskaźnika dzietności, tu już jest inaczej, bo zdają sobie chyba Polacy sprawę z tego, że programy takie jak 500+, 800+, co prawda pomagają najuboższym, co prawda może zahamowują spadek dzietności, ale też nie poprawiają go bardzo, bo odpowiedź jest taka, że 37% mówi, że się nie zgadza, 11%, że się zdecydowanie nie zgadza, więc to już niemal połowa, a tylko 20% respondentów mówi: zgadzam się, potrzebne są nowe programy prodemograficzne. A więc o demografii dzisiaj dużo w Rzeczpospolitej. Pierwszym gościem wtorkowego poranka do GWM jest Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, Koalicja Obywatelska, lider Agrounii. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Za rok to już będziemy tuż przed wyborami. Będzie wtedy pan startować do parlamentu z list Koalicji Obywatelskiej?
1: Nie wiem.
0: A z innych list?
1: Nie wiem, wie pan, ja nie mam ciśnienia wielkiego, żeby być w parlamencie, żeby w taki sposób działać w polityce.
0: Czyli może pan nawet odejść z parlamentu, w sensie nie startować drugi raz?
1: Nie mam na to dzisiaj wielkiego ciśnienia, naprawdę.
0: Okej, okay. Czyli w razie czego powrót na spokojną polską wieś, chociaż ona nie taka spokojna.
1: Ja ciągle na wsi jestem, ciągle pracuję, ja z tego żyję, z tego zarabiam, to w parlamencie, to naprawdę tutaj, jeżeli ktoś robi jakieś przekręty, inne rzeczy, to co widzimy po Ziobrze i po innych, ten spadek, no to faktycznie oni poszli do polityki po pieniądze, szarpać je z każdej strony. Ja poszedłem coś zrobić, mam do tego dzisiaj średnie narzędzia, o tym mogę też jasno powiedzieć. Jestem w jakiś sposób rozczarowany, na pewno nie zniesmaczony, ale rozczarowany tym, co się dzieje. Szedłem na ustach z tym, żeby wprowadzać zmiany. Tych narzędzi dostałem zbyt mało i nie ukrywam, że to jest też pewien taki element tego, czy będę chciał startować, czy nie będę chciał startować, co wydarzy się w ostatnim roku.
0: Mm-hmm. Panie pośle, pan, gdyby miał pan możliwość, bo w piątek takiej pan możliwości nie miał, jakże zresztą cały Sejm, zagłosowałby pan za zakazem nocnej sprzedaży alkoholu i ograniczeniem, wręcz zakazem reklamy alkoholu, w tym piwa? Bo projekt został zdjęty, co wywołało burzę w koalicji.
1: Tylko musimy też zastanowić się, co chcemy dzięki tym projektom osiągnąć? Bo według mnie, jeżeli chcemy faktycznie walczyć z zbyt dużym piciem alkoholu w Polsce, to powinniśmy wprowadzić szereg projektów. No przecież nie, to też jasno trzeba powiedzieć, że cena alkoholu w Polsce w porównaniu do tego, jakie on robi szkody, no jest nieproporcjonalnie niska. Bardzo dużo osób, które później się leczą, chodzą na różne terapie, to wie pan, wystarczy jasno powiedzieć, no łatwiej wieczorem, jak ma się zmartwienia i problemy, kupić sobie flaszkę w połówkę wódki za 25 zł, bo pewnie tyle teraz kosztuje, tak? Niż iść na terapię, która w Warszawie, dobra terapia u terapeuty, kosztuje, nie wiem, 600-800 zł.
0: A panie pośle, no ale akcyza została zawetowana przez prezydenta, podniesiona, tak? Więc tutaj rząd próbował coś zrobić z podwyżką cen, także żeby były wyższe dochody do budżetu państwa, ale tutaj no, blokada nastąpiła.
1: No, czego się spodziewać po prezydencie, który przyjął taką rolę, że będzie wszystko wetował? To jest to też pewne pytanie, jak ma wyglądać właśnie władza w Polsce, podejmowanie decyzji w Polsce, czy robienie jedni drugim na złość, czy to jest droga dokądś, czy właśnie taki człowiek jak ja zastanawia się wtedy.
0: Czy to wszystko ma sens?
1: Czy wie pan, czy warto w taki sposób uczestniczyć w tym, co dzieje się w Polsce, i na pewno warto dążyć do tego, żeby to zmieniać, żeby przekonywać ludzi.
0: A kończąc temat alkoholu, bo Lewica oskarża PSL, że ulega a alkolobby. PSL odpowiada, że musi bronić branżę rolniczą, bo no, chodzi o też nawozy i tak dalej, ale też o branżę chociażby winiarską, która z powodu zakazu reklam na przykład by nie mogła reklamować festiwali winiarskich albo tych dotyczących piw regionalnych. Mają rację ludowcy?
1: Warto tutaj przywołać kilka danych. Jeżeli mówimy o produkcji rolnej, która uczestniczy w produkcji alkoholu i my na przykład mówimy o tym, z czego robiony jest ten mocny alkohol, czyli spirytus. Przeznaczamy na niego w Polsce około 1,5 miliona ton zbóż. Przy produkcji zbóż łącznej około 35 milionów ton. To nam da jakieś 4-5% produkcji. Mhm. Mówimy także o ziemniakach, które są przeznaczane na alkohol. W Polsce produkujemy tam 9-10 milionów ton ziemniaków, zależy od roku. Na alkohol przeznaczane jest 50 tysięcy ton. To nie są duże ilości. Trzeba oczywiście się dobrze temu przyjrzeć, żeby rolnictwo nie ucierpiało, ale można to na pewno w jakiś dobry sposób rozpracować. Ja też, wie pan, ja widziałem listę importerów zbóż z Ukrainy, kiedy rozpoczynała się wojna. I dziwi mnie to, że dzisiaj jedni mówią o tym, że bronią rolnictwa, a z drugiej strony prominentni działacze PSL-u zaangażowani w produkcję spożywczą, w produkcję no, rolno-spożywczą, importowali to zboże z Ukrainy. Wtedy co, nie broniliśmy interesów polskich rolników?
0: Okay. Mówi pan o Zbigniewie Komorowskim, działaczu PSL-u, który jest właścicielem jednej z ważnych firm spożywczych?
1: No, między innymi, no, on importował też, z tego co wiem, z Ukrainy. Widziałem tą listę i to są ludzie zaangażowani i tam byli ludzie zaangażowani politycznie.
0: A wracając do tego tematu branży rolniczej, no to nie jest tak, że ta działalność byłaby zakazana.
1: Też
0: nie wiadomo, jak bardzo sprzedaż alkoholu by spadła. No pewnie ta nocna, tak, no byłby zakaz, ale to nie byłoby tak, że nie można byłoby produkować dla branży alkoholowej.
1: Powiem panu tak. tutaj musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki cel stawiamy wprowadzając, my jako parlamentarzyści, politycy, ludzie, którzy chcą trochę kierować Polską, jaki sobie stawiamy cel? Czy chcemy na przykład zmniejszyć spożycie alkoholu w Polsce, walczyć z uzależnieniami od alkoholu? Czy chcemy zapewnić większe wpływy do budżetu? Czy chcemy walczyć dzięki alkoholowi o rolnictwo?
0: Wszystkich celów nie da się zrealizować jednocześnie.
1: Kilka wieków temu w Polsce, kiedy był produkowany alkohol i monopol na ten alkohol, miała szlachta. I na przykład w Galicji, co wtedy robiono? Bo warto się do tego cofnąć. Chłopi musieli w każdym roku kupić, pańszczyźniacy, kupić określoną ilość alkoholu od szlachcica, żeby utrzymać tą produkcję. Mm-hmm. Jeżeli chłop nie chciał kupić, to wie pan, co robiono przed domem tego pańszczyźniaka? Szlachcic przyjeżdżał i mu wylewał przed domem ten spirytus, okay, za który i tak on musiał później odpracować pańszczyznę. I nie chciałbym, żebyśmy szli tą drogą.
0: Wrócę do historii, ja teraz tak naprawdę ją rozpocznę, ale pan ją też odsłonił dla opinii publicznej, chociaż w mediach społecznościowych też ten temat bardzo długo żył i to była gorąca dyskusja dotycząca Stefana Krajewskiego, polityka PSL-u, ministra rolnictwa, który w Bednarach na targach Agro Show odsłonił z wielką pompą chiński ciągnik. Przypomniała mi się ostatnio tak, od razu taka ta piosenka o ciągniku. No ale to źle, że jest promowana także zagraniczna produkcja? Zawsze na takich targach są zarówno krajowe, jak i zagraniczne produkcje.
1: Wie pan, to jest coś, co mnie w głowie się nie mieści. Kiedy rynek polski i europejski przeżywa głęboki kryzys, jeżeli chodzi o sprzedaż maszyn, o produkcję, mówimy ciągle o tym, żebyśmy się nie uzależniali od Chin, od różnych produktów. Mhm. Od tabletek, po samochody, przez telefony. Mm-hmm. Kiedy my jako posłowie jesteśmy także przestrzegani, że na spotkaniach z Chińczykami, żeby nie przyjmować prezentów, chińskich sprzętów, żeby nie zabierać telefonów. Kiedy mamy najnowsze dane ze Skandynawii, gdzie chińskie samochody, roboty, urządzenia, nawet jeżeli są wyłączone, ciągle wysyłają do Chin sygnał.
0: I taki ciągnik też jest zagrożeniem pod kątem bezpieczeństwa?
1: Uważam, że jest zagrożenie szerokie. Od tej wojny hybrydowej, która w tej chwili trwa, Rosja, a Chiny stoją po jasnej stronie, po tej ciemnej stronie tej wojny. No ciągle mówi się o ich różnych działaniach razem z Rosją.
0: Rosja by nie dała rady prowadzić tej wojny bez wsparcia Chin.
1: A my tutaj wspieramy produkcję chińską. To jest faux pas, to mało powiedziane.
0: A tłumaczył się jakoś minister z tego?
1: No właśnie zdziwiło mnie, że nie wydał oświadczenia, że faktycznie trochę się zapędził, że niepotrzebnie to zrobił, bo to jest, wie pan, dawanie też twarzy naszego ministerstwa, bo to się ukazało na stronie Ministerstwa Rolnictwa, różne informacje na ten temat w rolkach, w relacjach, czy tam w innych rzeczach, ja już nie będę tego dokładnie...
0: A w ogóle jest firma polska, która produkuje tego typu ciągniki? Czy już nie mamy po Ursusie, który padł?
1: W Polsce ta produkcja jest bardzo słaba. Jeżeli w ogóle chodzi o maszyny, odradzają się. Są firmy, ja nie będę wymieniał nazw, ale są firmy, które faktycznie zaczęły kilkanaście lat temu produkować maszyny rolnicze. Tutaj nie mówimy o traktorach, bo one i tak w dużej części są składane z różnych części zachodu Europy. W Polsce ten przemysł został skutecznie zabity.
0: Czyli tak jak pamiętam taką głośną dyskusję w sprawie targów zbrojeniowych wobec poczynań Izraela w Strefie Gazy, nie powinna być na takich targach prezentowana izraelska broń izraelskich producentów. Tak według pana w newralgicznym dla bezpieczeństwa geopolitycznego momencie na targach rolniczych chińska produkcja nie powinna być przedstawiana, produkowana, sprzedawana.
1: Jeżeli ona sobie jest, to przecież nie powinna być promowana przez naszego ministra rolnictwa. Nie, chociażby to, dla wizerunku. Mhm. Ja sobie nie wyobrażam, że na zachodzie Europy takie coś by było, bo ciągle mówimy o naszych produktach, o naszej żywności w kontekście Ministerstwa Rolnictwa, o naszych maszynach, a tutaj takie coś... Ja bym na takie coś się nie odważył, a będąc w ministerstwie, miałem też takie zaproszenia, żeby jechać do jednej, drugiej firmy, fabryki, pośrednika, który coś sprzedaje, żeby dać tą twarz ministerstwa, dać tą wiarygodność.
0: I pan odmawiał?
1: Nigdy się nie pojawiłem na takim czymś.
0: Króciutko na koniec, bo rząd otwiera nową pomoc dla rolników. Setki milionów na paliwo i nawozy. Wsparcie ma wynieść chociażby 25 groszy na litr, co razem ze zwrotem akcyzy da 2 zł na litrze.
1: Panie redaktorze.
0: Zapewnia minister rolnictwa Stefan Krajewski. Pan docenia ten ruch. Czy tu jest coś do poprawy?
1: Panie redaktorze, jeżeli mówimy o czymś, co jest do poprawy, to tak, 11 czerwca przegłosowaliśmy ustawę o ubezpieczeniach w Sejmie. Ona powinna być bardzo szybko notyfikowana. I jeżeli mówimy tutaj o targach rolniczych, o tym, co robi minister, nie dopilnował nasz minister rolnictwa.
0: Teraz pan mówi nie o dopłatach, o ubezpieczeniach.
1: Bo to jest według mnie bardzo ważne i chciałbym, żeby też ludzie się dowiedzieli, bo często jak ja występuję w tej niewdzięcznej roli osoby, która recenzuje i pewnie będzie coraz częściej recenzować pracę Ministerstwa Rolnictwa, to tak, 11 czerwca przegłosowaliśmy ustawę w Sejmie. Ona powinna być wysłana bardzo szybko do notyfikacji. Została wysłana w sierpniu, po 2 miesiącach tak naprawdę.
0: A taka notyfikacja ile trwa zwyczajowo?
1: Został wysłany skrócony wniosek o notyfikację, a Komisja Europejska zapytała nas, no dlaczego jest skrócony, a nie pełny i chce pełny. I to już jest procedura kilku miesięcy, a ubezpieczenia powinny rozpocząć się już teraz.
0: Czyli co, powinniśmy teraz pukać do Brukseli, do urzędników, przyspieszcie, prosimy, bo rolnicy polscy czekają?
1: Powinniśmy się zastanowić, jakie są priorytety w Ministerstwie Rolnictwa i czy to jest właśnie odkrywanie tych chińskich maszyn, czy faktycznie to są na przykład ubezpieczenia, bo teraz firmy ubezpieczeniowe odmawiają rolnikom ubezpieczeń, bo czekają na to, czy dostaną 65% dopłaty z budżetu państwa, bo to jest pomoc publiczna, czyli... która powinna trafić do firm ubezpieczeniowych.
0: Czyli rolnicy są w poczekalni?
1: Rolnicy są w próżni, a ubezpieczenia już powinny ruszać. Rok temu już ruszyły. Ja tylko dodam, że jest to rynek wart 1 mld zł w Polsce. 650 milionów, które są dopłacane z budżetu, ktoś tutaj zawalił. Ja sobie nie wyobrażam, żeby za ten błąd ktoś nie poniósł konsekwencji.
0: Michał
1: w rządzie, którego byłem też... członkiem i o ten rząd walczyłem.
0: Michał Kołodziejczak, poseł Koalicji Obywatelskiej i recenzent rządu jednocześnie. Kolejny recenzent w ramach koalicji. To tak pije do innych koalicjantów, ale musimy kończyć.
1: To jest niewdzięczna rola, niemiła, ale na to się umawiałem z wyborcami.
0: Gościem poranka TOK FM jest Andrzej Śliwka, poseł PiSu, członek Sejmowej Komisji Obrony. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Nasza rozmowa to jeden na jeden, ale zupełnie bezpłatna, bo wie pan, że są takie, za które trzeba płacić $100,000.
2: Mówi pan o tych rozmowach Donalda Tuska, które organizowane były spotkania i płatności za te...
0: A tu nic słyszałem pan nie na razie. Po rozmowie pan powie. A może pan nam... bo muszę zweryfikować, to nie jest tak, że to, co mi powie poseł danej partii, ja będę od razu
2: tutaj... W internecie to było widać.
0: Okay. Ale to może tam pan wytłumaczy jednak tę historię, którą opisali dziennikarze Radia Z i Newsweeka, z pakietami, które były oferowane przedsiębiorcom, którzy chcieli uczestniczyć w tym szczycie biznesowym w Nowym Jorku. Wczoraj on się odbył, bo tak, prezydent mówi, że w żadnym wypadku nie uzależnia spotkań z ludźmi od wpłaconych pieniędzy, no ale jego człowiek, minister w kancelarii, Karol Rabenda, wysyłał maile z zachętą do zapoznania się z pakietami. Czyli może Karol Nawrocki nie zachęca, ale jego minister już tak.
2: To po kolei. Po pierwsze, ja mam takie przekonanie, panie redaktorze, szanowni państwo, że dziennikarze z tej strony lewicowo-liberalnej nie uczą się na swoich błędach. Już to przerabialiśmy. Naprawdę, przerabialiśmy już te ataki na pana prezydenta Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Okazało się to humbukiem, kłamstwem, nieprawdą.
0: Ale jeżeli dziennikarze się dowiadują od biznesmenów, że są takie pakiety, to mają o tym nie pisać, bo poseł PiSu powie, że to jest atak?
2: Panie redaktorze, to, co dziennikarze chcą
0: pan,
2: robić...
0: Ja bym dostał takiego newsa, to bym opublikował.
2: To, co dziennikarze chcą robić, to jest ich święte prawo i wola.
0: O, tylko, dzięki Bogu.
2: Dzięki Bogu. Tylko zasadniczy problem jest taki, żeby to była prawda. A jak widzieliśmy...
0: Ale Karol Rabenda nie podważył wiarygodności tych maili. Jest tam jego
2: podpis.
0: Panie
2: redaktorze, czy w tych mailach, w tym zaproszeniu, bo ustalmy pewne fakty, czy jest coś nadzwyczajnego, że pan prezydent uczestniczy w wyjeździe,
0: nie,
2: w którym jest spotkanie z biznesem polsko-amerykańskim?
0: Nie, zwyczajna sprawa.
2: Absolutnie.
0: Ale przekierowali na stronę z pakietami za 100 tysięcy, 25 tysięcy.
2: Ale zaproszenie, które było wysyłane, każdy mógł zobaczyć to zaproszenie, nie było kwestii związanej z finansami.
0: Ale tuż później Karol Rabenda odsyłał biznesmenów właśnie na stronę Centrum Rozwoju... jak to się nazywa, Centrum Strategii Rozwojowych, gdzie akurat są ludzie związani z PiS-em od lat. Między innymi pan Bałażej Spychalski, pan Marcin Chludziński, który maseczki bez atestów przysłał do Polski.
2: Panie redaktorze.
0: W czasie pandemii. Akurat, mówi pan, jak to wygląda. Ludzie związani z PiS-em przez lat, głównie w spółkach Skarbu Państwa, założyli fundację Centrum Strategii Rozwojowych, która organizuje spotkanie z prezydentem, przy którym można kupić pakiet i ale, który będzie zasilać tę fundację ludzi związanych z PiS-em i z Karolem Nawrockim. No sieć powiązań.
2: Z całym szacunkiem. Ja, może państwo jeszcze się tego nie nauczyliście, powtórzę to jeszcze raz, ale ja jako sztabowiec kampanii pana prezydenta Nawrockiego mogę powiedzieć jedną rzecz i to myślę, że pan redaktor też to wie. Jeżeli ktoś naprawdę uważa, że mógłby taki mechanizm zastosować wobec pana prezydenta Karola Nawrockiego, to jest po prostu naiwne. To
0: czyli
2: po pierwsze.
0: Karol Rabenda jest naiwny.
2: Pani
0: Magdalena Hajduk,
2: doradczyni
0: prezydenta, która też była w tym
2: mailu. Pan minister Rabenda, według mojej wiedzy, która była również w tej korespondencji, pisał o tym i zresztą to także dementował w wypowiedzi swojej. On w jego mailu nie było żadnej mowy o jakich odpłatności, bo to pan prezydent Nawrocki jasno powiedział i jasno zdementował podczas wystąpienia. Nawet widziałem taki materiał.
0: Czyli to jest odpowiedzialność tej fundacji.
2: Nawet widziałem
0: i
2: materiał.
0: I tamtych ludzi.
2: Panie redaktorze, no nie wiem, co jakaś fundacja robi. Ale mogę
0: organizuje spotkanie.
2: Ale mogę jedną rzecz powiedzieć. Pan prezydent Nawrocki, wczoraj widziałem jego wystąpienie, chyba państwa dziennikarza, czy zaprzyjaźnionej redakcji
0: Radia Z,
2: gdzie pan prezydent jasno powiedział, i że za jego kalendarz odpowiada on sam. I to
0: co
2: on podejmuje
0: kalendarz,
2: decyzję.
0: Co innego organizowanie spotkań, przy których są pakiety, możliwość wykupienia pakietów.
2: Znaczy, ja jedyne pakiety, jakie widziałem, publiczne, były na spotkanie z Donaldem Tuskiem. Widziałem takie, które były w sieci. No proszę sprawdzić.
0: Czyli pan żadnych problemów nie widzi, Karol Rabenda zostanie na swoim stanowisku, nie ma tutaj no, takiej zamazanej sytuacji między biznesem...
2: Czy ma pan to zaproszenie? No, w tym zaproszeniu komputerze... nie było ani mowy o tym, pod tym zaproszeniem, który był podpisany pan minister Rabenda.
0: Ale biznesmeni,
2: i pani,
0: informatorzy
2: pani doradca,
0: tych dwóch redakcji
2: pani
0: mówią, że
2: Hajduk,
0: potem dostawali...
2: Ale panie redaktorze, no mówienie,
0: od Karola
2: że pan
0: Rabendy właśnie...
2: Nie, no pan minister Rabenda im wysyłał? No nie, no panie redaktorze, mówmy prawdę.
0: Zachętę do zajrzenia na stronę Centrum Fundacji. Był odnośnik.
2: Ale
0: no dobrze.
2: Ale panie redaktorze, no też trzeba sobie powiedzieć to uczciwie. W zaproszeniu wysłanym przez pana ministra Rabendę...
0: Ale zaproszenie nie było jedynym kontaktem ze strony Kancelarii Prezydenta. Nie, idziemy do kolejnego tematu.
2: Jedynym, panie redaktorze. No
0: będziemy
2: proszę mówić prawdę. Jedynym. Znaczy nie, bo pan redaktor zbudował taki obraz tego, jakby kancelaria warunkowała spotkanie...
0: Nie, tego nie powiedziałem.
2: A to jest nieprawda.
0: Nie, tego nie powiedziałem, panie pośle. Że zachęcała do zajrzenia na stronę Centrum Rozwoju Strategicznego.
2: A wie pan co?
0: Strategii rozwojowych.
2: Wczoraj
0: muszę
2: było to
0: nauczyć.
2: Spotkanie. Wczoraj było to spotkanie. Ja też nie znam tej fundacji. Ale wczoraj było to spotkanie.
0: Ale Błażeja Spychalskiego pan zna?
2: Mogę tak, znam.
0: Okay.
2: Wie pan,
0: pana Kludzińskiego też?
2: No, to
0: jest... Jeszcze tam jest pan Andrzej Kęsbok, zarządów Mariusza Błaszczaka, szef zbrojeniówki w PiS-ie. Wszyscy tak z tych spółek Skarbu PiS-u do tej fundacji.
2: Z tego co, znaczy, to jest duże nadużycie mówienie o tym, że Andrzej Kęsbok jest powiązany z Mariuszem Błaszczakiem.
0: No jak był szefem zbrojeniówki za Błaszczaka.
2: Ale nie, na chwilę, panie
0: pana ministra?
2: Pan minister Błaszczak, wtedy kiedy Andrzej Kęsbok był prezesem, nie nadzorował zbrojniówki. No już ja nie chcę wchodzić jakby w szczegóły, ale bo klucz tego problemu jest troszeczkę inny, panie redaktorze.
0: To znaczy zdanie w tym temacie.
2: Państwo sugerujecie, że te spotkania odbywały się odpłatnie.
0: Nie.
2: To jest nieprawdą. To po pierwsze.
0: Możliwość polepszenia jakości spotkania
2: była
0: odpłatna.
2: Po drugie, te spotkanie odbyło się wczoraj. I proszę zwrócić uwagę, że był komunikat. Pan prezydent był na otwarciu, przemówił i później spotkał się z biznesem amerykańskim, zresztą bardzo ważnym biznesem amerykańskim, który inwestuje w Polsce. No chyba od pana prezydenta oczekujemy, że będzie skuteczny
0: oczywiście,
2: na linii dyplomacji ekonomicznej.
0: Idziemy dalej.
2: Nie było żadnych odpłatności za te spotkania. Znaczy jakby
0: dziwi pana
2: w jakiejś alternatywnej rzeczywistości podawania pewnych informacji i znaczy inaczej, i kreowania z nich
0: pakiety
2: wniosków.
0: Były
2: no, tak
0: faktem. Centrum Rozwoju, ta fundacja przygotowała nie, takie pakiety. Są one faktem. Dobrze, idziemy dalej. Dwa dni przed rozmowa ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z jego odpowiednikiem amerykańskim, sekretarzem Hexetem, została odwołana. Lecą wiceministrowie Sopkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Pana to dziwi, niepokoi, czy zwyczajna sytuacja, ponoć konflikt terminów obu ministrów?
2: Mnie to dziwi, niepokoi i to kompromituje polskiego ministra. Znaczy pan Władysław Kosiniak-Kamysz musi zrozumieć, przy całym szacunku do powiatowego szefa ODR-u na Opolszczyźnie, że bycie powiatowym szefem ODR-u na Opolszczyźnie, to nie jest...
0: A to jest wicepremier polskiego rządu.
2: No właśnie, panie redaktorze, a zachowuje się często jak powiatowy szef ODR-u na Opolszczyźnie i pan premier Kosiniak-Kamysz niestety nie dowozi wielu tematów i myślę, panie redaktorze, i to jest
0: to
2: bardzo...
0: Z tego powodu sekretarz odwołał spotkanie
2: bardzo
0: z
2: mnie,
0: pana?
2: Uważam, że bardzo dla mnie niepokojący jest ten sygnał, tym bardziej w tym komunikacie, który został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Proszę zwrócić na ten drugi akapit, gdzie jest mowa o pewnych zagrożeniach, które płyną. Ja mam taką obawę, że mamy powtórkę z historii.
0: A zagrożenia może są i poproszono wicepremiera, żeby ministra obrony, żeby był na miejscu w Polsce. Może to jest powód.
2: A może, panie redaktorze, powód jest inny. I mamy powtórkę z historii. Mm. Już raz rząd Donalda Tuska torpedował ważną inicjatywę, która była rozpoczęta za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mówimy o tarczy antyrakietowej. Pozwoli mi pan skończyć.
0: Rząd nie torpeduje niczego.
2: Właśnie, panie redaktorze, słyszymy od dłuższego czasu, że rządzący zwlekają, jeżeli chodzi o finalizację stałej obecności Amerykanów w Polsce.
0: A wie pan, co ja słyszę?
2: Uważam, panie redaktorze, że jest to poważny sygnał i też mam nadzieję, że pan Kosiniak-Kamysz, ale także pan minister Tomczyk, który odpowiada za infrastrukturę i mamy 2 lata opóźnienia. Ja tu w tym studiu to mówię.
0: Że to wytłumaczą, tak?
2: Nie, że się wezmą
0: proszę
2: do roboty.
0: Zdania, bo to ja teraz swoje dam. Ja słyszę od Jakuba Stefaniaka
2: z PSL-u. Ale
0: pan teraz dezawuował wicepremiera Kosiniaka, teraz Jakuba Stefaniaka, zastępcę szefa kancelarii. Ale to są urzędnicy państwowi.
2: Straszne. I to jest straszne.
0: No dobra, to jest pana zdanie. A teraz przejdźmy do faktów, nie do opinii. Zastępca szefa kancelarii, tu na antenie, proszę mi dać powiedzieć, ale na antenie TOG FM w sobotę powiedział, że dochodzą do niego słuchy, że ludzie z PiS-u, którzy mają dobre kontakty z republikanami, a wiemy, że dobre kontakty ma Adam Bielan, załatwił m.in. Zbigniewowi Ziobrze miejsce w Stanach Zjednoczonych, namawiają administrację amerykańską, żeby przyciągnąć kwestię baz do wyborów, tak żeby to nie był sukces rządu Donalda Tuska. Pan to dementuje?
2: To jest tłumaczenie niekompetencji pana Kosiniaka-Kamysza. Pan Stefaniak jest człowiekiem, ale... który... Niczym się nie zajmuje. Jest po prostu takim wiceministrem od magla. Nie jest poważnym politykiem. Ja mogę panu powiedzieć, po rozmowie mojej z ludźmi odpowiedzialnymi za rozbudowę między innymi infrastruktury, oni mówią wprost. 2 lata pan Tomczyk, który tam jest nazywany Bambo czy Rambo, ja cytuję, nawet ambasadora Stanów Zjednoczonych. I pan Tomczyk, który odpowiada za to, powinien się wziąć do roboty, bo mamy 2 lata opóźnienia w przygotowaniu infrastruktury.
0: A jednocześnie
2: to.
0: Minister obrony Kosiniak-Kamysz jest najczęściej spotykającym się z Heksetem, ministrem obrony...
2: Ale to nieprawda. No Jezu, po czemu pan, panie redaktorze, opowiada
0: nawet dobrze,
2: to
0: muszę, kalendarz już jest mniejsza sprawa.
2: Panie redaktorze, to już nie ma żadnych
0: informacji ze strony poważnych mediów, także amerykańskich, by sprawa baz była opóźniana i żeby polski rząd
2: panie redaktorze,
0: nie dowoził, jak to się mówi.
2: Ale nie dowozi, no na miły Bóg. Panie redaktorze, jestem członkiem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Wielokrotnie pytałem na temat związany z infrastrukturą pod te bazy. Przecież my musimy wykonać pracę domową, a rządzący w tym zakresie nic nie robią. 2 lata opóźnienia Tomczyka.
0: A to dziwne, bo od prezydenta czy ministra Przydacza jakoś nie słyszę takich zdań.
2: Bo pan minister Przydacz czy pan prezydent Nawrocki są politykami, którzy z pewnością w relacjach bilateralnych z rządem artykułują potrzeby przyspieszenia w tym zakresie. Ja jestem politykiem, który może sobie pozwolić na trochę mocniejsze słowa.
0: No tak, ale
2: i mam nadzieję, że te mocniejsze słowa w medium, które jest słuchane po tej lewicowo-liberalnej spowoduje, że panowie Tomczyk i Kosiniak-Kamysz przestaną uprawiać propagandę.
0: Chociaż 2 tygodnie temu był tu rzecznik prezydenta, a nawet tydzień temu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w rozmowie ze mną powiedział, że komunikacja w sprawie baz między obozem władzy rządowym a prezydenckim jest okej. Okay. Kończymy temat, kończymy powoli rozmowę, ale na koniec zapytam...
2: Leśkiewicz jest bardzo, bardzo uprzejmym człowiekiem.
0: O nie, potrafi też ostro.
2: Ale panie redaktorze, dlaczego ja o tym mówię? Mamy realne zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej. Rządzący powinni zakasać rękawy, a nie robić propagandę.
0: Okay.
2: A pan Tusk robi propagandę zamiast realizować ważne interesy na rzecz Polski.
0: Murem za polskim mundurem?
2: Tak, panie redaktorze.
0: Czyli Mariusz Błaszczak, mówiąc o generałach polskich, już emerytowanych, beton popełnił błąd.
2: Mariusz Błaszczak, mówiąc o panu Bieńku, panu Nideckim, innych generałach, którzy dzisiaj są na funkcjach politycznych, którzy niestety Trzeba wprost powiedzieć. Ja akurat myślę, że
0: przez szkołę w ZSRR.
2: Ale to też, ale proszę zwrócić uwagę.
0: A innej wtedy nie było.
2: Ale proszę, nie, sekundeczkę. Proszę zwrócić uwagę, że ci sami generałowie krytykowali powstanie Wojsk Obrony Terytorialnej. Ci sami generałowie krytykowali zakupy F-35. Ci sami generałowie krytykowali zakupy HIMARS-ów.
0: Ale to
2: ci
0: sami generałowie Mariusz Błaszczak krytykowali... podważa swoją własną zasadę. Jeśli wcześniej mówił murem za polskim mundurem, to nie może teraz powiedzieć, ale ci i ci nie, bo to jest beton. Bo ale to nie, wtedy podważa swoją wiarygodność. Ośmiesza zasadę.
2: Nie, jesteśmy murem za polskim mundurem, za żołnierzami,
0: ale którzy, nie za bronią, generałami.
2: Którzy bronią polskiej granicy, za generałami, którzy bronią Polski, a przepraszam, chyba. A nie za politycznymi komentatorami, którzy są rezerwami.
0: To są generałowie z wielkim doświadczeniem, przez wiele lat pracujący dla Polski.
2: Znakomicie. I szkoda, dlaczego krytykowali powstanie WOT-ów? Dlaczego
0: pan, powstali... Może się mylili w tej kwestii, ale czy mówienie beton o polskich generałach, Rosja to słyszy.
2: To jest dobre określenie.
0: Miarą wielkości polityka, jego wiarygodność jest czasami przyznanie się do błędu. Ja rozumiem, że pan i Mariusz Błaszczak nie twierdzicie, że to jest błąd.
2: To jest ciekawe, co pan mówi, bo myślę, że pan powinien na konferencji prasowej to panu premierowi Tuskowi powiedzieć, że miarą wielkości polityka jest przyznanie się do błędu. Może się przyzna.
0: Jeśli będę mieć taką okazję i pomoc, to chętnie powiem. Oczywiście.
2: No dobrze, to zachęcam pana redaktora do tego. Jeżeli, panie redaktorze, jakakolwiek wypowiedź moja czy Mariusza Błaszczaka... politycy zdarzają im się wypowiedzi różne, potrafimy przeprosić, ale wypowiedź pana premiera Błaszczaka na temat tych konkretnych ludzi była w punkt. Ci ludzie byli przeciwnikami modernizacji polskich sił zbrojnych.
0: Andrzej Śliwka,
2: tak jest.
0: I są jednocześnie generałami emerytowanymi polskiego wojska i mówi się o nich beton. No taka jest sytuacja.
2: Jeżeli blokowali dobre zmiany, no to czemu się pan redaktor dziwi?
0: Dziękuję za rozmowę.
3: To jest

0: Autopromocja.
1: Wejdźcie do kuchni, a znajdziecie tam całe biochemiczne laboratorium. W serze pracują bakterie, w kiszonkach trwa fermentacja, w miodzie rosną kryształy, a w słoiku dżemu trwa walka o wodę. W audycji Z nauką po imieniu sprawdzimy, dlaczego naukowiec podczas gotowania widzi znacznie więcej niż tylko przepis. Zapraszam dzisiaj po 10:40. Adam Mirek.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Potrzebujemy przywództwa Donalda Trumpa, by wprowadzić nową dynamikę w rozmowy pokojowe, mówi szef ukraińskiej dyplomacji po spotkaniu prezydentów USA i Ukrainy. Dziś podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ swoje przemówienie wygłosi prezydent Karol Nawrocki. W informacjach również o tym, jak rosnące ceny paliw wpływają na nasze plany zakupowe. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Potrzebujemy przywództwa prezydenta Trumpa, by wywrzeć nacisk na Rosję i wprowadzić nową dynamikę w rozmowy pokojowe, powiedział polskiej agencji prasowej szef MSZ Ukrainy Andrii Sybicha po rozmowie prezydentów Ukrainy i USA. Zaznaczył, że rozmowa Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem była owocna i obiecująca. Zapytany, czy w jej wyniku prezydent Trump może zwiększyć presję na Rosję, by doprowadzić do porozumienia, nie odpowiedział wprost, lecz zaznaczył, że właśnie tego potrzeba. Minister zaznaczył, że rozmowy dotyczyły m.in. zawieszenia broni w atakach na obiekty energetyczne i przeciwko statkom na Morzu Czarnym, ale nie chodzi tylko o Ukrainę, chodzi o globalne bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo żywnościowe, podkreślił Andrii Sybicha. Wcześniej prezydent Ukrainy stwierdził po rozmowie z Donaldem Trumpem, że Ukraina jest gotowa na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego, a Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej. Zełenski wspomniał też, że Ukraina zwróciła się do USA z prośbą o udostępnienie zimowego pakietu wsparcia dotyczącego dostaw rakiet Patriot. Dodał, że Stany Zjednoczone rozpatrzą kwestię przekazania tego pakietu. Prezydent Karol Nawrocki wygłosi dziś przemówienie podczas dorocznej debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przemówienie, choć jedno z wielu, może dotrzeć do przywódców wielu krajów, dlatego rządzący w Polsce liczą na to, że prezydent Polski dobrze wykorzysta ten moment, o czym więcej Maciej Kluczka.
3: To będzie już drugie wystąpienie Karola Nawrockiego na forum ONZ. Rok temu prezydent obok zagrożeń ze strony Rosji wyliczał też jego zdaniem błędy Unii Europejskiej. Dobrze, by dziś w tak poważnym geopolitycznym momencie skupił się przede wszystkim na istotnych zagrożeniach dla porządku światowego, mówiła w poranku TOK FM posłanka Unicentrum Aleksandra Leo.
4: Dobrze by było, gdyby takie słowa padły, bo miałam wrażenie, że już naprawdę nie musimy powtarzać, że to Rosja jest zagrożeniem, a Ukrainę trzeba wspierać, a jednak słuchając chociażby prawicowych polityków, okazuje się, że musimy powtarzać, musimy być jak zdarta płyta.
3: Kilkudniową wizytę w Stanach Zjednoczonych prezydent Nawrocki wykorzystał też do spotkania z prezydentami krajów bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii. Maciej Kluczka, TOK FM.
2: Szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej przeszło wczoraj ponad 100 włodarzy pomorskich miast i gmin. Eksperci z Akademii Marynarki Wojennej zorganizowali wójtom, burmistrzom i prezydentom zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczną próbę ewakuacji.
5: Realizujemy grę decyzyjną w zakresie uszkodzeń wodociągów, a także problemów związanych z ewakuacją.
6: Wygodnie sobie siedzą, garnitury marynarki, krawaty, a tutaj troszeczkę trzeba będzie też fizycznie podejść do tego zagadnienia.
7: To oczywiście już jest taki moment, kiedy trzeba przyjąć pełną odpowiedzialność i gotowość. I rzeczywiście takie szkolenia są nam niezwykle potrzebne.
8: Nie tylko my musimy być gotowi, ale również nasi mieszkańcy. Ta wiedza i te umiejętności nadal jest jeszcze dużo do zrobienia.
7: Mówimy często o ścianie wschodniej. Zapominamy o tym, że ten Królewiec jest blisko nas. Do Trójmiasta, do Pomorza, to jest rzut beretem. Jesteśmy też w takim podobnym zagrożeniu i że to jest nasze dodatkowe niebezpieczeństwo. Musimy o tym też pamiętać.
2: Mówili burmistrzowie Płucka, Hanna Pruchniewska i Pelplina, Mirosław Chyła, wcześniej prodziekan Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Tomasz Kostecki i rzecznik tej uczelni Radosław Maślak. Drogie paliwa jeszcze nas nie zmusiły do poważniejszego zaciskania pasa. Polski konsument wciąż jest w całkiem niezłej formie, choć dane o sprzedaży detalicznej, które pokazują naszą skłonność do sklepowych wydatków, rosła w sierpniu wolniej niż tego spodziewali się ekonomiści. Poza wydatkami na codzienne potrzeby, takimi jak żywność i paliwo, wciąż jednak decydujemy się na większe wydatki, takie jak meble i sprzęt do domu. Ale uważniej oglądamy każdą złotówkę, mówił w programie EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem, Mariusz Zielonka, ekonomista Konfederacji Lewiatan.
9: Kupujemy rozważniej, widać tu pewien pragmatyzm w podejściu do tego, co kupujemy, jak kupujemy.
10: A mimo tych drogich paliw, czy na razie nie widać, żebyśmy z ich powodu oszczędzali na innych wydatkach?
9: Nie przekłada się to aż tak, aczkolwiek znowu te paliwa jednak mają tak zwane efekty drugiej rundy, czyli cena paliwa zaczyna przekładać się wyraźnie na ceny innych produktów i usług.
2: Dlatego końcówka roku może być dla konsumenckich portfeli trudniejsza, zwłaszcza jeśli zmaterializuje się widmo wracających podwyżek cen żywności, dodaje ekonomista, bo dotychczas w miarę tania żywność była w naszych budżetach buforem dla rosnących cen paliw. Prezydent Krakowa, którego mieszkańcy miasta wybiorą już w najbliższą niedzielę na swoje działania, będzie miał tylko część kadencji. Do zrobienia wielkich inwestycji czasu będzie niewiele, ale politycznie taki urząd może ważyć znacznie więcej. Pytanie, czy ta krótka prezydentura jest bardziej szansą dla kandydatów, czy dla stojących za nimi środowisk i partii? O tym teraz Katarzyna Młynarczyk.
11: Bo nawet jeśli w tak krótkim czasie trudno będzie pokazać spektakularne efekty, można zbudować rozpoznawalność i wejść z urzędu w kolejną kampanię, mówi politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Łukasz.
12: Dla kandydatów, powiedzmy, w tego drugiego szeregu, to jest doskonała okazja do autopromocji, bo czasami z osób, które były słabo rozpoznawalne, można zbudować rozpoznawalność na poziomie ogólnopolskim.
11: Ale to działa również w drugą stronę. Prezydent obejmuje urząd razem z problemami miasta, a wyborcy mogą oczekiwać efektów szybciej, niż da się je realnie osiągnąć.
12: Jeżeli ktoś ma pewien pomysł na miasto, zrealizuje nawet pewien fragment swoich obietnic, wtedy tak, może ten kapitał polityczny zbudować i to wykorzystać.
11: Taka prezydentura może stać się początkiem dłuższej politycznej kariery, ale równie dobrze sprawdzianem, który bardzo szybko wystawi kandydatowi rachunek.
2: O czym mówiła Katarzyna Młynarczyk. Kolejne informacje w TOK FM o drugiej. Dzień z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem. Najwięcej chmur dziś na krańcach północno-wschodnich. Na krańcach zachodnich dziś bez opadów, a w pozostałej części kraju przelotny deszcz. Wysoko w Tatrach opady śniegu. Na termometrach dziś od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum i nad morzem i od 17 do 19 na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam około 13 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
13: Wtorkowy poranek TOK FM trwa, a naszym gościem jest teraz posłanka i wiceprzewodnicząca klubu Unia Centrum, Aleksandra Leo. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, panie redaktorze.
13: Naszą rozmowę można też śledzić w transmisji na YouTubie. Pani poseł, burza w rządzie, awantura na 102, czym się skończy? Chodzi o brak głosowania w sprawie projektu alkoholowego zakazującego m.in. nocnej sprzedaży w piątek. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, kiedyś szefowa pani w partii, bo była pani w Polsce 2050, oskarża rząd o uleganie lobby alkoholowemu. No i w mocnych słowach, ja tylko krótko zacytuję, Piotr Zgorzelski z PSL-u wczoraj w Polsat News w rozmowie z Magdą Sakowską, tutaj podzielę się na dwie role. Ja mam w ogóle gdzieś oczekiwania pani Pełczyński, mówi Zgorzelski. Magda Sakowska, panie marszałku, to jest pana koalicjantka. Zgorzelski, absolutnie nie chcę mieć nic wspólnego z taką koalicjantką. Dziennikarka, jak to nie chce pan mieć nic wspólnego? Nie chcę. No ale jesteście w koalicji rządowej. Ja myślę, że ja jestem, ale czy pani Pełczyńska-Nałęcz pisząc takie głupoty jest? Wątpię. To już wygląda jak rozwód.
14: No, przechodziłam przez to i piętnastka naszych posłów i parlamentarzystów też przechodziła.

0: szefa klubu.
1: Nie wiem,
0: więcej.
1: Czy marszałek Hołownia ma jakiś pomysł na to, żeby wejść do tego rządu, bo od tego trzeba by zacząć. To powinna być rozmowa o tym, jak według niego, jak widzi swoją przyszłość w rządzie, jaką ma propozycję, a nie dyskusja o stołku dla samego stołka, bo taką dyskusję o wicepremierze, no to przez kilka miesięcy właśnie ze wspomnianą wcześniej Katarzyną Połączyńską na Łęcz już mieliśmy i wszyscy byli zmęczeni tą telenowelą, także ale jeśli jest jakiś pomysł, marszałek miał no, wiele miesięcy na to, żeby do tego rządu wejść po tym, jak przestał być marszałkiem Sejmu, nie zdecydował się na to, podobnie jak nie zdecydował się walczyć o przewodnictwo w Polsce 2050, co było powodem tak naprawdę rozpadu partii. Ja wierzę, że gdyby Szymon Hołownia był przewodniczącym, to klub parlamentarny nie rozpadłby się w lutym tego roku.
0: Wspomniała pani przed chwilą o nadzwyczajnej komisji do spraw statusu osoby najbliższej. Ta historia już się zakończyła, ale cały czas czekamy na zakończenie historii i prac komisji do spraw projektów aborcyjnych. Pani teraz do tej komisji dołączyła.
1: W ten miniony piątek, tak.
0: Liczy pani, że też komisja wróci do pracy, bo to też był gorący temat. Ostatnio posiedzenie po wielu miesiącach, nawet po dwóch latach przerwy, miało zostać wznowione. Po tym, jak właśnie już temat statusu przeszedł do historii, ale nieoczekiwanie spadł z harmonogramu prac Sejmu. Dużo spada ostatnio.
1: Zdecydowanie. Mam taką nadzieję. Dołączyłam do komisji, bo mam poczucie, że jesteśmy to winni szczególnie wyborczyniom, które tak tłumnie w 2023 roku poszły do urn i przesądziły o wyniku wyborczym. Ale też, no, od tego jest komisja, żeby podobnie jak komisja ta, która powstała do prac nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mimo różnic, które są w koalicji 15 października, usiąść do stołu i rozmawiać i wypracować optymalne rozwiązanie, które ma szansę na wyjście z Sejmu, bo tak jak mówię, jesteśmy to winni naszym wyborcom.
0: To się stanie? Ma pani takie informacje, że komisja zostanie zwołana niedługo?
1: Nie wiem dokładnie, kiedy to będzie, ale tak, dochodzą do mnie słuchy, że komisja wróci do odbrat i będziemy rozmawiać nad tymi projektami. Mówię projektami, bo tam jest kilka projektów złożonych. Nie wiem, w jakim kształcie i który ma największe szanse. Powinniśmy natomiast wrócić do obrad i na pewno to takie niezbędne minimum. Dla mnie to niezbędne minimum to jest ten powrót do tego haniebnego orzeczenia Trybunału sprzed 2023 roku.
0: Tak,
1: i na pewno depenalizacji też pomocy w aborcji. To jest taki pierwszy krok, który no, obiecaliśmy, jesteśmy to winni.
0: Pani ugrupowanie Unia Centrum miało w weekend konwencję programową, jest manifest Człowiek w Centrum, brzmi bardzo dobrze, ale są też ciekawe, bardzo takie propozycje dotyczące reform ustrojowych, chociaż wydaje mi się, że to będzie trudne do realizacji, ale najpierw o nich samych. Prezydenckie weto miałoby być ograniczone.
1: My nie likwidujemy, nie chcemy likwidować weta prezydenta, ale ponieważ weto prezydenckie powinno być takim bezpiecznikiem, a stało się chyba tak naprawdę narzędziem prezydenta, który ma rozbuchane ego.
0: Czyli to ma być skalpel, a nie młotek?
1: Zdecydowanie. No, nie możemy sobie pozwolić na paraliż państwa, a teraz to idzie w tym kierunku, ponieważ prezydent zawetował przeszło ponad rok, ponad 40 ustaw. To nie tylko kosztuje budżet państwa, ale to po prostu jest wymierzony cios w obywateli, jak chociażby w ponad 2,5 miliona par, które czekają na uregulowanie swoich podstawowych praw. Mówię tutaj właśnie o osobach żyjących w związkach nieformalnych. To weto byłoby takim wetem zawieszającym. I tak, to nie będzie łatwe, to wymaga zmiany konstytucji, to wymaga rzetelnej debaty prawników, konstytucjonalistów, polityków również, ale ja uważam, że warto zacząć taką rozmowę, aby właśnie uniknąć takiej sytuacji, jak mamy teraz, gdzie prezydent robi na złość rządowi, a tym samym szkodzi obywatelom i żeby w ogóle na przyszłość zrobić wszystko, żeby do takiej sytuacji nie dochodziło. Żeby weto nie było narzędziem politycznym prezydenta.
0: Ale przy obecnych większościach parlamentarnych, w których jednak znaczną część składu parlamentu mają politycy prawicy, a w przyszłym Sejmie mogą nawet mieć większość, nie jest to wykluczone, to takie propozycje raczej nie przejdą, bo oni chcą mocnej prezydentury.
1: Dopóki jest to ich polityczny prezydent, to zdecydowanie, dlatego chcemy rozpocząć taką rozmowę, żeby właśnie do takich sytuacji nie dochodziło, niezależnie od tego, kto będzie zasiadał, kto będzie ten urząd prezydenta sprawował.
0: A zawieszające, bo to weto, jak to by funkcjonowało?

0: bało?
1: Czasowo, zawieszająca czasowo, żeby taki projekt, taka ustawa miałaby wrócić do Sejmu, gdzie ponownie mielibyśmy nad nią dyskutować. I teraz tam są takie widełki, to miałoby być od 30 dni do nawet 60, w zależności od tego, jak skomplikowana, mówiąc tak w skrócie, jest projekt ustawy. To oczywiście wymaga doprecyzowania, ale
0: i
1: taką debatę...
0: jeszcze raz, tak? Wtedy?
1: Ale tak. Tak, na przykład z większą większością przy prostszych ustawach, ale to wymaga, na pewno wymaga dyskusji. Kolejnym takim naszym projektem, o którym pan redaktor wspomniał, jest właśnie trzykadencyjność. Pomysł powstał, kiedy w klubie dyskutowaliśmy o dwukadencyjności, o tym, czy powinna być zniesiona, czy nie. Tutaj zdania są bardzo podzielone, nawet w naszym klubie. Ja z uwagą słucham wszystkich uwag, tak naprawdę, posłów, którzy kiedyś byli samorządowcami, ale czytałam też komentarze. I w tych komentarzach i samorządowców, i po prostu internautów bardzo często przewijało się takie zdanie, to zacznijcie od siebie.
0: Okej, ale pytanie, czy to byłoby konstytucyjne, bo prawo wyboru...
1: To również wymagałoby zmiany konstytucji, więc to nie będzie proste. Natomiast, panie redaktorze, po pierwsze, to nie paraliżowałoby prac Sejmu. Obecnie mamy tylko 90 posłów, którzy zasiadają w Sejmie dłużej niż 3 kadencje.
0: Na 460.
1: Tych nowych posłów, więc nie ma tutaj ryzyka, że 100% posłów zostałoby wymienione i mielibyśmy tylko nowicjuszy. Nie. W 2023 weszło do Sejmu 120 bodajże 3 nowych posłów, czy 127 chyba, nowych parlamentarzystów. Takie 3 następujące po sobie kadencje gwarantują, że posłowie będą już mieli doświadczenie, będą mogli kontynuować zaczęte projekty, które, umówmy się, w Sejmie czasami trwają lata, bo nie miesiące.
0: A jednocześnie to
1: nie będzie zawód poseł. To nie będzie poseł, który jest po prostu przyspawany do tej ławy poselskiej i zamienia się z biegiem lat w taką maszynę do głosowania.
0: I w barona regionalnego. To tak
1: regionalnego
0: czasami też bywa.
1: Barona.
0: Baronowie upadają czasami, są takie spektakularne.
1: To prawda. Ja akurat uważam, że wpuszczanie świeżego powietrza do Sejmu zawsze jest korzyścią.
0: Na koniec zapytam jeszcze o prezydenta w wersji platinum, albo gold, albo silver. No, politycy PiS-u mówią, no nic nowego pod słońcem. W Ameryce tak działa. Przecież to nie idzie do kasy prezydenta, ani nawet do kasy kancelarii prezydenta, tylko do fundacji. A że akurat w fundacji są ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością, z Mateuszem Morawieckim chociażby, no to już tak po prostu jest. Wejście na spotkanie było bezpłatne. Ewentualnie, no tak wynika z doniesień Radia Z i Newsweeka, dotarcie bliższe do prezydenta wymagało opłat. Jest problem czy nie?
1: Oczywiście, że jest problem, tym bardziej, że zajmuje się tym kancelaria prezydenta. Tutaj słyszeliśmy prawicowych polityków, którzy mówili, że to było przez fundację. Nie. Już wiemy, że te maile w zasadzie z tą ofertą wychodziły od pracownika kancelarii prezydenta. To nie powinno tak wyglądać. To, że jakieś jeszcze inne państwo ma tego typu ofertę, chociaż nie do końca taką. Rozróżnijmy na przykład kupowanie stolików na charytatywnych kolacjach czy balach od tego, że można sobie kupić spotkanie w cztery oczy z prezydentem. Prezydentem, który, przypomnę, ma prawo weta, może ułaskawiać skazane osoby i ma też spory wpływ na ten proces legislacyjny. Przecież może zgłaszać poprawki. Nie wygląda to dobrze. Znaczy w ogóle takie spieniężanie spotkań z prezydentem, no nie wygląda to dobrze. To raz, dwa, jest po prostu niebezpieczne.
0: A jutro przemawia prezydent na forum ogólnym ONZ w czasie zgromadzenia dorocznego. Liczy pani na mocne przemówienie, które przypomni światu, także Donaldowi Trumpowi, gdzie jest zagrożenie geopolityczne główne?
1: Dobrze by było, gdyby takie słowa padły, bo miałam wrażenie, że już naprawdę nie musimy powtarzać, że to Rosja jest zagrożeniem, a Ukrainę trzeba wspierać, a jednak słuchając chociażby prawicowych polityków, okazuje się, że musimy powtarzać, musimy być jak zdarta płyta.
0: Aleksandra Leo, Unia Centrum, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: W części komentatorskiej wtorkowego poranka TOG FM goszczą u nas Katarzyna Przeborska, publicystka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I dr Kinga Wojtas, Fundacja Stan oraz Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No właśnie, zachowania polityczne w nazwie katedry, pani doktor, a jakim zachowaniem politycznym jest może nie zachowanie samego Karola Nawrockiego, bo na to dowodów dziennikarze nie mają, ale są dowody na to, że jego ministerstwo minister wysyłał zaproszenia z zachętą, zaproszenia na spotkanie szczyt biznesowy w Nowym Jorku przy okazji wizyty prezydenta w Stanach właśnie, ale z zachętą, żeby przejrzeć jeszcze stronę takiej fundacji, która ma pakiety, które dają możliwość spotkania w małym gronie albo nawet w cztery oczy z prezydentem. To jest zachowanie polityczne, które powinno nas martwić? Czy powinniśmy powiedzieć, może to jest jakiś amerykański wzorzec, więc okej.
2: Okay. Ja tutaj zacytuję byłego prezydenta Kwaśniewskiego. Powinniśmy być cholernie ostrożni, bo nic dodać, nic ująć, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, a dwa, to nam dużo mówi na temat zaplecza prezydenta, jego kancelarii, gdyż jakiekolwiek podejrzenie o tego typu działanie, że można sobie coś kupić i niezależnie, czy to jest wycenione w postaci wycieczki na Majorkę, wycieczki do Monako, do Luksemburga, czy też inne sympatyczne miejsca naszego globu, czy też na 100 tysięcy dolarów, no jest to ewidentnie oferta korupcji. Mm-hmm. Trzeba się bardzo pilnować i trzeba bardzo uważać, abyśmy nie musieli rozmawiać i w mediach, czy też przy rodzinnym obiedzie o tym, ile kosztuje władza w Polsce. Bo tak naprawdę kupujemy tutaj decyzje, potencjalne decyzje. Nawet jeżeli to nie ma miejsca, to tworzenie takiego wrażenia, że coś jest przedmiotem transakcji, jest bardzo niebezpieczne.
0: Katarzyna Przyborska.
3: To na pewno jest jakiś wzorzec pochodzący z kultury politycznej amerykańskiej, no, gdzie jakby ten schemat się sprawdza, znaczy sprawdza się doprowadzając do poważnego kryzysu demokracji, jak to w tej chwili widzimy. Ale cieszy mnie jednak wyraźny opór i to, że teraz właściwie idąc tutaj słuchałam wypowiedzi jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości.
0: Posła Śliwki,
3: który upierał się, że absolutnie nic takiego nie ma miejsca i tych wypowiedzi jest dużo, czyli jednak jest to jakaś granica, która jeszcze nie została przekroczona. Jeszcze nie jesteśmy na taką kulturową zmianę gotowi.
0: To jest zaprzeczanie faktom, a nie potwierdzanie im i mówienie wszystko jest okej. Okay. Przynajmniej od części polityków takie stanowiska mamy.
3: Tak, tak. Jakby jest wyraźny krok w tył, tak? To nie jest mówienie, no tak się robi na świecie, takie są wzorce, no do Rady Pokoju Donalda Trumpa też trzeba się wkupić, to nie jest tak, że wszędzie do każdego salonu można wejść od tak.
0: Po znajomości.
3: Gdzieś, no właśnie w ten sposób się robi znajomości, tak? Ale te znajomości kosztują. No druga rzecz to jest taka bardziej pragmatyczna, czyli na co te pieniądze są zbierane i kto je zarabia i kto z nich będzie potem korzystał. Tak? Czy to będzie na siłę polityczną prezydenta, którą on zapewne stara się rozbudowywać? Czy to są jakieś pokątne interesy jego współpracowników, czyli to by oznaczało, że będą musiały być jakieś rozliczenia, będzie musiał sprawdzić, z kim współpracuje i kto go wsadza na minę.
0: Bo później kampania prezydencka i tak. Tylko komitet może wydawać pieniądze, a nie Centrum Strategii Rozwojowych. Ale pytanie, czy w czasie kampanii chciałoby to centrum wspierać jakieś wydarzenia z udziałem prezydenta? Czemu nie?
1: Ale to już jest złamanie prawa, bo tu mamy jasne przepisy w Polsce dotyczące finansowania partii politycznych i kampanii, że jedynie osoby fizyczne mogą uiszczać datki na rzecz, i to w bardzo ograniczonych sumach. I 100 tysięcy dolarów w żaden sposób nie mieści się w tej puli. Więc
0: może prezydent stwierdził, że PiS topnieje w sondażach. Nie wiadomo, jak będzie w przyszłorocznych wyborach. Jaką dostanie subwencji, czy będzie mogło pomóc mu w wyborach. Oczywiście. I przygotowuje się.
3: I czy będzie chciało.
0: Bo
3: jednak widać, że jest rosnąca konkurencja ze strony obozu prezydenckiego wobec PiSu, więc...
1: To na pewno. Natomiast mnie intryguje jeszcze jedna rzecz, jak już mówimy o porównaniach ze Stanami Zjednoczonymi. Czy ta opcja platinum, nie wiem, diamond, czy jeszcze inne tutaj surowce mineralne rzadkie w tym pakiecie występowały, zawierała w sobie opcję
2: ujawnienia donatora, bo w Stanach owszem to się dzieje, ale to nie jest anonimowe, że ktoś sobie kupi pakiet Silver Premium 4, ale jeżeli to zrobi, jest to publiczne.
3: No tak. I ciekawe w jakiej walucie, czy w krypto, czy w to jednak też w diamentach?
2: Jest istotne, ale Jarosław Kaczyński mówi, że zakażemy krypto.
0: O właśnie, przejdziemy zaraz do bardzo długiego i ciekawego momentami wywiadu Jarosława Kaczyńskiego dla sieci, ale a propos tego, to właśnie Centrum Fundacji i prezes pan Chrudziński mówił o tym w rozmowie z dziennikarzami, którzy złapali go w Nowym Jorku, że to tylko dla sponsorów był ten pakiet, nie dla uczestników. No ale ci sponsorzy, no właśnie dzięki temu wykupieniu tego pakietu mogli się dostać do prezydenta. Co prawda Platinum nie został sprzedany, nikt się nie pokusił o takie, o rozmowę w cztery oczy. A propos prezydenta i wywiadu w sieci. Panie mają też ten wywiad i ja również, bo tu jest taka szpileczka, zaraz porozmawiamy o planie na sukces prezesa PiSu. Prezes wierzy w sukces Prawa i Sprawiedliwości, ale link do prezydenta. Mamy prezydenta, który chce dobrze dla Polski, ale powinien jednocześnie pamiętać, że są siły, z którymi nie da się rządzić. To trzeba rozumieć, że to będzie szarpanina, ciągłe negocjacje, o wszystko awantury, a to była odpowiedź na pytanie, czy prezydent powinien wesprzeć budowę paktu senackiego. Już tym razem nie pakietu, tylko paktu. No i że mamy oczekiwania wobec prezydenta, powiedział prezes. To tak, taka szpileczka dosyć mocne.
3: No jest to upomnienie prezydenta, no bo ostatecznie prezydent został prezydentem dla znamaszczenia Jarosława Kaczyńskiego, chociaż był przedstawiany jako kandydatem obywatelskim, no ale już w pewnym momencie potem nastąpił ten przełom i jednak Jarosław Kaczyński zaczął się do niego przyznawać.
0: I teraz powiedział, to był nasz kandydat.
3: No właśnie.
0: Wszyscy to wiedzą, powiedział prezes w wywiadzie.
3: No wiadomo, jak jest sukces, to można się przyznać, gdyby była klapa. No tylko teraz widać, że ten sukces może się prezesowi chcieć wymknąć z rąk. Może teraz patrzeć uważnie na to, jakie są tam ruchy po prawej stronie. Widać, że no, tutaj wbrew temu optymistycznemu wywiadowi Prawo i Sprawiedliwość ma kłopoty i rośnie Konfederacja, rosną podziały wewnątrz PiSu i prezydent na pewno bardzo bacznie się, zresztą widać, że on w żadnym momencie nie stanął bezpośrednio po stronie Jarosława Kaczyńskiego, nie upominał żadnych posłów, raczej się trzyma z daleka od wszystkich konfliktów i ustawia się w roli takiego hiperpatrona całej prawicy, a nie lojalnego, tak jak to był Andrzej Duda. I Andrzej Duda właściwie cały czas pełnił mimo wszystko rolę lojalnego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego.
0: Jak była gorąca dyskusja wokół Zbigniewa Ziobry, to nawet zdystansował się wobec niego. Gdy była teraz awantura wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, to takie informacje chociażby też Jacka Gądka z Newsweeka były, że w ogóle prezydenccy ministrowie nie chcieli się w to mieszać, ale że Jarosław Kaczyński bardzo nalegał, to Zbigniew Bogucki, cały czas członek PiSu, przyjął zdymisjonowanego rektora na kawę w kancelarii prezydenta. Więc widać tę próbę bycia jak najdalej od tych partyjnych konfliktów i problemów. Doktor Kinga Wojnas.
1: No zdecydowanie tak, ale cieszy mnie, że w końcu prezydent stracił anonimowość i że wiemy, że jest związany z Prawem i Sprawiedliwością.
3: Tylko czy on o tym wie?
1: No i to jest właśnie kluczowe. To jest właśnie kluczowe. No, z pewnością Karol Nawrocki nieco zaskoczył Jarosława Kaczyńskiego. To jest pytanie, czy Jarosław Kaczyński stracił instynkt w obsadzaniu wiernych i lojalnych na różnych stanowiskach państwowych, bo to też pewnie, jeżeli tak pomyślał, to będzie go niepokoić, kogo wskazać na premiera, tak? Mm-hmm. Przed kolejnymi wyborami, no bo oczywiście sam się do tego nie pali, bo zdaje sobie sprawę tak, z tego, że ma tak negatywny elektorat.
3: No ale tam jest Zbigniew Bogucki, który jest wymieniany.
1: Znaczy oczywiście, że Zbigniew Bogucki się pali, więc to jest pewne, ale myślę, że znaleźlibyśmy też kilku innych polityków, którzy mają ochotę. Natomiast
0: To może tu trzy
3: jest
0: kroki.
3: To zdanie, przepraszam, tylko tak? Jest to zdanie siły, z którymi powinien pamiętać, że są siły, z którymi nie da się rządzić. I teraz pytanie, czy Jarosław Kaczyński myśli o
0: całym rządzie?
3: Nie wiem, o zapleczu politycznym albo o zapleczu społecznym Karola Nawrockiego, czy myśli, odnosi to do swojej pomyłki? brak rozpoznania wobec Karola Nawrockiego. Czy Karolem Nawrockim da się rządzić, tak?
0: Weszłaś głębiej.
3: Okazuje się,
0: że... Między przecinki i kropki...
2: Czuję, że duch Jadwigi Staniszki zunosi się nad światem.
0: Ale ja powiem tylko tak na koniec, że bardzo wielu rzeczy się teraz dowiadujemy. Karol Nawrocki był prezydentem, jest prezydentem i był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. To z tego wywiadu. A w piątek w Sejmie dowiedzieliśmy się, że Rozwój Plus jest koncesjonowaną prawicą. Więc teraz tak naprawdę wszystko chodzi na wierzch. Katarzyna Przeborska i dr Kinga Wojtas nadal z nami. To jeszcze teraz wracając do wywiadu prezesa, bo przed chwilą były takie fragmenty, które mogły nieco rozbawić, o ten chyba niestety nie, bo pytany o plan na najbliższe miesiące, te już przedwyborcze, prezes mówi, że ma plan i że to jest plan na sukces i że będą kolejne kongresy, ale chcą też uchwycić trudny do uchwycenia, enigmatyczny obszar, ale jednocześnie niezwykle ważny, mam na myśli, mówi prezes, obszar świadomościowy. Świadomościowy, związany z tym, że dzisiaj świat jest stawiany na głowie. Chcemy te sprawy jasno postawić, a także nadać temu wymiar prawny. No, taka jakby, nie wiem, kwestia dotarcia do umysłów, próby zmiany nastawienia społeczeństwa, żeby nie kopiował tych zgniłych wzorców ze zgniłego Zachodu.
3: Wydaje mi się, że można w tym wywiadzie cofnąć się o jeszcze jeden akapit, bo to odnosi się bezpośrednio do sukcesu AfD. Mhm. I to jest w tym wywiadzie naprawdę niezwykle ciekawe.
0: Tak, dlatego, że na spokojnie podszedł do zwycięstw AfD.
3: Jest to dziwne z jednej strony, dlatego że na początku, przygotowałyśmy się tutaj,
0: tak.
3: Na początku tego wywiadu to zagrożenie ze strony Niemiec jest podkreślane wielokrotnie, ale jak dochodzi do konkretów, czyli do zwycięstwa AfD, no, które też nie jest jakoś dramatycznie przytłaczające, jest przecież zaraz za nim jest SPD, różnica jest tam 1,5%, więc to nie jest tak, że całe Niemcy zaczęły nagle popierać partię, która jest no, wprost odwołuje się do tradycji nazistowskich, tak? Więc to nie z tym mamy do czynienia, ale jaki wniosek wyciąga z tego zwycięstwa AfD Jarosław Kaczyński. On wcale nie jest tym zwycięstwem przerażony. Wręcz przeciwnie, mówi, efektem finalnym może być nowy kształt Unii Europejskiej, a to z pewnością służyłoby Rzeczypospolitej.
0: Pytanie, jaki kształt?
3: Więc jeżeli ten kształt ma na myśli powrót albo wycofanie się z zachodnich postępowych, z tego, co żeśmy osiągnęli, z naszej cywilizacji zachodniej, z wolności, z praw człowieka, z praw kobiet, z osiągnięć liberalizmu, no to to brzmi właśnie niepokojąco. Więc co on myśli, co on ma na myśli, mówiąc, że coś zostanie postawione na nogach albo na uszach. I na czyich nogach to wejdzie? Czy jeżeli to wejdzie na nogach AfD, Marine Le Pen i innych bardzo skrajnych partii, no to... To jest groźne.
0: Ja tylko dopowiem, że prezes znowu wraca do pomysłu powołania, jeśli PiS by zdobył władzę, jakiejś straży praw, która byłaby takim niezależnym organem.
2: Tak, no właśnie. Tak, to jest strażników rewolucji, to jest taka instytucja.
0: Przemysław Czarnek na konwencji PiS-u 6 sierpnia, pamiętam, bo tam byłem, to było w dniu rocznicy wyboru prezydenta Karola Nawrockiego i tam wtedy też była konwencja Prawa i Sprawiedliwości i mówił, że no nie może być tak, że na przykład policja wchodzi do Pałacu Prezydenckiego, zabiera posłów Wąsika i Kamińskiego, wtedy powinna interweniować Straż Praw. Jakaś taka czapa nad służbami,
2: taka
0: nad sądami.
2: No policja,
0: właśnie.
2: Tak?
0: Więc no właśnie, najpierw obszar świadomościowy, a później
2: potem instytucje. Znaczy ja tutaj sobie zaznaczyłam, bo tak jak tutaj pani redaktor mówiła, jesteśmy przygotowane, czytałyśmy wnikliwie.
0: Plamastry poszły w ruch, wszystko jest zaznaczone.
2: Czyli Jarosław Kaczyński wskazuje, że to, co jest problemem na świecie, to szaleństwa lewicowych ideologii muszą być powstrzymane. No to przypomnijmy sobie, jak wyglądają szaleństwa lewicowych ideologii. Rosja, Putin, Izrael.
3: Powstrzymywanie, tak.
2: Jasne. USA, Trump.
0: I kto by miał powstrzymywać AfD? właśnie?
2: No właśnie.
3: No tak, no, skoro szaleństwa lewicowych ideologii powstrzymuje Putin, Trump i Netanyahu, no to,
0: to jeszcze
3: tak, może AfD. Tak.
1: I Prawo i Sprawiedliwość powołujemy straż rewolucji, prawda, którą przeprowadzimy, bo oczywiście zdemontowaliśmy już wszystkie inne bezpieczniki systemowe, które przed liberalną demokracją, przypomnę, liberalną demokracją, czyli tą, która chroni prawa mniejszości. Zdemontowaliśmy, czyli jak uzyskamy większość, to mniejszość stłamsimy. I tutaj jeszcze jest jeden bardzo interesujący akapit w tej rozmowie, a mianowicie antycypowanie przyszłości. Jarosław Kaczyński wskazuje, że nie wiadomo, czy po wyborach, które, jeżeli by przegrał Donald Tusk, on odda władzę. Tutaj
0: takie...
1: jasno wskazuje, że tutaj będą teorie. Prowokacje, wystarczą jakieś zderzenia w dwóch powiatach i tutaj...
0: Żeby wprowadzić stan wyjątkowy.
3: A to przecież ulubione narzędzie polityczne Jarosława Kaczyńskiego, zarządzanie stanem wyjątkowym.
1: Więc tak naprawdę widzimy tutaj jakąś rzeczywistość.
0: I PiS trochę jak oblężona twierdza, tak. Atakują ze wszystkich stron i prezydent nie chce pomóc. Szanowne panie, zostawimy ten fascynujący wywiad na razie na boku, ale zapytam o kwestie bardzo też ważne, no bo miała być wizyta wicepremiera Kosiniaka-Kamysza w Stanach Zjednoczonych. Lecą wiceministrowie. Ponoć z powodu, taki jest oficjalny komunikat, kolizji kalendarzy. Spotkanie sekretarza obrony z właśnie ministrem się teraz nie odbędzie. Miejmy nadzieję, że to nie są jakieś polityczne zachowania, bo o takie część polityków koalicji rządzącej oskarża PiS, że ma kontakty z republikanami, chciałoby utrącić tą wizytę i termin. No, miejmy nadzieję, że nie. Na razie kierownictwo MON raczej takie ma spokojne stanowisko w tej sprawie. No jest też prezydent. Oczekujemy, co powie jutro na forum ONZ. To jest jednak ważny czas. Słucha takich wystąpień wielu przywódców na całym świecie. No i w tle oczywiście kwestia baz. Czy się w końcu doczekamy umowy podpisanej, tak żeby już Donald Trump nie mógł zmienić zdania w tej sprawie. Jak panie na to patrzą? Na zachowanie klasy politycznej naszej w Polsce? Czy tu jest nić porozumienia możliwa do wypracowania między obozami władzy?
1: Ja bym jednak zwróciła uwagę też na kontekst amerykański tego, bo ja nie jestem przekonana, czy my musimy to czytać tylko i wyłącznie z perspektywy nieprzewidywalności czy też sporów między polską elitą, czy też w ramach polskiej elity, ale mamy jeszcze do czynienia z amerykańską stroną tego całego spotkania, no bo sekretarz do spraw obrony, czyli teraz sekretarz wojny, tak. Prawda, o którym jest doskonały artykuł w Polityce najnowszej i pokazany jest opór elity amerykańskiej, tak naprawdę także republikańskiej elity,
0: tak,
1: wobec tego.
0: Ma swoich przeciwników,
1: bo to jest całkowicie nieprzewidywalny
0: były dziennikarz.
1: Tutaj absolutnie nie chciałabym wskazywać, że nie macie kompetencji, ale to
0: pokazuje też, że.
3: Że może trzeba się trzymać swojego zawodu.
0: Że bądźmy wierni swojej drodze.
1: To jest były dziennikarz telewizji Fox. Prawda, tak. Słynny z bierzenia po pijaku i innych, nie tylko tego typu akcji. Znaczy on w ogóle, człowiek bez szacunków w Pentagonie, rezygnują najbardziej wiarygodni, przewidywalni dowódcy wojsk amerykańskich, bo nie chcą służyć pod tak nieprzewidywalnym 38-letnim byłym dziennikarzem. I tak naprawdę my nie mamy przekonania, czy kwestia baz to jest problem tylko i wyłącznie polskich sporów politycznych, czy też tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych przed wyborami, także wyborami połówkowymi, które będą w listopadzie.
0: Chociaż one powinny akurat nam służyć w tym temacie, bo zależy Trumpowi, republikanom na głosach Polonii właśnie.
3: No to tak, no ale gdyby zależało mu na... No właśnie, problem polega na tym, że tam jest totalne zarządzanie chaosem. Tam wydaje się, że tam nie ma do końca strategii innej niż wzniecać pożary, a potem je gasić za pomocą innych pożarów. Bo jeżeli Donald Trump apeluje do Zełenskiego, żeby nie atakował rafinerii rosyjskich, dlatego że brakuje ropy na rynku, a sam atakuje Iran i blokuje od miesięcy cieśninę Ormus, no to umówmy się, że jest to taki poziom szaleństwa, którego, z którym nie wiadomo, co dalej, jakie narzędzie tutaj przyłożyć. Więc jakby...
0: I w tych warunkach kwestie bazy wojsk musimy traktować trochę jak takie jajko, które żeby nie spadło i się nie otrzaskało, no, tak, o ziemię.
3: Oczywiście, tym bardziej, że no właśnie nie wiadomo, co miałoby w tych bazach być. Czy to miałby być właśnie jakiś Fort Trump, ale kogo on miałby bronić? W czyich interesach on miałby zostać postawiony? No ale jakby na to za bardzo wpływu nie mamy. No trzeba grać taką podwójną politykę, czyli jednak starać się jak najdłużej, jak najbardziej się da, mając nadzieję, że Ameryka, że w Ameryce, no, że przetrwamy te rządy, które w tej chwili są w Ameryce i nadal będzie można mieć z Ameryką normalne, regularne stosunki jako z partnerem w ramach NATO i ten ład zostanie przywrócony. Ale drugą rzeczą jest to, co się dzieje w Polsce. No, nie została zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego w obliczu bardzo wyraźnych zagrożeń. Co gorsza, wielu polityków podważa te zagrożenia, mówiąc o jakiejś nieprawdziwości tego...
0: I straszeniu
3: nieprawdziwości tego raportu CIA, albo...
0: Chociaż zauważyłbym dzisiaj bardzo ciekawą według mnie wypowiedź Michała Dworczyka z Rozwoju Plus. Kiedyś wpis w TVN24 powiedział, że docenia informację premiera, że była lepsza niż poprzednie i że było
3: super.
0: W tej kwestii dużo rzeczowych informacji.
3: Jednak oczekiwała, że prezydent stanie obok premiera i będzie widać, albo przynajmniej po tym spotkaniu z Kosiniakiem, Kamyszem, że staną razem i powiedzą ludziom w obliczu zagrożenia, nasze spory partyjne schodzą na dalszy plan, a my robimy wszystko, żeby zagwarantować obywatelom bezpieczeństwo.
0: By im posłużyło, tak, że prezydentowi, bo chyba nawet wyborcy PiSu, mi się wydaje, nie chcą, żeby w kwestiach bezpieczeństwa drzeć przysłowiowe koty.
4: Z pewnością, na pewno obywatele poczuliby się bezpieczniej, ale za rok mamy wybory i obywatele nie mogą się czuć bezpiecznie. I zarówno jednej, jak i drugiej stronie zależy na tym, aby polaryzacja między Platformą, czyli Koalicją Obywatelską, a PiS-em rosła. Bo to daje szansę wycięcia tych drobnych graczy, którzy stanowią zagrożenie zarówno dla Prawa i Sprawiedliwości, tutaj mam na myśli oczywiście Konfederację i Koronę Polski, oraz dla KO, Lewicy i razem PSL. Tutaj oczywiście te relacje między nimi są bardziej złożone, ale Koalicja Obywatelska gra na to, żeby włączyć innych członków innych partii na swoje listy wyborcze, a Prawo i Sprawiedliwość na to, żeby zmusić Morawieckiego do kapitulacji i Kanosy, że upadnie na kolana i przyjdzie i trzeba będzie się razem dogadywać.
3: I dostanie miejsca najgorsze na listę.
4: Tak, będzie kara.
0: No też prezes powiedział, że może spychać innych wiernych.
3: Nie może. Lojalnych.
0: A jeszcze kończąc temat Donalda Trumpa, na szczęście są też dobre wieści z Waszyngtonu, chociażby podpisana umowa Stanów Zjednoczonych z Grenlandią, więc może ta administracja amerykańska momentami działa i Donalda Trumpa kieruje na dobre tory. No dzisiaj też będziemy się przeglądać rozmowie, jakie będą efekty zbliżającej się rozmowie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. To oczywiście w informacjach TOG FM, a za komentarze dziękuję Katarzynie Przyborskiej i dr Kindze Wojtas z UKSW. Dziękuję.
3: Dziękuję.
5: To jest powtórka.

0: To promocja. O sporcie i nauce, rodzicielstwie i kulturze, o przyrodzie i prawie, sprawach polskich i międzynarodowych, z bliska i z dystansu, za i przeciw, pod prąd i w nurcie, szczegółowo i w dwóch słowach, z każdej strony. Tok FM, na każdy temat, z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Według naszych informacji wywiadowczych Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak, mówi prezydent Ukrainy. Radosław Sikorski potwierdził, że na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ spotkał się z szefem białoruskiej dyplomacji. W informacjach również o konferencji, która ma znaleźć receptę na problem coraz szybciej starzejącego się społeczeństwa w Unii Europejskiej. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że posiada dane wywiadowcze, według których Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Informacje te przekazał premierowi Wielkiej Brytanii, Andemu Burnhamowi, podczas ich rozmowy na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Wcześniej Burnham powiedział, że w rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem pojawił się m.in. temat wojny Rosji z Ukrainą i z zadowoleniem przyjął wcześniejszą deklarację Trumpa, że możliwy jest w tej sprawie postęp. Zełenski podkreślił też, że szczegółowo odmówił z Burnhamem wszystko, co wiąże się z bezpieczeństwem, ochroną Ukraińców, przygotowaniami do zimy i dostępnymi możliwościami dyplomatycznymi. Wielka Brytania wcześniej zapewniła, że przeznaczy przed zimą 100 milionów funtów na pakiet sprzętu obrony powietrznej dla Ukrainy, w tym na pociski Patriot. Szef MSZ Radosław Sikorski potwierdził w Nowym Jorku, że spotkał się z szefem białoruskiej dyplomacji Maksymem Ryżenkowym. ONZ to teren neutralny, powiedział, podkreślając, że w związku z tym można spotkać się tam z przedstawicielami także tych krajów, z którymi niekoniecznie ma się uregulowane stosunki w innych kontekstach. Dopytywany o przebieg spotkania i o to, jakie tematy poruszono, Sikorski powiedział,